0: pierwsze zajęcia. Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po raz pierwszy z obowiązkowymi zajęciami z edukacji zdrowotnej, ale bez części o edukacji seksualnej, która nadal pozostaje dobrowolna. To duży błąd, komentuje Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
1: To będzie przedmiot z wyciętym sercem. Cieszymy się oczywiście, że edukacja zdrowotna wchodzi do polskich szkół. Jest to zmiana tak naprawdę w 100% dobra, ale nie cieszymy się, że pewne fragmenty, pewne segmenty zostały usunięte tylko i wyłącznie dlatego, że był strach polityczny przed tym, co może zadziać się w prawicowych mediach, wśród prawicowych polityków, czy chociażby przy episkopacie.
0: Krytyczny wobec wyłączenia edukacji seksualnej z obowiązkowego przedmiotu jest też część nauczycieli, w tym lider Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Rząd planuje zamieszać w ulgach podatkowych. Niektóre miałyby zniknąć zupełnie, niektóre się zmienić. Jakie byłyby najważniejsze zmiany? O tym Wojciech Kowalik.
2: Zupełnie zniknąć ma ulga internetowa, która ma 20 lat i teraz korzysta z niej około 500 000 podatników.
3: Realny zysk dla naszych podatników płacących 12% to jest około 90 zł.
2: Mówi doradca podatkowy Andrzej Marczak. Zwiększyć ma się za to ulga dla honorowych krwiodawców. Teraz to 130 zł za litr oddanej krwi.
3: I ta ulga nie była waloryzowana, czyli ta kwota nie była podnoszona też prawie od 20 lat. W związku z tym rząd teraz proponuje, że 1 litr krwi, który będziemy mogli sobie wartość tego litra odliczyć, to będzie 260 zł.
2: Zniknąć miałaby też tak zwana ulga na ekspansję dla firm. Korzysta z niej ułamek przedsiębiorców. Wojciech Kowalik, TOK FM.
0: Górnicy zakończyli swój podziemny strajk w kopalni Wujek w Katowicach. Zarząd Polskiej Grupy Górniczej zawarł z protestującymi porozumienie. Informują obie strony sporu. O porozumieniu poinformowała najpierw Ewa Grudniok, rzeczniczka PGG, w krótkim komunikacie.
4: Strony reprezentowane przez Zarząd Polskiej Grupy Górniczej oraz stronę społeczną doszły do porozumienia, a tym samym zakończyła się akcja protestacyjna w oddziale KWK Wujek w likwidacji.
0: Związkowcy potwierdzają, strajk się zakończył, ale strona społeczna nie chce informować o treści porozumienia. Jak przekazał Damian Hacaś, szef Sierpnia 80 w zakładzie, górnicy uzyskali swoje, ale nie będą upubliczniać na razie żadnych informacji, bo tak umówili się z zarządem Polskiej Grupy Górniczej. Związkowcy informowali, że powodem protestu jest zagrożenie, że w proces likwidacji kopalni mogą zostać zaangażowane firmy zewnętrzne. Kolejne informacje w TOK FM o 3:00. Dzień z umiarkowanymi miejscami dużym zachmurzeniem. Najwięcej chmur dziś na północy i południowym wschodzie i tam miejscami przelotny deszcz oraz lokalnie burze. Termometry pokażą od 19 stopni na północy do 22 w centrum i 25 stopni na południowym wschodzie.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: To jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski. Dzień dobry, a naszym gościem jest pan Andrzej Marczak, doradca podatkowy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry bardzo.
6: No nie możemy dopuścić do sytuacji, w której tak niepostrzeżenie pojawiła się nowelizacja ustawy o ulgach. Ja tak oczywiście skracam, ona się tak nie nazywa, my w ogóle nie będziemy o niej opowiadać. Rząd chciałby prawie zlikwidować ulgę na internet?
3: Tak.
6: Mało kto pamięta, że ona jest.
3: No tak, no pamiętajmy, że ona została wprowadzona prawie 20 lat temu. Kwota tej ulgi przez 20 lat się nie zmieniła. Ona wynosi 760 zł. Jest to kwota odliczana od podstawy opodatkowania, czyli tak naprawdę realny zysk dla naszych podatników płacących 12% to jest około 90 zł, a dla osób, które wpadają w drugi próg podatkowy, to jest 240 zł zaokrąglając. I to jest ulga, która no, trochę zgadzam się z tym uzasadnieniem rządowym. Miała większe uzasadnienie w dawnych czasach, kiedy internet był drogi, kiedy, pamiętam, wprowadzono wyższy VAT na usługi takie internetowe i liczba podatników, tutaj pokusiłem się o pewną statystykę i zweryfikowałem to, w 2006 roku, którzy korzystali z tej ulgi, wynosiła ponad 2 700 000, a proszę zgadnąć za 2024, bo za 2025 nie ma.
6: Proszę nas nie trzymać w niepewności.
3: To było tylko 450 000, czyli no, wielokrotny spadek liczby osób, które z tej ulgi korzystają.
6: Pan powiedział o tym, że ona faktycznie została wprowadzona w 2005 roku, więc to jest 20 lat. Wysokość się nie zmieniała. Tam co prawda po drodze gdzieś mniej więcej, ja wiem, 12-13 lat temu zmieniono trochę sposób korzystania, bo tylko te dwa kolejne lata. I tu jest ważna uwaga, bo zanim tę ulgę wygasimy, to jeszcze będzie taki okres przejściowy. Ci, którzy zaczęli z niej korzystać, będą mogli w tym drugim roku, jeśli oczywiście rozwiązania rządowe wejdą w życie, skorzystać. Tak? Dobrze zrozumiałem?
3: Dokładnie. Warunkiem jest wykorzystanie tej ulgi w maksymalny sposób w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych. Czyli jeżeli ktoś pierwszy raz obliczył ulgę za internet za 2025, to teraz ma drugą szansę za 2026, za ten mijający obecny rok. A jak zaczyna odliczać tę ulgę w 2026, czyli za 2026 rok, to na zasadzie praw nabytych, mam nadzieję, że to zostanie potwierdzone, będzie mógł odliczyć również w 2027.
6: My oczywiście bardzo Państwa też prosimy o taką legislacyjną uważność, bo nie mamy pewności, jak przepisy ostatecznie będą wyglądały, ale jak to się potocznie mówi, zgadaliśmy się z panem Andrzejem Marczakiem, że warto byłoby jednak o tym porozmawiać, skoro taka propozycja się pojawiła. Zobaczymy, czy przejdzie proces legislacyjny, czy prezydent się zgodzi na te zmiany.
3: Ja mam też taką refleksję, ponieważ ta ulga nie jest teraz bardzo popularna i też sprawdziłem, jaka to jest kwota odliczeń. To według moich takich szacunków budżet państwa na likwidacji tej ulgi zyskałby nie tak wielkie pieniądze w skali kraju, w skali budżetu państwa, to jest prawdopodobnie kilkadziesiąt milionów złotych, ale nie mówimy tu o kilkuset milionach złotych, nie mówimy tu o jakichś miliardach. Chcę powiedzieć, że widać, że wszędzie szuka się oszczędności.
6: To z jednej strony zgoda, szuka się oszczędności, tym bardziej, że przez ostatnie dni tutaj goście magazynu EKG zwracali na to uwagę, że budżet państwa, projekt i w tej chwili sposób zarządzania finansami publicznymi należy podsumować, iż rząd nie konsoliduje tych finansów, czyli nie szuka właśnie oszczędności, nie redukuje deficytu, więc no, każde niewielkie działanie, ale to jest naprawdę mikroskala. No. Natomiast no, trzeba też powiedzieć, chyba pan od tego zaczął, rzeczywiście, wtedy, gdy wprowadzano ulgę 20 lat temu, jej sens był zupełnie inny dziś. Dziś internet jest jednak powszechny, łatwo dostępny. Nawet rząd tutaj przywołuje w tym projekcie ustawy dane GUS-u o tym, że w 2025 roku dostęp do internetu posiadało ponad 96% gospodarstw domowych, więc no jakieś uzasadnienie likwidacji jest.
3: Tak, stacjonarny, mobilny internet, czyli tutaj wszelkiego rodzaju formy włączenia się w ten cyfrowy świat jest dosyć łatwo w Polsce teraz.
6: Ale mamy też kolejną zmianę, bo ten projekt ustawy, o którym mówimy, jest dostępny. Każdy może sięgnąć dzisiaj jeszcze do, nie szukajcie państwo tego projektu na stronach rządowych czy sejmowych, sięgnijcie do Rządowego Centrum Legislacji, legislacja.gov.pl. To jest ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawnych oraz zryczałtowanym podatku dochodowym oraz niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne. To jest pełny tytuł, łatwo będzie znaleźć, ale przyznam panu, że moja ulubiona zmiana z tych, które tutaj mamy dzisiaj do opowiedzenia, mam nadzieję, że o wielu zdążymy, to jest jednak ta ulga podatkowa z tytułu krwiodawstwa. Tak. Też przez wiele lat zapomniana przez naszych rządzących. To jest coś wszystkich, nie?
3: Tak,
6: nie tych.
3: Podobnego, bo proszę pamiętać, że jest dyskusja na temat waloryzacji na przykład progów podatkowych.
6: Kibicujemy takim waloryzacjom.
3: Tak, że tutaj, prawda, z uwagi na inflację, zwłaszcza w tych latach pandemicznych, duża była inflacja, to wszystko zupełnie inaczej wygląda, jeśli chodzi o wartości. I ta ulga z tytułu krwiodawstwa, tylko przypomnę tak pokrótce, ona polega na odliczeniu od dochodu. To jest taka forma odliczenia darowizny, czyli my darowujemy krew, czyli najcenniejszy dar życia. I ustawodawca wycenił wartość tego naszego daru na 130 zł za 1 litr krwi. I ta ulga nie była waloryzowana, czyli ta kwota nie była podnoszona też prawie od 20 lat. I też pokusiłem opierałem się o taką szybką analizę. Skumulowana inflacja przez te 20 lat wynosiła praktycznie 100%. W związku z tym rząd teraz proponuje, że 1 litr krwi, który będziemy mogli sobie wartość tego litra odliczyć, to będzie 260 zł. I dobrze, ale też zauważyłem, że w uzasadnieniu do tych zmian nie ma takiego przyznania się, trochę wstydliwego, że nie waloryzowaliśmy tej ulgi przez 20 lat. A przecież to są honorowi dawcy krwi. I ja też uważam, że to jest bardzo dobre, bardzo cenne i motywacja do oddawania krwi, no mam nadzieję, będzie większa, aczkolwiek to nie są właśnie te odliczenia podatkowe, bo pamiętajmy, te 260 zł to nie jest ta nasza ulga, ale my odliczamy to od dochodu, czyli to jest 19% tej kwoty, nie wiem, 12% tej kwoty, czy 32% tej kwoty.
6: I, no tak, i ja oczywiście tu się z panem zgadzam, że w ogóle to odliczenie też nie jest, nawet po waloryzacji nie będzie wysokie. Nie ma zdania o tym, że rzecz była zapomniana przez ostatnie lata, ale jest dodatek z uzasadnienia, skoro już cytujemy, wprowadzenie proponowanego rozwiązania może przyczynić się do zwiększenia liczby honorowych dawców krwi oraz ilości oddawanej krwi i składników, co w konsekwencji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Kibicujemy.
3: Kibicujemy, panie redaktorze, nie wprowadzić stałego mechanizmu waloryzacji tego typu odliczeń.
6: Proszę pana, bo budżet może... Bo musielibyśmy ten mechanizm wprowadzić w wielu miejscach, być może także w waloryzacji niektórych świadczeń, a to już są polityczno-ekonomiczne decyzje, a nie tylko takie racjonalne.
3: Tak, ale akurat tutaj zgodzimy się, że dar krwi, ten najcenniejszy, powtórzę, powinien być bardziej doceniany również fiskalnie.
6: I dla tych z państwa, którzy... Znaczy, podsumujmy, to jest dobra wiadomość, ta waloryzacja, ta proponowana zmiana. Nie wiemy oczywiście, czy jaka będzie ostateczna decyzja. Pan już o tym wspominał, a dla tych, którzy nie mają świadomości, z różnych powodów nie korzystali, być może nie są dawcami krwi, kwotę odliczenia oblicza się mnożąc litry oddanej krwi lub jej składników przez kwotę rekompensaty określonej przepisami i właśnie obecnie ta kwota to jest 130 i być może za chwilę jeszcze więcej. Tak. I teraz polegam na panu, bo zmian jest jeszcze trochę, czas mamy też ograniczony, więc wybierzmy jeszcze jedną, która jest w pana zdaniem warta omówienia z tych propozycji zmian w ulgach, które rząd przedstawił, ministerstwo na razie przedstawiło, jeszcze nie jest to...
3: Tam jest... Nadmienienie o dwóch ulgach, które też uważam są zapomniane i tutaj niech może to wybrzmi na antenie i dotrze może do podatników. Mamy tak zwaną ulgę na ekspansję i to jest ulga przeznaczona dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą w formie jednoosobowych działalności, jak również w formie osób prawnych, czyli to jest w PIT-cie i w CIT-cie, i ulgę na robotyzację. Tylko tak pokrótce, nie chcę się bawić tu w technikalia, bo trochę to jest bardziej skomplikowane, ale ulgę na ekspansję rząd proponuje zlikwidować. I też sprawdziłem, że to jest, no wie pan, ulga, z której skorzystało w zeszłym latach 75 podatników podatku PIT i ponad 600 podatników podatku CIT, czyli bardzo niskie, niszowe zainteresowanie, a ona polegała na tym, czy polega jeszcze za ten rok.
6: Króciutka jej historia, bo ona jest od pandemii, o ile się nie mylę.
3: Tak, od 2022 roku, że miały być takie zachęty na wejście na nowe rynki, rozszerzenie tej naszej oferty produktowej i ona miała jakby zachęcić podatników do uczestnictwa w targach, wystawiania się za granicą, działania promocyjne i tak dalej i polegała tak naprawdę na dwukrotnym odliczeniu wydatków, czyli raz wydajemy na tego typu działalność, odliczamy sobie to w koszty uzyskania przychodu i później kwotę tę jeszcze raz odliczamy od podstawy opodatkowania. To trochę takie technikalia, ale mniej więcej razy dwa. Ale takie niskie zainteresowanie tej ulgą spowodowało chyba, że ona nie ma sensu, bo wiecie państwo, powinniśmy upraszczać system, a nie go komplikować. No, trzeba też dodać, że ona dotyczyła tylko producentów, którzy sami wytwarzają we własnym zakresie, nie wiem, meble, maszyny, kosmetyki i promują. A tych innych ulg, które są może ciekawsze do zastosowania, nie tylko ta ulga na ekspansję, czyli ulga na przykład B plus R, czy
6: badania plus rozwój.
3: Tak, badania plus rozwój są bardziej ciekawsze, elastyczniejsze, bo w tej uldze na ekspansję trzeba było mieć też wykazać się wzrostem sprzedaży w przeciągu 2 lat, czyli była taka warunkowa. Czyli tej ma być nie mieć, no i chyba nikt nie będzie umierał za tę ulgę. I tylko ulga na robotyzację, bo ona istnieje i rząd chce ją przedłużyć na kolejne 10 lat. Ona została też wprowadzona w okresie pandemii od 2022 roku. Na 5 lat ten okres teraz wygasza się. No i rząd mówi, okej, przedłużamy na 10 lat. I polega tak naprawdę o dodatkowym odliczeniu 50% kosztów na wydatki, na maszyny fabrycznie nowe, na tak zwane roboty przemysłowe. I tu jest klucz pogrzebany, bo definicja robotów przemysłowych jest dosyć wąska. To są, wiecie państwo, no, roboty spawalnicze, roboty, nie wiem, lakiernicze, roboty montażowe, czyli to są takie maszyny, które zastępują ludzi i mają takie mobilne, powiedzmy, ruchome części, czyli same spawają, lakierują i tak dalej. I to będzie przedłużone i dobrze, ale to też jest niszowa ulga, mało popularna. Promujmy ulgi.
6: No, uśmiecham się, gdy mówi pan promujmy ulgi, dlatego że i tak już jest ich bardzo niewiele, więc przypominam sobie i też mieliśmy takie wspomnienie tutaj, zanim rozpoczęliśmy naszą rozmowę, że 15 lat temu, gdy spotykaliśmy się w studiu i rozmawialiśmy, to tych ulg było tak dużo, a wątpliwości naszych słuchaczek i słuchaczy, podatników, podatniczek było tak wiele, że godzinami pan zostawał po audycji, by jeszcze rozwiewać te wątpliwości.
3: A jeszcze mam taką szybką refleksję, wiem, że nie mamy czasu, panie...
6: To tylko proszę do mikrofonu. Podsumujmy, robotyzacja, propozycja jest wydłużenie na 10 lat, a ekspansja likwidacji. To wiem, że nie wszystkich te ulgi interesują, ale tak by dopełnić ten zestaw informacji. Tak, ostatnia refleksja, panie.
3: Ogólna refleksja, że te wszystkie propozycje podatkowe, to tak, nie jest reforma. To jest na szybko, żeby cokolwiek rzucić, bo może okres wyborczy i to jest takie, wie pan...
6: Tu już nikt nie mówił o reformie.
3: Podatki na łapu capu, kolokwializmu użyję, że to jest, wie pan, tu bardzo proste, łatwe podnieść stawkę, próg, coś tu zmienić, ulgę przedłużyć, ale to nie jest systemowe, kompleksowe podejście, na przykład dotyczące jak zniwelować klin podatkowy w Polsce, jak zmniejszyć obciążenia podatkowe, co z tą składką zdrowotną, która jest dodatkowym podatkiem 9%.
6: To pan zachęca nas teraz do zupełnie innej dyskusji. Ja jestem otwarty na taką i powinniśmy umówić się na takie spotkanie, bo w tej wyliczance zaszło pan sformułowanie, jak zmniejszyć podatki. Ja myślę, że czas odważnie powiedzieć Polkom, Polakom, ale to nie my, eksperci czy dziennikarze, tylko politycy. Być może, że my jesteśmy w zupełnie innym miejscu, w którym musimy podnosić obciążenia po to, by sfinansować wielkie wyzwania, jakie mamy, choćby to związane z bezpieczeństwem. Na razie są propozycje i raz jeszcze, po raz ostatni dziś w EKG przypomnę państwu to zastrzeżenie, czy powtórzę to zastrzeżenie. My rozmawialiśmy o potencjalnych zmianach w ulgach, pod warunkiem, że wejdą one w życie, że przejdą proces legislacyjny, że prezydent się zgodzi.
3: Tak, dokładnie,
6: tak samo z progami i stawkami.
3: Niższe podatki kosztem na przykład ulg podatkowych. Upraszczajmy system. I per saldo może to być dobre dla budżetu.
6: Doradca podatkowy, pan Andrzej Marczak, dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
2: Wojciech Kowalik, to jest wtorkowe południowe EKG. A my łączymy się z naszym gościem, Marek Rogalski, główny analityk rynkowy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Dzień dobry. Dzień dobry, czy słyszymy się?
7: Tak, ja słyszę.
2: Kłaniam się, panie Marku. A porozmawiamy dziś o nowym szefie amerykańskiego banku centralnego, Kevin Warsh. Dotychczas był dla ekonomistów, analityków i rynków taką sporą tajemnicą, ale choć trochę ta tajemnica chyba zaczęła się wyjaśniać, bo przed weekendem wystąpił na sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole. No i co? Okazuje się jednak bardziej jastrzębiem, czyli zwolennikiem bardziej restrykcyjnej polityki pieniężnej w największej gospodarce świata?
7: To jest dobre pytanie, bo Kevin Warsh jak na razie przypomina bardziej sinusoidę, tak? Czyli zmienia swoje zdanie. Przypomnę państwu, że zanim został szefem Fedu, miał taką opinię właśnie bardziej gołębia. Potem pierwsze posiedzenie, które było w czerwcu z jego udziałem, przyniosło taki mocno jastrzębi zwrot. To zostało powtórzone przy zeznaniach w kongresie w lipcu i rynek oczekiwał, że będą podwyżki stóp procentowych szybciej, a okazało się po posiedzeniu lipcowym, że jednak Kevin Walsh no, nie uderza w te jastrzębie nuty. I teraz, kiedy oczekiwania były takie, że właśnie nic się pewnie nie pojawi takiego, jednak się pojawiło, czyli to, co się wydarzyło w ten piątek ostatni, no to jest generalnie powtórzenie tak naprawdę tych sformułowań, które rynek już poznał w czerwcu, czyli właśnie to, że inflacja pozostaje wciąż za wysoka i Fed ma wiele do zrobienia.
8: Tak to brzmi, jakby jedyną pewną byłaby zmiana tylko w komunikacji szefa Fedu.
7: Raczej tutaj to, co jest teraz w ogóle, powiem Państwu, to właśnie trudne w tym, to to, że Kevin Walsh oficjalnie no, porzucił tak naprawdę taki język forward guidance, czyli takiego naprowadzania na to, co Fed może robić. Nie dostajemy dużo informacji, natomiast ta konferencja piątkowa, no ona przypomniała bardziej jakby takie trochę definicje, które rynek też po części zna, no bo to, że inflacja jest podwyższona, to każdy widzi, tak? I to, że coś trzeba z tym zrobić, też każdy widzi, tak? Natomiast no tak naprawdę my do końca nie wiemy teraz, jak zachowa się Fed w połowie września, czy ta podwyżka jednak się pojawi, czy też może oczywiście znów będzie tak, że Fed będzie szukał wymówek, żeby tego nie zrobić.
8: W walce z inflacją jest jeszcze sporo do zrobienia, mówił nowy szef Fedu. No właśnie, czyli jak to rozumieć, bo to jednak tak brzmi, jakby kolejne podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych nie były wykluczone.
7: A czy to brzmi tak, że właśnie Fed jest gotowy do działania, że te podwyżki są możliwe? No rynek zaczął wyceniać nawet dwa ruchy, właśnie wrześniowy teraz i ewentualnie grudniowy w tym roku. Natomiast no, pewności nie ma, tak? Bo tak powiedziałem, no, Kevin Walsh ma inną politykę komunikacji z rynkami. To nie jest Jerome Powell, który dużo tłumaczył, dużo mówił. Inflacja pozostaje podwyższona, ale jej dynamika nie rośnie. Czyli też powstaje pytanie, czy właśnie działać, czy jeszcze poczekać, tak? I rynek jest w tym względzie wciąż podzielony. Oczywiście wydaje się, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem będzie scenariusz, kiedy to, czy podwyżka się pojawi we wrześniu, będzie zależało od inflacji, którą poznamy 11 września. To będą dane, które będą obejmowały właśnie miesiąc sierpniowy. Jeżeli ta inflacja dalej będzie podwyższona i będzie wolno spadała, bo wcale, to myślę, że ta podwyżka tutaj się no, pojawi.
8: No ale to nie spodoba się Donaldowi Trumpowi, który chciałby cięcia stóp procentowych. No i z jastrzębim w ostatnich czasach poprzednim prezesem Fedu. Z tego właśnie powodu Trump wszedł przecież na wojenną ścieżkę. No i chyba miał nadzieję na trochę inne słowa ze strony nowego prezesa Fedu.
7: A czy tak, Donald Trump oczywiście ma swoje oczekiwania, natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że to w pewnym sensie z jego winy mamy tą podwyższoną inflację, tak? Bo no, pewien, że tak powiem, komponent w niej, to jest komponent właśnie wynikający z cen ropy, z tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, z tego, że ta wojna z Iranem Amerykanom no, nie wychodzi, tak, końca nie widać. Ci Hormuz jest cały czas zamknięta. I tutaj no, perspektywa na to, żeby te ceny ropy jakoś zeszły mocniej w dół, no, jest niewielka. Więc Donald Trump no, generalnie w tym momencie no, musi pogodzić się z tym, że jednak to on tą trochę tą inflację rozpędził i teraz no, szef Fedu musi robić to, co trzeba robić.
8: Nowy szef Fedu, taki jak już wspominaliśmy, mówił też wprost o takim cichszym Fedzie, czyli nie chce już prowadzić rynków za rękę co do przyszłych decyzji amerykańskiego banku centralnego. No to jak rynki mają się nauczyć tego nowego prezesa?
7: Ja tak jeszcze tylko dopowiem, że poza właśnie tą zmianą języka, czyli tym ograniczeniem tego takiego prowadzenia za rękę, jeszcze Fed ma plany ograniczenia na przykład liczby posiedzeń w roku do 6 z 8 obecnie. Ma plan na przykład taki, żeby nie na każdym posiedzeniu była konferencja prasowa. Więc no, komunikacja, która idzie w stronę tego, żeby mówić bardzo mało, żeby rynki się bardziej domyślały. I to trzeba przyznać, no nie jest dobre, tak? Bo to, co rynek finansowy lubi, to lubi, kiedy nie jest dużo niepewności. Natomiast jeżeli jest mało przekazu, mało informacji, to taka niepewność jest duża. I teraz tak naprawdę przy każdym posiedzeniu Fedu rynki będą się namyślały, co tam się wydarzy. Do tej pory było tak, że jak był właśnie Jerome Powell prezesem, to rynek w zasadzie wiedział, co się wydarzy, tak? To jedyne, co było, co się różniło, to była komunikacja na posiedzeniu, w sensie, nie wiem, słów, tak, użytych w komunikacie. Natomiast to, czy podwyżka będzie, czy nie będzie, czy będzie obniżka, rynek to w sumie wiedział. No teraz tego do końca nie będzie wiedział i to można niepewność właśnie podnosić.
8: Ale rynki, zwłaszcza chyba dolar, dość jednoznacznie, mam takie wrażenie, odebrały te słowa Warsha, no bo dolar dość wyraźnie się umocnił.
7: Że dolar zyskał, bo nastawienie było nieco inne. Właśnie było takie, że pewnie nic się nowego nie pojawi, tak? I zaskoczenie jednak jest, bo ta obniżka wrześniowa, czy ta podwyżka stóp we wrześniu, ona była wyceniana przed konferencją Warsha na mniej więcej 30 kilka%. Zaraz po posiedzeniu, czy po wystąpieniu Warsha, to już było 2 razy więcej, czyli około 60%. I stąd ta reakcja właśnie na dolarze, który zyskał. Stąd też na przykład reakcja na złocie, które poszło nam w dół. Natomiast myślę, że z dalszymi ruchami na dolarze właśnie będziemy czekali na to, co się pojawi w danych makro, czyli na bliższy piątek po południu rynek pracy i tydzień później, 11 września, inflacja konsumencka.
8: No tak, ale mocniejszy dolar to jest zła wiadomość dla polskiego złotego, bo przecież im lepiej dla dolara, tym dla złotego gorzej. I to chyba teraz widać.
7: Znaczy tak, to widać rzeczywiście. Też trzeba zaznaczyć, że złoty nam się osłabił przed Jackson Hole, czyli przed piątkiem, to już widać było w środę. I to był oczywiście no, efekt tutaj tych napięć związanych z geopolityką, tych obaw co do wizyty szefa CIA w Moskwie. No, na razie ta słabość złotego się utrzymuje, chociaż trzeba przyznać, że dane o inflacji, które się poznali wczoraj z Polski, wypadły nieźle, w tym sensie nieźle, że oddalają perspektywę obniżek stóp przez naszą Radę Polityki Pieniężnej i to powinno złotemu nieco pomagać.
8: Niższe stopy to dobra wiadomość dla kredytobiorców, ale zła wiadomość na przykład choćby dla rynku walutowego. Tak dla porządku, euro teraz po 4,33, frank po 4,61, dolar po 3,73, a brytyjski funt po 5,06. A skoro jesteśmy przy złotym, no to jakie perspektywy przed nim w tym najbliższym czasie?
7: No ja myślę, że ta słabość złotego wynikająca właśnie z napięć geopolitycznych, która była widoczna w zeszłym tygodniu, czyli te poziomy na euro, któreśmy obserwowali, 4,34, właśnie nieco troszkę wyżej, że to jednak jest opór, tak? I rynek raczej nie będzie chciał wyjść wyżej w górę. I złoty myślę, że jednak we wrześniu nam się ustabilizuje na nieco wyższych poziomach, czyli będzie nieco mocniejszy. Natomiast to nie będzie umocnienie 5-6 groszy, raczej myślę, że umocnienie rzędu 2-3 groszy, ale też to nie jest źle.
8: I to będzie wynikało również z tego powodu, że nasza Rada Polityki Pieniężnej najprawdopodobniej nie ruszy stóp procentowych?
7: Znaczy tak, to właśnie będzie wynikało z tego, że właśnie nasza Rada ta raczej komunikat, który będzie sugerował, że tu nic się nie zmienia. Trzeba będzie zwrócić uwagę jednak na to, że inflacja no, jest wyższa. I druga sprawa, oczywiście dla złotego bardzo ważna, to właśnie zachowanie się dolara w kontekście posiedzenia Fed. To jest 16 września i tutaj, znaczy ja myślę, że podwyżki nie będzie. Więc jak podwyżki nie będzie, to dolar nam się osłabi, więc to wszystko zestawione razem ze sobą właśnie powinno nam dać ten przynajmniej 2-3 grosze umocnienia złotego we wrześniu.
8: Sporo rozmawiamy dzisiaj o nowym prezesie amerykańskiego banku centralnego. A dlaczego my w Europie powinniśmy się tym przejmować? Jakie decyzje podejmuje amerykański Fed?
7: A czy z tego powodu, że no, dolar jest dalej kluczową walutą na świecie, z tego powodu, że sentyment, który, tak powiem, przekłada się na rynki ze strony Fedu, ma duży wpływ też na rynek akcji, czyli tutaj to, czy ta hossa na Wall Street będzie w takim tempie, tak powiem, podtrzymywana, też będzie miało wpływ, bo oczywiście jeżeli są spore podwyżki stóp procentowych, zazwyczaj to nie służy rynkowi akcji. Więc te dwa powody są tutaj oczywiście dla nas bardzo ważne. Ale też trzeba wspomnieć, że nie tylko Fed będzie na tapecie we wrześniu, bo też Europejski Bank Centralny ma w planach podwyżkę stóp procentowych i to już w przyszłym tygodniu, 10 września.
8: No, bo inflacja w strefie euro jest najwyższa od 3 lat. 3,3% to sporo powyżej celu Europejskiego Banku Centralnego.
7: No to jest sporo i też tutaj widać, że to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, czyli te ceny ropy, w większym stopniu przekładają się na inflację właśnie w strefie euro niż w USA. Więc tutaj no, perspektywa właśnie podwyżki we wrześniu jak najbardziej. No i powstaje pytanie, czy nie będzie jeszcze jakiejś kolejnej podwyżki, być może w grudniu bądź w zimę.
8: A no właśnie, amerykańska gospodarka, amerykański konsument odczuwa efekty jakieś realne tej podwyższonej przez Trumpa i jego wojnę z Iranem inflacji?
7: Znaczy odczuwa, z jednej strony odczuwa to, że ma droższą benzynę i to oczywiście tutaj jest 30-40% wyżej ta benzyna w USA niż była przed wojną w Iranie, przynajmniej. Natomiast tu jeszcze dochodzi jeden bardzo ważny element. Rentowności obligacji amerykańskich. One są rekordowo wysokie, czyli tutaj poziom 4,70 blisko na papierach 10-letnich, 5,30, jeżeli chodzi o papiery 30-letnie. I ja to mówię z tego powodu, że chociażby hipoteki w USA są oprocentowane na bazie właśnie tych rentowności. Więc tutaj też przeciętny Amerykanin po prostu płaci wyższe raty w banku za swój kredyt.
8: Marek Rogalski, główny analityk rynkowy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
9: To trzecie dzisiaj wydanie magazynu EKG na antenie Radia Tok FM. Rafał Hirsch, witam bardzo serdecznie. Krótki rzut oka na to, co dzieje się na rynkach finansowych w tej chwili. Zacznijmy od warszawskiej giełdy. Tam mamy spadki dzisiaj. WIG 20 idzie w dół o 0,6%. Warszawski indeks giełdowy też spada w podobnym zakresie. Jeśli chodzi o waluty, to dolary nam dzisiaj drożeją o kolejne 1 grosz i kosztują 3,73 grosze, a euro 4,33 grosze. I też troszeczkę złoty traci w stosunku do euro, ale to jest niecały grosz, można powiedzieć, że takie ułamki. Ropa naftowa znów dzisiaj drożeje o ponad 4%, czyli o ponad 4 dolary, jakieś tam 2 dolary mniej więcej. 92 dolary 60 centów. To jest baryłka Brent. Tak wygląda ta sytuacja. inflacja na tych rynkach i obligacje na koniec, bo tutaj też dzieją się ciekawe rzeczy w ciągu ostatnich dni i za chwilę będziemy o tym też rozmawiać. Powiem tylko, że w tym momencie kolejny już dzień rentowność polskich obligacji 10-letnich jest powyżej poziomu 6%, 6,08 dokładnie. Tyle wynosi ta rentowność, czyli to niedobrze, bo gdyby minister finansów teraz chciał emitować nowe obligacje, pożyczać pieniądze, żeby pokryć w ten sposób deficyt w budżecie, to musiałby umówić się z inwestorami na wyższe odsetki, co oznaczałoby wyższe koszty obsługi długu w przyszłości. Naszym gościem jest pan Piotr Kuczyński, analityk rynkowy z domu inwestycyjnego Xelion. Dzień dobry.
10: Dzień dobry państwu.
9: Zwykle jak rozmawiamy, to rozmawiamy albo o giełdzie, albo o walutach, a dzisiaj chciałem się o te obligacje zapytać, bo to nie jest problem tylko Polski. Podobnie wygląda sytuacja w innych krajach także. Po pierwsze, z czego to wynika, a po drugie, czy to jest groźne?
10: No, na oba pytanie, znaczy na pierwsze pytanie, z czego wynika, zaraz powiemy, na drugie pytanie, czy to jest groźne, tak, to jest groźne, niewątpliwie, dlatego że ten efekt rosnących rentowności obligacji jest wszędzie, oprócz Chin. To zadziwiające. W Chinach tego nie widać, ale wszędzie widać. Japonia, 30-letnie szczyty, Stany Zjednoczone, 30-letnie obligacje na szczycie sprzed 2007 roku, czyli 19 lat, prawda? Tak. 2000 rentowności dziesiątek też na poziomie sprzed najwyższej w historii pana Trumpa, tej drugiej kadencji. Także to nie jest tylko Polska, to jest wszędzie.
9: Tak, ja sprawdzałem też, że Niemcy 2011 rok, ostatni raz ta rentowność była. Francja 2008, Wielka Brytania 2007, tak, czyli na tle tych rynków to my i tak nie najgorzej wyglądamy, bo my mamy największą rentowność od tam półtora roku raptem.
10: Tak, zgadza się. No nawet do trzech, jakby tak spojrzeć, bo dzisiaj nawet było 6,10, bo teraz tak jak pan powiedział, było 6,08, ale 6,10 było w czasie dnia. W związku z tym, no naprawdę jest to bardzo wysoki poziom. No i teraz na to można spojrzeć, z czego to wynika. No, wynika podstawa, z czego to wynika, to jest taka, że politycy, to co przyleciało rok temu przez rynki, jakoś nikt się tym nie przejął, bo przyleciało dlatego, że było kilka artykułów w Bloombergu, w Reutersie na ten temat, że politycy nic nie robią, a świat się zadłuża, kraje się poszczególne się potężnie zadłużają, no bo i rzeczywiście Stany Zjednoczone 40 bilionów długu, prawda? Ponad 40 lat PKB Polski mniej więcej, tyle jest długu w Stanach. No u nas na tym tle jest Francja ma 100-kilkanaście%, Włochy 130% do PKB ichniego. To u nas to zadłużenie około 70%, to jest prawie nic, prawda? No ale prawda jest taka, że wszędzie to dramatycznie rośnie i nic nie widać, nie widać niczego, co miałoby to zatrzymywać, bo politycy nie będą tego zatrzymywali, bo boją się elektoratu, prawda? W związku z tym te rentowności idą do góry, idą i idą. No i w przyszłym roku już będziemy płacili za odsetki od naszego długu powyżej 100 miliardów. Zdaje się, że 107 miliardów jest w projekcie budżetu.
9: No tak, ale z drugiej strony można by powiedzieć, że tak właściwie tak jest od lat. W Polsce też przecież od wielu lat słyszymy, jest cała grupa dość szeroka ekonomistów, którzy trąbią wręcz od wielu lat, że mamy niestabilne finanse publiczne, zbyt duży deficyt i że się zbyt mocno zadłużamy. I nigdy się rynek finansowy tym nie przejmował.
10: Nie, mam absolutnie rację. Przy czym nie przejmował się u nas, dlatego między innymi, a właściwie przede wszystkim, że jesteśmy nadal poniżej średniej europejskiej 80% do PKB. Czyli to się mówi, no to na razie jest bezpiecznie. Oczywiście to jest właśnie to słówko na razie tu się liczy, dlatego że z czasem będzie coraz gorzej. Widziałem na przykład, że Piotr Arak, jeden z głównych ekonomistów bankowych, mówił, że 100% jest u nas jak w banku. I ja też tak uważam.
9: 100% tak długu do PKB, tak?
10: Tak, do PKB. No tylko z czasem, to nie będzie za rok, no to za dwa, ale idziemy w tym kierunku szybkim tempem i cały świat po prostu bezkarnie się zadłuża. Skoro, i to jest podstawa tych rentowności, bo skoro świat się bezkarnie zadłuża, czyli wypuszcza jak gdyby puste pieniądze, no to za te pieniądze trzeba, jeżeli się pożycza od kogoś i ktoś widzi, że ty sobie możesz praktycznie wydrukować, no to musisz drogo zapłacić za takie pożyczki. I tyle, to jest podstawa. Ale w tym roku, no to my, oczywiście ukłon w stronę prezydenta Trumpa, no bo to wojna z Iranem spowodowała wzrost ceny ropy, a wzrost ceny ropy automatycznie podniósł oczekiwania inflacyjne, te podniosły rentowności obligacji, no i jedno dodało się do drugiego, ten wysoki poziom zadłużenia całego globu plus wzrost ceny ropy i polityka amerykańska, no i mamy to, co widzimy w tej chwili. Ja nawet widziałem dzisiaj w Bloombergu naprawdę niezwykle ciekawy wykres. Oni przedstawili tam, zresztą upowszechniłem go na swoim X-ie i LinkedInie, taki wykres rentowności globalnych globalny rentowności obligacji, czyli w wielu krajach, tych głównych krajach dla świata. I tam te zwolennicy analizy technicznej, jakby spojrzeli, to by się przerazili, bo jest klasyczny sygnał wzrostu rentowności, czyli wybicie z tak zwanego proporcja. No i to naprawdę źle wróży.
9: Czyli to, ja czyli myślę, to oznacza, że za chwilę się tutaj jeszcze zlecą spekulanci, ci bardziej krótkoterminowi inwestorzy i zaczną pod to grać, że tak powiem, tak?
10: Tak, i mogą zacząć grać na zniżkę cen, czyli na zwyżkę rentowności. No i to według mnie na razie wygląda jak na nieuniknione, tylko że ja ostrzegam dla tych, którzy chcieliby się do tego trendu przyłączyć, że są trzy możliwości opanowania tego. Jedna jest prosta, tako, czyli Trump always chickens out, prawda? Mhm. Jak prezydent Trump zobaczy, że ta cena wystrzela gdzieś tam ropę w niebiosa, rentowności w niebiosa, gdyby jeszcze indeksy zaczęły spadać, no to on szybciutko się dogada z Iranem, wtedy szybciutko cena ropy spadnie w okolicach tam 70-60 paru i natychmiast rentowności spadną i świat się uspokoi, prawda? No to jest jedna możliwość. Druga to jest globalna interwencja banków centralnych, no tylko wiadomo, że ona na chwilę by zatrzymała wzrost rentowności. I trzecia, trzy banki centralne, Japonia, ECB i Stany Zjednoczone podnoszące stopy procentowe, grożące dalszymi podwyżkami stóp procentowych, żeby świat uwierzył, że one, te banki potrafią opanować inflację. Trzy elementy, które mogą opanować ten przedpróg paniki, tak bym to powiedział. No i dlatego ja bym nie uczestniczył w tym ruchu, bo za chwilę ktoś może dostać mocno po głowie. Czyli inaczej mówiąc, te obligacje mogą zacząć odbijać, rentowności spadać i kto chciałby na tym zyskać w tej chwili, może się sparzyć.
9: Czyli można zakładać, że to się skończy jakąś taką czy inną interwencją, tak? Państw na rynku.
10: Tak. Wyliczyłem trzy możliwości. Tak. Pewno znaleźlibyśmy jeszcze jakieś inne, ale według mnie to jest nieuniknione, bo w tej chwili ja już widzę wszędzie, Bloomberg, Reuters, wszędzie pierwsze artykuły to jest obligacje i wie pan, no to to jest.
9: No bo, bez, tej, chwila, no bo no. bez takiej interwencji, no to trzeba by było chyba za chwilę zaciskać pasa, ta, prawda? No bo w pewnym momencie na tym poziomie to chyba nie ma sensu finansowanie deficytów. To trzeba by nagle zaczynać te deficyty ograniczać.
10: I teraz wszyscy wiemy, że politycy tego nie zrobią. Kiedy mogą zrobić? Wtedy, kiedy byłby totalny krach globalny. Wtedy zrobią, bo będą musieli. Ze strachu to zrobią po prostu. Ale na razie tego nie zrobią, więc na polityków bym nie liczył. Niestety, nie liczyłbym. A te trzy możliwości, które wyliczyłem, tak, no a docelowo, bo według mnie to będzie też krótkoterminowe, to znaczy krótkoterminowe na rok, dwa, trzy, cztery, no to dla mnie jest krótki termin, a i tak dojdziemy kiedyś do tego kryzysu zadłużeniowego, no i wtedy politycy będą musieli zacisnąć nam pasa.
9: A w tym, co się w tej chwili dzieje na rynkach, my jesteśmy jako Polska, polski rynek, my jesteśmy tylko takim pasażerem, który może się przyglądać biernie? Tak. Czy tutaj są jakieś nasze lokalne czynniki też, z którymi można coś zrobić?
10: No wie pan, no teoretycznie można by było, zamiast deficytu 7,2% w przyszłym roku deficytu budżetowego, można byłoby zrobić 6 albo 5, albo jeszcze niżej, tylko no wiadomo, z czym by się to jadło, to znaczy skoro nie chcielibyśmy ograniczać zbrojeń, według mnie przesadnych, no ale to jest moje zdanie, no to trzeba byłoby to na jakichś wydatkach socjalnych, na ochronie zdrowia zaoszczędzić. No to jest pewne przegrana wyboru, w związku z tym nie ma takiej możliwości przed wyborami w przyszłym roku w listopadzie. U nas nie ma. Kropka.
9: Ciekawe jest też to, że tak właściwie w porównaniu do tego, co się dzieje na tym rynku długu państwowego, dość spokojnie jest na walutach, prawda? Bo nie widać jakiejś większej utraty wartości po stronie złotego.
10: Tak, ja też to zauważyłem, wręcz odwrotnie. No, widziałem ten ruch chyba przedwczoraj albo wczoraj, kiedy rentowności szybko rosły, u nas również, a złoty bardzo wyraźnie się umacniał. Ja mam wrażenie, że i to jest właśnie ten element PR-owski, to znaczy, wie pan, odbywa się to spotkanie, ten szczyt G20 ministrów finansów, szefów banków centralnych, to jest taki przedszczyt, przed tym w Miami, w grudniu chyba ma się on odbyć, prawda? Taki tak. Szczyt G20. No i na ten przy okazji sporo się mówi o Polsce, mówi się o tym, że jesteśmy tam jako gość, nie jako stały członek G20, jako gość.
9: Ale jesteśmy gwiazdą, rozumiem, tak? Na salonach.
10: Tak. I to, wie pan, no niektórzy inwestorzy tego nie wiedzą. Niektórym trzeba to napisać drukowanymi wielkimi literami, żeby dowiedzieli się, że w Polsce jest sukces gospodarczy. No i ci, którzy dopiero dowiadują się, przychodzą do Polski i stąd prawdopodobnie te ruchy na złotym bardzo sympatyczne. Ja patrzyłem ze zdziwieniem i zadowoleniem, że złoty nie podlega tym trendom ucieczki od obligacji.
9: Czyli kryzysu jeszcze nie ma, bo jakby był, to na złotym też by się wszystko sypało.
10: Oczywiście, prawda? Ale na 100%, tak jest. Absolutnie ma pan rację, jasne.
9: Czyli jest jakiś tam optymizm w takim razie, mimo wszystko, na rynku. Bardzo dziękuję. Pan Piotr Kuczyński, analityk rynkowy Domu Inwestycyjnego Xelion, był naszym gościem. Jeszcze raz zerknę, no cały czas powyżej 6% rentowność polskich obligacji, czyli wysoko, od kilkunastu miesięcy nie było tak wysoko.
5: To jest powtórka.

0: Wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na dworze. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: Bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Jeśli nie będziemy spotykać się z Rosjanami, nigdy nie zakończymy wojny, mówił podczas szczytu G20 amerykański sekretarz skarbu. Śledczy chcą zakwalifikować podpalenie zakładu w Skarżysku Kamiennej jako czyn o charakterze terrorystycznym. Jutro rusza pierwsze po wakacjach posiedzenie Sejmu. Jednym z głównych punktów obrad będzie głosowanie nad kandydaturą Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Jeśli nie będziemy spotykać się z Rosjanami, nigdy nie zakończymy tej okropnej wojny, powiedział minister finansów USA Scott Bessent. Tłumaczył w ten sposób swoje spotkanie z rosyjskim ministrem finansów Antonem Siłanowem podczas szczytu G20 w Asheville. Spotkanie z rosyjskim ministrem wywołało znaczącą krytykę ze strony europejskich uczestników spotkania ministrów G20. Zarówno unijny komisarz Valdis Dombrovskis, niemiecki wicekanclerz Lars Klingbeil, jak i polski minister finansów Andrzej Domański podkreślili, że nie jest to czas na normalizację Rosji. Domański zastrzegł jednocześnie, że prezydencja amerykańska ma prawo zapraszać uczestników obrad, a Rosja pozostaje członkiem G20. Pytany o spotkanie strony amerykańskiej z rosyjskim ministrem, szef resortu finansów zaznaczył, że dysponuje wyłącznie doniesieniami medialnymi, które, jak ocenił, wskazują, że Stany Zjednoczone zaprezentowały wobec Rosji dość twarde stanowisko. A według m.in. Fox News, Scott Bessent w odpowiedzi na wysuwane przez rosyjskiego ministra propozycje współpracy gospodarczej przerwał mu i powiedział, że nic z tego się nie wydarzy, dopóki Rosja nie zakończy wojny przeciwko Ukrainie. Śledczy chcą zakwalifikować podpalenie zakładu w Skarżysku Kamiennej jako czyn o charakterze terrorystycznym. W sprawie chodzi o celowe wzniecenie pożaru w zakładzie produkującym komponenty do dronów, straty szacowane na co najmniej 15 milionów złotych i podejrzenie działania na rzecz obcego mocarstwa. Sprawcy wciąż nie zatrzymano. Według dotychczasowych ustaleń zamaskowany sprawca miał dostać na teren zakładu i wzniecić ogień przy użyciu łatwopalnej cieczy. Kiedy został zauważony, uciekł. Śledczy sprawdzają teraz, kto stał za podpaleniem i jaki był jego motyw, mówi Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
2: W dniu dzisiejszym prokurator wszczął również śledztwo w sprawie umyślnego wywołania pożaru poprzez podłożenie ładunku zawierającego substancje łatwopalne. Prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
1: Służby sprawdzają, czy za podpaleniem mogła stać osoba lub grupa powiązana z obcym mocarstwem, zaznacza Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA.
3: W związku z tym, że już wcześniej policja otrzymywała informacje o możliwej agresji rosyjskiej ze strony służb na Słowacji i w związku z tym, że tutaj mamy do czynienia z zakładem, który produkuje komponenty do systemów statków bezzałogowych, również na miejscu pojawili się funkcjonariusze ABW.
1: Pożar w zakładzie produkującym części do dronów w Skarżysku to nie jedyna taka sytuacja. W Lublinie doszło do pożaru hali produkującej elementy kompozytowe do śmigłowców i samolotów. Jutro ruszy pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu. Harmonogram jest bogaty, a jednym z punktów będzie głosowanie nad kandydaturą Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Więcej na ten temat teraz Cezary Jaszczyk.
4: Kandydatura Macieja Berka budzi kontrowersje, bo w końcu mamy do czynienia z prawą ręką premiera Donalda Tuska, a przed wyborami koalicja zapowiadała odpolitycznienie wymiaru sprawiedliwości. Z drugiej strony opcja rządząca przekonuje, że Berek ma wieloletnie doświadczenie prawnicze. Pytanie, czy docenią je wszyscy koalicjanci?
5: Jestem przekonany, że będzie to poparcie dla Macieja Berka wystarczające, żeby został wybrany.
4: Mówi przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Rękę za Berkiem zamierza podnieść Szymon Hołownia.
6: Jeżeli jest tak, że klasa polityczna w Polsce doszła do wniosku, że Trybunał ma wyglądać, jeżeli chodzi o rekrutację do niego, tak jak ma wyglądać i pan prezydent jest zdania, że politycy w Trybunale Konstytucyjnym to jest okej, to ja pójdę za tym głosem pana prezydenta.
4: Wątpliwości co do kandydatury Berka zgłaszają politycy lewicy. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: W związku z rozpoczęciem roku szkolnego policjanci przypominają, że hulajnogą elektryczną można jeździć wyłącznie w kasku. Wielu uczniów nie będzie musiało go kupować. Kuratorzy w całym kraju rozdadzą ponad 60 tysięcy kasków uczniom, którzy zdali na kartę rowerową. Jakub Medek.
7: Podkomisarz Michał Martyniuk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przypomina, że kilka miesięcy temu zasadniczo zmieniły się przepisy dotyczące używania przez nieletnich hulajnóg i zapowiada, że policja patrolująca okolice szkół będzie na to zwracać uwagę.
8: Aby móc poruszać się legalnie po drogach hulajnogą elektrycznej, należy mieć minimum kartę rowerową, jak również kask ochronny i minimum 13 lat.
7: Jeśli chodzi o kaski, to uczniowie, którzy zdali w ubiegłym roku egzamin na kartę rowerową, dostaną takie za darmo. W ramach wspólnej akcji Ministerstwa Infrastruktury i Edukacji ich dystrybucją zajmą się, jak zapowiada podlaska kurator oświaty Agnieszka Krokos-Janczyło, szkoły.
9: Te kaski trafią do szkół, a później do uczniów. Musimy tylko opracować pewien system, w jaki sposób, żeby to się płynnie odbywało.
7: Do podlaskiego takich kasków trafią blisko 2000. Jakub Medek, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 4. Dzień z umiarkowanym i miejscami dużym zachmurzeniem. Najwięcej chmur dziś na północy i południowym wschodzie i tam miejscami przelotny deszcz oraz lokalnie burze. Termometry pokażą od 19 stopni na północy do 22 w centrum i 25 stopni na południowym wschodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
10: Być może niedawna wizyta Johna Radcliffe'a, szefa CIA w Moskwie, dotyczyła rzeczywiście potencjalnego ataku Rosji na któryś z krajów wschodniej flanki NATO. Być może. Rosyjski opozycyjny portal dziennikarzy śledczych Agentstwo opublikował jednak niedawno artykuł, z którego wynikało, że rozmowy pierwotnie miały być prowadzone z numerem 1, czyli z Władimirem Putinem, który ostatecznie spotkanie odwołał. Podobno poszło o linię argumentacji Amerykanów. Zakończcie wojnę z Ukrainą, a wasza sytuacja gospodarcza się poprawi. Podobno, jak twierdzi źródło portalu Agentstwo, komunikat dyrektora brzmiał tak, jakby Wołodymyr Zełenski stał już na wzgórzu pokłonnym i patrzył na Kreml przez lornetkę. Wszyscy rozumieją, że tak nie jest. Wygląda więc na to, że Radcliffe pomylił adres. Być może jednak przy okazji także Rosji coś obiecano, coś zaproponowano. Administracja Trumpa w pełni świadomie złamała niepisaną zasadę, która obowiązywała od pełnoskalowej wojny z Ukrainą. Do Rosji się nie jeździło i nie zapraszało się jej na żadne rozmowy. Teraz już się jeździ oraz się zaprasza. Na dzisiejszym spotkaniu ministrów finansów grupy G20 w Asheville w Karolinie Północnej pojawił się Anton Siłanow, minister finansów Federacji Rosyjskiej. Został tam w pewnym sensie upokorzony. Nie pozwolono mu uczestniczyć w zbiorowym zdjęciu wszystkich zaproszonych. Nikt poza przedstawicielami Stanów Zjednoczonych nie chciał się z nim fotografować. Ale upokorzenie jest zarazem sukcesem. Wreszcie Rosja ma jakiś argument, by twierdzić, że bez niej nie da się rozmawiać o porządku światowym, że wróciła na arenę, bo tak naprawdę nigdy z niej nie wypadła. I to właśnie zasługa administracji Donalda Trumpa. Równolegle w innej części laboratorium, w Biszkeku, w Kirgistanie, odbył się inny szczyt. Szanghajska Organizacja Współpracy, założona przez Chiny, Kazachstan, Kirgistan, Rosję, Tadżykistan i Uzbekistan, a obecnie zrzeszająca także Indie, Iran, Białoruś i Pakistan, wybrała sobie to miasto na rocznicowe spotkanie 25-lecia istnienia. Do powyższego grona zostali także doproszeni inni. Turcja, Egipt, Arabia Saudyjska, Katar, Wietnam. Ci wszyscy, którzy twierdzą nie bezpodstawnie, że dominacja Zachodu się kończy i że trzeba napisać nowy światowy porządek. Na tę imprezę przyjechał także Xi Jinping oraz oczywiście Władimir Putin, ale też Narendra Modi, Recep Tayyip Erdoğan oraz, co warte podkreślenia, prezydent Iranu Masud Pezeszkian. Na rozmowy pokojowe umówili się tam Nikol Paszynian, premier Armenii, oraz Ilham Aliyev, prezydent Azerbejdżanu. Na agendzie znalazły się wojny, ta w Iranie i ta w Ukrainie, tworzenie nowych szlaków handlowych i ogólne zacieśnianie współpracy. W szerszym planie jednak trzeba odczytywać spotkanie w Biszkeku jako nową orbitę Chin. Grono państw, z którymi Xi Jinping chce zacieśniać więzy i utrzymywać bliskie kontakty. A te bliskie kontakty mogą w niektórych wypadkach oznaczać wspieranie wojen z Zachodem. Wojna Rosji w Ukrainie, wojna Iranu ze Stanami Zjednoczonymi, być może obie skończyłyby się już dawno, gdyby nie ten chiński sponsor, który trzyma wszystkich na dłuższej lub krótszej smyczy i wie, co to znaczy prowadzić imperialną politykę. Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Bartłomiej Nowak z uczelni Wistula, a także główny ekonomista Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Dobry wieczór.
10: A będziemy rozmawiali o... właściwie o takich dwóch szczytach, czy może szczyty, które są spotkania, które na wysokim szczeblu, które są odzwierciedleniem sytuacji, w której się znaleźliśmy. Z jednej strony Biszkek i organizacja, Szanghajska Organizacja Współpracy, gdzie pojechał Xi Jinping, gdzie się spotkał z przywódcami Rosji, ale też Iranu, a z drugiej strony G20, gdzie też się znalazł przedstawiciel Rosji, z tym, że w randze ministra, bo to nie jest to spotkanie, które odbędzie się w grudniu, spotkanie przywódców G20, które ma się wydarzyć w Miami, jeśli dobrze pamiętam, tylko spotkanie nieco niższej rangi, głównie dotyczące kwestii finansowych, kwestii budżetowych, kwestii takich stricte ekonomicznych. I teraz można sobie zadać pytanie, z kolei na G20, tutaj jeszcze krótki przypis, właśnie awantura o obecność ministra rosyjskiego, którego ponoć nie będzie na tym wspólnym family photo. Tyle się udało wynegocjować, ale Trump złamał tą zasadę niezapraszania przedstawicieli Rosji na szczyty G20 w jakiejkolwiek randze. O czym to świadczy, jak pan sądzi?
11: Ja myślę, że raczej, szczerze mówiąc, na G20 są ważniejsze tematy niż to. Jest temat kluczowy dla całej gospodarki światowej, przynajmniej tak to Amerykanie stawiają. I on ma kolosalne znaczenie w całym kontekście też Bliskiego Wschodu, pozycji gospodarczej Stanów Zjednoczonych, możliwości wystąpienia kryzysu finansowego i to są tak zwane nierównowagi makroekonomiczne. Czyli mówiąc w dużym uproszczeniu, to jest stan, w którym jedne kraje mają wyjątkowo duży poziom zadłużenia, a inne kraje pożyczają. I tutaj przede wszystkim chodzi o relacje Stany Zjednoczone-Chiny. Stany Zjednoczone osiągnęły rekordowy poziom zadłużenia, jaki kiedykolwiek miały. Chiny wykupują ten dług Stanów Zjednoczonych, co zresztą jest podkreślane, ma odniesienie do sytuacji na Bliskim Wschodzie, dlatego że wszelkie sankcje związane z Iranem i to, żeby wyizolować ekonomicznie Iran, co będzie też jednym z głównych punktów rozmów, bo Stany chcą podczas tego spotkania doprowadzić do sytuacji, w której inne państwa uczestniczą w sankcjach nałożonych na Iran i doprowadzają de facto do upadku gospodarczego Iranu. I to się nie zdarzy ze względu na zależność Stanów Zjednoczonych od Chin, między innymi w sytuacji finansowej i w związku z tym, że za niedługo Xi Jinping jeszcze pojedzie, prawda, będzie rozmawiał z Donaldem Trumpem i Trump nie chce tych relacji przed samym spotkaniem popsuć, z tym, że te całe obostrzenia nałożone i próba izolacji gospodarczej Iranu prawdopodobnie skończy się niepowodzeniem. Ona oczywiście jest bardzo szkodliwa dla Iranu. Iran ma 80% inflacji w tej chwili, ale to nie doprowadzi do jakiejś zasadniczej zmiany sytuacji na Bliskim Wschodzie, która wpływa też na gospodarkę światową, prawda? Więc ja bym powiedział, że w kategoriach tego, co się dzieje, to zaproszenie Rosji jest oczywiście niedobre, ale nie jest jakąś tam... To nie jest aż takim numerem jeden, patrząc na całość jakby reakcji, całość dyskusji na świecie wokół tego.
10: A gdybyśmy spojrzeli na ten Biszkek właśnie, gdzie Xi próbuje powiedzieć i wysłać taki komunikat do świata, jak sądzę, że on buduje swój własny blok, prawda? I że tutaj jakby inne reguły, inne kryteria.
11: Może warto powiedzieć, skąd to się bierze. To nawet nie jest blok prochiński, ale sytuacja, która w tej chwili się zdarzyła na świecie. Proszę spojrzeć, że są pewne podobieństwa między przywódcą Stanów Zjednoczonych i Rosji, w takim sensie, że oni obaj wywołali wojny, które myśleli, że bardzo szybko zakończą i ugrzęźli. I w całej tej sytuacji to Chiny są zwycięzcą. Bo Rosja stała się de facto wasalem Chin, jeżeli chodzi o gospodarkę, o wsparcie Chin poza takimi oficjalnymi kanałami. Gdyby Chiny odcięły swoje wsparcie, ta wojna by się szybko zakończyła. I myślę, że wszyscy o tym wiedzą. Mało kto mówi o tym głośno. Mówię o wojnie rosyjsko-ukraińskiej. A z drugiej strony w całej sytuacji na Bliskim Wschodzie tą wojnę wywołał Izrael przy pomocy też Stanów Zjednoczonych. I Trump też myślał, że załatwi sprawę bardzo szybko, że będzie zmiana reżimu. I okazało się to nieprawdą. Iran chwycił Stany Zjednoczone za gardło. To, co jest największą przewagą Iranu, jest największą słabością Stanów Zjednoczonych, czyli cieśnina Ormus. I w tej sytuacji Chiny mogły zrobić więcej, szczerze mówiąc, w takim sensie, że mogły rzeczywiście wejść jako taki stabilizator, ale myślę, że one po prostu chciały czekać. Taką strategię przyjęły i zobaczymy, co się będzie działo, ale jeżeli chodzi na przykład o ceny ropy, to ewidentnie to Chiny zadziałały jako stabilizator na rynkach światowych. One nie tylko, znaczy z jednej strony finansują tak naprawdę Iran, 90% ropy Iran sprzedaje Chinom, ale w takim krytycznym momencie to Chiny zgromadziły ogromne rezerwy, również dzięki współpracy z Rosją już wcześniej. Natomiast mocno ograniczyły swój zakupy ropy od Iranu, ale też jeżeli chodzi o oddziaływanie na rynek ropy, to przyjęły de facto taką rolę trochę OPEC-u. Proszę zauważyć, że OPEC był bardzo nieobecny w całej tej sytuacji. Chiny też zaczęły uwalniać swoje rezerwy ropy w tym momencie i Chiny są w tej chwili takim państwem, które, jeżeli chodzi o Bliski Wschód, wydaje się, że realizacja jakiegokolwiek porozumienia, które miałoby długoterminowe konsekwencje w sensie budowania pokoju między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, ono się nie może chyba obyć bez państw trzecich, tak to trzeba powiedzieć. I tu Chiny będą miały wielką rolę do odegrania. Stany Zjednoczone nie będą chciały do tego dopuścić z punktu widzenia prestiżowego. Ale w tych dwóch wojnach, które się wydarzyły i dzieją cały czas, Chiny w zasadzie stojąc z boku, nie robiąc wiele, tylko w jakiś sposób wspomagając z jednej strony Rosję, z drugiej strony Iran, zaczęły zyskiwać w oczach świata, to pokazują badania w różnych miejscach opinii publicznej, nawet nie jako sojusznik, ale jako państwo, które jest przewidywalne, którego trzeba się bać, które jest bardzo silne, ale jest przewidywalne. I Chiny, nawet chińska dyplomacja powzięła całą akcję de facto z Unią Europejską, aby próbować w jakiś sposób nawiązać lepsze relacje gospodarcze z Europą, bo tu mamy my bardzo poważny problem. To się nie udało ze względu na to, że te relacje gospodarcze, no one wprost dotykają naszych producentów, tak? I całe gałęzie przemysłu mogą być po prostu ponieść kolosalne konsekwencje, już ponoszą w tej chwili. W Polsce też widzimy, jaki jest napływ elektryczny aut chińskich. Średni poziom subsydiów w Chinach to jest 30% dopłaty do produkcji. Więc one wykaszają po prostu całe grupy przemysłu u nas i z tego powodu to się nie udało. I też Europa ma cały czas w pamięci, że Chiny pomagają Rosji, że to jest takie partnerstwo bez granic, jak było określone przed samym wybuchem wojny w 2022 roku. Natomiast generalnie na świecie to jest tak, że Chiny już są w tej chwili postrzegane jako partner bardziej przewidywalny, niełatwy, ale taki, z którym można się dogadać, jeżeli zawrze się porozumienie, no to porozumienie będzie jakoś tam respektowane. Donald Trump jest dokładnie na takim przeciwnym spektrum takiego pojmowania przez inne państwa na świecie. I Donald Trump w sposób zupełnie nieprawdopodobny zraża swoich sojuszników, zaczynając od Kanady. No w tej chwili będziemy mieli premiera Kanady, który będzie obecny na dorocznym orędziu przewodniczącej Komisji Europejskiej przed Parlamentem Europejskim o stanie Unii, żeby pokazać, jak bliskie są nasze więzi z Kanadą. I Kanada w tej chwili bardzo odcina się od Stanów Zjednoczonych, a Stany Zjednoczone nieprawdopodobnie tracą w opinii publicznej Kanady. Znaczy tam, aby Mark Carney nie mógł się nie postawić Trumpowi, bo by go jego własna opinia publiczna zjadła. Więc to co się dzieje, to te spotkania, które mamy, odbywają się w takim okresie mocnej rekonfiguracji roli Stanów Zjednoczonych w stosunkach międzynarodowych, rekonfiguracji również roli Chin. I To jest takie ewidentne, myślę.
10: Ale tutaj pan powiedział o Kanadzie. Ja myślę, że do tego też trzeba dodać Koreę Południową, która też oberwała od Stanów Zjednoczonych, też usłyszała, że no taki element właściwie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa zostanie ograniczony przez Stany Zjednoczone, czyli wspólne ćwiczenia wojskowe. One są istotne dla Korei, są w pewnym sensie jej no, koniecznością dla w ogóle tworzenia polityki obronnej. I tutaj też właśnie jeden z czołowych sojuszników w regionie i też takie zachowanie i taki cios ze strony Stanów Zjednoczonych.
11: No to nie tylko, bo myślę, że wszyscy zastanawiają się, jaka jest wartość sojuszy ze Stanami Zjednoczonymi, czy jakichkolwiek porozumień. Można zawrzeć porozumienia handlowe są może dobrym przykładem, dlatego że jakiekolwiek uzgodnienia, które już zostały powzięte, bo Donald Trump wywrócił stolik, mówię o ugrupowaniu, które kiedyś nazywało się NAFTA. Tak. Utworzono nowe na skutek jeszcze w pierwszej kadencji Trumpa, bo on chciał dokonać rewizji tych porozumień. Zawarto nowy pakt i to, co się stało, to Trump po raz kolejny go wywrócił poprzez tak radykalne nałożenie ceł, gdzie jest kolosalna współzależność między tymi trzema gospodarkami. Więc nawet jak jest jakieś porozumienie z Trumpem, on wstanie lewą nogą i to się może wszystko wywrócić, albo on może nie lubić jakiegoś lidera i z tego powodu podejmie jakieś radykalne decyzje. Tu nawiasem mówiąc, trzeba oddać Polsce, że Polska potrafi jakoś tam balansować w tym wszystkim. I na razie te nasze relacje są ze Stanami Zjednoczonymi bardzo dobre, ale też w wielu obszarach są niesłychanie niepewne. I to, co trzeba sobie zdawać też sprawę, że każdy ruch Donalda Trumpa i Stanów Zjednoczonych tego typu powoduje kolosalne perturbacje w ogóle na świecie. Jest takie indyjskie powiedzenie, że nie ma znaczenia, czy słonie ze sobą walczą, czy się kochają, zawsze trawa cierpi. Dlatego, że po prostu każdy ruch takiego giganta gospodarczego, jak Stany Zjednoczone, będzie wywoływał perturbacje w gospodarce światowej i tak się dzieje.
10: No też widać wyraźnie, że na te sojusze patrzą inne kraje, które miały dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, próbują jednak zawiązywać własne, czyli porozumienie z Mekki, prawda? Tak. Czyli Pakistan, Turcja i Arabia Saudyjska.
11: No to była nowość, bo to oczywiście porównujemy to do artykułu 5 NATO. Tam zapisy są nawet bardziej czy mocniejsze niż artykuł 5 NATO. Natomiast one nie są wypełnione treścią, bo ciężko sobie wyobrazić, żeby w sytuacji wybuchu konfliktu bądź wojny one rzeczywiście się zmaterializowały, ale to chodziło o to, aby też dać sygnał polityczny. I o czym świadczy też ta cała sytuacja, właśnie ten pakt z Mekki? No to o tym, że Stany Zjednoczone nawet nie tyle, prawda, wychodzą z Bliskiego Wschodu, ale ich rola się zmniejsza. Znaczy w sposób ewidentny stają się najważniejszym wciąż, ale jednym z graczy. I cały problem Stanów Zjednoczonych polega na tym, że one tego nie rozumieją. Znaczy one działają jakby tylko ich działania miały wywoływać jakieś określone skutki na świecie. Nie oglądają się na innych, nie budują koalicji i to ma efekt wręcz odwrotny od tego, co chcą zrobić. A to, że Stany Zjednoczone pokazały taką niemoc w sytuacji Bliskiego Wschodu i też pokazały niemoc w sytuacji również jakby palestyńskiej, czyli tak otwartego popierania Izraela. Bez jakby względu na wszystko. To nie tylko bardzo skomplikowało sytuację, obniżyło wiarygodność, ale też pokazało słabość Stanów Zjednoczonych, to, że ich amunicja, rakiety tak szybko się wyczerpały, to było, muszę powiedzieć, dosyć niesłychane. I tak jak wracam do różnorakich analiz, kiedy wybuchała wojna z Iranem, tam chyba nikt nie zakładał, że Iran odważy się na atak na bazy sojuszników, na bazy Stanów Zjednoczonych, które są wśród państw sojuszniczych. To była ogromna cena, jaką te państwa zapłaciły za sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. I okazało się, że jakby można i to przeszło. Więc dzisiaj to takie poparcie Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie nie będzie aż tak w cenie. Poza Izraelem, który w zasadzie tylko na poparciu Stanów Zjednoczonych w tej chwili polega.
10: A wróćmy jeszcze do tych kwestii zadłużeniowych. To znaczy, co to oznacza dla Stanów Zjednoczonych, ten kryzys zadłużeniowy i na ile to się przekłada na sytuację globalną? Tu jeszcze oczywiście jest element, do którego nie nawiązaliśmy w żaden sposób, czyli kwestia cen ropy.
11: Znaczy tak, to co w makroekonomii nazywamy właśnie nierównowagami, jest to systemowy problem gospodarki światowej, bo jak Stany mają problem, to gospodarka światowa ma problem. Jak Stany kichną, to reszta może mieć katar. I problem polega na tym, że jest to sytuacja, która w sposób bardzo oczywisty może prowadzić do kryzysów w finansach światowych.
10: A czy to nie jest tak, przepraszam, że wejdę w słowo, że akurat właśnie z tego Stany Zjednoczone budują takie jednak fałszywe przekonanie, że im wszystko wolno i wszyscy się muszą z nimi liczyć?
11: Na pewno wszyscy muszą się z nimi liczyć, tylko pytanie, kto później za to płaci cenę. Ja pamiętam, jak jeszcze pracowałem w Waszyngtonie, to było ponad dekadę temu. Tam uczestniczyłem też w spotkaniach Funduszu Walutowego i Banku Światowego. I wielką, absolutnie wielką dyskusję, tutaj my tego nie widzimy tak blisko, wywoływały ruchy Banku Centralnego Stanów Zjednoczonych, Fedu tak zwanego. Dlatego, że na świecie jest tak, że to, co zrobi Fed, ma później kolosalne znaczenie dla państw rozwijających się. Dlatego, że dolar jest walutą światową. I dolar, właśnie pozycja dolara na świecie ma przełożenie. Żeby wrócić jeszcze trochę dalej do przeszłości, mało osób zdaje sobie jakby sprawę, że jednym z najbardziej krytycznych momentów w całej powojennej historii, zazwyczaj wiemy o wojnach, o konfliktach militarnych, prawda, które uważam jako krytyczne, ale był upadek systemu tak zwanego z Bretton Woods. Decyzją prezydenta Nixona tak naprawdę, w której nie udało się utrzymać parytetu dolara do złota i jakby Stany rozwaliły cały system, który był od 1934 roku budowany. To było kolosalne wyzwanie dla finansów światowych. I teraz podobnie sytuacja wygląda. Jeżeli mamy dwa takie kolosy, właśnie jak Stany i Chiny, z których jedno jest najbardziej zadłużone, a drugie nie tylko ma ogromną nadwyżkę, ale ma też ogromną nadwyżkę handlową. Chiny z kolei osiągnęły w tym roku rekordowy poziom w historii eksportu. I to jest sytuacja generalnie bardzo niezdrowa, która tworzy takie podglebie, że jeżeli w jakiejś sferze, a możemy sobie takie sfery wyobrazić, wydarzy się kryzys, rozleje się kryzys, to wtedy cały system jest zagrożony. I myśmy też ten problem nierównowag makroekonomicznych mieli przecież w Europie, to że Niemcy tak dużo eksportowali i tak duży poziom oszczędności mieli, a z drugiej strony Grecy, którzy byli bardzo zadłużeni, prawda, i też mieli straszny deficyt, jeżeli chodzi o relacje handlowe. Więc to się może wydarzyć, bo z kryzysami jest zawsze tak, że nigdy nie wiemy, w których momentach one się pojawią. One się długo budują, ale bardzo szybko w jednym momencie wydarzają. One mają bardzo głębokie źródła, ale też kryzysy, my nigdy na nie nie jesteśmy za dobrze przygotowani, bo zazwyczaj one pojawiały się w dziedzinach nowych. No, takim kryzysem ostatnim dla finansów światowych no to był COVID. W rezultacie COVID-u, jak ja porównywałem to, co się wydarzyło na przykład, jeżeli chodzi o fundusz walutowy, kryzys 2008 roku, światowy kryzys finansowy to się nazywał, 2008 roku, w Europie od 2010 kryzys w strefie euro i kryzys covidowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy pożyczył 4,5-krotnie więcej pieniędzy w kryzysie covidowym, bo COVID wpędził całą grupę państw rozwijających się, cofnął je o półtorej dekady rozwoju i wpędził w stan bankructwa, bo one nie miały pieniędzy, żeby zasilać gospodarki. W takim momencie musiały pożyczać. Teraz z takim kryzysem, który może gdzieś być, ostatnio Fundusz Walutowy w swoich analizach wyliczył, że około połowa wzrostu w gospodarce światowej bierze się już z sektorów, które są związane w sposób bezpośredni bądź pośredni ze sztuczną inteligencją. I jest poważna dyskusja, czy już mamy tam bańkę, prawda? Taką klasyczną, napompowaną jak na innych rynkach. Rynki też mają to do siebie, że po prostu jak są bańki, to one później pękają w różnych sektorach. Więc to jest taka sytuacja, która jest, będzie dyskutowana na poziomie G20. Zresztą patrząc teraz na Polskę, prawda? U nas w Polsce my się szybko rozwijamy, szybciej zdecydowanie niż inne państwa Unii Europejskiej, ale też trzeba pamiętać, że nie mamy żadnej poduszki już w tej chwili. To znaczy, gdyby się, nie daj Bóg, zdarzył kryzys typu jakiś nowy COVID, albo gdyby Rosja zaatakowała jakieś państwo na wschodniej flance NATO, to nasza sytuacja finansów publicznych jest w takim momencie, no nie mamy czym się poratować, jest bardzo zła. Więc na takie sytuacje trzeba być przygotowanym i dzisiejszy jakby stan świata, problem polega na tym, że te poprzednie kryzysy, jak się trochę cofniemy, to one występowały w momentach, które były w sumie dosyć dobre w sensie gospodarki światowej. Gospodarka światowa się rozwijała, ale generalnie to były jeszcze takie lata, w którym nikt nie myślał, że będą wojny, że państwa będą używały siły w sposób tak, w ogóle nie pytały się nikogo, ani nawet nie uzasadniały. Stany Zjednoczone przecież nie uzasadniały, dlaczego zaatakowały Iran. Rosja też nie miała żadnego poważnego uzasadnienia dla ataku na Ukrainę. I ten powrót jakby siły w stosunkach międzynarodowych, ten powrót takich rozwiązań, które nie szukają kooperacji, tworzy dzisiaj zasadniczo inną atmosferę. Jest bardzo duży stopień niepewności na rynkach. To jest coś, czego nie było wcześniej. To trzeba podkreślić wyraźnie. I dzisiaj takie obszary współpracy między różnymi państwami są raczej w mniejszości niż w większości, a jeszcze cały problem polega na tym, że ci, którzy się kłócą, to są te największe państwa i największe systemowo gospodarki. Dlatego też przykłada się właśnie taką uwagę do nawet pojedynczych spotkań Xi Jinpinga i Donalda Trumpa, bo to może mieć później kolosalne przełożenie na całą resztę gospodarki. No i ta sytuacja właśnie jest o tyle różna.
10: A gdzie pan upatruje przyczyn tego braku współpracy? Kiedy to się zaczęło i dlaczego stało się jakby takim problemem globalnym, który właściwie narasta?
11: Wie pan, to zawsze jest tak, ja się ostatnią książkę moją jakby pisałem o ładzie światowym i zawsze takim krytycznym momentem w historii są jakby duże zmiany w ładzie światowym.
10: Czyli pojawienie się Chin?
11: Pojawienie się Chin, ale też trochę abdykacja z przywództwa Stanów Zjednoczonych. Dlaczego mówię o przywództwie? Dlatego, że Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o nominalny PKB, czyli taką całą wartość PKB w świecie, to mniej więcej to się nie zmienia. Będą miały około 25% PKB światowego, jeżeli chodzi o gospodarkę. Ale siła Stanów Zjednoczonych w świecie polegała nie tylko na tym, bo polegała na tym, że miały jeszcze tak zwaną miękką siłę i były punktem odniesienia. Zawsze promowały demokrację, prawa człowieka, a to był ta miękka siła to był silny punkt. Państwa chciały współpracować ze Stanami i bardzo często promowały wartości amerykańskie, kulturę amerykańską jakby u siebie. Stany były punktem odniesienia w każdym razie. To była ta miękka siła i był trzeci element. To był bardzo rozbudowany system sojuszy, którego nie miały Chiny. I dzisiaj te dwa elementy są pod znakiem zapytania albo wręcz roztrzaskują się na naszych oczach. Zostaje tylko jakby siła gospodarcza, ale Stany nawet nie szukają sojuszników. Więc kiedy mówimy o tym świecie, bardzo często jest takie wyrażenie, że prawda, multipolarny, ale generalnie to jest taki, w którym pojawia się dużo więcej nowych potęg, punktów odniesienia na świecie, to Stany Zjednoczone przyspieszyły radykalnie procesy w kadencji Donalda Trumpa, które już były w gospodarce i w polityce światowej. Wszyscy wiedzieli, że ta dominująca rola Stanów Zjednoczonych będzie jakby miała swój koniec, że cały czas będą może najważniejszym graczem, ale nie już jedynym punktem odniesienia. A Donald Trump to po prostu własnymi rękami radykalnie przyspieszył. I te okresy, a w dodatku to się stało, kiedy mamy taki otwarty właśnie powrót siły w stosunkach międzynarodowych, używania siły i narzucania rozwiązań innym albo przymuszania do rozwiązań. Jak zobaczymy na to, ile się sankcji, prawda, teraz nakłada, wszyscy powszechnie sankcje stosują. Ja przypominam, że jedynym ciałem uprawnionym do nakładania sankcji jest Rada Bezpieczeństwa ONZ, zgodnie z prawem międzynarodowym. Ale tam już nikt nie
10: nawet
11: chodzi.
10: Nawet nie próbuje.
11: Tak. I to też jest problem, że te procesy, które się dzieją, to obserwujemy równocześnie radykalne obniżenie wartości instytucji międzynarodowych. Instytucje to jest takie miejsce, które pozwala państwom współpracować. Wielką wartością ONZ-u, poza tym wszystkim, co wiemy o nieefektywności i o problemach, ale wielką wartością było to, że wszystkie inne państwa, tak, mniejsze mogły tam zabrać głos.
10: Że w ogóle wszyscy
11: jednak
10: tam
11: jakoś,
10: byli.
11: Że wszyscy tam byli, wszyscy są cały czas. Teraz to, czego nie widzimy, jeżeli chodzi o ONZ, to radykalnie się zwiększył poziom zaangażowania Chin. Mimo, że Chiny też mają wielki problem, znaczy stwarzają wielki problem, bo nie płacą składek albo płacą w ostatnim momencie, co ich tam sztucznie później sprawia, że te składki są mniejsze. Ale Chiny bardzo zainwestowały w to, żeby mieć ludzi w administracji ONZ-u na najwyższych szczeblach. Poniżej tego, prawda, poziomu Rady Bezpieczeństwa, Zgromadzenia Ogólnego i tak dalej, już są bardzo mocno obecne. I to wszystko dzieje się na naszych oczach. Jak dołożymy do tego jeszcze całą tą sferę, prawda, mediów społecznościowych i komunikacji, która się radykalnie zmieniła w tym czasie. Polityka światowa jest w tej chwili, ja mogę każde wiadomości, w zasadzie oglądam Al Jazeera, France 24, francuską telewizję, BBC. Oglądam kilka na przemian i to mogę wszystko w jednego dnia, mam cały czas dostęp do tego typu wiadomości, ale to jest coś, i to jest jeden z aspektów, który sprawił wielki problem w systemach demokratycznych. Znaczy obserwujemy, Stany Zjednoczone były przykładem demokracji. Dzisiaj nikt nie patrzy na Stany Zjednoczone pod tym kątem, dlatego że chodzi nie tylko o styl uprawiania polityki, o to, że w tej polityce w zasadzie nie ma konsensusu już w Stanach Zjednoczonych i całość okręgów wyborczych, tak zwany gerrymandering, jest tak układana, żeby zapobiec konsensusowi później w procesie politycznym, czy polityka jednak polega na dogadywaniu się w sprawach publicznych, a tam w Stanach Zjednoczonych tego nie ma. I ten problem demokracji, w której większość narzuca swoje zdanie mniejszości, jest po prostu coraz bardziej obecny. I z drugiej strony mamy też w Stanach Zjednoczonych, ale też w wielu innych miejscach, problem wpływu pieniędzy na politykę. Nie tylko big techów, ale w ogóle kongresmen, jeżeli nie spędza 1/3 przynajmniej swojego dnia codziennie na tak zwanym fundraisingu, czyli zdobywaniu funduszy, nie ma w ogóle szans na reelekcję. To się wszystko jakby dzieje na takim poziomie nie tylko krajowym, ale też ma szerszy wymiar globalny. Dlatego te zmiany są takim wyzwaniem, bo jesteśmy w zupełnie w takiej nowej sytuacji, a nasze połączenia technologiczne, technologia to, co sprawiła wobec globalizacji, to ona sprawiła, że te wszystkie procesy globalizacji, które zachodziły, one dostały sterydy. Znaczy one uległy radykalnemu przyspieszeniu dzięki nowym technologiom i nowe technologie z jednej strony to jest wielki plus, ale też ONZ nie reguluje nowych technologii, prawda? Jeżeli ktoś myśli o jakiejś regulacji, to jest Unia Europejska, ale z drugiej strony jak Unia zacznie regulować nowe technologie, a one mają wymiar globalny, a Stany Zjednoczone nie regulują tak bardzo nowych technologii, Chiny raczej używają na własne cele państwowe, no to Unia po prostu jest jednak w konkurencji międzynarodowej i dzisiaj też musi sobie zadawać pytania, jeżeli tak jak mówię, według Funduszu Walutowego tej ostatniej analiz, 1/3 wzrostu gospodarczego, ponad 50% wzrostu gospodarczego pochodziło już ze sfer związanych ze sztuczną inteligencją, to jest to bardzo poważne wyzwanie dla nas wszystkich.
10: Ale też ciekawe jest to, że Stany Zjednoczone i Chiny zaczynają się w pewien sposób do siebie upodabniać, nie? To znaczy zarówno w Stanach, jak i w Chinach doszło do zawężenia tej grupy, która decyduje o kształcie polityki, czy właściwie o takim zarządzaniu jednoosobowym. Ja oczywiście wiem, że sytuacja konstytucyjna Stanów jest zupełnie inna niż prawo chińskie, ale tak jak tam właściwie Xi Jinping skoncentrował władzę w swoich rękach, coś podobnego zachodzi w Stanach Zjednoczonych.
11: Ta koncentracja to oczywiście są dwa nieporównywalne kraje, też żeby była jasność. I koncentracja władzy w Stanach Zjednoczonych jest czymś takim, co w sposób widoczny postępuje w każdej kolejnej kadencji każdego kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. I proszę zwrócić, wystarczy spojrzeć na to, ile tak zwanych rozporządzeń wykonawczych, po angielsku to się nazywa executive order, i ile oni stosowali. Po prostu regularnie omijali kongres, w którym by się zakleszczyli, gdyby cokolwiek chcieli przeforsować.
10: To tam rośnie, zdaje się, od Obamy bardzo mocno.
11: Tak. Obama na bardzo dużą skalę to stosował. No ale problem jest taki, pytanie, gdzie tu jest właśnie mechanizm demokratyczny, tej kontroli demokratycznej. Oni wszyscy prezydenci Stanów Zjednoczonych zderzyli się z jednej strony demokracja partycypacyjna, otwarta na pewien proces i tak dalej, a z drugiej efektywność po prostu. I to jest rzeczywiście tam problem, a Donald Trump w zasadzie robi to w taki sposób nieprawdopodobny. To znaczy, jak spojrzymy, bo to już nie jest tylko kwestia kongresu, ale również Sądu Najwyższego. I tutaj znowu przykład ceł. Jak spojrzymy, w jaki sposób on momentalnie, kiedy Sąd Najwyższy ogłaszał niezgodność ceł z podstawowymi normami prawnymi, i on po prostu następnego dnia przedstawiał albo wyższe, albo porównywalne cła, jeszcze uzasadniając to innym. Więc jakby, no i to się dzieje, bo każdy eksporter do Stanów Zjednoczonych ponosi tego koszty i konsumenci w Stanach Zjednoczonych ponoszą tego koszty. I nie ma, jakby system nie może zareagować. To jest wielki problem, bo myśmy zawsze do tej pory uważali, że jakby wierzyliśmy w system w Stanach Zjednoczonych, że nawet jak prezydent jest niezbyt okej, to jednak jest w takim systemie, który gdzieś tam go ogranicza. A tak teraz nie jest, prawda? I coraz bardziej widzimy też problem upolitycznienia Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych. Więc no to są takie problemy zupełnie fundamentalne, tak bym powiedział. I ta demokracja ma takie problemy właśnie w takim okresie, w której równocześnie decyduje się pozycja Zachodu, o ile można jeszcze mówić o Zachodzie w takiej sytuacji, prawda? Bo możemy chyba raczej mówić o Europie i Kanadzie, które są dzisiaj sobie coraz bliższe. Australię jeszcze bym zaliczył, pewnie Japonię, ale Stany Zjednoczone niekoniecznie płyną w tej samej łódce.
10: Jakbyśmy sobie zadali pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura, to znaczy, czy Donald Trump jakby zmienia tą politykę, czy jednak pewne procesy, które się zaczęły w Stanach Zjednoczonych, zaowocowały Donaldem Trumpem?
11: Nie, to jest wszystko jakby powiązane. To wszystko ma swoje głębsze po prostu źródła.
10: No jak w tym dylemacie, że nie da się tego rozstrzygnąć.
11: Wie pan, to też jest trochę tak, że prawdopodobnie gdyby przeciwniczką Donalda Trumpa nie była Hillary Clinton, to być może te wybory wyglądałyby inaczej. Nie wiemy tego. Ale generalnie ja się zastanawiam, to
10: jak... Potem można by powiedzieć, że gdyby nie była to Kamala Harris, to też by wyglądało
11: nie, inaczej. Wie pan, ale zanim przejdziemy do Kamali Harris, to okay. Ja ciut wcześniej bym się cofnął, bo co się musi dziać w systemie politycznym, że jedynymi kandydatami są dwaj 80-letni goście na urząd prezydenta.
10: No to właśnie co?
11: No właśnie to jest ten wielki problem. I to też jest bardzo charakterystyczne, że kiedy mówimy o Francis Fukuyama, znany politolog, pisał o gniciu demokracji amerykańskiej, że jakby rozpad Zachodu nie zdarzył się dlatego, że po prostu Chiny urosły, czy inne cała grupa państw urosła, ale to się toczyło równolegle z naszymi własnymi problemami, tak? W Stanach Zjednoczonych, w Europie. Europa jeszcze sobie jakby relatywnie radzi. Zobaczymy, co się stanie po wyborach we Francji w przyszłym roku. To myślę, że będzie to taki krytyczny punkt, bo to jest jednak za duże, za ważne państwo, żeby to nie miało wielkiego wpływu na całe losy Unii Europejskiej.
10: Ale rozumiem, że jesteśmy w takim momencie, kiedy rzeczywiście zaczyna się wyłaniać coś nowego, ale to jest cały czas proces dekomponowania się tego, co było, prawda? Jeszcze nie widzimy tego nowego porządku.
11: Bo to zawsze tak jest. Mm. To jest też bardzo charakterystyczne, że jakby globalizacja ma w sobie to, że tam, gdzie dokonuje się postęp, a w bardzo wielu dziedzinach dokonuje się postęp, no przecież możliwości technologiczne, które się rodzą dzięki AI-owi, są fantastyczne wręcz, prawda? Ale równocześnie w innych dziedzinach albo w dziedzinach nawet z tym związanych dokonuje się regres. I ona, globalizacja idzie właśnie tak bardzo nierówno. I w bardzo różnych sektorach różnie też idzie. Mm. Ale trzeba powiedzieć, jest jedna rzecz, której my nie widzimy po prostu, że we wszystkich sektorach postępuje. Mało kto wie, że wie pan, w trakcie COVID-u handel światowy się nie zmniejszył. Bardzo ograniczyła się prędkość jego wzrostu. Mhm. Ale wszystkie wolumeny handlu były wyższe. Podstawowa sprawa.
10: Potem było odbicie i wzrost.
11: Proszę zobaczyć, jaki mamy bezprecedensowy poziom migracji. Tak? Ludzie będą migrować, bo jeżeli nie wiem, w Afryce subsaharyjskiej jest taki poziom konfliktów, i jest już tak ciepło, że po prostu za chwilę będzie ciężko żyć, to wszystkie badania pokazują, no to gdzie mają iść? Na północ. I takich rzeczy jest bardzo wiele. Ta szybkość zmian jest radykalnie duża, a my nie mamy do tego narzędzi, żeby tym dobrze zarządzać. I bardzo często i bardzo łatwą odpowiedzią po stronie państw jest to, że dobra, to ograniczamy. Ograniczamy migrację, wycofujemy się z czegoś albo chcemy się zająć swoim własnym poletkiem. I to jest błąd. bo my te problemy są za duże, żebyśmy ich nie przeskoczyli po prostu wspólnie. No a my w tym czasie, kiedy my potrzebujemy wspólnych rozwiązań, my mamy coraz większy problem z tym, że retoryka polityczna idzie w zupełnie odwrotnym kierunku. Podam też z polskiego, wie pan, przykładu. W Polsce pakt migracyjny był tak dyskutowany, prawda? A przecież my bardzo potrzebujemy wspólnej polityki migracyjnej, bo tylko wspólnie jesteśmy w stanie obronić strefę Schengen. Albo zamkniemy Schengen i obronimy się przed migracjami w ten sposób, albo utrzymamy to Schengen, które jest tak wielką wartością. I tego tu nie było widać w Polsce. Ta perspektywa narodowa wtedy przeważała. Więc no, na coś tam się trzeba zdecydować. I na pewno trzeba odwagi po stronie też polityków w projektowaniu takich rozwiązań. To znaczy, jak patrzę, nie wiem, na Emmanuela Macron, to on jednak, cokolwiek o nim powiedzieć, ale to był facet, który potrafił się postawić, nie bał się proponować rozwiązań. No pytanie, ile z tego wyszło, tak? Tak. Ale jeżeli by więcej było takich, którzy są po prostu odważniejsi.
10: Bartłomiej Nowak, główny ekonomista Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz wykładowca uczelni Wistula był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
11: Bardzo dziękuję.
0: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Rosja eskaluje napięcie w całym regionie, ale nie damy się zastraszyć, mówi premier Donald Tusk. W budżecie będzie więcej pieniędzy na badania naukowe, przekonuje Ministerstwo Nauki. Górnicy zakończyli swój podziemny strajk w kopalni Wujek w Katowicach. Za chwilę więcej o porozumieniu z Polską Grupą Górniczą. Minęła czwarta, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Polska, kraje bałtyckie, Rumunia, a także Niemcy. Rosja eskaluje napięcie w całym regionie, ocenił we wpisie na X polski premier. Donald Tusk zapowiedział jednocześnie, że odpowiedzią na to będzie dalsze wsparcie dla Ukrainy. Podkreślił też, że Rosja nie wygra tej wojny. Szef MSW Niemiec Aleksander Dobrindt poinformował, że Rosja odpowiada za sierpniowy incydent z dronem z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku. W odpowiedzi rząd w Berlinie ogłosił zamknięcie konsulatu Rosji w Bonn oraz ośrodka kulturalnego Rosyjski Dom w Berlinie. Solidarność z Niemcami oprócz premiera i szefa polskiego MSZ wyrazili też liderzy innych europejskich krajów, m.in. Szwecji, Francji czy Włoch. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte zapowiedział, że sojusz będzie nadal wzmacniać swoją zdolność do odstraszania i obrony sojuszników przed każdym zagrożeniem, w tym, jak podkreślił, przed działaniami takimi jak te, które miały miejsce w Lipsku. Ministerstwo Nauki przekonuje, że w przyszłorocznym budżecie będzie więcej pieniędzy na badania, więcej o ponad 2,5 miliarda złotych niż w tym roku. Naukowcy odpowiadają, kwotowo pieniędzy będzie więcej, ale procentowo realnie nic się nie zmieni. W maju badacze protestowali pod Sejmem, domagali się m.in. większych wynagrodzeń dla doktorantów i zwiększenia środków na Narodowe Centrum Nauki, czyli instytucji, która przyznaje granty, mówi minister Marcin Kulasek.
2: To efekt wielu tygodni negocjacji. Udało nam się zwiększyć środki ponad pierwotnie zaplanowany limit wydatków. To więcej pieniędzy na granty Narodowego Centrum Nauki, rozwój fabryk sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa.
1: Tyle, że jak mówi jeden z organizatorów protestu przed Sejmem i współautor petycji do rządzących, profesor Łukasz Okruszek, nie do końca można mówić o sukcesie.
3: Cieszę się, że udało się znaleźć dodatkowe środki. Konkretne pieniądze znalazły się dla Narodowego Centrum Nauki, no ale wciąż jest to mniej niż połowa tego, co w ramach protestu prosiliśmy. I też nie wiem, w jaki sposób adresuje to pozostałe generalnie postulaty, no bo jeżeli mówimy o zrównaniu pensji ze średnią krajową w gospodarce, to 3% zapowiedzianych podwyżek tak naprawdę dalej nas od tego celu oddala, a nie przybliża.
1: Naukowcy nie wykluczają, że będą kolejne protesty, mniejsze na poszczególnych uczelniach. W majowym proteście przed Sejmem wzięło udział ponad 700 osób. Górnicy zakończyli swój podziemny strajk w kopalni Wujek w Katowicach. Zarząd Polskiej Grupy Górniczej zawarł z protestującymi porozumienie. Informują obie strony sporu. O szczegółach opowie Grzegorz Kozieł.
4: O porozumieniu poinformowała najpierw Ewa Grudniok, rzeczniczka PGG, w krótkim komunikacie.
5: Strony reprezentowane przez Zarząd Polskiej Grupy Górniczej oraz stronę społeczną doszły do porozumienia, a tym samym zakończyła się akcja protestacyjna w oddziale KWK Wujek w likwidacji.
4: Związkowcy potwierdzają te informacje. Strajk się zakończył, ale strona społeczna nie chce informować o treści porozumienia. Jak przekazał mi Damian Hacaś, szef Sierpnia 80 w zakładzie, górnicy uzyskali swoje, ale nie będą upubliczniać na razie żadnych informacji, bo tak się umówili z zarządem PGG. Związkowcy informowali wcześniej, że powodem protestu jest zagrożenie, że w proces likwidacji kopalni mogą zostać zaangażowane firmy zewnętrzne. Bronili też przed zwolnieniem PO dyrektora zakładu, który ich zdaniem sprzyjał likwidacji prowadzonej własnymi siłami. Grzegorz Koziel, TOK FM.
1: Rząd planuje zamieszać w ulgach podatkowych. Niektóre miałyby zniknąć zupełnie, a niektóre się zmienić. Wśród tych pierwszych jest ulga internetowa, która ma 20 lat i teraz korzysta z niej około 500 000 podatników.
6: Realny zysk dla naszych podatników płacących 12% to jest około 90 zł, a dla osób, które wpadają w drugi próg podatkowy, to jest 240 zł zaokrąglając.
1: Mówi doradca podatkowy Andrzej Marczak. Zwiększyć ma się za to ulga dla honorowych krwiodawców. Teraz to 130 zł za litr oddanej krwi.
6: I ta ulga nie była waloryzowana, czyli ta kwota nie była podnoszona też prawie od 20 lat. W związku z tym rząd teraz proponuje, że 1 litr krwi, który będziemy mogli sobie wartość tego litra odliczyć, to będzie 260 zł. I dobrze.
1: Zniknąć miałaby też tak zwana ulga na ekspansję dla firm. Z niej korzysta ułamek przedsiębiorstw. Pobicia dzieci na przystanku, w autobusie, na ulicy czy ataki słowne w szkole i w internecie, to wszystko opisane jest w raporcie To jest Polska Ławka. Raport przygotowało Stowarzyszenie Nigdy Więcej, które od ponad 25 lat dokumentuje nienawiść w przestrzeni publicznej. Tym razem po raz pierwszy zajęło się dziećmi z innych krajów. O szczegółach opowie Anna Gmiterek-Zabłocka.
7: W polskiej szkole uczy się ponad 350 tysięcy dzieci cudzoziemskich, mówi Anna Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej.
8: Było to na tyle szokujące i na tyle zaczęło się powtarzać często, że pomyśleliśmy sobie, że to trzeba udokumentować w osobnym raporcie.
7: W raporcie opisano przypadki szykanowania, a nawet pobicia uczniów ze względu na ich narodowość czy kolor skóry.
8: Bardzo wiele zależy od tego, czy nauczyciel odwróci głowę, czy jednak postanowi coś zrobić.
7: Wiktoria Dudek ze Stowarzyszenia Homofaber współdziała ze szkołami. Stara się pomagać w sytuacjach kryzysowych.
9: Kiedy jesteśmy wkurzeni, jest dużo emocji, to szukamy tego, co boli najbardziej, tego, czego nie da się zmienić, czyli właśnie tej tożsamości pierwotnej, i niejednokrotnie te konflikty mają takie podłoże narodowościowe.
7: W tym roku nienawiści wobec dzieci jest wyjątkowo dużo. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 5. Dzień z umiarkowanymi miejscami dużym zachmurzeniem. Najwięcej chmur dziś na północy i południowym wschodzie i tam miejscami przelotny deszcz oraz lokalnie burze. Termometry pokażą od 19 stopni na północy do 22 w centrum i 25 stopni na południowym wschodzie.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka.
10: Ja się nazywam Przemysław Iwańczyk, a z nami jest profesor Jakub Godzimirski z Norweskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, panie profesorze.
11: Dzień dobry państwu.
10: Punktem wyjścia do naszej rozmowy są wydarzenia z wczorajszej nocy. Przypomnijmy, w zakładzie WB Electronics w Skarżysku Kamiennej wybuchł pożar i nie jest to zwykła fabryka, to największy prywatny producent uzbrojenia w Polsce, dostawca dronów rozpoznawczych, uderzeniowych. Straż pożarna ogień ugasiła, ale no, przede wszystkim niepokoi nas to, co ustaliła dotychczas prokuratura, ponieważ wszczęła ona śledztwo w sprawie o terroryzm. W komunikacie napisano wprost o udziale obcego wywiadu przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej. To nie pierwszy tego typu przypadek, ale zbiega się to wszystko w czasie z ostrzeżeniami całego świata, także z bardzo mocnymi słowami premiera Donalda Tuska, choćby tymi wygłoszonymi dziś na Westerplatte. Tu na Westerplatte, cytuję teraz premiera, musimy to głośno powiedzieć, najbliższe miesiące, ta jesień i zima, które są przed nami, mogą być kluczowe dla niepodległości Ukrainy, a także niebezpieczeństwa, czy też bezpieczeństwa Polski, całego wolnego świata. Symbolika miejsca, gdzie wypowiedziane zostały te słowa, jest gigantyczna. Ale w podobnym tonie premier wypowiada się po raz kolejny. Jak pan konfrontuje i te słowa, i wydarzenia ze Skarżyska, i to, czym żyje świat od kilku dni w związku z zagrożeniem ze strony Rosji?
11: Zagrożenie ze strony Rosji nie jest niczym nowym. Ukraina żyje z tym zagrożeniem od 2014 roku. Reszta Europy przebudziła się po lutym 2022 roku, kiedy Rosja zdecydowała się na użycie sił wojskowych w celu osiągnięcia celów politycznych w Ukrainie. W związku z tym to zagrożenie ze strony Rosji nie jest czymś nowym. Natomiast oczywiście to, co jest niepokojące, to jest to, że Rosja eskaluje swoje działania wobec nie tylko Ukrainy, ale przede wszystkim wobec reszty Europy, czy wobec tych państw, które Rosja zdefiniowała jako państwa nieprzyjazne. No i Polska zdecydowanie na tej liście państw nieprzyjaznych jest dosyć wysoko. W związku z tym trzeba się z tym liczyć, że te działania rosyjskie będą też miały konsekwencje dla Polski. Oczywiście tutaj problemem podstawowym jest tak zwana kwestia atrybucji, to znaczy można oczekiwać, że to, co się dzieje, jest czymś, za czym stoi Rosja, natomiast dosyć trudno to doprowadzić do zdobyć przekonujące potwierdzenie tego, że to właśnie Rosja stoi za tymi działaniami.
10: Panie profesorze, nie chciałbym, żebyśmy przeszli obojętnie wobec słów premiera Donalda Tuska. Za chwilkę wrócimy do tego, skąd może napłynąć zagrożenie, w których obszarach powinniśmy być szczególnie wrażliwi. Ale proszę powiedzieć, czy symbolika tego miejsca, jeszcze raz powtórzę, czyli Westerplatte, także treść przekazu premiera o nadchodzących miesiącach, można traktować te okoliczności jako potencjalnie przełomowe, czy takie porównania historyczne pozwalają społeczeństwu zrozumieć skalę zagrożenia, czy też no jest to pewne ryzyko ze strony rządzących, że będą mieli wrażenia takiego nadmiernego dramatyzmu ze strony choćby Donalda Tuska?
11: Sytuacja jest dosyć dramatyczna. Wojna w Ukrainie już trwa niedługo, będzie prawie 5 lat trwała, więc w związku z tym to jest, ten dramatyzm jest dosyć zrozumiały. Oczywiście tutaj trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że nawet w takim państwie jak Polska, które w 4,5 roku temu okazało dużą pomoc Ukrainie w wojnie z Rosją, i to pomoc nie tylko wojskową, ale też poparcie dla ukraińskiego społeczeństwa, że nawet w takim państwie jak Polska te siły antyukraińskie no, zajmują dosyć dużą, odgrywają dosyć dużą rolę w tym pejzażu politycznym. W związku z tym to oczywiście jest tak, że jak premier ogłasza takie dramatyczne apele podczas uroczystości związanych z wybuchem II wojny światowej. To jest oczywiście bardzo ważne dla przekazu społecznego, natomiast trzeba się liczyć z tym, że będą siły i w Polsce, i w Europie, które będą starały się to przedstawić jako zbyt dramatyczne przedstawienie sytuacji. No i to jest wyzwanie w sferze komunikacji, w której Rosja też oczywiście działa poprzez promowanie różnego rodzaju narratywów i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ten konflikt odbywa się z jednej strony na polu bitwy w Ukrainie, ale z drugiej strony też w innych domenach. Jedną z tych domen to jest ta domena informacyjna, w związku z tym takie zdania wygłaszane przez polskiego premiera będą na pewno spotkały się z krytyką tak ze strony władz rosyjskich, ale też tych sił w Polsce i w Europie, które uważają, że to, co się dzieje, nie zasługuje na taki poziom dramatyzmu.
10: Panie profesorze, z perspektywy analityka do spraw bezpieczeństwa, czy to, co dzieje się na wschodniej flance NATO, czy ta jesień i zima, tutaj znowu odwołuję się do słów premiera, rzeczywiście zapowiadają się jako taki moment w historii niezwykle newralgiczny, czy właściwie co roku można to powtarzać, biorąc pod uwagę nieprzewidywalność Rosji, ale także rosnącą determinację i impas, jeśli chodzi o ukraiński front?
11: Na pewno ta zima będzie trudna, ponieważ w przypadku Ukrainy nałożą się na to zniszczenia, które zostały dokonane w infrastrukturze krytycznej ukraińskiej przez te więcej niż ponad 4 lata wojny. Rosja już zapowiada, że będzie kierowała swoje ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną, co oczywiście w połączeniu z warunkami klimatycznymi będzie stwarzało duże wyzwania dla władz ukraińskich. No i też jest ta obawa, że Rosja podejmie bardziej zdecydowane i agresywne działania wobec tych państw, które popierają Ukrainę. No i tutaj Polska oczywiście jest na pierwszej linii tego frontu. Widzimy zresztą, że te działania już są podejmowane. Cały ten kryzys migracyjny na polsko-białoruskiej granicy jest takim bardzo dobrym przykładem tego. Też trzeba pamiętać o tym, że w Polsce zostały zatrzymane osoby, które działały z polecenia Rosji, prowadziły obserwacje polskiej infrastruktury krytycznej, podejmowały działania skierowane przeciwko tej infrastrukturze krytycznej. W związku z tym trzeba się liczyć z tym, że tego typu działania będą kontynuowane.
10: A no właśnie, to już natychmiast niemal rodzi się kolejne pytanie. Czy ten sabotaż, z którym potencjalnie mieliśmy do czynienia w Skarżysku, sabotaż zrealizowany rękoma zwerbowanych, jest trudniejszy dla kraju, który staje się celem takiej agresji, niż działania jawne, jakie mogłaby Rosja przeprowadzać już teraz, a przed czym przestrzegają nas choćby analitycy NATO?
11: Oczywiście takie działania są trudniejsze do powstrzymania, ponieważ tutaj mamy do czynienia nie z zawodowymi oficerami rosyjskiego wywiadu, których może można łatwiej zidentyfikować, zwłaszcza jeżeli operują na terenie danego kraju. Natomiast tutaj powtarza się to działanie służb rosyjskich, którego przykłady już mieliśmy tak w Polsce, jak i w innych miejscach, że werbują osoby za pomocą środków finansowych, ewentualnie jakichś przekonań ideologicznych, które w ramach tej współpracy z tymi operatorami służb rosyjskich działają na terenie państw, w których się mniej lub bardziej legalnie znajdują. Pamiętamy tutaj, że w Polsce zatrzymano kilkanaście osób, które obserwowały polską infrastrukturę krytyczną. Podobne działania były obserwowane w takich państwach jak Niemcy. Trzeba pamiętać na przykład o tych wybuchach w tych magazynach uzbrojenia w Czechach, gdzie jest właściwie udowodnione, że za tym stali zawodowi operatorzy rosyjskich służb specjalnych. W związku z tym trzeba się liczyć z tym, że tego typu działania będą podjęte, natomiast oczywiście to, co jest zawsze problemem, to jest ta kwestia atrybucji, czyli przypisania tych działań konkretnych do operatorów rosyjskich służb specjalnych.
10: Ale sabotaż wykonywany rękoma zwerbowanych opłaca się agresorowi czysto ekonomicznie, myślę sobie, biorąc pod uwagę, że nie są to wykwalifikowani agenci, których przeszkolenie trwa wiele lat i kosztuje pewnie mnóstwo pieniędzy. Dwa, determinuje to także po drugiej stronie wzmożenie tych działań ochronnych. Mniemam, że taki zakład jak ten w Skarżysku będzie teraz ochraniany w dużo szczelniejszy sposób przez wykwalifikowanych ludzi. Mimo, że jest to prywatne przedsiębiorstwo, to o ochronę tego miejsca ze względu na jego strategiczny charakter powinni zadbać ci, którzy chronią najistotniejszych instytucji państwowych.
11: Oczywiście to są dwie kwestie, tutaj pan podniósł. Jedna sprawa to jest kwestia właśnie skutecznej ochrony tego typu przedsiębiorstw, bo i to jest odpowiedzialność polskiego państwa, mimo że właścicielem jest spółka prywatna. Natomiast z drugiej strony to oczywiście jest też tak, że tego typu działania mogą też być wykorzystane w tej sferze informacyjnej, bo wiadomo, że są w Polsce siły polityczne, które przestrzegają przed większym zaangażowaniem w konflikt w Ukrainie po stronie Ukrainy. I to może przyczynić się też do zwiększenia tych podziałów społecznych w Polsce, co będzie miało oczywiście jakieś konsekwencje polityczne. Polska będzie wybierała nowy parlament w przyszłym roku i być może tego typu działania mają na celu też stworzenie sytuacji zmiany politycznej w Polsce, czyli dojście do władzy tych środowisk politycznych w Polsce, które są mniej krytycznie nastawione wobec tej agresji rosyjskiej przeciwko Ukrainie.
10: Czy sądzi pan, panie profesorze, że dokonujący takich aktów sabotażu mają rozeznanie, jak szczelny jest ten system ochrony, jak on jest zorganizowany? Czy jest to dziurawa siatka ochrony właśnie, sprawowane są te kluczowe funkcje przez ludzi niewykwalifikowanych, czy to w ogóle nie podlega takiemu researchowi?
11: Trzeba zakładać, że te przedsiębiorstwa, które odgrywają kluczową rolę w polskiej polityce obronnej, są na pewno podejmowane próby zorientowania się, jaki rodzaj zabezpieczeń jest. Natomiast Rosjanie też uczą się pewnych rzeczy w trakcie tej wojny ukraińsko-rosyjskiej. Ukraina w ciągu ostatnich miesięcy skierowała ataki na przedsiębiorstwa o znaczeniu strategicznym na terytorium Rosji. No i Rosjanie też orientują się w takiej mianowicie sprawie, że bardzo trudno zabezpieczyć wszystkie rodzaje tego typu przedsiębiorstw przed tego typu atakami. W związku z tym myślę, że te lekcje, które Rosjanie wyciągają z działań ukraińskich wymierzonych przeciwko Rosji, jak i z tego, co się dzieje w takim państwie jak Polska, na pewno tutaj Rosjanie starają się zdobyć większą wiedzę na temat tych kluczowych przedsiębiorstw polskiego przemysłu zbrojeniowego i trzeba się liczyć z tym, że ta wiedza zostanie wykorzystana do podejmowania działań, które ograniczą polskie zdolności obronne.
10: Profesor Jakub Godzimirski z Norweskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych jest z nami. Z nami jest profesor Jakub Godzimirski z Norweskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Jeszcze raz dzień dobry, panie profesorze.
11: Dzień dobry, jeszcze raz.
10: Na kanwie wydarzeń w zakładzie w Skarżysku Kamiennej, gdzie w nocy z niedzieli na poniedziałek podłożono ogień i prokuratura nie ma wątpliwości, że było to działanie obcych służb. Pod takim kątem prowadzone jest śledztwo. Rozmawiamy także o tym, jak kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego gotowe są dziś na działalność Rosji poniżej progu wojny. I stąd rodzi się moje kolejne pytanie, czy pańskim zdaniem Sojusz ma adekwatne do skali działania Rosji narzędzia, także wypracowaną doktrynę działania właśnie poniżej progu wojny. Oczywiście słyszymy o artykule 5, ale to już jest stopień wyżej na tej drabinie. Co jest poniżej?
11: No tu trzeba sobie zdać sprawę z tego, że właściwie w środowiskach eksperckich toczy się duża dyskusja na temat tego pojęcia wojny hybrydowej tak zwanej, czyli działań, które nie osiągają tego progu wojskowej i interwencji kinetycznej, czyli czegoś, co się odbywa w innego rodzaju przestrzeni. Natomiast tutaj trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że sposób, w jaki państwa się do siebie odnoszą, w dużej części jest funkcją tego, jakiego rodzaju stosunki te państwa między sobą mają. No i oczywiście jest tak, że do 2014 roku była taka nadzieja, że Rosja zmieni się w normalne państwo demokratyczne, z którym będzie możliwa współpraca w różnych dziedzinach. Natomiast po 2014, a jeszcze bardziej po rosyjskiej otwartej agresji przeciwko Ukrainie w 2022 roku, to oczekiwania się, wiadomo, że się już nie ziszczą, przynajmniej w krótkiej perspektywie czasowej. W związku z tym sojusz, którego pierwotnym zadaniem było według jego pierwszego sekretarza generalnego Lorda Ismaya zapewnić obecność amerykańską w Europie, powstrzymać rozwój militaryzmu niemieckiego i zapobiec agresji Związku Sowieckiego na zachodnią Europę. Wciąż ten wątek rosyjski jest bardzo wysoko na porządku dziennym w związku z tymi działaniami, które podjęła Rosja wobec swojego otoczenia strategicznego. W związku z tym trzeba zakładać, że sojusz ma dobre zrozumienie tego, jakim repertuarem działań Rosja dysponuje i że podejmuje działania, które ograniczą te negatywne skutki tych rosyjskich działań. Ale oczywiście to byłaby sytuacja idealna, natomiast życie pokazuje, że tego typu działania bardzo trudno powstrzymać, ponieważ Rosja cały czas dostosowuje swoje działania do bieżącej sytuacji.
10: Przygotowanie, ale też i trzymanie się tej wypracowanej doktryny poniżej progu wojny to jedno. Natomiast czy można w obrębie sojuszu i takiej jego różnorodności ze względu na wkład w obronność, różnice kulturowe, historyczne, przygotować mentalnie społeczeństwa krajów NATO na działalność Rosji, z jaką mamy już do czynienia?
11: Tu oczywiście bardzo wiele zależy od tak zwanej kultury strategicznej w poszczególnych państwach. W państwie takim jak Finlandia na przykład jest bardzo duży poziom świadomości tego zagrożenia ze strony rosyjskiej i konieczności przygotowania społeczeństwa do tego typu działań. Podobnie rzecz się ma z takimi społeczeństwami jak społeczeństwo szwedzkie, gdzie Szwecja przez wiele lat prowadziła tą politykę zbrojnej neutralności, w związku z tym ta świadomość społeczeństwa szwedzkiego była dosyć wysoka. Podobne działania podejmuje się na przykład przykład w takim państwie jak Norwegia, gdzie ta cała koncepcja obrony totalnej jest głównym elementem norweskiego myślenia o polityce obronnej. Natomiast to oczywiście są państwa w Europie, gdzie ta świadomość tego zagrożenia ze strony Rosji jest dużo niższa, typu Hiszpania, która nawet nie osiągnęła jeszcze tego podstawowego poziomu inwestycji w swoje zdolności obronne, czy Portugalia. Podobnie rzecz się ma prawdopodobnie z Włochami czy z takimi państwami jak Grecja. No i tutaj trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że odległość geograficzna od Rosji jest czynnikiem, który wpływa na te kwestie przygotowania społeczeństwa do tej konfrontacji z Rosją, tak w sferze kinetycznej, jak i w tej sferze podprogowej jakby.
10: Czy doświadczenia, jakie mają kraje NATO, na przykład północnej flanki, czyli to działanie w kwestiach sabotażu infrastruktury podmorskiej, incydenty z dronami, bo tam też by można przenieść na to, co dzieje się w Polsce. Krótko mówiąc, czy jest katalog uniwersalnych działań tak strony rosyjskiej, jak i ze strony tych, którzy przed tymi działaniami się bronią?
11: Oczywiście jest tak, że ta współpraca w kwestiach dotyczących ochrony infrastruktury krytycznej, bo tutaj to jest oczywiście podstawowym elementem tego myślenia o tym, w jaki sposób przeciwdziałać tym działaniom Rosji, odbywa się na różnych poziomach. To jest oczywiście kwestia partnerstwa publiczno-prywatnego w ochronie tych przedsiębiorstw, które odgrywają ważną rolę w zapewnieniu potencjału obronnego państwu, ale to też jest kwestia współpracy regionalnej. Polska, jak wiemy, szuka zbliżenia z tymi państwami nordyckimi i bałtyckimi. Premier Tusk uczestniczył wielokrotnie w tych posiedzeniach tych ciał regionalnych. To też jest kwestia oczywiście, która odgrywa dużą rolę we współpracy międzynarodowej w ramach takich organizacji jak Sojusz Północnoatlantycki, czy Wspólnota, czy Unia Europejska. No bo tutaj te kwestie ochrony infrastruktury krytycznej są czymś, co dotyczy nie tylko poszczególnych państw, ale całych regionów. No i też jest kwestia współpracy transatlantyckiej w tej dziedzinie. No wiadomo na przykład, że problemem, z którym obecnie zmierza się Ukraina, jest brak dostępu do tych efektorów typu rakiety Patriot, które są skuteczne w zwalczaniu ataków rosyjskich na infrastrukturę krytyczną. W związku z tym trzeba sobie zdawać sprawę, że tego typu działania odbywają się na różnych poziomach i trzeba mieć nadzieję, że na tym poziomie instytucjonalnym typu NATO czy Unia Europejska te działania są koordynowane w efektywny sposób i jest dzielenie się tą wiedzą i informacją, w jaki sposób zapobiegać negatywnym skutkom tych działań rosyjskich w tej sferze hybrydowej.
10: Ja jeszcze nawiążę do tej różnorodności krajów sojuszu, jeśli chodzi o percepcję tych rosyjskich działań. Tutaj to kryterium geograficzne przede wszystkim determinuje taki stan rzeczy. Nie tylko sojusz, ale czy poszczególne kraje, pańskim zdaniem, myślą już o działaniach hybrydowych Rosji jako o skoordynowanej strategii, czy wciąż jest jeszcze ktoś, kto uważa, że jest to seria niepowiązanych ze sobą zdarzeń?
11: Myślę, że jednak ta świadomość jest dosyć wysoka, że to są działania zamierzone, przeprowadzane między innymi za pomocą tych operatorów zwerbowanych poprzez te sieci nielegalnych operatorów operujących w krajach Unii Europejskiej i NATO. I myślę, że na poziomie instytucjonalnym, czyli na poziomie Unii Europejskiej i NATO, ta świadomość jest bardzo wysoka, plus te dwie organizacje współpracują ze sobą, ponieważ oczywiście tutaj jest też podział odpowiedzialności. NATO jest tą organizacją, która jest przygotowana do tego, żeby podejmować działania w sferze militarnej i ochrony tego potencjału obronnego, natomiast Unia Europejska jest tą organizacją, która ma szereg instrumentów, które mogą zostać użyte w celu zwiększenia świadomości i ochrony tej infrastruktury krytycznej, która jest ważna dla normalnego funkcjonowania społeczeństw zachodnioeuropejskich. W związku z tym Wiadomo, że NATO i Unia Europejska podjęły szereg działań wspólnych w celu zwiększenia ochrony infrastruktury krytycznej, różnych elementów tej infrastruktury krytycznej. To są działania, w które są włączone wszystkie państwa członkowskie, mniej lub bardziej.
10: Proszę nas uwrażliwić, panie profesorze, tak już na koniec mamy dwie minuty. Czy to, co wydarzyło się w Skarżysku, każe nam spodziewać się kolejnych wydarzeń tego typu? I jak inne kraje, także północnej flanki NATO, przygotowują się do tego w związku z wydarzeniami w Skarżysku?
11: Odpowiedź na te dwa pytania jest niestety tak, czyli trzeba się spodziewać, że tego typu działania będą podejmowane także w najbliższych miesiącach i być może latach, w zależności od tego, w jaki sposób zakończy się ten konflikt rosyjsko-ukraiński. I tak, czyli trzeba mieć nadzieję, że państwa flanki północnej i też Polska i inne państwa, które, że tak powiem, muszą się skonfrontować z tymi działaniami rosyjskimi, zwiększają swoje zdolności odpornościowe i mają świadomość tego, że tego typu zagrożenia są czymś, do czego trzeba się przygotować, nie tylko na poziomie instytucjonalnym, ale też na poziomie społecznym. W takich państwach jak Szwecja, Norwegia, ale też Polska na przykład, społeczeństwo dostało cały szereg porad, w jaki sposób przygotować się do sytuacji kryzysowych i tego typu działania trzeba podejmować, ponieważ nie ma na horyzoncie sytuacji, która pozwoli mieć nadzieję, że tego typu działania nie będą podejmowane w ciągu najbliższych miesięcy czy nawet lat.
10: Bardzo panu dziękuję. Profesor Jakub Godzimirski był z nami z Norweskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Kłaniam się, do usłyszenia.
11: Do usłyszenia, dziękuję państwu.
0: To jest powtórka.
12: Dzień dobry, Anna Piekutowska. Zapraszam na audycję Zapytam Inaczej, a moją pierwszą gościnią jest Sylwia Gregorczyk-Abram, Rzeczniczka Praw Obywatelskich. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Bardzo mi miło, że pani znalazła dla nas chwilę. Miesiąc właśnie minął od objęcia przez panią urzędu. Czy zdążyła już pani poczuć, czym w praktyce jest bycie Rzeczniczką Praw Obywatelskich?
13: Och, na pewno. Rzeczywiście to było bardzo dla mnie ważne.
12: Ojoj, mamy chyba jakieś problemy z połączeniem, ale postaramy się je naprawić. Halo, czy się słyszymy?
13: Ja cały czas państwa słyszę i to bardzo dobrze. A mnie słychać?
12: Tak, zaczęła pani buczeć, ale już pani nie buczy.
13: Ojej, to mam nadzieję, że nie będę buczeć. Mówiłam o tym, że to był rzeczywiście miesiąc pełen wyzwań, podczas którego już staram się realizować te obietnice, które państwu składałam podczas wysłuchań publicznych, między innymi te dotyczącą właśnie nadużywania tymczasowych aresztów. Też Radio Tok FM o tym informowało, czyli interwencje w sprawie rolnika, które i pytanie, czy akurat zastosowanie tak daleko idącego środka, tymczasowy areszt w przypadku pana, który zaorał ten asfalt w swojej miejscowości, czy właśnie spotkanie z organizacjami ukraińskimi, chociażby, które w moim przekonaniu są teraz kreowane na figurę wroga. Obiecałam, że drzwi i biura będą dla takich osób otwarte. Ponad 30 takich organizacji u mnie gościło. Czy kwestie dotyczące praworządności, tam też są już zmiany w postaci chociażby przywrócenia kompleksowych wniosków o wyłączenie osób nieprawidłowo powołanych, czy w Sądzie Najwyższym, czy sygnalizacja do Trybunału Konstytucyjnego, że te składy, które są wybierane już po wybraniu czterech prawidłowo wybranych sędziów i odebraniu od nich ślubowania, ale formułowane są składy jednak bez tych osób, że są nieprawidłowe. Więc takie rzeczy już powoli w biurze się dzieją. Oprócz tego mnóstwo spotkań, przede wszystkim z zespołami merytorycznymi i planowanie pracy.
12: To zapytam coś z działki praworządność, chociaż chyba bardziej będę panią pytała jako wieloletnią członkini wolnych sądów niż Rzeczniczkę Praw Obywatelskich, bo w piątek podczas posiedzenia Sejmu ma być głosowana kandydatura Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Też dowiedzieliśmy się przed chwilą, że minister Domański ma plan wycięcia budżetu na Trybunał Konstytucyjny, a na kampusie Polska pan premier zasugerował, że na jesieni będzie próbował odbić Trybunał Konstytucyjny siłowo. Gdzie pani stawia granicę między taką konieczną naprawą tej instytucji, a sytuacją, w której jednak władza wykonawcza zaczyna mieć zbyt duży wpływ na sądownictwo konstytucyjne?
13: Ja Przede wszystkim chciałabym mówić tutaj z pozycji może nie oceny konkretnych osób, ale takich gwarancji i systemowych bezpieczników dla obywateli. I teraz, jeżeli mówimy o wyborze osoby mającej sprawować tak istotną funkcję jak sędziego Trybunału Konstytucyjnego, to oczywiście mamy szereg rzeczy, które powinny moim zdaniem być wzięte pod uwagę w przypadku wyboru takich osób. Warunki formalne, to czy mogą sprawować taki urząd, doświadczenie, i to, czy były, czy nie politykami wcześniej, rzeczywiście teraz nie ma znaczenia, bo zmiana, która była proponowana jakiś czas temu tak przez rząd, ona nie weszła w życie, więc tutaj takich przeszkód nie ma. Ale są też inne rzeczy, które w moim przekonaniu powinny być wzięte pod uwagę przy takim wyborze, czyli standardy wypracowane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które no, tutaj mówi, że przy tej weryfikacji ocenie tego, czy organ sądowy jest niezależny, czy nie, należy też brać pod uwagę, jaki był jego rzeczywisty wpływ władzy wykonawczej na tworzenie, także w takim i na funkcjonowanie, także w takim spojrzeniu okiem obywatela. Czyli
12: to członek rządu ma wpływ zdecydowanie.
13: I to jest to, co obywatel widzi, chociaż są też głosy, to trzeba przyznać, które nie mają z tym problemu, ale ja też widzę szereg stanowisk, Państwo też o nich informujecie, które to sygnalizują. I trzecia kwestia wreszcie momentu, w którym jesteśmy jako Polska i takiego bardzo głębokiego kryzysu zaufania do instytucji publicznych, w tym do tych sprawujących wymiar sprawiedliwości, czy stanowiących sądownictwo konstytucyjne. No jesteśmy w głębokim kryzysie i wybór tych osób też powinien wziąć pod uwagę to szczególne momentum, w którym my jesteśmy. I o to bym apelowała przy wyborze konkretnych osób, chcąc mówić o konkretnych osobach, ale po prostu o tych standardach, które powinny nas obowiązywać.
12: To chciałam teraz panią zapytać o jedną z rzeczy, którą też pani zapowiadała, czyli wsparcie migrantów z Ukrainy. No, Rzecznik Praw Obywatelskich ani nie jest urzędem, który wydaje migrantom dokumenty, czy przyznaje im świadczenia, ale może interweniować, kiedy uzna, że państwo czy instytucje państwowe naruszają te prawa. Jak często osoby z Ukrainy dzisiaj się zwracają do polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i jeśli się zwracają, to z czym przychodzą?
13: Rzeczywiście widzimy wzrost wniosków, które są składane przez cudzoziemców w ogóle. Na pewno z informacji rocznej za ostatni rok mogę podać, bo tak liczymy, to wtedy to około 3000 moim zdaniem. Nie wiem, czy jestem tutaj bardzo precyzyjna, ale bym to zaryzykowała. To są bardzo różne kwestie, w dużej mierze rzeczywiście związane też z tym problemem opisywanym wielokrotnie przez media, czyli no, długotrwałością postępowań związanych z pobytem, prawda? Tutaj rzeczywiście biuro jest w stałym dialogu z urzędem, pytając go o te kwestie. Wiemy też, że były protesty samych w Dniu Niepodległości Ukrainy, Ukrainek, Ukraińców przed urzędem. To jest gro takich spraw, a chociaż oczywiście też biuro podejmuje czy z urzędu, czy zgłaszane są też takie sprawy dotyczące właśnie chociażby mowy, tak zwanej mowy nienawiści, o czym było bardzo dużo też na tym spotkaniu, które zorganizowałam i takich, no muszę powiedzieć, często bardzo trudnych relacji do usłyszenia, na przykład jeżeli Ukrainki i Ukraińcy mówią, boimy się w autobusie mówić po ukraińsku.
12: Tak,
13: i jeszcze, żeby tak Państwu zobrazować, prawda, to, co się działo na tym spotkaniu.
12: A taka codzienna dyskryminacja, bo problemem nie są tylko przypadki przemocy czy agresji, tylko takie po prostu sygnały o odmowie świadczenia usług, czy wynajęcia mieszkania, czy obsługi klienta.
13: Takie sygnały też wpływają do biura, rzeczywiście, i zespół do spraw równego traktowania każdym takim sygnałem się rzeczywiście zajmuje, jeżeli ma możliwość interwencji w takiej sprawie, no bo też proszę pamiętać, że urząd działa w stosunku do organu władzy publicznej, prawda? Więc, ale jeśli nie ma możliwości, to też taka osoba dostaje informację, co może, jakie działania może w tym zakresie podjąć, ale z przykrością muszę stwierdzić, że również takie spotkania, na tym spotkaniu takie informacje od organizacji także padały, właśnie chociażby z trudnością tak wynajęcia lokalu, przedłużenia umowy najmu, to rzeczywiście też miało miejsce. Może bym nie powiedziała, że na bardzo dużą skalę, bo tego też tak nie zrozumiałam, ale tak oczywiście mają miejsce.
12: Ukraińskie organizacje też podnoszą wielokrotnie problem tego, że agresja przenosi się również do szkół i dotyka ukraińskie dzieci. Chciałam z panią poruszyć ten temat, no ze względu na to głównie, że jest 1 września, czyli dzieci poszły do szkoły. Czy RPO, pani biuro dostaje sygnały o dyskryminacji dzieci ukraińskich i co w takiej sytuacji może też zrobić?
13: Tak, takie sygnały też padały podczas tego spotkania przede wszystkim, bo wcześniej trudno mi przywołać taką sytuację, no ja też jestem stosunkowo krótko, więc trudno, żebym znała odpowiedź, czy one były na dużą skalę wcześniej. Na pewno podczas spotkania co najmniej 3 osoby zwróciły na to uwagę. Jest to taki temat, który został po tym spotkaniu przez nas zapisany i na pewno przyglądamy się w kierunku tutaj tego, jakie działania generalne też być może podjąć. To jest jakby jeden aspekt, a drugi aspekt oczywiście, jeżeli taki głos, takie sygnały będą wpływać w konkretnych sytuacjach, to też biuro się będzie temu przyglądać, czy może w danej sprawie zainterweniować, ale rzeczywiście takie sygnały do biura wpływały i tam też rzeczywiście państwo opowiadali na przykład na spotkaniu, że uczniowie inni na przykład puszczali przez nagłos taki odgłos syren, prawda, żeby przestraszyć młodzież ukraińską, tak? Czyli takich z alarmów bombowych, tak? Więc tego rodzaju sytuacje, bo jakaś jedna sytuacja też niestety muszę z przykrością stwierdzić zachowanie nauczyciela, więc wszystkie takie sprawy, które wpływają do biura, oczywiście biuro w każdej sprawie, jeśli może, to taką interwencję w zależności od tego, co może zrobić, to podejmuje.
12: To jeszcze w temacie szkolnym. Nauczyciele opublikowali list otwarty, skierowany również do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o zbadanie, czy obecna procedura weryfikacji wyników maturalnych zapewnia maturzystom rzeczywistą ochronę ich praw. Ten list został opublikowany kilka godzin temu, więc nie będę pani rozliczała z jego znajomości, ale czy go pani widziała, czy pani odnotowała tę sprawę, czy się pani tym zajmie?
13: Tak, widziałam tę sprawę. Na pewno szybko porozmawiam o tym z zespołami merytorycznymi. Uważam, że to jest sprawa, której powinniśmy się przyjrzeć. W ogóle, jeżeli chodzi o Centralną Komisję Egzaminacyjną, to ja muszę powiedzieć na przykład, że wpływały do mnie sprawy dotyczące na przykład braku szablonów, na przykład dla uczniów ze szczególnymi potrzebami, tak? Albo dla uczniów głuchych, tak? Więc widać, że być może Urząd Rzecznika mógłby konstruktywny dialog z Centralną Komisją Egzaminacyjną jakoś otworzyć i być może to, co dzisiaj było opublikowane, też się będzie w tym zakresie mieścić, bo my oczywiście jako biuro podejmujemy też takie sprawy i na pewno się temu przyjrzymy i poinformujemy państwa o naszych działaniach, ale tak jak mówię, też te inne dwie kwestie, chociażby braku szablonu odpowiedniego, już zostały mi zasygnalizowane, stąd być może jest taka potrzeba właśnie tego otworzenia tego konstruktywnego, merytorycznego dialogu, gdzie urząd będzie pytał o określone kwestie i być może służył pomocą w ich rozwiązaniu.
12: Anna Piekutowska, Zapytam Inaczej. Teraz połączyliśmy się z Piotrem Andrusieczko, korespondentem Gazety Wyborczej w Kijowie. Witaj, dzień dobry.
14: Dzień dobry.
12: 1 września w Ukrainie to tak jak w Polsce, ważny dzień, dzieci wracają do szkoły, zaczyna się ten nowy rok. Tylko że w Kijowie ten dzień zaczyna się po kolejnej nocy rosyjskich ataków. Od kilku dni, nie, tygodni raczej, alarmy są właściwie nieustająco. Jak wygląda ten pierwszy dzień szkoły w mieście, które jest pod taką presją?
14: No tak, rzeczywiście ten od 27 sierpnia w zasadzie te alarmy były bez przerwy. Wcześniej one jednak były z mniejszą częstotliwością. Natomiast po tym dzisiejszym ataku, ostatni alarm dzisiaj został skasowany o godzinie 10:35 czasu miejscowego, więc mamy teraz dosyć długą przerwę tak naprawdę, jak w porównaniu z tymi ostatnimi dniami. Natomiast na ten pierwszy dzień szkoły zaczął się przede wszystkim bez uroczystości. Tak? I oczywiście na pewno też te dzieci, które poszły do szkoły, to oczywiście były bardzo zmęczone. Tu też ja mówię te, które poszły dlatego, że ten cały jakby plan nauki na ten rok jest uzależniony od bezpieczeństwa. To znaczy wszystko zależy od konkretnej szkoły. Jeżeli szkoła posiada schron i odpowiednie warunki bezpieczeństwa, to może być prowadzona nauka taka stacjonarna. Natomiast w przypadku tych szkół, które nie mają takich miejsc mogących zapewnić schronienie, dzieciom, no to, to te szkoły przejdą na po prostu na naukę online. To jest taka, niestety taka smutna rzeczywistość tych dzisiejszych czasów tutaj.
12: No to brzmi bardzo rozsądnie w kontekście tego, że Rosja bardzo intensywnie atakuje. Oczywiście nie tylko Kijów, ale też no, alarmy właściwie są nieograniczone. Czy to jest zmiana rosyjskiej strategii, że chodzi o to, żeby to miasto cały czas żyło w takim stanie permanentnego zagrożenia?
14: Rzeczywiście obserwujemy taką zmianę, to znaczy, no, jakby, tak jak mówisz, no, te alarmy, ataki mają miejsce w różnych częściach Ukrainy. Znaczy, tutaj my już znamy te miasta, pewnie na pamięć słuchacze też znają, Charków, Zaporoże, Cherson, czyli ten cały taki obszar przyfrontowy, on jest cały czas narażony na rosyjskie uderzenia. Kijów gdzieś na równi z nimi, czasami rzadziej, również był atakowany, ale w ostatnich miesiącach no widzimy, że Rosja skupiła jakby swoje siły właśnie na atakowaniu ukraińskiej stolicy i to widać było w ostatnich miesiącach po wzrastającej liczbie uderzeń pociskami balistycznymi. To też jakby to wykorzystanie sytuacji przez Rosję do tego, że po prostu Ukraina nie posiada amunicji, pocisków antyrakietowych do amerykańskich wyrzutni Patriot, gdzieś one czasami docierają w bardzo ograniczonej ilości. I rzeczywiście tej balistyki jest no po prostu bardzo dużo. Dzisiaj w nocy nie ma oficjalnych danych, ale z tego jak mogłem policzyć tą ilość wybuchów, no to mniej więcej na Kijów w nocy i gdzieś okolice Kijowa Rosja wypuściła ponad 20 pocisków balistycznych. Plus do tego jeszcze doszło kilka pocisków manewrujących. Ale to, co się zmieniło też od 27 sierpnia, to jest to, że w tej takiej nowej rosyjskiej taktyce to i z tym są związane te właśnie takie no, praktycznie alarmy z krótkimi przerwami, bardzo duża ich ilość dziennie, to wykorzystywanie dronów o napędzie odrzutowym. To jest to, co niestety Rosja stosuje bardzo umiejętnie, można powiedzieć, i to jest takie nowe narzędzie terroru właśnie, no przede wszystkim Kijowa, bo większość z tych dronów właśnie jest skierowane na Kijów i na okoliczne miejscowości.
12: Czyli takie drony, które właściwie działają jak rakiety, skoro mają napęd odrzutowy, tak?
14: Tak, one są bardzo zbliżone w zasadzie po charakterystykach swoich do pocisków manewrujących. Ta główna różnica to jest to, że one po prostu właśnie lecą szybciej od tych takich klasycznych tych dronów, tych wcześniej wykorzystywanych na masową skalę, tak zwanych szachedów i ich rosyjskich odpowiedników Gerań. I to powoduje, to jest takim głównym problemem, jeżeli chodzi o ich zestrzeliwywanie. To znaczy Ukraina zrobiła bardzo duży taki krok naprzód, jeżeli chodzi o przechwytywanie tych klasycznych dronów, konstruując, produkując drony przechwytujące, ale one dla tych właśnie dronów a la pociski manewrujące są po prostu zbyt powolne i no potrzeba czasu, żeby stworzyć właśnie jakąś taką bardziej skuteczną odpowiedź na to zagrożenie.
12: Jest jeszcze jeden wymiar tej wojny, który przez długi, długi czas wydawał się tak dobrze opanowany. To chodzi o podróżowanie koleją po Ukrainie, że kolej działała bardzo sprawnie mimo wojny, ale już od pewnego czasu bardzo często słyszymy o atakach, czy to na infrastrukturę kolejową, czy po prostu o ostrzeliwaniu pociągów pasażerskich. Czy ta kolej już nie daje Ukraińcom poczucia, że państwo funkcjonuje? Czy też ten element codzienności się rozpadł?
14: Ja bym powiedział, że ta kolej mimo takiej skali jakby zagrożeń, uderzeń, ona i tak funkcjonuje bardzo dobrze. Natomiast rzeczywiście no, sytuacja się zmieniła. No, chociażby dzisiaj w nocy jedno z uderzeń właśnie pocisków balistycznych było na infrastrukturę kolejową na lewym brzegu Kijowa i tam zginęło 7 pracowników ukraińskiej kolei. Takich ataków w ostatnim czasie było bardzo dużo, a po drugie są atakowane też same pociągi, to znaczy w tej takiej tam, gdzie bliżej jakby do strefy frontu, to niebezpieczeństwo właśnie zaatakowania takiego składu osobowego jest czymś realnym i dochodziło już do takich ataków. To też powoduje, że jakby no są wdrożone specjalne protokoły bezpieczeństwa i jeżeli pociąg przejeżdża przez strefę ogłoszonego alarmu przeciwlotniczego, gdzie właśnie w tym gdzieś krążą tam gdzieś te drony rosyjskie, no to taki pociąg jest zatrzymywany i jest ogłaszana ewakuacja pasażerów i to powoduje, że no niekiedy taki pociąg może kilka razy w ciągu swojej trasy, na przykład nocnej, zatrzymywać się, odbywają się te ewakuacje i rzeczywiście no, to powoduje opóźnienia tych pociągów i to 27 sierpnia to widać było na dworcu w Kijowie, gdzie no po prostu bardzo dużo ludzi czekało właśnie na te opóźnione pociągi.
12: No to jest jasne, jaki tutaj Rosja ma cel w tym zmasowanym ataku. Chodzi o to, żeby cały czas przeciążać tą obronę przeciwlotniczą, ale też no, męczyć po prostu ludność. I na ile ta strategia jest skuteczna z tego, co obserwujesz?
14: No rzeczywiście chodzi masz rację, o te dwa takie czynniki i wydaje się, że chyba być może najważniejszym jest to jednak, żeby złamać ten duch oporu, żeby właśnie złamać Ukraińców. Ja nie widzę na dzień dzisiejszy takiej zasadniczej zmiany, to znaczy nie widzę, oczywiście no wszyscy są bardzo zmęczeni, bo po prostu nikt tutaj nie śpi tak jakby normalnie podczas tych alarmów jest, to powoduje też ogromne problemy w funkcjonowaniu Kijowa. Ja tylko dodam, że tutaj szacuje się, że w aglomeracji kijowskiej z tymi takimi satelitarnymi miejscowościami no, mieszka gdzieś od 3,5 do 4 milionów ludzi, więc to jest no, ogromna liczba ludzi, którzy też no, jakoś funkcjonują, to znaczy, że dzieci trzeba odprowadzić do szkoły, do przedszkoli.
12: Ale też iść do pracy, uruchomić usługi i tak dalej, i tak dalej. No jak to robić, kiedy te alarmy są non-stop?
14: Właśnie, to jest ogromny problem. Jeszcze trzeba pamiętać, że Kijów jest podzielony na dwie części, to znaczy, że bardzo dużo ludzi musi przejechać z jednej części miasta na drugą. I tutaj tym takim największym systemem, który pomaga to robić, to jest metro. Ale problem polega na tym, że metro z tej części Kijowa prawobrzeżnego na tą lewobrzeżną, ono wyjeżdża na otwartą przestrzeń. Czy wyjeżdża nad Dnieprem i już na lewej części Kijowa te pociągi metra po prostu jadą po ziemi. I to jest problem, że jeżeli są głoszone alarmy, no to wstrzymuje się kursowanie tych pociągów po dwóch trasach na lewy brzeg. Dlatego prowadzone są też teraz jakby tutaj rozmowy między władzami miasta, ale też i też władzami i rządem na temat wprowadzenia pewnych zmian. To znaczy, żeby jednak metro mogło jeździć, żeby jednak no, spowodować mniejsze pewne ograniczenia, na ile oczywiście to pozwala jakby sytuacja bezpieczeństwa.
12: My od 4 lat mówimy o tym, że Ukraińcy prezentują swoją postawą niezwykłą odporność, ale czy z perspektywy dzisiejszego Kijowa w ogóle to słowo coś jeszcze opisuje, czy po prostu jest takim sposobem mówienia o tym, że ludzie są zmuszeni żyć w warunkach, które normalnie byśmy uznali za nieludzkie, za nie do zniesienia?
14: Powiem, że ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że ja sam się nad tym zastanawiam. To znaczy, jak widzę, że w zasadzie jakby no, każdego dnia to miasto funkcjonuje, a w ostatnich tych dniach ono funkcjonuje w tych takich no, krótkich przerwach między tymi alarmami, ale nawet nie, no podczas alarmów ono tak samo funkcjonuje, no po prostu inaczej dać, nie dałoby się żyć po prostu. To znaczy jakby ludzie chodzą tam, gdzie muszą iść mimo alarmu. Sklepy w większości funkcjonują, chociaż oczywiście to jest też pytanie o bezpieczeństwo, dlatego że no widzimy, że ta właśnie taka infrastruktura logistyczna, ale też wielkie na przykład markety, no one stają się celami też tych ataków. No ale mimo wszystko no po prostu inaczej dać, no nie dałoby się po prostu tutaj żyć, więc jakby sobie każdy sobie wybiera. Ja też od razu powiem, że jest część mieszkańców Kijowa, która bardzo, no, bardzo tak reaguje na te alarmy tak, z taką dużą dozą jakby zagrożenia, czyli na przykład ci ludzie od razu schodzą do metra i to widać, że nawet w nocy niektórzy nocują, ale też w ciągu dnia widać, że jak jest ogłoszony alarm, to część osób się chowa, ale równocześnie w tym samym czasie no jakby metro funkcjonuje normalnie na tej oczywiście części właśnie prawobrzeżnej, więc jakby ludzie się przemieszczają, ludzie wychodzą z tego metra, idą załatwiać swoje sprawy. Tak jak mówiłem, no nie widzę takiego jakby raptownej zmiany jakby tego nastroju, ale oczywiście no też o tym już mówiłem, rzeczywiście jest bardzo odczuwalne to zmęczenie tą sytuacją. No ale tyle, no wszyscy z drugiej strony sobie zdają sprawę, że po prostu innego wyjścia nie ma i trzeba sobie jakoś radzić w tej sytuacji, chociaż też, no też widzę już takie wpisy przynajmniej w sieciach społecznościowych, że niektórzy się zastanawiają nad tym, żeby z Kijowa po prostu wyjechać, a niektórzy już podjęli taką decyzję.
12: Bardzo dziękuję za rozmowę. Piotr Andrusieczko, korespondent Gazety Wyborczej w Kijowie, był moim gościem. Dziękuję. Jak najwięcej czystego nieba bez dronów i bez pocisków życzę.
0: To jest powtórka.

0: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: To Rosja odpowiada za incydent dronowy w Lipsku, to stanowisko niemieckiego rządu. W ramach nowej fali amerykańskich ataków na Iran uderzono w dom, w którym odbywało się wesele, są zabici i ranni. W hiszpańskiej Ceucie kilkaset osób protestowało przeciwko obecności migrantów. Dziś w całej Hiszpanii mają odbyć się kolejne protesty. Minęła piąta, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Niemiecki rząd publicznie oskarżył Rosję o atak dronowy na lotnisku w Lipsku. Na początku sierpnia w porcie lotniczym znaleziono drona wyposażonego w materiały wybuchowe. Według cytowanego przez CNN przedstawiciela amerykańskiego resortu obrony w Europie maszyna należała do rosyjskiego wywiadu. Nie można wykluczyć, że Kreml przygotowuje się w ten sposób na większe ataki, mówił w TOK FM pułkownik Piotr Lewandowski z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.
2: Myślę, że Rosja to wszystko na razie przygotowuje, nie wykorzystuje w pełni, właśnie czekając na moment, kiedy ta wojna skończy.
1: Z kolei wczoraj niedaleko elektrowni węglowej Jaszenwalde w Brandenburgii znaleziono kilka wyrzutni rakiet z ładunkami wybuchowymi. W Polsce zaś doszło ostatnio do dwóch pożarów. Zapalił się m.in. zakład produkcji dronów w Skarżysku Kamiennej. Polskie służby nie wykluczają, że były to akcje sabotażowe. Spotkanie ministrów G20 w Asheville w Karolinie Północnej zakończyło się bez wspólnego oświadczenia wszystkich uczestników. Powodem był sprzeciw Chin wobec krytyki nierynkowych praktyk. USA i inne państwa Zachodu od dawna oskarżają Pekin m.in. o utrzymywanie sztucznego kursu swojej waluty, by zdominować światowy eksport. Globalne nierównowagi były jednym z głównych tematów spotkania w Asheville. Według amerykańskich urzędników Chiny były jedynym krajem, który sprzeciwiał się wspólnemu oświadczeniu. Zamiast wspólnego oświadczenia, swoje oświadczenie wydała amerykańska prezydencja G20. Podkreślono zaniepokojenie ciągłymi zakłóceniami w handlu energią i podkreślono, że swobodna, bezpieczna i przewidywalna żegluga przez cieśninę Ormus i na całym świecie, a także rozwiązywanie trwających wojen i konfliktów są niezbędne do utrzymania trwałego wzrostu. Nie znalazły się tam żadne wzmianki dotyczące wojny na Ukrainie. Amerykański sekretarz skarbu Scott Bessent odniósł się też do wojny z Iranem i prób gospodarczego odizolowania go, w tym odcięcia od wsparcia Rosji. Jak stwierdził, miał ciche rozmowy z przedstawicielami obydwu państw. Odrzucił też sugestię, że Chiny chronią Iran przed zapaścią. Ocenił przy tym, że Iran nie kontroluje cieśniny Ormus, a reżim w Teheranie znajduje się w spirali śmierci. Jest szereg rzeczy, które powinny być wzięte pod uwagę w przypadku wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, podkreślała w TOK FM rzeczniczka praw obywatelskich. Sylwia Gregorczyk-Abram w ten sposób odniosła się do zaplanowanego na piątek głosowania w Sejmie nad wyborem Macieja Berka do Trybunału.
3: Warunki formalne, to czy mogą sprawować taki urząd, doświadczenie i to, czy były, czy nie politykami wcześniej, rzeczywiście teraz nie ma znaczenia, bo zmiana, która była proponowana jakiś czas temu przez rząd, ona nie weszła w życie, więc tutaj takich przeszkód nie ma. Ale są też inne rzeczy, które w moim przekonaniu powinny być wzięte pod uwagę przy takim wyborze, czyli standardy wypracowane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które no tutaj mówi, że przy tej weryfikacji, ocenie tego, czy organ sądowy jest niezależny, czy nie, należy też brać pod uwagę, jaki był jego rzeczywisty wpływ władzy wykonawczej na tworzenie.
1: Maciej Berek został zgłoszony przez Koalicję Obywatelską. Do niedawna pełnił funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, a to budzi wśród wielu środowisk wątpliwości co do jego niezależności politycznej. W sali plenarnej posłowie rozpatrzą też wybór drugiego kandydata, Artura Kotowskiego, zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość. Podczas amerykańskiego nalotu zaatakowano dom na południu Iranu, w którym odbywało się wesele. Zginęły co najmniej 4 osoby, a 35 jest ciężko rannych, poinformowała państwowa irańska telewizja. Wojsko USA ogłosiło wcześniej nową falę uderzeń na Iran, ale nie odniosło się do tych doniesień. Prezydent Donald Trump zagroził, że jeżeli Iran odpowie na nowe ataki, USA ponownie uderzą na ten kraj ze znacznie większą siłą. Irańskie wojsko poinformowało później w mediach, że rozpoczęło operację odwetową, wysyłając rakiety oraz drony i podkreślając, że będzie to miażdżący i niszczycielski cios dla USA. Starcie pozostaje nierozstrzygnięte, a Waszyngton i Teheran nie prowadzą obecnie negocjacji dotyczących rozejmu. Kilkaset osób protestowało w Ceucie przeciwko obecności na ulicach kilku tysięcy migrantów, którzy pozostali w tej hiszpańskiej eksklawie w Afryce po masowym przekroczeniu granicy z Marokiem pod koniec lipca. Na dziś zwołano liczne manifestacje w całym kraju. Kryzys migracyjny w Ceucie doprowadził też do kryzysu politycznego w Hiszpanii. W Ceucie według różnych szacunków nadal przebywa od 5 do 8 tysięcy migrantów. Rząd zapewnia, że jego priorytetem jest jak najszybsze zawrócenie ich do Maroka, ale z poszanowaniem prawa międzynarodowego. Opozycja z kolei zarzuca rządzącym bierność w rozwiązywaniu kryzysu. Od dziś turyści z całej Polski będą mogli skorzystać z lubelskiego czeku turystycznego. To dofinansowanie w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczone na pobyt obejmujący co najmniej dwa noclegi. I co ciekawe, czek mógłby pojawić się wcześniej, gdyby nie związki marszałka województwa z PKOL-em i jego prezesem Radosławem Piesiewiczem. O szczegółach opowie teraz Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: O to, by w budżecie znaleźć pieniądze na czek, zabiegał od dawna radny Wojciech Sosnowski. Chciał pomóc firmom, które straciły dochody w związku z wojną w Ukrainie.
5: Spadek rezerwacji sięgał nawet do 70%.
4: Pieniędzy na czek nie było, bo marszałek Lubelszczyzny dofinansowywał PKOL. Tak mówił o tym szef Komitetu Olimpijskiego, dziś siedzący w areszcie Radosław Piesiewicz.
6: Pokazuje, że jest odpowiedzialnym człowiekiem, który widzi, czego potrzebuje sport.
4: Jak tłumaczy dziennikarz Jawnego Lublina Sławomir Skomra, pieniądze z Lubelszczyzny dla PKOL-u, czyli ponad 10 milionów złotych, zaczęły płynąć w konkretnym momencie.
7: W którym PKOL został odcięty od środków państwowych spółek Skarbu Państwa, od tego sponsoringu warszawskiego.
4: Marszałek Lubelszczyzny z PiS-u Jarosław Stawiarski nie chciał rozmawiać o Radosławie Piesiewiczu i Zonda Krypto. Powiedział mi jedynie, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 6. Dzień z umiarkowanymi miejscami dużym zachmurzeniem. Najwięcej chmur dziś na północy i południowym wschodzie i tam miejscami przelotny deszcz oraz lokalnie burze. Termometry pokażą w ciągu dnia od 19 stopni na północy do 22 w centrum i 25 stopni na południowym wschodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: 2 września 2026 roku, 5:06 na zegarach. Róża Rumińska realizuje, nie Róża Rumińska, wydaje dzisiaj pierwszy program w Radiu TOK FM. Liwia Prązyńska go realizuje, tu się nic nie zmienia. Ja nazywam się Filip Kekusz, dzień dobry Państwu, wyjątkowo w zastępstwie Wojtka Muzala. Witamy się z Państwem i będziemy z Państwem do godziny 7:00. Mamy nadzieję, że Państwo będą z nami. 2 września 2000 roku, a więc 26 lat temu, na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów trafił utwór Music Madonny i to był jej 10. numer 1 na liście przebojów na wyspach.

0: Mamy więc 245 dzień roku 2026. Do końca roku dni pozostało 120. Słońce nad Włocławkiem wzejdzie no, za jakiś czas, bo tuż po godzinie 6 jesień puka do bram. Słońce zajdzie o 19.30. Co interesującego działo się na przestrzeni wieków? Otóż w 1808 roku 2 września właśnie utworzono Archiwum Ogólnokrajowe, obecnie Archiwum Główne Akt Dawnych, czyli takie centralne archiwum państwowe, które gromadzi ocalałe po zniszczeniach II wojny światowej archiwalia polskich i obcych zaborczych władz, urzędów, instytucji naczelnych i centralnych, a także archiwa rodzin i osób o szczególnym znaczeniu z terenów byłej Rzeczpospolitej, obecnie to około 6 kilometrów bieżących akt. W 1859 roku rozpoczęła się największa w historii burza magnetyczna, która spowodowała awarię sieci telegraficznych w wielu miejscach na świecie, a w 1886 roku w warszawskim dzienniku Słowo ukazał się ostatni odcinek powieści Potop niejakiego Henryka Sienkiewicza. W 1933 roku w Warszawie otwarto kolejowy tunel średnicowy, a w 80 roku ubiegłego stulecia Stare Miasto również w Warszawie zostało umieszczone na liście światowego dziedzictwa UNESCO. 10 lat później Naddniestrze ogłosiło niepodległość od Mołdawii. W 2020 roku emerytowany papież Benedykt XVI stał się najstarszym w historii żyjącym papieżem, wyprzedzając Leona XIII. Benedykt XVI miał wówczas 93 lata. Rok później, w 2021 roku, na wniosek Rady Ministrów, prezydent Andrzej Duda wprowadził stan wyjątkowy w pobliżu granicy z Białorusią. Trwa kolejna wymiana ciosów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Amerykańskie wojsko wieczorem polskiego czasu ogłosiło, że rozpoczęło nową falę ataków wymierzonych w cele irańskiej gwardii rewolucyjnej. Iran twierdzi, że odpowiada na te uderzenia, a irańska telewizja podała też, że podczas jednego z amerykańskich nalotów zginęły co najmniej 4 osoby, 35 jest ciężko rannych. Zniszczony został dom, w którym odbywało się wesele. Władze w Teheranie twierdzą, że przeprowadziły atak rakietowy na amerykańską bazę w Jordanii, niedaleko granicy z Izraelem i Arabią Saudyjską. W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do pierwszych od miesiąca wzajemnych uderzeń amerykańsko-irańskich. Waszyngton i Teheran nie prowadzą w tym momencie żadnych negocjacji dotyczących rozejmu. Z kolei Władimir Putin twierdzi, że Rosja chce zakończyć, a nie zamrozić wojnę w Ukrainie i jest gotowa do podjęcia rozmów. Rosyjski dyktator taką deklarację, no nie pierwszą zresztą, złożył na marginesie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy w stolicy Kirgistanu w Biszkeku. Agencja Reutera zwróciła uwagę na to, że komentarze rosyjskiego przywódcy są najbardziej szczegółową wypowiedzią Putina na temat wojny w Ukrainie od tygodni. Putin przyznał, że ukraińskie ataki na terytorium Rosji spowodowały realne szkody i wskazał, że szczególnym wyzwaniem są drony. Zaznaczył jednak, że jego zdaniem Rosja posuwa się naprzód na polu bitwy, a on nie ma wątpliwości, że wróg się załamie. Tymczasem minister finansów USA Scott Bessent tłumaczy się ze swojego zaproszenia rosyjskiego ministra finansów Antona Siluanowa na spotkanie G20 w Asheville. Bessent twierdzi, że jeśli takich spotkań nie będzie rozmowy, wojna nigdy się nie zakończy. Posłowie wracają dziś do pracy w Sejmie na pierwsze powakacyjne posiedzenie. Wśród projektów, którym będą się zajmować, senacki projekt nowelizacji kodeksu wyborczego, nowelizacja przepisów o usługach hotelarskich, ale to już w piątek. Wybrany ma zostać także nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego, bo za kilkanaście dni kończy się kadencja sędziego Justyna Piskorskiego. Do marszałka Sejmu wpłynęły dwa zgłoszenia na to stanowisko. Grupa posłów Koalicji Obywatelskiej zgłosiła Macieja Berka, doktora nauk prawnych i radcę prawnego, a do niedawna także ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Drugim kandydatem jest zgłoszony po raz siódmy przez posłów Prawa i Sprawiedliwości Artur Kotowski, profesor nauk prawnych związany z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. A politycy na pewno będą dyskutować też o aferze Zonda Krypto i mają różne pomysły na to, jak okoliczności tej afery wyjaśnić. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński twierdzi, że powinna się tym zająć nie Sejmowa Komisja Śledcza, a Komisja Zaufania Publicznego. Kaczyński przedstawił gotowy projekt ustawy i zgodnie z tym projektem w komisji zasiedliby nie politycy, a eksperci. A więcej o sprawie Cezary Jaszczak.
1: Prezes PiS mówi, że komisja miałaby podobne uprawnienia do tej sprzed ładnych kilku lat zajmującej się warszawską aferą reprywatyzacyjną. Kaczyński chciałby, by w komisji zasiadło 15 ekspertów.
2: Bo myśmy się napatrzyli tych wszystkich operacji, które były wykonywane przy okazji pracy tych powołanych na początku tej kadencji Sejmu komisji. Odbieranie głosu, wyrzucanie członków którzy zadawali niewygodne pytania. No, krótko mówiąc, brak jakiegokolwiek obiektywizmu i dlatego ta propozycja, którą już żeśmy kiedyś przedstawiali, propozycja Komisji Zaufania Publicznego złożonej z ekspertów, mających mniej więcej takie uprawnienia jak te, które miała komisja, która badała tą warszawską aferę mieszkaniową, a więc prawo do przesłuchań, wzywania, korzystania z pomocy organów ścigania.
1: To propozycja Prawa i Sprawiedliwości. Posłowie z Rozwoju Plus, którzy niedawno opuścili ugrupowanie, optują za tradycyjnym rozwiązaniem i sejmową komisją śledczą. W dzisiejszym poranku TOK FM mówił o tym europoseł Piotr Müller. To nic innego jak rozgrywki między skłóconymi politykami, komentuje przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
3: To jest kolejny element nie jakiejś tam walki o to, żeby wyjaśnić kwestię zonda krypta, bo to jest wszystko de facto jasne, jeśli chodzi o styk polityki, biznesu. To jest kolejna odsłona walki w PiS-ie, no bo przecież politycy PiS-u najpierw mówili o takiej komisji śledczej. Jak zgłosił projekt Morawieckiego środowisko, to z kolei ci politycy z PiS-u mówią, że taka komisja nie jest potrzebna.
1: Według polityków koalicji Prawo i Sprawiedliwość będzie wykorzystywać teraz różne metody, by odrzucać oskarżenia o powiązania swojego środowiska z upadłą giełdą. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: A marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski zapewnia, że nie ma sobie nic do zarzucenia w sprawie ścisłej współpracy z szefem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zatrzymanym Radosławem Piesiewiczem. Lubelszczyzna była jednym z regionów, które, gdy spółki Skarbu Państwa przestały finansować PKOL, przekazywały mu pieniądze. W 2025 roku ponad 10 milionów złotych. Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Pieniądze na PKOL z Lubelszczyzny szły regularnie, mówi dziennikarz Sławomir Skomra z Jawnego Lublina.
5: Co trzeba było zrobić? Trzeba było znaleźć jakieś inne źródło finansowania działań PKOL-u, a województwo lubelskie jest jednym z nielicznych, które w Polsce, gdzie rządzi PiS i po tej właśnie linii to zostało skonstruowane.
4: Tak mówił sam marszałek wiele miesięcy temu.
6: Województwo lubelskie ukuło takie hasło: z dumą wspieramy sport.
4: Radosław Piesiewicz, który dziś siedzi w areszcie, chwalił się znajomością z marszałkiem Lubelszczyzny i tym, że region zdecydował się na finansowe wsparcie dla PKOL-u.
7: Bez takiego wizjonerstwa, jakim jest pan marszałek Jarosław Stawiarski, który był wiceministrem sportu, który rozumie sport, pokazuje, że jest odpowiedzialnym człowiekiem, który widzi, czego potrzebuje sport.
4: W 2025 roku z Lubelszczyzny do PKOL-u poszło ponad 10 milionów. W tym czasie radny opozycji Wojciech Sosnowski zabiegał o wprowadzenie czeku turystycznego, tak by wesprzeć choćby hotelarzy z terenów przy granicy z Ukrainą i z Białorusią, bo od wybuchu wojny w Ukrainie liczba turystów na tym terenie spadła. Ale na to pieniędzy w lubelskim samorządzie nie było. Teraz to się właśnie zmienia.
8: Mam nadzieję, że te czasy już nigdy nie wrócą i zasadność i racjonalność wydatkowania pieniędzy właśnie będzie taka, jak potrzeba, czyli celujmy środki tak, żeby nie było takich wątpliwości.
4: Śledztwo w sprawie giełdy Zonda Krypto cały czas trwa, a na Lubelszczyźnie właśnie wchodzi bon turystyczny. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
0: Prokuratura wszczęła śledztwo pod kątem udziału obcego wywiadu w podpaleniu zakładu produkcji dronów wojskowych w Skarżysku Kamiennej w Świętokrzyskiem. Pożar wybuchł tam przedwczoraj. Straty szacowane są na co najmniej 15 milionów złotych, a sprawcy wciąż nie zatrzymano. Szczegóły zna Szymon Kępka.
9: Według dotychczasowych ustaleń zamaskowany sprawca miał dostać się na teren zakładu i wzniecić ogień przy użyciu łatwopalnej cieczy. Kiedy został zauważony, uciekł. Śledczy sprawdzają teraz, kto stał za podpaleniem i jaki był jego motyw. Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
10: W dniu dzisiejszym prokurator wszczął również śledztwo w sprawie umyślnego wywołania pożaru poprzez podłożenie ładunku zawierającego substancje łatwopalne. Prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
9: Służby sprawdzają, czy za podpaleniem mogła stać osoba albo grupa powiązana z obcym mocarstwem. Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA.
11: W związku z tym, że już wcześniej policja otrzymywała informacje o możliwej agresji rosyjskiej ze strony służb na Słowacji i w związku z tym, że tutaj mamy do czynienia z zakładem, który produkuje komponenty do systemów statków bezzałogowych, również na miejscu pojawili się funkcjonariusze ABW.
9: Pożar w zakładzie produkującym części do dronów w Skarżysku Kamiennej to nie jedyna taka sytuacja w ostatnich dniach. W Lublinie także doszło do pożaru hali produkującej elementy kompozytowe do śmigłowców i samolotów. W Skarżysku straty to co najmniej 15 milionów złotych, w Lublinie ponad 20. Szymon Kępka, TOK FM.
0: Do tego dochodzą informacje z Niemiec. Jak podaje dziennik Bild, w Brandenburgii, w pobliżu elektrowni Jęczwalde, znaleziono wczoraj improwizowane urządzenia określane przez policję jako wybuchowe i zapalające. Według niemieckich służb doszło tam także do ingerencji w rejon linii energetycznej. A z początkiem września szpitale w całej Polsce mają oferować pacjentom lepszą, zbilansowaną, odpowiadającą im potrzebom dietę, po prostu zdrową dietę. Odpowiednie przepisy wchodzą w życie w całej rozciągłości po czasie pilotażu i okresie przejściowym. Jadłospisy mają też być publikowane w internecie, a wyżywienie ma być regularnie kontrolowane przez dietetyków. O tych przepisach, o tym, w jaki sposób je egzekwować, będziemy w pierwszym programie rozmawiać po godzinie 6 z doktorem Michałem Mularczykiem, dietetykiem. Właśnie, dodajmy, że zmienia się też jadłospis w szkołach wraz z początkiem nowego roku szkolnego i to nas prowadzi do pytania do Państwa. 22 44 44 044 to jest numer do nas, do studia Radio Tok FM. Czym dla Państwa jest zdrowa dieta? Pytamy, w jaki sposób Państwo w tym reżimie zdrowego bądź mniej zdrowego żywienia funkcjonują? O to chcielibyśmy Państwa zapytać dzisiaj przed godziną 6. Oczywiście przyjrzymy się sobie jeszcze prasę, ale to za czas jakiś. Na razie czekamy na Państwa głosy w sprawie tejże zdrowej diety.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 1 Ktoś całkiem obcy. Film w reżyserii Branta Andersena wchodzi w piątek do polskich kin. Dramat z Jasmin Almastri i Omarem Sy w rolach głównych opowiada historię syryjskiej lekarki, która podczas wojny wraz z córką zostaje zmuszona do ucieczki z miasta Aleppo. Jedna desperacka decyzja uruchamia łańcuch wydarzeń. W 2024 roku film zdobył nagrodę specjalną Amnesty International na festiwalu w Berlinie. A za niespełna 3 tygodnie rozpocznie się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Filmem otwarcia będzie Dziki, Dziki Wschód. Chód Jana Cholubka, który bierze też udział w konkursie głównym. Akcja rozgrywa się zimą 1943 roku, kiedy do sennego miasteczka na wschodzie Polski przybywa tajemniczy urzędnik z Berlina. 15 teatrów zaprezentuje w sumie 27 spektakli jednej nocy. Tak będzie wyglądać Noc Teatru w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a widzowie 12 września będą mogli podziwiać nie tylko spektakle, ale także zajrzeć za kulisy, spotkać się z twórcami i brać udział w warsztatach. To będzie 16. edycja tej regionalnej inicjatywy. Opera Śląska w Bytomiu tego dnia zainauguruje nowy sezon artystyczny 2 jednoaktowymi przedstawieniami. Teatr Mały w Tychach zaprasza na komediodramat Niespodziewany Powrót. W Teatrze imienia Tadeusza Różewicza w Gliwicach publiczność zobaczy Przedmiot Prawdy. Do nowego sezonu artystycznego przygotowuje się także Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr w Radomiu i zapowiada bogatą ofertę zajęć i warsztatów. Nowością są te dla seniorów, mówi Alicja Grys-Wasil z amfiteatru.
13: My w tym sezonie mamy oprócz zajęć ruchowych, mamy też jogę, mamy takie zajęcia artystyczne, plastyczne, bo rozmowy pędzlem malowane prowadzone przez panią Elę, no to jest taka dosyć stała grupa, niewiele tam osób może się zmienić dopiero jak ktoś wypada, więc postanowiliśmy uruchomić jeszcze jedne zajęcia o charakterze plastycznym, bardziej będzie to akwarela, gwasz, właśnie dla osób dorosłych zainteresowanych.
0: Szczegółowo swój plan na najbliższe miesiące amfiteatr zaprezentuje podczas Święta Chleba, które w ten weekend w Radomiu. A na dziś synoptycy gwałtownych zjawisk w prognozie pogody nie przewidują. W całej Polsce przeważnie od 21 do 24 stopni. Będzie pogodnie, natomiast na wschodzie Polski może się miejscami zachmurzyć i popadać.
12: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 5.24, pierwszy program w Radiu Tok FM. Filip Kekusz przy mikrofonie. 22 44 44 044, to jest numer do nas. Pytamy Państwa dzisiaj nie o politykę, tylko o żywienie, dlatego że jest to kwestia ważna, jeśli nie ważniejsza. To również w kontekście tego, że zmienia się zarówno jadłospis w szkołach, jak i jadłospis w szpitalach, bo ma być zdrowiej. Co to znaczy zdrowiej? Jak, co dla Państwa oznacza zdrowiej? Czy może sprawdzają Państwo składy produktów spożywczych na półkach? Czy może dieta pudełkowa, czy może coś jeszcze innego? O to wszystko Państwa dzisiaj pytamy w pierwszym programie jeszcze przed godziną 5.45, tak na oko, bo potem przejdziemy do przeglądu prasy. Jest z nami pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej. Dzień dobry, panie Andrzeju.
14: Witam, panie redaktorze. Dzisiaj przynajmniej się nie pokłócimy.
0: Haha, nie wiadomo.
14: Ale panu powiem, że wczoraj to było mi smutno, jak na tym No smutny te Westerplatte, wie pan, ponieważ jeżeli pani prezydent miasta mówi o blokadzie w Leningradzie na taki, w takim dniu, to jest to po prostu panu powiem, że...
0: Chce pan podyskutować o polityce, no dobrze.
14: Nie, no bo, ale bo muszę się podzielić jutro. Moim smuteczkiem, bo to nie tak sobie wyobrażałem te wszystkie speech'e, ani jeden mi się nie podobał. No dobra, wracamy do naszej lajtowego materiału. Dziękujemy pani wydawcy, że nas wprowadza w dobry nastrój, bo jedzenie jest szalenie ważne, wie pan. Ja powiem, że jestem, lubię gotować, tak, lubię gotować. Lubię karmić, jak mam czas oczywiście, jak moje goście przyjeżdżają, to staram się ich zaskoczyć różnymi potrawami, chociaż mam takie parę stałych. Oczywiście sam mam swoje ekologiczne produkty, to jest, dla mnie jest ważne. Z jednej strony mam swoich fajnych dostawców, którzy robią sery, mamy tu lokalne wino, w Lubuskim. Mamy taką kuchnię, to trudno powiedzieć, że to jest regionalna kuchnia, bo my jesteśmy ludźmi, potomkami uchodźców z Wołynia głównie i trochę jeszcze z innych rejonów wschodu. Ale tutaj ta kuchnia właśnie jest taki trochę mixt tego nowego i tych naszych regionalnych. No ja dużo podróżuję po świecie, pracowałem w różnych miejscach i dostosowałem swoje...
0: Panie Andrzeju, tak. Jak z tą zdrową dietą? Jeśli pan już przygotowuje od tych lokalnych dostawców produkty i przerabia je pan we własnej kuchni, to bardziej idzie pan w zdrowe czy w smaczne, czy może da się to pogodzić?
14: Wie pan co, ja wychodzę z założenia, oczywiście nie zgadzam się z moją małżonką, która sprawdza etykiety, ile to kalorii, ile to ma tego tłuszczu i tak dalej. A ja wychodzę z założenia, że ma smakować. Smakuje, to znaczy, że jest zdrowa. I oczywiście bez wariactwa można różne rzeczy... no bo nasza tradycyjna kuchnia jest trochę tłusta, tak? Jest taka, wiesz, te wszystkie potrawy nasze są oparte. No ale wtedy było takie zapotrzebowanie, żeby po prostu była energetyczna, żeby ludzie mieli energię do pracy. Teraz ta współczesna kuchnia polska, którą ja stosuję, plus ściągam przepisy z różnych miejsc, w których mieszkałem. I oczywiście rzeczy, które się je w Kanadzie, Nowej Zelandii czy na Kubie, to są zupełnie inne rzeczy niż u nas. Ale i tak możemy być dumni, że naszej polskiej kuchni jest zdrowa, jest ekologiczna, ma wielkie wartości, duże produkty. Nawet te kupione w zwykłych dyskontach i supermarketach, nie takie wyszukane gdzieś tam pomidorki u sąsiada, to jest ważne, bo to jest stara zasada. Co zjesz, kim ty jesteś? Ja pamiętam w Północnej Ameryce, jak mieszkałem, jak przeżyłem szok kulturowy, bo byłem strasznie zawsze chudy, nie? I przyjechałem do Kalifornii i byłem chyba najchudszą osobą, bo wszyscy troszeczkę byli z uwagi na diety te fast foodowe, wie pan, szybko, tanio, byle jak, tłusto. I później, no niestety, kola do tego, czy tam jakiś inny napój.
0: Wiem, do czego zmierza ta anegdota, panie Andrzeju.
14: A nie, już nie puentuję.
0: Spokojnego dnia.
14: Ciekaw jestem, co moi koledzy, pan Waldemar, pan Bernard z Bawarii, czy pan Marek powiedzą dzisiaj.
0: Bardzo dziękuję. Spokojnego dnia. Pan Andrzej był z nami o godzinie 5.29 w Radiu Tok FM 22:44:44:044. O zdrową dietę pytamy w kontekście tego, w jaki sposób teraz o tą zdrową dietę mają dbać szpitale, a także szkolne stołówki. Jest z nami pan Łukasz z Będzina. Dzień dobry, panie Łukaszu.
15: Witam z kuchni akurat, bo produkcję pełną parą tutaj zaczynam.
0: O 5.29 pan zaczyna produkcję.
15: 4.45.
0: Wręcz.
15: Powiem szczerze, ja widzę kolejny aspekt i temat, który jednak pokazuje, że ta Polska się nasza zmienia i podejście do człowieka bardzo mocno. Pamiętam swoje młode czasy, kiedy moją podstawową dietą śniadaniową to była bułka i miałem do wyboru dwie rzeczy jako dodatek. Albo parówkę, albo serek homogenizowany. I widzę, że naprawdę się dużo zmieniło. Ja tu też bym chciał zauważyć jedną rzecz. Miałem taki aspekt w swoim życiu dwudniowy, kiedy poprosiła mnie jedna znajoma pani dyrektora, abym przyszedł na chwilkę, pomógł, tam pokierował kuchnią szkolną. To mnie przeraziło, proszę państwa, ja do tej pory mam to w głowie i będę miał do końca życia. Ja to państwu szybko zobrazuję. Gotowane były posiłki dla dzieci. Po tym wszystkim były dwa okienka. Jedno było wydawcze, które podawało dzieciom posiłki. Drugie okienko, które wracały posiłki. I to mnie przeraziło. 100-litrowy garnek zupy, który wychodził dla dzieci, później wracało około 70 litrów zupy. Mięso, dodatki, które były wydawane dzieciom, wracały w 60-70% na talerzu. Ja się może nie zastanowiłem, bo widziałem podczas produkcji, co było przyczyną. A przyczyną było to, że kucharki miały za zadanie tylko używać ziół, soli i pieprzu. Naprawdę, ja się staram nie używać jakichś typowych takich przypraw, które mamy znane z naszych rodzinnych domów, jak tak zwana taka kolorowa przyprawa, bo nie chcę robić tu pseudo reklamy, czy czarny napój, który, proszę państwa, często lubi nasz kochany rosołek. I to było zakazane. I te panie kucharki powiedziały mi na ucho, że one to przemycają. Żeby te posiłki jakokolwiek dziecko mogło zjeść. Bo naprawdę dziecko, które ma, rodzic przede wszystkim wie, że zapłacił za ten posiłek, wie, że dziecko ma zabezpieczony obiadek, a niestety często gęsto chyba się dzieci nie skarżą, bo niestety, ale nie konsumują tego w 100%, a choćby nawet w 80%. A później takie dziecko niestety niedożywione, proszę państwa, no nie ma szans, żeby ono było skupione na lekcji, żeby ono mogło chłonąć tą wiedzę. I tutaj uważam, że naprawdę troszeczkę poluzowanie tych przepisów powinno być jak najszybciej i urozmaicanie tych posiłków. Powinniśmy się skupiać na tym, co jemy w domu, bo nie może być tak, że w domu mamy różnego rodzaju przyprawy, mamy jakieś posiłki, które nas cieszą, nasze podniebienie, a nagle idziemy do szkoły jako uczeń, mówię tutaj, i nie mamy tego. I ten posiłek jest albo jedzony na przymus, albo w ogóle nie konsumowany. A propos naszego, proszę państwa, dorosłego żywienia, no to oczywiście warzywa, jeszcze raz warzywa, a w zdrowiu to polecam indyczka i kaczka. Są to oczywiście te ptaki konsumujące przez nas, które po prostu są odporne na tę mało humanitarną hodowlę, bo jednak te kurczaki to są, proszę państwa, no niestety, muszę się przyznać, nie do końca zdrowe. I owoce również, w dużej ilości owoce powodują naprawdę spustoszenie. A na koniec, proszę państwa, lepiej plasterek dobrego boczku zjeść niż dwa cukierki. Wszystkiego dobrego i smacznego.
0: Bardzo dziękuję. Pan Łukasz z Będzina był z nami. O rady dotyczące diety będziemy pytać po godzinie 6 w pierwszym programie doktora Michała Mularczyka. Na razie pytamy państwa o kontekst tej zdrowej diety, która powinna teraz obowiązywać od 2 września zarówno w szkolnych stołówkach, jak i no przede wszystkim o tym będziemy rozmawiać po godzinie 6 w szpitalach i o tym, co zmieni się na talerzach pacjentów. Jest z nami pani Monika z Dąbrowy Górniczej. Dzień dobry, pani Moniko.
16: Dzień dobry.
0: Jest pani na antenie, słuchamy.
16: Ja od wielu lat próbuję się, dbam o dietę, staram się zdrowo odżywiać, w tym jem głównie kaszę, warzywa. Mimo to okazało się teraz, że jednak wątrobę mam powiększoną i złe wyniki właśnie prób wątrobowych. I no zastanawiam się, jak to można po prostu temu zaradzić. Mimo że tłuszczowo też tu uważam, nie przekraczam dużych ilości tłuszczu. No i chciałam powiedzieć, że po prostu albo to jest wynik mojego własnego organizmu, bo że to zdrowie nie dopisuje mimo stosowania tak wielu środków zapobiegawczych.
0: Mhm. A pociągnę panią za język, jeśli chodzi o kwestie żywienia w takich miejscach jak szkolne stołówki czy szpitale właśnie. To znaczy, czy miała pani kontakt z tego typu posiłkami kiedyś?
16: Tak, moje dziecko chodziło na posiłki w szkole, jednak wypisałam po paru miesiącach, ponieważ w dużej mierze to były posiłki przede wszystkim mączne. Mhm. Takie bogate, koloryczne, a według mnie nie były wysokowartościowym posiłkiem.
0: Teraz to powinno się zmienić, aby tak było. Bardzo dziękuję. Pani Monika z Dąbrowy Górniczej była z nami w Radiu Tok FM o godzinie 5.34, a teraz jest z nami pan Paweł z Płocka. Dzień dobry, panie Pawle.
17: Dzień dobry. W pierwszej wypowiedzi zaczęła się od, chyba się nie pokłócimy, ale zaraz, nie wiem dlaczego, nie na tematy kulinarne. Co złego było w tym, co pani prezydent Gdańska powiedziała o Leningradzie?
0: Zostawmy no Leningrad więc, i panią prezydent Gdańska.
17: No więc właśnie, więc wie pan, co było złego? Ktoś brednie gada. Potem wie pan, gdzie ja to nie byłem, w 120 miejsc. Ale pan zaczął od tego, że pan był szuplak, bo tamta była zdrowa dieta. Nie, tam futrują. To znaczy, wie pan, napychają ludzi byle czym. Więc... A wygadywanie, że byle było smaczne. No tam właśnie, gdzie w tej północnej Ameryce futrują na przykład syropem klonowym.
0: No to nie o można tym być wspominał zdrowym. Pan, o tym akurat pan Andrzej
17: właśnie
0: wspominał.
17: Nie można być zdrowym. Wie pan, ja też gdzie ja to nie byłem, ale się nie chwalę tym. Wie pan, i bywało, że przez cały rok nie jadłem, wie pan, ziemniaków i kotleta schabowego. I jakoś przeżyłem. A była dieta,
0: to
17: dominowała dieta.
0: To nie jest wielkie osiągnięcie mimo wszystko, panie Pawle, nie jeść przez rok schabowego i przeżyć.
17: Ale to nie ja się starałem. Po prostu były takie okoliczności, że korzystałem z bardzo dobrej stołówki na wielkim, na budowie, na projekcie wielkim, gdzie prowadził tę stołówkę kucharz, który normalnie prowadzi 3 renomowane restauracje i wygrał tam kontrakt na prowadzenie stołówki, bo robił doskonały interes. Wydawał 1200 posiłków, znaczy 3 razy, żywił 1200 osób, 3 razy dziennie, wydawał za każdym razem 1200 posiłków i zarabiał na tym tylko 1 euro. Niech zarabiał tylko na tym 1 euro i robił doskonałe interesy niż najlepszej restauracji. Ja doskonale jadłem zdrowe jedzenie, dużo warzyw, dużo ryżu, dużo ryb. Owszem,
0: ale to panie Pawle, to pan mówi bardzo ciekawe rzeczy. Rzeczywiście to jest taki aspekt gastronomii, o którym ja nie myślałem. Czyli może czasem rzeczywiście lepiej się zatrudnić na budowie niż chodzić do restauracji, bo efekt jest po prostu lepszy dla naszego organizmu.
17: Akurat, wie pan, ja tam nie pracowałem jako robotnik. Mhm. Niemniej jednak, wie pan, wszyscy jedli to samo i było bardzo, bardzo zdrowo. I tak mi się parę razy zdarzyło. I wie pan, nie chodzę i nie opowiadam, gdzie ja to nie byłem ze 120 razy. Wie pan.
0: Rozumiem, panie Pawle.
17: Ja nie wiem, ale przynajmniej staram się nie gadać. Gust nie gadać.
0: Spokojnego dnia, panie Pawle. Pan Paweł z Płocka był z nami. Temperatura sporu trochę się podniosła. Jest godzina 5:37, więc czas na drugą muzyczną kartkę z kalendarza. Urodziny, dlatego że urodziny obchodzi Steve Porcaro, który urodził się 2 września 1957 roku. To jest amerykański muzyk i kompozytor, który zasłynął m.in. z udziału w nagrywaniu i wykonywaniu piosenki Afryka zespołu Toto, ale który odpowiadał też za skomponowanie tego utworu.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 'Mieszkańcy całej Polski zobaczą dziś kawałek niebieskiego nieba chociażby nad sobą, na termometrach od 21 stopni na północy przez 22 w centrum do miejscami 25 na Podkarpaciu. Tak będzie w ciągu dnia. Popadać także może w większej części kraju bez opadów jedynie w Wielkopolsce i w Kujawsko-Pomorskim.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 5:42, pierwszy program w Radiu Tok FM przy mikrofonie Filip Kakusz, 22 44 44 044. Pytamy Państwa o to, czym jest dla Państwa zdrowa dieta, w jaki sposób można o tę zdrową dietę zadbać. Pytamy w kontekście tego, że zmienia się dieta w szpitalach, zmienia się dieta w stołówkach szkolnych, ma się zmienić na zdrowszą właśnie. Czy rzeczywiście to przełoży się na jakość żywienia w szpitalach? Będziemy pytać po godzinie 6 doktora Michała Mularczyka, czy dla Państwa taka dieta jest też ważna. To kolejne pytanie do Państwa. Jeszcze przez kilka minut, zanim przejdziemy do przeglądu prasy, jest z nami pan Włodek z Wrocławia. Dzień dobry, panie Włodku.
2: Tak, halo, dzień dobry. Witam, panie doktorze, wszystkich słuchaczy. O, ja od razu chciałem podziękować panu Pawłowi normalnie, że podniósł temperaturę i
1: i po prostu... Ale nie kłóćmy się!
2: Proszę?
1: Nie kłóćmy się dzisiaj. Nie kłóćmy się.
2: Po prostu, bo tutaj pan Łukasz, a tutaj właśnie pan Łukasz mówił, że pierwszy wstał. No nie taki pierwszy. Ja dzisiaj o 3:00 po prostu już przejechałem 200 kilometrów, właśnie bokiem mijam Łódź, po prostu już prawie zasypiałem już chciałem brać drugi kubek kawy, po prostu termiczny, ale pan Paweł od razu poprawił ten poziom, także już nie muszę pić drugiego kubka, także panie Pawle, pozdrawiam. Na pana zawsze można liczyć ten na pana radykalizm, okej? Okay? I do głównego tematu po prostu. Teraz tak, powiem tak, zdrowa żywność. Ja używam, ja mówię tak, że tylko zdrowe, naturalne produkty i powiem na przykład, jak wygląda w moim ciężkiej pracy mojej, po prostu tak wygląda. Właśnie wyglądało się tak, wyglądało. Sześć jajek wieńskich, 12 plasterków kindziuku, wszystko zrobione na oliwie z oliwek, prawdziwej, oryginalnej, po prostu do tego poszwórne espresso i ja mogę do Warszawy, i mam być u pana w Warszawie o 8:00, bo mam spotkanie po prostu i po prostu, ja po prostu tak jem, nie mierzę żadnego cholesterolu, po prostu żadnego cukru, mam jeszcze 8 lat, jestem zdrowy, na nic nie narzekam. I po prostu nic mi nie boli, po prostu i tylko zdrowa żywność. A nie, po drodze, nigdy nie kupuję żadnych fast foodów, żadnych hot dogów, po prostu nie. Normalny, a jeżeli wracam, to normalny obiad. Ziemniaki polskie, ziemniaki skabowe, kapusta, i kompot. I tak wszystkim polecam. Zdrowa żywność, naturalne produkty, żadne fast foody i potrawy bardzo mało solone.
1: Panie Włodku,
2: było na temat po prostu.
1: Bardzo dziękuję. Panie Włodku, spokojnego dnia. Jest z nami pan Mariusz z Pragi. Dzień dobry, panie Mariuszu.
3: Dzień dobry albo dobre rano, jak tutaj w Czechach mówią. Ja tutaj popieram pana Andrzeja Zubuskiego, że zdrowa żywność to smaczna żywność. Moja matka pochodzi z Zubuskiego i znam te tereny, bo często jeździłem na wakacje, a sam pochodzę spod Torunia i tam się nauczyłem jeszcze jednego. Smaczna i od stołu się odchodzi niedojedzonym. To znaczy, żeby się nie przepychać.
1: Lepszy niedosyt niż przesyt, jasne.
3: Lepszy niedosyt niż przesyt, a przy okazji chciałem powiedzieć, że tak jak na zawsze Polakom się wydawało, że Czesi mają wspaniałe knajpy, wspaniałe restauracje i jedzenie, to teraz jest odwrotnie. Czesi uważają, że nasze bary mleczne to jest hit. Dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo. Pan Mariusz z Pragi był z nami. Łączymy się z panem Robertem z Poznania. Dzień dobry, panie Robercie.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam słuchaczy. No tak, tytułem wstępu, taka dygresja prywatna. Nie dziwię się emocjom pana Pawła z Płocka, ponieważ faktycznie dla pana z Zielonej Góry powinien być jakiś panel specjalny w Radiu Tok FM z rana, typu jakieś zielonogórskie bajanie, coś w tym stylu. I jeszcze odnośnie tej polityki, dziwię się, że pan z Zielonej Góry nie widział już znowu śmiesznego wystąpienia Nawrockiego, które odnosi się do reparacji, których temat załatwiony był w 53, potem przez koleżankę Kaczyńskiego Fotygę, czyli guru pana z Zielonej Góry. Warto wziąć to pod uwagę, bo nie patrzeć tylko w jedną stronę i oczerniać. Takie są fakty. Natomiast, panie redaktorze, i jeszcze muszę jedno powiedzieć. Kolega z Zielonej Góry to jest śląska część województwa lubuskiego, a nie ziemia lubuska. Panie redaktorze, co do diety. Ja nie ukrywam, że staram się wprowadzać w swojej diecie przede wszystkim więcej białka. Widzę, że jest to bardzo potrzebne w moim przypadku, czyli tak, więcej ruchu, więcej białka, mniej węglowodanów. Jest to dosyć trudne, ponieważ są pewne słabości kulinarne, tak jak chyba u każdego. Natomiast dla mnie najważniejsze to spotęgować białko, zminimalizować węglowodany, więcej ruchu i oczywiście warzywa, które są bardzo istotne i to jest jakby dla mnie podstawa tego, żeby móc zdrowiej żyć. Natomiast co do szpitali, muszę przyznać, że dobrze, że rząd kontynuuje wzbogacenie finansowe szpitali pod kątem dietetycznym, aby te posiłki były bardziej zbilansowane, ponieważ z początkiem tego roku miałem przygodę szpitalną trzydniową i to było bardzo fajne, jeśli chodzi o jakość tych potraw. Mhm. Na pewno jesteśmy daleko bardziej zaawansowani niż jakieś 26 lat temu, jeśli chodzi o jakość wyżywienia w szpitalu. Dlatego cieszę się, że tego typu pomysły są kontynuowane. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Pan Robert z Poznania był z nami o godzinie 5.47, a teraz łączymy się z panem Marcinem z Kujawsko-Pomorskiego. Dzień dobry, panie Marcinie.
5: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ja chciałbym tak delikatnie do panów, którzy włączyli politykę, ale też to się łączy ze zdrowiem. Ja polecam troszkę odciąć się od polityki, bo z własnego
1: doświadczenia...
5: Dokładnie, panie redaktorze. A poza tym odciąłem się dlatego, że no przykro się robi człowiekowi, jeżeli człowiek z taką przeszłością, w dużym cudzysłowie opiekun cudzych nieruchomości, opiekun pani...
1: A nie odciął się pan jednak.
5: Tak, ale to jest głową połączone i staje się autorytetem dla połowy Polski. Dobra, wracając do zdrowia i zdrowego żywienia. No tutaj jest troszkę szersza kwestia, przynajmniej z mojego doświadczenia, gdyż mocno stykam się z osobą chorą na celiakię i to jest nietolerancja z glutenu. Ja do jeszcze kilka lat temu nie potrafiłem sobie wyobrazić, że chleb może szkodzić, ale tak, chleb może szkodzić i to też się wiąże ze zdrowiem, także musimy uważać na to, co jemy, musimy uważać na to, jak jemy, chociaż ja uwielbiam jeść wszystko, dla mnie nie ma problemu zjeść fast food, a potem zjeść coś super, hiper zdrowego. Staram się to równoważyć, bo uważam, że wszystko jest dla ludzi. Natomiast tutaj jeszcze, bo przeskoczyłem niepotrzebnie, jeżeli chodzi o celiakię i panów, którzy tutaj licytowali się kto gdzie nie był. Panowie, ja z racji tego, że moja żona jest chora na celiakię, ostatnio bardzo mało jeżdżę, gdyż bardzo trudno jest znaleźć miejsce, w którym chcą żywić osoby, a wręcz traktują osoby chore na celiakię, a wręcz traktują je jako takich wyrzutków i traktują przez to, co się dzieje w strefie publicznej i tymi wszystkimi modami na produkty bezglutenowe, przez to traktują takie osoby chore jako dziwaków. Przecież to chleb nie szkodzi, tak? Szkodzi, gluten szkodzi, potrafi wręcz zabić. Także jest trochę chaosu w mojej wypowiedzi, mam nadzieję, że była zrozumiała.
1: Pewne wątki zostały wyłapane. Bardzo dziękujemy panie Marcinie za ten głos.
5: Serdecznie.
1: Pan Marcin z Kujawsko-Pomorskiego był z nami, a teraz łączymy się z panem Waldemarem z Elbląga. Panie Waldemarze, pan będzie puentował dzisiejszą rozmowę.
6: Dzień dobry. Dzieci w szkole czy przedszkolu sobie poradzą. Na własnym przykładzie. W przedszkolu dostawaliśmy na śniadanie mleko z kożuchem i taką wielką bułę z prywatnej piekarni, taką przeciętą na pół. I zjadałem jedną czwartą, reszta lądowała pod fartuszkiem albo w rajstopach. Wychodziłem ponieważ to była stara willa poniemiecka jeszcze, do łazienki i lądowało to wszystko tam za wielką żeliwną wanną. Po jakimś czasie okazało się, że tam się coś pozapychało, ponieważ wylot z wanny był do klatki. Przyszli fachowcy, odsunęli tą wannę, a tam posypana gigantyczna pryzma porośniętej zieloną pleśnią z jakiejś zwartej budowli ze starych bułek. Także ja się oczywiście nie przyznawałem, do dzisiaj nie przyznaję, ale przyznało się kilku jeszcze.
1: Panie Waldemarze, ja wierzę, że dzieciaki sobie poradzą, bo dzieciaki sobie zawsze poradzą. Pytanie, czy nie lepiej po prostu dbać o to, żeby one nie wyrzucały tych bułek i tego mleka z kożuchem nie wylewały za żeliwną wannę.
6: Trzeba mieć głowę i podawać im rzeczy, które są po prostu do zjedzenia i w ilościach, które są do przełknięcia. Mhm. Najważniejszą rzeczą jest, że panu powiem o obiedzie. Sztuka mięsa, siny kawałek mięsa z przerostami, ziołękami, ziemniaki i zasmażka, taki sos na zasmażce, taki niby szanowny, coś jeszcze. Chwilę później to się wszystko skleja, bo ja byłem zamykany w jadalni, ponieważ nie jadłem, byłem takim pierwowzorem szkieletora, takiego młodego. To dopóki nie zjadłem, to mnie stamtąd nie wypuszczono na podwórko. W związku z czym część lądowała pod kwiatkę w ziemi z kwiatkami, część za szafą, część coś jeszcze. Zostawiałem dla niepoznaki trochę tam bałaganu na tym talerzu i tak jakoś się ratowałem.
1: Panie Waldemarze, bardzo dziękuję za ten głos. Oby takich sytuacji było jak najmniej. Pan Waldemar z Elbląga był z nami o godzinie 5.52 i teraz przechodzimy już do przeglądu prasy. Gazeta Wyborcza, strona 9 i tekst Wacława Radziwinowicza. Metafora Putina na początek roku szkolnego. Bardzo interesująca rzecz. W nowym roku szkoła rosyjska będzie jeszcze więcej mówić uczniom o wojnie i patriotyzmie, mniej uczyć języków obcych i o sprawach społecznych. I Wacław Radziwinowicz pisze tak. W każdy poniedziałek nauka będzie się zaczynać od hymnu i uroczystego apelu, a potem teraz już obowiązkowo mają być rozmowy o ważnym. Sam Putin kilka dni temu podrzucił nauczycielom temat tych zajęć. Na spotkaniu przywódcy z pedagogami okazało się, że jeden z nich był w Arktyce i widział tam białe niedźwiedzie. A to gospodarzowi Kremla się skojarzyło i opowiedział. Proszę sobie wyobrazić, że tam bliziutko mieszkają też orki i one jedzą te niedźwiedzie jak na rybek. Po prostu rzucają się stadem takim i bum, na kawałki rozszarpują. Tak, tak, to taki łańcuch pokarmowy, tłumaczył Putin, polecając. I o tym też trzeba dzieciom opowiadać, żeby rozumiały, w jakim świecie żyjemy i dlaczego prowadzimy specjalną operację wojenną. Koniec cytatu. Taką to bajkę tuż przed Dniem Wiedzy, a tak Rosjanie nazywają początek roku szkolnego, zafundował Putin personelowi szkół. Bajkę, bo jak zakrzyczeli niedostatecznie jeszcze wytresowani przyrodnicy, ani orki, niedźwiedzi, ani niedźwiedzie orek nie pałaszują. A krwawą ucztę waleni na krach według ekologów z organizacji KEDRY zobaczyć można jedynie na filmikach wyprodukować przez sztuczną inteligencję.

Justyna Sobolak w Gazecie Wyborczej na stronie 10. Sięgamy jeszcze w temacie wiedzy do Rzeczpospolitej. Na stronie 10 Rzeczpospolitej Marek Kozubal pisze w tekście, o co armia będzie pytać rekrutów. Pisze tak. Wojsko pilotażowo wprowadza kwestionariusz dla kandydatów do służby zawodowej. Armia nie może być zieloną masą, ale armią talentów nastawioną na zwyciężanie, mówi generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W ciągu roku wojskowy kwestionariusz kompetencji ma wypełnić 1000 żołnierzy. Już przeszli przez ten test podchorążowi pierwszego roku z Wojskowej Akademii Technicznej. W bazie jest blisko 15 tysięcy pytań, ale dla osoby, która zaloguje się na wojskowym komputerze, system losuje indywidualnie tylko 180. Czas na odpowiedź to 2 godziny, 40 sekund na jedno pytanie. Test na start obejmuje wiedzę z 12 dziedzin, z wiedzy ogólnej i technicznej. Historia, język polski, informatyka, fizyka, mechanika. Czytamy dalej. Projekt nowego kwestionariusza został opracowany przez kilkudziesięciu specjalistów reprezentujących różne dziedziny wiedzy, m.in. psychologów, ekspertów wojskowych, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi, metodologów badań, analityków danych oraz informatyków. Pytania, które stały się kluczowym wkładem, przygotowali eksperci Wojskowej Akademii Technicznej. Po co to wszystko? Pyta Marek Kozubal i odpowiedź jest następująca. Jak mówią wojskowi, system nie ma zastępować dowódców w podejmowaniu decyzji personalnych, ale dać im informacje wspierające proces kwalifikowania, planowania rozwoju oraz wykorzystywania potencjału żołnierzy. W trakcie służby inny test ma zweryfikować lub skorygować ścieżkę służby zawodowej, dodaje generał Kukuła. Chociaż wojskowi, którzy opracowali kwestionariusz, zakładali, że może on zostać wykorzystany w trakcie kwalifikacji wojskowej, na razie nie będą go przechodzili 18-latkowie, którzy stawiają się przed komisją wojskową. Tyle w Rzeczpospolitej o tym, w jaki sposób myśli się o tym intelektualnym rozwoju armii i polskiego wojska. Natomiast dziennik Gazeta Prawna piórem Wojciecha Kubika opisuje akty dywersji, do których dochodziło w ostatnich dniach tak w Polsce, jak i w Niemczech. Prawdopodobne akty dywersji, wiele na to wskazuje, nic jeszcze nie jest potwierdzone, chociaż prokuratura ma swoje podejrzenia. Warto przeczytać ten tekst, dlatego że zwraca on uwagę na wszystkie te incydenty, do których dochodziło w ostatnich kilkudziesięciu godzinach. Część tropów prowadzi do Rosji, pisze Wojciech Kubik. Politycy ostrzegają przed rosnącym zagrożeniem. Tymczasem proces uszczelniania ochrony infrastruktury krytycznej dopiero się rozpoczął. No właśnie, bo oprócz relacji jest także wniosek. Natomiast wracając do tych incydentów, tajemnicze pożary, jeśli chodzi o Lublin i Skarżysko-Kamienną, to nie wszystkie poniedziałkowe incydenty. Przed południem rosyjski samolot zwiadowczy Il-20 pojawił się 30 km od Łeby. Jak poinformował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, Moskwa testowała nasze systemy odstraszania i obrony powietrznej. Na drugim krańcu Polski, w okolicach Tarnobrzegu, śmigłowiec uszkodził linię energetyczną, zaś w jednostce wojskowej w Elblągu doszło do fałszywego alarmu bombowego. W pierwszym przypadku pilot wraz z maszyną zniknął z miejsca zdarzenia, w drugim zatrzymano dwóch Polaków. Kumulacja tak niebezpiecznych wydarzeń zmusza do postawienia pytań o ochronę ważnych obiektów produkujących na potrzeby wojska infrastruktury krytycznej. Proces jej uszczelniania ma przyspieszyć ustawa o zarządzaniu kryzysowym, która weszła w życie 4 lipca. Na jej podstawie w ciągu 6 miesięcy mają powstać Krajowa Ocena Ryzyka oraz Krajowa Strategia Odporności Podmiotów Krytycznych. Komisja Europejska wydała też wytyczne do dyrektywy unijnej w tej sprawie, uściślające rodzaj ogrodzeń i barier, zasady kontroli dostępu wielowarstwowego, standardy nadzoru wizyjnego i oświetlenia, sposób przechowywania informacji szczególnie chronionych w obiektach infrastruktury krytycznej. Dużo pracy przed organizatorami bezpieczeństwa w Polsce, co jest związane z tym, że rzeczywiście jest coraz bardziej niespokojnie, można by powiedzieć. Premier Donald Tusk, ale też inni politycy zwracają uwagę, że takich incydentów może przybywać, że kolejne miesiące mogą być krytyczne, nie tylko jeśli chodzi o bezpieczeństwo samej Ukrainy, jak i bezpieczeństwo Polski. Co jeszcze w gazetach? Nie za wiele mamy czasu, ale wspomnijmy jeszcze o tym, że na pierwszej stronie Wyborczej więcej o Marianie W., pseudonim Maniek, który odgrywał też prawdopodobnie istotną rolę w aferze Zonda Krypto. Marian W. jest oskarżony o kierowanie gangiem, który wystawił fikcyjne faktury potwierdzające transakcje paliwowe na 1,5 miliarda złotych. Część tych pieniędzy miała zasilić Zonda Krypto, pisze Marcin Pietraszewski w długim tekście, który ujawnia kolejne elementy tej afery Zonda Krypto. Bardzo serdecznie Państwu polecam, tym bardziej, że pewnie jeszcze do tych ustaleń będziemy dzisiaj w TOK FM wracać. 5.59, za chwilę informacji i Tamara Pawlik-Lipska, a po godzinie 6 dr Michał Mularczyk będzie z nami, internista, dietetyk, autor bloga bezkalorii.pl i porozmawiamy o nowych zasadach
zasadach żywienia w szpitalach i o tym, co zmieni się zgodnie z tymi zasadami na

0: talerzach pacjentów.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Dziś po raz pierwszy po wakacjach zbiera się Sejm. Jednym z głównych punktów obrad ma być głosowanie nad kandydaturą Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Przedstawiciele krajów europejskich z niesmakiem przyjęli rozmowę ministrów finansów USA i Rosji na szczycie G20. I o tym za chwilę. W przyszłym roku w budżecie ma być więcej pieniędzy na naukę. Czy to coś zmieni? Naukowcy nie są co do tego przekonani. Minęła szósta. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Dziś ruszy pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu. Harmonogram jest bogaty, a jednym z punktów będzie głosowanie nad kandydaturą Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Więcej na ten temat wie Cezary Jaszczyk.
3: Kandydatura Macieja Berka budzi kontrowersje, bo w końcu mamy do czynienia z prawą ręką premiera Donalda Tuska, a przed wyborami koalicja zapowiadała odpolitycznienie wymiaru sprawiedliwości. Z drugiej strony opcja rządząca przekonuje, że Berek ma wieloletnie doświadczenie prawnicze. Pytanie, czy docenią je wszyscy koalicjanci?
4: Jestem przekonany, że będzie to poparcie dla Macieja Berka wystarczające, żeby został wybrany.
3: Mówi przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Rękę za Berkiem zamierza podnieść Szymon Hołownia.
5: Jeżeli jest tak, że klasa polityczna w Polsce doszła do wniosku, że Trybunał ma wyglądać, jeżeli chodzi o rekrutację do niego, tak jak ma wyglądać, i pan prezydent jest zdania, że politycy w Trybunale Konstytucyjnym to jest okej, to ja pójdę za tym głosem pana prezydenta.
3: Wątpliwości co do kandydatury Berka zgłaszają politycy lewicy. Cezary Jaszczyk, Tok FM.
2: Jeśli nie będziemy się spotykać z Rosjanami, nigdy nie zakończymy wojny, powiedział minister finansów USA Scott Bessent. Tłumaczył w ten sposób swoje spotkanie z rosyjskim ministrem finansów Antonem Siłanowem podczas szczytu G20 w Ażwil. Spotkanie z rosyjskim ministrem wywołało znaczącą krytykę ze strony europejskich uczestników spotkania ministrów G20.
6: Wiem, że niektórzy Europejczycy mieli z tego powodu gorzki smak w ustach, ale uważam, że bardzo ważne jest, aby się zaangażować. W przeciwnym razie, jeśli obaj wojownicy znajdą się w narożniku, to nigdy nie będzie rozwiązania tego okropnego konfliktu.
2: Zarówno unijny komisarz Waldis Dąbrowskis, niemiecki wicekanclerz Lars Klingbeil, jak i polski minister finansów Andrzej Domański podkreślili, że nie jest to czas na normalizację Rosji. Pytany o spotkanie strony amerykańskiej z rosyjskim ministrem, szef resortu finansów zaznaczył, że dysponuje wyłącznie doniesieniami medialnymi, które, jak ocenił, wskazują, że Stany Zjednoczone zaprezentowały wobec Rosji dosyć twarde stanowisko. Według m.in. Fox News Scott Bessent w odpowiedzi na wysuwane przez rosyjskiego ministra propozycje współpracy gospodarczej przerwał mu i powiedział, że nic z tego się nie wydarzy, dopóki Rosja nie zakończy wojny przeciwko Ukrainie. Polska, kraje bałtyckie, Rumunia, a teraz także Niemcy. Rosja eskaluje napięcie w całym regionie, ocenił w wpisie na X polski premier. Donald Tusk zapowiedział jednocześnie, że odpowiedzią na to będzie dalsze wsparcie dla Ukrainy. Podkreślił też, że Rosja nie wygra tej wojny. Szef MSW Niemiec, Aleksander Dobrindt, poinformował, że Rosja odpowiada za sierpniowy incydent z dronem z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku. W odpowiedzi rząd w Berlinie ogłosił zamknięcie konsulatu Rosji w Bonn oraz ośrodka kulturalnego Rosyjski Dom w Berlinie. Solidarność z Niemcami oprócz premiera i szefa polskiego MSZ-u wyrazili też liderzy innych europejskich krajów, m.in. Szwecji, Francji czy Włoch. Górnicy zakończyli swój podziemny strajk w kopalni Wujek w Katowicach. Zarząd Polskiej Grupy Górniczej zawarł z protestującymi porozumienie, twierdzą obie strony sporu. O porozumieniu poinformowała najpierw rzeczniczka PGG Ewa Grudniok w krótkim komunikacie.
7: Strony reprezentowane przez Zarząd Polskiej Grupy Górniczej oraz stronę społeczną doszły do porozumienia, a tym samym zakończyła się akcja protestacyjna w oddziale KWK Wujek w likwidacji.
2: Związkowcy potwierdzają, strajk się zakończył, ale strona społeczna nie chce informować o treści porozumienia. Jak przekazał szef Sierpnia 80 w zakładzie Damian Hacaś, górnicy uzyskali swoje, ale nie będą upubliczniać na razie żadnych informacji, bo tak umówili się z zarządem PGG. Związkowcy informowali, że powodem protestu jest zagrożenie, że w proces likwidacji kopalni mogą zostać zaangażowane firmy zewnętrzne. W przyszłym roku Polska wyda na naukę nieco ponad 2,5 miliarda złotych więcej niż obecnie. Kwotowo pieniądze są większe, bo to między innymi dodatkowe 400 milionów dla Narodowego Centrum Nauki, które dzieli środki na badania naukowe. Ale jak mówią sami naukowcy, w stosunku do całości budżetu procentowo niewiele się zmienia. Anna Gmiterek-Zabłocka.
0: Projekt budżetu jest obecnie analizowany, mówi poseł Lewicy Tomasz Trela.
8: Pewnie w październiku trafi do parlamentu i wtedy rozpoczniemy nad nim pracę.
0: Minister nauki Marcin Kulasek mówi wprost, udało się uzyskać więcej środków na badania naukowe, a jest to efekt wielomiesięcznych negocjacji.
9: W tym na zapowiadane podwyżki dla pracowników.
0: Tyle, że te podwyżki to zaledwie 3%. Naukowcy, którzy w maju protestowali pod Sejmem, domagali się znacznie większych środków i dla Narodowego Centrum Nauki i na badania, mówi profesor Łukasz Okruszek.
10: Mamy duże zapowiedzi na liczbach, a diabeł tkwi w szczegółach. Czy nie okaże się, że policzyliśmy tu masę jakichś, nie wiem, technologii dual use i tak dalej, projektów, które realnie nie przełożą się na poprawę, nie wiem, egzystencji doktorantów.
0: Dlatego naukowcy liczą na sejmowe prace nad budżetem i na jeszcze większe dofinansowanie badań naukowych. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
2: A kolejne informacje w TOK FM o 6.20. Najwięcej chmur dziś na północy i południowym wschodzie i tam miejscami przelotny deszcz oraz lokalnie burze. Termometry pokażą od 19 stopni na północy przez 22 w centrum i do 25 na południowym wschodzie.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: 6.06, pierwszy program w Radiu TOK FM. Filip Kakusz przy mikrofonie. Jest z nami dr Michał Mularczyk, internista, dietetyk, autor strony bezkalorii.pl. Dzień dobry, panie doktorze.
12: Witam serdecznie z samego rana.
11: Z samego rana, tak. Nowe standardy żywienia pacjentów obowiązują od 1 września już w całej Polsce. Tutaj zaskoczenia nie ma dla klinik, bo szpitale miały czas po pilotażu, który trwał już kilkanaście miesięcy, na to, żeby dostosować się do tych wymogów. Jakie to są wymogi?
12: Znaczy, to są wymogi, które powinno być już dawno temu zrobione, bo to ma być posiłek, ma być, że tak powiem, częścią leczenia. Znaczy, to jest takie, że element, posiłek jest elementem procesu leczenia i to jest akurat, to mnie się bardzo podoba, dlatego że tak powinno być. Powinno być od bardzo dawna. Tylko takie zastrzeżenie, co, jak to zostanie zinterpretowane, bo jeżeli mamy na przykład pacjenta, który jest po operacji na przykład ortopedycznej, gdzie potrzebuje wyprodukować sobie trochę kolagenu i dostanie dietę planetarną na przykład, to nie dostarczy wszystkich elementów potrzebnych do zagojenia się. To jest jakby jedna rzecz, prawda? Druga rzecz jest taka, jeżeli mam pacjenta z cukrzycą, który pochłonął tony, że tak powiem, w cudzysłowie oczywiście, cukru w ciągu swojego życia, i z tego powodu między innymi ma cukrzycę i dostanie dietę w szpitalu, która składa się z 4-5 posiłków i w każdym będzie przynajmniej 50 gramów cukru, to taką dietą nie poleczymy pacjenta skutecznie. Poleczymy go oczywiście lekami i tak dalej, może mu wyregulujemy te cukry kosztem ogromnych dawek leków przeciwcukrzycowych czy insuliny. W związku z tym to jest kwestia tego, jak te że posiłek jest elementem procesu leczenia, to mnie się bardzo podoba, to jest bardzo fajne, tylko jak to zostanie tak naprawdę wdrożone w życie, prawda? Także tutaj jest jakby jedna rzecz. Druga bardzo ważna rzecz to, że dietetyk ma dużo większą rolę niż dotychczas. Nam się wydaje, że lekarz zna się na dietach. Jest to bardzo... bardzo mylne, bo lekarz mniej więcej słyszał o różnych dietach, natomiast jeżeli się lekarz zna na diecie, to rzeczywiście musiał wykonać ogromną pracę samodzielnie, bo nikt nas tego nie uczył na studiach. Ja miałem zajęcia z bardzo może i miłymi, ale nudnymi paniami i nasze zajęcia przez pół roku polegało na tym, że pani nam pokazywały zdjęcia, to jest kanapka, ona waży tyle ma kalorii, składa się z chleba, masła, i takie wyliczanki nam to nic nie pokazało. Tak naprawdę. W związku z tym wiem, że lekarz ma zlecić dietę. Dietetyk tą dietę ma wdrożyć, bo się zna na tych składnikach odżywczych i tak dalej. Dieta powinna być teoretycznie dobrze zbilansowana pod względem składników, tylko skąd weźmiemy te zalecenia, które będą realizowane, prawda? Na przykład ja się boję czegoś takiego, że ma być kolejne zalecenia, to badania mają mieć odpowiednią temperaturę, konsystencję, wygląd i zapach. I jak znam życie w naszym kraju, to na tym się skupimy, że będzie ładnie pachniało, będzie miało temperaturę, teksturę i tak dalej. A niestety boję się, że to, co będzie w środku tego pożywienia, już nie będzie aż takie ważne, znaczy nie będzie, będzie traktowane po macoszemu, no bo ma ładnie wyglądać, smakować.
11: Panie doktorze, tu się wetnę, ponieważ już jest wiele wątpliwości, o których pan doktor mówił, więc chciałbym się do niektórych z nich odnieść. Po pierwsze, słyszę, co mówi pan o tym, że dieta powinna być dopasowana do przypadku każdego pacjenta, jasne, tylko czy to nie jest przypadkiem świat idealny, to znaczy, czy problemów, schorzeń, z którymi pacjenci lądują w szpitalach, nie ma tak dużo, że to jest po prostu niemożliwe?
12: Znaczy inaczej, no jeżeli pacjent ląduje w szpitalu w oddziale diabetologii, bo ma cukrzycę, no to powinien dostać dietę przeciwcukrzycową. I jest to dieta, która powinna być standardowa w leczeniu, prawda? Ona jest. Mamy diety przeciwcukrzycowe, tylko tak jak powiedziałem, one składają się z 5 posiłków, w którym każdy zawiera ogromne ilości węglowodanów, czyli cukrów. Czyli założenie piękne, wykonanie fatalne. Jeżeli mam pacjenta, który jest po operacji, tak jak mówiłem, ortopedycznej, to powiedzmy mięśnie ma uszkodzone, to też są inne aminokwasy, które są nam potrzebne, których też za bardzo nie ma w roślinach. One są głównie w mięsie. A mówię, że teraz do szkoły, do przedszkoli wchodzi dieta planetarna, która ogranicza produkty mięsne i boję się, że będzie to w ten sposób, że taka dieta też wejdzie do szpitali, a to jest dieta, która nie będzie goiła pacjenta. Jeżeli pan jest chory, ma pan jakiś uraz, no to pan wymaga ogromnych ilości cholesterolu. Wszystkie diety, które są nam serwowane, to są diety o obniżonej zawartości cholesterolu, no bo cholesterol nam się mówi, że jest niezdrowy. Oczywiście w nadmiarze wszystko będzie niezdrowe, ale akurat w trakcie gojenia, pamiętajmy, że cholesterol wchodzi w skład każdej, podkreślam, każdej komórki naszego ciała. Czyli jeżeli zostało coś zepsute, no bo chirurg coś wyciął, naciął i tak dalej, to musimy później te komórki odbudować. I bez cholesterolu to jest niemożliwe, po prostu to jest niemożliwe. Ja powiem w ten sposób, że ja wcześniej miałem paru pacjentów, zajmuję się kardiologią inwazyjną i kardiologią w ogóle. W związku z tym pacjentów też przygotowywałem do operacji, do bypassów. To są ciężkie operacje. To jest rozcięcie mózgu, rozcięcie skóry rzeczywiście. To ciężka rekonwalescencja to jest, kiedyś się mówiło, to jest jak zderzyć się z czołgiem taka operacja. Teraz już jest to dużo lepiej przeprowadzane, ale ci moi pacjenci, jak ja ich przygotowałem przez miesiąc, dwa przed operacją i się pytali ich chirurdzy, a co pan jadł, że pan tak się świetnie goi? No właśnie, bo pacjenci jedli jajka, jedli mięso przed tą operacją, oczywiście gotowane, a nie smażone, bo smażone jest miażdżycogenne i niezdrowe. I oni przechodzili jak burza przez tę operację, znaczy przez operację to zasługa chirurga i tak dalej, ale już potem to, co się działo później, to było to, jak pacjent był przygotowany dietetycznie do przejścia przez ten szpital. I tego nie ma. Nie ma czegoś takiego, że lekarz w rejonie czy dietetyk w rejonie powie, a pan na operację idzie albo na taki zabieg, to musi pan jeść to i to. Tego brakuje. Mam nadzieję, że to będzie wprowadzone. Aczkolwiek to można wprowadzić bardzo rozsądnie, patrząc chociażby na tą najnowszą piramidę żywienia, która weszła w Stanach pół roku temu, i ona jest bardzo rozsądna. My jesteśmy daleko za tym, bo cały czas mówimy o tych 5 posiłkach, o tym jedzeniu roślinek i tak dalej. To jest fajne, jeżeli ktoś jest zdrowy i dobrze odżywiony i te roślinki naprawdę może sobie dodać.
11: Indywidualne potrzeby. Jasne.
12: Dokładnie.
11: Ale to teraz jeszcze mam pytanie drugie właśnie o rolę dietetyka. No bo dietetycy zostali niejako docenieni, zwrócono na nich uwagę, jeśli chodzi o tę reformę jadłospisów w szpitalach, dlatego że oni mają sprawdzać, czy te jadłospisy rzeczywiście spełniają te normy, które zostały wyznaczone. Czy dietetyków jest wystarczająco dużo, żeby te kontrole odbywały się często i żeby one rzeczywiście przynosiły poprawę jakości posiłków w dłuższej perspektywie?
12: No z tego, co ja pamiętam, bo w szpitalu nie pracuję ponad 10 lat, ale kiedyś był jeden dietetyk w szpitalu. W związku z tym, jeżeli będzie jeden na szpital, no to mało. To powinna być, no tak jak mówię, że opracować dietę ogólnie jak najbardziej, z tym, że sprawdzać jakość, da się to zrobić, będzie miało rzeczywiście mnóstwo roboty. Tylko, że tak powiem, wydaje mi się, że znowu, to co powiedziałem, to jeszcze raz, żeby to brzmiało, lekarz zaleci jakąś tam dietę zgodną z naszymi zaleceniami, naszymi takimi, nazwijmy je, polskimi, zaściankowymi, nie do końca zgodnymi z tymi, co jest na świecie. I to nie będzie dobra dieta, a dietetyk nie może, na razie przynajmniej w Polsce, z lekarzem dyskutować. Powinno być powiedziane oczywiście, proszę zająć się pacjentem, to jest pacjent z niedoborami takimi i takimi. I to jest, no, wyjrzymy dietę z tej półki. I jeżeli byśmy mieli rzeczywiście mieć już pacjentów z dietą dedykowaną do konkretnego pacjenta, no to jest dietetyków dużo za mało, jeżeli tak można po polsku powiedzieć. I to będzie mało, szczególnie, że tych dietetyków mnóstwo jest tak zwanych, no powiedzmy, domorosłych, jest po jakichś tam szkoleniach dietetyk w weekend i tego jest multum. Natomiast to są ludzie pewnie nieprzygotowani do leczenia chociażby szpitalnego, bo to zupełnie inna dietetyka niż taka, powiedzmy, jak to powiedzieć, pozaszpitalna, o, tak?
11: Panie doktorze, czyli coś się zmienia, natomiast jeszcze są pewne rzeczy do opracowania. Pytanie, czy będzie wola chociażby w ministerstwie, żeby i zainwestować w te zmiany i przyjrzeć się uważnie temu, co mówią nie tylko pan, ale również inni dietetycy. Ale chciałbym się spytać o to, jak było do tej pory, bo co jakiś czas wybuchały takie posty w mediach społecznościowych, gdzie widzimy talerz, na którym jest pół ogórka, ćwierć kawałka mortadeli, wyciśnięta cytryna i kostka masła. I to jest fotografia posiłku w szpitalu. Reguła to jest, czy wyjątkowe sytuacje?
12: Żeby to było jeszcze masło, to by było super, dlatego że kwasy tłuszczowe zawarte w nabiale są fantastyczne dla nas. Często to będzie margaryna, niestety, która jest produktem sztucznym. Natomiast no, ja powiem szczerze, ja sam leżałem w szpitalu lat temu 10-11 we Włoszech. Na szczęście mi się trafiły Włochy, bo się po prostu na nartach połamałem. No i tam rzeczywiście ktoś pomyślał, bo tam było na przykład, żeby się goić, to było oddział ortopedii, te sery tak zwane parmezan, parmigiano, reggiano, sery tłuste, które dawały mi energię na odbudowanie się. Tam też oczywiście były węglowodany, ale te posiłki, też robiłem zdjęcia, mam je jeszcze w telefonie, zupełnie inne były. Ten ruch, zdjęcia, które są właśnie w internecie, jakie są posiłki, rzeczywiście to jest bardzo dobre, bo to pokazuje, co my w tych szpitalach dostajemy i w większości to było rzeczywiście, mówiąc tak delikatnie, badziewie. W związku z tym te próby, jakby to powiedzieć, próby poprawy są. Może nie róbmy od razu wszystkiego, bo to wiadomo, że nie wyjdzie, ale zróbmy poprawę na przykład w oddziale diabetologii, popatrzmy, jak to się będzie działo, wdrożmy, nie wiem, jednego, dwóch dietetyków i zobaczmy, co nie wyszło i zaplanujmy, że to ma być, powiedzmy, etapami wprowadzone, prawda? I w tym momencie nikt się nie będzie niepokoił i będą mówili, o, że się to źle zrobili, prawda? To jest pierwszy etap. Teraz mamy drugi etap, wdrożenie w oddziałach konkretnych. Znaczy mówię, że to logistycznie trzeba usiąść, popatrzeć, jak to można zrobić, ale zapowiedzieć, że to jest początek zmian, a nie mamy, wprowadziliśmy zmiany, dobry posiłek, jak to był i zakończenie programu, bo z tego dobrego posiłku powinno być coś wyciągnięte. A jak się idzie do szpitala odwiedza, to wiadomo, tutaj mamy catering, tu mamy to i te posiłki w ogóle są takie, mówiąc delikatnie, od czapy, tak? No, no jest posiłek, bo pacjent ma coś zjeść, tak? Ale czy jest dopasowane do pacjenta? W większości przypadków nie.
11: Początek, tak? Początek.
12: No początek. Jeżeli potraktujemy początek, to ja się cieszę, bo widzę światło w tunelu, w bardzo długim, bardzo ciemnym, ale jednak widzę światełko.
11: No to zobaczymy, czy w takim razie do tego światła, do czegoś nas doprowadzi. Doktor Michał Mularczyk, internista, dietetyk i autor strony bezkalorii.pl był z nami. Bardzo dziękuję. 6:17 za 3 minuty informacje w TOK FM. A po informacjach będzie z nami profesor Rafał Pankowski, współzałożyciel Stowarzyszenia Nigdy Więcej. I jeszcze trochę przy okazji początku nowego roku szkolnego. Dzisiaj uczniowie już oficjalnie, nie na galowo, zasiądą w ławkach i rozpoczną naukę. Będziemy rozmawiać o raporcie Stowarzyszenia Nigdy Więcej o ksenofobii wobec dzieci.
13: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
14: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo, ich jest tylko 11.
15: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
16: Hej, masz psa? Wiesz, że rocznie na spacerach z naszymi czworonogami spędzamy nawet 20 dni? Sporo, prawda? Ale czy dobrze wykorzystujemy ten czas? Mam na imię Karolina. W podcaście Kalna i Pieski szukam odpowiedzi na pytania, jak myślą psy, co czują, czego potrzebują i co robić, by zapewnić im po prostu fajne życie. Nowe odcinki w każdą środę na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM.
1: Autopromocja.
17: Reklama.
18: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
19: A
17: jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
19: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
17: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl. Administratorem strony jest Pfizer Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
20: Gabinet masażu, słucham.
21: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
20: Cześć, a co się dzieje?
21: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
20: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
21: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
20: Kochana, sam go stosuję.
22: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
23: Reklama.
24: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 6.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Tyler Robinson oskarżono o zabójstwo w minionym roku. Charlie'ego Kirka, konserwatywnego działacza związanego z Donaldem Trumpem, nie przyznał się przed sądem do winy. W przypadku uznania go winnym grozi mu kara śmierci. Zdaniem prokuratorów Robinson strzelił do Kirka z dachu budynku oddalonego o ponad 120 metrów i mógł z łatwością chybić, raniąc lub zabijając inne osoby. Rząd Peru zerwał stosunki dyplomatyczne z Iranem, oskarżając go o podsycanie konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokowanie kluczowej dla transportu ropy cieśniny Ormuz. Decyzję podjęto, tu cytat, kierując się historycznym, pacyfistycznym powołaniem. Peru od niedawna jest pod rządami prawicy sprzymierzonej z Donaldem Trumpem. Kilkaset osób protestowało w Ceucie przeciwko obecności na ulicach kilku tysięcy migrantów, którzy pozostali w tej hiszpańskiej eksklawie w Afryce po masowym przekroczeniu granicy z Marokiem pod koniec lipca. Na dziś, w dzień Ceuty, zwołano liczne manifestacje w całym kraju. W Ceucie, według różnych szacunków, nadal przebywa od 5 do nawet 8 tysięcy migrantów. W TOK FM czas teraz na sport.
25: Błażej Kulesza, zapraszam. Deszcz torpeduje dokończenie pierwszej rundy US Open. Część spotkań organizatorzy musieli przenieść na następny dzień. Część trzeba będzie dokończyć. Wśród nich są mecze Magdy Linet oraz Magdaleny Fręch. Obie zagrały tylko seta i musiały pośpiesznie opuszczać korty. Fręch 4-4 w pierwszej partii remisuje z Amerykanką Iwą Jowicz. Za to Magda Linet 4-6 przegrała pierwszego seta z Brytyjką Franceską Jones. Sensacji nie zabrakło w pierwszej rundzie piłkarskiego Pucharu Polskim. Do największej doszło w Lublinie. Tam Motor 3-0 pokonał Legię Warszawa. Z pucharem pożegnała się Wisła Kraków, przegrywając w Opolu z Odrą 1-2. A Siarka Tarnobrzeg u siebie pokonała 3-2 Zagłębie Lubin. Dziś kolejnych 11 spotkań. Znamy już wszystkie ćwierćfinalistki siatkarskich mistrzostw Europy. Grono uzupełniły reprezentacje Niemiec oraz Turcji. W Stambule Niemki pokonały Belgię 3-2, a Turczynki wygrały z Azerbejdżanem 3-0. Polki za to przygotowują się do starcia z Holandią. Jak mówi Alicja Grabka, drużyna Oranie to przede wszystkim szybka siatkówka.
26: Próbowaliśmy prowadzić trochę tej szybszej gry na naszym treningu, żeby dziewczyny mogły się przyzwyczaić, jak to będzie mogło na tym spotkaniu wyglądać. No i też bardzo mocne pierwsze tempo, więc tak naprawdę uważam, że kompletny zespół.
25: Ten mecz dopiero w czwartek, za to dziś w walce o półfinał zmierzy się Serbia z Grecją oraz Włochy ze Szwecją. Nasza mistrzyni świata do lat 20 w biegu na 400 metrów Anastazja Kuś zakończyła sezon. Teraz czas na odpoczynek i przygotowania do nowego sezonu. W nich nie zamierza wiele zmieniać i na przykład iść w ślady srebrnej medalistki Mistrzostw Europy Klaudii Kazimierskiej, która na studia i treningi wyjechała do Stanów.
26: Wiadomo, są to ciężkie wybory jednak, bo w Stanach można naprawdę na fajnym poziomie trenować, w dobrych warunkach to przede wszystkim, ale na razie podjęliśmy decyzję, że zostaję w Polsce, zacznę studia w październiku w Polsce i będę tutaj się przygotowała i trenowała tak jak do tej pory, bo na razie wszystko się sprawdza, jest cały czas progres, więc chcielibyśmy to utrzymać.
25: Najważniejszym startem dla Kuś w przyszłym sezonie mają być Mistrzostwa Świata w Pekinie.
2: Od 18 stopni w Suwałkach do nawet 25 na Podkarpaciu. W większości kraju dziś około 22. Przelotnie może padać w wielu miejscach.
24: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: 12:24, pierwszy program w Radiu Tok FM. Filip Kakusz przy mikrofonie. Profesor Rafał Pankowski, współzałożyciel Stowarzyszenia Nigdy Więcej, jest z nami. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry.
11: Stowarzyszenie Nigdy Więcej przygotowało raport dotyczący ksenofobii wobec dzieci. Raport pod tytułem To jest polska ławka. I to jest taki raport, gdzie na 50 stronach opisujecie znane, przekazane przez media, przez policję, przypadki aktów agresji wobec najmłodszych od 2022 roku. Też dodajmy, nie tylko chodzi o ataki ksenofobiczne, bo jest na przykład incydent, którego ofiarą padła osoba z Aspergerem. Niemniej jednak głównie ksenofobia i rasizm są u podłoża tych ataków. Dlaczego uznaliście, że to jest ten moment, w którym warto te wszystkie doniesienia zebrać?
3: No tak, uznaliśmy, że początek nowego roku szkolnego to jest taki właściwy moment, aby podjąć jakąś refleksję na temat tego zjawiska smutnego, z którym no, mamy do czynienia w naszym kraju już od dawna, ale ono niewątpliwie nasiliło się w ciągu ostatniego roku, więc to zjawisko ksenofobii, wrogości czy dyskryminacji wobec młodych osób, dzieci, młodzieży w szkole i poza szkołą, takich zdarzeń opisujemy bardzo wiele. No i niestety mamy do czynienia z coraz większą liczbą podobnych zdarzeń no właśnie w tych ostatnich miesiącach, czy w tym ostatnim roku. Dobrze by było, abyśmy jakoś wspólnie, jako społeczeństwo, no, zastanowili się nad tym problemem i podjęli działania, które no, pomogą ten problem przynajmniej ograniczyć.
11: W otwarciu raportu Łukasz Jakubowski, przedstawiciel Stowarzyszenia Nigdy Więcej, pisze, że agresja wobec dzieci to moralne dno. I zgadzam się z tym cytatem i zgadzam się z tą oceną. Natomiast też pytanie, skąd taka agresja się bierze? Bo to też nie jest tak, że te wszystkie akty są realizowane w próżni.
3: Oczywiście tak. Oczywiście mamy niestety szerszy jeszcze problem dyskryminacji, czy w ogóle problem ksenofobii, wrogości wobec osób pochodzących z Ukrainy, czy innych mniejszości, innych ludzi, którzy są w Polsce, którzy mieszkają w Polsce, są naszymi sąsiadami, są naszymi kolegami, koleżankami w pracy, są osobami, które w jakiś sposób różnią się od tego stereotypowego, tak zwanego prawdziwego Polaka. Ale czymś szczególnie przykrym i oburzającym chyba może być to, kiedy tego rodzaju wrogość uderza właśnie w dzieci, a z takimi przypadkami no niestety mamy do czynienia nieomal na co dzień.
11: Refleksja, która pojawiła się we mnie po tym, jak przejrzałem ten raport i te doniesienia, to jest refleksja związana z tym, jak szybko ta agresja wobec Ukraińców w przestrzeni publicznej, głównie za sprawą związanych ze skrajną prawicą i z prawicą działaczy, aktywistów, polityków, zaczęła się nasilać. No bo taką cezurą dla tego raportu jest 2022 rok, czyli początek agresji Rosji na Ukrainę na pełną skalę. To był 24 lutego 2022 roku, a pierwsze doniesienia na temat takich ksenofobicznych ataków wobec Ukraińców w przestrzeni publicznej, w internecie i to ze strony osób, które są rozpoznawalne, tak? Marcin Rola, kanał W Realu 24, czy Barbara Nowak, która była wówczas małopolską kurator oświaty, pojawiły się na początku marca. Niewiele czasu zajęło nam, żeby niektórym z nas, żeby przestać współczuć Ukraińcom, którzy padli ofiarą straszliwej zbrodni i zacząć kierować agresję w ich stronę.
3: Dokładnie tak było. Już od tych pierwszych dni czy tygodni po wybuchu tej pełnoskalowej agresji przeciw Ukrainie, w tych już pierwszych dniach czy tygodniach, kiedy uchodźcy pojawili się w Polsce, skrajna prawica i te kanały propagandowe skrajnej prawicy podjęły no, tę narrację, powiedzielibyśmy antyukraińską, te teorie spiskowe, podsycanie wrogości i robią to konsekwentnie do dziś. Z tym, że o ile w tych pierwszych dniach czy tygodniach to takie głosy wydawały się no, relatywnie nieliczne czy jakoś odosobnione, o tyle oczywiście no, konsekwentne sączenie tego jadu wrogości, tego rodzaju propagandy antyukraińskiej czy szerzej ksenofobicznej, no ono dzisiaj przynosi skutki już na znacznie większą skalę. Tak? I dobrze wiemy o tym, że te nastroje solidarności z uchodźcami z Ukrainy w Polsce, no one niestety uległy pogorszeniu. Ta solidarność z uchodźcami z Ukrainy, ona w Polsce do dzisiaj jest żywa, rzecz jasna, ale no jest słabsza znacznie. No i w dużym stopniu to jest efekt dokładnie tej propagandy, którą skrajna prawica podjęła no nieomal od pierwszego dnia.
11: Skoro mówi pan o tym, że jest wciąż w wielu Polakach taka jedność i wsparcie dla Ukraińców, to chciałbym pana zapytać, panie profesorze, o skalę, biorąc pod uwagę liczbę zebranych w raporcie przypadków tych ksenofobicznych zachowań, bo to jest kilkadziesiąt, nie policzyłem ile dokładnie odnotowanych incydentów, niektóre bardzo poważne, niektóre mniej bulwersujące, ale jednak trudne, takie rzeczy, które nie powinny się wydarzać. To są rzeczy na podstawie doniesień medialnych, na podstawie państwa informacji. Jaka to jest, czego my jeszcze nie wiemy? To znaczy, ilu takich incydentów mogliśmy nie odnotować, dlatego że one nie były po prostu zgłoszone?
3: No, to jest bardzo ważna uwaga, bo my też zdajemy sobie sprawę z tego, że to, co publikujemy w raporcie, no, możemy traktować jako pewne przykłady, jako pewną ilustrację zjawiska no jeszcze znacznie szerszego, bo rzeczywiście to, co wiemy, to, co udaje się zweryfikować, udokumentować, to, o czym opinia publiczna się dowiaduje, to jest tylko wycinek, to jest pewien, no powiedzielibyśmy nawet tubek góry lodowej, bo rzeczywiście na co dzień takich zdarzeń po prostu jest dużo więcej, tylko że nie o wszystkich się dowiadujemy, nie o wszystkich jesteśmy w stanie informować, bo one jakoś tam nie są do końca odnotowane. Więc niestety mówimy o zjawisku jeszcze szerszym niż to, co na tych 50 stronach byliśmy w stanie w sposób no, taki ścisły opisać i udokumentować.
11: Na panie profesorze, Stowarzyszenie Nigdy Więcej powstało w 96 roku, tak więc 30 lat zbiera doniesienia o rasistowskich i ksenofobicznych zachowaniach w Polsce. 30 lat to jest sporo epok, jeśli chodzi o to, w jaki sposób polskie społeczeństwo przez jakie zmiany przechodziło. No więc czy ta obecna sytuacja, ten 2026 rok, jest rokiem, gdzie nasiliły się te postawy ksenofobiczne jakoś wyjątkowo w porównaniu do poprzednich lat? Czy może jednak jest to czas, który można porównać z jakimś innym z pana doświadczenia?
3: Mhm. Ja myślę, że rzeczywiście jest to czas dosyć szczególny i rzeczywiście w ciągu tego ostatniego roku no, takich zdarzeń odnotowujemy, myślę, więcej niż kiedykolwiek w przeciągu tych trzech dekad. Bo rzeczywiście no, mamy w Polsce z jednej strony z dużą liczbą przede wszystkim osób pochodzących z Ukrainy, które są w Polsce. A z drugiej strony no, mamy do czynienia z taką falą ksenofobii na różnych poziomach, takiej ksenofobicznej propagandy, którą no jak już powiedzieliśmy, skrajna prawica intensywnie prowadzi, ale dotyczy to niestety nie tylko skrajnej prawicy, dotyczy to także polityków z różnych obozów, z różnych ugrupowań, no i innych ośrodków, także takich parapolitycznych, które są bardzo aktywne, zwłaszcza w tak zwanych mediach społecznościowych, tak, czy antyspołecznościowych. Ta ksenofobia, ta propaganda nienawiści, ona się no, wylewa na gigantyczną skalę ze wszystkich tych dużych platform. Więc ja myślę, że z taką sytuacją jeszcze w Polsce nie mieliśmy do czynienia, aby na taką skalę propagowano ksenofobię, propagowano wrogość wobec różnych mniejszości, ale przede wszystkim dziś chodzi o osoby pochodzące z Ukrainy, które są obiektem czy stają się ofiarami tego typu wrogości. I rzeczywiście de facto na co dzień w Stowarzyszeniu Nigdy Więcej mamy informacje, czy to bezpośrednio od osób poszkodowanych, czy to od świadków takich zdarzeń, o podobnych aktach dyskryminacji czy agresji. I myślę, że to jest rzeczywiście bardzo duże wyzwanie. Jest to bardzo duży problem w naszym kraju dziś, którym musimy wspólnie, w sposób pilny bardzo zająć się jako społeczeństwo.
11: W jaki sposób?
3: A no właśnie, tutaj jest jakby wiele różnych poziomów. Trzeba zacząć od takiego minimalnego oczekiwania, że instytucje powołane do stania na straży prawa w Polsce staną na wysokości zadania. Bo tutaj co prawda w kilku głośnych przypadkach niedawno to trzeba odnotować, że instytucje takie jak policja dosyć prędko zidentyfikowały i ujęły sprawców takich głośnych, spektakularnych napaści. To bardzo dobrze. Ale przepisy, które przecież w Polsce w sposób jasny zabraniają podżegania do nienawiści narodowej i rasowej, są niestety egzekwowane bardzo rzadko. I ci sprawcy tego rodzaju podżegania do nienawiści mają w dużym stopniu poczucie bezkarności w naszym kraju. Więc ja myślę, że takie działania prawne, one są bardzo potrzebne, bardzo, bardzo konieczne. One oczywiście nie wyczerpują zagadnienia tego, jak powinniśmy reagować.
11: Ale jest to jakiś punkt startu.
3: Trzeba powiedzieć, że bardzo to jest pewne minimum, ale bardzo wiele zależy od reakcji każdego z nas na co dzień. Jeśli jesteśmy świadkami tego typu zdarzeń, to każdy z nas może i powinien zareagować i wyrazić solidarność z tymi, którzy są obiektami tego rodzaju wrogości czy agresji.
11: I tu musimy postawić wielokropek. Bardzo dziękuję. Profesor Rafał Pankowski, współzałożyciel Stowarzyszenia Nigdy Więcej, był z nami.
3: Dziękuję bardzo.
11: Teraz jeszcze pierwszy program gospodarczy. Kursy walut. 1 euro kosztuje 4,33 zł. 1 dolar amerykański. Oczywiście 3,74 zł. 1 frank szwajcarski. 4,61 zł. 1 funt sterling. 5,06 zł. Jeśli chodzi o prasę, wojny i pogoda dyktują ceny zbóż. Żywność może podrożeć. Pisze o tym dziennik Gazeta Prawna. Między innymi na pierwszej stronie intensywne ataki na statki i infrastrukturę portową w rejonie Morza Czarnego sparaliżowały transport zbóż. Wskutek wzrost cen pszenicy na globalnych rynkach o 21% w sierpniu do najwyższego poziomu od ponad 3 lat. Także ceny innych surowców rolnych rosną. Trend ten napędzają niekorzystne warunki pogodowe. Naukowcy oceniają, że zjawisko El Niño, które negatywnie wpływa na zbiory m.in. w Indiach i Australii, będzie w tym roku wyjątkowo intensywne. Więcej o tym, jak ceny zbóż mogą kształtować się w kolejnych miesiącach, w dzienniku Gazecie Prawnej. A jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, Bartłomiej Sawicki na stronie 18 pisze o tym, że większa wydajność dzięki restrukturyzacji pojawia się w polskim górnictwie. Redukcja zatrudnienia w polskim górnictwie pozwala branży na zmniejszenie strat oraz poprawę wydajności pracy. Kluczowy wskaźnik efektywności wreszcie rośnie. Zwraca jednak uwagę, że polskie górnictwo węgla kamiennego kolejny raz notuje straty, ale mniejsze niż rok temu. Co ważne, współczynnik wydajności pracy w branży rośnie dzięki spadającemu zatrudnieniu. Szczegółowe dane za pierwsze półrocze dotyczące górnictwa opublikowała Agencja Rozwoju Przemysłu. O tych danych Bartłomiej Sawicki pisze w Rzeczpospolitej.
4: Autopromocja.
5: 4 sekundy. Tyle może trwać mikrosen, podczas którego mózg na moment po prostu się wyłącza. Niby niewiele, ale przy prędkości 140 km na godzinę samochód pokona w tym czasie ponad 150 metrów bez świadomej kontroli kierowcy. Zmęczony mózg próbuje ukraść sobie kilka tych sekund snu. I nie pomoże tu nawet kolejna kawa. Dlaczego właściwie musimy spać i co dzieje się wtedy z mózgiem? O tym w audycji Z nauką po imieniu już dziś po 10:40. Adam Mirek, zapraszam.
24: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorze.
0: wieczorny chill na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Kaufland jest fresh.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
5: plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Minęła 6.41. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Niemiecki rząd publicznie oskarżył Rosję o atak dronowy na lotnisku w Lipsku. Na początku sierpnia w porcie lotniczym znaleziono dron wyposażony w materiały wybuchowe. Według cytowanego przez CNN przedstawiciela amerykańskiego resortu obrony w Europie, maszyna należała do rosyjskiego wywiadu. Nie można wykluczyć, że Kreml przygotowuje się w ten sposób na większe ataki, mówił w TOK FM pułkownik Piotr Lewandowski z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.
11: Myślę, że Rosja to wszystko na razie przygotowuje, nie wykorzystuje w pełni właśnie czekając na moment, kiedy ta wojna skończy się.
10: Z kolei wczoraj niedaleko elektrowni węglowej Jęczwalde w Brandenburgii znaleziono kilka wyrzutni rakiet z ładunkami wybuchowymi. W Polsce zaś doszło ostatnio do 2 pożarów. Zapalił się m.in. zakład produkcji dronów w Skarżysku Kamiennej oraz hala zakładu w Lublinie, gdzie produkuje się elementy do samolotów dla zakładów lotniczych w Świdniku. W tym pierwszym przypadku służby nie wykluczają sabotażu. Tymczasem Władimir Putin oświadczył, że Rosja chce zakończyć, a nie zamrozić konflikt w Ukrainie i jest gotowa do podjęcia rozmów. Putin stwierdził, że Moskwa pozostaje otwarta na negocjacje. Jesteśmy gotowi zaangażować się w ten proces negocjacyjny z każdym, kto wyrazi taką wolę, powiedział Putin. Agencja Reutera zwraca uwagę, że komentarze rosyjskiego przywódcy są najbardziej szczegółową wypowiedzią Putina na temat wojny w Ukrainie od tygodni. Putin przyznał, że ukraińskie ataki na terytorium Rosji spowodowały realne szkody i wskazał, że szczególnym wyzwaniem są drony. Zaznaczył jednak, że jego zdaniem Rosja posuwa się naprzód na polu bitwy, a on nie ma wątpliwości, że wróg się załamie, podała agencja Reutera. Postępujące susze, upały i niedobory wody mogą w przyszłości sprawić, że część terenów rolniczych w Europie, szczególnie w najbardziej suchych regionach basenu Morza Śródziemnego, przestanie nadawać się do upraw, ostrzegła dyrektor Europejskiej Agencji Środowiska Lina Ilamanonen. Jak zaznaczyła, zwiększenie nawadniania nie musi być rozwiązaniem problemu, ponieważ w wielu regionach może zabraknąć również wody. W konsekwencji część gruntów wykorzystywanych obecnie rolniczo może w przyszłości nie nadawać się już do upraw. Szefowa oceniła, że tegoroczne lato było najbardziej wyraźną ilustracją wyzwań, z jakimi mierzy się Europa. Dotkliwe susze zakłóciły rolnictwo, transport, a nawet infrastrukturę energetyczną, powiedziała. Dziś na niebie i trochę słońca, i trochę deszczu, i to właściwie w całej Polsce. Najczęściej około 21-22 stopni, maksymalnie w okolicach Przemyśla 25.
9: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
12: 6.44, pierwszy program w Radiu TOK FM. Filip Kekusz przy mikrofonie. Jest z nami Marta Lorczyk, samorzeczniczka i aktywistka walcząca o prawa osób z niepełnosprawnościami. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: No właśnie, samorzeczniczka, co oznacza, że pani walczy także o swoje prawa, a walki jest sporo.
3: Tak, jesteśmy w tej chwili w gorącym okresie powakacyjnym, również wakacje sejmowe się skończyły. Wracamy do tematu ustawy o asystencji osobistej. To jest coś, z czego ja też korzystam na co dzień w ramach programów asystenckich, no ale bardzo zależy nam na tym, żeby to weszło jako ustawa.
12: Gorący, czy to jest gorący okres, to jeszcze porozmawiamy, bo to jest kwestia dyskusyjna, biorąc pod uwagę, jak długo te prace nad ustawą asystencji osobistej się toczą. Natomiast dzisiaj rzeczywiście w Sejmie sprawozdanie komisji o tych trzech projektach ustaw o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Czy pani się spodziewa, że podczas tego sprawozdania sala sejmowa będzie pełna?
3: Mam nadzieję, że będzie w dużej mierze wypełniona, bo cały czas jesteśmy zapewniani o tym, że to jest priorytet, przynajmniej dla strony rządowej, ale również dla drugiej strony. Tak też było mówione na komisjach i z jednej i z drugiej strony ław poselskich, więc mam nadzieję, że będzie dosyć pełno, aczkolwiek no wiemy, jak te tematy dotyczące osób z niepełnosprawnościami wyglądają, jeżeli chodzi o salę plenarną.
12: Jak wyglądają?
3: No wyglądają tak, że nie ma tam dużo tłumów. Jest to zaplanowane dzisiaj na godzinę 18, więc mam nadzieję, że już po posiedzeniach większości komisji posłowie, posłanki rzeczywiście przyjdą na tą salę i będą rozmawiać o tym projekcie, bo jest jeszcze nadal o czym rozmawiać.
12: Dobrze, właśnie. O ustawie asystencji osobistej przedstawiciele polskiego rządu mówili bardzo szybko po wyborach w 2023 roku. Prace formalnie rozpoczęły się w 2025. Mamy drugą połowę 2026. Już teraz wiadomo, że ustawa o asystencji osobistej, jeśli wejdzie w życie, to nie wcześniej niż w 2028. Skąd się to bierze? To znaczy, czy to jest rzecz tak bardzo skomplikowana i jest tu tyle interesów do pogodzenia? Czy może jednak wola polityczna, żeby to przeprowadzić, jest nie taka duża, jak w przypadku niektórych tematów, które przechodzą szybciej?
3: No moje odczucie jest takie, że i jedna i druga kwestia tutaj ma duże znaczenie, bo rzeczywiście to jest bardzo skomplikowana ustawa. Ona wprowadza do polskiego systemu zupełnie nowe rozwiązania i ja byłam obecna na posiedzeniach podkomisji nadzwyczajnych komisji, gdzie naprawdę przechodziliśmy artykuł po artykule. Bywało, że robiliśmy to dwa razy od początku, bo po prostu tak dużo było poprawek. Niestety tych poprawek było też bardzo dużo po prostu ze strony rządowej, ponieważ no, ta ustawa okazało się, że...
12: Chyba straciliśmy połączenie z panią Martą Lorczyk, aktywistką walczącą o prawa osób z niepełnosprawnościami. Próbujemy połączyć się ponownie. Rozmawiamy o ustawie o asystencji osobistej, dlatego że dzisiaj projektem tej ustawy mają się zająć posłowie na plenarnym posiedzeniu. Będzie sprawozdanie komisji o przedstawionym i to przez prezydenta Rzeczypospolitej Polski, przez rząd, a także przez posłów właśnie projekcie ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, bo takie projekty są w sumie trzy. Komisja przygotowała dla nich jedno wspólne sprawozdanie. Rzecz dotycząca tego projektu to jest rzecz, która się ciągnie wiele, wiele miesięcy. Rozmawialiśmy o tym w TOK FM wielokrotnie. Jest z nami ponownie pani Marta Lorczyk. Dzień dobry.
3: Tak, dzień dobry, jestem, coś musiało przerwać.
12: Ale wszystko tak, działa już teraz.
3: Jest wszystko okej. Więc tak, no na tych posiedzeniach komisji, podkomisji przechodziliśmy przez tą ustawę artykuł po artykule. Nawet dwukrotnie, bo było tak dużo poprawek, że po prostu ta ustawa wróciła w pewnym momencie z powrotem do podkomisji. Niestety tych poprawek było bardzo dużo też ze strony rządowej, po prostu ta ustawa nie była do końca dobrze, jak się okazało, przygotowana, kiedy wpływała do Sejmu. Natomiast dużo też uwag i poprawek to było to, żeby po prostu wrócić do rozwiązań, które w tej ustawie były i były bardzo dobre, tylko że niestety zostały z niej wycięte na etapie Rady Ministrów. No i tak naprawdę dzisiaj na tym posiedzeniu, które będzie po południu, również mamy nadzieję, że posłowie i posłanki złożą poprawki w dużej mierze po prostu przywracające dobre rozwiązania, które tam były wcześniej, a które niestety zostały usunięte.
12: Ale z czego się bierze taki ping-pong, że pewne rozwiązania wracają, potem się pojawiają, potem znowu wracają, a państwo liczą, że one się pojawią po raz kolejny?
3: No tak nam to zostało przedstawione, że głównie były to naciski ze strony Ministerstwa Finansów. To są po prostu rozwiązania, które mają zmniejszyć koszty tej ustawy. No tylko, że wie pan, na przykład usunięcie waloryzacji wynagrodzeń asystentów zmniejszenie kosztów pośrednich dla realizatorów do takich wysokości, że Związek Powiatów Polskich i organizacje pozarządowe na komisjach przedstawiały wyliczenia, że za takie pieniądze nie będą w stanie tej ustawy po prostu realizować. Ograniczenie dla nas użytkowników przenoszenia godzin między miesiącami, którego nie ma teraz w programach asystenckich. Cały czas nie wiemy, co z grudniem, bo wie pan, teraz w programach asystenckich niby one są na rok, ale tak naprawdę mój realizator warszawski zapowiedział, że ja mogę wykorzystywać godziny asystencji tylko do 30 listopada, bo w grudniu on musi rozliczać i w grudniu ja już muszę sobie radzić sama. No i tak naprawdę nie mamy pewności, czy ustawa umożliwi samorządom rozliczanie grudnia, styczniu. To są różne rzeczy, które podnosiliśmy na tych komisjach i które wskazywaliśmy, no ale niestety nie znajdują poparcia po stronie koalicyjnej, mimo że to są rozwiązania, które w tej ustawie były i zostały usunięte.
12: Dobrze, teraz zróbmy krok wstecz i powiedzmy jeszcze o tym, że ustawa o asystencji osobistej w takim bardzo, bardzo dużym skrócie ma na celu stworzenie takiego systemowego i bezpłatnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami po to, żeby one mogły jak najbardziej niezależnie żyć, po to, żeby ich rodziny były też odciążone, bo niekiedy to one biorą ciężar opieki nad osobą z niepełnosprawnością. No i problem zaczyna się w momencie, w którym pojawia się rozwiązanie, w jaki sposób zapewnić tę asystencję, jednocześnie nie obciążając nadmiernie budżetów poszczególnych jednostek samorządowych.
3: Zgadza się, to będzie zadanie zlecone, więc samorządy powinny po prostu dostać na to środki z budżetu. To jest też kolejny problem, że w momencie, kiedy to będzie zadanie zlecone, no to tak naprawdę powinny być na to po prostu przekazane środki, a jeżeli te środki będą za małe, żeby realnie te zadania wdrożyć, no to samorządy będą miały problem i samorządy to wskazują. Natomiast kwestia jest też taka, że my bardzo dużo potrafimy właśnie mówić o kosztach wdrożenia różnych rozwiązań, ale nie widzimy też płynących z nich korzyści, płynących z nich wpływów do budżetu państwa, no bo to chociażby mamy nowe miejsca pracy dla asystentów. Mamy też możliwość, że członkowie rodzin będą mogli podejmować pracę. Dzisiaj na przykład nie mogą tego zrobić, bo muszą sprawować tą opiekę. Same osoby z niepełnosprawnościami też w wielu przypadkach będą mogły podejmować pracę, no bo na przykład właśnie będą miały wsparcie w dojeździe do pracy, czy w jakimś takim zorganizowaniu sobie samodzielnego życia, podjęciu studiów i tak dalej. To są oczywiście wpływy z podatków, ze składek i tak dalej, które jest trudno oszacować, ale one oczywiście też będą. Natomiast dzisiaj mamy programy asystenckie, one są, że tak powiem, rozchwytywane są te godziny. Z roku na rok jest coraz więcej użytkowników chętnych do tego, żeby z tych programów asystenckich korzystać. Ja sama z takiego programu korzystam. No tylko, że właśnie co roku muszę składać wniosek i ja nie wiem, czy dostanę asystencję na przyszły rok, czy nie dostanę. Zresztą to też jest kolejna kwestia, bo w zeszłym roku programy asystenckie dla jednostek samorządu terytorialnego, dla organizacji pozarządowych zostały ogłoszone przez ministerstwo w pierwszej połowie sierpnia. Dzisiaj mamy 2 września i nadal nie ma tego ogłoszenia, więc nawet tutaj no, mamy obawy, że będzie z tym problem.
12: Jest takie permanentne zawieszenie, jeśli chodzi o państwa sytuację. Porozmawialiśmy o pieniądzach, to teraz powiedzmy jeszcze o ludziach, dlatego że bez ludzi ta asystencja osobista nie będzie w stanie się po prostu powieść. Czy te projekty ustaw, które są teraz w Sejmie, określają, w jaki sposób zapewnić wsparcie asystentów? Kto takim asystentem mógłby zostać? Oraz czy po prostu będzie wystarczająca liczba ludzi, którzy będą gotowi takiej pracy się podjąć?
3: Tak, jeżeli chodzi o to, czy będzie wystarczająca liczba osób, czy nie, no to jest to na pewno obawa i znowu brak waloryzacji wynagrodzeń, waloryzacja została usunięta z ustawy, no jest kolejnym powodem do tego, żeby się tego obawiać. Natomiast co do zasady będzie utworzony rejestr realizatorów i ustawa określa, jakie osoby będą się mogły tam zgłosić. To będą mogły być osoby zarówno, które mają jakieś wykształcenie kierunkowe typu pielęgniarskie, ratownictwo medyczne i tak dalej. Tak więc cały katalog, jak również osoby, które już do tej pory świadczyły właśnie usługi asystenckie, mają to udokumentowane i po prostu pracowały jako tacy asystenci i będą mogły wtedy również się do tego rejestru wpisać. Więc rzeczywiście będzie można wybrać sobie asystenta tylko z rejestru, czyli

0: Dziś nad ranem koło 4:15 na dworcu kolejowym w Augsburgu doszło do wybuchu nieznanego przedmiotu. Pod Kolonią mogło dojść do ataku na stację elektroenergetyczną. Wczoraj mieliśmy także zdarzenie nieopodal polskiej granicy, a do tego jeszcze były minister obrony, o czym też przed chwilą była mowa, Mariusz Błaszczak, na pytanie w Radiu Z, czy polscy żołnierze powinni pomóc państwom bałtyckim w razie rosyjskiego ataku, mówi, powinni bronić Polski.
1: To wszystko w przedpołudniu TOK FM, które zaraz po informacjach na przedpołudnie zapraszał Przemysław Iwańczyk, Tomasz Sekielski. Bardzo dziękuję za ten poranek.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Koniec lata. Nie.
9: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
10: Teraz Emzum o najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
9: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
11: Teraz w Biedronce przedstawiamy Festiwal Nabiału. Pełen ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe w Biedronce teraz w festiwalowych cenach. We wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Mlekowita Łączka lub Łowickie. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Oraz wszystkie skyry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Eksplozja na dworcu w Augsburgu. Dwie osoby zostały ranne i o tym na początek. Czy polskie zakłady o strategicznym znaczeniu są odpowiednio chronione? To sprawdza MSWiA. Rosja chce zakończyć wojnę w Ukrainie. Tak twierdzi sam Władimir Putin. Minuta po 9:00. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Na dworcu w Augsburgu eksplodował nieznany obiekt. Dwie osoby są lekko ranne, donosi lokalny Augsburger Allgemeine. Wczoraj ładunki wybuchowe odnaleziono w pobliżu elektrowni węglowej Jęczwalde. Niemiecka policja informowała też o spowodowanej celowo awarii stacji elektroenergetycznej w Bergheim pod Kolonią. To kolejne takie zajścia w ostatnim czasie. Na początku sierpnia na lotnisku w Lipsku odnaleziono dron z ładunkiem wybuchowym. O incydent Berlin otwarcie oskarżył Rosję. Hybrydowy atak Rosji będzie tematem dzisiejszych spotkań w NATO i Unii Europejskiej. Solidarność z władzami w Berlinie wyrażają sojusznicy, między innymi Polska. A tym tematem zajmuje się Tomasz Orchowski.
14: Ambasador Niemiec przy NATO ma dzisiaj oficjalnie poruszyć kwestię rosyjskich ataków hybrydowych przed Radą Sojuszu, donosi Bild. Działania Moskwy będą też jednym z tematów rozmów szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem. W odpowiedzi na postępowanie Kremla. Nie. Niemcy między innymi zamykają konsulat generalny Rosji w Bonn i zaproponują kolejne sankcje.
2: Ja думаю, что это связано прежде всего.
14: Myślę, że to wiąże się przede wszystkim z ich wewnętrzną sytuacją. Położenie kanclerza jest trudne, nie cieszy się zaufaniem obywateli.
2: Nie pользуje się zaufaniem swoich
14: graждан. Oceniał dyktator Władimir Putin. Rosjanie oczywiście twierdzą, że nie mają z akcją

0: Lipsku nic wspólnego. Tomasz Rzuchowski, TOK FM.
1: Resort Spraw Wewnętrznych sprawdza, w jaki sposób są w Polsce chronione zakłady o strategicznym znaczeniu. Jednocześnie rekomenduje im sprawdzenie i przeanalizowanie planów ochrony, mówił w poranku TOK FM wiceszef resortu Wiesław Szczepański. To reakcja po ostatnich pożarach w zakładach produkujących dla wojska w Skarżysku Kamiennej i Lublinie. Służby ustalają, na ile podpalenia mają związek z działaniami obcych służb, w tym Rosji, mówił w TOK FM wiceminister.
2: My ze swojej strony podejmujemy teraz szereg działań, po pierwsze sprawdzających, w jaki sposób te zakłady były chronione, dlatego że zakłady krytyczne, infrastruktury krytycznej, mówimy o energetyce, tak, muszą mieć specjalne plany ochrony i muszą mieć również tą ochronę, która jest po prostu dla tych zakładów przewidziana.
1: Sprawców podpaleń w Lublinie i Skarżysku nie udało się ustalić. Straty w przypadku Lublina, gdzie produkowane są elementy do samolotów, to blisko 30 milionów złotych. Pożar w Skarżysku to co najmniej 15 milionów złotych strat dla zakładu, który dostarcza części do dronów wojskowych. Wygranymi powinni poczuć się wszyscy, którzy dotykają zjawiska wynajmu mieszkań. Tak o ustawie o najmie krótkoterminowym mówi w poranku TOK FM wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Ustawa wraca pod obrady Sejmu, a poprawka przepisów ma dotyczyć roli samorządów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w ograniczaniu najmu m.in. przez platformy takie jak Booking czy Airbnb. Kluczowy będzie podpis prezydenta, mówił wiceminister.
3: Mam nadzieję, że prezydent ją podpisze, no bo brak tego rejestru, a przecież mieliśmy czas do 20 maja. No to powoduje to duże opóźnienie i straty dla wszystkich.
1: Przepisy, którymi zajmie się Sejm, mają dawać przedsiębiorcy 6 miesięcy na uporządkowanie spraw związanych z działalnością w danym budynku, w tym na przykład znalezienie najemcy długoterminowego. W piątek Sejm po raz kolejny będzie głosować nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Prezydent już trzykrotnie odrzucał projekty ustaw w tej sprawie, a rząd chce, by Komisja Nadzoru Finansowego miała narzędzia do kontrolowania rynku kryptowalut. W tej sprawie potrzebny jest ruch posłów opozycji. Komentował to w poranku TOK FM poseł Unicentrum Sławomir Ćwik.
4: Bo myślę, że posłowie opozycji nie zagłosują wprost przeciwko prezydentowi, natomiast być może część z nich jednak przestanie się bać Karola Nawrockiego i przynajmniej nie weźmie udziału w tym głosowaniu po to, żeby Polacy mieli w końcu polski organ nadzoru nad kryptoaktywami.
1: Sejm może odrzucić prezydenckie weto większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Władimir Putin oświadczył, że Rosja chce zakończyć, a nie zamrozić konflikt w Ukrainie i jest gotowa do podjęcia rozmów. Powiedział to na marginesie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy w stolicy Kirgistanu, Biszkeku. Podczas rozmowy z dziennikarzami Putin stwierdził, że Moskwa pozostaje otwarta na negocjacje. Jesteśmy gotowi zaangażować się w ten proces negocjacyjny z każdym, kto wyrazi taką wolę, powiedział Władimir Putin. Agencja Reutera zwraca uwagę, że komentarze rosyjskiego przywódcy są najbardziej szczegółową wypowiedzią na temat wojny w Ukrainie od tygodni. 16 osób zginęło, a 28 zostało rannych w wypadku autobusu w Egipcie. Rozbił się on na półwyspie Synaj, niedaleko jednej z popularnych turystycznych miejscowości. Egipskie władze twierdzą, że teraz poszkodowanym udzielana jest pomoc. Zachodnie media z kolei przypominają, że do wypadków drogowych w Egipcie dochodzi dość często. W ubiegłym roku zginęło w nich 6 tysięcy osób. Od 18 stopni w Suwałkach do nawet 25 na Podkarpaciu. W większości kraju dziś około 22. Przelotnie może padać w wielu miejscach.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: 9:06, czas rozpocząć przedpołudnie Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk mówi Państwu dzień dobry, także w imieniu Liwii Prądzyńskiej, która jest wydawczynią tego programu, oraz Marii Mroczkowskiej, która jest odwrotnie. Marii Mroczkowskiej, która jest wydawczynią, i Liwii Prądzyńskiej, która jest realizatorką dźwięku. Proszę wybaczyć tę pomyłkę z samego rana. Jest z nami podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj, był oficer służb wywiadu wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej, ekspert do spraw bezpieczeństwa i analiz strategicznych. Dzień dobry, kłaniam się panu.
7: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
6: Chciałbym zacząć od pytania nawiązującego też do informacji, które przed chwilą słyszeliśmy. Dlaczego Niemcy? Dlaczego i czy jest to już zmasowany atak hybrydowy na ten kraj, jeśli przyjąć, że ostatnie wydarzenia z kolonii Augsburga, o których dowiadujemy się przed chwilą, są sprawką Rosji. Wczoraj, przypomnijmy, incydent nieopodal polskiej granicy. Wczoraj także zakończono śledztwo w sprawie sabotażu na lotnisku w Lipsku. Ale chciałbym jednak rozpocząć od słów byłego ministra ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, bo bezpieczeństwo i strategie tegoż bezpieczeństwa to także polityka i ludzie wypowiadający się na ten temat. Czy pańskim zdaniem Mariusz Błaszczak podważył najważniejszy artykuł, takie spoiwo Sojuszu Północnoatlantyckiego, kiedy został zapytany o to, czy Polacy powinni wysłać swoich żołnierzy, gdyby trzeba było pomagać Litwie, Łotwie czy Estonii w razie rosyjskiego ataku?
7: No, ja mam tutaj odmienne percepcje bezpieczeństwa od pana ministra, ponieważ nasze bezpieczeństwo granic jest pewne bardzo mocno powiązane z bezpieczeństwem naszych sojuszników. Bezpieczeństwo buduje się poprzez outsourcing wzajemnych sojuszy i gwarancji. I ta pewność tych sojuszy i gwarancji tak naprawdę daje nam możliwość rozwoju cywilizacyjnego w strefie, gdzie tych niebezpieczeństw jest dużo, ale my potrafimy przeciwstawiać się tym zagrożeniom. I tutaj udzielanie pomocy naszym sojusznikom w przypadku zagrożenia jest czymś po prostu podstawowym. Tak samo jak my oczekujemy takiej samej reakcji od strony sojuszników, jeśli my będziemy zaatakowani. To są relacje, które nie powinno się podważać.
6: Ale przychyla się pan do słów i komentarza generała Romana Polko, który mówi wprost o wyłomie w NATO, kiedy padają z ust prominentnego polityka, zważywszy na to, jaką funkcję wcześniej pełnił, takie słowa?
7: Sojusz zawsze jest koniunkcją polityki i zdolności i tutaj na pewno takie stwierdzenie nie dają spoiwa, które daje te poczucie bezpieczeństwa. Niemniej tak naprawdę najważniejsze są te zdolności dotyczące struktur militarnych i politycznych, planów ewentualnościowych, które są zatwierdzone oczywiście przez gremium polityczne, a przygotowane przez gremium wojskowe, funkcjonują w systemie natowskim, więc póki tutaj nie następuje zmian, to nie sądzę, żeby tylko taka wypowiedź była tak mocno dewastująca te relacje.
6: Dobrze, przejdźmy teraz do tego, co dzieje się w Niemczech. Pan od wielu lat zajmuje się prognozami dotyczącymi tego, w jaki sposób Rosja może działać na terenie innych krajów sabotażowo, co składa się w pewien całościowy obraz. To już nie jest przypadek, że 5-6 w sumie miejsc jednocześnie w odstępie kilku godzin zostało zaatakowane, bądź też poddane zostało aktom sabotażu. To układa się panu w pewną całość?
7: Ja chciałbym przypomnieć, panie redaktorze, że takie prognozy już budowałem na początku tego roku. W marcu pisałem o takich działaniach Federacji Rosyjskiej, Białorusi, które mogą doprowadzić do eskalacji konfliktu rozumianego pod progiem wojny, nie jako wojennego, właśnie na jesieni tego roku.
6: No właśnie, precyzyjnie, bo pamiętam doskonale, wczytuję się w pańskie analizy, precyzyjnie wskazywał pan wrzesień. Dlaczego wrzesień? A drugie pytanie, dlaczego Niemcy?
7: Kilka powodów dotyczących zdolności, tak jak mówiłem, to jest podstawowe, kiedy prawo i system rosyjski był zdolny do przeprowadzenia tego typu operacji i zaplanowania, biorąc pod uwagę wcześniejsze operacje, cykl planowania takich operacji i przygotowania logistyki. Do tego dochodziły kwestie polityczne, czyli zbliżające się wybory w Stanach Zjednoczonych, w Rosji, w innych obszarach, które są dla Rosji bardzo ważne, czyli te kwestie polityczne, gospodarcze, też sytuacja na froncie. To wszystko były czynniki, które brałem pod uwagę, ale najważniejsze, jeżeli chodzi o te kwestie, to próg odporności państw europejskich na tego typu działania. I tutaj Rosja musiała wybrać miejsce, gdzie uderzyć, na wschodniej flance NATO. Wschodnia flanka NATO bardziej analitycznie i systemowo przygotowywała się na takie działania hybrydowe i tutaj jest dla Rosji trochę trzeba by ten próg bólu zwiększyć, żeby reakcja była pożądana rosyjska. Natomiast Niemcy są państwem, gdzie jest bardzo duża proporcja polityczna pomiędzy działaniami proeuropejskimi, a prorosyjskimi, można tak ogólnie powiedzieć. I tutaj oddziaływanie pod progiem wojny jest bardziej wydajne na przykład niż realizacja tych działań w Polsce. Więc dlatego mamy przesunięcie tego środka ciężkości właśnie w stronę Niemiec, które też są państwem bardzo ważnym, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i polityki w Unii Europejskiej.
6: Ale czy może też chodzić o to, że nie wiem, my jako Polacy poddani takim działaniom od wielu lat już jesteśmy na to uwrażliwieni i na nas aż takiego wrażenia to nie zrobi? A w Niemczech społeczeństwo nie jest być może gotowe na takie akty?
7: To jest taka bardzo trafna teza, panie redaktorze. Można to też tak odbierać, biorąc pod uwagę, że te zdarzenia, które mają miejsce, są dosyć poważnymi zdarzeniami o rangi terrorystycznej nawet, terroryzmu państwowego. I tutaj reakcja Niemiec jest dosyć, powiedzmy, taka powolna, bo zanim sprawdzono, zanim zareagowano, to przygotowano już następne prowokacje. Mówimy tutaj nie tylko o tym, co się stało w Lipsku, ale też o elektrowni i teraz ostatnie wybuchy przecież na stacji kolejowej, na dworcu, które
6: czyli pańskim zdaniem reakcja Berlina o zamknięciu rosyjskiego konsulatu w Bonn, czy też Centrum Kultury, rosyjski dom w Berlinie, no jest nieadekwatna do skali i rangi tych incydentów.
7: Moim zdaniem jest nieadekwatna, ponieważ biorąc pod uwagę, proszę zwrócić uwagę, ile, w jakim odstępie u nas w Polsce miały miejsce dosyć spektakularne operacje rosyjskie i jak reagowało państwo. Tutaj mamy całą kaskadę bardzo w krótkich dostępach. I te reakcje są, powiedzmy, nieadekwatne do częstliwości tych zdarzeń, przynajmniej z mojej perspektywy. Dlatego Rosja będzie zwiększać ten próg cały czas oddziaływania na Niemcy po to, żeby budować tą polaryzację pomiędzy wspieraniem Ukrainy a zbliżaniem się w części środowisk politycznych niemieckich w stronę Rosji, a tam potencjał do zbliżania się w stronę rosyjskiego punktu widzenia w niemieckiej polityce jest dosyć duży.
6: To ja teraz pozwoli pan, panie pułkowniku, że będę pana prowokował delikatnie, a może wszystko to, co wydarzyło się w ostatnich godzinach, jest przypadkową koincydencją, a nie zaplanowaną wielotorową operacją.
7: Ja nie wierzę w przypadki, może mam takie uposobienie. Przypadek to jest coś, co można stworzyć, szczególnie właśnie w działaniach wywiadowczych, dywersyjnych. Na tym polega też wydajne prowadzenie właśnie operacji wywiadowczych, gdzie tak naprawdę te zdarzenia mają charakter właśnie tego takiego przypadku. Natomiast ja bym nie patrzył na czas działania, ale na skutek, jaki wynika z tego działania. I tutaj ten skutek to jest taki, że no, głosy w niemieckiej przestrzeni politycznej są zarówno właśnie te potępiające i agresywne w stosunku do Rosji, ale też szukające rozwiązania. Może z tą Rosją trzeba rozmawiać, może tych ze wschodniej flanki NATO państw trzeba jakoś uspokoić, bo ich postawa powoduje to, że Niemcy cierpią i to są tego typu przesłanie idealnie wpisuje się w tą koncepcję po prostu oddziaływania na jednego z najważniejszych sojuszników Polski, bo Niemcy są ważnym sojusznikiem, ale też państwa ważnego w strukturze właśnie Unii Europejskiej.
6: Czyli może się to wszystko zbiegać, jest to pełną kalkulacją także ze strony Putina, który mówi, chcemy zakończyć wojnę, osiągnąć trwały pokój, a jeszcze chwilę temu mówił, że nie jest skory do żadnych negocjacji. To jest takie przemieszanie informacyjne, które z jednej strony daje nam poczucie, że być może dojdzie do jakiegoś porozumienia, a z drugiej strony, że jednak te akty sabotażu będą się nasilać i jesteśmy też na nie narażeni, biorąc pod uwagę wydarzenia ze Skarżyska i Lublina?
7: Ten dysonans w polityce Rosji jest specjalnie prowadzony po to, żeby zbudować tam taki deficyt poznawczy i brak możliwości realnego przygotowania się. I tutaj jednoznacznie powiedzenie, że Rosja się szykuje do eskalacji, nastarcza dużo błędów analitycznych, jak i że Rosja jest gotowa do negocjacji. To też nastarcza bardzo dużo błędów, które mogą w takich analizach wynikać. To jest jakby strategia rosyjska, przygotowująca grunt i przygotowująca ewentualną negocjacje, bo tak naprawdę czy niezależnie od tego, czy to odbędzie się metodą pokojową przy stole, czy też poprzez eskalację, to i tak wszystko będzie układane w pewnego rodzaju negocjacjach wielostronnych lub trójstronnych, czy ilostronnych, tam będzie to dogadywane. Ale to musi być dogadywane, przynajmniej z perspektywy Kremla, właśnie na zasadach rosyjskich. I tego typu operacje jest przygotowywanie, powiedzmy, partnera do tego, żeby miał odpowiedni stosunek pozytywny do, oczywiście z pozycji rosyjskiej, do właśnie tych negocjacji. Czyli albo był przestraszony, albo szukał już pewnych rozwiązań, bo był zmęczony tymi oddziaływaniami i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest typowa rosyjska taktyka, więc i strategia, więc tutaj pod tym względem dla analityków badających ten wschodni kierunek to nie jest żadna nowość.
6: Wrócimy już po informacjach TOK FM do naszej rozmowy. Zapytam pana także o pańskie prognozy i ten potok, kaskadowy potok, o którym pan pisze. Podpułkownik rezerwy Maciej Korowa jest z nami.
5: Autopromocja.
8: 0 promila alkoholu we krwi, po przekroczeniu 12 punktów karnych, obowiązkowy kurs doszkalający. Raz popełnione przestępstwo drogowe oznacza cofnięcie uprawnień. To niektóre z założeń okresu próbnego dla nowych kierowców. W najbliższych Skołowanych opowiem, co dokładnie zmieni się od 4 września. Zapraszam już dziś po 13:40. Krzysztof Woźniak.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
9: Reklama.
10: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Znowu niespodzianka?
15: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
16: Skąd ta piana, kochanie?
15: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
17: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 9:21, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Policja przeszukująca dworzec kolejowy w Augsburgu po eksplozji na terenie tego obiektu znalazła podejrzany przedmiot, twierdzi agencja DPA. Dworzec został odgrodzony, całkowicie wstrzymano ruch pociągów. Jak przekazała policja w serwisie X, utrudnienia dotyczą również ruchu drogowego. W eksplozji na dworcu lekko ranne zostały dwie osoby. Ukraina zapowiada działania, które mają ograniczyć ruch lotniczy nad Rosją. Kijów ostrzega, że obecność ukraińskich dronów w pobliżu ważnych lotnisk i szlaków lotniczych zwiększa ryzyko dla lotnictwa cywilnego. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jednocześnie zapewnia, że Ukraina nie stanowi zagrożenia dla lotnictwa cywilnego.
4: Niebo nad Rosją jest obecnie dla dronów, nie dla lotnictwa cywilnego, dopóki wojna trwa.
3: Prezydent Rosji Władimir Putin już odpowiedział, że słowa Zełenskiego są, tu cytat, deklaracją terroryzmu państwowego. Ministerstwo Nauki przekonuje, że w przyszłorocznym budżecie będzie więcej pieniędzy na badania. Więcej o ponad 2,5 miliarda złotych niż w tym roku. Naukowcy odpowiadają, kwotowo pieniędzy będzie więcej, ale procentowo realnie nic się nie zmienia. W maju badacze protestowali przed Sejmem. Domagali się m.in. większych wynagrodzeń dla doktorantów i zwiększenia środków na Narodowe Centrum Nauki, czyli instytucję, która przyznaje granty, mówi minister Marcin Kulasek.
5: To efekt wielu tygodni negocjacji. Udało nam się zwiększyć środki ponad pierwotnie zaplanowany limit wydatków. To więcej pieniędzy na granty Narodowego Centrum Nauki, rozwój fabryk sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa.
3: Tyle, że jak mówi jeden z organizatorów protestu przed Sejmem i współautor petycji do rządzących, profesor Łukasz Okruszek, nie do końca można mówić o sukcesie.
6: Cieszę się, że udało się znaleźć dodatkowe środki. Konkretne pieniądze znalazły się dla Narodowego Centrum Nauki, no ale wciąż jest to mniej niż połowa tego, co w ramach protestu prosiliśmy. I też nie wiem, w jaki sposób adresuje to pozostałe generalnie postulaty, no bo jeżeli mówimy o zrównaniu pensji ze średnią krajową w gospodarce, to 3% zapowiedzianych podwyżek tak naprawdę dalej nas od tego celu oddala, a nie przybliża.
3: Naukowcy nie wykluczają, że będą kolejne protesty, mniejsze na poszczególnych uczelniach. W majowym proteście przed Sejmem wzięło udział ponad 700 osób. Dziś na niebie i trochę słońca, i trochę deszczu, i to właściwie w całej Polsce. Najczęściej około 21-22 stopni, maksymalnie w okolicach Przemyśla 25. To jeszcze przed nami raport smogowy. Powietrze ma dziś bardzo dobrą jakość w większości miejsc w Polsce. Umiarkowane powietrze jest jedynie w okolicy Kielc. Bardzo dobrze jest dziś nawet w Warszawie i Krakowie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Przedpołudnie Radia TOK FM. Podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj, były oficer służby wywiadu wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej, ekspert do spraw bezpieczeństwa i analiz strategicznych, jest z nami. Dzień dobry, panie pułkowniku, ponownie.
8: Dzień dobry.
7: Gdyby pan zechciał rozjaśnić, ale nie branżowym językiem, tylko takim przyswajalnym dla nas, dla słuchaczy Radia TOK FM, czym jest termin kaskadowy potok, którym posługuje się pan w swoich analizach i predykcjach?
8: To są cykle działań w różnych domenach, które zaburzają bezpieczeństwo, które powodują, że następuje taka bezwładność decyzyjna ośrodków decyzyjnych, które jakby podejmują działania przeciw tych działaniom. Jeżeli one następują dosyć szybko po sobie, następuje jakby takie, powiedzmy, zespamowanie zdolności danego państwa do reakcji na takie działanie. I takie kaskadowe, powtarzające się w różnych domenach działania, w tej chwili mamy z nimi do czynienia. One są może niewielkie, ale następujące bardzo szybko po sobie w różnych domenach, w różnych obszarach bezpieczeństwa, że państwo nie jest w stanie szybko reagować na takie typu
7: działania. A ile jest tych domen i ile z nich musi zostać odhaczonych, by składać się w pewną całość?
8: No, to jest domena informacyjna na pewno, to co jest podstawą jakby funkcjonowania. To są domeny związane z logistyką, z cyberbezpieczeństwem, z kwestiami granicznymi, z elementami militarnymi. Tych domen można wyliczać bardzo dużo. Wszystkie one wpływają na poczucie bezpieczeństwa państwa i obywateli. I to wszystko jest oczywiście jeszcze spinane tą wojną informacyjną, która ma po prostu wzbudzić nas pewien niepokój, lęk, po to, żeby być bardziej spolegliwym do działań przeciwnej strony. To można tak ogólnie określić.
7: Czy można już mówić, że Rosja stworzyła takie, szukam właściwego słowa, siatki sabotażowe działające w Europie, które są ze sobą powiązane, czy też nie, charakterystyka każdego kraju, to miękkie podbrzusze każdego państwa jest zupełnie inne, to też trudno mówić o jednolitych działaniach w każdym miejscu, jak pan to traktuje i za chwilkę przejdziemy na grunt Polski.
8: Jeżeli chodzi o zdolności takie rosyjskiego wywiadu do budowania takich siatek, jest ona przeogromna i zdolności zarówno operacyjne i techniczne, jak i zasobów do budowania tego typu operacji Rosjanie mają bardzo mocno rozbudowane.
7: No tak, ale zmierzam do tego, panie pułkowniku, że to, co w percepcji społecznej będzie podejrzane w Polsce, nie będzie podejrzane w Niemczech i odwrotnie.
8: No, te operacje tego typu są tak skalowane, by miały charakter na przykład nawet podejrzenia o wykorzystywanie do tego grup przestępczych, czyli maskowania, budowania tego pod obcą plagą. Rosjanie, przypomnę, w Donbasie wykorzystywali na szeroką skalę grupy przestępcze, które doprowadzały właśnie do takich różnych akcji związanych z przejęciem tego regionu. Tutaj mówimy o tego typu jakby akcji. No, na pewno tego typu akcji w Polsce będzie bardzo ciężko zrobić albo niemożliwe, ale już na przykład w Estonii, czy na przykład akcje wykorzystujące grupy przestępcze lub grupy skrajnie polityczne, które na przykład są bardzo popularne w Niemczech do pewnego rodzaju działań, inicjowania tych działań. Nawet one mogą nie wiedzieć, że realizują to na rzecz Federacji Rosyjskiej, bo tego typu działania bardzo często są robione pod obcą flagą. Więc tutaj tych zdolności Rosjanie mają różnych i różnie do tego się adaptują w zależności od środowiska, w którym przychodzi im budować tego typu zdolności.
7: Chciałbym zapytać pana o organizację takich siatek. Właściwie mowa już chyba o takiej łatwości w werbunku ludzi, którzy dokonywaliby aktów sabotażu, bo przypuszczam, nie mając wiedzy ani takich doświadczeń jak pan, że ta zdolność, łatwość jest spora, biorąc pod uwagę po pierwsze skalę migracji w Europie, po drugie niską odporność na to, co w ramach takiego werbunku następuje. Chodzi o to, że werbowany nie do końca ma świadomość, że staje się elementem realnej wojny, bo traktuje to jako udział w mało znaczącym incydencie, na przykład za kilkaset złotych.
8: To bardzo ważną cechą jest taki brak przywiązania do państwa, czyli takiej odpowiedzialności za państwo. I te społeczeństwa, które są mniej spójne, jeżeli chodzi o te kwestie dbania o własne bezpieczeństwo, własnego państwa, te społeczeństwa są bardziej podatne na takie działanie. Do tego dochodzi to, co pan redaktor wspominał, czyli taki werbunek proxy, czyli wykorzystywanie środków i werbunku na odległość przez internet, pod obcą właśnie flagą, pod różnymi innymi kwestiami walki na przykład z globalizacją czy innymi elementami. To są wszystkie te działania obcych wywiadów budujących pewnego rodzaju skrajności, które można wykorzystać w działaniach właśnie typowo terrorystycznych, czyli terroryzmu państwowego, czy terroryzmu wewnętrznego. Łatwość jest dosyć duża, jeżeli chodzi o werbunek poprzez tą przestrzeń informacyjną, która jest teraz otwarta, ale druga taka cecha tych werbunków jest jakość, czyli to nie są werbunki, które pozwalają na taką jakość, kiedy jest ktoś werbowany w klasyczny sposób, powiedzmy, bo tutaj odpowiedzialność takiego oficera wywiadu, który buduje taką siatkę i możliwość kontrolowania i szkolenia tego typu agentów jest dosyć ograniczona, dlatego tutaj najważniejszą elementą nie jest jakość samego agenta tak zwerbowanego, czy też zmanipulowanego, tylko właśnie jego ilość takich różnych działań powoduje to, że można właśnie pewnego rodzaju zaspamować system kontrwywiadowczy No ale szczegóły takich operacji lepsi są od tego oficerowie kontrwywiadu niż oficerowie wywiadu, którzy walczą z tego typu zagrożeniami.
7: Panie pułkowniku, mam wrażenie, że intensywność tych zdarzeń na terenie Niemiec, czy także na terenie Polski jest duża, natomiast to z tego, co słyszymy choćby na kanwie śledztwa przeprowadzonego przez Niemcy, chodzi o incydent w Lipsku, właściwie już nie incydent, tylko akt sabotażu, bo to zostało w wyniku śledztwa stwierdzone, to mowa nie jest o zaawansowanym, wyrafinowanym sprzęcie. To są raczej prymitywne metody operacyjne, jakie Rosjanie stosują. I teraz pytanie, czy wobec tego, że te metody są prymitywne, a co za tym idzie, mocno dostępne dla wszystkich, za chwilkę nie znajdzie się kilku naśladowców, niekoniecznie sterowanych przez Kreml, którzy zechcą dosypać, jeszcze dosiać pewien społeczny niepokój.
8: Ależ to jest bardzo ważna cecha tego typu operacji, bo bezkarność tego typu operacji, prostota tych operacji wytwarza tak zwane echo naśladowcze, które może być wykorzystywane przez innych.
7: Istnieje taki termin w tej przestrzeni, którą pan się zajmuje?
8: Tak, dokładnie. I tutaj im bardziej jest to powiązane z takimi ruchami, powiedzmy, skrajnymi, politycznymi czy innymi, może to budować pewnego rodzaju te echo naśladowcze. Tutaj bardzo ważną cechą jest zdolność nie do przeciwdziałania tego typu operacji, bo jak mówiłam, to jest bardzo duży i bardzo trudny obszar do ogarnięcia przez służby kontrwywiadowcze czy policyjne w danym kraju, ale szybkość łapania i szybkość jak gdyby identyfikowania tych zagrożeń po fakcie powoduje to, że nawet jeśli ja chcę coś takiego zrobić, to mam obawy, że zostanę dosyć szybko złapany. I tutaj szybkość działania służb śledczych, kontrwywiadowczych, policyjnych jest kluczowa do zabezpieczenia się przed takiego typu działaniami.
7: Nie wiem, czy słuchał pan poranka, którego gospodarzem był Tomasz Sekielski. Jego rozmówczynie mówiły wprost o kiepskiej komunikacji na temat tego, na co jesteśmy narażeni, jakie zagrożenie na nas czyha. Nie buduje to takiego poczucia istoty wspólnej sprawy, że powinniśmy stawić czoło czemuś wspólnie. Mówię czemuś, no bo do końca nie jest to zidentyfikowane. Działania hybrydowe mają to w swojej charakterystyce. Pan podziela ten pogląd?
8: No, podzielam. Też jestem orędownikiem budowy czegoś takiego jak komunikacja strategiczna, stratkom, który w naszej Polsce tak naprawdę nie istnieje, ponieważ...
7: To jak pan sobie to w modelowym świecie wyobraża, biorąc pod uwagę wszystko to, co wydarzyło się do dziś, do 9.33?
8: Przede wszystkim umiejętność informowania społeczeństwa i mówienia prawdy o tych zagrożeniach, bo tylko prawda niszczy coś, co można budować jakieś legendy. I prawda też zaburza te echo, o których tutaj wcześniej mówiliśmy, te echo naśladowcze. Więc tutaj trzeba odpowiednio reagować informacyjnie, nie pozostawać luk informacyjnych, które mogą wejść różne inne działania informacyjne strony przeciwnej, tylko po prostu reagować w odpowiednim czasie i w odpowiedniej formie. Do tego muszą być odpowiednie narzędzia, odpowiednie służby, które potrafią diagnozować przestrzeń informacyjną i łączyć to z działaniami operacyjnymi realizowanymi przez wywiad. Póki naszej przestrzeni informacja będzie tylko i wyłącznie stricte polityczna i tylko i wyłącznie walką polityczną, a nie też walką o bezpieczeństwo, jak na przykład w innych krajach, jak Finlandia, która ma bardzo dobrze rozbudowaną komunikację strategiczną, bo za tą komunikacją strategiczną też idzie edukacja społeczna, edukacja społeczeństwa, żeby te społeczeństwo umiało korzystać z tego typu narzędzia. Więc póki tego nie będziemy mieli zbudowanego, to tego typu operacje będą wykorzystywane w tej przestrzeni informacyjnej i będziemy bardzo podatni na manipulacje.
7: Nie wiem, czy przywiązywał pan wagę do słów premiera Donalda Tuska podczas spotkania z młodzieżą na kampusie Polska Przyszłości. Tam premier zaczął coś mówić, ale nie dokończył, powiedział, zasłonił się tajemnicą, że za wiele powiedzieć nie może. To trochę jak w Killerze, wie pan, wiem, ale nie powiem, a wszyscy chcą wiedzieć.
8: No to właśnie mówiłem, że jeśli zostawiamy przestrzeń niedopowiedzeń, to zostanie ona wypełniona informacją, którą stworzy ktoś inny. Więc albo nie mówimy, albo mówimy to w taki sposób, żeby wypełnić, nasycić tą przestrzeń informacyjną wszystkimi danymi, które są niezbędne do podjęcia decyzji i wniosków przez społeczeństwo. One muszą być mieć odpowiednią formę i sposób mówienia. Natomiast jeżeli bezpieczeństwo staje się narzędziem politycznym, no to będziemy wchodzić w tego typu niedomówienia i to nie spełnia tych warunków, o których wcześniej mówiłem.
7: Podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj, były oficer służb wywiadu wojskowego MON, ekspert do spraw bezpieczeństwa i analiz strategicznych, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję.
8: Dziękuję bardzo.
7: Już za chwilę informacje TOK FM, a po nich na magazyn EKG, właściwie teraz na magazyn EKG, zaprosi Rafał Hirsch.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się na rynkach finansowych i także o tym, co dzieje się w polskich finansach publicznych. Co więcej, jedno z drugim może być troszeczkę powiązane, bo z jednej strony mamy bardzo wysoki deficyt, który wcale ma nie spadać w przyszłym roku, a z drugiej strony sytuacja, jeśli chodzi o notowania obligacji na całym świecie, czyli notowania długu państwowego, ta sytuacja się pogarsza w ciągu ostatnich dni. Czy coś nam z tego powodu grozi? O tym więcej już za kilka chwil.
7: Bardzo dziękuję. Zapraszał Rafał Hirsch, a teraz informacje TOK FM.
9: Reklama.
10: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
11: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
12: Ach, herbatko Haniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
11: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
12: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
10: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.

0: zachować. Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Przyszłość jest w naszych rękach, a każda ważna decyzja zaczyna się od rozmowy. Dlatego Karpacz ponownie stanie się miejscem dialogu o najważniejszych wyzwaniach współczesnego świata. Zapraszamy na jubileuszowe 35. Forum Ekonomiczne. Ponad 6 tysięcy uczestników, jedno miejsce, wspólna wizja. 8-10 września Forum Ekonomiczne w Karpaczu. W imieniu zarządu oraz radnych województwa.
7: Serdecznie zapraszam, Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
8: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
10: No.
2: A tamta to jest mega.
10: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: First Women od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 9.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Niemieckie służby sprawdzają, co mogło eksplodować na dworcu kolejowym w Augsburgu. Jak już informowaliśmy w TOK FM, dwie osoby zostały lekko ranne, a wybuch uszkodził okna, przekazała agencja DPA. Na miejscu obecni są eksperci do spraw materiałów wybuchowych z Landowego Urzędu Kryminalnego. Dostęp do budynku dworca jest ograniczony. Z użytku został wyłączony jeden z peronów. Prawie 64,5% Polaków jest przeciwnych przekazywaniu Ukrainie pocisków do wyrzutni rakietowych Patriot. Ten pomysł popiera ponad 21,5% badanych. Wynika z sondażu Ibris dla Radia Z. Odpowiedzi nie wiem, trudno powiedzieć, udzieliło 14% ankietowanych. W najbliższy piątek posłowie w Sejmie zagłosują w sprawie wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Miałby on zastąpić Justyna Piskorskiego, który został okrzyknięty sędzią dublerem. Jednak zdaniem senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Kwiatkowskiego, Maciej Berek nie byłby już sędzią dublerem. Polityk mówił w TOK FM, że kontaktował się w tej sprawie z prawidłowo wybranymi w 2015 roku sędziami.
17: Był prawowity władca, którego wygnano i ten uzurpował.
1: uzurpator, ale prawowity władca mówił: ja chcę wrócić, chcę wykonywać swoje obowiązki. Dzisiaj już jesteśmy w takiej sytuacji, w której ten umowny władca konstytucyjny, czyli sędzia, mówi: nie, to jest ten czas, upłynęło tak dużo czasu, że ja w tym momencie nie jestem już zainteresowany.
16: W 2015 roku ówczesny prezydent Andrzej Duda nie odebrał ślubowania od pięciorga wybranych sędziów. Po zmianie władzy w sali plenarnej nastąpił ponowny wybór sędziów, mimo że Trybunał orzekł, że poprzedni wybór był legalny. Kolegium Humanum pogrąża kolejnych posłów. Prokuratorskie wnioski o uchylenie immunitetów w tej sprawie objęły 4 posłów i 1 europarlamentarzystę. Wśród nich są Michał Kołodziejczak i Ewa Leniart. Z nieoficjalnych informacji Rzeczpospolitej wynika, że wnioski dotyczą m.in. posła Koalicji Obywatelskiej, byłego wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka oraz byłej wojewody podkarpackiej, obecnie posłanki PiS Ewy Leniart. Trzecia osoba, która ma usłyszeć zarzuty w śledztwie Kolegium Humanum, to według gazety również znana polityczka PiS-u. Wśród tych pięciorga polityków są również poseł Polski 2050, były marszałek Sejmu Szymon Hołownia i europoseł Michał Kobosko. Pogoda dziś w Polsce w kratkę. Trochę słońca, trochę deszczu, do tego temperaturowo całkiem przyjemnie, bo przeważnie około 22 stopni. Najchłodniej w Suwałkach, tam 18. Najcieplej w Przemyślu, 25.
15: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
14: Jest 9.44, Rafał Hirsch, witam i zapraszam na pierwsze dzisiaj wydanie magazynu EKG. Krótki rzut oka na rynek finansowy, na to, co się na nim w tej chwili dzieje. Na warszawskiej giełdzie mamy niewielkie spadki, WIG20 idzie w dół tylko o 0,06%. Rynek walutowy, dolar 3,74 zł, jeśli chodzi o euro 4,33 zł, więc też to wygląda mniej więcej tak samo jak wczoraj. Baryłka ropy Brent $94.67, więc tutaj też od wczoraj niewiele się zmieniło. Jedynym rynkiem, na którym dzieje się cały czas dużo, jest rynek obligacji, bo one tracą na wartości praktycznie na całym świecie. Rentowność polskich obligacji dziesięcioletnich w tej chwili już 6,16%, więc dość wysoko. Przez wiele ostatnich miesięcy tak wysoko nie było. I ten temat związany z obligacjami prowadzi nas oczywiście do szerszego tematu polityki fiskalnej, sytuacji fiskalnej w Polsce i projektu przyszłorocznego budżetu. W naszym studiu gość pan Rafał Benecki, główny ekonomista banku ING. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, witam.
14: Jeśli chodzi o to, co zostało zaprezentowane nam w ciągu ostatnich dni przez rząd, to największe zdziwienie chyba, mam wrażenie, i wśród ekonomistów chyba też, wzbudziło to, że deficyt, który miał spadać, były takie zapowiedzi, jednak okazuje się, że on nie będzie spadał i ma kolejny rok wynosić więcej niż 7% PKB. A z drugiej strony mamy wzrost gospodarczy cały czas całkiem niezły, prawda? Rząd się chwali szybkim wzrostem gospodarczym. Zwykle jest tak, że jak kraj się szybko rozwija, jest szybki wzrost, no to to jest sytuacja, która sprzyja temu, żeby deficyt spadał, a u nas nie spada. To dlaczego tak jest?
17: No zdecydowanie nie jestem zadowolony. Nie, ekonomiści rynkowi nie są zadowoleni z tego, że utrzymujemy ten wysoki deficyt, jeden z najwyższych w Unii, ale z drugiej strony można powiedzieć... Mogło być gorzej.
14: Zawsze może być gorzej.
17: Oczekiwania rynkowe były bardzo pesymistyczne. Przygotowujemy się do kolejnych wyborów. Ministerstwo Finansów nie włączyło się w tym roku w wyścigi na wyborcze wydatki. Słyszymy przeróżne pomysły, jakie padają. Nowe świadczenia socjalne, prorodzinne, prodzietne i tak dalej. Z chwytliwymi hasłami, ale jednak ministerstwo się w to nie włączyło. Więc no jest to przejaw zdrowego rozsądku. Tak jak powiedziałem, trudno być zadowolonym, bo mamy wciąż wysoki deficyt, 7% PKB, jeden najwyższy w Unii, ale no widać, że ten element presji rynkowej, presji tej świadomości tego, że Polska no ma już wykorzystała bardzo dużo z tych swoich zdolności pożyczkowych, pojawia się w konstrukcji tego budżetu. I muszę przyznać, że my mamy bardzo dużo kontaktów z inwestorami krajowymi, zagranicznymi. Oczekiwania były bardzo pesymistyczne, jeżeli chodzi o deficyt.
14: To gdzie były te oczekiwania? Że co, 7,5, 8?
17: Myślę, że tak, w tych okolicach, dlatego że są pewne propozycje wydatkowe zarówno rządzących, jak i opozycji, które wiszą w przestrzeni publicznej. Ich realizacja zdecydowanie pochłonęłaby deficyt nawet o 1,5 punktu procentowego wyżej, a to się jednak nie stało, więc...
14: Mowa tutaj, rozumiem, o tych zmianach w PIT, tak, o których była wcześniej mowa, tak, w przestrzeni głównie.
17: Dawna obietnica podniesienia kwoty wolnej, tutaj to był, prawda, pomysł z poprzedniej kampanii wyborczej, a dzisiejsze propozycje opozycji, prawda, też różne ciekawe, dobrze brzmiące na prezentacjach i mediach społecznościowych pojawiają się pomysły ze słówkiem plus w nazwie, które trochę tak oderwane są od realiów rynków finansowych i polskiego długu, więc ministerstwo nie poszło tym tropem. Nie wdało się w ten wyścig na populizm, więc jest trochę lepiej, niż można było się spodziewać.
14: No sam fakt, że program CPN został tak szybko skończony, prawda, to też chyba świadczy o tym, że ministerstwo jakby czuje tą presję ze strony rynków. Ale z drugiej strony, mimo to, bo można by sobie pomyśleć, skoro czuje presję, no to zejdzie z tym deficytem z ponad 7%, nie wiem, do 6% albo 5,5%, a tymczasem czegoś takiego nie widzimy. To znaczy, że rząd robi takie minimum, żeby rynki finansowe się nie wystraszyły bardziej, czy po prostu nie ma jak? Nie ma jak ograniczyć tego deficytu dalej?
17: No zawsze to jest jakiś balans między tym, co podpowiadają różne strategie polityczne i tym, co pozwala zrealizować pod względem finansowania rynek. Tak? Czyli z jednej strony strategia czysto polityczna mówi pewnie, żeby było tych wydatków więcej, ale z drugiej mamy świadomość, że deficyt jest duży, trzeba go sfinansować, agencje ratingowe tupią nogą, rynki finansowe, tak jak powiedziałem, zagraniczni inwestorzy od ponad 10 lat omijają Polskę, sfinansujemy się wewnętrznie, krajowo i cały czas utrzymujemy bardzo wysokie potrzeby. No więc to jest takie balansowanie.
14: Jak minister emituje obligacje raz na jakiś czas w euro, czy tam, nie wiem, w jenach, to popyt jest duży na te obligacje. To naprawdę tak jest, że zagraniczni inwestorzy zupełnie nas omijają? Bo z drugiej strony słyszy się, że jesteśmy gwiazdą na świecie i jesteśmy przedstawiani jako przykład szybkiego wzrostu gospodarczego i wszyscy nas kochają, jak się pojawiamy na G20, tak? A pan teraz mówi, że nas inwestorzy zagraniczni omijają.
17: Giełda jest gwiazdą, Polska gospodarczo jest gwiazdą, natomiast jeżeli chodzi o rynek długu, to sytuacja jest trochę gorsza. Wszyscy mają świadomość, że politycy nie obudzili się i nie czują obecnej sytuacji. Mówię tu o obu stronach sceny politycznej. Inwestorzy, mam z nimi kontakt od wielu, wielu lat, mają świadomość, że w Polsce nie rozpoczęła się jeszcze taka poważna debata o dostosowaniu fiskalnym z największego deficytu w Unii. I to jest powód, dla którego oni nie kupują polskich obligacji w złotych. Kupują polskie obligacje w euro, w dolarze, bo tutaj ta premia krajowa związana ze stabilnością, z krajowymi stopami procentowymi, tutaj jak gdyby tego nie ma, więc oni chętnie biorą nasz dług w walucie, tylko że Polska jest już krajem bogatym. Polska nie jest na przykład Rumunią, która bardzo dużo emitowała w twardej walucie. I te emisje w obcych walutach, to przy naszym poziomie rozwoju, to jest już taki troszeczkę, powiedzmy, substandard.
14: Bo bogate państwo powinno być w stanie finansować się w swojej własnej walucie. Tak?
17: I być na tyle atrakcyjnym emitentem długu, że inwestorzy przychodzą i kupują dług rządowy tego kraju w jego własnej walucie, biorąc na siebie ryzyko krajowych stóp procentowych i krajowej waluty. To osobna dyskusja, prawda? Przewidywalność banku centralnego też ma odstraszający element, ale najważniejsze to jest po prostu, nie ma konsensusu politycznego na dostosowanie fiskalne i to ich odstrasza. Pamiętam lata 2010, 12, 13, 14. Wtedy naprawdę z wieloma inwestorami zagranicznymi można było rozmawiać. Oni śledzili sytuację w Polsce. Mieli bardzo dużo tych obligacji. Przypomnę, że Japonia kupowała polskie obligacje rządowe do swoich rezerw. Mhm. I miała ich bardzo dużo. Była przeważona, jak to się mówi w żargonie. No dzisiaj tak się nie dzieje, bo, tak jak powiedziałem, politycy nie rozumieją tej sytuacji i tak bardzo, że tak powiem, zatracili się w tej pogoni politycznej i w tej rywalizacji na wydatki, że nie rozumieją, że przekroczyliśmy pewien poziom zdrowego rozsądku.
14: No tak, to jest od lat ta sama filozofia, że zreformujemy wszystko elegancko, ale najpierw musimy wygrać wybory, żeby to zrobić, więc najpierw musimy wygrać, a żeby wygrać wybory, to trzeba być mniej lub bardziej populistą, tak? I mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość kierowało się tym, tą filozofią, po czym straciło władzę, a potem z kolei Koalicja Obywatelska kierowała się tą filozofią, licząc na to, że będzie mieć w cudzysłowie swoje jego prezydenta i też się rozczarowała, bo ten plan też się nie powiódł i w tej chwili mamy taką sytuację, która nie sprzyja jakimkolwiek reformom. I to się pewnie nie zmieni. No, oczywiście w przyszłym roku są wybory, ale prezydent będzie ten sam przecież po tych wyborach i też trudno zakładać, żeby się coś miało na scenie partyjnej zasadniczo zmienić. Więc pewnie trzeba zakładać, że ci politycy dalej będą się tak samo zachowywać, tak jak w tej chwili. Po wyborach też dalej będą się tak samo... I do czego to doprowadzi? Bo pan mówi, że oni się sobie nie zdają sprawy z tego, jaka jest sytuacja. To tak właściwie, jaka jest ta sytuacja? Znaczy, co nam grozi?
17: Odpowiem z innej strony. No, historia współczesnej gospodarki międzynarodowej pokazuje, że dostosowania, czyli cięcia deficytu, tak, mają miejsce, jak przychodzą jakieś mini kryzysy, większe kryzysy, problemy. Na razie jeszcze takich nie mamy, ale sytuacja na amerykańskim rynku długu to jest coś, co powinno wzbudzić uwagę nawet takich, powiedzmy, polityków, którzy rzadko wypowiadają słowo obligacje rządowe. Tam mamy sytuację, w której rentowności tych długich amerykańskich obligacji są w tej chwili już na poziomie ze szczytu inflacji z 2022 roku, a obligacje dziesięcioletnie niemieckie, one są z
14: najwyżej od 2011 roku, tak, francuskie 2008, japońskie 97.
17: Tak, od kryzysu fiskalnego, budżetowego w strefie euro, który był grubo ponad dekadę temu.
14: Czyli z jednej strony my mamy naszą politykę fiskalną, która jest niefrasobliwa, tak, od lat i cały czas jedziemy na tym przekonaniu, że jakoś to będzie, jakoś to się nam uda i jednocześnie w tym momencie trafił nam się jakiś, nie wiem, kryzys na świecie, bo na całym świecie tracą na wartości obligacje, jak pan przed chwilą wspomniał. Dlaczego tak się dzieje? Co takiego się stało na świecie, że teraz nagle mamy taki kryzys?
17: To może jeszcze nie jest kryzys, ale rynki finansowe pokazują politykom, że im bardzo nie wierzą. I jest parę powodów. I po prostu chcą większej premii za pożyczanie rządom. Mhm. I to najbardziej...
14: Ale dlaczego teraz? Co
17: dlatego,
14: się zmieniło?
17: Jest parę czynników. Po pierwsze, generalnie po COVID-zie i po tych wszystkich latach takiej bardzo hojnej polityki budżetowej, długi wszędzie i deficyty są wysokie, łącznie z Ameryką.
14: Tak.
17: Łącznie z Ameryką. W Europie oczywiście jest jeszcze ten element zbrojeń, który też zwiększa wydatki. To jest pierwszy powód. Wszędzie są duże deficyty, chociaż Polska wciąż pod tym względem jest na najwyżej w Unii, wśród najwyższych deficytów. Dwa, w Ameryce mamy ogromne potrzeby pożyczkowe również poza sektorem publicznym, czyli okazało się, że ten boom technologii AI wymaga ogromnych nakładów kapitałowych i przepraszam za anglicyzm, hyperscalerzy, czyli te spółki, które budują infrastrukturę pod
14: Meta, Google, tak, Amazon.
17: Oni potrzebują budować ogromne centra danych.
14: I oni stali się konkurencją dla ministrów finansów, bo oni też muszą pożyczać, tak?
17: Tak.
14: Rynek woli im pożyczać niż rządowi.
17: Oni emitują dziesiątki miliardów długu. Dziesiątki miliardów. To są ogromne emisje, zarówno na centra danych, jak i na budowę po prostu energetyki, bo tak, to wymaga energii. Tak, to jest drugi powód.
14: I trzeci powód?
17: Inny element to jest oczywiście inflacja. Bardziej jeszcze inflacja nie jest wysoka, ale pamiętamy, że ropa jest wysoko. No i rynki finansowe cały czas trochę się obawiają, że nie wiadomo, gdzie to się wszystko skończy. Czwarty powód. Prezes Banku Centralnego w Ameryce, który chowa się za rynkiem. Czegoś takiego nie było od dekad.
14: I to też zwiększa niepewność, tak, rozumiem, tak? Tak.
17: Może jakbym krótko przypomniał. Mieliśmy moment, w którym minister finansów amerykański powiedział, będziemy kupowali dłuższe obligacje, żeby uspokoić sytuację. Rynek mu nie uwierzył i prezes Banku Centralnego wykonał drugi fikołek w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Czyli prezentował się jako jastrząb, potem schował się za rynek i teraz znowu prezentuje się jako jastrząb. To nie wzbudza zaufania.
14: Rafał Bonecki, główny ekonomista banku ING, był naszym gościem.

0: 24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową. Otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
3: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Trwają poszukiwania podpalacza ze Skarżyska. Służby twierdzą, że podłożył on ogień na zlecenie obcego wywiadu. Posłowie wrócili na Wiejską. Niektórzy muszą jednak zmienić swoje miejsca. Lubelszczyzna zaprasza do siebie turystów. Czek turystyczny pozwoli zaoszczędzić na noclegach. Minęła 11, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. ABW i policja wciąż szukają sprawcy podpalenia hali WB Electronics w Skarżysku Kamiennej. To zakład, który produkuje części do dronów wojskowych. Straty w wyniku pożaru to ponad 15 milionów złotych, a MSWiA zapowiada rekomendacje dla strategicznych zakładów dotyczące planów ochrony przemysłowej. Podpalenie zakładu w Skarżysku jest rozpatrywane jako akt sabotażu pod wpływem obcego wywiadu. Mówił o tym w poranku TOK FM wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.
6: Wszystko wskazuje na to, co zastano na miejscu, że może być to akt dywersji. W związku z tym dzisiaj działają wszystkie służby w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach pod przewodnictwem wicekomendanta wojewódzkiego. Powołano specjalny sztab współpracujący z ABW, tak aby wyjaśnić przyczyny, a jednocześnie znaleźć sprawcę.
5: Pożar w zakładzie produkującym części do dronów w Skarżysku to nie jedyna taka sytuacja. W Lublinie doszło do pożaru hali produkującej elementy kompozytowe do śmigłowców i samolotów. Służby na razie nie łączą tych incydentów. Dworzec w Augsburgu został ponownie otwarty. Podejrzany przedmiot znaleziony przez policję po eksplozji okazał się nieszkodliwy. Do wybuchu doszło po godzinie 3 nad ranem w jednym z korytarzy. Dwie osoby, para nastolatków, zostały lekko ranne. Z niepotwierdzonych przez policję doniesień lokalnych mediów wynika, że eksplodował tam ręczny granat. Właśnie rusza pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu. Na posłów z prawej strony sceny politycznej i sali sejmowej czekają zmiany. Po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości trzeba było znaleźć nowe miejsca dla parlamentarzystów z klubu Rozwój Plus, byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Ostatecznie zasiądą oni między PiS-em a Konfederacją. Podział w Prawie i Sprawiedliwości wymusza też zmiany w prezydium Sejmu i składach sejmowych komisji, mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
7: Zmieniły się parytety funkcjonowania i liczby dla poszczególnych klubów w komisjach dużych, średnich i małych, bo w tej chwili największym klubem w Sejmie jest Koalicja Obywatelska, drugim jest Prawo i Sprawiedliwość, trzecim jest Rozwój Plus. Nie będzie tak, że zmiana w jakimkolwiek klubie albo środowisku politycznym będzie powodowała bałagan w funkcjonowaniu Sejmu.
5: Zarówno Rozwój Plus, jak i PiS domagają się swojego wicemarszałka. Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że ostateczne decyzje w tej sprawie zapadną prawdopodobnie w ciągu miesiąca. Wygranymi powinni poczuć się wszyscy, których dotyka zjawisko wynajmu mieszkań. Tak o planowanych zmianach w ustawie o najmie krótkoterminowym mówi wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Ustawa wraca pod obrady Sejmu, a poprawka przepisów ma dotyczyć roli samorządów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w ograniczaniu najmu m.in. przez platformy takie jak Booking czy Airbnb. Kluczowy będzie podpis prezydenta, mówił wiceminister.
8: Mam nadzieję, że prezydent ją podpisze, no bo brak tego rejestru, a przecież mieliśmy czas do 20 maja, no to powoduje to duże opóźnienie i straty dla wszystkich.
5: Przepisy, którymi zajmie się Sejm, mają dawać 6 miesięcy przedsiębiorcy na uporządkowanie spraw związanych z działalnością w danym budynku, w tym na przykład znalezienie najemcy długoterminowego. Ministerstwo Zdrowia chce poprawić fatalne wyniki zgłoszeń na badania profilaktyczne.

0: Jesień ma być miesiącem tego rodzaju badań. W ciągu najbliższych dni w całym kraju 500 wydarzeń i akcji profilaktycznych, tak aby akcja trafiła do wszystkich, mówią minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda oraz Barbara Nowacka, minister edukacji.
1: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
2: Jeszcze gorzej się robi, kiedy spojrzymy na podział na płeć i na wiek. Młodzi ludzie niezbyt chętnie chodzą do lekarza, nie wiedzą, że mogą, nie wiedzą, że jest to dostępne, nie wiedzą też, że powinni.
0: Resort przy tym chce spopularyzować program Moje Zdrowie oraz aplikację Moje IKP. Na Lubelszczyźnie rusza dziś lubelski czek turystyczny. Chodzi o wsparcie firm na terenach przygranicznych, które ucierpiały na wojnie w Ukrainie. Bo nie ma turystów, zamykają się hotele, sklepy czy restauracje. Czek jest finansowany w połowie przez Ministerstwo Sportu, a w drugiej połowie przez marszałka. Mówi radny sejmiku Wojciech Sosnowski, który od ponad roku zabiegał o wprowadzenie bonów.
3: Chcemy pokazać tutaj Państwu wszystkim, zaprosić do naszego województwa, również na północną Lubelszczyznę, że jest to miejsce bezpieczne, przyjazne turystom i do rekreacji, wypoczynku, bo naprawdę począwszy od Janowa Podlaskiego poprzez Białopodlaską, Lublin, aż do Janowa Lubelskiego jest co zwiedzać na terenie naszego województwa.
0: W ramach lubelskiego czeku turystycznego można dostać 300 zł na osobę jako dofinansowanie do noclegów. Kolejne informacje o 11.20, a teraz jeszcze pogoda. Termometry na przeważającym obszarze pokazują dziś ponad 20 stopni. Najcieplej będzie jednak w Przemyślu, do 25 na plusie. Na wschodzie i północy kraju może dzisiaj popadać. Na pozostałym obszarze więcej słońca.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Przedpołudnie Radia Tok FM, kolejna jego odsłona, tym razem z Anną Łabuszewską, publicystką, tłumaczką, autorką bloga 17 mgnień Rosji. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Muszę rozpocząć od bardzo smacznej anegdoty, a czy sprawa jest bardzo poważna i nie wiem, czy warto w ironię w ogóle wchodzić. Skąd biorą się zoologiczne paralele w przekazie Władimira Putina, a to w związku ze spotkaniem prezydenta Rosji ze studentami i nauczycielami Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego. Mam niestety skłonność do tego, by palić żarty albo i anegdoty też, więc panią poproszę o jej przytoczenie.
6: To było takie spotkanie, jeden z formatów dworskich, powiedziałabym, Kremla, kiedy prezydent w takiej nieformalnej atmosferze spotyka się z jakąś grupą. W związku, tym razem to było w związku z 1 września, Dniem Wiedzy, jak to się ten dzień nazywa się w Rosji, czyli początkiem nowego roku szkolnego. Przyszli nauczyciele wybrani, tacy, którzy mogli być dopuszczeni przed oblicze Putina. Zawiązała się spontaniczna, jak twierdzi sam Putin, rozmowa. Jeden z nauczycieli, zresztą to ciekawe, języka chińskiego z obwodu białgorodzkiego, opowiedział, że pojechał niedawno, wygrał wycieczkę na biegun północny, zachwycony był, a Putin w tym momencie postanowił błysnąć wiedzą zoologiczną. Powiedział, o tak, to jest ciekawe miejsce, tam polują orki stadami całymi, rzucają się na niedźwiedzie polarne, je rozrywają na części i jako przekąski zjadają. No i tak osaczają je stadem całym i w ten sposób się nie tylko zabawiają, ale i dożywiają. No bo to jest taki łańcuch pokarmowy, powiedział Putin. Więc ważne jest, żeby to opowiadać dzieciom, żeby dzieci wiedziały, w jakim żyjemy świecie i dlaczego prowadzimy specjalną operację wojskową na Ukrainie. A specjalna operacja wojskowa to jest cały czas taki mityczny klucz do opisania tej rzeczywistości, bo Putin cały czas trwa w przekonaniu, że nie prowadzi wojny, tylko właśnie specjalną operację wojskową. to było powiedziane do nauczycieli, że tak mają uczyć, tak mają kształtować młode umysły, że jest łańcuch pokarmowy, są silni, którzy zjadają słabszych. A tutaj ta anegdota, jak pan powiedział, ma kilka warstw do zinterpretowania. Pierwsza warstwa jest taka, że zoolodzy, którzy usłyszeli ten fragment wykładu Putina, oniemieli, ponieważ nie znają przypadków, żeby orki polowały na niedźwiedzie polarne. Może takie coś się kiedyś zdarzyło, ale nauka tego nie opisuje. W związku z tym, no skąd taki pomysł? I skąd pomysł, żeby opisać świat zwierząt i przenieść panujące tam reguły na świat ludzki. No już był taki pomysł w XIX wieku, na początku XX, żeby w taki sposób, to się nazywało socjaldarwinizm, czyli darwinizm społeczny, że w ludzkich społeczeństwach też obowiązują takie formy współdziałania, czy też właśnie walki o byt, które determinują to, jak się zachowują ludzkie społeczeństwa. No i nawiązanie przez Putina do tamtych teorii i przekazanie jeszcze to w takiej fejkowej formie wzbudziło zainteresowanie i wzbudziło wiele komentarzy. Na tyle widocznie służby prasowe Kremla poczuły się zaniepokojone interpretacjami, tym, że to było szeroko komentowane, ta wypowiedź Putina była szeroko komentowana, że wczoraj podczas konferencji prasowej Putin pojechał do Biszkeku na szczyt szanghajskiej organizacji współpracy i po całym dniu była taka konferencja prasowa przeznaczona dla dziennikarzy. Późną nocą i dziennikarz, tak nadworny dziennikarz kremlowski Paweł Zarubin zadał pytanie Putinowi, dlaczego, co pan miał na myśli, mówiąc o tych niedźwiedziach i o tych stadach orek. I Putin próbował wybrnąć z tej sytuacji, ale jeszcze bardziej rozwinął tę, powiedziałabym, drapieżną formę swojej wypowiedzi i interpretował to w takim stylu, że Rosję wrogowie tak chcą pozbawić pozycji, wysokiej pozycji w łańcuchu pokarmowym, a Rosja się nie pozwoli zepchnąć na niższe pozycje, nie pozwoli się zeżreć, dosłownie tak powiedział, a tych wrogów porównał do rekinów imperializmu. No i, tak wyszło na to, że nie tylko Zachód, kolektywny Zachód, jak to jest przyjęte w tej nomenklaturze kremlowskiej, kolektywny Zachód chce zepchnąć Rosję w dół, a Rosja się nie da. Nie, to jeszcze na dodatek właśnie nie da się pożreć, sama będzie jadła. Jest a takie czy, powiedzonko. Czy
5: pani zdaniem nie jest to konstrukcja niestety nawiązująca do mrocznych czasów i retoryki znanej z Mein Kampf?
6: Tutaj były też w komentarzach do tej wypowiedzi Putina nawet były cytaty z Mein Kampf przytaczane, że tak, no właśnie silny ma prawo wymierzać sprawiedliwość według swojego widzimisię, bo jest silny. W związku z tym nie liczy się ze słabymi. Słabi są na przegranej pozycji. Nie można się z nimi cackać. Putin mówił o tym wielokrotnie, już nawet na początku, jak został prezydentem, to mówił o takim swoim kredo życiowym i różne anegdoty ze swojego życia przytaczał. Można się było zorientować, kto, jak, w jaki sposób kształtował jego myślenie, jego sposób działania. Przytaczał taką historię o szczurze, który jest zagnany do rogu i ścigany przez swoich prześladowców i wtedy w tej rozpaczliwej sytuacji rusza do przodu i atakuje sam, nie czekając na to, aż zostanie pobity. I wielu psychologów często tłumaczy to, w jaki sposób Putin działa i podejmuje decyzje, właśnie odwołując się do tej cytowanej przez Putina historii o szczurze. Więc te zoologiczne analogie, jak widać, towarzyszą Putinowi nie od dzisiaj.
5: Ja chciałbym nawiązać do tego określenia specjalna operacja wojskowa, bo Putin jest tutaj mocno niekonsekwentny. Z jednej strony pielęgnuje w przekazie ten termin, z drugiej strony mówi, że to już nie jest specjalna operacja wojskowa, to już jest wojna z kolektywnym Zachodem. Już przeszedł do następnego etapu. Czy Rosjanie dostrzegają te niekonsekwencje w jego wypowiedziach?
6: Ja myślę, że Rosjanie w swojej masie nie zastanawiają się nad tym, czy to jest konsekwentne, czy jest niekonsekwentne. Te tezy propagandy, które są tłuczone od rana do nocy, głównie w telewizji, ale nie tylko, powtarzane przez dwór Putina, to nie wiem, czy refleksje jakieś wywołują. To jest, no tak, no my jest, cały czas utrwala się taki paradygmat myślenia. Jesteśmy potęgą, w związku z tym mamy prawo do tego, żeby egzekwować od nieposłusznych posłuszeństwo. To dotyczy nie tylko zresztą polityki międzynarodowej, ale też i wewnętrznej. Na tej osi to jest oparte i się kręci. To, że te tezy faktycznie tak eskalują, to się robią skromniejsze. To też jest taki stały element tej gry w ideologię. W ideologię, której de facto nie ma. No, została ona sformułowana jako ideologia państwowa, ale takie właśnie przekonanie, że my mamy rację, my prowadzimy świętą wojnę, to jeszcze jest jedna z tez ideologii, znaczy tej propagandy powtarzanej jako ideologia. To jest nawiązanie do tego, że wojna czy specjalna operacja wojskowa na Ukrainie jest przedłużeniem wielkiej wojny ojczyźnianej, zwycięskiej wojny. To też jest powtarzane nie tylko przy okazji 9 maja, ale jest też stale obecne jako takie porównanie, no, powiedzenie, że Rosja nigdy nie przegrała żadnej wojny. To też jest jedna z tez, kłamliwa teza rosyjskiej propagandy. I czasami się propagandyści o własne nogi potykają i nie wiedzą, jak wyjść logicznie. Ale przecież propaganda nie musi być logiczna, nawet wręcz przeciwnie.
5: Wrócimy.
6: Jest emocjonalna.
5: Wrócimy do naszej rozmowy już po informacjach TOK FM. Anna Łabuszewska, publicystka, tłumaczka, autorka bloga 17 mgnień Rosji, jest naszą rozmówczynią.
4: Autopromocja.
7: 0 promila alkoholu we krwi, po przekroczeniu 12 punktów karnych, obowiązkowy kurs doszkalający. Raz popełnione przestępstwo drogowe oznacza cofnięcie uprawnień. To niektóre z założeń okresu próbnego dla nowych kierowców. W najbliższych Skołowanych opowiem, co dokładnie zmieni się od 4 września. Zapraszam już dziś po 13.40. Krzysztof Woźniak.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
8: Reklama. Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
9: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
10: i Klemens prawy.
9: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
11: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
10: Codziennie.
11: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
8: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
12: First Women od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
13: Marian, a gdzie mogę kupić
14: na mediaexpert.pl?
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.
15: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
16: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
15: Polecam Michel Moron.
16: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
20: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 11.21, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. 9 projektów ustaw zgłoszonych przez prezydenta Karola Nawrockiego jest na etapie prac w komisjach. 3 projekty to buble prawne nieskierowane pod obrady, poinformował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. W tym drugim gronie wymienił projekty Save Zero o przywróceniu prawa do sądu oraz tani prąd. Czarzasty odniósł się tym samym do zarzutów Karola Nawrockiego, który wielokrotnie mówił, że projekty jego autorstwa trafiają do sejmowej zamrażarki. Marszałek Sejmu, zwracając się bezpośrednio do prezydenta, powiedział, że albo jest on wprowadzony w błąd przez swoje otoczenie, albo po prostu kłamie. Tymczasem chwilę po 11 Sejm rozpoczął posiedzenie. Posłowie zajmą się m.in. projektem noweli kodeksu wyborczego, wprowadzającym zmiany w mechanizmie ustalania liczby mandatów w okręgach wyborczych. Sejm ma również wybrać nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a także zagłosować nad wetem prezydenta do ustawy w sprawie kryptoaktywów. Karol Nawrocki 11 czerwca po raz trzeci zawetował ustawę regulującą rynek kryptowalut. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że prezydent miałby obowiązek jej podpisania. Francja wezwała dyplomatę ambasady Rosji w Paryżu w związku z próbą ataku dronowego na lotnisku w Lipsku, poinformował francuski minister spraw zagranicznych. Dodał, że Francja poprze propozycje sankcji wysunięte przez Niemcy i sama zaproponuje kolejne sankcje wobec szeregu statków tzw. floty cieni. Rząd niemiecki poinformował wczoraj, że to właśnie Rosja jest odpowiedzialna za próbę ataku dronów na lotnisku w Lipsku w zeszłym miesiącu. Jednocześnie zarządził zamknięcie konsulatu generalnego w Bonn i rosyjskiego centrum kulturalnego w Berlinie. Załoga śmigłowca odnalazła jednego z poszukiwanych, którzy wczoraj wieczorem wypłynęli skuterem wodnym z rejonu Osłonina nad Zatoką Puckią i nie wrócili przed zmrokiem. Trwają poszukiwania drugiego mężczyzny, podała Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Odnaleziony mężczyzna miał na sobie kamizelkę ratunkową. Został przetransportowany do szpitala. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju utrzyma się dziś niewielkie zachmurzenie. Więcej chmur, a także przelotne opady deszczu jedynie na północy i południowym wschodzie. Lokalnie możliwe również burze. Na termometrach od 18 stopni na Suwalszczyźnie do 25 na Podkarpaciu.
21: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Przedpołudnie Radia Tok FM, Anna Łabuszewska jest z nami, publicystka, tłumaczka, autorka bloga 17 mgnień Rosji. Jeszcze raz dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Przytoczyła pani na naszej antenie opowieść Władimira Putina o tym, kto jest orką, a kto jest niedźwiedziem polarnym. To taka analogia do specjalnej operacji wojskowej, powodów, dla których Rosja może być... jest agresywna, no bo takie wyciągam wnioski z tego wystąpienia, ale także interpretacji tych słów. A jak zareagowała na to wszystko rosyjska memosfera, jeśli ona w ogóle istnieje i w ogóle ma jakieś prawo głosu?
6: Można mówić o rosyjskojęzycznej memosferze. To była eksplozja memów, najprzeróżniejszych kompozycji, właśnie tych ilustrujących, że stado orek osacza niedźwiedzia polarnego. Do tego były dowcipne komentarze. Zwróciłam uwagę na taki rysunek, na którym Putin sam robi wykład orkom i niedźwiedziom. Ma napisane na tablicy, jeśli by orki nie zjadły polarnych niedźwiedzi, to zjedliby je żołnierze NATO. To jest taka kpina z tego, że właśnie gdybyśmy my nie weszli na Ukrainę, czy gdziekolwiek indziej, gdzie mamy swoje interesy, to weszliby tam żołnierze NATO. To jest też taka wałkowana przy różnych okazjach teza propagandowa. Ośmieszana właśnie w memach i to, że właściwie logiki właśnie, tak zakończyliśmy poprzednią część naszej rozmowy, że logiki w tym nie należy się dopatrywać, że to jest właśnie gra na emocjach. Tutaj w tych memach ogrywano to, że Putin okazał się niedouczony, że nie ma pojęcia o tym, chce pozować na wybitnego zoologa, tak jak chcę pozować na wybitnego historyka. Zaczęto snuć domniemania, skąd mu się akurat taki obrazek, że orki rozrywają niedźwiedzia polarnego, skąd to się w ogóle wzięło. I tutaj wchodzimy w taką sferę tych domniemań bardziej, jak kształtuje się obraz Putina, obraz rzeczywistości, którą Putin dostaje, który Putin dostaje od swoich dworzan, którzy przygotowują dla niego raporty codzienne. Legenda kremlowska głosi, że Putin nie dotyka komputera, nie umie go obsługiwać, również smartfonów unika, jest absolutnie analogowy i w tej analogowej właśnie swojej bańce otrzymuje codzienne raporty w teczkach różnego koloru. Te raporty należy przypuszczać są rzetelne, to dostarczają służby, które są do tego powołane, żeby wyselekcjonować informacje i ją podać w taki sposób. Ale Putin sam tego też nie weryfikuje, nie potrafi tego zrobić. Ale jak przypuszczają komentatorzy, jednak część przynajmniej tej prasowej obsługi Putina próbuje go bawić tym, co pojawia się w mediach społecznościowych, jakie sztuczki potrafi zrobić sztuczna inteligencja i że ktoś być może pokazał mu taki filmik, których jest pełno w internecie i jemu się to spodobało. I użył tego argumentu, żeby wyjaśnić, jaką mamy skomplikowaną rzeczywistość, jak Rosja musi się bronić przed takimi właśnie atakami drapieżników, sama będąc drapieżnikiem.
5: Przejdźmy do tego, w jaki sposób, już teraz chciałbym odejść od tego spotkania i tej barwnej opowieści Władimira Putina. W jaki sposób komunikuje się, bo siłą rzeczy nawiązujemy do pierwszej rozmowy w przedpołudniu, to, co dzieje się w Niemczech, to, co zostało zdefiniowane, opisane i właściwie udowodnione także niemieckim śledztwem, mam na myśli wszystkie akty sabotażu w Europie w tej chwili, o które nie tylko podejrzewa się Rosja, ale wskazuje się na Rosję. Jaki tam jest przekaz propagandowy w tej sprawie?
6: Przekaz propagandowy jest taki, że Rosja oczywiście nie ma z tym nic wspólnego. Rosja zawsze wysyła też na front rzeczniczkę MSZ-u albo rzecznika prasowego Kremla Pieskowa, którzy opowiadają takie okrągłe formułki, że Rosja jest absolutnie działa w granicach prawa i międzynarodowego. Wszelkie posądzenia są kalumnią i że Rosja będzie się przed tym bronić. I absolutnie nie ma nic wspólnego. To jest, a to, że Zachód się zbroi, to jest też taki cały czas odwrócenie tej figury. Tak? Że w 22 roku Rosja nie napadła na Ukrainę. Rosja w ogóle nigdy na nikogo nie napadała. Rosja ma wyłącznie pokojowe zamiary. I ten przekaz to jest ta czapka, tak? I spod tej czapki wystają no, takie właśnie też na co dzień używane, tak? Do mniejszego kalibru wydarzeń. To samo jest, to samo podejście. To nie Rosja, a udowodnijcie, a nawet jak udowodnicie, to przecież nic nie znaczy. My nie mamy z tym nic wspólnego.
5: Gdzie są dowody? Bo to są słowa Władimira Putina.
6: Tak, to jest cały czas ta sama kalka. To jest to, co bardzo było wyraźnie widać w przypadku zestrzelenia w 2014 roku nad Donbasem pasażerskiego samolotu. Przećwiczona została właśnie cała ta drabinka. Że to nie my, a no może i my, ale my o tym nic nie wiemy. No może trochę wiedzieliśmy, ale no nie można było reagować. Potem, kiedy się odbył proces przed Trybunałem, wskazano konkretne osoby, konkretne jednostki wojskowe, które były zaangażowane w strzelanie. Rosja po prostu umyła ręce, w ogóle przestała zwracać na to uwagę, nie odpowiadała i uznała, że sprawa jest niebyła, bo oni wytoczyli jeszcze cały taki rój, wypuszczany jest zawsze taki rój też sprzecznych informacji, tak żeby ich sprawdzanie zajmowało czas, a zagmatwało sytuację, żeby oczywiście to też chodzi o to, żeby Zachód widział ślad wyraźny rosyjskich działań, ale Rosja się tego wyprze i nie ma takich namacalnych dowodów, nie przyzna się do tego. I na razie tak mamy taką sytuację cały czas zresztą. W przypadkach tych sabotaży, czy tego, co teraz się w Niemczech wydarzyło na lotniskach, przy elektrowniach, to jest tak ten sam schemat. Tutaj Rosja nie wychodzi poza swój wytarty schemat działania.
5: Patrząc na to, w jaki sposób Rosja kształtuje narrację wokół wojny w Ukrainie, jak mamy czytać deklaracje, choćby te sprzed kilku godzin, że Rosja jest gotowa do zakończenia tej wojny? Deklaracje, które stoją w sprzeczności ze słowami wypowiadanymi przez Putina jeszcze chwilę temu. To jest taka zależność, jakie gremium, takie nasze stanowisko?
6: Proszę zwrócić uwagę na to, co się wydarzyło w Biszkeku. Ja wspominałam o tym, że tam był szczyt szanghajskiej organizacji.
5: Jeszcze przepraszam, chciałbym jeszcze nawiązać do spotkania z prezydentem Turcji, bo ono jest dość istotne.
6: I to jest tak, że było spotkanie, to ja chciałam o tym powiedzieć, na Narendra Modi z Indii, który mówił o tym, że wojnę trzeba zakończyć. Absolutnie nie ma innego wyjścia i Putin siedzący naprzeciwko wykonał taki charakterystyczny taniec niespokojnych nóg. Widać było, że jest bardzo niezadowolony z tego, co słyszy, ale nic nie odpowiedział. Putin oczywiście wielokrotnie powtarza przy każdej okazji, że Rosja jest za pokojem, ale dodaje i to ale jest ważniejsze. na warunkach, które Rosja stawia, czyli unieruchomienie państwowości ukraińskiej. Tak, a to też różnie było na różnych etapach wojny. To warunki stawiane Ukrainie, warunki stawiane też Stanom Zjednoczonym, które chciały odegrać rolę gołębia pokoju i uspokojenia Władimira Władimirowicza, jak widać, z miernym skutkiem. To wychodzi przy każdej okazji, że słowa wypowiadane idą w drugą stronę, że słowa to tylko słowa, a zamiary i intencje pozostają takie, jak zostały sformułowane jeszcze w takim ultimatum, które rosyjska dyplomacja skierowała do Zachodu w grudniu 2021 roku, jeszcze przed pełnoskalową agresją na Ukrainę. To znaczy wycofanie się NATO do granic sprzed 1997 roku, nierozszerzanie NATO dalsze, zwłaszcza nie przyjmowanie Ukrainy, Gruzji i innych państw postsowieckich, i wycofanie się wojska i wycofanie uzbrojenia. I to jest taki cel, który cały czas gdzieś wisi, tak jak strzelba w pierwszym akcie powieszona. Putin ma nadzieję, że w czwartym akcie użyje i będzie skuteczny, i będzie mógł skutecznie te wyznaczone wtedy cele zrealizować. No, to mu nie wychodzi zdecydowanie. Na szczęście.
5: Bardzo dziękuję. Anna Łabuszewska, publicystka, tłumaczka, autorka bloga 17 mgnieni Rosji była z nami. Kłaniam się i do usłyszenia.
6: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
5: Szanowni Państwo, już za chwilę informacje TOK FM, a później kultura osobista, na którą teraz zaprosi Marta Perchuć-Burzyńska.
10: Dzisiaj wybierzemy się do Zamku Książ w Wałbrzychu, bo będę rozmawiać z Agnieszką Dobkiewicz, autorką książki Zamek Książ, historia opowiedziana głosami służących. Już nie mogę się doczekać tej rozmowy, bo książkę przeczytałam w jeden wieczór. Agnieszka Dobkiewicz już jest na łączach warszawsko-dolnośląskich, jak mniemam. Będziemy rozmawiać o Zamku Książ, o służących z Zamku Książ z Agnieszką Dobkiewicz po 11.40 w Kulturze Osobistej. Proszę być z nami.
20: Reklama.
22: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
23: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
24: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
25: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
26: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
25: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl. Administratorem strony jest Pfizer Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
27: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą
1: się wszami.
2: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
13: No.
14: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Anthony Bourdain, ikona, buntownik, odkrywca. Jeden z najbardziej znanych szefów kuchni na świecie. Film Tony to historia początków jego drogi. W rolach głównych Dominik Sessa i Antonio Banderas. Tony w kinach od 4 września.
27: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
28: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy świeże udo lub pod udzie kurczaka Czaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram oraz prosto z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
20: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 11.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Rosja doprowadziła do eskalacji i przeprowadziła atak hybrydowy na Niemcy. Musi więc liczyć się z konsekwencjami, powiedział szef niemieckiego MSZ Johann Wadephul. Jednocześnie zapowiedział dodatkowe sankcje wobec Moskwy. Wadephul powiedział, że reakcja jego kraju na atak hybrydowy Rosji była konieczna i proporcjonalna. Dodał, że spotkała się ona z szerokim poparciem innych państw. W wielu z nich do MSZ wezwano rosyjskich ambasadorów. Pojawiły się też oświadczenia na szczeblu szefów państw i rządów. Wadephul ocenił, że Rosja musi zrozumieć, że poszukiwanie przez nią rozwiązań militarnych przy użyciu siły oraz próby narzucania swoich żądań za pomocą środków hybrydowych zakończyły się niepowodzeniem. Szefowa dyplomacji Irlandii powiedziała, że wykorzystanie zamrożonych aktywów Rosji jest jedną z opcji dalszego wsparcia Ukrainy. Jak dodała, nie ma konsensusu w tej sprawie, ale myśli, że z czasem będzie on możliwy. W zeszłym tygodniu Polska, Hiszpania, Holandia i Szwecja zaapelowały do Unii Europejskiej, by użyła zamrożonych rosyjskich aktywów do dalszego finansowania pomocy dla Ukrainy. Szefowie MSZ tych państw domagali się rozmowy na ten temat podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych, które odbywa się dziś właśnie w Irlandii. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Poczobut spotkał się z papieżem Leonem XIV w Watykanie. Do spotkania doszło po papieskiej audiencji generalnej na placu Świętego Piotra. Dziennikarz ma zaplanowane również inne spotkania w czasie wizyty w Rzymie. W najnowszym sondażu przed wyborami parlamentarnymi w Szwecji lewicowa opozycja ma już tylko nieco ponad 2,5 punkta procentowego przewagi nad rządzącą centroprawicą i nacjonalistycznymi szwedzkimi demokratami. Szwedzi głosują przedterminowo od tygodnia, a frekwencja jest wyższa od tej w 2022 roku o 40%. Właściwy termin wyborów to 13 września. Jednocześnie trwa finisz kampanii, bo w Szwecji nie ma ciszy wyborczej. Partie niemal codziennie organizują konferencje prasowe oraz spotkania z wyborcami. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W kilku miejscach, szczególnie na północy i na wschodzie kraju, może dziś popadać. Na pozostałym obszarze pojawi się więcej słońca. Termometry w większości Polski pokażą ponad 20 stopni.
21: TOK FM. na każdy temat, z każdej strony.
10: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska, a może jeszcze w wakacyjnych planach lub już tych bardziej jesiennych mają Państwo zwiedzanie Zamku Książ w Wałbrzychu? To oczywiście nie jest jedyny powód, żeby sięgnąć po książkę. Zamek Książ, historia opowiedziana głosami służących Agnieszki Dobkiewicz i Mateusza Mykytyszyna, wydanej przez wydawnictwo Agora. Agnieszka Dobkiewicz jest dzisiaj moją i Państwa gościnią. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
10: Co panią natchnęło, żeby opowiedzieć historię Zamku Książ od strony, nie że tak się wyrażę, głównych komnat zamkowych, a raczej spiżarni czy kuchni?
1: Chyba taka ciekawość. Jestem dziennikarką, mieszkam na Dolnym Śląsku i siłą rzeczy interesują mnie miejsca, z którymi mam na co dzień kontakt. Ale mam też, tak chyba jak dziennikarz, każdy taką cechę, że lubię trochę popatrzeć na różne rzeczy ze własnej perspektywy. I wiele lat już zastanawiałam się nad tym, dlaczego ta służba zamkowa gdzieś wypadła z opowiadaniu o tym miejscu. Oczywiście jakieś historie pojedyncze się pojawiały, ale nie było nigdy jakiejś takiej kompleksowej opowieści o tych ludziach. A przecież zdawaliśmy sobie wszyscy sprawę, że oni musieli w tym miejscu funkcjonować właśnie po to, żeby to życie, o którym opowiadamy tak chętnie i pokazujemy, się toczyło. I przede wszystkim z ciekawości, gdy wydawnictwo Agora zaproponowało mi napisanie takiej książki o Zamku Książ, ja wtedy tak troszkę, nie licząc na to, że spodoba się mój pomysł, zaproponowałam, żeby, owszem, że mogę taką książkę napisać, ale żeby to była właśnie książka o zamkowej służbie. No i ten pomysł, o dziwo, się bardzo spodobał.
10: 24 bohaterów w 24 godziny. Czemu posłużyła się pani, układając tę opowieść, właśnie takim czasem dobowym?
1: Pisząc książki, bo to nie jest moja pierwsza książka, ja zawsze szukam jakiegoś klucza do miejsca, o którym chcę opowiedzieć. To miejsce musi do mnie też przemówić w jakiś taki bardzo swoisty sposób. I przygotowując się do napisania książki, w pewnym momencie podczas takich spacerów z moim mężem, kiedy omawialiśmy, jak ta książka może wyglądać, jak ja mogę ją czytelnikowi pokazać, żeby ona była dla niego atrakcyjna i zrozumiała, żeby to miejsce właściwie przekazać, wpadłam na pomysł, że właśnie ta regularność bicia zegara zamkowego jest tutaj taka istotna, że ona mi pozwoli pokazać życie tych ludzi, którzy już zniknęli z naszej przestrzeni, w taki sposób zrozumiały dla nas obecnych, bo pomyślałam, że czas to jest właśnie to, co nas łączy, ten czas dobowy, bo wszyscy wstajemy, tak, musimy zjeść śniadanie, musimy przygotować się do codziennego dnia, potem przeżyć ten dzień i wykonujemy tak naprawdę wiele czynności bardzo podobnych. A poza tym wiedziałam też, że nie tak prosto będzie odtworzyć życiorysy tych ludzi, bo nie zapominajmy o tym, że jesteśmy na Dolnym Śląsku, czyli w miejscu, które 80 lat temu jeszcze Polski nie było. Więc siłą rzeczy ta historia Dolnego Śląska jest bardzo dramatycznie przerwana. I właśnie na takie miejsca jak Zamek Książ boleśnie to pokazują. Dlatego ta opowieść jest przez to trudniejsza, bardziej skomplikowana i też chyba trudniejsza do opowiedzenia, jeżeli się ją opisuje. I pomyślałam właśnie, że ten czas to będzie dobry klucz do opisania tego miejsca, zwłaszcza, że zegar zamkowy, który przez lata obserwował, setki lat obserwował historię tego miejsca, po II wojnie światowej zniknął, najprawdopodobniej zabrany przez wojska radzieckie, które na zamku się rozlokowały.
10: Nawet powiedziałabym rozpanoszyły. Rekonstruując losy osób pracujących dla Hochbergu, z jakich źródeł pani korzystała? Z jakich dokumentów, archiwów? Czy były materiały, które na przykład cudem wpadły w pani ręce? Bo sporo takich przypadków znam, że właśnie kiedy człowiek zaczyna pracować nad książką, to nagle wydarza się cud.
1: Tak, bo tak chyba lubimy wierzyć trochę też w cuda, ale myślę, że to zawsze jest jednak efekt naszej pracy. Natomiast tu bazą tej książki są przede wszystkim archiwalia i dokumenty pracownicze. To były takie teczki pozakładane przez administrację książęcą, które opisywały życie danego pracownika właśnie od tej strony pracowniczej, czyli takie teczki personalne, które my też mamy zakładane, rozpoczynając swoją drogę zawodową, tylko u nas one bardziej chyba w ZUS-ie są. Tak to można określić.
10: Książeczki pracy?
1: Tak? No coś takiego, można to w różny sposób nazwać. Taki hochbergowski ZUS, po prostu taki system funkcjonował. I w tych ankietach zapisywano, kiedy ktoś się urodził, jakie ma wykształcenie, kto jest jego ewentualnym małżonkiem lub żoną, ile ma dzieci, kiedy się urodziły. I takie rzeczy bardzo wydawałoby się z tego punktu widzenia naszego nudne, czyli ile zarabiał, kiedy był chory, albo kiedy dostał jakąś naganę w pracy. I to jest podstawa tej książki. Natomiast faktem jest, że już podczas prac, raz z tych ankiet, ale też o to, co pani zapytała, dochodziły też nowe rzeczy. I dla mnie taką wyjątkową sytuacją było to, gdy Mateusz Mikytyszyn, który właśnie był osobą, która jakąś część tych dokumentów do pracy mi dostarczyła, ofiarował mi pocztówki, które pisała jedna z pokojówek do swojego narzeczonego, świdniczanina, miejscowość położona w pobliżu Zamku Książ. Natomiast ona otrzymywała pocztówki od niego i były to pocztówki miłosne. I właśnie te pocztówki miłosne, które on do niej pisał, się zachowały. Jak ja je zobaczyłam, to mi po prostu serce się roztańczyło, bo ja od razu wiedziałam, o czym będzie rozdział o Kate Romisz, jak mniej więcej on będzie wyglądał. I faktycznie wydaje mi się, że powstała piękna opowieść właśnie z tych kilku pocztówek, które się zachowały.
10: Jak pisze pani we wstępie, szczególnie trudno było odtworzyć losy kobiet, pani tutaj wspomina, Kate. Pytanie dlaczego? Może jest zbyt oczywiste, ale proszę powiedzieć o tym, jakie pani rekonstruowała, jeśli chodzi o kobiety i która z tych postaci była najtrudniejsza. I też tutaj takie dodatkowe pytanie, czy ten fabularyzowany ton opowieści ułatwiał pani snucie tych historii, dawał także możliwość i jakąś większą swobodę dopowiadania pewnych rzeczy z wyobraźni, kiedy zabrakło twardych faktów?
1: Może nie do końca tak, że zabrakło twardych faktów, bo nawet w momentach, które fabularyzuję, to ja opieram się o dokumenty. Więc jeżeli na przykład są jakieś rozmyślania danej postaci zawarte w książce, to znaczy, że ja znalazłam na przykład list, który ta postać napisała, albo dokument, w którym w podobny sposób snuła te rozważania, nadałam im tylko taką bardziej przyjemną formę do czytania. Więc ta fabularyzacja, myśląc o Zamku Książ, ja od razu wiedziałam, że ja chcę w taki sposób to napisać. Po prostu taka forma narracji pasowała mi bardzo do tego miejsca. Chciałam, żeby to miało troszkę takie znamiona powieściowe, ale jednocześnie oczywiście, żeby była to prawda, żeby był to reportaż. Natomiast wracając do tego pytania o kobiety, faktycznie był to problem i trochę na siłę musiałam tych kobiet do książki szukać, dlatego że to nie tak, że ich nie było na zamku, ich było bardzo dużo. Duża część służby, czyli pokojówki, jakieś kobiety, które zajmowały się sprawami obsługi takiej codziennej, czy osoby pracujące w kuchni, to były właśnie kobiety. I z różnych powodów. One nie były często ujmowane w tych ankietach personalnych. Po pierwsze, zatrudniano je w taki sposób, jak to się mówi teraz, dochodzący, nie zapewniając im tych przywilejów, które obowiązywały na dworze Hochbergów, które zresztą też były bardzo interesujące w tamtych czasach. A z drugiej strony, te kobiety w momencie, kiedy wychodziły za mąż, no one musiały też zrezygnować ze służby, więc ten czas ich bycia na dworze był zupełnie inny niż mężczyzn. To mężczyzną najczęściej zakładano te takie prawdziwe teczki od urodzenia i to oni najczęściej pracowali na tym dworze Hochbergów od młodego wieku do późnej starości. A może jako przykład podam postać żony tajnego sekretarza pani Freitag, która nie miała w ogóle swoich akt, chociaż przy mężu na dworze nieustannie była, a mąż pełnił bardzo wysoką funkcję. I ja ją znalazłam, jej postać w aktach personalnych męża. On zmarł stosunkowo młodo i nie zabezpieczył jej na starość. I po jego śmierci w tych aktach personalnych pojawiają się dla mnie bardzo dramatyczne listy tej kobiety do administracji książęcej, jednego marszałka, drugiego marszałka, z prośbą, żeby pomógł jej biednej wdowie ogarnąć to życie po śmierci męża, żeby nie zabierano jej mieszkania służbowego, żeby ona mogła w godnych warunkach żyć, bo ona została tak naprawdę z niczym. I faktycznie efekt jest taki, że kobieta po paru latach starań po prostu wychodzi ponownie za mąż, bo tak naprawdę jest to jej jedyna droga, żeby to życie jakoś sensownie sobie jeszcze poukładać. To pokazuje też, jaka była historia kobiet jeszcze 100 lat temu.
10: Tutaj też w książce jedna ważna kobieta, rzeczywiście ważna z punktu widzenia ówczesnego społecznego, myślę o księżnej Daisy, bo sporo pani miejsca jej poświęca, opowieści o niej, mimo że ona oczywiście no, do służby nie należała, i porusza pani te jej dramatyczne losy, smutne losy, bo książ pokochał swoją angielską księżną, ale w życiu małżeńskim raczej za dużo miłości nie zaznała.
1: W życiu małżeńskim, ale w ogóle rodzinnym, bo też no, oczywiście ta historia z mężem jest bardziej znana, bo Daisy młodo wychodzi za mąż, za dużo starszego księcia, musi przeprowadzić się z ukochanej Anglii na Śląsk, którego nigdy chyba tak naprawdę nie pokochała, był dla niej zbyt obcy, zbyt zimny, zbyt dziki. Ale jednocześnie też stała się w sposób może niezamierzony jego obserwatorką i opisała go w swoich pamiętnikach w sposób wyjątkowy. Natomiast często się zapomina o tym, że Daisy była też matką trójki chłopców, później mężczyzn. I te losy jej jako matki też wcale nie są takie najszczęśliwsze. Jeden z synów umiera w bardzo młodym wieku, w bardzo dramatycznych okolicznościach. Mówię tutaj o Bolku. A dwóch starszych też musi z kraju wyjechać, gdy wybucha II wojna światowa. I matka, będąc już taką kobietą no, w sile wieku, schorowaną, bo ona też zachorowała najprawdopodobniej nastwardnienie rozsiane, więc ona w pewnym momencie po prostu już była uzależniona od opieki innych osób. I ta matka zostaje na tym Śląsku rządzonym przez nazistów, Angielka, zupełnie sama, w tragicznym wręcz położeniu. I chyba to, co takie bardzo wzruszające w tej książce, w jej losach, które opisuje, to jest właśnie ten koniec jej życia, kiedy ona jest w pewnym momencie ta księżna, która miała no, cały świat u stóp, zwiedzała cały świat, bawiła się na balach u cesarzy, u królów. Ona nagle jest zdana właśnie na tych ludzi, którzy kiedyś jej służyli, i to jest bardzo wzruszające w tej historii.
10: Czy zamek książ kryje jeszcze przed panią jakieś tajemnice? Czy zostały w jego murach jeszcze jakieś nieodkryte opowieści?
1: Oczywiście, że tak, i to jest chyba najpiękniejsze w tej historii. Ta książka ma rozbudzić apetyt na zamek książ, na Dolny Śląsk, na w ogóle opowieść człowieka o świecie. Natomiast ja sama przyznam, że gdy skończyłam książkę, to poczułam taki straszny niedosyt i nadal w wolnych chwilach sięgam jeszcze po te akta, które zgromadziłam, i wydobywam dla tej historii tych ludzi, bo każda z nich wnosi tak naprawdę coś nowego do opowieści. Wieści o Zamku Książ.
10: Bardzo dziękuję, a Państwu polecam Zamek Książ. Historia opowiedziana głosami służących. To książka wydana przez wydawnictwo Agora, napisana przez Agnieszkę Dobkiewicz we współpracy z Mateuszem Mykytyszynem. Bardzo Pani Agnieszko dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję serdecznie i zapraszam do Zamku Książ.
10: No, tak trzeba w końcu z tego zaproszenia skorzystać. Marta Perchuć-Burzyńska, ja mówię Państwu do usłyszenia i dziękuję Jakubowi Paziowi za pomoc w przygotowaniu programu.
5: Szanowni Państwo, dobiega końca przedpołudnie Radia Tok FM, którego wydawczynią była Maria Mroczkowska, realizatorami Liwia Prądzyńska, także Szymon Baluta. Dziękuję także w imieniu autorów wszystkich audycji, które w przedpołudniu wybrzmiały, a z nami jest już Filip Kekusz, gospodarz TOK 360 w południe.
6: Tak jest. Dzień dobry Przemku, dzień dobry Państwu. Będziemy zaczynać TOK 360 od wszystkiego, co dzieje się w Niemczech, dlatego że w ostatnich kilkudziesięciu godzinach dotarło do nas dużo informacji na temat niebezpiecznych sytuacji, incydentów, możliwych aktów dywersji w różnych regionach kraju. No i teraz trzeba podsumować, co właściwie wiemy, co w tym szumie informacyjnym jest już pewne, co jest powodem do niepokoju, a co okazało się incydentem, który nie miał prawdopodobnie według pierwszych ustaleń podłoża terrorystycznego. Tym się będziemy zajmować.
5: To jeśli pozwoli, że jeszcze tylko odeślę, jeśli Państwo mają ochotę, do mojej rozmowy z podpułkownikiem Korowajem, który usystematyzował te wszystkie wydarzenia i wskazał, dlaczego Niemcy.
6: Z tym, że to było o godzinie 9:00, jesteśmy 3 godziny później, a tam sytuacja jest naprawdę dynamiczna, więc taka aktualizacja też jest wydaje mi się istotna.
5: Co jeszcze?
6: Jeszcze to, co się dzieje w Sejmie na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu. Sytuacja w Ukrainie, sytuacja polityczna, spór między prezydentem Wołodymyrem Zełenskim a byłym ministrem obrony Michałem Fedorowem cały czas się ciągnie, a także sytuacja na osiedlu Maltańska w Poznaniu, gdzie tłum próbuje powstrzymać kolejną eksmisję. I jak wygląda tam ta sytuacja? Połączymy się z reporterką TOK FM, która jest na miejscu.
5: Bardzo dziękuję. Na TOK 360 zapraszał Filip Kekusz. Ja się nazywam Przemysław Iwańczyk i usłyszę się z Państwem jutro po godzinie 9:00.
20: Reklama.
8: Formy oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
12: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
15: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
16: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
17: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
16: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
17: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
18: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza

0: Minęła 13, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. To nie są ostatnie tego typu zdarzenia. Tak o niedawnych incydentach w Niemczech i w Polsce mówi premier Donald Tusk. Szef rządu podkreśla, że jeśli chodzi o pożar w zakładach produkujących części do dronów, można mówić o działaniach Rosji.
1: W przypadku Skarżysko-Kamiennej nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do celowego podpalenia, czyli do aktu sabotażu. W przypadku Lublina nie mamy tego typu dowodów, ale nie można wykluczyć, biorąc pod uwagę także charakter produkcji, że tam również doszło do celowego podpalenia.
0: Przypadek Lublina to pożar zakładu, który dostarczał części do samolotów i śmigłowców. Rosja prowadzi z nami wojnę hybrydową. Musimy pokazać Putinowi, że nie damy się zastraszyć, podkreśla za to Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji bierze właśnie udział w spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych w Irlandii. Do obrad dochodzi w czasie, gdy w Niemczech mają miejsce kolejne ataki hybrydowe. Niemieckie media donoszą, że dzisiaj na dworcu w Augsburgu wybuchł granat. Wczoraj materiały wybuchowe znaleziono w pobliżu elektrowni Jęczwalde, a awarii uległa stacja elektroenergetyczna pod Kolonią. Więcej na ten temat Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej TOK FM.
2: Powinniśmy przygotować się na kryzys. Nie żyjemy już w czasach pokoju. Wojna hybrydowa to nie tylko uciążliwe działania w internecie, podkreśla szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Wojna hybrydowa oznacza grupy wysyłane do przeprowadzania zamachów, podpalenia, wysadzanie jadących pociągów, jak w Polsce, oznacza naruszanie przestrzeni powietrznej przez drony i rakiety.
3: Russland hat
2: Rosja doprowadziła do eskalacji i przeprowadziła atak hybrydowy na Niemcy. Musi więc liczyć się z konsekwencjami. My odpowiedzieliśmy, było to konieczne i adekwatne. Dodawał szef MSZ-u Niemiec Johann Wadephul. Berlin w ramach działań odwetowych za atak w Lipsku zapowiedział między innymi zwiększenie presji na flotę cieni czy zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn. Tomasz Orchowski, TOK FM.
0: Według Kremla Berlin oskarża Rosję, choć nie posiada dowodów, a działania Niemców mają rzekomo na celu odwrócenie uwagi od wewnętrznych problemów obecnego kanclerza Friedricha Merca. Na osiedlu Maltańskim w Poznaniu trwa protest przeciwko eksmisji jednej z mieszkanek. Tereny niedawno sprzedała tamtejsza kuria, mimo że wielu mieszkańców żyło tam od wielu lat. Jak relacjonuje Wielkopolska Telewizja Kablowa, pani Sandra odrzuciła proponowane formy pomocy i porozumienia i nie chce opuścić domu. Z ust demonstrantów można usłyszeć okrzyki pod adresem komornika. Według protestujących komornik nie ma uprawnień do eksmisji.
4: Ma wadliwy tytuł wykonawczy, czyli chce dokonać nielegalnej eksmisji. Nie chce podać papierów, które by udowadniały, że ma legalny tytuł, niewadliwy tytuł wykonawczy.
0: Na osiedlu nadal trwają negocjacje w sprawie eksmisji pani Sandry. Na miejscu są też funkcjonariusze policji, którzy siłowo wyprowadzają demonstrantów z osiedla. W Sejmie trwa gorąca dyskusja przed piątkowym głosowaniem nad wetem prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o kryptoaktywach. Sejmowa większość chce to weto odrzucić, ale do tego potrzebne są głosy opozycji, a przynajmniej jej części. Maciej Kluczka.
5: Politycy obozu władzy uważają, że skoro śledztwo w sprawie zonda krypto daje coraz to nowe fakty, to opozycja powinna zmienić zdanie i głosować za przyjęciem przepisów w sprawie kryptowalut, mówi Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
6: Poseł Moskal udał się na Ibizę, spotkał się z Przemysławem Kralem. Potem Prawo i Sprawiedliwość rękoma właśnie posła Moskala składało poprawki. To jest po prostu afera Prawa i Sprawiedliwości i polskiej prawicy.
5: Z kolei Rozwój Plus proponuje powołanie komisji śledczej. Mariusz Błaszczak z PiSu ten pomysł odrzuca.
7: Każda komisja śledcza w większości takiej, jaka jest dziś w Sejmie, oznacza potwierdzenie tezy Donalda Tuska.
5: Z tej gorącej dyskusji można więc wywnioskować, że los ustawy o kryptoaktywach nie zmieni się, a weto prezydenta zostanie utrzymane. Maciej Kluczka, TOK FM.
0: NIK ostrzega, że w części skontrolowanych obiektów użyteczności publicznej na Podlasiu i Warmii i Mazurach nie ma odpowiedniego przygotowania na wypadek zagrożenia. W wielu miejscach nie przeprowadzono próbnych ewakuacji, mimo że z obiektów korzystają setki, a nawet tysiące osób, mówi rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny.
8: Bezpośrednie powiązanie obowiązku ćwiczeń praktycznych z liczbą stałych użytkowników obiektu stanowi zdaniem NIK nieakceptowalnie wysokie ryzyko. Ryzyko, że w obiektach, w których stale zatrudnionych jest mniej niż 50 osób, ale czasowo może w nich przebywać wiele

0: Wielokrotnie więcej, pracownicy ani nie nabywają, ani nie utrwalają umiejętności reagowania w sytuacji zagrożenia.
1: NIK wnioskuje do MSWiA o zmianę rozporządzeń w tym zakresie. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Termometry na przeważającym obszarze pokazują dziś ponad 20 stopni. Najcieplej będzie jednak w Przemyślu, do 25 na plusie. Na wschodzie i północy kraju może dzisiaj popadać, na pozostałym obszarze więcej słońca.
2: Tok 360 łączymy się z Miłoszem Gocłowskim z Radia Z. Miłosz jest w Kijowie. Witaj, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: O działaniach Michała Fedorowa, czyli jednego z najważniejszych polityków w Ukrainie, choć chwilowo bez funkcji, będziemy teraz rozmawiać, po tym jak Fedorow stracił stanowisko ministra obrony w połowie lipca podczas rekonstrukcji rządu. Na ulicach Kijowa między innymi odbywały się protesty wymierzone w te decyzje. Protesty miejscami bardzo liczne. Jesteśmy półtora miesiąca później. Ten spór, ten sprzeciw społeczny, przynajmniej na ulicach, wciąż jest widoczny, czy emocje ostygły?
3: Nie, ostygły, może to złe słowo, bo emocje nie ostygły wcale, ale ustały protesty. Te protesty zakończyły się w momencie chyba największego takiego wistu politycznego ostatnich lat, po tym jak Michajło Fedorow stracił stanowisko ministra obrony i rozpoczęły się właśnie te gigantyczne protesty w jego obronie. Michajło Fedorow przeszedł trochę do kontrataku i ogłosił, że czas na wybory w Ukrainie. I też po tym gigantycznym zaskoczeniu, bo przecież osoba, która była związana z gabinetem Wołodymyra Zełenskiego przez ostatnich 7 lat, nagle mówi, że państwo działa źle, że jednak potrzeba wyborów i te wybory da się przeprowadzić. Ci, którzy go wspierali przez ostatnich kilka tygodni, stwierdzili, że ta sprawa staje się zbyt polityczna, dlatego protesty te uliczne ustały.
2: To jest bardzo interesujące, biorąc pod uwagę to, w jakim stanie jest w tym momencie Ukraina. Znaczy, jakie są komentarze po tym, kiedy minister obrony, który doskonale znał sytuację na froncie, zapewnia, że da się przeprowadzić wybory na terenie całej Ukrainy, również tam, gdzie toczą się działania zbrojne?
3: Technicznie jest to teoretycznie możliwe. Zaplecze Fedorowa przekonuje, że te wybory musiały być rozciągnięte w czasie, że żołnierze, którzy są w miejscowościach przyfrontowych, no właśnie gdzieś w tych miastach przyfrontowych mogliby głosować, że mieszkańcy ostrzeliwanych terenów tak czy siak mają tam miejsca w piwnicach, czy to przedszkole, czy szkoły, które do piwnic musiały się przenieść, więc tam też dałoby się przeprowadzić wybory. Ale to wszystko teoria, bo władze polityczne do wyborów oczywiście są niechętne, bo jest to gigantyczna operacja, która w sytuacji zbliżającej się kolejnej fali ataków rosyjskich i tej najcięższej jesieni i zimy, która będzie dla Ukrainy bardzo trudna, mówienie w tym momencie o wyborach to de facto mrzonka i próba podkopywania i tak nie najlepszej pozycji Wołodymyra Zełenskiego w Ukrainie. Szczególnie, że robi to właśnie Fedorow, takie złote dziecko ukraińskiej polityki, z gigantycznym poparciem i z gigantyczną też taką presją i parciem na szkło i na władzę w Ukrainie.
2: No właśnie, sam Fedorow nie daje o sobie zapomnieć zarówno wypowiedziami związanymi z wewnętrzną polityką Ukrainy, jak i działaniami biznesowymi chociażby, bo ogłosił budowę własnej firmy zbrojeniowej. Pierwszym poważnym inwestorem ma być Alex Karp, czyli prezes firmy Palantir, która zajmuje się technologiami zbrojeniowymi. Co wiemy o tej inwestycji? Czy Fedorow jest dobrą osobą, żeby taką inwestycję firmować, prowadzić?
3: Czy jest dobrą osobą, żeby prowadzić taką firmę? Tak, jest. Jest to osoba, która przez ostatnie miesiące, czy też ostatnie lata świetnie poznała ukraińską nowoczesną technologię wojskową. Więc zaangażowanie się w to dużego biznesu ze Stanów Zjednoczonych prawdopodobnie mogłoby sprawić, że powstanie coś dużego. Ukraina jest świetnym poletkiem doświadczalnym dla nowoczesnych technologii i myślę, że w tym momencie ciężko by znaleźć inny kraj, który ma tak zaawansowaną technologię, jeśli chodzi o drony. Więc osoba z całą pewnością dobra. Pytanie, czy tymi działaniami nie jest jakieś drugie dno? I czy Fedorow, który teraz pojechał do Stanów Zjednoczonych rozmawiać właśnie o nowej firmie zbrojeniowej, czy to też o think tanku, który miałby pomagać w kwestiach wojskowych, nie przygotowuje sobie również politycznego zaplecza do właśnie tych swoich planów. Wiadomo, że Stany Zjednoczone również kilkukrotnie, Donald Trump mówił o tym, że w Ukrainie potrzeba przeprowadzić wyborów. Do Stanów w tym momencie jedzie Fedorow, młody, prężny polityk z dobrymi kontaktami właśnie w amerykańskim biznesie. I spotyka się tam nie tylko z biznesmenami, czy też potencjalnymi inwestorami, jeśli chodzi o firmę zbrojeniową, ale także z amerykańskimi politykami.
2: No właśnie, bo Fedorow jest skonfliktowany z Wołodymyrem Załańskim, o czym mówiliśmy. Jednocześnie wciąż jest obecny w przestrzeni publicznej, no i pełnił kluczową funkcję w obecnej sytuacji Ukrainy jako minister obrony. I zastanawiam się, czy ten konflikt i to, jak działa Fedorow, rzutuje na to, w jaki sposób organizowana jest w tym momencie ukraińska obrona, jakie decyzje są podejmowane, czy ta jego presja jest wciąż obecna w tej przestrzeni polityczno-wojskowej.
3: Politycznej na pewno, wojskowej myślę, że także. Nie do końca jestem przekonany, czy wszystkie ruchy Fedorowa ostatnimi dniami były przemyślane, czy nie było to trochę takiego sprawdzania w boju tak naprawdę, w którym miejscu można gdzieś włożyć klin między czy to armia Załańskiego, czy też między społeczeństwo a Załańskiego. Obóz Wołodymyra Załańskiego odrzuca niektóre ataki Fedorowa i robi to w sposób całkiem sprytny, pokazując, że jednak Fedorow był odpowiedzialny za obronę, a niektórych rzeczy, które zostały mu powierzone jako ministrowi, no delikatnie rzecz ujmując, nie wyszły. Mamy gigantyczne problemy w Ukrainie, jeśli chodzi o kwestię mobilizacyjną, którą to właśnie Fedorow miał rozwiązać. Mamy również to, co pojawiło się w ciągu ostatnich tygodni, czyli odrzutowe drony rosyjskie, które w tym momencie terroryzują całą Ukrainę, a odpowiedzi na to nie ma. I słusznie tutaj zauważa część polityczna, ale także społeczna, czy też dziennikarze ukraińscy, mówiąc, że Fedorow od wielu miesięcy wiedział o planach rosyjskich stworzenia dronów odrzutowych, a prace nad systemami zwalczania tych dronów właściwie dopiero się rozpoczynają. Więc to cały czas rezonuje gigantycznie na wielu warstwach politycznej, wojskowej. I nie wiem, czy z tego wszystkiego największym zwycięzcą nie zostanie nie Załański, nie Fedorow, a Załużny, były główny dowodzący ukraińską armią, który na tym konflikcie na linii Fedorow-Załański zyskuje chyba najwięcej jako ta osoba stateczna, która nie wchodzi w tą bezpośrednią walkę między dwoma tymi potężnymi politycznymi graczami, ale jako cały czas cieszący się dużym zaufaniem społecznym i poparciem społecznym były generał, zyskuje poparcie jako ta osoba, która mogłaby po tych wyborach, które prędzej czy później w Ukrainie się w końcu odbędą, stanąć właśnie na czele Ukrainy.
2: Jeszcze na koniec cię zapytam, bo przypomnijmy, ty jesteś teraz w Kijowie, mieście wciąż w ostatnich tygodniach wyjątkowo intensywnie atakowanym również przez owe odrzutowe drony i rakiety. I jak ostatnia noc, jak sytuacja w mieście, które jest wyjątkowo doświadczane przez siły Moskwy, nawet jak na standardy ostatnich kilku lat?
3: Przestałem już nawet liczyć liczbę alarmów i ostrzałów tu w Kijowie. Syreny wyją praktycznie co chwilę. To jest w nocy 7-8 alarmów, od rana już kolejnych kilka. Zresztą w momencie, kiedy rozmawialiśmy znowu w Kijowie, włączyły się syreny. Rano zaatakowane zostały 3 rejony miasta. Cały czas jeszcze pracują służby ratownicze, przeszukując te miejsca, na które spadły drony. Przez kilka porannych godzin nad miastem unosiły się kłęby czarnego dymu. Po tym, jak dron uderzył w przychodnię, nie dalej niż kilometr od miejsca, w którym teraz jestem, to trudne dni dla Kijowa. Od mniej więcej tygodnia ten trwa zmasowany, bardzo silny, chyba najsilniejszy od początku pełnoskalowej wojny, atak na Kijów. I sytuacja i też nastroje w Kijowie znacznie się pogorszają.
2: Bardzo ci dziękuję. Miłosz Gocłowski z Radia Z był z nami.
3: Dziękuję bardzo.
2: O 13.20 informacje. Po informacjach będziemy rozmawiać o sytuacji w Strefie Gazy. Połączymy się także z Martą Zdanowską, która obserwowała dantejskie sceny z osiedla maltańskiego w Poznaniu, gdzie odbyła się eksmisja pani Sandry. A po godzinie 14.00 zapytam inaczej. Anna Piekutowska już teraz w studiu. Witaj, dzień dobry.
4: Dzień dobry. U mnie dużo zagranicy, bo będę rozmawiała o sytuacji w Niemczech, również po wczorajszych aktach dywersyjnych, ale przede wszystkim zastanowimy się nad tym, jak po ataku w Lipsku Niemcy chcą odpowiedzieć Rosji i czy to jest odpowiedź adekwatna, czy aby nie przypadkiem zbyt delikatna. Będziemy też wracać do tematu Ceuty i tego, co się dzieje w tej hiszpańskiej eksklawie, bo to, co nazywaliśmy, czasem niektórzy nazywali kryzysem migracyjnym, wcale tam się nie skończyło, dalej trwa i sytuacja staje się coraz bardziej skomplikowana, a wydaje się, że Pedro Sanchez nie ma za bardzo na nią pomysłu, ale chciałam ci opowiedzieć o moim ostatnim temacie, bo jest niezwykle ciekawy, dlatego że będziemy rozmawiać o Stanach z Małgorzatą Zacharą Szymańską, jak zwykle, co tydzień w środę o 15.20 i będziemy rozmawiać o tym, jak amerykańscy demokraci przed listopadowymi wyborami do Kongresu szukają sposobu, żeby wyjść z cienia Donalda Trumpa i opowiedzieć wyborcom swoją własną historię. Jednym z pól tej politycznej walki stała się męskość. Także dlatego, że w ostatnich latach prawica bardzo mocno zagrabiła, docierała do młodych mężczyzn, ale to jest też fragment większej układanki tego, że demokraci próbują znaleźć nowe tematy, próbują znaleźć nowy język, który pozwoli im odzyskać wyborców bez sprowadzania tych wyborów kolejnych do referendum za czy przeciwko Trumpowi.
2: Zapytam inaczej, po godzinie 14.00 będzie też o Kongresie Kobiet, bo to już 5-6 września.
4: Tak, ja już jestem spakowana na Kongres Kobiet.
2: Będę do Krakowa?
4: Będę tam, zresztą nawet poranek sobotni Oli Karasińskiej będzie właśnie nadawany stamtąd z Krakowa, który będziemy razem z Magdą Sikoń wydawały. Ja też mam zamiar przeprowadzić kilka ciekawych rozmów, będziemy opowiadać o tym, bo Kongres Kobiet jest, wyobraź sobie, już pełnoletni. 18. edycja przed nami.
2: Więcej w Zapytam Inaczej po godzinie 14.00. Anna Piekutowska wtedy do państwa wróci, a tymczasem o 13.20 informacje.
5: Jak pani na przerwie mówi, że idziemy na dwór, to nasza klasa tak krzyczy, że muszę zatkać uszy.
6: 10 kabin takich wyciszających, wygłuszających postawiliśmy. Dodatkowo mamy 6 foteli też wyciszających.
7: Bo ta kabina to nie tylko takie miejsce wyciszenia, gdzie dzieci, które mają problemy z hałasem w szkole, którego jest dużo, mogą przyjść, odpocząć, odsapnąć, ale jest to też doskonałe miejsce do prowadzenia zajęć indywidualnych, do prowadzenia rozmów z rodzicami. Daje to dużo intymności, dużo takiego poczucia bezpieczeństwa.
8: Hałas w szkole jest tak okropny. Ja mam zwłaszcza dzieci takie dosyć wrażliwe na te wszystkie audio, że tak powiem, szumy i hałasy, także jak najbardziej.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z kowuściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Crema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 13.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przekazał, że dwa tankowce trafiły na miny w cieśninie Ormus. Na obu jednostkach doszło do pożarów, które zmusiły załogi do opuszczenia statków. Na razie nie pojawiły się informacje o rannych lub zabitych. Korpus dodał w oświadczeniu, że za namową armii amerykańskiej personel tankowców próbował przepłynąć cieśninę nielegalną trasą. 7 osób zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków na Kijów. Częściowo zniszczony został 6-piętrowy budynek mieszkalny. Uszkodzono też placówki medyczne i edukacyjne, przekazały lokalne władze. Według szefa stołecznej administracji służby ratunkowe nadal prowadzą działania w miejscach uderzeń. W stolicy Ukrainy po raz 7 dziś rozbrzmiewa alarm przeciwlotniczy. Niemieckie siły zbrojne przeprowadziły skuteczną próbę odpalenia izraelskiego pocisku balistycznego Lora na północnym Atlantyku, poinformowała agencja Reutera. Nasze jednostki skutecznie użyły tego systemu, a jego potencjalny zasięg przewyższa wszystko, co do tej pory widzieliśmy, powiedział dowódca sił morskich Niemiec. Dodał, że ta broń pozwoli na zbudowanie nowego systemu gotowości do odstraszania. Aktualnie niemiecka armia nie posiada na swoim wyposażeniu pocisków balistycznych. PSL domaga się dymisji Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Żądamy tej dymisji w imieniu polskich sportowców, w imieniu Polek i Polaków, którzy chcą dobrego imienia Polski, oświadczył polityk PSL minister energii Miłosz Motyka. Ocenił jednocześnie, że polski sport jest brukany tym, że szefem Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest człowiek z bardzo poważnymi zarzutami. Wyraził przekonanie, że Radosław Piesiewicz nie tylko powinien zrzec się tej funkcji, ale także nigdy nie powinien jej pełnić. Poseł Łukasz Schreiber został szefem klubu parlamentarnego Rozwój Plus, zastępując na tej funkcji Mateusza Morawieckiego. Wiceszefami zostali m.in. posłowie Krzysztof Szczucki, Janusz Cieszyński i Paweł Jabłoński, a rzecznikiem klubu Robert Gontarz. O takich decyzjach personalnych powiedział poseł Szczucki. 41-osobowy klub Rozwój Plus utworzony został w końcu lipca przez byłych posłów PiS. Wtedy funkcję szefa klubu objął Morawiecki, a wiceprzewodniczącym został Schreiber. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju utrzyma się dziś niewielkie zachmurzenie. Więcej chmur, a także przelotne opady deszczu jedynie na północy i południowym wschodzie. Lokalnie możliwe również burze. Na termometrach od 18 stopni na Suwalszczyźnie do 25 na Podkarpaciu.
6: TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami Jakub Belina-Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Sytuacja w Strefie Gazy teraz w TOK 360, także sytuacja na zachodnim brzegu, która jest daleko od dobrej. Światowy Program Żywnościowy ogłosił w tym tygodniu, że zmniejszy o połowę pomoc dla zachodniego brzegu właśnie, bo po prostu nie ma pieniędzy. Tymczasem, jak rozumiem, potrzeby osób zamieszkujących to terytorium rosną. Dlaczego te potrzeby rosną?
7: No to się wiąże przede wszystkim
0: wszystkim oczywiście z kryzysem politycznym, który, jeżeli chodzi o Zachodni Brzeg, który jest związany z tym, co dzieje się w Strefie Gazy. To są niestety naczynia połączone. No, czyli no, mamy tą eskalację konfliktu, powiedziałbym, no, izraelsko-palestyńskiego w związku z tym, co się działo w Gazie przez ostatnie, już w tej chwili prawie 3 lata. Oczywiście liczę tu mimo wszystko czas zawieszenia broni, do tego pewnie wrócimy później, jak wygląda to zawieszenie broni, dlaczego należy je brać w cudzysłów. I ta sytuacja wpływa na to, co dzieje się również no, na tych drugich terenach okupowanych, czyli na Zachodnim Brzegu. Ja tam byłem zresztą miesiąc temu, więc widziałem też to na własne oczy. No i niestety ta decyzja Światowego Programu Żywnościowego uderzy w najsłabszych, no na przykład społeczności beduńskie, które my tam wspieramy, zależą w jakimś stopniu od wsparcia żywnościowego właśnie Światowego Programu Żywnościowego. Dlaczego tak jest? Jeszcze kilka lat temu były w stanie wyżyć z hodowli zwierząt, które ze swoich stad zwierząt, które hodowali beduini tam na miejscu. Natomiast w tej chwili wygląda tak, że jeżeli te zwierzęta wyjdą poza granice ich osady, ich miejsca, w którym mieszkają, to są konfiskowane przez osadników izraelskich, czasami nawet przez służby izraelskie. W związku z tym musieli te stada znacznie ograniczyć, no i nie są w stanie już po prostu z tego wyżyć i są zaczęli być zależni od pomocy, mimo że wcześniej byli w pełni, potrafili utrzymać sami siebie i również byli samowystarczalni żywnościowo.
6: To jest przerażające, że brakuje pieniędzy na żywność, bo po pierwsze jest to podstawowa potrzeba naturalnie, a po drugie wydaje się, że jeśli chodzi o pomoc humanitarną, przekazywanie żywności jest relatywnie tanie.
0: Tak, no pamiętajmy też, że oprócz Zachodniego Brzegu mamy Strefę Gazy. Jeszcze rok temu, no ponad w tej chwili już rok temu, a nie, no właściwie to jest tak, rok, bo jeszcze rok temu nie było zawieszenia broni. Jeszcze rok temu mieliśmy do czynienia z głodem na miejscu, znaczy ludzie na miejscu umierali z głodu w Strefie Gazy. W tej chwili ta sytuacja jest lepsza. Po zawieszeniu broni mamy do czynienia z niedożywieniem. To znaczy ja trochę, tak mówię, lepsza, to jest trochę jakbyśmy przechodzili z niższego kręgu, tak z kręgów piekieł po prostu, przepraszam za takie obrazowe porównanie, bo mówienie tutaj lepsza to jest naprawdę eufemizm. Ale tak, mamy do czynienia już nie z głodem, natomiast duża część populacji, kilkadziesiąt procent nawet, cierpi na niedożywienie. Z czego wynika to niedożywienie? Z tego, że nawet jeżeli żywność trafia na miejsce do Strefy Gazy, trafia na rynek, to w związku z całkowitą zapaścią gospodarczą, jak się Państwo domyślają, po 2 latach wojny oczywiście żaden rynek pracy, no po prostu to nie istnieje realnie na miejscu, już pomijając o tym, że 2/3 Strefy Gazy jest niedostępne dla Palestyńczyków. Więc ludzie po prostu nie są w stanie tej żywności kupić. I znowu, w związku z tym, że są w stanie jej kupić, są zależni od pomocy z zewnątrz, to znaczy przede wszystkim od różnego rodzaju kuchni społecznych, które bazują na pomocy żywnościowej, między innymi Światowego Programu Żywnościowego czy innych organizacji na miejscu. W związku z tym jakiekolwiek ograniczanie tych dostaw żywności na terenach okupowanych, czy to będzie Zachodni Brzeg, czy to będzie Strefa Gazy, no niestety uderza w tych najsłabszych, ale no w przypadku Strefy Gazy naprawdę to uderza w dużą, bardzo dużą część populacji na miejscu.
6: Pomoc humanitarna to jest jedno, ale wspomniał pan, że w cudzysłów trzeba wziąć zawieszenie broni, które weszło w życie teoretycznie w październiku zeszłego roku, jak podaje Polska Misja Medyczna. To zawieszenie broni też kosztowało życie 1300 osób i mówimy tu tylko o bezpośrednich ofiarach działań zbrojnych Izraela.
0: Tak, no właśnie, bo ta statystyka jest, powiedziałbym, w jakimś sensie niepełna, bo tak, rzeczywiście ponad 1300 osób zginęło po stronie palestyńskiej w trakcie tego zawieszenia broni, które nie ma jeszcze nawet 11 miesięcy, tak, więc no to pokazuje, że tak naprawdę to zawieszenie broni należy brać w cudzysłów i ono jest realnie bardziej konfliktem o niskiej intensywności, a nie żadnym zawieszeniem broni. Znaczy mówimy o tym, że na przykład w lipcu zginęło 150 osób, ginie 5 osób dziennie. No to nie są w ogóle statystyki, to nie są w ogóle tematy, o których mówimy w kraju, w którym panuje pokój, tak, czy zawieszenie broni. To znaczy no tam się wydarza cały czas konflikt, tylko spadła jego intensywność. No a jeżeli chodzi o też sytuację taką na miejscu, jeżeli chodzi o te ofiary pośrednie, bo o nich warto wspomnieć. Nasi lekarze są na miejscu, oni w tej chwili mamy tam współfinansujemy klinikę leczenia ran przy szpitalu w Han Yunus. I nasi lekarze mówią o tym, że oni szacowaliby na tysiące liczby ofiar pośrednich, które umierają z powodu tego, że na przykład nie ma na miejscu praktycznie w ogóle już leków, nie było ich od ponad trzech lat właściwie, prawie trzech lat, leków na choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca, takie choroby sercowo-wieńcowe. To są choroby, które oczywiście, kiedy te leki są relatywnie niegroźne dla życia czy zdrowia, natomiast kiedy tych leków nie ma, one stają się śmiertelnie groźne. No nawet warunki, które panują tam na miejscu, są groźne dla życia i zdrowia. To znaczy, my wiemy o tym, że w Polsce, kiedy są fale upałów, to nagle nam ta śmiertelność niestety wzrasta, nawet w Polsce. Natomiast tam mamy w tej chwili upały, w okolicach 30 kilku stopni zdarzają się temperatury. Natomiast problem polega na tym, że ci ludzie żyją w namiotach. W dużej części, nawet połowa populacji Strefy Gazy żyje w tej chwili w namiotach. Te namioty, nasi lekarze mówią, że nagrzewają się do ponad 40 stopni w środku. Często są tam chorzy ludzie, do których oni przychodzą na przykład leczyć ich rany, którzy nie są w stanie z tych namiotów wyjść. Całą dobę spędzają w namiocie nagrzanym do 40 stopni w środku. No i jak to wpływa znowu na śmiertelność, na ich zdrowie, no można się tylko domyślać, bo statystyk oficjalnych nie mamy, nikt nie jest w stanie na miejscu tego śledzić.
6: Bardzo dziękuję. Jakub Belina-Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej był z nami.
0: Bardzo dziękuję i zapraszam na naszą stronę pmm.org.pl.
6: A teraz łączymy się z Martą Zdanowską, TOK FM, TOK FM.pl. Witaj, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Jesteś w Poznaniu na osiedlu maltańskim, które dziś przed południem było areną dość wstrząsających scen. Rano miała rozpocząć się eksmisja pani Sandry, która, jak twierdzi, mieszkała na tym osiedlu 33 lata. To była druga eksmisja na zlecenie Kościoła Archidiecezji Poznańskiej, która opróżnia ten teren, by deweloper mógł tu postawić bloki. No to powiedz, co się działo w ostatnich godzinach i czym ta dyskusja z komornikiem, w którą została zaangażowana policja, w którą zaangażowali się aktywiści, się skończyła?
7: Wszystko skończyło się ostatecznie eksmisją. Właśnie policja powoli już zbiera się z tego osiedla. Tutaj zjechaliło się co najmniej kilkadziesiąt osób, które próbowało zablokować tę eksmisję, którzy siedzieli przed wejściem do lokalu pani Sandry i nie zgadzali się odstąpić od blokady. Policja wynosiła protestujących, wynieśli wszystkich i ostatecznie dokonali tej eksmisji, pomimo tego, że prawnik pani Sandry oraz blokujący utrzymują, że była ona nielegalna z przyczyn formalnych, ponieważ tytuł wykonawczy ten podmiot wystąpił o eksmisję, który powinien według nich.
6: Te kwestie prawne odgrywają ogromną rolę, jeśli chodzi o całą sprawę osiedla maltańskiego. To jest kolejna odsłona głośnego konfliktu między mieszkańcami tegoż osiedla a archidiecezją poznańską. Zarysujmy, skąd ten konflikt się wziął, bo to jest historia, która sięga kilkudziesięciu lat wstecz.
7: Tak, tutaj ludzie mieszkali od wczesnych lat, niektórzy tutaj mieszkają po kilkadziesiąt lat, mieszkały ich rodziny. Jak rozmawiałam z sąsiadami, to zainwestowali tutaj dużo pieniędzy. Na przykład pan twierdził, że sąsiad pani Sandry, że 200 tysięcy złotych w zasadzie zainwestował w ten swój dom. A teraz parafia, która do tej pory miała z mieszkańcami tutaj umowy dzierżawy, oddała teren najpierw archidiecezji poznańskiej, a później archidiecezja poznańska sprzedała ten teren deweloperowi za 421 milionów razem z tymi ludźmi, których teraz niestety w jakiś sposób muszą się pozbyć, żeby postawić tutaj osiedla mieszkalne. I część ludzi nie chce dobrowolnie się wyprowadzić, ponieważ i jest tu przywiązana, ma swój dom i zainwestowali w to. I też nie mają gdzie, bo twierdzą, że proponuje im się lokale na przykład na rok, a później co mają ze sobą zrobić, kiedy nie są w stanie dalej płacić na wolnym rynku i wynajmować. Tutaj pan, który był poprzednio eksmitowany, bo już była jedna eksmisja na osiedlu, dostał mieszkanie na miesiąc tak naprawdę, więc w zasadzie co ma dalej zrobić, jeśli nie ma pieniędzy.
6: No więc właśnie, w sierpniu doszło do pierwszej eksmisji, komornik sukcesywnie zgłasza się do kolejnych mieszkańców. Wiadomo, że niektórzy opuścili ten teren dobrowolnie. Czy wiadomo już, kiedy mają nastąpić kolejne eksmisje i ile ich będzie, ile mieszkańców jeszcze przebywa na tym terenie?
7: Na razie za bardzo nic więcej nie wiadomo na ten temat, natomiast tutaj jak byli sąsiedzi albo brali udział w blokadzie, albo obserwowali to, co się dzieje, to mówili, że po prostu nie mają gdzie pójść, więc czekają, co tak naprawdę się wydarzy i mają nadzieję, że do tych eksmisji nie dojdzie i mają nadzieję na mediację z archidiecezją poznańską i
6: Czy wiemy, co spotkało i co bądź spotka, czy jakieś konsekwencje spotkają ludzi, którzy bronili pani Sandry, którzy dzisiaj ustawili się, usiedli, blokując dostęp policji, komornika do tego domu, czy którzy zostali wyniesieni przez policję? Czy tutaj jakieś konsekwencje jeszcze czekają?
7: Był to bierny opór. Wszyscy zostali spisani przez policję. I wydaje się, że tu nie powinno być większych konsekwencji poza właśnie tym, chociaż zobaczymy tak naprawdę. Policja momentami, działy się tu szokujące sceny, była dość brutalna, ciągnęła kobiety po ziemi. Przyjechały tutaj też karetki, ponieważ dwie kobiety zemdlały. Utrudniano też pracę dziennikarzom, których też popychano i oddzielono kordonem, także nie mogliśmy wszystkiego widzieć niestety. Więc tak to wyglądało.
6: Marta Zdanowska z osiedla Maltańska w Poznaniu łączyła się z TOK 360. Bardzo serdecznie ci dziękuję. 13.35 dochodzi, tak więc za 5 minut informacja. Po informacjach skołowani Krzysztof Woźniak już w studiu. Witaj, dzień dobry.
8: Dzień dobry. Dzisiaj o tym, że w piątek wchodzi okres próbny dla osób, które zdadzą egzamin na prawo jazdy kategorii B. To najbardziej popularne, czyli na samochody osobowe. Co oznacza ten okres próbny? Ile będzie trwać? No i jakie konsekwencje może ponieść osoba, która coś zrobi złego w czasie tego okresu próbnego? To już po informacjach zapraszam.
6: A informacje o 13.40.
3: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Słuchaj, Marian.
10: No?
13: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
13: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
13: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
14: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
15: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
16: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
17: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydziom słuchów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
18: First Women. Od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
19: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Anthony Bourdain. Ikona, buntownik, odkrywca. Jeden z najbardziej znanych szefów kuchni na świecie. Film Tony to historia początków jego drogi. W rolach głównych Dominik Sessa i Antonio Banderas. Tony w kinach od 4 września.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 13.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Kolejne działania w sprawie zonda krypto. Na polecenie prokuratury policja i CBA zatrzymały dziś 3 osoby. W toku prowadzonych przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Równolegle funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczają dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz UOKiK. Zatrzymani zostaną doprowadzeni do prokuratury w Katowicach, gdzie usłyszą zarzuty. Więcej informacji wkrótce. Częstochowska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1 na wysokości Mykanowa. Zginęły w nim 4 osoby, a 4 inne zostały ranne. Sprawa badana jest pod kątem nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Jeszcze dziś w prokuraturze mają rozpocząć się czynności z udziałem zatrzymanego 32-letniego kierowcy ciężarówki. Lotnicze pogotowie ratunkowe jeszcze dziś przetransportuje do Polski kolejne 2 osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, do którego doszło 16 sierpnia. Pacjenci są w poważnym stanie i będą hospitalizowani w Warszawie, przekazała rzeczniczkę LPR Justyna Sochacka. W katastrofie polskiego autokaru pielgrzymów z Podkarpacia zginęło 12 osób. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski. Wracali z pielgrzymki do Meczugorje. To jest kandydatura po prostu skandaliczna. Tak Jarosław Kaczyński skomentował kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Prezes PiS stwierdził też, że całe podejście do Trybunału i porządku prawnego to podejście nie grupy rządzącej, tylko bandy. Sejm w piątek ma dokonać wyboru sędziego TK. Kandydatów jest 2. Maciej Berek zgłoszony przez Koalicję Obywatelską i Artur Kotowski zgłoszony przez PiS. Jutro kandydatury zaopiniuje Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Rosja w tajemnicy pomaga Iranowi w budowie hipersonicznego pocisku manewrującego, podał dziennik Financial Times. Według gazety rosyjscy i irańscy inżynierowie od 2023 roku pracują nad stworzeniem takiej rakiety, która byłaby w stanie zagrozić lotniskowcom USA na Bliskim Wschodzie. Dziennikarze dotarli do korespondencji, dokumentów wojskowych i rejestrów podróży, z których wynika, że Moskwa wsparła Teheran swoimi najlepszymi ekspertami i wiedzą techniczną w zakresie rozwoju broni hipersonicznej. Informacje wracają o 14, a teraz jeszcze pogoda. Najwięcej chmur dziś na północy i południowym wschodzie i tam miejscami przelotny deszcz oraz lokalnie burze. Najchłodniej dziś na Suwalszczyźnie, 18 stopni. Najcieplej z kolei na Podkarpaciu, do 25 na plusie.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem, zapraszam na Skołowanych. Od 4 września zacznie obowiązywać okres próbny dla osób, które zdały egzamin na prawo jazdy kategorii B. To kolejny pakiet przepisów uchwalonych jeszcze w zeszłym roku, obok m.in. prawa jazdy dla 17-latków. Jak będzie wyglądać ten okres próbny? Czy będzie mógł być przedłużony? No, o tym wszystkim porozmawiam z Filipem Gregą, instruktorem nauki i techniki jazdy, egzaminatorem, ale również po prostu edukatorem bezpiecznego przemieszczania się. Dzień dobry, Filipie.
3: Cześć, witaj, dzień dobry, witam Państwa.
2: To tak od ogółu do szczegółu. Okres próbny to ogólnie dobre zjawisko, oczywiście w takim wydaniu, jakim zostało przyjęte w Polsce.
3: No, to nie jest nowe doświadczenie dla świata. Są kraje, w których ten okres próbny funkcjonuje i to nie jest zły pomysł. Troszeczkę więcej obostrzeń dla tych młodych kierowców, pewne obowiązki, pewne takie ograniczenia, które dają szansę na to, żeby oni jednak zdążyli trochę pomyśleć o tym, co będą robili za kierownicą, kiedy już sami za nią usiądą. To jest niezły pomysł, na pewno.
2: Tak, czyli to jest dodatkowy motywator, żeby jednak przez ten pierwszy okres, zaraz powiemy jak długi, bardziej uważać na to, co się dzieje na drodze i dzięki temu nabierać doświadczenia, że można jeździć bezpiecznie, a nie tak jak jeszcze niestety w Polsce dość duża część kierowców robi, czyli po prostu jeździ niebezpiecznie. To kogo będzie obowiązywać? Wszystkich tych, którzy zdali egzamin na kategorię B, przypominam, od 4 czerwca. I właśnie, jeżeli ktoś zdał na przykład 3 września, Jeżeli ktoś zdał 3 września, to znaczy, że go jeszcze ten okres nie obowiązuje, jak rozumiem.
3: No to jest niestety jakaś taka, jakby to powiedzieć, specyficzna organizacja tego przepisu, to wdrożenie takie troszkę indolentne, muszę powiedzieć, bo faktycznie tak się zadziało, że no, przepisy obowiązują od 4 września, czyli do 3 września kto zdał lub zdano, bo dopiero to się może wydarzyć, to faktycznie nie będzie go ten okres obowiązywał. Będzie takim pełnoprawnym kierowcą. Natomiast wszystkie osoby, które po 3 września, czyli od 4 września od rana zdadzą egzamin państwowy na prawo jazdy, tą część praktyczną, czyli uzyskają pełnię władzy, że tak powiem, to uzyskają tą w wersji okresu próbnego. To rozwiązanie moim zdaniem przede wszystkim ma na celu takie psychologiczne troszeczkę przypomnienie, uświadomienie tym kierowcom, że oni są jeszcze młodymi kierowcami, jeszcze nie są w pełni doświadczeni i jeszcze muszą troszeczkę więcej myśleć o tym, co robią na drodze.
2: Ja też się z tym zgadzam, tak, że to jest jeszcze taki właśnie, tak jak powiedziałem, dodatkowy impuls, okres, w którym z różnego rodzaju powodów, o których powiemy za chwilę, trzeba bardziej baczyć na to, co się dzieje na drodze. Ale okres obowiązywania tego okresu próbnego. Dla osób, które prawo jazdy uzyskały w wieku 17 lat, on będzie trwać do 3 lat, ale nie dłużej,
3: niż do 20 roku życia.
2: Do 20 roku życia. Tak, tak. Czyli na przykład, jeżeli ktoś na końcu tego 17 roku życia ukończy, no to nie będzie pełnych 3 lat, tylko właśnie 2 i tam, nie wiem, miesiąc powiedzmy.
3: Tak, bo punkt wyjścia jest taki, że 18-latek ma 2 lata okresu próbnego, a więc jeżeli ktoś jeszcze nie miał 18 lat, no to trzeba doliczyć te miesiące do uzyskania 18 roku życia i to mniej więcej tyle wyjdzie, czyli nie dłużej niż do 20 roku życia.
2: Tak, czyli minimum ten okres musi trwać 2 lata. W przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia i zdały egzamin właśnie już pełnoletni, no to ten okres próbny będzie trwać 2 lata i tutaj niezależnie kiedy zdaliśmy egzamin, w jakim wieku zdaliśmy egzamin, jeżeli ktoś zdał egzamin na przykład w wieku 30 lat, to tak samo te 2 lata okresu próbnego go obowiązują, jak rozumiem.
3: A nawet 60 lat, bo i są tacy kandydaci, którzy zdają w tym wieku bez żadnego problemu, jest ich niemało.
2: Jasne, jasne. Ważne informacja, że nawet jeżeli już ktoś kilka dobrych lat żyje, kilkadziesiąt dobrych lat życie, to i tak okres próbny będzie go obowiązywać. Tylko kategoria B.
3: Tak, właśnie to chciałem powiedzieć. Dotyczy to tylko tej pierwszej takiej głównej kategorii prawa jazdy, kategorii B. Potem następne już nie.
2: A nie uważasz, że powinno być chociażby na A, na motocykl też taki okres próbny?
3: Wiesz co, ja nie jestem zapalonym motocyklistą, więc moje doświadczenie na motocyklu nie jest aż tak duże, żebym czuł się na tyle władny, by odpowiedzieć na tak postawione pytanie.
2: Rozumiem, ale z punktu widzenia takiej spójności i też bezpieczeństwa, no trochę widzimy, co się dzieje na drodze wśród motocyklistów, zresztą też no,
3: prawda,
2: w statystykach pewien obraz jest.
3: To prawda i być może jest to niezłe rozwiązanie, bo jednak no bez względu na to, w którym wieku ta osoba zdobywa uprawnienia do motocykla, a jednak tu jest wyższy ten wiek i to nie ze względu już nawet przepisów i okoliczności, ale przepisów, a okoliczności takich pod tytułem, no już mnie stać na motocykl, prawda, już spełniam jakieś swoje życiowe pragnienia. Bardzo często motocyklistami stają się no, tacy no, dorośli ludzie, tak nazwijmy to, mocno dorośli, nawet tacy, którzy już mają prawie, że dorosłe lub dorosłe dzieci. I tutaj faktycznie ta rozwaga to jedno, a doświadczenie to drugie. I ten okres próbny, no to jest szansa na zebranie też pewnych doświadczeń. Czy on pomoże już w tym starszym wieku? Trudno mi jest powiedzieć.
2: No tak, no oczywiście. Niestety tak ustawodawca uznał, że tylko kategoria B, nie inne kategorie również mają być objęte tym okresem próbnym. No ale dobrze, z jakiego powodu ten okres próbny będzie nobilitować takiego świeżego kierowcę do tego, żeby jednak spokojnie z tym wszystkim prowadzeniem, nie od razu na hura, będą jakieś rzeczy niedozwolone, różnić się będą przepisy dotyczące takich świeżych kierowców w stosunku do tych oczywiście już, którzy mają większe doświadczenie.
3: Tak, oczywiście będzie kilka takich obostrzeń, tak jak to nazwaliśmy obostrzeń, nie praw, a właśnie ograniczeń. One nie będą jakieś bardzo duże, miały być wprowadzone jeszcze większe i dużo dużo plotek się tutaj też pojawiło, więc warto to wyjaśnić. Podstawowe obostrzenie, które wchodzi na pewno, to jest to obostrzenie dotyczące, i tu będzie taki temat, o którym ja nie lubię rozmawiać, alkoholu. Bo obostrzenie dla młodego kierowcy w okresie próbnym to zawartość ewentualna 0,0, co samo w sobie może być interpretowane przez pozostałych jako coś więcej niż 0,0 i teoretycznie to się zgadza, no ale nie promujemy tej drugiej wersji, 0,0 zawsze jest dobre. Natomiast tutaj ewidentnie, tu nie ma dyskusji, że jakieś małe piwko gdzieś tam podjadę, wypiję i tak dalej. Nie ma w ogóle takich tematów.
2: Tak, bądź oczywiście też narkotyków i środków podobnie działających do
3: alkoholu. No to już w ogóle.
2: Do alkoholu, tak.
3: To już w ogóle.
2: Ale wiesz co, moim zdaniem to często gdzieś umyka, że nie tylko alkohol źle wpływa na nasze percepcje i na nasze zdolności prowadzenia i warto to podkreślać, że też na przykład leki mają takie właściwości.
3: Ale to pójdę dalej, no ale zmęczenie, takie dosyć poważniejsze zmęczenie działa bardzo podobnie, badania tutaj wskazują, jak przy znacznym spożyciu alkoholu, także oczywiście tych aspektów jest wiele. Tutaj ma być absolutnie czysta głowa, czysty organizm, 0,0.
2: Tak jest, a prędkość? Bo to też dość często było podawane,
3: było podawane, że będą limity, natomiast nie. Tutaj się rządzący nie zdecydowali na te ograniczenia. Szczególnie było takie, no, to ograniczenie dość, powiedzmy sobie, drastyczne w opowieściach na odcinkach o podwyższonej prędkości na drogach ekspresowych, autostradach do 100 km na godzinę. Tego ograniczenia nie będzie. Choć uczciwie mówiąc, ja osobiście jestem za tym pomysłem. Wbrew pozorom, choć na początku byłem bardzo sceptyczny, tak teraz wiem, że to nie był wcale zły pomysł.
2: A dlaczego?
3: Wiesz co, ja po prostu wsiadłem do samochodu, pojechałem ze Szczecina do Częstochowy przez S3, A2, A1 w piątek i w niedzielę wróciłem, nastawiając sobie na tempomacie 100 km na godzinę. I naprawdę, nawet w tych kluczowych terminach da się spokojnie przejechać wraz z ciężarówkami na autostradach bezpiecznie, w odpowiednim momencie wykonując manewr zmiany pasa ruchu. Miałem tylko jedną sytuację, gdzie frunął po prostu Panamerą kierowca, który na mnie błyskał, ale on tam frunął dobre 200 z groszem i tak zza zakrętu. Natomiast nie było żadnych sytuacji niebezpiecznych, pod warunkiem oczywiście właściwej zmiany pasa ruchu. 100 km na godzinę to jest bardzo duża prędkość, każda większa, no, u młodego kierowcy, niedoświadczonego, podmuch wiatru, pewne rzeczy, tu każdy kierowca wie, że to już są rzeczy ważne i do tego trzeba troszeczkę więcej umiejętności. Ale ustawodawca nie zdecydował się na to, więc nie mamy tutaj w ogóle o czym rozmawiać. Normalne, standardowe przepisy ruchu drogowego obowiązują tych młodych kierowców.
2: Tak, no szczególnie, że w całym procesie tak zwanego nauczania świeżego kierowcy, czyli na kursie, nie trzeba wyjeżdżać na drogi szybkiego ruchu, wystarczy, że kilka godzin będzie na drodze, na której prędkość jest
3: podwyższa
2: niż 70 km. Tak, podwyższona prędkość jest.
3: To prawda, ale to nie trzeba, ale no powiedzmy sobie uczciwie, naprawdę wiele szkół, może jeszcze nie wszystkie, może jeszcze za mało na pewno, ale wiele szkół robi tego rodzaju zajęcia
2: oczywiście.
3: I ma to sens. Już i abstrahuję od tych, które dojeżdżają do miasta, gdzie odbywają się egzaminy, bo wtedy tak się dzieje na pewno.
2: Tak. Limity punktów karnych. Ogólny taki limit to będzie taki sam jak do tej pory, czyli 21 punktów, w tym pierwszym oczywiście okresie
3: obowiązywania. Tak, do 20 punktów można nazbierać.
2: Tak, tak, tak. Ale jeżeli przekroczymy tę granicę 12 punktów, to będzie taki świeży kierowca musiał iść na specjalny kurs tak. Edukujący dodatkowo.
3: Edukujący, nie redukujący, niczego nie redukujący, ale edukujący, tak. To szkolenie jest bardzo krótkie i w swoim programie tak naprawdę ono ma bardziej na celu, jakby to powiedzieć, coś, co jest zapisane między wierszami, tak powiem. Między wierszami tego rozporządzenia, tego programu szkolenia jest zapisane, żeby tego młodego kierowcę wystraszyć. Żeby mu pokazać na płycie poślizgowej, wykonując zadania przy różnych prędkościach, że fizyki nie da się oszukać. Że nie ma kozaków na pewne sytuacje. Na pewną prędkość w pewnym zakręcie nie ma kozaka. Nie ma po prostu. I tym bardziej, że on nie ma doświadczenia, to w zasadzie nawet nie tym bardziej. To niczego nie zmienia po prostu. Bardzo doświadczony i niedoświadczony kierowca poradzi sobie na tej samej płycie dokładnie tak samo, czyli wcale. I te szkolenia są dość krótkie niestety, no bo muszą być stosunkowo tanie, no bo opory społeczne, politycy się trochę boją i mówię to otwarcie od dłuższego czasu i to nie jest przytyk do obecnych polityków, ani poprzednich, ani jeszcze poprzednich, do wszystkich po prostu. Boją się wprowadzić pewne zmiany, bo one dla społeczeństwa mają charakter, nazwijmy to taki parapodatkowy, tak? A tak naprawdę to są bardzo ważne szkolenia, bardzo potrzebne i w mojej ocenie ta zmiana przepisów nie jest dobrą zmianą, bo jeżeli ktoś już nazbierał 12 punktów, to znaczy, że już jeździ nie tak jak powinien i to szkolenie jemu jest potrzebne od dawna, a nie dopiero teraz. I to nie
2: no tak, o tym, że ta druga, trzecia faza właściwie procesu uzyskiwania uprawnień to jest potrzebna wszystkim, czyli właśnie te dodatkowe zajęcia w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy powinny być dla każdego, kto dostaje prawo jazdy. To o tym była rozmowa i myślę, że w końcu do tego dojdziemy. Nie wiem kiedy, ale mam wielką nadzieję, że jednak będzie to dodatkowe szkolenie obowiązkowe dla wszystkich. Obecnie w okresie próbnym od 4 września, jeżeli świeży kierowca złapie 13 punktów karnych albo więcej, będzie musiał się na to krótkie doszkolenie udać. 500 zł to będzie kosztować, dobrze pamiętam?
3: Tak, to jest taka niezbyt duża kwota jak na tego rodzaju szkolenie, o ile będzie miał w ogóle szansę wziąć udział w tym szkoleniu, o ile nie straci uprawnień.
2: Jasne, oczywiście. I właśnie o tym już porozmawiamy niestety w części podcastowej, dlatego że czas Skołowanych antenowy dobiegł końca. Filip Grega, instruktor nauki i techniki jazdy, egzaminator, edukator bezpieczeństwa drogowego. Od 4 września wszystkie osoby, które zdały egzamin zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, odebrały prawo jazdy, ich będzie obowiązywać okres próbny. 17-latkowie 3 lata, ale nie dłużej niż do ukończenia 20 roku życia. Starsi od 18 roku życia 2-letni okres próbny. A kiedy będzie mógł być wydłużony ten okres próbny i kiedy zostanie odebrane to prawo jazdy przed chwilą uzyskane, to o tym już w części podcastowej Skołowanych. Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko, do usłyszenia.
4: Tak więc TOK 360 w południe dobiega końca. Program przygotowaliśmy razem z Miłoszem Nałęczem Staniszewskim i Martą Lateską. Realizował go Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kakusz. Bardzo Państwu dziękujemy. O godzinie 14 informacje i Kacper Sikorski. Będzie więcej o rozwoju sytuacji w śledztwie w sprawie Zonda Krypto, o nowych przesłuchaniach, o których informował minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Między innymi o tym będzie. A po godzinie 14 już profesor Małgorzata Fuszara, która z Anną Piekutowską porozmawia o Kongresie Kobiet, nadchodzącym Kongres Kobiet 5-6 września w ICE Kraków i to będzie specjalna 18. edycja. Kongres Kobiet jest już pełnoletni. Co z tego wynika? O tym więcej już za kilka minut.
5: Autopromocja.
6: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
7: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
6: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
5: Autopromocja.
8: Reklama. Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez

takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar

0: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Uregulowanie rynku kryptowalut ułatwiłoby walkę z terroryzmem, uważa premier. Głosowanie nad wetem prezydenta jeszcze w tym tygodniu. Zmiany w systemie ochrony zdrowia później niż zapowiadano. Zarobki lekarzy na razie pozostaną w tej samej formie. Politycy nie tylko

0: ustawy o kryptowalutach. Premier zwrócił się przy tym bezpośrednio do Karola Nawrockiego.
1: Proszę dać natychmiast znać wszystkim, którzy do tej pory blokowali tę ustawę, że zmienił pan zdanie, panie prezydencie, bo być może pan nie przewidział ponurych konsekwencji tego weta. Blokowanie tej ustawy to nie była tylko ochrona brudnych interesów jakichś partyjnych kolegów. To weto zablokowało także wejście w życie ustawy, która bardzo utrudniała finansowanie działań terrorystycznych, działań wrogich wymierzonych w bezpieczeństwo naszego państwa.
0: Donald Tusk przypomina, że przy konsultowaniu ustawy o kryptowalutach swoją opinię przedstawiały służby specjalne, które walczą z aktami dywersji. Nie miały wątpliwości, że uregulowanie rynku kryptowalut byłoby sporym ułatwieniem w walce z terroryzmem i dywersją, a głosowanie w sprawie odrzucenia weta do ustawy o kryptowalutach zaplanowane jest na piątek. Wybór Macieja Berka, kandydata Koalicji Obywatelskiej na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, staje pod znakiem zapytania. Sejm ma w tej sprawie głosować w piątek, ale w obozie rządzącym kandydatura budzi wątpliwości. Nie ze względu na kompetencje, ale ze względu na to, że jeszcze do niedawna Berek był ministrem w rządzie Donalda Tuska, Maciej Kluczka.
2: A takich bezpośrednich transferów z polityki do Trybunału miało nie być, mówi Anna Maria Żukowska, szefowa klubu Lewicy.
3: To też stawia w niezręcznej sytuacji tych sędziów, którzy już zostali wybrani w tej kadencji do Trybunału Konstytucyjnego, gdyż no, kandydowali z myślą, że będą właśnie powoływane tam osoby, które będą niezależne politycznie, tak jak oni.
2: Żukowska za Maciejem Berkiem nie zagłosuje, a w Lewicy ma być więcej takich głosów. Według Michała Wójcika z PiSu sprzeciwiających się jednak będzie niewielu.
4: Ale przejdzie w głosowaniu, bo przecież po drugiej stronie barykady politycznej mamy miękki szony.
2: Maciej Berek będzie już 8. sędzią Trybunału Konstytucyjnego wybrany przez tę większość sejmową, ale do tej pory 4 wybranych sędziów nie jest dopuszczanych do pracy z uwagi na obstrukcję Bogdana Święczkowskiego. Maciej Kluczka, TOK FM.
0: Ministerstwo Zdrowia dostało kilkaset uwag do projektu ustawy o zarobkach lekarzy, dlatego wbrew zapowiedziom premiera Donalda Tuska nie ma szans, by udało się ją szybko procedować. Termin wejścia w życie nowych regulacji znacząco się opóźni, przyznaje Maciej Karaszewski, dyrektor Departamentu Zdrowia w ministerstwie.
5: Sugerowano tutaj, że był to co najmniej rok. Te procesy w podmiotach muszą potrwać, w szczególności w tej części dotyczącej umów o pracę, przeformułowania tych umów o pracę i że na to potrzeba jest podmiotom co najmniej rok.
0: Najwięcej uwag środowiska medycznego dotyczy limitu zarobków do 240 zł oraz utrudnienia zatrudnienia na pół etatu. Nowa wersja dokumentu ma być zaprezentowana dopiero w tym lub przyszłym tygodniu na Komitecie Stałym Rady Ministrów. Policja chce ukarania ponad 60 osób, które protestowały przeciwko eksmisji jednej z mieszkanek osiedla maltańskiego w Poznaniu. Dom, w którym mieszkała pani Sandra, znajduje się na terenie sprzedanym przez tamtejszą kurię. Deweloperzy, którzy kupili grunt, oferowali kobiecie sfinansowanie rocznego najmu mieszkania, jednak ta odrzuciła proponowane formy pomocy i nie chciała opuścić domu. Funkcjonariusze wraz z komornikiem próbowali dziś negocjować z lokatorką i zgromadzonymi demonstrantami. Relacjonuje rzecznik poznańskiej policji Andrzej Borowiak.
6: Była to forma negocjacji, próby dobrowolnego rozwiązania tej sytuacji. W momencie, kiedy nie przyniosło rezultatu, dowodzący działaniami podjął decyzję o użyciu środków przymusu w postaci siły fizycznej, aby te osoby, które w sposób czynny i bierny utrudniały czynności komornicze, żeby z tego miejsca zostały usunięte.
0: W ocenie policji protestujący utrudniali funkcjonariuszom i komornikowi wykonywanie czynności służb. Policjanci siłowo usunęli i wylegitymowali blokujących eksmisję, a 2 osoby zostały poszkodowane. Przedstawiciele Unii, polskiego rządu i samorządów krajów graniczących z Rosją i Białorusią będą się w Białymstoku zastanawiać nad tym, jak wzmocnić Europę przez wzmocnienie jej wschodniej flanki. Podczas pierwszej edycji Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii regionom granicznym udało się już wywalczyć w Brukseli zapowiedź specjalnego wsparcia dla obszarów z trudnym, czytaj, rosyjskim sąsiedztwem. O tym, co dalej, Jakub Medek.
7: Teraz chcemy przejść od ogółu do szczegółu. zapowiada pomysłodawca forum, podlaski marszałek Łukasz Prokorem. Zamierza walczyć chociażby o zmianę unijnej definicji sytuacji nadzwyczajnych.
2: Nie tylko o sytuacje związane chociażby z klęskami żywiołowymi, ale także z konfliktami geopolitycznymi czy sytuacjami kryzysowymi na granicach.
7: Dzięki temu regiony graniczne mogłyby elastyczniej używać unijnych funduszy w takich sytuacjach jak ataki hybrydowe czy kryzysy migracyjne. Marszałek chciałby też preferencji dla regionów granicznych i działających tam firm.
2: Samo

0: Położenie samo miejsce działalności będzie pewnym przywilejem w pozyskiwaniu środków europejskich bądź przywilejem w uzyskiwaniu wyższych środków europejskich.
1: Forum odbędzie się w Białymstoku na początku listopada. Jakub Medek, TOK FM.
2: Informacje wracają o 14.20, a teraz jeszcze pogoda. W kilku miejscach, szczególnie na północy i na wschodzie, może dziś popadać. Na pozostałym obszarze pojawi się więcej słońca. Termometry w większości kraju pokażą ponad 20 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Dzień dobry, Anna Piekutowska. Zapraszam Państwa na audycję Zapytam Inaczej. 5 i 6 września, czyli w weekend, w krakowskim Centrum Kongresowym ICE odbędzie się 18. Ogólnopolski Kongres Kobiet. Tegoroczne hasło to demokracja, równość, solidarność. 18. kongres, więc pora zapytać, co się wydarzyło przez ten czas w Polsce, jeśli chodzi o prawa kobiet, jeśli chodzi o ich obecność w życiu publicznym i feminizm. A w studiu mam ogromną przyjemność powitać panią profesor Małgorzatę Fuszarę. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
4: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, też socjolożka od początku związana z Kongresem Kobiet. O czym będzie tegoroczny kongres?
5: No, tak jak jest w tytule, o demokracji, solidarności i równości, dlatego że właściwie można powiedzieć, że wszystkie kongresy mają te hasła. Wychodzimy z takiego założenia, że demokracji nie ma, jeżeli nie ma równości pod różnymi względami, a zwłaszcza równości płci. No i od początku o to się staramy i zabiegamy. Dla mnie ogromną wartością kongresu i od początku chciałam, żeby to było podkreślane i tak widziane, jest to, że to jest takie miejsce, gdzie się spotykają tysiące kobiet, które ze sobą rozmawiają o tym, co jest dla nich ważne i do czego powinnyśmy dążyć. No bo zwykle rozmawiamy o tym jako kobiety, no ale w jakimś małym gronie. Natomiast chodzi o to, żeby było takie grono, gdzie są nas tysiące i tak jest właśnie na kongresach, już 18. I wtedy dopiero możemy powiedzieć, co naprawdę jest pewną taką wspólną agendą, wspólnymi, ważnymi dla nas sprawami.
4: Co kongres wytworzył przez te 18 lat w Polsce? Jaką zmianę społeczną? Tak, skoro mam socjolożkę w studiu, to zapytam o zmianę społeczną.
5: Ja może zacznę od tego, że tak naprawdę była taka, bo ja jestem też prawniczką i socjolożką, taka pierwszy nasz sukces to było wprowadzenie ustawy kwotowej. Pamiętajmy, to już jest wiele lat, bo to był 2011 rok, ale to był efekt pierwszego kongresu kobiet i to się udało od razu jakby osiągnąć. To był wielki taki zryw, bo to było zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem przez organizację, która nie miała żadnych struktur. To się wcześniej nie zdarzyło tak naprawdę. No i okazało się, że to się spotkało z ogromną taką otwartością. Bardzo wiele osób, sama zbierałam podpisy w jakimś shopping mallu i było to naprawdę cudowne przeżycie. Jak ktoś nie był przekonany, to wręczaliśmy odpowiednie informacje na temat kwot, co to są kwoty. I widać było, i to właśnie dla mnie jako socjolożki to było niesłychanie ciekawe, że w miarę jak się o tym dyskutowało, mówiło i pokazywało, co to jest, to ogromnie rosły, to było widać z badań na badania, poparcie dla systemu kwotowego.
4: Tak, dokładnie pamiętam ten czas i ten entuzjazm też, jak udało się to przeprowadzić wszystko, bo to nie jest tak, że w Polsce każda inicjatywa obywatelska, ustawodawca ma taki finał, jak właśnie ta, ale no to już było jakiś czas temu. A jak jest teraz w polityce? Nadal to jest męska gra. Wszyscy liderzy partyjni to są mężczyźni. Rządzący to jednak w większości na szczeblu krajowym to są mężczyźni. Czy nawet liberalni politycy traktują te kobiety w polityce jako taką grupę, do której warto jest się zwrócić przed wyborami, a nie jako taki prawdziwy podmiot polityczny?
5: No niestety, to trudno mi jest zaprzeczyć, że tak rzeczywiście jest. Pamiętajmy, że myśmy zbierały podpisy pod 50% na listach wyborczych, a nie te 35%, które jest. I teraz ja zawsze taką proponuję grę wyobraźni. Wyobraźmy sobie, że byłoby 50% kobiet w parlamencie. Ile takich ważnych inicjatyw dla kobiet, które przepadły kilkoma głosami nie przepadłoby, gdyby tam były kobiety, bo chociaż to jest oczywiste, że kobiety na prawicy i kobiety na lewicy, czyli kobiety w centrum, mają różne poglądy, to jednak jest pewna taka pula spraw dotyczących, nie wiem, przemocy na przykład, która tak naprawdę jest, no można znaleźć bardzo wiele kobiet, które no, popierają takie projekty. Ale no właśnie, pytała mnie pani redaktor o to jako socjolożkę, co zmienił kongres. No właśnie to zmienił, że tak jak zaczęłam mówić o kongresie, że to jest taka platforma dyskusji i ta platforma się, że tak powiem, tworzy też na niższych szczeblach. Jak byłam pełnomocniczką do spraw równego traktowania, zawsze podkreślałam to, że nie da się usiąść na ulicy Wiejskiej albo w siedzibie rządu i zadekretować równości. To się musi dziać jakby na różnych szczeblach. No i Kongres Kobiet ma też regionalne kongresy kobiet, ale też bardzo wiele w tej chwili współpracy podejmujemy z radami kobiet, które tworzą się w różnych środowiskach. Pamiętajmy, że kiedy myśmy startowały, to były wyniki badań socjologicznych, to głównie taka bardzo dobra książka Kobiety w Polsce, pani profesor Anny Titkow była, która pokazywała, że jakby nie było zgody na to, żeby kobiety występowały w swoich sprawach. Były tak przypisane jakby do takiego podmiotu zbiorowego pod tytułem rodzina, że wszyscy oczekiwali, że ona będzie tylko dobrą żoną, matką, a już żeby coś wyszła z domu i mówiła coś o swoich sprawach, to się w głowie nie mieściło. Więc też popatrzmy, jaką daleką drogę myśmy przeszły. W tej chwili jest oczywiste, że kobiety przyjeżdżają na kongresy, organizują różne inicjatywy, mówią o swoich prawach. To jeszcze się może nie przekłada tak bardzo dobrze na rozmaitego rodzaju postęp w dziedzinie prawodawstwa na przykład, ale też jest zupełnie inna atmosfera. Ja chcę przypomnieć, że przy rządach poprzednich, przy rządach PiS-u, no to były nagonki na różnego rodzaju inicjatywy, które miały pomagać kobietom w sprawie praw reprodukcyjnych i tak dalej. Wiem teraz od tych NGO-sów, że to się zupełnie zmieniło. Nawet jeżeli się nie zmieniło w sferze ustawodawstwa, no to wiadomo, że te zmiany następują w bardzo różny sposób i albo się za coś ściga, że ktoś wyszedł na ulicę, albo się pozwala na realizację swoich praw.
4: Ja też się zgodzę z panią oczywiście, że ten język równości jest bardziej obecny w ogóle w debacie publicznej, ale z drugiej strony mamy ogromną mobilizację takich środowisk antyfeministycznych. Do coraz większej popularności dochodzą politycy, którzy się wypowiadają otwarcie przeciwko postulatom ruchów kobiet. Jak opisać ten moment, w którym my się dzisiaj znajdujemy? Czy my jesteśmy w jakiejś defensywie, jeśli chodzi o tę agendę feministyczną?
5: No, na pewno jest jakiegoś rodzaju backlash w tej chwili, czyli właśnie jakiegoś rodzaju kontrofensywa po tych malutkich kroczkach, które nam się w kierunku postępu w dziedzinie równości praw udało osiągnąć. Ale ja też odwołuję się do tego, że my tutaj, w odróżnieniu od Zachodu, trochę mamy też inną historię. To znaczy, my mamy za sobą pamięć braku kobiet we władzy, męskiej władzy w okresie komunistycznym, mimo haseł równościowych. No i my wiemy, w każdym razie przekazuje starsze pokolenie młodszemu pokoleniu kobiet, że z tym trzeba po prostu walczyć. No wtedy nie bardzo było jak, ale w tej chwili po prostu trzeba walczyć. Oczywiście, że to jest trudna sprawa, bo to jest rodzaj defensywy i to chodzi nie tylko o polityków, no cała manosfera, prawda? To wspieranie się mężczyzn, no dla mnie to jest przerażające, że może istnieć taki rodzaj wsparcia, jak na przykład mężczyźni, którzy się popierają, jak nie płacić alimentów. To jest po prostu wstyd. Powinien ogarniać wszystkich tych panów, bo te alimenty płaci się na dzieci i to jest porzucenie własnego dziecka, jeśli się na nie nie płaci. Jeżeli ktoś tak naprawdę jest z tego dumny i radzi innym, jak to zrobić, to na pewno nie zasługuje na to, żeby być ojcem i wychowywać następne pokolenie. I ja mam nadzieję, że takie rzeczy naprawdę się zmienią, będą się spotykały z potępieniem, a nie z jakiegoś rodzaju wsparciem, bo to jest coś, co się w głowie nie mieści.
4: To też będzie przedmiotem dyskusji na Kongresie Kobiet. Widziałam, że takie panele będą i to nie tylko z udziałem kobiet, ale również mężczyzn. Będzie na ten temat dyskusja. Ale przed nami też wybory parlamentarne w 2027 roku. Jak już powiedziałyśmy, rośnie znaczenie skrajnej prawicy. Jak ruchy, organizacje kobiece i w ogóle ta część naszego społeczeństwa, której zależy na równości, jak powinniśmy się do tych wyborów przygotować?
5: No, przede wszystkim musimy zauważyć, że nawet jeżeli nie zostały dotrzymania na takie obietnice, które wydawały się wtedy no, możliwe do zrealizowania, ale
4: wiadomo, prawo do aborcji nieruszone, odłogiem.
5: No, tak, tak. No, były pewne próby, ale też ja wiem, że to jest słaby argument, że mogłoby być gorzej i byłoby gorzej, ale pamiętajmy, że po tym, co orzekł tak zwany Trybunał Konstytucyjny, ograniczając prawa reprodukcyjne, miał być następny krok. Miał być zakaz aborcji w przypadku przestępstwa, to znaczy ciąży, która jest wynikiem przestępstwa. No i ja już znam pisma z ówczesnych ministrów sprawiedliwości, zwłaszcza wiceministra Romanowskiego zresztą, który bardzo się w tej sprawie, pamiętajmy, kto wspierał takie projekty i kto nam grozi. Także musimy pamiętać, że chociaż w tej chwili te kroczki są nieduże, ale jednak jakoś daje się zauważyć pewnego rodzaju zmianę, tak jak powiedziałam, atmosfery, mobilizacji kobiet na takim poziomie nie wychodzenia na ulicę, ale takiej codziennej pracy. Ja dlatego wspomniałam o radach kobiet w samorządach, dlatego że to są takie ciała, które po prostu pilnują równości na poziomie lokalnym. Ja zawsze mówię, że rady to jest, parafrazując hasło Teatru Powszechnego, to jest ciało, które się wtrąca. I ono nawet jeżeli nie ma teoretycznie władzy, to jednak ma dosyć dużą moc. No i bez naszego wtrącania się nic się na lepsze nie zmieni. A żebyśmy się mogły wtrącać, musimy otworzyć polityczną sferę na tego rodzaju ideę. Oczywiście, żeby było jak najwięcej kobiet i osób przyjaznych tym postulatom równościowym.
4: Profesor Małgorzata Fuszara z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Kongresu Kobiet, który już w najbliższy weekend w Krakowie. Informacje.
3: Autopromocja.
6: Aż trudno uwierzyć, że w trakcie jednej operacji można było popełnić aż tyle błędów, błędów szkolnych, szokujących nawet dla laika. 54 lata temu w monachijskiej wiosce olimpijskiej palestyńscy terroryści wzięli na zakładników izraelskich sportowców. Próba ich odbicia na płycie lotniska to podręcznikowy przykład nieudolności i partactwa.
3: Powrót do przeszłości w każdą sobotę o 17:00. Zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Czasem trzeba uciec, by odnaleźć to, co nosisz w sercu. Wyrusz w niezapomnianą podróż filmową. 500 mil pełnych wzruszeń już w kinach. A twój niedzielny bilet daje wsparcie dzieciom.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 14.21, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Trzej zatrzymani w sprawie Zonda Krypto zostaną doprowadzeni do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Tam usłyszą zarzuty i śledczy podejmą decyzję w sprawie ewentualnego zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych. Jak informował wcześniej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, służby zabezpieczyły luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Równolegle zabezpieczają dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz UOKiK-u. Rząd przyjął autopoprawkę do projektu ustawy w sprawie najmu krótkoterminowego, informuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Oznacza to, że do projektu wrócą przepisy uprawniające gminy, wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe do zakazywania najmu krótkoterminowego. Propozycja pozwala gminom tworzyć strefy wolne od takiej działalności. Z kolei wspólnoty i spółdzielnie będą mogły podjąć uchwały o zakazie świadczenia usług najmu w konkretnej nieruchomości. Sejm na początku posiedzenia uczcił minutą ciszy pamięć Andrzeja Wielowiejskiego, działacza opozycji demokratycznej oraz posła pierwszej, drugiej oraz trzeciej kadencji. Wielowiejski zmarł 29 sierpnia w wieku 98 lat.
17: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Akcenty polityczne w tegorocznym programie są silniejsze niż w poprzednich latach. Wybrane filmy ukazują najważniejsze problemy współczesnego świata, mówi dyrektor artystyczny festiwalu w Wenecji, Alberto Barbera. Impreza rozpoczyna się dziś, ale prócz akcentów są też kontrowersje. W głównej sekcji wyświetlony zostanie film Dał Ilii Krzanowskiego, którego twórcy mają powiązania z reżimem Władimira Putina. W zeszłym tygodniu organizatorzy dołączyli do konkursu głównego palestyński dokument NASA, Yuvala Abrahama i Rachel Shaw. Nowy obraz zeszłorocznych laureatów Oscara za Nie chcemy innej ziemi porusza temat zabójstw palestyńskich cywilów w strefie gazy dokonywanych przez izraelską armię. O statuetkę będzie konkurował z Beat of Light Aliego Asgariego o irańskim lekarzu aresztowanym w Teheranie. 7 książek, 2 z Ukrainy, po jednej z Białorusi, Czech, Polski, Bułgarii i Serbii zostało zakwalifikowanych do finału tegorocznej Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Nazwisko zwycięzcy zostanie ogłoszone we Wrocławiu podczas gali 17 października. Szanse na trofeum mają Georgi Gospodinow, Julia Ilucha, Joanna Czeczot czy Serhii Żadan. Angelus jest nagrodą dla pisarzy pochodzących z Europy Środkowej, którzy podejmują w swoich dziełach tematy najistotniejsze dla współczesności. Teatr Pinokio w Łodzi przygotowuje pierwszą w nowym sezonie premierę. Spektakl Moko Moko Moko w reżyserii Filipa Jaśkiewicza, inspirowany japońskim picture bookiem autorstwa Shuntaro Tanikawy z ilustracjami Sadamasy Motonagi. Przekaz, jak zapowiadają twórcy, ma być zrozumiały dla widzów w każdym wieku. Prosta 30-stronicowa opowieść, którą można przeczytać w minutę, została przekształcona w rozbudowaną, wielozmysłową inscenizację, a premiera 26 września. W Teatrze Małym w Tychach spektakl Ślepcy na 40-lecie Teatru Belfer reżyseruje Piotr Kumor.
18: Spektakl opowiada historię ludzi, którzy wylądowali w lesie i trochę tak jest z tym spektaklem, ponieważ Sławek Żukowski, który odpowiadał przez 40 lat za ten teatr, zmarł w czasie prób w zasadzie i postanowiliśmy zgodnie z jego wolą dokończyć ten spektakl. Pokażemy go jeden, jedyny raz.
17: Pokaz w ten piątek w Teatrze Małym w Tychach. Wstęp wolny, wejściówki w kasie teatru.
16: Dzisiaj może jeszcze pokropić na północy i południowym wschodzie. Od 18 stopni na Suwalszczyźnie, 19-20 na północy, około 22 w centrum, do 25 na południowym wschodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Zapytam inaczej. Wrócimy do niepokojących wydarzeń w Niemczech. Dzisiaj policja poinformowała o próbie sabotażu sieci energetycznej w Bergheim na zachodzie kraju. I do tego zdarzenia doszło zaledwie dzień po eksplozji w pobliżu elektrowni węglowej niedaleko granicy z Polską. A to wszystko dzieje się w momencie dokładnie tym, kiedy Niemcy oficjalnie uznały, że Rosja odpowiada za ubiegłomiesięczną próbę ataku dronowego na lotnisku w Lipsku. Porozmawiam o tym wszystkim z doktorem Piotrem Andrzejewskim. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
4: To my się bardzo cieszymy, że pan doktor z nami jest. Pan doktor reprezentuje Instytut Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk i Instytut Zachodni. I dzisiaj patrzyłam na niemieckie media i tam trwa dyskusja o tym, czy sformułowanie wojna hybrydowa jest jeszcze adekwatne, czy już trzeba jednak mówić o bezpośrednim ataku na kraj. To tutaj odnoszę się do tego incydentu w Lipsku. Jak pan by to określił?
19: Z mojej, wydaje mi się, że z polskiej perspektywy określenie wojna hybrydowa na taką bezpośrednią próbę ataku z środkami wybuchowymi, ładunkami wybuchowymi, to jest jednak za mało. Podobnie przychylam się do tej części niemieckiego dyskursu publicznego, która uważa, że odpowiedź przedstawiona przez ministra spraw wewnętrznych i ministra spraw zagranicznych o zamknięciu konsulatów czy zamknięciu Domu Kultury Rosyjskiej w Berlinie jest absolutnie nieadekwatna i niewystarczająca do poziomu zagrożenia, zwłaszcza że takich incydentów jest coraz więcej, tak? I może być coraz więcej. I widząc słabość tej niemieckiej odpowiedzi, to jest tylko zaproszenie do dalszej eskalacji. I też nie jest przypadkiem, że to następuje teraz, czyli w momencie przed bardzo ważnymi wyborami w kilku wschodnich krajach związkowych, tak? W Sachsen-Anhalt teraz w niedzielę i potem 20 września w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim i Berlinie, tak? I w dwóch z tych regionów mamy AfD, która dochodzi do 40% poparcia, albo przekracza te 40% poparcia, mając możliwość utworzenia samodzielnych rządów w tych krajach, zwłaszcza w Sachsen-Anhalt. I to też jest, trzeba to widzieć jako element kampanii wyborczej, tak, prowadzonej obecnie w Niemczech.
4: A dlaczego te działania odwetowe, chociaż właśnie trochę nawet zabawne jest to sformułowanie, jeśli mamy do czynienia po prostu z zamknięciami konsulatu czy wypowiedzeniu umowy dotyczącej rosyjskiego domu, dlaczego one są takie łagodne? Czy to jest właśnie związane z tymi wyborami, które się zbliżają, żeby nie eskalować, nie napinać tej emocji i atmosfery w kraju?
19: To znaczy, to jest łagodne z naszej polskiej perspektywy, tak? My byśmy chcieli tutaj widzieć bardziej jastrzębią postawę. Miałem przyjemność uczestniczyć w kilku takich spotkaniach także z niemieckimi politykami już po tej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę i autentycznie słyszałem od nich, że to już jest trzęsienie ziemi, trzęsienie ziemi polityczne w Niemczech, że to jest w ogóle zmiana paradygmatu myślenia. No ale odpowiedź z naszej polskiej strony była taka, że to my tych, jeśli to jest trzęsienie ziemi, to my nawet lekkich wstrząsów nie czujemy od waszej strony, prawda? Że cały czas to jest dla nas za mało. No jeżeli niemiecki rząd oficjalnie oskarża Rosję o próbę przeprowadzenia ataku z wykorzystaniem dronów i materiałów wybuchowych na jednym z najważniejszych lotnisk logistycznych dla kraju i jeszcze do tego dochodzi ten sabotaż infrastruktury energetycznej, to jest zdecydowanie niewłaściwa odpowiedź, tak? No, oficjalnie Niemcy i Rosja nie są w stanie wojny, ale są dla Rosji Kriegsziel, tak? Takie słowo padło, czyli celem wojennym. I to jest, dlatego to może wydawać się troszeczkę śmieszne, ale z drugiej strony też, jaką możliwość eskalacji mają Niemcy, prawda? Nie mają jej aż tak dużej. Mogą co najwyżej mocniej wspierać Ukrainę, przekazać pociski Taurus walczącej Ukrainę, a to zresztą było zobowiązaniem wyborczym Friedricha Merca, to dzisiaj niezrealizowane.
4: To przejdźmy może do tych uszkodzeń infrastruktury energetycznej. Romerski Sien dzisiaj, wiemy, że to było celowe. Dzień wcześniej w Brandenburgii sprawcy usiłowali wywołać zwarcie, strzelając do urządzeń domowej roboty pociskami przewodzącymi prąd. I na tym etapie obu tych śledztw, nie ma dowodu, że to są jakieś powiązane incydenty, ani że stoi tym bardziej za nimi Rosja. Ale ta koincydencja czasowa to sama takie wnioski podpowiada.
19: Oczywiście, chociaż trzeba powiedzieć, że akurat Niemcy, chociaż takich przestępstw ogólnie jest mniej, tak, spada, Natomiast wzrosła liczba przestępstw politycznie motywowanych, tak? I to zarówno ze strony jakby tutaj odgrywa rolę radykalizacja polityczna, zarówno po prawej stronie, jak i po lewej stronie. Do tego jeszcze dochodzi, prawda, islamizm.
4: To chyba w styczniu była taka, taki podpalenie elektrowni gdzieś chyba w Berlinie?
19: Dokładnie, dokładnie o to chodzi. I tutaj akurat mieliśmy do czynienia z działalnością grup o profilu lewicowym, tak? Które na sercu leży kwestie klimatyczne. Dlatego, no właśnie, tylko pytanie, skąd idzie inspiracja dla nich, tak? Nawet jeżeli pewne cele mogą być, cele są zupełnie inne niż rosyjskie, no to mogą jakby współgrać w takim poczuciu destabilizacji i poczuciu tego, i rodzenia takiego poczucia, że niemieckie państwo nie daje sobie rady w kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego. A kto zyskuje najbardziej na tym poczuciu zagrożenia? No ktoś, kto oferuje porządek, tak? Także proponując ułożenie się z Rosją i powrót do zakupu surowców energetycznych z kierunku wschodniego, tak? A taką partią jest oczywiście AfD, ale nie tylko, bo jeszcze jest z lewej strony Sojusz Sary Wagenknecht, partia BSW.
4: Czyli pan mówi, że przez te ostatnie niepokoje, ataki i incydenty, to większą popularność może zyskiwać skrajna prawica, bo ona obiecuje spokój?
19: Tak. Tak, dokładnie tak. Nie tylko, nie zapominajmy też o skrajnej lewicy, tak? To jest, to też jest jakby już tutaj na zasadzie takiej jakby podkowy, prawda? Następuje zbliżenie tych dwóch radykalnych skrzydeł. Ale tak, oczywiście, jak najbardziej, tak? W momencie takiej niepewności ktoś tu daje proste rozwiązania dla złożonych problemów, także dotyczących bezpieczeństwa, to może też procentować, tak? To może procentować. A tutaj gra naprawdę idzie o wszystko, tak? Ponieważ AfD może zdobyć pełnię władzy, samodzielne rządy i tu chodzi tylko autentycznie o kilka punktów procentowych tego, czy na przykład Zieloni, czy wejdą do Landtagu w Saksonii-Anhalt, czy nie. Czy dostaną 42%, czy 45%, tak? To o te kilka punktów procentowych chodzi i każdy taki incydent może przechylić szalę w jedną albo w drugą stronę.
4: Najnowsze informacje. Obywatel Łotwy pochodzenia rosyjskiego i Rosjanin pochodzący z Białorusi podejrzani o próbę ataku w Lipsku. A czy Niemcy, czy rząd przedstawia w tym momencie jakąś receptę na to, że jednak widać tutaj duży problem z tym, że niemiecka infrastruktura jest podatna na ten sabotaż i to infrastruktura krytyczna.
19: Znaczy oczywiście rząd wie to, komunikuje, że będzie poprawiać tę sytuację, ale to jest dopiero pieśń przyszłości. Tak? Na razie próbuje się farbować rzeczywistość pokazywaniem takich danych statystycznych, że ogólnie przestępczość spada. Tylko, że to jest oczywiście niewystarczające dla niemieckiej opinii publicznej.
4: No tak, tylko że kiedy myśmy mieli, przecież porównuję to do naszego, być może błędnie, ale jednak porównuję to do tego naszego incydentu z wysadzeniem torów kolejowych i wtedy to no, wręcz mieliśmy obstawione różne pociągi, czy stacje, czy trasy kolejowe, nie tylko kolejowymi służbami, tak, ale też wojskiem.
19: U nas zawsze też tak zwany efekt flagi, tak? To znaczy jednak pewne, tak, a tego chyba ze względu na takie, największym problemem takim, patrząc troszeczkę już dalej, jest rozczarowanie statystycznego Niemca partiami głównego nurtu, establishmentem, tak? No, popularność Friedricha Merca szoruje po dnie, tak? Jest niższa nawet niż Olafa Scholza przed rozpadem jego rządów, tak? Przed końcem kadencji i to jest, to powoduje, że tego efektu flagi nie ma w Niemczech, tak? Tego nie ma. I jeszcze bardziej, prawda, do jeszcze większej frustracji to prowadzi. Do tego największym beneficjentem poczucia utraty kontroli są partie skrajne, tak? Głównie AfD, ale nie tylko.
4: I jaki efekt, nie efekt flagi, tylko inny przyniosą właśnie te incydenty, dowiemy się całkiem niedługo, bo właściwie za kilkadziesiąt godzin otworzą się lokale wyborcze w Saksonii-Anhalt, a jeszcze w tym miesiącu dwa inne landy pójdą do wyborów, tak jak pan wspominał. Bardzo dziękuję dr Piotr Andrzejewski z Instytutu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk i z Instytutu Zachodniego był moim i państwa gościem.
19: Dziękuję bardzo.
4: Bardzo dziękuję. Wojciech Kowalik, dzień dobry.
20: Dzień dobry.
4: Co dzisiaj w EKG?
20: Dzisiaj istotne informacje dla przedsiębiorców, bo dzięki projektowi budżetu, który poznaliśmy w ubiegłym tygodniu, wiadomo już mniej więcej, jakie składki na ZUS przedsiębiorcy zapłacą w przyszłym roku, a więc wiadomości dla ponad 2 milionów drobnych przedsiębiorców prowadzących firmy w naszym kraju. Będzie podwyżka? Oczywiście, że będzie podwyżka, bo z roku na rok jest. No i składki same te społeczne, czyli emerytalne, rentowe, chorobowe i na Fundusz Pracy przekroczą w przyszłym roku pewną psychologicznie ważną granicę. Do tego jeszcze oczywiście dochodzi składka zdrowotna. Ile ona będzie wynosić? Spróbujemy to zaprognozować w EKG po 14.40.
4: Zapraszam serdecznie. Teraz za 5 minut informacje TOK FM o 14.40. Ja się z Państwem słyszę po godzinie 15. Przeniesiemy się wtedy do Ceuty. Będziemy sprawdzać, jak ta eksklawa hiszpańska zmaga się z konsekwencjami, no właściwie już po miesiącu od nagłego, masowego przekroczenia granicy, oraz będziemy rozmawiać o tym, co piszczy w Ameryce, jak zwykle profesor Małgorzata Zachara-Szymańska w środę będzie moją gościnią.
21: Reklama.
22: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
23: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
24: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
25: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
26: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
25: Znaczy, Frosta kupiłeś?
26: Prościej się nie da.
27: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
28: Gabinet masażu, słucham.
29: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
28: Cześć, a co się dzieje?
29: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
28: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
29: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
28: Kochana, sam go stosuję.
30: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
31: Anthony Bourdain, ikona, buntownik, odkrywca. Jeden z najbardziej znanych szefów kuchni na świecie. Film Tony to historia początków jego drogi. W rolach głównych Dominic Sessa i Antonio Banderas. Tony w kinach od 4 września.
32: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami.
33: Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
34: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
35: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
36: Raz, dwa, trzy.
35: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
37: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
38: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solentmar 25% taniej przy zakupie 2.

0: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
2: fresh. Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 14.40. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Obywatel Łotwy pochodzenia rosyjskiego i Rosjanin pochodzący z Białorusi są podejrzani o próbę ataku w Lipsku, podają niemieckie media. Rząd w Berlinie poinformował wczoraj, że za niedawną próbą ataku na lotnisku w Lipsku stała Rosja. Wydarzenia w Lipsku stanowią nową eskalację na terytorium Unii i Rosja ponosi za nią bezpośrednią odpowiedzialność, powiedziała z kolei w Brukseli dzisiaj przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przed spotkaniem z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Wygląda na to, że Rosja prowadzi z nami wojnę hybrydową. Tak ostatnie wydarzenia komentuje Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji wziął udział w spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych w Irlandii. Do obrad doszło w czasie, gdy w Niemczech mają miejsce kolejne ataki hybrydowe. Niemieckie media donoszą, że dzisiaj na dworcu w Augsburgu wybuchł granat. Wczoraj materiały wybuchowe znaleziono w pobliżu elektrowni Jęczwalde, a awarii uległa stacja elektroenergetyczna pod Kolonią.
5: Wojna hybrydowa oznacza grupy wysyłane do przeprowadzania zamachów, podpalenia, wysadzenie jadących pociągów, jak w Polsce oznacza naruszanie przestrzeni powietrznej przez drony i rakiety.
4: Mówi Sikorski, a szef MSZ-u Niemiec Johann Wadephul dodaje.
5: Rosja doprowadziła do eskalacji i przeprowadziła atak hybrydowy na Niemcy. Musi więc liczyć się z konsekwencjami. My odpowiedzieliśmy, było to konieczne i adekwatne.
4: Berlin w ramach działań odwetowych za atak w Lipsku zapowiedział m.in. zwiększenie presji na flotę cieni czy zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn. Poseł Łukasz Schreiber został szefem klubu parlamentarnego Rozwój Plus. 41-osobowy klub powstał na końcu lipca, utworzony został przez byłych posłów PiSu. Klub wybrał też posła Marcina Horałę na kandydata na wicemarszałka Sejmu. Szef stowarzyszenia Mateusz Morawiecki chce rozszerzenia prezydium Sejmu tak, aby każdy klub mógł mieć swojego wicemarszałka. Lotnicze pogotowie ratunkowe transportuje dzisiaj do Polski kolejne 2 osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, do którego doszło 16 sierpnia. Pacjenci są w poważnym stanie, będą hospitalizowani w Warszawie. W katastrofie polskiego autokaru pielgrzymów z Podkarpacia zginęło 12 osób. Narciarze i snowboardziści z Rosji i Białorusi mają nadal status neutralny. Uzyskali bowiem od Międzynarodowej Federacji Narciarskiej przedłużenie na nowy sezon warunków ich startów w zawodach. Będą mogli rywalizować w imprezach międzynarodowych jako neutralni, ale bez symboli tożsamości narodowej. Termometry pokazują dzisiaj od 18 stopni na Suwalszczyźnie, 19-20 na północy, około 22 w centrum do 25 na południowym wschodzie. W nocy na południu przelotne opady deszczu, lokalnie na wschodzie i południowym wschodzie mgły ograniczające widoczność do około 300 metrów. Temperatura minimalna od 10 do 14. Jutro w większości kraju od 20 do 23.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest Cordia. Deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
6: 14.43, Wojciech Kowalik. To jest środowe popołudniowe EKG, w którym dziś porozmawiamy o tym, na jakie podwyżki składek na ZUS muszą się w przyszłym roku szykować przedsiębiorcy. Ale najpierw krótko informacje z gospodarki. Dziś poznaliśmy medianę wynagrodzeń za marzec tego roku. Za marzec, bo GUS z takim opóźnieniem podaje te dane. I ta mediana przekroczyła 7,5 tysiąca złotych brutto, a zatem połowa Polaków zarabiała więcej, a połowa mniej. Ropa naftowa znów wyraźnie dziś drożeje. To efekt zaostrzającej się sytuacji na Bliskim Wschodzie. Baryłka ropy Brent dziś jest w okolicach $95, a to niedobre informacje dla kierowców, bo tak droga ropa podbije jeszcze zapewne i tak drogie już paliwa. Bo po tym, jak w poniedziałek wygasł rządowy pakiet CPN, analitycy e-petrol.pl podają, że średnia cena diesla w Polsce to teraz 8,39 zł, a benzyny 7,63, czyli jest nawet o 1 zł więcej niż ostatnia cena maksymalna z poniedziałku. Wysokie koszty utrzymania domu to główny powód konfliktów w co trzeciej rodzinie. Ankietowani kłócą się też o brak oszczędności. Wynika z badania Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor. Autorzy badania wskazali, że choć domowy budżet często znajduje się pod presją, to cięcia wydatków nie dotyczą najmłodszych. Tym samym o wydatki na dzieci konfliktów w domach nie ma, ale są za to z powodu rosnących innych kosztów, rachunków i ogólnej kondycji domowego budżetu. Teraz jeszcze zerknijmy, co słychać na rynkach finansowych. Na warszawskiej giełdzie teraz wzrosty. Indeksy WIG i WIG20 po południu wyszły na plus. WIG idzie teraz w górę o 0,2%. WIG20 zyskuje 0,3%. I złoty trochę mocniejszy. Euro kosztuje 4,32 zł. Frank szwajcarski po 4,58. Dolar 3,73. A brytyjski funt po 5,03. Po południowym EKG czas na naszą rozmowę, a z nami jest Beata Boruszkowska, Centrum Usług B2B, była prezes Krajowej Izby Biur Rachunkowych. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: O uwagę poprosimy więc przedsiębiorców, bo dzięki projektowi przyszłorocznego budżetu wiadomo już, ile zapłacą w przyszłym roku tzw. składek społecznych na ZUS, czyli emerytalnej, rentowej, chorobowej i na Fundusz Pracy. Będzie więcej?
7: Będzie, niestety.
6: Dużo więcej?
7: Niestety, jak co roku. No to jest taka kwestia, że może aż tak dużo więcej nie, ale suma summarum, każdy miesiąc do miesiąca, jak zaczniemy dodawać te wzrosty miesięczne, no to uzbiera nam się pokaźna suma. Bo mamy, bazujemy oczywiście na prognozie przeciętnego wynagrodzenia i teraz, jeżeli w 2026 roku składki społeczne płaciliśmy razem z wypadkami taką ustaloną na poziomie 1,67, bo to też zależy od firmy, ale przede wszystkim najwięcej firm płaci tą wypadkową w wysokości 1,67, to mamy, że w 2026 roku razem na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych mieliśmy 1926,76 zł.
6: Tyle płacimy w tym roku.
7: Tyle płacimy właśnie w tym roku. Zaznaczam, że to jest bez składki zdrowotnej, tak? Przedsiębiorca z takim podstawowym ZUS-em, tu na razie nie mówimy jeszcze o żadnych ulgach czy preferencjach, podstawowy ZUS przedsiębiorcy miesięcznie w tym roku to jest 1926,76, do tego dochodzi składka zdrowotna. Ale w prognozie na 2027 rok już te składki społeczne mogą wynieść powyżej 2000. Czyli mamy sytuację, że chyba pierwszy raz przekroczymy tą kwotę 2000 i w prognozie będą wynosiły 2052,15 zł, co daje nam wzrost składek o 125,39 zł miesięcznie. Więc jak sobie to pomnożymy przez 12 miesięcy, to już mamy 1500, tak? Więc teoretycznie miesięcznie może to nie jest jakaś radykalna zmiana, ale rocznie już nam się uzbiera praktycznie połowa tego ZUS-u, który obecnie płacimy. Także jest różnica i widzimy, że ten ZUS w ostatnich latach no, sukcesywnie rośnie. Najwięcej wzrósł między rokiem 2024 a 2025, bo wtedy praktycznie o 10% był ten wzrost, to było 173,64 zł. Teraz on wzrośnie o 125,39, co daje nam 6,5%. Także wzrosty są chyba już wpisane jakby w codzienność przedsiębiorcy, że zawsze z nowym rokiem musi liczyć się z tym, że ten ZUS będzie rósł. Troszeczkę inaczej kalkulujemy ZUS-y preferencyjne.
6: Bo one też zależą od innego wskaźnika.
7: Tak. Tak, ZUS preferencyjny zależy od wynagrodzenia minimalnego. Jak wiemy, projekt na rok 2027 przewiduje minimalne wynagrodzenie w kwocie 4950, więc mamy tutaj również wzrost tego wynagrodzenia minimalnego, a w związku z tym wszystkie pochodne, czyli wszystkie wskaźniki, które są liczone od tego wynagrodzenia, siłą rzeczy też nam wzrosną. Ten wzrost miesięcznie będzie około 1367 zł, czyli 164 zł rocznie, czyli stosunkowo w porównaniu z podstawowym ZUS-em on już nie będzie tak duży, będzie taki w granicach około 3%. Natomiast jak ten ZUS preferencyjny rósł? No on rósł średnio między 2025 a 2026 z reguły o jakieś 13,28, więc on się utrzymuje na podobnym poziomie. No oczywiście to zależy od wynagrodzenia minimalnego. Pamiętamy rok, w którym te wynagrodzenie minimalne bardzo mocno podskoczyło i to wtedy był ten rok, kiedy najwięcej było tych wzrostów, jeśli chodzi o ZUS preferencyjny.
6: No a na przyszły rok ta podwyżka pensji minimalnej to jest około 3%, więc i ten preferencyjny tak. ZUS tak mocno nie wzrośnie.
7: Też około 3%.
6: Tak, ale trzeba też zaznaczyć, że no już w tym roku nie mamy tej preferencji dla tych najmniejszych firm o najmniejszych dochodach. No i w przyszłym też nie będziemy mieli, bo to było jednorazowe rozwiązanie.
7: Ale o preferencji mówimy mały ZUS plus?
6: O preferencji, kiedy te najmniejsze firmy o najmniejszych dochodach płaciły od 75% podstawy.
7: A to nie. To już zażegnaliśmy. Takiej preferencji już nie ma, że będziemy tutaj płacić od 75% podstawy. Możemy jeszcze tylko zwrócić uwagę na to, że cały czas mówimy o ubezpieczeniu społecznym. W ogóle nie bierzemy pod uwagę składki zdrowotnej, a ona też jest istotna, jeśli chodzi o nasze wyliczenia, bo jeśli chodzi o składkę zdrowotną, ona wynosi też 9% od kwoty 4950, tak? Więc tu oprócz tych ubezpieczeń społecznych musimy wziąć pod uwagę to, że wzrośnie również ubezpieczenie zdrowotne.
6: A no pewnie. No i jak ono może wzrosnąć w przyszłym roku?
7: Średnio liczymy w prognozie, że gdzieś około 13 zł miesięcznie będzie ono wynosiło ten wzrost, bo on też jest uzależniony od wzrostu wynagrodzenia minimalnego.
6: Czyli tak, mniej więcej to ile przedsiębiorca będzie musiał ZUS-owi przelać co miesiąc w przyszłym roku razem z tą składką zdrowotną, przynajmniej
7: już,
6: tą minimalną?
7: Mówię, czyli łącznie prognoza na 2027 rok, czyli razem społeczna gdzieś około 2052-15 i te zdrowotne wysokości minimalnej, bo oczywiście zdrowotną płacimy od, w zależności od formy opodatkowania i od dochodów, jakie osiągamy, ale minimum to będzie razem około 2497,65 zł. Czyli mamy tutaj około 1660,20 zł rocznie więcej.
6: Czyli składki społeczne po raz pierwszy przekroczą 2000 zł w przyszłym roku. Razem ze składką zdrowotną, no to tak co najmniej 2500 zł miesięcznie przelewu
7: trzeba
6: do ZUS-u.
7: Liczyć.
6: Spore obciążenie dla budżetu, zwłaszcza tych najmniejszych firm.
7: No bardzo dużo, bo jednak jak weźmiemy pod uwagę próbę uzyskania takiego przychodu dla tych małych przedsiębiorców, no to 2500 jest znaczącą kwotą. Jak zarobimy 2500, to nagle się okazuje, że dopiero mamy ZUS pokryty, tak? A jakieś inne rzeczy jeszcze. Także to jest naprawdę bardzo duże obciążenie.
6: No to z czego mogą skorzystać przedsiębiorcy i ci, którzy jeszcze w tym roku nie korzystali, to też możemy przypomnieć, to tak zwane wakacje dla przedsiębiorców,
7: tak,
6: od tych składek społecznych. Gdyby przedsiębiorca chciał z nich skorzystać, to co powinien zrobić?
7: Musi specjalnie złożyć wniosek do ZUS-u, musi to zrobić najpóźniej do końca listopada, bo wniosek się składa miesiąc przed miesiącem, kiedy chcemy uzyskać te wakacje od ZUS, i musi pamiętać, że raz w roku mu taka ulga przysługuje i tylko dotyczy ubezpieczeń społecznych, tak? Więc to składkę zdrowotną musi mu zapłacić, bo bardzo często spotykamy się z tym, że przedsiębiorcy myślą, że jak już są te wakacje, jak już mogą wziąć sobie ten urlop od tych składek, no to już nic nie muszą płacić i bardzo często gdzieś tutaj zapominają o tej składce zdrowotnej, więc to nie jest do końca tak, że totalnie jesteśmy wolni w danym miesiącu od wszystkich obciążeń. Składka zdrowotna jest do zapłaty, ale raz w miesiącu możemy nie płacić składek na ubezpieczenie społeczne i nie musimy się martwić, że nagle gdzieś nas ZUS wyrejestruje z jakiejś wypadkowej, czy nie dostaniemy jakiegoś świadczenia. To jest standardowa procedura.
6: No i ta składka zdrowotna, tak się wydaje, że wciąż jest dla firm największym problemem, bo o ile składki społeczne mają stałą wysokość i gdzieś tam sobie można w budżecie swojej firmy tę wysokość wpisać, no to tak naprawdę składka zdrowotna co miesiąc może być inna.
7: Oczywiście, oczywiście. Szczególnie przy takiej formie opodatkowania, bo przy formie opodatkowania na zasadach ogólnych, bo na ryczałcie gdzieś tam możemy coś zaplanować z tą składką zdrowotną, bo ona jest uzależniona od progów przychodowych i jest bardziej określona, natomiast jest dosyć wysoka przy przychodach powyżej 300 tysięcy. Więc tutaj, bo przy przychodach powyżej 300 tysięcy, to ta składka miesięczna to jest już 1495,04 zł w 2026 roku, tak? Więc do tych składek 2000 ubezpieczeń społecznych, jak ktoś jest na ryczałcie i zarabia powyżej, przychody ma powyżej 300 tysięcy, to dodatkowo prawie 1500 zł płaci składki zdrowotnej. Na zasadach ogólnych to jest nie do przewidzenia na skali podatkowej czy na podatku liniowym. Wszystko zależy, co nam w danym miesiącu wyjdzie, jaki dochód i wtedy na podstawie tego dochodu jest ona kalkulowana.
6: No i takie te prognozy dla przedsiębiorców na przyszły rok, jeżeli chodzi o składki na ZUS. Bardzo dziękuję. Beata Boruszkowska, Centrum Usług B2B, była prezes Krajowej Izby Biur Rachunkowych. Dzięki za rozmowę.
7: Dziękuję serdecznie.
6: A z nami jest już Adam Ozga, czyli TOK 360 po 16.
8: Dzień dobry, po 16. Między innymi o najmie krótkoterminowym rozstrzygają się teraz pewne sprawy i między innymi rząd przyjął autopoprawkę do projektu dotyczącego najmu krótkoterminowego, czyli wszystkich Airbnb, Bookingów i tym podobnych. Ta autopoprawka zakłada, że wrócą do projektu przepisy uprawniające gminy, wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe do zakazywania najmu krótkoterminowego. Więc wydaje mi się to całkiem istotna zmiana w tym, co było proponowane.
6: Tym bardziej, że to bardzo
8: wcześniej
6: popularny sposób noclegów, kiedy na przykład wyjeżdżamy.
8: No i trzymając się też tematyki EKG, bardzo popularny sposób inwestowania pieniędzy o dość wysokiej, bezpiecznej, zdaje się, stopie zwrotu.
6: I to dość bezpiecznej, czy, tak jest.
8: Tak, czy w mieszkaniach o to właśnie chodzi? No chyba nie do końca. W TOK 360 też między innymi wrócimy do wycieku danych z firmy MyDoctor. Mam wrażenie, że ta sprawa trochę za bardzo przycichła. 19 milionów osób jest dotkniętych tym wyciekiem i mówimy nie tylko o numerach PESEL, bo serwis Bezpieczne Dane GOV informuje o numerach PESEL, ale przecież tam były też dane medyczne, recepty na przykład. No więc między innymi o tym, co dalej, gdy już wiemy, że nasze dane wyciekły i czy możemy może dochodzić swoich praw w jakiś sposób. Może jakieś odszkodowanko?
6: Odszkodowanko. A o 16.20 Ekonomia 360. A to było popołudniowe EKG. Wojciech Kowalik, dzięki i do usłyszenia.
3: Sponsorem programu była Kordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
2: Reklama.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.
11: U

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: Tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Trzy, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Kolejne zatrzymane w związku ze śledztwem w sprawie zonda kryptoosoby są przewożone do katowickiej prokuratury. Europa i NATO zwiększy presję na Rosję. Zdecydowane słowa polityków po tym, jak Niemcy oskarżyły Rosję o atak w Lipsku. Lekarze czekają na reformę w sprawie wynagrodzeń, a ta znów łapie opóźnienie. Prawie minuta po 15:00. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Kolejne trzy osoby zatrzymane dziś w związku ze śledztwem w sprawie zonda krypto są przewożone do katowickiej prokuratury. Tam będą przesłuchane i być może usłyszą zarzuty. Służby działające na zlecenie prokuratury

0: ale ją zwiększą, zapowiada Ursula von der Leyen. Szefowa Komisji Europejskiej spotkała się z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Rozmowy dotyczyły ataku hybrydowego na lotnisko w Lipsku, o który przeprowadzenie Niemcy oficjalnie oskarżyli wczoraj Rosjan. Tomasz Orchowski.
1: Rosyjscy agenci użyli wojskowych materiałów do przeprowadzenia ataku na terytorium Unii, mówiła o uderzeniu w Lipsku Ursula von der Leyen.
2: We will not tolerate it.
1: Nie będziemy tego tolerować. W pełni solidaryzujemy się z Niemcami. Jeśli chcieli podkopać nasze wsparcie dla Ukrainy, tylko umocniło to moją determinację. Zastraszanie nie zadziała. Jeśli Rosja sądzi, że groźbami zdoła nas podzielić albo powstrzymać od wspierania Ukrainy, to się myli. Nasza jedność pozostaje niewzruszona, tak jak poparcie dla Ukrainy. Dodawał szef NATO Mark Rutte, rosyjskie ataki hybrydowe to też temat dzisiejszego spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych w Irlandii. Tomasz Orchowski, TOK FM.
0: A dzisiaj doszło do wybuchu na dworcu w Augsburgu. Dzień wcześniej znaleziono materiały wybuchowe w pobliżu elektrowni Jansz-Walde, a awarii uległa stacja elektroenergetyczna pod Kolonią. Czujność obywateli NATO w kontekście bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, zwraca w poranku TOK FM wiceszef MSWiA. Resort sprawdzi procedury bezpieczeństwa najważniejszych zakładów, które produkują strategiczne wyposażenie, na przykład dla wojska. To efekt pożaru w Skarżysku Kamiennej, gdzie w wyniku aktu sabotażu spłonęła część zakładów produkujących części do dronów. O obywatelskiej czujności mówił Wiesław Szczepański.
3: Chyba największym bezpieczeństwem dla zakładów jest czujność obywateli. Jakiekolwiek informowanie policji, określonych służb w przypadku, kiedy widzi się osoby wzdłuż torów kolejowych chodzące, osoby obserwujące, fotografujące określone zakłady, czy próbujące przekroczyć płot, czy wejść na teren jakiegoś zakładu, który może mieć związek z produkcją elementów obronnych.
0: Do pożaru zakładów w Skarżysku doszło w niedzielę w nocy. Dotąd nie udało się ustalić sprawców. Reforma dotycząca wynagrodzeń lekarzy złapie spore opóźnienie, przyznaje Ministerstwo Zdrowia. Nowe wersje ustaw dopiero powstają po tym, jak do poprzednich zgłoszono kilkaset uwag. Zapowiadana reforma miała być odpowiedzią na aferę w Szpitalu Południowym i ukrócić sięgające grubo ponad 1 000 000 złotych zarobki niektórych lekarzy. Nie tylko opóźni się jej przyjęcie, ale także wejście w życie, bo już teraz ministerstwo mówi co najmniej o roku. Błażej Kulesza.
4: Pracujemy intensywnie nad naprawą niektórych elementów systemu ochrony zdrowia.
5: Mimo tych zapowiedzi premiera Donalda Tuska sprzed miesiąca,
4: nomen uzdrowienia sytuacji w ochronie zdrowia, wszędzie tam, gdzie to w trybie pilnym jest.
5: Słowo reforma i pilne nabiera opóźnienia. Powód?
6: Do projektu wpłynęło bardzo dużo uwag, kilkaset.
5: Mówi Maciej Karaszewski, dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.
6: Stąd jest tyle wątpliwości. Nikt przed wysłaniem tego projektu na Komitet Stały Rady Ministrów nie chciałbym się wypowiadać o szczegółach, dlatego że to tam zapadną ostateczne decyzje.
5: Jak słyszę w resorcie, nowa wersja ustawy ma być kompromisem, ale na wejście przepisów w życie trzeba będzie poczekać.
6: Sugerowano tutaj, by był to co najmniej rok.
5: Tyle czasu ma być potrzebne na przeformułowanie umów o pracę dla medyków. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: Ustawa zakładała ograniczenie zarobków medyków do 240 zł za godzinę, czasu pracy do 2 etatów i wprowadzenia dokładnej ewidencji godzin spędzonych w placówkach. Ponad 600 tysięcy złotych są warte papierosy, które przemytnicy próbowali przerzucić przez granicę z Białorusią z pomocą balonów. Tym razem Straż Graniczna przejęła nie tylko kontrabandę, ale i osoby, które próbowały ją w Polsce odebrać. Jakub Medek.
7: Jak mówi podpułkownik Katarzyna Zdanowicz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, ten sposób przemytu łączy proste, zależne od kierunku wiatru, balony przenoszące kilka tysięcy paczek papierosów z nowoczesną techniką.
8: Przy każdym z takich nielegalnych pakunków zawsze jest lokalizator i karta SIM, która pozwala osobom, które mają odebrać tę przesyłkę, zlokalizować konkretne miejsce.
7: Dzięki temu adresatów przesyłek udało się tym razem strażnikom zatrzymać na gorącym uczynku.
8: W sumie zatrzymano 9 osób, 2 obywateli Litwy, 3 obywateli Polski i 4 obywateli Białorusi.
7: W tym roku Straż Graniczna, Policja i służby celne zabezpieczyły kilkaset takich przesyłek i zatrzymały ponad 40 przemytników. Jakub Medek, TOK FM.
0: Do końca dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami głównie na północy i na południowym wschodzie duże i wtedy miejscami przelotny deszcz, maksymalnie od 18 stopni na Suwalszczyźnie, 19 do 20 może na północy, około 22 w centrum i 24 stopnie na południowym wschodzie.
9: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.

0: Piekutowska. Teraz zapytam inaczej, porozmawiamy o tym, co dzieje się w Ceucie. Dziesiątki tysięcy osób miesiąc temu próbowały się przedostać z Maroka do hiszpańskiej eksklawy. Większość wróciła do Maroka, potem kilka, 150 osób około mogło nawet zginąć, ale kilka tysięcy nadal pozostaje w Ceucie i rośnie między nimi, a między mieszkańcami napięcia. Kolejna demonstracja mieszkańców domagających się deportacji migrantów zaplanowana jest na dzisiaj, na 2 września. I porozmawiam o politycznych i społecznych konsekwencjach tej sytuacji z profesor Anną Sroką. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani profesor jest byłą ambasadorką Hiszpanii, reprezentuje Uniwersytet Warszawski i Universidad Ceu San Pablo. Pani profesor, jak teraz wygląda sytuacja w Ceucie?
1: No, sytuacja jest bardzo napięta, ponieważ tam pozostaje nadal, są różne szacunki według rządu, do 4000 nielegalnie, osób, które nielegalnie przekroczyły granicę. Według władz lokalnych, a więc ceutyjskich, jest to prawie drugie tyle. Dzisiaj też pojawił się kolejny wątek tej sprawy, a mianowicie chodzi tutaj o udział policji marokańskiej w organizowaniu tej całej akcji nielegalnego przekroczenia granicy. I ustosunkował się do tego dzisiaj również minister spraw wewnętrznych Marlaska, żądając od takiej specjalnej służby policji, to jest takie centrum narodowe do imigracji i granic. W związku z tym, że pojawiła się informacja w mediach hiszpańskich, w El Españolu, że rząd dokładnie wiedział, co nastąpi, ponieważ ten raport pojawił się już 28 lipca. Natomiast przez cały ten okres rząd hiszpański, zarówno premier, jak i minister spraw wewnętrznych, zapewniali, że Hiszpania absolutnie nie wiedziała o tym, że będzie taka masowa migracja. Więc dzisiaj jest to temat pierwszoplanowy w Hiszpanii. A mianowicie właśnie ten raport i właśnie ten list Marlaski z pytaniem o wyjaśnienia, ponieważ teraz opozycja hiszpańska się pyta, kto kłamie, czy kłamie minister spraw wewnętrznych, że nic nie wiedział o tym, czy też faktycznie nie dotarła do niego ta informacja od tego Centrum Narodowego Imigracji i Granic.
0: Premier Sanchez też nie oskarżał Rabatu o zorganizowanie czy umożliwienie tego przekroczenia granicy zbiorowego, chociaż no, tak bardzo łagodnie, ostrożnie wypowiadał się o Maroku. A to, co pani mówi i ten raport, który się dzisiaj pojawił w mediach, właśnie przeczy tej narracji o tym, że Rabat nie miał nic do czynienia w związku z tymi przekroczeniami.
1: Dokładnie tak, pani redaktor. Poza tym ostatnio się pojawiły doniesienia, że premier Sanchez nawet wskazał na Rosję i Izrael odpowiedzialne za dezinformację w sieci oraz skrajną prawicę. Kwestia, na ile jest tutaj odpowiedzialne Maroko, nie była brana w ogóle pod uwagę i w ogóle o tym nie mówiono w mediach. To może zmienić ten raport. I tak naprawdę wyciek tego raportu do mediów.
0: A dlaczego Sanchez tak ostrożnie się wypowiada na temat udziału Maroko w tym...
1: To jest właśnie bardzo dobre pytanie i są różne teorie na ten temat. I tak naprawdę nie wiemy do końca, dlaczego. Są takie konspiracyjne też teorie o tym, że Maroko na przykład było w posiadaniu Pegasusa. I ma informacje na temat premiera, jego żony. To jest taka konspiracyjna teoria. Jest też teoria polegająca na tym, że po prostu to jest bezpośrednio, że będą jeszcze większe problemy na linii Rabat-Madryt, jeżeli wyraźnie zostanie wskazane Maroko jako państwo stojące za tą masową migracją, ponieważ w tym raporcie, który ukazał się w prasie hiszpańskiej, a tam się wprost mówi o tym, autorzy tego raportu, że była to zaplanowana operacja, a nie spontaniczna. że jest udowodniony udział marokańskich funkcjonariuszy, umundurowanych marokańskich żandarmów, którzy mieli kierować tymi grupami migrantów, jak również agentów w cywilu. Są również materiały wideo. Takie materiały wideo pojawiają się w środkach masowego przekazu, ale no nie wiadomo, czy one są prawdziwe do końca, więc jakby sprawa jest w toku i to, co jest najciekawsze w tym raporcie, który się ukazał, to cel polityczny tej akcji, ponieważ zwraca się uwagę na to, że pod przykrywką kryzysu migracyjnego tak naprawdę Maroko manifestuje roszczenia terytorialne wobec Ceuty i Melii, a także podważa wiarygodność Madrytu do ochrony własnych granic względem Unii Europejskiej. Także zobaczymy, co dalej będzie z tym raportem. To jest...
0: Na pewno widać, że dla Sancheza to jest coraz większy problem wewnętrzny, bo atakuje go i konserwatywna Partia Ludowa, jeszcze ostrzej Vox. Opinia publiczna też zarzuca utratę kontroli nad granicą. Czy to, co się wydarzyło w Ceucie, może stać się dla hiszpańskiej polityki tym, czym kryzysy migracyjne w innych państwach Europy, czyli tym momentem, który radykalnie przesuwa w prawo debatę polityczną?
1: Tak, niewątpliwie tak się może stać. W przypadku Hiszpanii wiązałoby się to bezsprzecznie ze wzrostem poparcia dla Voxu, ponieważ Vox jest taką partią najbardziej skrajnie prawicową w systemie hiszpańskim, która od wielu lat wskazuje na problem migracyjny. W związku z tym prawdopodobnie Ceuta wpłynie na notowania właśnie tej partii.
0: A może to się skończyć przed wczesnymi wyborami i zwycięstwem skrajnej prawicy?
1: W polityce niczego nie można wykluczyć, absolutnie niczego, natomiast może się to skończyć tym, że przyszły rząd będzie rządem również koalicyjnym jak ten obecny, ale złożony będzie z Partii Ludowej i Voxu.
0: No to jest też pytanie, jak zostanie zażegnany ten kryzys, który nadal trwa w Ceucie, bo to nie jest problem z samą obecnością migrantów, dochodzi do starć. Z jednej strony migranci obrzucili kamieniami żołnierzy, z drugiej strony mieszkańcy wdzierali się do takich prowizorycznych obozów, podpalali rzeczy migrantów. Czy hiszpańskie państwo dalej jest w stanie w ogóle zapewnić bezpieczeństwo obu stronom tego konfliktu? Czy skala tej przemocy może się naprawdę przerodzić w coś bardzo, bardzo niebezpiecznego?
1: Ja myślę, że hiszpańskie państwo jak najbardziej jest w stanie kontrolować sytuację w Ceucie. Pytanie jest, dlaczego tego nie robi? Być może wiązałoby to się z większą brutalnością służb bezpieczeństwa, hiszpańskich służb bezpieczeństwa i miałoby to jeszcze gorszy wpływ na całą sytuację. Trudno powiedzieć. Myślę, że sami Hiszpanie są bardzo zdziwieni tą sytuacją zaistniałą, ponieważ chyba nikt się nie spodziewał, że do Ceuty przepłynie tak naprawdę, bo w ten sposób to się odbyło, 72 tysiące nielegalnych migrantów. Także myślę, że Hiszpania jest w takim trochę szoku, co dalej, tak? Co dalej z Ceutą i Melią, jak funkcjonuje ich państwo i dlaczego do tego wszystkiego doszło. Tam jeszcze wcześniej był taki inny wątek służb również hiszpańskich, CNI, które tak naprawdę należą pod Ministerstwo Obrony, a nie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, tak jak u nas na przykład. I też były zarzuty wobec CNI, że CNI nie poinformowało o tym, że nastąpi taka sytuacja, przy czym pani minister obrony zaprzeczyła temu i stwierdziła, że jak najbardziej informacja o tym została przekazana, więc tu się dużo dzieje.
0: A czy te osoby, które zostały w Ceucie, będą miały możliwość złożenia wniosku o azyl? No bo większość z nich już opuściła Ceutę. Z drugiej strony jest tam naprawdę całkiem sporo niepełnoletnich dzieci. Nawet może być 1500. I oni mają z kolei relokować się na Półwysep Iberyjski. Natomiast co Pedro Sanchez zrobi? Czy pozwoli złożyć te wnioski azylowe, czy ich czeka prędzej czy później deportacja?
1: Teraz pojawiają się informacje, że nie będzie możliwości złożenia wniosków azylowych. Także, ale tak jak mówię, sytuacja jest bardzo dynamiczna i właściwie zmienia się z godziny na godzinę, co jest również spowodowane tym, że pojawiają się nowe informacje, przede wszystkim w prasie hiszpańskiej są to przecieki.
0: No i wiemy, że to już jest taki kryzys, który sięga dalej poza granice Hiszpanii. Na przykład Włochy przedłużyły kontrolę na granicach powietrznych i morskich, tłumacząc to, że właśnie ci migranci, którzy się przedostali do Ceuty, mogą się potem przemieszczać po Unii Europejskiej. Czy Bruksela wreszcie zadziałała? Czy wreszcie wsparła Hiszpanię?
1: Z tego, co wiem, to Hiszpania zwróciła się o pomoc, też bardzo późno zwróciła się o pomoc w tej chwili, ale tak naprawdę do Frontexu i do Europolu z prośbą o wsparcie w procedowaniu informacji. Także tutaj na pewno, tak jak pani redaktor na pewno wie, to też państwo, którego dotyczy kryzys migracyjny, musi wystąpić do Brukseli z prośbą. Także myślę, że sprawa jest dużo bardziej skomplikowana i różne kraje różnie się zachowują wobec nie ma jednego frontu unijnego wobec tej sytuacji, jaka powstała w Ceucie.
0: Profesor Anna Srok, była ambasadorka w Hiszpanii, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Seu San Pablo była moją gościnią. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia. O 15.20 informacje TOK FM, a po nich profesor Małgorzata Zachara-Szymańska. Będziemy rozmawiać o męskości według Donalda Trumpa.
2: Autopromocja.
3: Jak oszukuje się na miłość? Kim są ludzie, którzy udają bliskość i zaangażowanie, by okradać? Czy można uwierzyć w bliską relację z Anthonym Hopkinsem, Bradem Pittem czy Michałem Szpakiem? Jak oszustom matrymonialnym pomaga sztuczna inteligencja? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Kocham Cię, zrób mi przelew. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji TOK FM i na YouTubie.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 15.20. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Rosyjskie MSZ wezwało niemieckiego ambasadora w Moskwie. To po tym, gdy rząd w Berlinie obarczył Rosję odpowiedzialnością za incydent z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku w sierpniu. W reakcji na ten incydent Niemcy zdecydowały o zamknięciu konsulatu generalnego Rosji w Bonn i położonego w centrum Berlina rosyjskiego domu. Dzisiaj niemieckie media poinformowały o zatrzymaniu dwóch podejrzewanych o próbę ataku. To mężczyzna z łotewskim paszportem urodzony w Rosji oraz Rosjanin pochodzący z Białorusi. Trzy osoby zatrzymane w związku ze śledztwem w sprawie zonda krypto są przewożone do katowickiej prokuratury. Tam będą przesłuchane i być może usłyszą zarzuty. To kolejne zatrzymania w związku ze śledztwem dotyczącym działalności giełdy kryptowalut zonda krypto. Wcześniej zatrzymany został Radosław Piesiewicz. Wszystkim obiecywał pieniądze. Tak o kulisach jego wyboru na szefa PKOL-u mówił w poranku TOK FM wiceminister sportu Ireneusz Raś.
11: No wszystkim obiecywał pieniądze ze spółek Skarbu Państwa i to było dość powszechnie kolportowane.
8: finansowane.
11: Związkom sportowym innym.
8: Związkom sportowym, które
11: głosowały na niego.
8: Nie widziały takich pieniędzy. One oczywiście tych pieniędzy później nie zobaczyły takich. Niektóre, tylko te, które według mnie do dziś gdzieś tam po cichu jeszcze, pomimo tego kryzysu, wspierają jego osobę. No i tak stworzył sobie ten dwór, natomiast bardzo szkodliwy dla wizerunku PKOL-u.
10: W przyszłym tygodniu PKOL ma podjąć decyzję, kto będzie kierował komitetem. Formalnie szefem PKOL-u nadal jest Piesiewicz. Częstochowska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wczorajszego wypadku na autostradzie A1. Zginęły w nim 4 osoby, a 4 inne zostały ranne. Sprawa badana jest pod kątem nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Jeszcze dzisiaj w prokuraturze mają rozpocząć się czynności z udziałem zatrzymanego kierowcy. 32-latek kierujący ciężarówką z nieustalonych dotąd przyczyn wjechał w pojazdy ekipy remontującej jezdnie znajdujące się na prawym pasie ruchu. Tymczasem GDDKiA informuje, że na trasach zarządzanych przez dyrekcję rocznie dochodzi do kilkudziesięciu wypadków z udziałem ekip drogowych. Problemem mogą być nie tylko kierowcy, ale też kwestia odpowiedniego zabezpieczenia prac czy stosowanie się wykonawców do zatwierdzonej organizacji ruchu. 7 tysięcy czeków turystycznych, czyli dopłat do wypoczynku w Lubelskiem, rozeszło się w 20 minut. Planowane są jeszcze 2 tury programu. Czeki wygenerowane na stronie internetowej Lubelskiego Czeku Turystycznego turyści mogą wykorzystać do końca września. Dofinansowanie wyniesie 300 zł i dotyczy pobytu z minimum 2 noclegami. Dzisiaj może jeszcze pokropić na północy i południowym wschodzie. Od 18 stopni pokażą termometry na Suwalszczyźnie, 19-20 na północy, około 22 w centrum, do 25 na południowym wschodzie.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Anna Piekutowska, połączyliśmy się z profesor Małgorzatą Zacharą-Szymańską z Uniwersytetu Jagiellońskiego, komentatorką audycji Zapytam Inaczej. Witaj.
12: Witam serdecznie.
0: Wyobrażam sobie, że 2 miesiące zostały do wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych. Strasznie krótko, jakoś ten czas leci jak burza. Demokraci są oczywiście w pełni kampanii i szukają na siebie bardzo wyrazistych pomysłów. Próbują budować nowe linie narracyjne. Opowiemy o nich, zaczniemy od męskości, a jak się uda i nam się zmieści, to porozmawiamy też o korupcji. No i ta męskość. Donald Trump od lat buduje swoją politykę na takim konkretnym wyobrażeniu na temat mężczyzny, jako emanacji siły, agresji, też na pogardzie do słabości. I przed tegorocznymi wyborami zaczyna się coś jednak zmieniać, bo i demokraci starają się opowiedzieć, czym jest ten prawdziwy mężczyzna. Czy to znaczy, że demokraci zaczynają grać w tę samą grę co Trump?
12: Nie, niekoniecznie, dlatego że oni wychodzą od innych pozycji, natomiast to, że w ogóle są jakieś sygnały, to na razie są sygnały subtelne, ale jednak one wskazują na to, że demokraci odchodzą od swojej takiej głównej taktyki w prowadzeniu kampanii wyborczej, a mianowicie krytykowaniu Trumpa i jego wyborców i skupianie się na tym, jak to w ogóle było możliwe. To znaczy oni wychodzą z fazy oburzenia, no i teraz przechodzą być może do takiej fazy, która będzie się wiązała z jakąś ich propozycją. I odpowiadając na tę propozycję Trumpa, którą on skapitalizował politycznie bardzo mocno, no bo przecież to nie od 2024 roku, ale właściwie on zawsze był postrzegany jako taki mężczyzna w starym stylu. Tutaj nauka o tym mówi, czy gender studies mówi o tym, że to jest taka męskość hegemoniczna, ona jest dominująca i on nawet to hasło wyborcze uczyńmy Amerykę znowu wielką, no też zabarwiał takim przekazem, który odwoływał się do siły, do dominacji i zresztą tego posunięcia na arenie międzynarodowej też na sile i dominacji oparte są. I teraz odpowiadają demokraci tak, że właściwie to jest taki rodzaj męskości, który jest mocno przebrzmiały i on się tak naprawdę nikomu nie opłaca. Spróbowaliśmy tego, ale to po prostu jest anachroniczne. Więc my nie będziemy odpowiadać na zaczepki, tylko będziemy mówić o tym, co ludziom w ogóle, w tym mężczyznom jest w Ameryce potrzebne.
0: To opowiedzmy o przykładach.
12: Na przykład rzecz na poziomie retorycznym, która toczy się w Teksasie, tam dwóch kandydatów, którzy po stronie republikańskiej, no taki człowiek, który by zasłynął, John Paxton, który jest tam prokuratorem generalnym, on zasłynął tym, że pomimo zajmowanego stanowiska nieustannie ma problemy z prawem i jak miłościwie nam panujący prezydent i zresztą on wygrał w tych prawyborach republikańskich, głównie dlatego, że Donald Trump wskazał jego jako swojego kandydata. Demokraci właściwie uważają, że to jest dobra decyzja, bo tym samym ich kandydat zyskuje większe szanse. I tam jest taka teksańska kultura siły, bo znamy to z Westernów, drodzy państwo, ta siła i ten pewien rodzaj męskości jest tam gloryfikowany, no i on jest wykorzystywany w atakach politycznych. I na przykład mówi się o tym kandydacie demokratycznym, że on jest takim kandydatem przez małe T. I to jest odniesienie do testosteronu, że on nie dość męski jest zwyczajnie. Na co? Bo ten John Paxton to jest taka osoba już powiedzmy w wieku około 60 tam kilku lat, natomiast kontrkandydat demokratyczny młodym człowiekiem jest i on zwyczajnie na zaczepki nie odpowiada, tylko mówi, ja w moim wieku to się w ogóle tym nie będę zajmował, bo nie muszę. Jak ktoś musi się zajmować testosteronem, no to proszę.
0: Ale ja też ma kontrnarrację, bo on też opowiada o swoim ojcu, który pomagał sąsiadce, mówi, że prawdziwy mężczyzna to nie chodzi o testosteron, tylko o to, że bierze odpowiedzialność. To jest taka męskość na nowo zdefiniowana.
12: Tak, to jest taka męskość na nowo zdefiniowana trochę i ona też odpowiada akurat tu nie do końca w tym przypadku Teksasu, ale ona w ogóle odpowiada takiej woli, która wychodzi z tego progresywistycznego skrzydła Partii Demokratycznej, która mówi, że potrzebna jest w ogóle nowa gra w polityce. Czyli oni tam od czci i wiary są
0: odsądzani od czci i wiary.
12: O właśnie, dziękuję bardzo. Dlatego, że mówi się, że to socjaliści, a oni mówią tak, my się zajmujemy problemami ludzi. My nie będziemy się zajmować problemami, które dotyczą tego, kto tam jest silniejszy i kto lepiej się prezentuje na scenie i z kogo ten testosteron bucha, tylko my się zajmujemy problemami przyziemnymi, czyli mieszkalnictwem, czyli tym, czy ludzi stać na opiekę zdrowotną, czyli czy ludzi dotyka wykluczenie transportowe na przykład, dlatego, że my chcemy ludziom pomagać i się nimi opiekować. I to jest męskość. Dlatego, że odpowiedzialność, tą nową męskość według tej definicji promowanej teraz jest wpisana.
0: Tylko problem polega na tym, że przez ostatnie lata to prawica skuteczniej mówiła do mężczyzn, szczególnie tych młodych, więc pytanie, czy to zadziała?
12: I tak, i nie. To znaczy, czy zadziała, to nie wiemy. Natomiast czy prawica skutecznie mówiła ostatnio ten przekaz Trumpa był bardzo wyrazisty. On szczególnie zadziałał w grupie młodych mężczyzn. Dlatego, że w wyborach w 2020 roku Joe Biden ponad 15-procentową miał przewagę w tej grupie młodych, białych mężczyzn. I na tym polu był zdecydowany zwrot, bo potem 4 lata później Trump wygrał ich o 13%.
0: Jest to co walczyć.
12: To jest naprawdę istotny zwrot. I my pamiętamy, znaczy nie wiem, czy państwo to pamiętacie, ja pamiętam, bo z zawodowego obowiązku przysłuchiwałam się na przykład takiemu wystąpieniu u Joe Regana tam w kampanii wyborczej Donalda Trumpa. Okrutnie to było nudne, ale to była właśnie ta publiczność. To była publiczność tych mężczyzn, którzy czują się zdradzeni przez system, którzy uważają, którzy szukają wrogów i między innymi jako jednego z tych wrogów wskazywana im jest, bo to nie chodzi o to, że oni nawet sami tę decyzję podejmują autonomicznie, ale wskazywane są kobiety, które no przebojem weszły na rynek pracy, które są skuteczniejsze, które stanowią przewagę wśród osób ubiegających się o wykształcenie wyższe, czyli mają większą sprawczość. No i ci mężczyźni, którzy z uprzywilejowanych pozycji gdzieś tam czują, że tracą. Czują, że tracą też dlatego, że gospodarka jest słaba i ona nie proponuje im nowej roli. Zamiast tej nowej roli aktywnie szukać, no to właśnie wikłają się w poparcie dla takich kandydatów, jakim między innymi był Donald Trump, czyli takich, którzy na trudne problemy społeczne formują bardzo proste, no ale nieadekwatne recepty.
0: I takich, którzy wykorzystują istniejące trendy i go jeszcze napędzają. Mówię tutaj o manosferze i tych wszystkich internetowych influencerach z Andrew Tate'em na czele. Ale to szukanie nowych narracji u demokratów widać nie tylko w opowieści o męskości. Jest na przykład też John Ossoff, senator z Georgii, który zamiast, tak jak powiedziałaś, skupiać się głównie na krytyce Trumpa i mówić na tym, że jest antytrumpem, to buduje opowieść o tym, że Ameryka za czasów obecnej władzy jest skorumpowana, władza jest nadużywana, państwo mogłoby działać skutecznie. Czy to się da jakoś przenieść na inne konfrontacje wyborcze?
12: No wydaje się, że o ile ten eksperyment w Georgii się powiedzie, to mogłaby być główna taktyka wyborcza demokratów przed wyborami prezydenckimi w 2028 roku. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie inne zawiodły. Że nie wystarczy pokazać wyborcom, że Donald Trump na różnych poziomach jest propozycją polityczną chybioną. Że on może wzbudzać sympatię, ale sympatia nie znaczy, nie świadczy o wiarygodności politycznej. Nie ma takiego przełożenia. Natomiast głównym zarzutem, który wobec niego jest formułowanym, jest to, że on kieruje się interesem przede wszystkim własnym. I jeżeli takie postacie życia politycznego jak John Ossoff zdołają wyborców, najpierw w tej Georgii, bo on musi, żeby ta narracja się rozniosła i została podjęta, to on musi najpierw wygrać. Więc jeżeli wygra, no to są takie głosy, które mówią, że on może być jednym z kandydatów na kandydata na prezydenta. Dlatego, że to może być po prostu, to może być ten rodzaj przekazu, który ludzie zrozumieją i który przełożą na swój indywidualny interes. Że oni powiedzą, czujemy się oszukani, po prostu.
0: No i on jest bardzo dobry w też takiej strategii opowiadania, prezentowania się, zachęcania ludzi, czy intrygowania ich swoją własną postacią. Przecież wybuchła ogromna awantura, która żyła przez kilka dni, kiedy Ossoff powiedział, że Trump nie chce być prezydentem, tylko budować swoją salę balową i podróżować z Natalii.
12: No otóż to. I to było, zdaje się, przemyślane. To było, zdaje się, przemyślana wypowiedź. Chodzi o Natalie Harp, czyli taką osobę, taką asystentkę, która jest nazywana żywą kserokopiarką. No niezbyt to takie...
0: miłe i feministyczne określenie. Również, prawda?
12: Na pewno nie feministyczne, ale tego się nie spodziewamy. To już ten statek już odpłynął z administracji Trumpa. No ale podniosło się pytania natychmiast po takiej wypowiedzi, no bo dociekają, co też tęże asystentkę z prezydentem łączy. No i ruszyła medialna machina.
0: Ale zostawmy może w takim niedopowiedzeniu, w takich trzech kropeczkach i słuchacze, jeśli będą chcieli, to sobie sprawdzą słuchacze i słuchaczki, co tam się pisze w amerykańskich mediach i w naszych mediach właśnie o tej tajemniczej asystentce, bo nam się już skończył czas. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Profesor Małgorzata Zachara-Szymańska z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
12: Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję, do usłyszenia. A teraz się będę słyszała z Przemysławem Pozowskim, który zaprosi Państwa na jeszcze więcej sportu.
11: Dzień dobry. Tak, zapraszam serdecznie na ten sportowy program i dziś połączymy się z Nowym Jorkiem, bo tam jest reporter, dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza. Trwa w Nowym Jorku tenisowy, wielkoszlemowy US Open. Wczoraj absolutnie storpedowany przez deszcz. Przerwane mecze Polek, Magdaleny Fręch i Magdy Linet. No ale dzisiaj przed nami też właśnie dokończenie tych spotkań dwóch naszych tenisistek, także panowie zagrają, no a Mateusz się podzieli swoimi wrażeniami z Nowego Jorku.
0: Zapraszamy serdecznie i to wszystko, co przygotowaliśmy z Miłoszem Nałęczem Staniszewskim i Katarzyną Murawską na dziś w Zapytam Inaczej. Program realizowali Adam Szuraj i Szymon Baluta. Ja się nazywam Anna Piekutowska i zapraszam Państwa jutro od 14.
2: Autopromocja.
13: Podać pacjentowi lek. Czy może być coś prostszego? A jednak. Szacuje się, że 6 osób dziennie umiera przez podanie niewłaściwego leku. Gdzie najczęściej popełniany jest błąd? O tym rozmawiamy w czwartek w kolejnym programie z cyklu Prawo bez recepty po 10.40. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: Koniec lata? Nie!
15: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum! 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No! I tak przyspiesza się z GAG.
16: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
15: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
17: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
18: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
19: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
20: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
21: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
20: Polecam Michel Moron.
21: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 15.40, informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Kolejni europejscy liderzy zapewniają solidarności z Niemcami po sierpniowym akcie sabotażu na lotnisku w Lipsku. Brytyjski premier Andy Burnham stwierdził, że rosyjskie próby osłabienia naszej jedności i determinacji, by wspierać Ukrainę, są daremne i skazane na porażkę. Zadeklarował też w Izbie Gmin, że chce, by do 2030 roku Londyn wydawał na obronę 3% PKB. 10 osób jest zaginionych po zatonięciu u wybrzeży Stambułu tureckiego statku handlowego, który minionej nocy zderzył się z inną turecką jednostką, poinformowały tureckie władze. Generalna Dyrekcja do Spraw Morskich przekazała, że ekipy ratunkowe znalazły łódź ratunkową oraz inne szczątki statku, ale nie natrafiły na żaden ślad załogi. Na pokładzie było 10 marynarzy, w tym kapitan. Wszyscy są obywatelami Turcji. Można powiedzieć, że zatonięcie nastąpiło błyskawicznie w ciągu 11 minut, powiedział minister transportu. Projekt ustawy o zarobkach lekarzy czeka jeszcze długa droga do ostatecznego przyjęcia. Ministerstwo Zdrowia dostało kilkaset uwag do projektu, mówi Maciej Karaszewski z ministerstwa.
9: W związku z tym cały czas pracujemy nad tym, żeby wypracować taki ostateczny projekt, który będzie zarówno spełniał oczekiwania strony rządu, ale również tej strony społecznej.
8: Najwięcej uwag środowiska medycznego dotyczy limitów zarobków do 240 zł zatrudnienia na pół etatu. Pełniący obowiązki komendanta miejskiego policji w Jeleniej Górze został odwołany ze stanowiska i zawieszony w czynnościach służbowych. To kara za udział w bójce, do której doszło w poniedziałek na stacji benzynowej. Zdarzenie z udziałem trzech policjantów na wałbrzyskiej stacji zostało nagrane, a film pojawił się w sieci. Sprawę bada kontrolna komórka policji. Cały dzień debat i rozmów o geopolityce, bezpieczeństwie, kulturze, demografii i energetyce. W Warszawie trwa Impact Leading Minds. Wydarzenie zrzesza ekspertów wielu dziedzin, także artystów. Jednym z gości jest światowej sławy kontratenor i tancerz breakdance Jakub Józef Orliński.
10: Ja od początku postanowiłem, że chciałbym troszeczkę jakby być sobą w tym wszystkim, a nie dać się wpuścić w ten stereotyp tego śpiewaka, który właśnie wychodzi na scenę, coś tam pośpiewa, ludzie biją brawo, on się kłania, schodzi i wszyscy szczęśliwi albo nie.
8: Uczestnicy rozmawiają m.in. o pozycji Stanów Zjednoczonych w drugiej kadencji Donalda Trumpa i nowej roli Zjednoczonej Europy. Termometry pokazują dzisiaj od 18 stopni na Suwalszczyźnie, 19-20 na północy, około 22 w centrum, do 25 na południowym wschodzie. W nocy na południu przelotne opady deszczu, lokalnie na wschodzie i południowym wschodzie mgły ograniczające widoczność do około 300 metrów. Temperatura minimalna od 10 do 14. Jutro w większości kraju od 20 do 23.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Minęła godzina 15.43.
6: Nie chcę mówić żadnej marki zegarka, ale jak Mateusz Ligenza, nasz gość, dzisiaj spojrzy na zegarek za chwilę, to jest dziennikarz sportowy Radia Z, to na pewno będzie tam nieco inna godzina niż w Polsce. Dzień dobry w twoim przypadku, Mateuszu.
12: Dzień dobry i na pewno nie jest od Przemysława Krana, ale też nie stać by mnie było na takie cudowności. Natomiast była u was pogoda, no u mnie dzisiaj też taki delikatny może kapuśniaczek będzie na nowojorskim korcie, a tego byśmy nie chcieli, bo zakładam, że będziemy rozmawiać o US Open, a czekają nas dzisiaj wielkie emocje.
6: No ale dobrze, uściślimy. U ciebie dokładnie 9:44, prawda? Czyli taki poraneczek.
12: Dokładnie. Dokładnie, więc...
6: Co tam się w tych...
12: Patrzę sobie na ten Manhattan na razie, spoglądam sobie i zastanawiam się, czy iść już na te korty, czy niekoniecznie, ale tutaj odpowiedź będzie prosta, że rzeczywiście niedługo będę musiał spakować sprzęt do transmisji, dlatego że przecież Arthur Ashe Stadium jest zadaszony, a więc ten obiekt, który jest nieprawdopodobny, największy taki kort centralny w turniejach Wielkiego Szlema, ponad 23 tysięcy kibiców
6: ogrom,
12: może wyjść.
6: Ogrom.
12: I powiem szczerze, że wchodzi się jak do takiego koloseum, kiedy jest się u góry, to nawet trzeba się gdzieś złapać za barierkę, bo można spaść. Jeżeli ktoś ma lęk wysokości, to trzeba kupować te lepsze wejściówki. Jeśli chodzi o ten sam obiekt, zrobi wrażenie, bo może też sparaliżować, bo Hubert Hurkacz jeszcze nie miał takiej okazji, żeby zagrać na tym głównym nowojorskim obiekcie. Przypomnijmy, tylko druga runda, to jest jego takie największe osiągnięcie, jeśli chodzi o US Open i dziś szansa, żeby wreszcie przebić się do tego kolejnego etapu. Myślę, że może być komplet publiczności z prostego powodu. No, Amerykanin jest najwyżej rozstawionym tenisistą i jest faworytem gospodarzy. Dopiero co wygrał przecież tysięcznik i jest wielkim takim optymistą przed tym, żeby tutaj pokazać, że jest prawdziwym takim gladiatorem z krwi i kości. Obiekt, który też, powiem szczerze, myślę, że może pozazdrościć ekipa nowojorskich Knicks z prostego powodu. Tutaj też takie skojarzenie jeszcze dopiero co.
6: Musiał do koszykówki tutaj nasz Mateusz. To jest twoja ulubiona dyscyplina. Szczerze, powiedzmy słuchaczom toku, daj się też poznać słuchaczom toku, bo tak długo to cię jeszcze do tej pory nie mieli okazji słuchać. Mateusz jest świetnym specem od koszykówki, natomiast widzę, że ty już jesteś strasznie nakręcony na tenisa, bo już mi opowiadasz o tych krzesełkach, ale to ten lęk wysokości to nie było tobie, nie?
12: Nie był. U mnie, choć okay. Przyznam się szczerze, u mnie jest okej, okay. Nawet jeżeli byłaby okazja, to bym wsiadł na jakiegoś rollercoastera. Tutaj jest sporo też takich parków rozrywki w okolicy Nowego Jorku i dla młodszych też Legoland, który otwarty w 2020 roku, więc też taka świeżynka. Tam też są takie atrakcje, gdzie jeżeli ktoś woli być bardziej przyziemny, to poczuje się bezpieczniej, ale powiem szczerze, że ja mam takie odniesienie i porównanie do tego, jak to wygląda na Rolandzie Garrosie, no to ten taki cały kurort, to takie zaplecze US Open robi gigantyczne
6: wrażenie. No jest większe,
12: widać,
6: prawda?
12: Wszystko jest
6: dużo
12: jest
6: większe.
12: Jest rozmachem. Jest rozmachem, można się zgubić. Też fantastyczna taka atmosfera była w trakcie kwalifikacji, bo sporo różnego rodzaju imprez. Słyszałem, że DJ-e naprawdę bardzo zabawiali publiczność. Teraz jest troszeczkę spokojniej pod tym względem, że rzeczywiście ludzie już przychodzą, żeby oglądać spotkania. Mnóstwo Polonii. Oj, powiem szczerze, że na każdym kroku
6: ale co, wysiadasz z przystanku metra i widzisz koszulki rzeczywiście, jak na nie przymierzając meczu piłkarskiej reprezentacji Polski?
12: Dokładnie, nawet prawdziwego takiego fanatyka spotkałem, który, żeby być sprawiedliwym, to przygotował dwie koszulki, Magdy Linet i Magdaleny Fręch. Bardzo liczę na to, że wczoraj będzie mógł oklaskiwać zwycięstwa naszych singlistek. Niestety ta pogoda sprawiła na tyle, że mógł tylko obserwować część spotkań z udziałem Polek. Dziś dokończenie ich meczów z Jones i z Jowicz. Natomiast tak, też bardzo śmieszne jest to, że nie trzeba też wyłapywać tych polskich kibiców, bo co chwilę słychać po prostu nasz język.
6: Pytałem i to powiedz to, mi, przyjezdni, czy to są przyjezdni, ktoś, kto przeleciał przez ocean tak jak ty i po prostu kupił sobie specjalnie bilety na US Open, czy jednak ta Polonia gdzieś tam, wiesz, no Greenpoint i tych miejsc jednak, gdzie w Nowym Jorku Polacy mieszkają, jest trochę? Tak i tak.
12: Jest to podzielone. Ja bym powiedział, że to jest takie wymieszane, bo rzeczywiście też kibice nawet z Warszawy, których wczoraj spotkałem, to postanowili sobie połączyć takie przyjemne z pożytecznym, czyli zobaczyć część Nowego Jorku, wybrać się też nad wodospad Niagara i pójść zobaczyć swoich ulubieńców, bo też to nie jest tak, że tutaj przyjeżdżają polscy kibice, żeby wspierać tylko Igę Świątek. Nie, naprawdę tutaj widać, że to jest taka fanbaza, która wspiera polskich zawodników i nieważne, czy będzie na korcie Kamil Majszak, Iga Świątek czy właśnie Hubert Hurkacz, to za każdym razem te emocje są u nich olbrzymie. Polonia amerykańska, owszem, która jest dumna, bo oni, kiedy rozmawiałem z nimi, są trochę w szoku, bo naprawdę tutaj można przyjść, licząc, że nasz zawodnik, tutaj odniesienie do Igi Świątek, może wygrać turniej wielkoszlemowy. Dla nich to jest wielka duma. Kiedy spotkałem wczoraj Andy'ego Murraya, no to słuchajcie, tylko jeden wygrany turniej wielki jego szlema. Także no, to też tutaj są takie, myślę, że powody do wielkiego optymizmu z punktu widzenia tych przedstawicieli Polonii. Mówiłeś o tym Greenpointcie, ja zastanawiałem się, czy jeżeli tam się gdzieś wybiorę i postanowię kupić sobie jakąś kiełbaskę, może zrobić jakieś zakupy, to czy będę w stanie tutaj operować tylko językiem polskim. Na razie jeszcze tam nie byłem, ale kiedy rozmawiałem z Polonią, to mówią, że to już nie jest to samo, że jednak też Polonia się bogaci, Polonia mieszka w lepszych dzielnicach i też radzą sobie doskonale, są bardzo szanowani. Większość z nich oczywiście też działa w branży budowniczej, ale zakładają swoje firmy, prężnie się rozwijają, więc też tutaj taka odskocznia od ich codzienności, czyli właśnie po pracy wybierają się na korty US Open.
13: Wróćmy właśnie na ten obiekt, jakbyś go tak mógł umiejscowić też fajnie wizualnie na mapie Nowego Jorku, bo nie wszyscy wiedzą, gdzie dokładnie to jest. No mamy te punkty doskonale znane, Empire State Building, Central Park, Brooklyn Bridge. Jak daleko są te korty od tych najważniejszych miejsc Nowego Jorku? Jak ty na przykład długo z hotelu, powiedz, jedziesz?
12: Jeśli chodzi o Nowy Jork, to najczęściej ludzie kojarzą go z Manhattanem, czyli z tą taką główną wyspą. Nowy Jork jest podzielony na tych różnych wysepkach. Ja jestem na Queens, a więc spoglądam właśnie w tym momencie na Manhattan. Widzę Empire State Building. Nie jest podświetlony przez Roberta Lewandowskiego. Raz to zrobił właśnie świętując niepodległość, ale liczymy, że kto wie, może po triumfie Igi Świątek znów rozbłyśnie na biało-czerwono. Queens, a więc trzeba wybrać się jednym z mostów. I dosłownie myślę, że to jest około 20-25 minut jazdy komunikacją od Central Parku. Natomiast obiekty bardzo fajnie umiejscowione, niedaleko wielki stadion New York Mets, czyli drużyny baseballowej. Tak jest. Tutaj wiadomo, że baseball jest bardzo mocno grany w Nowym Jorku. Yankees, Mets, zdania są podzielone. Natomiast już sam obiekt Metsów robi wielkie wrażenie, bo to jest jeszcze większe koloseum niż Arthur Ashe Stadium. Natomiast przechodzi się do tego takiego miasteczka tenisowego, takim sopockim molo, ja bym to nazwał. To jest nieprawdopodobne. Idzie się takim drewnianym takim mostkiem. Ja to nazywam właśnie sopockim molo.
13: To wczoraj można było się wczoraj to można było się też chyba w kąpielówki od razu ubrać, bo przecież jak oglądałem transmisję telewizyjną, to parasolki jedna przy drugiej właściwie korek parasolek i do tego ludzie moknący.
12: Ślizgnąć też, bo też parę osób zaliczyło tak zwaną glebę, kiedy po zakończeniu tych wieczornych spotkań spieszyło się na komunikację miejską, ale też mnóstwo oczywiście takich potężnych telebimów, telewizorów. Tutaj niekoniecznie trzeba iść na któryś z kortów, nawet jeżeli nie jest to obiekt główny, tylko te pomniejsze. Można rozsiąść się spokojnie, wygodnie, bardzo dużo zieleni. Myślę, że też jeżeli ktoś koniecznie chce iść do Central Parku, a nie ma okazji, bo po prostu tylko i wyłącznie ten grafik jest napięty właśnie przez zmagania tenisowe, to także można poczuć się tam podobnie, bo jest naprawdę przepięknie. Bardzo dużo też policji, służb i to raz, że kwestie bezpieczeństwa, dwa, że w Nowym Jorku też doszło niedawno do takiego nieprzyjemnego zdarzenia na Times Square, więc myślę, że też była okazja u was o tym opowiedzieć na antenie TOK FM. Natomiast też ta wzmożona też praca służb jest widoczna, ale też nie
13: ale jak wchodzisz na kort, to jesteś, jak wchodzisz na kort, to jesteś mocno trzepany? No to jest standard na imprezach. Pamiętamy igrzyska, na których byliśmy razem przecież. Ja też doskonale to znam z Rolanda Garrosa chociażby, gdzie jednak zawsze trzeba tą torbę zdjąć, ten portfel wyjąć z kieszeni. To samo rozumiem jest przy wejściu na obiekt.
12: to tutaj tak naprawdę tylko w tym pierwszym zetknięciu z bramkami, kiedy dostajemy się na całą tutaj strefę tenisową, a potem wystarczy odbić akredytację, więc ja jako przedstawiciel mediów nie narzekam, więc tutaj nawet powiem, że chyba najlepiej z punktu widzenia takich wielkich imprez, że ja czuję się swobodnie, że nikt nie chucha, nie patrzy, nie łypie na mnie. Z drugiej strony też pamiętajmy, że przedstawiciele mediów są troszeczkę inaczej traktowani niż kibice, ale widać przede wszystkim te takie niebieskie syreny, te bomby, które są świecące i widać bardzo dużo ochrony. Jeśli chodzi o poruszanie się zawodników, to za każdym razem, kiedy udają się do takiego centrum prasowego, tam są oczywiście konferencje prasowe pomeczowe lub też takie malutkie zonki, w których można, jeżeli jest mniejsze zainteresowanie, na przykład co ciekawe wczoraj po meczu Marii Sakkari w takim malutkim zapleksą miejscu można było spokojnie zrobić wywiad, bo nie było takiego dużego zainteresowania ze strony przedstawicieli dziennikarzy greckich, ale jeżeli chodzi o IGE, no to wiadomo, że zawsze jest olbrzymie
13: duża sala.
12: To wypełnienie, duża sala, ale jeżeli przechodzą zawodnicy i udają się z innego kortu właśnie do tej części, gdzie będą przeprowadzane wywiady, to jest okres i czas na to, żeby zrobić sobie zdjęcie, żeby dopaść tego swojego idola albo idolkę. I tutaj przyznam szczerze, że zawsze porusza się jakiś pan ochroniarz, ale też jest na to przyzwolenie. Można nieraz dostać autograf i uścisnąć dłoń na przykład Igi Świątek czy Agnieszki Radwańskiej, która także tutaj jest w roli kibickiej trenerki.
13: To powiedz, czy ty uścisnąłeś dłoń i powiedziałeś happy birthday na 40. urodziny Gala Monfisa, bo ja wczoraj jego mecz w nocy polskiego czasu oglądałem i no i był to show, bo Francuz to jest wielki showman.
12: Jest wielkim showmanem. Ja nie miałem okazji, bo tutaj akurat ja trzymam te linie polskich zawodników i na nich tak naprawdę najbardziej czekam. Rzucałem sobie okiem na spotkanie Coco Gauff, bo kiedy mówiliśmy o Benie Sheltonie, to tutaj oczywiście w odniesieniu żeńskie, jeśli chodzi o turniej WTA, no to Coco Gauff też będzie chciała tutaj pokazać taki lwi pazur. Bez większego problemu awansowała do kolejnej rundy.
13: A wiemy, że te pierwsze mecze...
12: Tak jest. Wiemy, że te pierwsze mecze są często takie niewygodne, bo trzeba poczuć nawierzchnię, trzeba też przygotować się do tego napięcia, które towarzyszy w ostatniej imprezie wielkoszlemowej. Ja wiemy, że zawodnicy i zawodniczki z tej czołówki rankingowej no mają i obierają sobie za cel wygranie chociaż jednego takiego turnieju, więc więcej okazji już nie będzie. Jeszcze o Idze Świątek, jeżeli mogę powiedzieć.
13: Ja ci powiem
12: ja
13: tylko,
12: dawno nie widziałem.
13: Tak, powiem ci jeszcze, że mamy tak naprawdę minutę i chciałem ci na końcu jeszcze powiedzieć, myślę, że do Igi sobie jeszcze będziemy wracać, bo ty będziesz w Nowym Jorku przecież przez najbliższe dni, natomiast jakbyś jeszcze tak szybciutko w minutę dosłownie powiedział, co ty dzisiaj jeszcze będziesz robić? Dokończenie meczów Magdaleny Fręch i Magdy Linet. Magda Linet pierwszego seta przegrała, Magdalena Fręch ma 4-4 w swoim spotkaniu z Iwą Jowicz. O Hubim już mówiliśmy, ale Kamil Majchrzak też ma na kort wyjść, czy jednak pogoda może przeszkodzić? Powiedz jeszcze to na koniec.
12: No właśnie, pogoda chyba będzie optymistyczna, bo choć są potężne chmury, to raczej nie będzie padać. Przynajmniej takie są prognozy. To wczoraj też ulegało zmianie, miało nie padać, a była olbrzymia ulewa, więc też nie jestem takim optymistą, że rzeczywiście te wszystkie spotkania się odbędą. Na pewno cel numer jeden, czyli Hubert Hurkacz, i wiemy, że to spotkanie po godzinie 19 polskiego czasu najwcześniej się rozpocznie, więc warto sobie zapisać i zaznaczyć w kalendarzu. A ja co? Za chwilkę ruszam, żeby zgarnąć jakąś kawkę i spokojnie udaję się na te obiekty. A o Idze Świątek jedno słowo. Dawno nie widziałem tak uśmiechniętej, tak pełnej energii i naprawdę nie zdziwię się, jeżeli ona awansuje do finału, bo chyba od 2 lat nie widzieliśmy tak zrelaksowanej, pewnej siebie i po prostu znakomicie nastawionej wielkiej Raszynianki.
13: No tak, która przyjechała zresztą po wygraniu turnieju w Toronto i po dotarciu do półfinału w Cincinnati. Mateusz Ligęza, wysłannik Radia Z na US Open, opowiadał nam Państwu o tym, jak wygląda US Open od środka, co się dzieje w Nowym Jorku, jak ten turniej funkcjonuje. Wielkie dzięki.
12: Dziękuję ci, Przemku. Goodbye, jak to mówią Amerykanie.
13: And good luck. To był magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Program, który wydawał Miłosz Nałęcz-Staniszewski. Realizował Adam Szura. Już za chwilę będzie tak 360, na który zapraszam w imieniu Adama Ozgi i Mariety Wiśniewskiej. My się natomiast usłyszymy w Sport 360 po 18.30. Przemysław Pozowski. Do usłyszenia.
14: rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. A co mają powiedzieć, gdzie, co mieszkają w Bieszczadach, gdzie oni mają pojechać, nie? Co mają rzucić i gdzie pojechać.
15: Jeżeli popatrzymy sobie na średnią czy na medianę zarobków w poszczególnych miastach, to widać, że te sufity płacowe są po prostu ustawione o wiele wyżej w Warszawie niż w Białymstoku czy w Lublinie, więc po co jakby zostawać tutaj?
14: Większość wie,

0: moich rówieśników, którzy zostali tam na miejscu w ogóle.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Reklama.
3: Teraz w Biedronce przedstawiamy Festiwal Nabiału. Pełen ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe w Biedronce teraz w festiwalowych cenach. We wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% 1 litr, łaciate lub wypasione. Jedynie złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Oraz wszystkie skyry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: First Women. Od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
2: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Środa, 2 września, jest 16.
9: Kolejne zatrzymane osoby tłumaczą się przed prokuratorem w sprawie Zonda Krypto.
8: Według ministra sprawiedliwości mogą mieć kluczowe informacje, na przykład dotyczące zaginięcia założyciela tej giełdy kryptowalut.
9: A koalicja znów próbuje odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptoaktywach.
8: 30 osób próbowało zablokować eksmisję kobiety i jej dziecka na osiedlu maltańskim w Poznaniu.
9: Komornik dopiął swego z pomocą policji.
8: To jest TOK 360. Marietta Wiśniewska, Adam Ozga. Zaczynamy.
9: Policja i CBA zatrzymały kolejne 3 osoby w związku z aferą Zonda Krypto w PKOL-u i UOKiK-u. Trwa zabezpieczenie dokumentów, które, jak twierdzi prokuratura, są dowodami w sprawie.
8: A zatrzymani, tak twierdzi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, to nie są osoby z pierwszych stron gazet, ale zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat afery Zonda Krypto. Także w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela tej giełdy kryptoaktywów. Błażej Kulesza.
10: Trójka zatrzymanych zmierza do Katowic, mówi Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości.
11: Musimy pozwolić w tej sprawie działać prokuraturze, bo wtedy to śledztwo przynosi realne postępy.
10: Podczas zatrzymań śledczy zabezpieczali pieniądze, biżuterię, zegarki oraz luksusowe samochody.
11: Ma to w przyszłości na celu także spowodować realne

0: zrobione zgodne z przepisami prawa, abyśmy potem nie musieli ponosić konsekwencji złych decyzji.
1: Aresztowany na 3 miesiące Piesiewicz powierzył pełnienie swoich obowiązków wiceprezesowi Mieczysławowi Nowickiemu.
0: Przyznam szczerze, że nie wiedziałam, że jest wiceprezes wybrany przez prezesa.
1: Mimo że Nowicki od lat zajmuje się polskim sportem, najpierw jako zawodnik, jest dwukrotnym medalistą olimpijskim, potem też jako urzędnik oraz sportowy działacz, to ta kandydatura niekoniecznie podoba się w resorcie sportu.
2: Taka osoba musi być osobą, która nie jest w jakikolwiek sposób uwikłana, jeżeli chodzi o współpracę z Piesiewiczem.
1: Ale czasu na załagodzenie sporu nie ma, mówi Tomasz Majewski, dwukrotny mistrz olimpijski.
3: Te igrzyska będą trudnymi igrzyskami. Ja to mówię jako szef misji olimpijskiej z Paryżu, gdzie ta praca była relatywnie łatwa do tego, co nas czeka. Trzeba się do tego bardzo dobrze przygotować, a temu służy tylko i wyłącznie spokój wokół tej organizacji.
1: Część działaczy wprost przyznaje, że wraz ze zmianami w PKOL-u liczą, że do komitetu popłyną pieniądze z Ministerstwa Sportu oraz od spółek Skarbu Państwa. Błażej Kulesza, TOK FM.
4: A wracając jeszcze do dzisiejszych zatrzymań i przeszukań, musiały one wywołać poruszenie w Sejmie.
5: Jasna sprawa. Zdaniem polityków koalicji rządzącej, tak zdecydowane działania prokuratury to dowód na to, że afera Zonda Krypto jest wnikliwie badana i że są w niej konkretne, obciążające dowody.
4: Sprawa jest na Wiejskiej bacznie obserwowana, bo już w piątek Sejm w głosowaniu próbował odrzucić weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o kryptoaktywach. Maciej Kluczka.
6: Do przeszukań doszło w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego, którego szefem jest przebywający obecnie w areszcie Radosław Piesiewicz, dobry znajomy Jacka Sasina z PiS-u, który w czasach rządów PiS lobbował za jego kandydaturą jako szefa PKOL-u. Dziś Sasin stara się znaczenie tych relacji umniejszać.
7: Nie lobbowałem. Nie spotkałem się nigdy z żadnym szefem Związku Sportowego w tej kwestii.
6: A wracając do piątkowego głosowania w Sejmie, by udało się odrzucić weto prezydenta Nawrockiego do ustawy o kryptoaktywach, opozycja musiałaby głosować razem z obozem władzy. Na to się jednak nie zanosi, co słychać w wypowiedzi szefa klubu PiS, Mariusza Błaszczaka.
8: Podtrzymujemy weto pana prezydenta, dlatego że ustawa nie dotyczy krala, nie dotyczy afery Zonda Krypto.
6: Marek Biernacki, poseł PSL-u i były minister do spraw służb specjalnych, ma jednak nadzieję, że do piątku po stronie opozycji przyjdzie otrzeźwienie.
9: Ta sprawa będzie się toczyła na oczach obywateli, bo dotyczy z jednej strony kryptowalut, weta prezydenckiego, a z drugiej strony pokrzywdzonymi są polscy sportowcy.
6: Ostatnio Szymon Hołownia zgłosił gotowość do podjęcia negocjacji z prezydentem, by ustalić zręby ustawy, którą Karol Nawrocki mógłby w końcu zaakceptować.
5: Maciej Kluczka, dzięki wielkie, no to jeszcze słowo od szefa rządu.
4: Musimy przyjąć tę ustawę, żeby utrudnić Rosji działania na terytorium naszego kraju. Tak Donald Tusk uzasadnia konieczność odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Premier zwrócił się przy tym bezpośrednio do Karola Nawrockiego.
10: Proszę dać natychmiast znać wszystkim, którzy do tej pory blokowali tę ustawę, że zmienił pan zdanie, panie prezydencie, bo być może pan nie przewidział ponurych konsekwencji tego weta. Blokowanie tej ustawy to nie była tylko ochrona brudnych interesów jakichś partyjnych kolegów. To weto zablokowało także wejście w życie ustawy, która bardzo utrudniała finansowanie działań terrorystycznych, działań wrogich wymierzonych w bezpieczeństwo naszego państwa.
5: Donald Tusk przypomina, że przy konsultowaniu ustawy o kryptoaktywach swoją opinię przedstawiały służby specjalne, które walczą z aktami dywersji i nie miały wątpliwości, że uregulowanie rynku kryptowalut byłoby sporym ułatwieniem w walce z terroryzmem i z dywersją.
4: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji po ostatnich pożarach w firmach produkujących na potrzeby wojska wszystkie elementy do wyposażenia sprzętu sprawdza procedury dotyczące zabezpieczeń w poszczególnych zakładach.
5: Chodzi o incydenty w Lublinie i Skarżysku Kamiennej. Urzędnicy zapowiadają przegląd planów bezpieczeństwa strategicznych zakładów. Mówił o tym w poranku TOK FM gość Tomasza Sekielskiego, wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.
11: My ze swojej strony podejmujemy teraz szereg działań, po pierwsze sprawdzających, w jaki sposób te zakłady były chronione, dlatego że zakłady krytyczne, infrastruktury krytycznej, mówimy o energetyce, tak jak wspominał na antenie jednych z mediów pan minister Motyka, muszą mieć specjalne plany ochrony i muszą mieć również tą ochronę, która jest po prostu dla tych zakładów przewidziana. Natomiast zakłady mniejsze powinny mieć plany ochrony, które są uzgadniane z policją i sprawdzamy i określone procedury na wypadek ochrony. Sprawdzamy, w jaki sposób te plany ochrony były w tym zakładzie, jak były realizowane, będziemy wyciągali wnioski.

0: być może wydawali jeszcze rekomendacje do większości zakładów dzisiaj prywatnych, bo w wielu przypadkach zakłady prywatne celem oszczędności tą jednak tą ochronę zostawiają trochę na bok.
1: To wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański w poranku TOK FM. Aktów dywersji jest to ostatnio bardzo dużo.
2: Rosjanie wezwali niemieckiego chargé d'affaires w związku z rzekomymi antyrosyjskimi działaniami Berlina.
1: Chodzi o środki odwetowe przyjęte przez Niemców, którzy wczoraj oskarżyli Moskwę o sierpniowy atak hybrydowy na lotnisko w Lipsku. Znaleziono tam drona z materiałami wybuchowymi.
2: Berlin przekazał m.in., że zamyka rosyjski konsulat w Bonn, zaostrza kontrole wjazdowe wobec Rosjan i zwiększa presję na rosyjską flotę cieni.
1: Niemieckie media donoszą, że podejrzanymi w sprawie ataku w Lipsku są obywatel Łotwy pochodzenia rosyjskiego i Rosjanin pochodzący z Białorusi. Masorchowski.
3: Niemcy popełniają poważny błąd, oskarżając Rosję o udział w incydencie w Lipsku, grozi rosyjski dyktator Władimir Putin. Jest to związane przede wszystkim z sytuacją w polityce wewnętrznej. Pozycja kanclerza jest trudna. W kraju nie cieszy się zaufaniem obywateli. Wiadomo, dlaczego nie broni interesów narodowych. W niedzielę w Saksonii-Anhalt mają się odbyć wybory, które najprawdopodobniej wygra antyeuropejska i prorosyjska alternatywa dla Niemiec. AfD i jej liderzy po rosyjskich działaniach hybrydowych nabrali wody w usta, a szef niebieskiej dyplomacji Johann Wadephul podkreśla. Rosja doprowadziła do eskalacji i przeprowadziła atak hybrydowy na Niemcy. Musi więc liczyć się z konsekwencjami. My odpowiedzieliśmy, było to konieczne i adekwatne. Rosyjscy agenci użyli wojskowych materiałów do przeprowadzenia ataku na terytorium Unii. Nie będziemy tego tolerować. W pełni solidaryzujemy się z Niemcami. Dodawała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która o rosyjskich atakach rozmawiała z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. On też zadeklarował solidarność z Berlinem. Tomasz Orchowski, TOK FM.
1: Temat rosyjskich ataków hybrydowych był też jednym z tematów spotkania dzisiejszego spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych w Irlandii i będzie jednym z tematów dzisiejszego TOK 360.
2: Tłum osób protestował dziś na osiedlu maltańskim w Poznaniu przeciwko eksmisji jednej z mieszkanek, Sandry Majer.
1: Teren, na którym kobieta mieszkała od ponad 40 lat, należał do niedawna do tamtejszej kurii, a trafił w ręce firmy deweloperskiej.
2: Nowi właściciele złożyli więc ofertę w zamian za wyprowadzkę, mówi adwokat reprezentujący kurię, mecenas Jacek Masiota.
4: Ta oferta dotyczyła finalnie tego, iż zobowiązaliśmy się do sfinansowania najmu lokalu mieszkalnego dla pani Sandry Majer na okres roku. Zobowiązaliśmy się, że jeżeli podpisze z nami porozumienie, przesuniemy termin wydania lokalu. Oraz zobowiązaliśmy się, że pomożemy pani Sandrze w uzyskaniu lokalu bądź z zasobu miejskiego, bądź z zasobu do remontu.
2: Jednak Sandra Majer nie zgodziła się na takie warunki i nie chciała opuścić domu. Twierdziła, że chodzi o mieszkanie w hotelu robotniczym.
1: Jedna z poznańskich parafii złożyła więc wniosek egzekucyjny, do czego, zdaniem pełnomocnika lokatorki Marcina Czachora, nie jest uprawniona.
5: W klauzuli wykonalności jest ujawniona parafia świętego Jana, która tak naprawdę nie ma już żadnego tytułu do tej nieruchomości, tak? Bo sprzedała po prostu ten grunt w styczniu 2026 roku, a pomimo tego złożyła wniosek egzekucyjny.
2: Na osiedlu zgromadziło się około 30 osób, które próbowały uniemożliwić komornikowi i policjantom wykonanie eksmisji.
1: Funkcjonariusze wynieśli siłą osoby, które blokowały dostęp do posesji, relacjonuje rzecznik poznańskiej policji Andrzej Borowiak.
6: Policjanci wylegitymowali 62 osoby, które w sposób bierny i czynny utrudniały egzekucję komorniczą. W stosunku do tych wszystkich osób zostaną skierowane wnioski do sądu o ukaranie, ponieważ utrudnianie czynności komorniczych jest wykroczeniem.
1: Ostatecznie policjanci wyeksmitowali Sandrę Majer i to była druga tego rodzaju eksmisja przeprowadzona na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Wielu innych mieszkańców przystało na warunki proponowane przez nowych właścicieli.
2: Przepisy uprawniające gminy, wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe do zakazywania najmu krótkoterminowego wracają do rządowego projektu o najmie krótkoterminowym.
1: Rada Ministrów przyjęła dzisiaj autopoprawkę w tej sprawie, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
7: To jest po pierwsze danie możliwości samorządom gminnym z wyliczeniem konkretnych przypadków, kiedy można tworzyć specjalne strefy, gdzie taka działalność o najmie krótkoterminowym będzie niemożliwa, oraz daje szansę wspólnotom mieszkaniowym, żeby na podstawie uchwały podejmowanej przez taką wspólnotę można było tego typu najem wyłączyć w określonej nieruchomości.
1: O taką zmianę zabiegali politycy Polski 2050. Ich zdaniem osoby, których mieszkania sąsiadują z tymi wynajmowanymi, skarżą się, że tymczasowi lokatorzy zakłócają spokój i porządek. Nie jest to zresztą wyłącznie opinia polityków. Zwraca na to uwagę bardzo wielu aktywistów, o wspomnianych mieszkańcach nawet nie wspominając.
2: No, przyjęty projekt wprowadza też definicję najmu krótkoterminowego jako usługi świadczonej przez okres nie dłuższy niż 30 dni.
1: No, krótkoterminowy to krótkoterminowy. Nadzór nad tą branżą będzie możliwy dzięki utworzeniu centralnego wykazu turystycznych obiektów noclegowych, do którego osoby wynajmujące będą musiały zgłaszać swoje działalności.
2: Sąd apelacyjny w Gdańsku utrzymał wyrok skazujący Wojciecha Olszańskiego. Zmniejszył jednak o pół roku wymiar kary ograniczenia wolności.
1: Olszański to lider skrajnej organizacji Rodacy Kamraci, skazany za nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym. Paweł Radzewicz.
8: Znany pod pseudonimem Jaszczur aktywista podczas wiecu w Grudziądzu 4 lata temu złamał prawo, nie ma wątpliwości sędzia Rafał Ryś.
9: Publicznie nawoływał do nienawiści wobec osób narodowości żydowskiej, przypisując im negatywne cechy, wrogie i podstępne intencje oraz podejmowanie działań ukierunkowanych na istotne pogorszenie sytuacji ekonomicznej obywateli polskich, przedstawiając te osoby jako wrogów Polski zasługujących na śmierć.
8: Sąd uznał, że odpowiednią karą będzie 1,5 roku prac społecznych. Sam Wojciech Olszański, który przed ogłoszeniem wyroku wypowiadał się w charakterystycznym dla siebie wulgarno-agresywnym stylu, po wyjściu z sali rozpraw wykazał się wyjątkową wstrzemięźliwością.
10: To jest polski sędzia pod polskim godłem. Ja przyjmuję te warunki. Kto wychodzi na wojnę, musi się liczyć, że mu łeb odstrzelą.
8: Wyrok gdańskiego sądu jest prawomocny. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
2: Narodowy Fundusz Zdrowia chce oceniać jakość pracy lekarzy rodzinnych i zabierać część kontraktu tym, do których pracy będą zastrzeżenia.
1: Stąd projekt nowego zarządzenia prezesa NFZ-u. Projekt, który budzi duże emocje wśród lekarza. Dlaczego budzi te emocje, to sprawdzała Anna Gmiterek-Zabłocka.
11: Lekarze mówią TOK FM, że mają poczucie, że chodzi o próbę szukania oszczędności. NFZ chce oceniać, czy na przykład lekarz nie miał zbyt wielu teleporad, albo czy nie za rzadko odwiedzał pacjentów w domu. Do tego, jak wielu pacjentów skorzystało z badań profilaktycznych. Jak mówi dr Tomasz Zieliński, te pomysły nie są dobre.
12: Są województwa, gdzie pracownik, gdzie można kolonoskopię w ramach programów profilaktycznych zrobić, jest bardzo mało. I teraz dlaczego te poradnie mają być karane za to, że nikt tego nie zakontraktował? Bo lekarz rodzinny nie kontraktuje tych świadczeń, a który zostanie właśnie ukarany.
11: Za to, że zbyt mało pacjentów skorzystało z profilaktyki. Lekarze buntują się także przeciwko temu, że nowe zarządzenie prezesa NFZ ma zadziałać wstecz, czyli oceniana ma być jakość za ubiegły rok, mówi dr Teresa Dobrzańska-Pilichowska.
13: Buntujemy się zawsze wtedy, bo prawo nie działa wstecz, że na bazie tego, co było, nie może iść do przodu. Trudno jest ocenić na podstawie tylko i wyłącznie danych sprawozdawanych, bo nie wszystko do NFZ-u trafia.
11: Porozumienie Zielonogórskie, które skupia lekarzy rodzinnych z całej Polski, zabiega obecnie o rozmowy z NFZ-em i o to, by zaproponowane rozwiązania w tej postaci, o której słyszymy, jednak od października nie weszły w życie. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
2: Pierwszy i jedyny w Polsce certyfikowany elektryczny samolot wzbił się dziś w powietrze na lotnisku Muchowiec w Katowicach.
1: Pipistrel Velis Electro, zarejestrowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, posłuży uczniom technikum lotniczego do nowoczesnego szkolenia. Grzegorz Kozieł.
14: Krystian Maślanka, pilot instruktor, podaje podstawowe parametry dwuosobowego samolotu.
15: Maksymalna masa startowa to 600 kg, lata on z prędkościami przelotowo rzędu 150-160 km na godzinę. Zasięg lotu godzina, około godziny czasu pełne ładowanie.
14: Krzysztof Będkowski, prezes firmy Skydream, która sprowadziła do Polski samolot, podkreśla, że jest on cichy i ekologiczny.
16: Ten hałas, który mamy w tej chwili, zgenerowany przez śmigło, sprawdził pilot, czy silnik osiąga maksymalne obroty startowe. Wyjdzie na pas i wystartuje, natomiast ani nie generuje w tej chwili spalin, ani żadnego hałasu.
14: Przybył dyrektorka technikum lotniczego.
17: Jest to na pewno niezwykłe doświadczenie dla naszych uczniów. Mają taką możliwość uczestniczenia w tworzeniu się, myślę, lotnictwa, tego małego lotnictwa elektrycznego.
14: Samolot, który kosztuje około 250 000 euro, został współfinansowany z funduszy europejskich. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOK FM.
1: Jest 16.16, o 16.20 informacje TOK FM, po nich Ekonomia 360. Ja nazywam się Adam Uzgar, ze mną była Marietta Wiśniewska.
2: Reklama.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
21: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
20: A gdzie tak jest?
21: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
22: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
23: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
24: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
25: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
24: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
25: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
26: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
27: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
25: No.
27: A tamta to jest mega.
25: Mega, mega.
28: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższy cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
29: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
30: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
29: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
31: Skoda.
32: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
33: Reklama.
34: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
35: 16.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Zatrzymani dzisiaj w związku z aferą Zonda Krypto to nie osoby z pierwszych stron gazet, ale zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat tej afery, także w sprawie zaginięcia założyciela giełdy kryptowalut Sylwestra Słuszka, powiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dzisiaj na polecenie prokuratury policjanci zatrzymali 3 osoby w sprawie Zonda Krypto. W toku prowadzonych przeszukań zabezpieczono luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Ukraina zaapelowała do lotnictwa cywilnego o unikanie przestrzeni powietrznej Rosji. Powiadomienie w tej sprawie Kijów złożył do Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego. Ze względu na wzmożoną aktywność wojskową, rosyjska przestrzeń powietrzna nie jest bezpieczna dla lotnictwa cywilnego, stwierdził szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sibicha. Referendum w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta odbędzie się 25 października, poinformowała delegatura Krajowego Biura Wyborczego w tym mieście. Mieszkańcy Częstochowy podczas referendum otrzymają 2 karty do głosowania z pytaniami. Jedno będzie dotyczyć prezydenta, drugie Rady Miasta. Inicjatorzy referendum uważają, że Matyjaszczyk nie powinien nadal być prezydentem Częstochowy, ponieważ ciążą na nim prokuratorskie zarzuty korupcyjne. Jest objęty zakazem pełnienia funkcji i zakazem wstępu do Urzędu Miasta.
34: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Szesnasta, 21, Adam Mozga, ale to jest pora, o której ja mówię tylko, że przed Państwem, jak zwykle o tej porze, Wojciech Kowalik.
36: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
0: Sponsorem programu jest Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
3: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. O co najmniej 150 zł więcej miesięcznie przedsiębiorcy przelają w przyszłym roku ZUS-owi. Same składki społeczne, czyli emerytalna, rentowa, chorobowa i na fundusz pracy w tak zwanym dużym ZUS-ie przekroczą próg 2000 zł. A do tego dojdzie rosnąca składka zdrowotna. Wyliczała w popołudniowym EKG Beata Boruszkowska z Centrum Usług B2B, była prezes Krajowej Izby Biur Rachunkowych.
4: Czyli razem społeczna gdzieś około 2052-15 i te zdrowotne wysokości minimalnej, to będzie razem około 2497,65 zł.
3: Czyli składki społeczne po raz pierwszy przekroczą 2000 zł tak. W przyszłym roku. Razem ze składką zdrowotną, no to tak co najmniej 2,5 tysiąca złotych miesięcznie przelewu do ZUS-u. Spore obciążenie dla budżetu, zwłaszcza tych najmniejszych firm.
4: Bardzo dużo, bo jednak jak zarobimy 2,5 tysiąca, to nagle się okazuje, że dopiero mamy ZUS pokryty.
3: ZUS preferencyjny dla początkujących przedsiębiorców wzrośnie znacznie wolniej, bo o kilkanaście złotych. Nieco ponad 7,5 tysiąca złotych brutto, tyle wyniosła mediana wynagrodzeń w Polsce w marcu, bo z takim poślizgiem GUS podaje te dane, czyli połowa Polaków zarabiała więcej, a połowa mniej. A te dane, zdaniem ekonomistów, szerzej pokazują to, co dzieje się z wynagrodzeniami, niż comiesięczna średnia pensja, bo ta ogranicza się do dużych firm. Mediana jest o ponad 20% niższa od średniej, ale rośnie w porównywalności 7,5% rocznym tempie. Polscy politycy nie są świadomi, jak poważna jest sytuacja z naszymi finansami publicznymi, a już zauważyli to zagraniczni inwestorzy, mówi w TOK FM główny ekonomista banku ING Rafał Benecki. Nie ma zgody politycznej na naprawę publicznej kasy, w tym ograniczenie wydatków, i są tego efekty, podkreślał ekonomista w porannym EKG.
5: Strategia czysto polityczna mówi pewnie, że było tych wydatków więcej, ale z drugiej mamy świadomość, że deficyt jest duży, trzeba go sfinansować. Agencje ratingowe tupią nogą. Rynki finansowe, zagraniczni inwestorzy omijają Polskę. Wszyscy mają świadomość, że politycy nie obudzili się i nie czują obecnej sytuacji. Inwestorzy mają świadomość, że w Polsce nie rozpoczęła się jeszcze taka poważna debata o dostosowaniu fiskalnym z największego deficytu w Unii. I to jest powód, dla którego oni nie kupują polskich obligacji w złotych. Politycy nie rozumieją tej sytuacji i tak bardzo zatracili się w tej pogoni politycznej i w tej rywalizacji na wydatki, że nie rozumieją, że przekroczyliśmy pewien poziom zdrowego rozsądku.
3: W efekcie bardzo mocno wzrosły rentowności polskich obligacji, czyli żeby pożyczyć pieniądze na światowych rynkach, musimy zaoferować znacznie wyższy procent i zapłacić za to wyższe odsetki. Ministra klimatu broni systemu kaucyjnego. Według Pauliny Henning-Kloski nie ma ryzyka, że kaucje z niezwróconych opakowań przepadną lub wzbogacą się na nich prywatne firmy. Pieniądze z kaucji za butelki, które nie wróciły do butelkomatów, muszą być inwestowane w rozwój systemu kaucyjnego, mówiła dziś w Radio Z Paulina Henning-Kloska.
6: Na przykład w rozwój sieci butelkomatów, obsługę tej sieci, ale także w rozwój systemu recyklingu, przetwarzania, i my to będziemy wszystko rozliczać co do złotówki. Nie ma możliwości przepalania pieniędzy.
3: W przyszłym roku system kaucyjny ma być rozszerzony o szklane butelki jednorazowe, czyli popularne małpki. Deweloperzy są w najlepszych nastrojach w tym roku, ale i klienci od wakacji coraz chętniej ruszają na rynek po nowe mieszkania. Tym bardziej, że można w nich na rynku wybierać, a ceny w zasadzie stanęły w miejscu, mówiła w TOK FM Ewa Palus, główna analityczka portalu tabelaofert.pl.
7: Zdecydowanie widzimy, że klienci przestali czekać na tak zwane lepsze czasy. Spadku cen, o którym politycy często mówili, że nastąpi, on nie nastąpił. Cen od 2 lat stoją w miejscu, nie zmieniają się, i to już jest taki sygnał, gdzie klienci stwierdzili, że może to jest dobry czas, żeby to mieszkanie kupić. Kredyty są na takim, powiedziałabym, znośnym poziomie. Klienci po prostu przestali czekać, chcą to mieszkanie kupić, szczególnie, że teraz mają taką specjalną sytuację, ponieważ na rynku jest bardzo dużo gotowych mieszkań. Gotowych, czyli takich, które można pójść, obejrzeć, zobaczyć, jak to wygląda już tak na żywo po wybudowaniu, a nie tylko taki lokal, który jest na kartce papieru. Tak duża oferta gotowych mieszkań. Ja ten rynek analizuję kilkanaście lat i z czymś takim się jeszcze nie spotkałam. To już jest w tym momencie co czwarte mieszkanie, a są takie miasta jak Łódź czy Katowice, gdzie jest to ponad 30%.
3: Deweloperzy są bardzo chętni do negocjacji cen, do czego klientów zachęcają analitycy rynku. Można zejść z ceny mieszkania nawet kilka procent albo zyskać rabat, na przykład na miejsce garażowe. 4,32 zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,58, dolar 3,73, a funt po 5,03.
36: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
2: Sponsorem programu była Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
1: 16.28, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest mecenas Robert Nogacki z Kancelarii Prawnej Skarbiec. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Policja, między innymi policja zatrzymała 3 osoby w ramach śledztwa w sprawie Zonda Krypto. Funkcjonariusze weszli też do siedziby Polskiego Komitetu Olimpijskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, by zbierać dowody w tej sprawie. Zatrzymani mieli zostać może nie ludzie z pierwszych stron gazet, ale jak twierdzą śledczy, mający wiedzę i prowadzący do dowodów w sprawie Zonda Krypto. Między innymi ma chodzić o inwestora giełdowego, który miał związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem i jego giełdą kryptowalut BitBay, która działała przed Zonda Krypto. A ja myślę sobie, że na końcu tej bardzo politycznej teraz sprawy są przecież ludzie, którzy potracili pieniądze. Jakie oni mają szanse na odzyskanie tych pieniędzy?
8: Myślę, że sytuacja też jest troszkę dynamiczna na tym etapie. Trudno takie rzeczy ostatecznie prognozować. Natomiast jesteśmy ogromnie zaskoczeni i tempem tego śledztwa i jego rozmachem. Był taki moment, kiedy obawialiśmy się, że te wątki polityczne mogą zdominować całą sprawę, ale wydaje się, że tak nie jest i nawet dzisiejsze czynności wskazują na zainteresowanie i wątkiem ekonomicznym całej sprawy i wątkiem takim w cudzysłowie kryminalnym, ale on się ściśle wiąże też z tym wątkiem ekonomicznym. Więc wygląda na to, że cały ten pesymizm, którego się nauczyliśmy na wszystkich aferach gospodarczych Polski, zaczynając od FOZ-u, przez ArtB, przez Warszawską Grupę Inwestycyjną, w której występuje od 20 lat, że on w tym wypadku nie będzie uzasadniony.
1: Są że polityka pomogła.
8: Na to, że czy pomogła? Wydaje się, że nie zaszkodziła przynajmniej, a śledztwo jest prowadzone nie przez polityków, a przez organy ścigania, przez prokuraturę i dzieją się rzeczy takie, które w Polsce bardzo rzadko się działy w sprawach gospodarczych. Nauczyliśmy się myśleć, że afery gospodarcze kończą się, no jak rozchodzą się po kościach, kończą się umorzeniami, zaskakującymi uniewinnieniami, przedawnieniami, albo wyrokami skazującymi, za którymi nie idzie restytucja majątku, a tymczasem w tej sprawie mamy już zebrane ponad 100 milionów złotych, mamy kolejne bardzo dynamiczne czynności, o których nie wiemy za dużo, ale też nie musimy wiedzieć, bo to jakby nie jest konieczne na tym etapie śledztwa, żeby się wszystkim dzielić. No i bardzo ważne jest to, że interesujemy się nie tylko tymi wątkami politycznymi, ale również, a może przede wszystkim tym, co się stało z pieniędzmi, bo jeśli mówimy na przykład o zatrzymaniu inwestora giełdowego, którego osobę podejrzewamy za podanymi przez organy ścigania w inicjałami, no to chodzi też o pytanie o tym, co się stało z pieniędzmi, bo my strat, które miały być poniesione przez tego inwestora, nie widzimy w żadnych z bilansów, więc istnieje jakaś tam hipoteza dalej weryfikowana, rozumiem, przez śledczych, że tak naprawdę to są pieniądze klientów, że nigdy to nie zostało w prawidłowy sposób wykazane i że tak naprawdę to ich pieniądze tutaj stracono. To jest dla nas bardzo istotne i to jest bardzo ważny wątek w tym wszystkim, więc są oczywiście jakieś nadzieje na to, że te środki zostaną zwrócone. Może nie w całości, ale w dużo większej części niż to się zdarzało w innych podobnych historiach w przeszłości.
1: A to To znaczy, bo myślę sobie nie o jakichś wielkich inwestorach, ale o kimś, kto pomyślał sobie, a kryptowaluty, dobrze to wygląda. Może nie miał nawet pełnej wiedzy o inwestowaniu, ale włożył pieniądze i teraz pieniędzy nie ma, tak jak nie ma zonda krypto.
8: Tą matematykę jeszcze bardzo trudno na tym etapie ustalić. Na pewno jeśli jesteśmy po paru miesiącach śledztwa i już mamy 100 milionów złotych, to jest ogromny sukces Ministerstwa Sprawiedliwości i organu ścigania. Ale to wciąż jest niewielki odsetek kwoty. Trudno nawet powiedzieć, jaki konkretnie odsetek, bo różne są kwoty. Pierwsza kwota roszczeń to było 350 milionów złotych zgłoszonych wierzytelności. Teraz już słyszymy o 2,4 miliarda złotych i wcale nie wiemy, czy ta kwota jest ostateczna, więc te 100 milionów troszkę trudno jest tam tutaj sparametryzować, ale już widzimy, że na tych 100 milionach na pewno się nie skończy. No, takie osoby na chwilę obecną mogą realnie liczyć na odzyskanie już w tym momencie kilkunastu procent tej kwoty i myślimy, że będzie dużo lepiej. Natomiast problem podstawowy i to problem dotyczący też rozwiązań prawnych polega na tym, że nie ma takich mechanizmów prawnych, które pozwalałyby szybko dystrybuować tą kwotę między pokrzywdzonych. Więc to jest taki wątek, gdzie polityka by się nam bardzo przydała, nie tylko by nie szkodziła, ale bardzo politycy mogliby pomóc, stworzyć rozwiązania prawne, które pozwoliłyby dzielić te środki między pokrzywdzonych w możliwy sprawny sposób. Bo karniści, którzy pisali istniejące przepisy, no jakby nie znają się na gospodarce. Ten element zaspokojenia pokrzywdzonych, on istnieje, ale jest oderwany od realiów sprawy, która może się ciągnąć jeszcze 5, 10, 15 lat i trudno jest czekać z restytucją tych pieniędzy na zakończenie śledztwa.
1: A teraz trzeba bezwarunkowo czekać, tak?
8: No, to jest podstawowe rozwiązanie. Tu oczywiście nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo jest jeszcze też wątek upadłościowy, który pewnie się będzie toczył dużo szybciej, tylko cechuje się tym, że tam prawie żadnych pieniędzy najpewniej nie będzie. Natomiast no, w wątku karnym, żeby nałożyć na kogoś obowiązek naprawienia szkody czy zwrotu korzyści, to on musi zostać skazany. Więc nie na tym etapie. Mówimy o kolekcjonowaniu dużej kwoty pieniędzy z intencją zwrotu ich pokrzywdzonym, bo ci pokrzywdzeni nie mają pierwszeństwo przed Skarbem Państwa, przed przepadkiem korzyści na rzecz Skarbu Państwa, ale bez realnych mechanizmów, żeby zwracać te kwoty już teraz. A to wymaga pewnych technicznych rozwiązań, bo nawet jeśli byśmy powiedzieli, że jest wola, tak chcemy zwracać, to jest pytanie, komu zwracać, według jakich zasad, jak organa ścigania miałyby ustalać, kto jest pokrzywdzony i w jakich kwotach i tak dalej. Takich mechanizmów nie ma. Są mechanizmy takie, że jak będzie wyrok, to w wyroku można te kwestie ustalić. A to z kolei w realiach procesu karnego oznacza długotrwałe czekanie. To jest taki wątek, gdzie pewne rozwiązania by się nam jeszcze bardzo przydały. No ale najważniejsze jest to, że kwota jest realnie w tym momencie gromadzona z myślą o pokrzywdzonych.
1: Rośnie liczba ludzi, którzy się zgłaszają poszkodowanych po tym przyspieszeniu prokuratorsko-politycznym, tak to określimy, w sprawie
8: Wydaje się, panie redaktorze, że jest duża liczba osób, które uważały, że nauczone doświadczeniami z przeszłości, że w zasadzie nie ma co się angażować w zgłaszanie wierzytelności, bo i tak nic z tego nie będzie. I te osoby zaczynają się teraz ponownie zgłaszać, także to jest bardzo duża fala zgłoszeń. Wydawało się przez moment, że one się już gdzieś tam zakończyły, że większość osób zainteresowanych się zgłosiła, postępowań w rzeczywistości tych zgłoszeń jest teraz nie mniej niż w kwietniu. A co za tym idzie, szacunki mówiące o tym, że to może być kilkadziesiąt tysięcy osób łącznie, to mogą być realne szacunki.
1: Bardzo dziękuję. Mecenas Robert Nogacki z Kancelarii Prawnej Skarbiec był gościem TOK 360. Ja jeszcze dodam w kontekście zonda krypto, że no, z wypowiedzi zarówno ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, jak i dalej nawet idącej wypowiedzi szefa rządu Donalda Tuska wynika, że no, już możemy sobie powoli odpuszczać mówienie o Sylwestrze Suszku jako o zaginionym. Premier wprost mówi, że tu miało dojść do morderstwa. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi, że mało prawdopodobne, żebyśmy mieli tutaj do czynienia z osobą zaginioną. 16.36. Adam Mozga, to jest TOK 360, o 16.40 informacje TOK FM, a po nich dołączy do mnie Maciej Kluczka. Powakacyjne przemeblowania w Sejmie.
9: Autopromocja. Aż trudno uwierzyć, że w trakcie jednej operacji można było popełnić aż tyle błędów, błędów szkolnych, szokujących nawet dla laika. 54 lata temu w monachijskiej wiosce olimpijskiej palestyńscy terroryści wzięli na zakładników izraelskich sportowców. Próba ich odbicia na płycie lotniska to podręcznikowy przykład nieudolności i partactwa.
34: Powrót do przeszłości w każdą sobotę o 17:00. Zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
10: Reklama.
11: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
27: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
14: No.
27: A tamta to jest mega.
14: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
16: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
17: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.
19: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
20: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Koniec lata. Nie!
23: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum! 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No! I tak przyspiesza się z GAG!
31: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
23: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
33: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
10: dalej masz. Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
35: 16.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Inwestor giełdowy Rafał Z. został doprowadzony do delegatury prokuratury krajowej w Katowicach w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Według mediów miał on związki z zaginionym Sylwestrem Słuszkiem i jego giełdą kryptowalut BitBay, która działała przed Zonda Krypto. Dziennikarzom powiedział, że jest w tej sprawie poszkodowanym. Prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że zatrzymani dzisiaj mogą mieć informacje na temat zaginięcia Sylwestra Słuszka. W sabotażu stacji elektroenergetycznej w Bergheim, niedaleko Kolonii, policja bada w śledztwie trop obcego państwa oraz lewicowego ekstremizmu, poinformował szef MSW nad Renii Północnej Westfalii. Sprawdzany jest też ewentualny związek z sabotażem w Brandenburgii. Nieznani sprawcy przerzucili kable na przewody linii wysokiego napięcia, co wywołało zwarcie. Minister podkreślił, że nie była to usterka, lecz działanie celowe. Turcja pozostaje nadal najczęściej wybieranym kierunkiem na wakacje zagraniczne wśród Polaków wyjeżdżających z biurami podróży. Tak wynika z raportu Polskiej Izby Turystyki. Turcję wybrało ponad 28% klientów. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się Grecja i Egipt.
11: Tok FM.
34: na każdy temat, z każdej strony.
1: Adam Ozga, razem ze mną w sejmowym studiu TOK FM, Maciej Kluczka, witaj.
0: Dzień dobry.
1: Jak tam się mają posłowie Rozwoju Plus i PiSu po wakacjach? Gadają ze sobą?
0: A, oczywiście, to nawet kluby opozycyjne, przedstawiciele klubów opozycyjnych rozmawiają też z rządzącymi. Tak źle na szczęście nie jest. Więcej emocji jest, gdy włączają się światła kamer i włączają się mikrofony. Oczywiście napięcia są. Widać to już chociażby po podejściu do głównego tematu ostatnich dni, czyli afery Zonda Krypto, bo Prawo i Sprawiedliwość chciałoby powołania komisji ekspertów pozasejmowych, pozasejmową komisję zaufania publicznego, tak to się ładnie nazywa, a z kolei Rozwój Plus i Mateusz Morawiecki opowiadają się za komisją śledczą. No tu już pierwsze takie szpileczki wzajemnie sobie wbijają politycy tych dwóch ugrupowań. Też chociażby kwestia tego, czy Jacek Sasin był dobrym znajomym Radosława Pisiewicza, szefa PKOL-u, aresztowanego przecież niedawno, no, czy nie, to też jest temat niezgody między tymi dwoma ugrupowaniami.
1: Rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość mówi, że absolutnie nie był dobrym znajomym. Łomin i Ząbki są bardzo daleko od siebie. To są dwie bardzo bliskie podwarszawskie miejscowości. Więc panowie nigdy się nawet nie spotkali, a Rozwój Plus mówi, znają się.
0: Tak, znają się i posłowie i członkowie ugrupowania Rozwój Plus twierdzą, że to właśnie dzięki protekcji, wpływom, znajomości z Jackiem Sasinem, wtedy ministrem skarbu, ministrem aktywów, Radosław Pisiewicz szefem PKOL-u został. No więc tutaj wymiany zdań następują, różnice stanowisk, no też są różne miejsca, jeśli chodzi o obsadzenie miejsc w sali obrad Sejmu. Wczoraj można było zauważyć pracowników Sejmu, którzy przestawiali tabliczki, to znaczy trzeba było tabliczkę odkręcić śrubokrętem i przekręcić w nowym miejscu, czyli nowy rok szkolny, a tutaj nowy sezon polityczny. Po wakacjach mamy nowe usytuowanie klubu Rozwój Plus.
1: Między Konfederacją a PiS-em, mówiłeś tak, o tym u Filipa Kakusza w TOK 360.
0: Ale to naturalne oczywiście, byłoby dziwne, gdyby ci posłowie byli wymieszani w ramach klubu PiS-u, tak? Że tak to ujmę. Jednak dobrze jest też po prostu czasami widać to, że posłowie naturalnie rozmawiają między sobą w czasie obrad Sejmu, naradzają się jeszcze, chociaż najczęściej wiedzą, jak głosować. No ale ten przepływ informacji musi być. Dobrze, że siedzą w jednej grupie.
1: A propos przepływu informacji, bo kiedy oni się pokłócili tak już na dobre i zaczęli się dzielić, już mniejsza o to, czy zostali wyrzuceni, odeszli sami, kto miał stowarzyszenie, a kto go nie miał. No to rozmawialiśmy też w TOK 360 o tym, że trzeba coś zrobić z tymi pokojami, które w Sejmie przysługują poszczególnym klubom parlamentarnym. No bo największy pokój przysługiwał Prawu i Sprawiedliwości, bo był to największy sejmowy klub. Już nie jest to największy sejmowy klub. Gdzieś powinni się znaleźć posłowie Rozwoju Plus. Trzeba poprzenosić te kartony, papiery, może jakąś drukarkę, żeby nie było tak, że jedni mają dwie, a drudzy nie mają żadnej. Jak to zostało rozwiązane?
0: Można powiedzieć, że politycy Rozwoju Plus będą robić więcej kroków w czasie posiedzeń sejmowych, więc może tak, może wyjść im to na zdrowie, bo generalnie tak, chronologicznie tylko przypomnę, na początku tego rozłamu były takie pomysły, żeby w ogóle Koalicja Obywatelska przeprowadziła się do pokojów Prawa i Sprawiedliwości, czyli wtedy jeszcze największego klubu, mimo że opozycyjnego, to największego klubu w Sejmie. To jest takie skrzydło między, gdy się kończy Sejm, a zaczyna Senat. I tam też najłatwiej się usytuować, jest dużo takich mniejszych pokoi. Koalicja Obywatelska stwierdziła, że jednak zostanie przy swoich pokojach, bo już tam dobrze je znają. Po drugie stwierdzili, gdyby się oni znowu potem połączyli, kazaliby nam się wynosić, za dużo tutaj niepotrzebnych logistycznych zmian, więc Prawo i Sprawiedliwość zostało...
1: Dobrze, też może się zlitowali trochę nad pracownikami Sejmu, no którzy też musieliby też tam to ogarniać.
0: Dokładnie, że też były remonty gabinetów wicemarszałków w tym czasie, więc po co dokładać tej pracy pracownikom? pracownikom i pracownikom też zewnętrznym, budowlańcom, którzy tutaj przyszli remontować. A wracając właśnie do tych pokoi, no więc PiS został na swoim. Nikt tam nie chciał się jednak wprowadzić. No też były takie pomysły, żeby zostawić ich wszystkich w jednym miejscu, ale no jednak byłoby to chyba zbyt niewygodne. Tam zbyt bywałem czasami na rozmowach, czy to z rzecznikiem PiSu, czy z szefem klubu PiSu w tych gabinetach, no tam raczej słychać, jak ktoś głośniej coś powie, te ściany nie są zbyt grube. No i zostali przeniesieni, uwaga, uwaga, posłowie, to chyba pierwszy raz tak się stało, że koło czy klub ma swoje gabinety w tym takim nowym budynku U, to jest budynek U.
1: To jest po drugiej stronie ulicy.
0: Tak, jeżeli ktoś z Państwa bywa przy ulicy Wiejskiej w Warszawie, czy to mieszkańcy, czy turyści, to jest po drugiej stronie ulicy taki nowoczesny budynek, tam są sejmowe komisje. Gdy relacjonujemy Państwu takie dosyć większe posiedzenia komisji, na przykład Sprawiedliwości, czy gdy było o uchylenie immunitetu niektórych posłów, regulaminowa komisja obradowała, albo Komisja Zdrowia, tam jest dosyć dobra jakość, bo to jest i dobrze przygotowane dla dziennikarzy, obsługi medialnej, ale też jest więcej stołów. I tam są też takie mniej używane gabinety, mniejsze. No i tam posłowie Rozwoju Plus mają swój gabinet, no ale wtedy trzeba tak, albo przejść między budynkami, nie wychodząc na ulicę, ale trzeba albo zjechać windą dwa piętra, albo przejść po schodach, jeszcze przejść tam przez jedne takie wręcz podziemne przejście. Takim korytarzem, no to tak z około 7 minut z sali obrad Sejmu wynosi.
1: To się łatwo spóźnić na głosowanie.
0: A no właśnie. Albo można po prostu wyjść, przewietrzyć się, przejść przez ulicę i trafić do budynku U, ale wtedy też no, posłowie nie przechodzą kontroli, ale ja właśnie zawsze jako dziennikarz wybieram tę wersję korytarzową, bo wtedy nie muszę dwa razy przechodzić kontroli przez Straż Marszałkowską. No więc niektórzy z Rozwoju Plus kręcą pod nosem, mówią, że to takie trochę złośliwe, będziemy musieli biegać, będziemy musieli chodzić z zegarkiem w ręku, a drudzy mówią, w sumie ten budynek U, tam też wiele komisji się odbywa, chociażby jutro rano komisja w sprawie Macieja Berka, kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Komisja Sprawiedliwości.
1: To będą mieli więc bliżej.
0: No tak, jakiejś wielkiej wojny o to nie ma.
1: A była jakaś alternatywa? W sensie oni zostali wyprowadzeni, mówiąc w cudzysłowie, do tego budynku, dlatego że już w tym głównym budynku sejmowym, tym, który wszyscy znamy ze zdjęć, tym okrągłym, z tą rotundą i salą sejmową, po prostu nie było już miejsca na no przecież nie tak znowu mały klub. No,
0: właśnie, wydaje mi się, że ta liczba 41 członków klubu, to jest trzeci co do wielkości, sprawiła, że właśnie tam mają swoje miejsce, bo mimo, że ten Sejm no, może z zewnątrz wydawać się całkiem pokaźny i nie jest zbyt mały, ale jednak takich dużych pomieszczeń zbyt wielu nie ma. I tutaj już ten podział też w Polsce 2050 na właśnie Polskę 2050 i Unię Centrum sprawił, że trzeba było tutaj wstawić taką grubszą ściankę, żeby się posłowie z jednego dotychczas klubu nie za bardzo słyszeli. Klub Koalicji Obywatelskiej też jest rozparcerowany na różne takie mniejsze pokoje przy takim korytarzu marszałkowskim. No właśnie, korytarz marszałkowski zajmuje wiele całkiem pokaźnych gabinetów, bo nawet te wicemarszałkowskie gabinety mają swój główny pokój, sekretariat, jeszcze jakiś jeden mały pokoik, więc tam można się przechadzać. No i potem już tak naprawdę brakuje miejsca, bo to jest to jedno piętro. Później są jakieś gabinety, w których pracują prawnicy, legislatorzy sejmowi. Potem już się zaczyna Senat. No i nie było gdzie tych ludzi Morawieckiego ulokować.
1: Jest taka partia polityczna, która kiedyś postulowała likwidację Senatu. To może
0: no, no właśnie, wtedy było, otworzyła się cała duża
1: przestrzeń. Dużo byłoby łatwiej. Maciej Kluczka, prosto z sejmowego studia TOK FM. Dzięki wielkie, jest 16:50, Adam Ozga. A gościem TOK 360 jest teraz dr Paweł Litwiński, adwokat specjalista w dziedzinie ochrony danych osobowych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Od soboty możemy zweryfikować, czy nasz PESEL trafił do wykradzionej bazy z MyDoctor. Wystarczy wejść na stronę bezpieczne.gov.pl. Minęło już parę dni, ale nadal warto wchodzić i warto sprawdzać, bo to był ogromny wyciek danych. Dotyczy 19 milionów Polaków, 12 tysięcy podmiotów medycznych korzystających z tego systemu MyDoctor. Mój PESEL wyciekł. PESEL zastrzegłem. Jestem czujny, bo wiem, że te dane, które zostały wykradzione, mogą zostać wykorzystane, bo ktoś może do mnie zadzwonić i nagle wiedzieć dużo i się uwiarygodnić w ten sposób, ale Ale właściwie co dalej ja mogę zrobić?
2: No niewiele, panie redaktorze, niewiele. Aha. Tym bardziej, że my ciągle nie dostaliśmy oficjalnej informacji od tych placówek, z których te dane pochodzą fizycznie. My tylko wiemy, że nasze dane są wśród tych danych, które były w bazie MyDoctor, ale teraz czekamy na oficjalną informację od konkretnych placówek, konkretnych lekarzy, że to od nich te dane wyciekły i jakie konkretnie te dane zostały od nich wykradzione.
1: Czyli na razie mamy hasło PESEL, ale możemy spodziewać się listu, może nawet poleconego.
2: Hasło PESEL w ogóle w tym przypadku jest dość mylące, bo to nie są takie dane, które są stargetowane, że tak nie do końca po polsku powiem, które są nastawione na te ekonomiczne aspekty. To są dane dotyczące zdrowia, więc tu raczej z tym PESEL-em one niewiele mają wspólnego.
1: No ja po prostu wszedłem na bezpiecznedane.gov.pl i tam było, jak było napisane, wyciekł mój numer PESEL i ja sobie pomyślałem, dobra, PESEL PESEL-em, PESEL mam zastrzeżony od dawna, ale przecież w tym wycieku były dane medyczne, o których pan mówi i to są bardzo wrażliwe sprawy.
2: No i słusznie pan pomyślał, panie redaktorze, to są bardzo wrażliwe sprawy. Dopiero przed nami są te sytuacje, które się mogą z tym wiązać, oby ich było jak najmniej. Natomiast zastrzeżenie PESEL-u, owszem, słusznie. Czekamy w tym momencie na informację, skąd rzeczywiście konkretne dane wyciekły. No i dopiero jak to się pojawi, to możemy się zacząć zastanawiać, co dalej? Na jakie ryzyko jesteśmy narażeni? Czy wyciekły dane na przykład związane z jakimś leczeniem typu pomoc psychiatryczna czy psychologiczna? Czy wyciekły na przykład dane związane, nie wiem, z wizytą u stomatologa? No poziom wrażliwości tych dwóch sytuacji jest biegunowo różny.
1: Jasne, chociaż o zdrowie psychiczne trzeba dbać i różne rzeczy się zdarzają i też nie ma się tutaj absolutnie czego wstydzić. Czyli w tej wiadomości, na przykład z przychodni, bo MyDoctor był systemem, który przekazywał te dane, na przykład z przychodni, z której korzystałem, ja dostanę informację, okej, wyciekła recepta, wyciekły na przykład recepty, wyciekły informacje o wizytach. Jak już będę miał te informacje, to co mogę zrobić dalej?
2: No po pierwsze trzeba się zastanowić nad tym, na jakie konkretne ataki ja mogę być narażony. Czyli ta czujność nie ogólnie wzmożona, tylko już bardziej ukierunkowana, prawda? Ja podaję od jakiegoś czasu przykład telefonu z przychodni X, w której rzeczywiście byłem, z informacją, że na przykład muszę dopłacić do wizyty ileś tam złotych i zaraz mi zostanie wysłany link. Więc jeżeli będę wiedział, to oczywiście przykład ataku, przykład oszustwa. Jeżeli będę wiedział, z jakiej przychodni te dane wyciekły, no to będę w stanie reagować na takie sytuacje. Natomiast też powolutku pojawiają się głosy dotyczące dochodzenia jakiegoś zadośćuczynienia, czy jakichś zadośćuczynień w takim przypadku. Pacjenci na pewno będą próbować, zwłaszcza z tych bardzo wrażliwych placówek.
1: A są jakieś warunki, co jakby, którymi obarczone będzie to dochodzenie tego zadośćuczynienia, no bo prawdę mówiąc, na samą myśl, że wyciekły moje dane o wizytach lekarskich, to ja po prostu nie życzę sobie tego i chciałbym zadośćuczynienia, ale nie wiem, czy to wystarczy.
2: Wystarczy. Orzecznictwo TSUE jest bardzo jednoznaczne, bo to jest RODO, czyli rozporządzenie unijne, więc tutaj TSUE wyznacza zasady dochodzenia odszkodowań. Sam fakt wycieku powoduje stres, powoduje dyskomfort, powoduje strach. W związku z czym sam fakt wycieku, to, że jesteśmy ofiarą tej sytuacji, daje nam prawo dochodzenia zadośćuczynienia. Żadnych więcej warunków nie trzeba spełniać. Nie trzeba się stać ofiarą oszustwa.
1: A wobec kogo właściwie ja tego zadośćuczynienia powinienem dochodzić? Wobec tego, kto był administratorem tej przychodni? Przecież to też jest ofiara.
2: No i tu dochodzimy do sedna. Formalnie rzecz biorąc, w pierwszej kolejności wobec tego, kto był administratorem, bo to on za wszystko odpowiada, związane z naszymi danymi. Tyle tylko, że ten ktoś najprawdopodobniej odpowie tak, jak pan odpowiedział w tym momencie. Czyli, że to przecież ja również byłem ofiarą, tak jak Kramer tak w banku. No. Ja również byłem ofiarą, to mnie wykradziono dane. No i wtedy trzeba kierować te roszczenia do podmiotu przetwarzającego, czyli do majdoktora. Ale znów majdoktor odpowiada tylko wtedy, jeżeli my mu wykażemy, że tych danych nie zabezpieczył właściwie. Więc wszystko w tym momencie zaczyna się kręcić wokół Urzędu Ochrony Danych Osobowych i ewentualnych ustaleń z kontroli. Jeżeli urząd potwierdzi w kontroli, że tam doszło do jakichś zaniedbań w zabezpieczeniu danych, no to sytuacja będzie dosyć jasna, dosyć prosta.
1: Bardzo dziękuję. Dr Paweł Litwiński, adwokat specjalista w dziedzinie ochrony danych osobowych, był gościem TOK 360. 16.56, za 4 minuty informacje TOK FM. A zaraz potem wywiad polityczny. Karolina Lewicka już razem ze mną w wywiadzie politycznym. Natomiast...
3: Skończą się wakacje, definitywnie, także te parlamentarne. Ruszył dzisiaj Sejm o godzinie 11. Dwie rzeczy, którymi zajmują się na tym posiedzeniu posłowie, wzbudzają duże emocje. Pierwsza sprawa to głosowanie w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Były 3 weta, przypomnę, w grudniu zeszłego roku, w lutym i czerwcu tego roku. Były 2 obie nieudane próby odrzucenia tych wet. Ta trzecia próba też jest skazana na niepowodzenie, bo na pewno PiS i Konfederacja nie pomogą. Ale chyba nie o to chodzi, by weto odrzucić, tylko żeby zmuszać PiS i Konfederację do stawania w obronie branży krypto, bo za sprawą aferu wokół Zondy dziś kolejne zatrzymania. Cała ta branża nie ma się wizerunkowo najlepiej. Jak mówił Włodzimierz Czarzasty, odrzucenie weta pana prezydenta to jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle. Chodzi oczywiście o zniknięcie Sylwestra Suszka, który zakładał giełdę BitBay, a zniknął w marcu 2022 roku. Druga sprawa to wybór kolejnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej, jak wiemy, jest niedawny minister rządu Donalda Tuska, Maciej Berek. Pytanie, czy przejdzie przez parlament, bo nie wszyscy koalicjanci byli tym wyborem zachwyceni, wyborem premiera Tuska. 2, czy Nawrocki odbierze ślubowanie. 3, czy ponoć jakiś plan na Trybunał Konstytucyjny rządzącym wypali. Moim i Państwa gościem dosłownie za moment będzie Krzysztof Paszyk z PSL-u.
1: Karolina Lewicka zaprasza na wywiad polityczny. Adam Ozga, ja wracam punktualnie o 18.00. Stok 360.
10: Reklama.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
5: Czasem trzeba uciec, by odnaleźć to, co nosisz w sercu. Wyrusz w niezapomnianą podróż filmową. 500 mil. Pełnych wzruszeń już w kinach. A twój niedzielny bilet daje wsparcie dzieciom.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Masz pomysł na prostą grę logiczną lub słowną? Wymyśl grę i wygraj 10 tysięcy złotych. Najlepszy pomysł zrealizujemy w aplikacji wyborczej. Zgłoś pomysł na nowagra.wyborcza.pl.
14: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
18: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
24: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
18: TravistoFast i Travisto.
24: Aflofarm.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Minuta po 17. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Kolejne osoby zatrzymane dziś na polecenie prokuratury w sprawie Zonda Krypto mają kluczowe informacje dla śledztwa, powiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. To m.in. informacje w sprawie zaginięcia założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, giełdy kryptowalut BitBay, Sylwestra Suszka. W toku prowadzonych przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Po południu w sprawie Zonda Krypto doprowadzony do delegatury prokuratury krajowej w Katowicach został inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Według mediów miał on związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem i jego giełdą kryptowalut, która działała przed Zonda Krypto. Śledczy namierzyli już wszystkie osoby, które mogły brać udział w pobiciu na osiedlu willowym w Krakowie. W wyniku tego zajścia zmarł 36-letni kibic Hutnika Kraków. Wśród zatrzymanych są dwie osoby nieletnie, które przed zdarzeniem przebywały w ośrodku wychowawczym. Śledztwo w sprawie pobicia Jakuba C. nadzoruje prokuratura rejonowa Kraków Nowa Huta. Część osób usłyszała już zarzuty, część została tymczasowo aresztowana. Plany utworzenia w Rwandzie i Ugandzie tzw. centrów powrotu mogą prowadzić do poważnych naruszeń praw człowieka, w tym arbitralnych zatrzymań i tortur, ostrzegła organizacja Amnesty.

0: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa, Krzysztof Paszyk, poseł i przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Dzień dobry, panie pośle, panie przewodniczący.
1: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Wczoraj na Westerplatte w 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej głos zabrali premier Tusk, wicepremier Kosiniak, prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz, no i prezydent Nawrocki. I Karol Nawrocki mówił, że Niemcy nie potrzebowali Adolfa Hitlera, by gardzić Polską, Polkami, Polakami, polskością. Przypomniał sformułowanie, jakiego wobec mieszkańców ziem polskich włączonych do Prus w wyniku pierwszego rozbioru używał Fryderyk Wielki, biedni Irokezi. Mówił o antypolonizmie Republiki Weimarskiej, a potem było o reparacjach. Że mają pójść na polskie siły zbrojne, na polski przemysł zbrojeniowy, żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów. I potem pojawiła się prośba pana prezydenta o wsparcie pana premiera i polski rząd w ubieganiu się o reparacje od naszych zachodnich sąsiadów. Musimy być w tym razem i możemy to zrobić razem, mówił Karol Nawrocki. Co państwu na to?
1: Powiem szczerze, byłem zdruzgotany, słuchając tego wystąpienia prezydenta, głowy naszego państwa w momencie, kiedy ruskie rakiety, ruskie drony zagrażają polskiej przestrzeni powietrznej. Mieliśmy w ostatnich tygodniach, miesiącach wielokrotnie możliwość przekonać się, rozdrapywać rany z sąsiadem po drugiej stronie naszego kraju, z Niemcami. No nie przystoi. Znaczy, to jest jakaś taka smutna kontynuacja pewnego politycznego zaangażowania pana prezydenta w pompowanie swojej pozycji politycznej, nie uwzględniając zupełnie
0: otoczenia
1: i potrzeb dzisiaj, bo mówimy tutaj już naprawdę, to nie, stawką nie są jakieś drobiazgi, tylko bezpieczeństwo, interes naszego państwa. Pan prezydent woli bawić się w taką małą politykę, zamiast wejść w rolę głowy państwa, która jednak racjonalnie potrafi wskazać Polakom, kto jest dzisiaj wrogiem, który czyha na nasze bezpieczeństwo, a kto jest sojusznikiem.
0: No nie. Ale wie pan, co kryje się pod terminem zachodnie kredyty? Chodzi oczywiście o program SAFE, tak, zawetowany przez Karola Nawrockiego, ale realizowany przez polski rząd inną ścieżką. No i pojawia się też pytanie, myślę sobie, o SAFE 0%, czyli propozycję pana prezydenta, bo minister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w TVP Info powiedziała, że jest w tej grupie w rządzie, która uważa, że prezydentowi trzeba w końcu powiedzieć: sprawdzam, jeżeli chodzi o ten projekt, prezydentowi, prezesowi Glapińskiemu, jakżeby inaczej. Jest projekt prezydencki, jest projekt PSL-u bardzo zbliżony i podobny do prezydenckiego. To będzie to głosowane, czy nie będzie?
1: Jeszcze wracając do tego wystąpienia, wydaje mi się, że w dniu wczorajszym pan prezydent próbował jakiś odwet retoryczny na panu ministrze Kosiniaku Kamyszu wziąć za przegraną 15 sierpnia podczas Święta Wojska Polskiego, bo wtedy został przez Kosiniaka Kamysza rozjechany, powiem kolokwialnie i brutalnie, właśnie zaczynając temat pożyczki, ironizując, krytykując. Natomiast wczoraj próbował trochę tą przegraną nadrobić. Prawda jest taka, że dzięki środkom, które próbował zablokować. Dzisiaj jest potężny impuls w przemysł.
0: Kupujemy oczywiście na potęgę.
1: Trwają.
0: Co z głosowaniem SAFE 0%?
1: Ja też uważam, tak jak pani minister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Zresztą stąd była inicjatywa naszego klubu kilka miesięcy temu, aby takie sprawdzam zrobić. Jest projekt autorstwa Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, który takie sprawdzam pozwoli
0: zrobić.
1: No, ale
0: chyba nie ma uzgodnień koalicyjnych, bo słuchałam dzisiaj Włodzimierza Czarzastego na konferencji przed posiedzeniem Sejmu pierwszym po wakacjach parlamentarnych i zwrócił się wprost do pana prezydenta. Nie będziemy procedować tego projektu. Jest niekonstytucyjny, o czym pewnie pan wie, mówił marszałek Sejmu. Jest też negatywna opinia Europejskiego Banku Centralnego.
1: Tak, ale są rozwiązania, które mogą takie sprawdzam umożliwić. I też uważam...
0: To znaczy?
1: To są rozwiązania, które zapisaliśmy w naszym projekcie. Ten projekt może oczywiście stać się projektem rządowym również, ale takie sprawdzam powinno mieć miejsce.

0: Chcieliby państwo udowodnić, że tych pieniędzy nie ma, tak?
1: Nie, my w przeciwieństwie do pana prezydenta, jeszcze bardziej jego otoczenia, do kwestii związanych z bezpieczeństwem podchodzimy niezwykle serio i mówimy, nie ma miejsca na rzucanie słów na wiatr, czy robienie sobie jakichś gierek, pogrywania sobie w sprawach dotyczących bezpieczeństwa. Jeśli padły słowa w obecności prezesa Narodowego Banku Polskiego, że ta
0: że zbliżona do safe suma jest,
1: że tak? ta instytucja, już bez względu na kwotę, pani redaktor, bo tu możemy sobie tam licytować, ale że daje możliwości Narodowy Bank Polski wyasygnowania dodatkowych środków, które też, powiedzmy sobie szczerze, są potrzebne, bo my jesteśmy w drodze dopiero do celu, jakim jest pełne bezpieczeństwo, zagwarantowanie takiego poziomu uzbrojenia Wojsku Polskiemu, aby dawało szansę odporu jakimkolwiek ryzykom, że trzeba to zweryfikować i są takie możliwości. To nie jest tak, że coś zostało odłożone, tylko te rozwiązania są cały czas na stole. Wiem, że premier Kosiniak-Kamysz z premierem Tuskiem też w tej sprawie cały czas są w dialogu, więc też uważam, podobnie jak pani minister Sopkowiak-Czarnecka, zróbmy krok w stronę zweryfikowania tego, co padło ze strony obozu prezydenckiego czy pana prezydenta.
0: Szymon Hołownia, panie pośle. Wyjątkowo, nie w kwestii tej, czy wejdzie, czy nie wejdzie do rządu, w TVN24 Szymon Hołownia powiedział tak. Ten prezydent bardzo chce być premierem. Musimy z tym żyć. W związku z powyższym musimy zacząć z prezydentem poważnie rozmawiać na etapie stanowienia prawa, co dla niego jest akceptowalne, co nie, a nie później przeżywać ten teatr, że on wetuje, a my nie jesteśmy w stanie odrzucić jego weta. Przypomnę, że wcześniej Karol Nawrocki miał taką wypowiedź, że jak państwo będą przychodzić z projektami, konsultować, to potem będzie mniej wet. Jak państwo nie będą konsultować, to te weta będą. Ja się zastanawiam, czy Szymon Hołownia zdaniem pana ma rację. Państwo będą teraz pielgrzymować do Karola Nawrockiego z tymi projektami ustaw, czy też jest naiwny w swoim myśleniu?
1: Ja nie mam tak dużej wiary w prezydenta jak marszałek Hołownia. I dam kilka przykładów. Chociażby już...
0: Urszula Pasławska i ustawa o osobie najbliższej.
1: To zacznijmy właśnie. Cały proces dialogu
0: w sprawie ustawy o
1: statusie osoby najbliższej. Przecież to były wielomiesięczne uzgodnienia z udziałem Pałacu Prezydenckiego, urzędników, łagodzenie, też nadawanie nowego znaczenia też określonym zapisom
0: tej ustawy. Dwie posłanki PSL-u zapisały się do Rady Parlamentarzystów pana prezydenta.
1: Pełna otwartość, pełna życzliwość na osiągnięcie kompromisu. Jaki efekt? Weto. Wspomniana przez nas ustawa o safe. Przecież to też było konsultowane, uzgadniane, do końca licząc, że jest możliwy jakiś kompromis, jaki efekt weto. Ze sfery bliskiej Polskiemu Stronnictwu Ludowemu projekt ustawy roboczo nazwany Aktywny Rolnik. Chodziło o to, aby większe wsparcie dla towarowych gospodarstw, tych, które produkują, na których jest oparte bezpieczeństwo żywnościowe dzisiaj naszego kraju, był zrobiony. Również argumenty, dialog, konsultacje, weto. Więc nie mam tak dobrej wiary, jak pan Szymon Hołownia, że jest możliwość tutaj partnerskiej współpracy. To jest moim zdaniem niemożliwe.
0: Maciej Berek, były minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, zostanie na tym posiedzeniu wybrany sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
1: Najprawdopodobniej w dniu jutrzejszym spotkamy się jako klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego z panem ministrem Maciejem Berkiem, żeby porozmawiać, jaką ma wizję naprawy Trybunału Konstytucyjnego, który po ostatnich sytuacjach związanych z budżetem na kolejny rok, no znajdzie się już naprawdę w sytuacji...
0: Od stycznia w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Ostatni gasi światło.
1: Makabrycznej, bliskiej, tak, już upadkowi, więc no będzie tutaj od kolejnych osób, które od kolejnego sędziego dużo zależało. Chcemy.
0: Czyli państwo jeszcze nie podjęli decyzji? Jak będą państwo głosować w tej sprawie?
1: My się z życzliwością jako klub do tej kandydatury odnosimy, natomiast naszym zwyczajem, bez względu na to, kogo wybór dotyczył w różnych instytucjach na przestrzeni ostatnich lat, to mamy taki zwyczaj, że jeśli sytuacje są bardzo poważne, a tu mamy do czynienia z poważnym wyborem do poważnej instytucji, która się w poważnym kryzysie znajduje, chcemy o tym porozmawiać, to będzie jakby takim ostatnim aktem przed piątkowym głosowaniem, co do którego ja bym nie miał obaw, jeśli chodzi o klub parlamentarny PSL-u.
0: Pomińmy na chwilę tę krytykę pod adresem kandydatury Macieja Berka, że minister, że rekomendowany przez premiera, że wygląda to jak próba nieuzdrowienia,
1: dużo nieporozumienia,
0: odbicia trybunału.
1: Krytykę chyba.
0: Ale co dalej, panie pośle? Czy państwo naprawdę mają nadzieję na jakiś przełom w Trybunale Konstytucyjnym?
1: Znaczy, trzeba coś z tym fantem zrobić. No, widzimy, że w tej sytuacji dalsze miesiące, dalsze lata w pogrążonym w kryzysie, niefunkcjonującym de facto sądzie konstytucyjnym, no, nie są z punktu widzenia prawidłowego działania państwa dopuszczalne. I dlatego też to spotkanie. No, chcemy coś więcej niż tylko o prezentacji kandydata porozmawiać, właśnie jakie widzi tutaj sposoby, jakie szanse, jakie działania niezbędne, aby tą sytuację uzdrowić. Natomiast ja powiem szczerze, trochę się dziwię takiej nagonce na to, że tutaj teraz koalicja łamie trochę zasady, które...
0: No ale
1: które...
0: jaka nagonka? Najpierw państwo sami zapisali w ustawie, zawetował ją oczywiście prezydent, ale mniejsza z tym, że 4 lata trzeba odczekać od bycia posłem, senatorem czy ministrem, żeby potem się wybierać do Trybunału Konstytucyjnego. To żadna nagonka. No to jest pytanie o to, czego państwo chcieli, co państwo robią.
1: Tylko właśnie Maciej Berek nie wypełnia kryteriów, które nawet w tej ustawie, która nie weszła w życie...
0: Ale tam nie było, czy ktoś był bardziej politykiem, bardziej ministrem, czy był posłem, ale nie startował i nie miał legitymacji partyjnej, tylko startował z list, tak?
1: Bo też jakby uczestniczyłem w tym procesie jakby określania pewnych walorów, które powinny pozytywnie bądź negatywnie przesądzać o tym, czy ktoś będzie, czy nie będzie mógł się ubiegać o miejsce w Trybunale Konstytucyjnym. Tylko Maciej Berek reprezentuje Korpus Służby Cywilnej. Tą
0: ale
1: część
0: nikt
1: rządu,
0: nie odmawia mu kompetencji.
1: Tą część rządu, która jest...
0: Pojawia się pytanie, czy naprawdę minister rządu Donalda Tuska musi trafić do Trybunału Konstytucyjnego. Nawet odnoszę wrażenie, wysłuchawszy Krystiana Markiewicza, też nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego w TVN24, że i on nie był zachwycony tym wyborem pana premiera. Czy nie można było w tym kraju, który jest dużym krajem, ma wielu wspaniałych prawników, znaleźć kogoś innego?
1: Dla mnie, powiem szczerze, mając też możliwość współpracy z ministrem Berkiem, ja widzę w nim nie polityka, tylko fachowca, praktyka też, który zna działanie instytucji państwa. Jest takim wyjątkowym i pewnie rzadkim przykładem osoby, która w tym upolitycznionym środowisku, jakim jest rząd, jednak stronił i trzymał pewien dystans do polityki.
0: A po co, panie pośle, głosować kwestię trzeciego weta do ustawy o kryptowalutach? Zwrócił się o to 28 sierpnia premier Donald Tusk do Włodzimierza Czarzastego i będą państwo głosować na tym posiedzeniu.
1: Uważam, że do skutku trzeba pokazywać prawicy, która ma nieczyste intencje i ma wiele na sumieniu, jeśli chodzi o kryptoaferę, co kryją tak naprawdę, w co się uwikłali. Uważam, że to jest ruch, który będzie po raz kolejny udowadniał, no, w jaki obłęd zabrnęli.
0: To po której stronie
1: politycy
0: stoi,
1: prawicy.
0: Tak,
1: to po jakiej stronie w tej sprawie stoi i jakie ma na sumieniu przewinienia.
0: A są rozmaite propozycje ze strony prawicy. Kaczyński chce powołania Komisji Zaufania Publicznego, Morawiecki Komisji Śledczej, a Konfederacja apeluje o to, żeby ujawnić wszelkie przepływy finansowe z Zonda Krypto do rozmaitych organizacji, fundacji, stowarzyszeń, bo potrzebna jest przejrzystość.
1: Komisje śledcze działają wówczas, kiedy przestają działać instytucje państwa. Ja nie widzę, żeby te instytucje państwa dzisiaj przestały działać. Wręcz bym powiedział, że działają coraz skuteczniej. Kolejne wątki tej sprawy są znane. To jest pierwsza kwestia, która każe ostrożnie patrzeć na te propozycje różnych komisji.
0: I druga
1: rzecz, mamy kilka miesięcy do kampanii wyborczej i nie wiem, czy to jest czas, w którym rzetelnie komisja śledcza cokolwiek zdąży wyjaśnić, więc dajmy działać instytucjom państwowym. Ja myślę, że jeszcze wiele ciekawych w najbliższych godzinach, dniach wątków tej sprawy ujawni.
0: Waldemar Żurek obiecywał, że sprawa ma charakter rozwojowy. Krzysztof Paszyk, poseł i przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Panie przewodniczący, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, dobrego popołudnia.
0: Profesor Marcin Matczak będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
7: fresh. Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze finance.
8: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie 2. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 17.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Z życzliwością odnosimy się do kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM Krzysztof Paszyk z PSL-u. Najprawdopodobniej jutro jego klub parlamentarny spotka się z Berkiem, żeby porozmawiać o sytuacji w Trybunale, który, jak podkreślał Paszyk, jest w kryzysie. Trzeba coś z tym fantem zrobić, stwierdził polityk. Nie zgadza się jednak z twierdzeniem, że Berek, zastępując sędziego dublera, też będzie dublerem. Sejm zagłosuje w sprawie obsadzenia stanowiska sędziego w piątek. Na polecenie Prokuratury Krajowej służby zatrzymały dziś 3 kolejne osoby w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że zatrzymani mogą przyczynić się do wyjaśnienia nie tylko afery, ale także zaginięcia Sylwestra Słuszka, uznawanego za króla kryptowalut.
12: Te dwa śledztwa dotyczące jedno właśnie poszkodowanych w aferze zonda krypto, drugie między innymi śmierci właściciela giełdy BitBay, która stała się później zondą, zostały połączone, więc prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Suszka.
11: Mężczyzna zaginął 4 lata temu. Sąd apelacyjny w Gdańsku utrzymał wyrok skazujący wobec Wojciecha Olszańskiego, lidera skrajnej organizacji Rodacy Kamraci, za nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym. Znany pod pseudonimem Jaszczur, aktywista podczas wieców w Grudziądzu 4 lata temu złamał prawo. Nie ma co do tego wątpliwości sędzia Rafał Ryś.
13: Publicznie nawoływał do nienawiści wobec osób narodowości żydowskiej, przypisując im negatywne cechy, wrogie i podstępne intencje oraz podejmowanie działań ukierunkowanych na istotne pogorszenie sytuacji ekonomicznej obywateli polskich, przedstawiając te osoby jako wrogów Polski zasługujących na śmierć.
11: Sąd uznał, że odpowiednią karą będzie 1,5 roku prac społecznych, to pół roku mniej niż w pierwszej instancji. Sam Wojciech Olszański po wyjściu z sali rozpraw tak komentował wyrok.
14: To jest polski sędzia pod polskim godłem. Ja przyjmuję te warunki. Kto wychodzi na wojnę, musi się liczyć, że mu łeb odstrzelą.
11: Wyrok jest prawomocny. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi Andrzej Poczobut spotkał się w Rzymie z włoską wiceministrą spraw zagranicznych. Maria Tripodi zapewniła go o wsparciu dla sił demokratycznych w Białorusi. Wcześniej Poczobut rozmawiał z papieżem Leonem XIV po zakończeniu audiencji generalnej w Watykanie. W nocy na południu przelotne opady deszczu, lokalnie na wschodzie i południowym wschodzie mgły, które będą ograniczać widoczność do około 300 metrów. Od 10 do 14 stopni pokażą termometry w nocy. Jutro w większości kraju od 20 do 23, tylko nad morzem, na Podhalu oraz Suwalszczyźnie około 19. Na Pomorzu może zagrzmieć. Spoglądam jeszcze na mapę smogową. Cała świeci na zielono. To oznacza, że wszędzie jakość powietrza dzisiaj jest dobra lub bardzo dobra.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: W wywiadzie politycznym nasz kolejny gość jest z nami profesor Marcin Matczak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
0: Zastanawiam się, czy uda się usunąć Bogdana Święczkowskiego z Trybunału Konstytucyjnego, bo wydaje mi się, że właśnie tak brzmi ostateczne pytanie dotyczące tej gry wokół Trybunału. Ale zacznijmy od początku. W piątek prawdopodobnie uda się uciułać stosowną większość i Maciej Berek zostanie wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Już wiemy, że nie będzie konstytucyjnym Rambo, jak pan to określił, reagując oczywiście na opowieści o tym, że to właśnie Berek ma przeprowadzić w Trybunale jakieś porządki. Słyszymy, że chodzi o arytmetykę, 8 sędziów wybranych przez ten Sejm i że nowa większość będzie chciała zwołać Zgromadzenie Ogólne Sędziów. Czy może im się to udać?
2: Będzie to sytuacja oczywiście znowu pełna wątpliwości, dlatego że prezes i uczestnictwo prezesa jest konieczne dla Zgromadzenia Ogólnego, a jak wiemy, ani prezes, ani wiceprezes prawdopodobnie nie wezmą w tym udziału. Trudno w związku z tym powiedzieć, jak zostaną odebrane, jeżeli mogę tak powiedzieć, jakiekolwiek decyzje, które zostaną podjęte. Bo w prawie jest tak, i wiemy to między innymi od tak znanego filozofa prawa jak Herberta Harta, że istnieje coś takiego jak reguła uznania. To znaczy muszą istnieć pewne podmioty i najczęściej to są sędziowie, ludzie, którzy rozpoznają działanie, które zostaje dokonane jako ważne i wiążące. No i teraz wyobraźmy sobie, że to, jak rozumiem, tych 8 sędziów podejmie jakieś decyzje, no to od razu powstaną pytania, czy to było zgromadzenie ogólne, czy było kworum. Kworum chyba wynosi 10 sędziów, a ich będzie tylko 8. Krótko mówiąc, nie wiem dokładnie, na czym to ma polegać, natomiast jeżeli ja bym miał radzić, co można by było w tej sytuacji zrobić, to jednak bym sugerował, żeby spróbować zwołać to zgromadzenie ogólne, wywierając presję na prezesa i spróbować przekonać dodatkowych dwóch albo dwoje sędziów do tego, żeby się przyłączyli do tej ósemki, bo jeżeli już 10 podjęłoby taką decyzję, czy wywierałoby taką presję, to na pewno większa wtedy byłaby szansa, że to będzie miało sens. Bo inaczej będziemy po prostu w spirali kwestionowania i przypomną się słowa dawne, że to znowu było spotkanie sędziów przy kawie i ciasteczkach, prawda? Taki zarzut gdzieś tam się pojawi z prawej strony. Potrzebujemy tej ważnej decyzji, niekwestionowanej decyzji, więc trzeba zrobić wszystko, żeby to było w pełni legalne zgromadzenie ogólne.
0: No to jeżeli chodzi o to zachęcenie albo zmuszenie do tego, żeby to Zgromadzenie Ogólne Sędziów zostało zwołane. Czy kwestia budżetu to jest próba wzięcia głodem, czy to jest pomysł obliczony na bunt tych sędziów, którzy zostali wybrani przez PiS do Trybunału i zagrożeni brakiem wypłaty pensji, zgodzą się wziąć udział w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo jeżeli wszystko będzie szło tak jak do tej pory, to Trybunał Konstytucyjny od stycznia pozostanie bez środków do życia. Stanie jego praca, nie będą wypłacane pensje, nie będą płacone rachunki za prąd, nie będzie wynagrodzeń dla sędziów w stanie spoczynku, czyli Bogdan Święczkowski wszystkich wziął na zakładników swojego uporu.
2: No, może tak być, no bo tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, w której to, co powinno zostać przekazane ministrowi finansów, czyli ten projekt, to powinna być decyzja Zgromadzenia Ogólnego. Jak wiemy, Bogdan Święczkowski tutaj kluczy i przekazuje coś, co taką decyzją nie jest. Więc może to być pewnego rodzaju taka dźwignia, taki Nelson, który zostanie założony, prawda, na Bogdana Święczkowskiego. I rzeczywiście można sobie to tak wyobrazić. To znaczy w taki sposób, że sędziowie, ci, którzy zostali wybrani przez PiS, zrozumieją, że sprawy zaszły za daleko. Tylko że to zacznie działać, jeżeli mogę powiedzieć, od stycznia, więc to jest dużo czasu. Po drugie, Istnieją wątpliwości bardzo poważne, czy tego typu nacisk na Trybunał Konstytucyjny jest legalny. Przy całym, jak pani wie, moim przekonaniu, że Bogdan Święczkowski nigdy nie powinien być prezesem. Sytuacja, w której państwo odbiera środki swojemu sądowi konstytucyjnemu, to jest coś, co w literaturze, w orzecznictwie jest traktowane jako naruszenie niezawisłości tego, niezależności tego organu. Natomiast być może jest jeszcze jeden pomysł, nie wiem tego. Może chodzi o to, że żeby ciągle wymuszać na Bogdanie Święczkowskim zwołanie tego zgromadzenia i kiedy on będzie odmawiał, mieć następne powody, żeby stawiać mu zarzuty karne związane z niedopełnieniem obowiązków. No bo to jest niedopełnienie obowiązków. On ma obowiązek to zrobić. Więc być może też chodzi o to, żeby gromadziły się te zarzuty i jeżeli będzie ich dużo, no to będzie potencjalnie dużo głosowań nad odebraniem jemu immunitetu. No i w każdym z tych głosowań może się zdarzyć tak, że ktoś z tej starej grupy sędziów przyłączy się do nowej grupy sędziów i ten immunitet zostanie uchylony, no i wtedy sprawy nabiorą innej dynamiki.
0: Ja dodam tylko, że wczoraj 7 sędziów wybranych przez Sejm tej kadencji w takim pisemnym wezwaniu zażądało pilnego zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału, w którym będą mogli uczestniczyć wszyscy sędziowie, więc także ta czwórka, której Święczkowski nie uważa za sędziów, bo Nawrocki nie odebrał od nich ślubowania i których nie dopuszcza do orzekania i ostrzegają, że jeśli tego nie zrobi, to w przyszłym roku Trybunał może zostać bez środków, co uniemożliwi ochronę konstytucyjnych praw i wolności przysługujących obywatelom. To może właśnie być ten element, tak? Kolejne pismo, bo sędziowie powtarzają, że oni wszystko mają na papierze, zebrane, gromadzone i potem może to być ta masa krytyczna dla Bogdana Święczkowskiego. To taka teza, panie profesorze. Nie da się w obecnym układzie politycznym i prawnym przywrócić praworządności praworządnie, bo jest wiele pułapek zastawionych przez PiS i jedno bardzo poważne ograniczenie w postaci prezydenta, który wetuje wszystko to, co może praworządność przywracać. No i w dodatku jeszcze mamy ludzi, takich jak Święczkowski, którzy koncentrują się na zachowaniu status quo, żeby doczekać do wyborów, działają per fas et nefas. Dzisiaj słuchałam w poranku TOG FM Sławomira Ćwika, posła Unii Centrum, który mówił, że sytuacja jest taka jak podczas meczu, kiedy jedna drużyna fauluje i gra nie fair, a druga ma być zobligowana do tego, żeby zachowywać się cały czas przyzwoicie. I poseł mówi tak, mówił tak, tak się żadnego meczu nie wygra.
2: Wie pani, ja sam kiedyś używałem takiej metafory dotyczącej dostawienia figur na szachownicę nielegalnie przez przeciwnika, mając na myśli przed dublerów, prawda, czy neosędziów i stawiałem takie pytanie, czy grę należy kontynuować w takiej sytuacji, czy należy ściągnąć te figury, ryzykując, że ktoś krzyknie faul, prawda, i że figur ściągać nie można. I oczywiście ja rozumiem to myślenie, tylko że w tym momencie walka o praworządność moim zdaniem zaczyna się toczyć trochę na innym boisku, jeżeli można użyć tej futbolowej metafory. Mianowicie praworządność to niezależność sądownictwa, czyli na przykład Sądu Najwyższego czy Trybunału Konstytucyjnego. I teraz jest pytanie, co trzeba zrobić, żeby one mogły być niezależne i żeby mogły kontrolować władzę. Oczywiście pierwszy krok, o którym sobie powiedzieliśmy, to jest na przykład usunięcie Święczkowskiego, ale to może nie wystarczyć. Wydaje mi się, że tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby w Polsce wybory, także następne, wygrały partie, które mają na sztandarach obronę praworządności i żeby dostały jak najsilniejszą, największą liczbę głosów, która im pozwoli ukształtować państwo na nowo w taki sposób, żeby ono było praworządne. Dlaczego o tym mówię?
0: To dlatego, trzeba mieć zdolność odrzucania prezydenckich wet.
2: Na przykład, albo trzeba niestety myśleć o tym, że ze względu na przegraną Rafała Trzaskowskiego w wyborach, przywrócenie polskiej praworządności odciąga się do roku 2030. Niestety, to jest bardzo smutna informacja, ale taka jest. Natomiast dalej trzeba ją przywrócić. Teraz, jeżeli te partie, które niosą na swoich sztandarach praworządność, chcą wygrać te wybory, to moim zdaniem nie mogą zniechęcać do głosowania na siebie swoich zwolenników przez działania w sposób oczywisty, naruszające apolityczność sądownictwa. Mówię tutaj o tej znowu słynnej sprawie pana Berka, o bardzo agresywnych działaniach wobec Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej, i tak dalej. Bo zmierzam do tego, że ta walka już w tym momencie toczy się o to, czy Polska będzie miała władzę, która chce praworządności, czy Polska będzie miała władzę, która nie chce praworządności. Więc tak naprawdę trzeba zastanowić się, co zrobić, żeby utrzymać i zwiększyć poparcie w taki sposób, żeby można było to w jakimś momencie naprawić. Może w 2027 pewnie mało prawdopodobne, może w 2030. Natomiast ruchy polegające na tym, że teraz będzie się faulowało, dlatego że inni faulują, będzie się pokazywało, że się niczym nie różni od tamtych, mogą być paradoksalnie w tej strategii przeciwskuteczne. Dlatego że ludzie w centrum, którzy mają dość takiej walki, muszą wiedzieć, kto jest zły, a kto jest dobry. Natomiast te ostatnie decyzje powodują, że ludzie, którzy bardzo mocno siedzą w całej tej sprawie, już trochę tracą orientację i już nie wiedzą tak naprawdę, kto będzie tę praworządność przywracał, a kto ją będzie niszczył. Więc na
0: tylko
2: to chcę zwrócić uwagę,
0: strategia że może ta długofalowa
2: ze Święczkowskim to jest za mało. Prawda?
0: Ta strategia długofalowa, panie profesorze, ta obliczona na rok 27, będziemy mieli taką większość, że będziemy posiadać zdolność odrzucenia prezydenckich wet, albo na rok 2030, że wtedy Nawrocki przegra, a nasz kandydat wygra, skazuje rządzących teraz właściwie na bezczynność.
2: Nie na bezczynność. No właśnie nie na bezczynność. Chodzi o to, że te ruchy, mi chodzi tylko o to, żeby zmienić optykę. To jeżeli obecna większość przegra wybory w roku 2027...
0: No pan mówi teraz tak, panie profesorze. Niech się państwo skoncentrują na tym, żeby wygrać i to wygrać wysoko wybory w 2027 roku, a nie na tym, żeby na przykład teraz próbować wymanewrować Święczkowskiego.
2: Nie, ja mówię to w taki sposób, dlatego że wygrana nawet niewysoka w roku 2027 pozwoli obsadzić następne stanowiska w Trybunale Konstytucyjnym. I mam nadzieję, że będą to kandydatury podobne bardziej do pana Patyry niż do pana Berka, więc to ma też znaczenie. Poza tym, jeżeli w roku 2027, jeżeli przy władzy będzie koalicja, która nie ma na celu na przykład ataku na sądy, tak jak to miał PiS, to nasz poziom praworządności też będzie wyższy. Chodzi mi o to, że sprawa praworządności w Polsce nie jest zero-jedynkowa. To znaczy, że jak jest Święczkowski w Trybunale, to nie ma praworządności, a jak go nie będzie, to już będzie praworządność. Nie, to jest bardziej złożona sprawa i mówię o niej w taki sposób, że jeżeli ktoś w perspektywie krótkofalowej będzie faulował i to dosyć brutalnie, to nagle może się okazać, że krótkofalowo niewiele załatwi, a długofalowo przegra wszystko. Dlatego, że jeżeli na przykład będziemy mieli, nie wiem, większość konstytucyjną PiS-u i Konfederacji, kto wie, no to wtedy praworządność moim zdaniem zostanie przegrana całkowicie. Więc chodzi o to, że to nie jest walka tylko o Święczkowskiego, prawda? Czy tylko o konkretne osoby. To jest długofalowa walka dotycząca tego, czy znowu będziemy mieli konflikt z Unią Europejską, tak jak za czasów PiS-u, czy też nie. Czy będziemy mieli w Trybunale Konstytucyjnym sędziów, którzy są sędziami z prawdziwego zdarzenia, czy polityków PiS-u, którzy udają, że są sędziami. Ja myślę, że tutaj, jeszcze raz to podkreślam, skupienie się krótkofalowe wcale nie musi być tak bardzo skuteczne, biorąc pod uwagę to, czym jest praworządność. No, to mam na myśli po prostu.
0: Profesor Marcin Matczak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. Michał Wróblewski z Wirtualnej Polski będzie moim państwa gościem tuż po informacjach, a porozmawiamy o tym, jak Rozwój Plus kłóci się z PiS-em, a PiS z Rozwojem Plus.

0: Autopromocja.
1: Jak oszukuje się na miłość? Kim są ludzie, którzy udają bliskość i zaangażowanie, by okradać? Czy można uwierzyć w bliską relację z Anthonym Hopkinsem, Bradem Pittem czy Michałem Szpakiem? Jak oszustom matrymonialnym pomaga sztuczna inteligencja? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Kocham Cię, zrób mi przelew. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji tokfm i na YouTubie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: W Media Expert wyprzedaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
6: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 17.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. To smutna kontynuacja pewnego politycznego zaangażowania pana prezydenta w pompowanie swojej pozycji politycznej, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Paszyk. To komentarz do wczorajszych słów Karola Nawrockiego. Podczas obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte prezydent zaapelował do rządu o wsparcie w ubieganiu się o reparacje od Niemiec.
9: Pan prezydent woli bawić się w taką małą politykę, zamiast wejść w rolę głowy państwa, która jednak racjonalnie potrafi wskazać Polakom, kto jest dzisiaj wrogiem, który czyha na nasze bezpieczeństwo, a kto jest sojusznikiem.
8: We wczorajszej wypowiedzi prezydent wspomniał też, że Polska potrzebuje odwagi cywilnej, odpowiedzialności, zdecydowania polskich oraz niemieckich polityków. Śledczy namierzyli wszystkie osoby, które mogły brać udział w pobiciu na osiedlu willowym w Krakowie, w wyniku którego zmarł kibic Hutnika. Wśród zatrzymanych są dwie osoby nieletnie, które przed zdarzeniem przebywały w ośrodku wychowawczym. Według najnowszych informacji śledczych tymczasowo aresztowany został 17-latek zatrzymany na Słowacji. Obecnie trwa procedura formalnego przekazania do Polski dwóch innych pełnoletnich podejrzanych, którzy zostali zatrzymani na Słowacji na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Dużego strachu najadła się mama 5-latka z Bydgoszczy. Podczas zakupów w galerii handlowej chłopiec zniknął jej z oczu i znalazł się w innej części miasta. Pomogła czujność nastolatków i motorniczego tramwaju, którym podróżował maluch. Agnieszka Wynarska.
10: Chłopiec przymierzał z mamą buty w galerii handlowej przy ulicy Fordońskiej. W pewnym momencie zniknął jej z oczu. Jak się potem okazało, wyszedł z galerii, poszedł na przystanek i wsiadł do tramwaju. Na 5-latka uwagę zwrócili jadący tramwajem nastolatkowie, opowiada nadkomisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
11: Również chwilę wcześniej byli we wspomnianej placówce handlowej i słyszeli komunikat o poszukiwaniu malucha w żółtej koszulce.
10: Nastolatkowie powiadomili motorniczego, a ten policjantów. Patrol czekał na malca na osiedlu Kapuściska, 4 przystanki od galerii handlowej. Mały uciekinier trafił pod opiekę mamy. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
8: To jeszcze Szczecin. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje mieszkańców miasta, że jutro na ulicy Gdańskiej odbędą się ćwiczenia służb z użyciem pirotechniki. RCB apeluje o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń służb. Ćwiczenia są zaplanowane między 8 a 15. W nocy ochłodzi się, termometry pokażą od 10 do 14 stopni. Na południu przelotne opady deszczu, na wschodzie i południowym wschodzie kierowcom mgły mogą utrudniać podróż. Jutro w większości kraju od 20 do 23 stopni, na Pomorzu może zagrzmieć.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: W wywiadzie politycznym nasz kolejny gość, Michał Wróblewski, Wirtualna Polska. Dzień dobry, redaktorze.
12: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Źle, coraz gorzej dzieje się na linii PiS-Rozwój Plus. Coraz bardziej niemili są dla siebie panowie i panie z obu formacji. Zacznijmy od sporu o wicemarszałka Sejmu. Ja przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość przez prawie 3 lata upierało się, że wicemarszałkiem Sejmu z ich ramienia może być tylko i wyłącznie Elżbieta Witek, której obecna większość nie chciała zaakceptować ze względu na to, jakim marszałkiem Sejmu była Elżbieta Witek. Witek deklarowała: nie będzie innego kandydata poza mną, czyli albo Witek, albo nikt. No i PiS zmienił zdanie, gdy okazało się, że Rozwój Plus ma chrapkę na to stanowisko i nagle okazało się, że posłanka Witek z powodów osobistych nie może objąć tej funkcji, a wicemarszałkiem ma zostać Marcin Ociepa. No i Rozwój Plus najpierw zadeklarował poparcie tej kandydatury. Mówił o tym Mateusz Morawiecki 28 lipca. Ociepa się cieszył, jestem wspólnym kandydatem. Rozwój Plus zaczął się zastanawiać, czy będą też domagać się stanowiska wicemarszałka dla siebie, no bo są przecież trzecim co do wielkości klubem. No i jak sprawa wygląda dzisiaj? Czy Rozwój Plus będzie głosował za Marcinem Ociepą, czy będzie próbował przeforsować swojego kandydata Marcina Horałę? I czy generuje to napięcia? Bo słyszałam też dzisiaj Jarosława Kaczyńskiego, który mówił, że pierwszeństwo to się PiS-owi należy w tej sprawie.
12: No właśnie, tutaj zdania są bardzo podzielone, ponieważ z jednej strony Mateusz Morawiecki jest w pułapce własnej deklaracji, własnej zapowiedzi, która dzisiaj do niego wraca, czyli że poprze Marcina Ociepę, jego kandydaturę na wicemarszałka Sejmu, no ale liczył na to, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie robić Rozwojowi Plus problemu, żeby tenże Rozwój właśnie zaproponował kolejną kandydaturę, czyli wicemarszałka właśnie z własnej formacji Marcina Horała. No ale jak się okazało, Prawo i Sprawiedliwość wcale o takim rozwiązaniu rozmawiać nie chce i nowy szef klubu parlamentarnego Rozwój Plus, Łukasz Schreiber, powiedział mi, że półtorej tygodnia temu mniej więcej zjawił się z propozycją, z wnioskiem o rozszerzenie prezydium Sejmu do szefostwa klubu Prawa i Sprawiedliwości, ale szefostwo klubu Prawa i Sprawiedliwości nie było tym zainteresowane, więc no, zdaniem rozwojowców, czy też rozłamowców, jak mówi Prawo i Sprawiedliwość, Prawo i Sprawiedliwość idzie na zwarcie, ponieważ w ogóle nie starało się, żeby przekonać marszałka Czarzastego do tego, żeby to prezydium Sejmu było szersze i obejmowało również wicemarszałka z Rozwoju Plus. No i Rozwój Plus potraktowało to jako konfrontację właśnie. I dzisiaj słyszę od polityków z Rozwoju Plus, że wcale nie jest takie oczywiste i jasne, że oni oddadzą swój głos za kandydaturą wicemarszałka Marcina Ociepy, przyszłego wicemarszałka, a na pewno takie rozwiązanie chce Prawo i Sprawiedliwość, żeby to Ociepa był tym wicemarszałkiem. No więc sytuację mamy no, dla wielu zabawną, dla niektórych być może dramatyczną, dla innych w ogóle nieistotną, ale jednak pokazującą, że nawet w takich sprawach Rozwój Plus i Prawo i Sprawiedliwość nie potrafią się dogadać. Umiejętnie rozgrywa to oczywiście koalicja rządząca. Nawet niedawno Krzysztof Gawkowski, wicepremier, jeden z liderów Lewicy, powiedział, że właściwie to Prawo i Sprawiedliwość nie powinno mieć swojego wicemarszałka, bo znacznie bardziej odpowiedzialnymi politykami są politycy z Rozwoju Plus właśnie. Więc koalicja na pewno cieszy się z tych niesnasek, a Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, dość protekcjonalnie z właściwym sobie humorem mówi, no niech chłopaki z prawicy się dogadają i przyjdą do mnie z uwspólnioną propozycją. Natomiast no, takową bardzo trudno im znaleźć.
1: I na tym posiedzeniu tą sprawą Sejm nie będzie się zajmował. Dopiero na kolejnym posiedzeniu, ja przypomnę, że liczbę wicemarszałków zgodnie z regulaminem Sejm ustala w drodze uchwały i taka uchwała w 2023 roku została przez Sejm podjęta i ustalono, że wicemarszałków będzie 6 osób. No i teraz Morawiecki też zapowiada, że jego klub złoży wniosek o poszerzenie prezydium o 2 miejsca, nie tylko dla siebie, ale są wspaniałomyślni, także o klub Centrum. Klub Centrum zresztą się zastanawia, kogo tutaj wystawić. Włodzimierz Czarzastek, pan redaktor, mówił, już zapowiadał, że nie będzie woli większości, by prezydium poszerzać. Zresztą to ostatni rok tej kadencji Sejmu. Zonda Krypto, panie redaktorze. No tutaj tych pól sporu jest naprawdę mnóstwo. Może zacznijmy od tego, że ponoć ludzie Kaczyńskiego puścili prezesowi nagranie, na którym Mateusz Morawiecki mówi, że już dawno temu ostrzegał Prawo i Sprawiedliwość przez Zonda Krypto, a PiS po prostu go nie słuchało i że niektórzy politycy PiS-u zafascynowali się tą odwróconą piramidą finansową. No i prezes był bardzo zniesmaczony tym nagraniem.
12: Tak, tutaj politycy Prawa i Sprawiedliwości używali jeszcze mocniejszych określeń i mówili mi tak, i to mówili mi już kilka tygodni temu mniej więcej po tym grillu Mateusza Morawieckiego, słynnym grillu w Warszawie, że Jarosław Kaczyński przetnie spekulacje po powrocie z urlopu, ale to miało się zdarzyć właśnie na przełomie września i października, oznajmi, że panowie z Rozwoju Plus nie mogą być absolutnie pewni tego, że dojdzie do zjednoczenia w przyszłym roku i wszyscy będą szczęśliwie startować z wspólnych list. Ale skoro Jarosław Kaczyński już zobaczył te nagrania z wypowiedziami Mateusza Morawieckiego, bardzo konfrontacyjnymi wypowiedziami, które de facto przerzucały odpowiedzialność, winę na polityków Prawa i Sprawiedliwości, w tym Jarosława Kaczyńskiego, no to prezes wściekł się i na spotkaniu z klubami Gazety Polskiej także w wywiadzie z jego ulubioną redaktorką Danutą Holecką oznajmił światu, że nie ma szans na wspólne listy z rozłamowcami, zwłaszcza z kilkoma z nich. I tutaj politycy Prawa i Sprawiedliwości wymienili mi takie grono osób blisko Mateusza Morawieckiego, którzy zdecydowanie ich zdaniem przeginali, mówiąc kolokwialnie, w ostatnim czasie, no i podpadli prezesowi na tyle, żeby Kaczyński nie brał ich w ogóle w kontekście dyskusji o przyszłym starcie. Te emocje są bardzo, bardzo złe, bardzo, bardzo silne, napięte. Sam Jarosław Kaczyński im ulega w jego wypowiedziach, w takich wewnętrznych rozmowach przy Nowogrodzkiej. Bardzo często pojawia się słowo atak. Tutaj atak w domyśle, atak ze strony Mateusza Morawieckiego, właśnie zdrada. Przemysław Czarnek był bliski użycia bardzo mocnego wulgaryzmu w stosunku do Mateusza Morawieckiego, również w publicznej wypowiedzi, na wspólnej konferencji z Danielem Obajtkiem, kiedy nazwał Mateusza Morawieckiego człowiekiem de facto upadłym, bo takie zdanie z ust kandydata PiS na premiera padło. Więc pytanie, które sobie zadają politycy w kuluarach, jest takie, czy to się jeszcze kiedykolwiek sklei, czy da się jeszcze nawiązać współpracę, kiedy tak dużo mocnych słów pod swoim adresem wzajemnie padło. No i jeszcze ciekawy kontekst, o którym mówi pani redaktor, czyli afera Zonda Krypto. Wydawałoby się, że politycy zarówno z Rozwoju Plus, jak i Prawa i Sprawiedliwości mają wspólny polityczny interes, żeby w jakiś sposób się bronić, żeby starać się w jakiś sposób przerzucić piłkę na boisko obozu władzy. Wspólnym głosem mówić o tym, że być może służby za późno dały informacje o tym, że Zonda Krypto to firma Szymrana, no, mimo że premier Donald Tusk mówił o tym na zamkniętym posiedzeniu Sejmu i zdaje się nie ma polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy nie zwracaliby kilka miesięcy temu uwagę, że tej firmie należy się przyjrzeć, a na pewno nie z nią współpracować. No ale politycy z Rozwoju Plus i Prawa i Sprawiedliwości wybrali konfrontację w sprawie i w kontekście, który absolutnie im dzisiaj szkodzi. No jak słyszę nieoficjalnie, bardziej mniej nieoficjalnie od polityków Rozwoju Plus, no właśnie, że to Jacek Sasin jest związany z Radosławem Piesiewiczem, że to Michał Moskal, który jest jednym z tak zwanych maślarzy, bliskim współpracownikiem Jarosława Kaczyńskiego, że to on spotykał się z Przemysławem Kralem, a więc ma coś na sumieniu, że to Fundacja Zbigniewa Ziobry brała setki tysięcy złotych od Przemysława Krala, a Mateusz Morawiecki twierdzi, ja ostrzegałem zawsze kierownictwo PiS, że Zonda Krypto to zła firma, z którą nie należy współpracować. I Mateusz Morawiecki, jak mówią mi politycy PiSu, kiedy używa określenia kierownictwo PiS, to zawsze ma na myśli Jarosława Kaczyńskiego. A Jarosław Kaczyński jest bardzo na tego typu stwierdzenia uczulony, mimo że czasem Mateusz Morawiecki ma rację, tylko że ja też nie mam wrażenia, przynajmniej ja sobie takich wypowiedzi jakichś mocnych, jednoznacznych, publicznych Mateusza Morawieckiego, który przestrzegał przed Kralem i Zonda Kryptą, nie przypominam. Więc tutaj Mateusz Morawiecki stara się rozgrywać, no, grać we własną grę, uderzyć w Prawo i Sprawiedliwość, tylko sam może oberwać tym rykoszetem.
1: Teraz atmosfera jest gęsta, a wydawać by się mogło, że obu stronom będzie zależeć na jednak aksamitnym rozwodzie. Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Wirtualnej Polski, jakiego udzielił na początku czerwca, to było oczywiście jeszcze przed rozłamem, przypomniał coś, co powiedział kilkanaście lat temu Zbigniewowi Ziobrze i Jackowi Kurskiemu. Koledzy, tylko żebyśmy się nie znienawidzili, bo na pewno się spotkamy. I przypominam sobie, że po tym rozłamie już nie było bardzo mocnych słów. Kaczyński, który występował wtedy we wszystkich stacjach telewizyjnych sympatyzujących z Prawem i Sprawiedliwością, nadal komplementował Morawieckiego, a Morawiecki unikał takich otwartych ataków na prezesa. Krytykował innych, ale Kaczyńskiego nie tykał. Wspomniał pan, panie redaktorze, o tym wywiadzie, jakiego Kaczyński udzielił Danucie Holeckiej w Sulejowie. Ja specjalnie zapisałam pewien fragment i pozwolę sobie teraz państwu go przytoczyć. Jeżeli chodzi o tę część, która wyszła z PiSu, która dzisiaj się nazywa Rozwojem Plus, to wiemy, że tam działa taki mechanizm. Nic się nam nie stanie, chociaż te wyniki w tej chwili są skromne, dlatego że będziemy mieli wspólną listę z Prawem i Sprawiedliwością. Ja chciałem powiedzieć, że dla pewnych ludzi, którzy odegrali bardzo dużą rolę w rozbiciu partii, a przecież my wiemy, kto to, w ogóle nie ma o tym mowy. W jaki sposób ja, jako szef partii, mam przekonywać moje koleżanki i kolegów, żeby ustępowali dobrych miejsc tym, którzy zdradzili? Bo to jest zdrada po prostu. najnormalniejsza na świecie zdrada. W jaki sposób kogoś, kto jest lojalny, ciężko pracuje, możemy ustawić na listach wyborczych niżej niż kogoś, kto w pewnym momencie przeszedł na inną stronę. Koniec cytatu. Newsweek podawał, że Kaczyński miał stworzyć taką czarną listę, z kim nigdy nie na jednej liście. Waldemar Buda, Michał Dworczyk, Krzysztof Szczucki, Robert Gontarz, Szymon Szynkowski-Welsenk. Morawiecki pytany o to, czy też ma taką czarną listę, powiedział, że też mają, że mniej więcej symetryczna jest ta lista, a kto jest na tej liście, to już jest słodka tajemnica Rozwoju Plus. Pytanie, czy oni się tak zapędzą, że faktycznie w pewnym momencie będzie o jeden most za daleko, czy też jak władza pojawi się na horyzoncie, to dawne spory, konflikty i epitety odejdą na śmietnik historii?
12: Nie, to się nie wydarzy. Nawet jeśli dojdzie do współpracy pewnej części, o ile oczywiście prawica zyska większość po kolejnych wyborach i będzie w jakimś stopniu w stanie się dogadać, no to ci politycy, którzy dzisiaj rzucają najcięższymi oskarżeniami, moim zdaniem nie mają szans na zrobienie kariery w przyszłym rządzie, nad którym jakąś kontrolę będzie miał Jarosław Kaczyński. To grono polityków, o których pisał Newsweek, a które pani redaktor wymieniło, to się zgadza. Znaczy te nazwiska były najbardziej konfrontacyjne, najostrzej odpowiadały politykom Prawa i Sprawiedliwości na portalach społecznościowych. Tutaj mowa o portalu X. To ci politycy byli najbardziej kłótliwi i najmniej powściągali język w tych publicznych utarczkach. I oni już szans na współpracę z prezesem mogą nie liczyć. Znaczy mogą o tym pomarzyć. Ale pytanie, czy w ogóle o tym marzą, bo niektórzy z nich, jak Waldemar Buda, jak Michał Dworczyk, czy Piotr Miller, oni są europarlamentarzystami, a więc oni nie muszą kandydować w przyszłym roku do Sejmu, mają swoją na razie bezpieczną polityczną przystań w Parlamencie Europejskim. Ja ich nawet pytałem, czy w związku z tym, że Rozwój Plus planuje wystawić swoje listy w wyborach, czy oni wrócą do Polski, na to poletko krajowe i będą starali się wzmocnić te listy. No i z tego, co ja wiem, na przykład Piotr Miller nie wybiera się do polskiego Sejmu, on mówi o tym, że tutaj, prawda, dba o to, żeby nawiązywać, utrzymywać, dbać o te relacje zagraniczne i on jest na ten odcinek skierowany. Z kolei Michał Dworczyk już nie chce być w Europarlamencie, więc chce kandydować w wyborach do Sejmu. Nie ma szans na miejsce na liście Prawa i Sprawiedliwości, no więc jak rozumiem, będzie się starał o dobre miejsce, pewnie gwarantowane, na liście Rozwoju Plus. To się skończy pewnie tym, że rozwojowcy, czy też rozłamowcy, jak mówią politycy PiSu, będą kandydować ze swojej listy. No i pytanie, czy dostaną się do Sejmu. Jeśli nie, to tym bardziej prezes Kaczyński nie będzie miał z nimi o czym rozmawiać. Nie da się ukryć, że politycy z Rozwoju Plus z Mateuszem Morawieckim na czele już myślą o tym, co po prezesie. Znaczy oni już myślą, snują te plany polityczne już na czasy, kiedy Jarosław Kaczyński odejdzie z polskiej polityki, a przynajmniej nie będzie miał na nią przemożnego wpływu. Nie wierzą też, że to Przemysław Czarnek będzie ostatecznie kandydatem na premiera po przyszłorocznych wyborach, więc też sobie pozwalają na ostre sformułowania pod jego adresem. Więc to, co się wydarzy za rok, w jakiej konstelacji to wszystko będzie przebiegać, jak to się będzie układać, to jest pytanie na tyle otwarte, że dzisiaj politycy nie są w stanie określić taki scenariusz, nawet najbardziej prawdopodobny, jaki może się wydarzyć przed i po kolejnych wyborach.
1: Michał Wróblewski, Wirtualna Polska. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za rozmowę.
12: Bardzo dziękuję, dobrego dnia.
1: Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzymiński, zrealizował go Adam Szuraj, a już za chwilę wraca podsumowanie dnia w TOK 360. Ja Państwu życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.
6: Reklama.
13: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
15: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Trawisto.
6: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Jest 18.
10: Mają kluczowe informacje dla śledztwa, powiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
9: Przed prokuratorem dziś odpowiadają kolejne osoby zatrzymane w sprawie afery Zonda Krypto, m.in. znany inwestor.
10: A z Ministerstwa Sportu słychać, że to jeszcze jeden powód, by odwołać szefa PKOL, Radosława Piesiewicza.
9: Zwłaszcza, że sytuacji w Polsce uważnie przygląda się Międzynarodowy Komitet Olimpijski.
10: Łotysz urodzony w Rosji i pochodzący stamtąd, Białorusin.
9: To oni, zdaniem niemieckich służb, mieli zaatakować dronem samolot na lotnisku w Lipsku. To jest wciąż TOK 360. Marietta Wiśniewska-Adamowska, to znowu my.
10: Są kolejni zatrzymani w sprawie Zonda Krypto.
9: Chodzi o trzy osoby, które mogą mieć związek ze zniknięciem Sylwestra Suszka, twórcy BitBay, giełdy kryptowalut przemianowanej następnie na Zonda Krypto. W Katowicach, gdzie przewieziono zatrzymanych, jest reporter TOK FM Grzegorz Kosieł.
11: Na własne oczy widziałem, jak do wydziału zamiejscowego prokuratury krajowej w Katowicach zamaskowani funkcjonariusze wprowadzali człowieka w ciemnych okularach i charakterystycznej czapce.
12: Dlaczego pan został zatrzymany?
13: Nie, jestem poszkodowany.
11: Poszkodowanym czuje się Rafał Z., o którym można przeczytać, że jest albo biznesmenem, albo znanym polskim spekulantem giełdowym do wyboru. No wiadomo, że to człowiek, który miał związki z zaginionym królem kryptowalut Sylwestrem Suszkiem i jego giełdą BitBay, która działała przed Zonda Krypto. Na jednym z nagrań Suszek, który przypomnę zaginął w tajemniczych okolicznościach w 2022 roku, zarzuca Rafałowi Z. wyprowadzenie milionów złotych z giełdy kryptowalut. Rafała Z. zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Kolejne dwie osoby zatrzymali z kolei funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i najprawdopodobniej one już zostały wcześniej doprowadzone do prokuratury. Jak podaje TVN24, jedną z nich jest Jaromira W., to była żona Mariana W., głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka. Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, informuje, że zatrzymani mogą przyczynić się do wyjaśnienia nie tylko afery w Zonda Krypto, ale także do zaginięcia króla krypto. Walut.
14: Zapewne po przesłuchaniu tych osób, które zostały dzisiaj zatrzymane, będziemy mogli powiedzieć, jakie dalsze czynności prokuratura podejmie.
11: Ja przypomnę, że w czwartek w ramach śledztwa zatrzymany został prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz. Tego samego dnia w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzuty, grozi mu do 8 lat więzienia i obecnie przebywa w areszcie. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
10: A dzisiejsze przeszukanie w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz kolejne zatrzymania w aferze Zonda Krypto to kolejny poważny powód do usunięcia z funkcji prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza, tak przekonuje wiceminister sportu Piotr Borys.
9: Polityk w rozmowie z TOK FM mówi, że przyszły tydzień powinien przynieść rozwiązanie tej kwestii.
15: To wszystko trzeba po prostu przerwać, dlatego poprosiliśmy wszystkie polskie związki sportowe o taką odpowiedzialność, o zwołanie prezydium i zarządu, co będzie miało miejsce, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu i dokonanie radykalnego odcięcia po prostu tego raka polskiego sportu w postaci odwołania pana Piesiewicza. Takie kompetencje ma zarząd, jeżeli prezes jest niezdolny do pełnienia funkcji. Mam nadzieję, głęboko wierzymy w to, że to nastąpi.

0: nastąpi w nim jakiś zwrot akcji, ale Szymon Hołownia już tyle razy nas zaskakiwał swoimi decyzjami, że pytanie, czy do jutra wytrwa w postanowieniu, że chce być w rządzie i co na to premier Donald Tusk, to się okaże. Ciąg dalszy nastąpi.
1: A Mariusz Błaszczak z PiS ewentualne roszady w rządzie komentuje tak.
2: Gdyby była zmiana jakościowa, to Szymon Hołownia powinien wyjść z tej koalicji. Wtedy moglibyśmy mówić o zmianie jakościowej.
1: Kolejne zmiany personalne, które dotkną Sejm, to głosowanie w sprawie wicemarszałka Sejmu. O to jedno stanowisko ubiegają się zarówno klub PiSu, klub Rozwoju Plus, jak i klub Unii Centrum. Do głosowania ma dojść jeszcze we wrześniu.
3: Maciej Kluczka, dzięki wielkie.
4: Podejrzenie o próbę ataku na ukraiński samolot transportowy na lotnisku w Lipsku. To mężczyzna z łotewskim paszportem urodzony w Rosji, a także Rosjanin pochodzący z Białorusi.
3: Mężczyźni mieli użyć drona wyposażonego w materiały wybuchowe i według niemieckich służb bezzałogowiec uderzył w skrzydło ukraińskiego Antonowa wykorzystywanego do transportu amunicji.
4: W odpowiedzi na ten incydent Niemcy zdecydowały o zamknięciu rosyjskiego konsulatu w Bonn i rosyjskiego domu w Berlinie. Zaostrzają też kontrole wjazdowe wobec Rosjan i zwiększają presję na rosyjską flotę cieni.
3: Ale ta odpowiedź jest wciąż zbyt łagodna, mówił Filipowi Kekuszowi w TOK 360 w południe dr Piotr Andrzejewski z Instytutu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
5: Takich incydentów jest coraz więcej, tak? I widząc słabość tej niemieckiej odpowiedzi, to jest tylko zaproszenie do dalszej eskalacji. I też nie jest przypadkiem, że to następuje teraz, czyli w momencie przed bardzo ważnymi wyborami w kilku wschodnich krajach związkowych, tak? W Sachsen-Anhalt teraz w niedzielę i potem 20 września w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim i Berlinie, tak? I w dwóch z tych regionów mamy AfD, która dochodzi do 40% poparcia.
4: A AfD to prawicowa partia, więc zdaniem eksperta obecnie rządzący mają problem z tym, jak odpowiadać na rosyjski sabotaż.
3: Tymczasem w Niemczech dochodzi do kolejnych aktów dywersji, choćby wczoraj nieopodal elektrowni węglowej w Jęczenwalde w Brandenburgii, bardzo blisko granicy z Polską, znaleziono wyrzutnie rakiet, które miały uderzyć w stację transformatorową. Dziś do sabotażu doszło nieopodal Kolonii. Śledczy widzą podobieństwa pomiędzy jednym a drugim incydentem.
4: Wlatujące rakiety i drony, ostatnie pożary, które mogą być aktami sabotażu, prokuratura z Lubelszczyzny mierzy się z czymś, czego wcześniej nie było.
3: Dlatego wszystkim zajmuje się Wydział Wojskowy w Prokuraturze Okręgowej, jeden z dwóch obok Olsztyna na wschodzie Polski, blisko granicy z Ukrainą. Anna Gmitrek-Zabłocka.
0: Wydział na początku był jednoosobowy, dziś to już 5 osób, a wydarzenia, które trzeba badać, są inne od przestępstw, z którymi wcześniej śledczy się mierzyli. Stąd dziś ścisła współpraca ze służbami, mówi TOK FM szef wydziału prokurator Andrzej Boroń, pułkownik w stanie rezerwy.
6: Ktoś by powiedział, że przyleciała rakieta i spadła. Nie tylko o to chodzi. Między innymi wyniki postępowania też dzielimy się z tym, tą stroną stricte wojskową. Ustalamy pewne kwestie, o których z wiadomych względów nie mogę mówić. To jest właśnie ta specyfika. Najważniejsze, by ustalić mechanizm i podzielić się z tą stroną wojskową, co też robimy.
0: Chodzi też o wypracowywanie procedur, na przykład sprawdzanie terenu przez Straż Pożarną, mówi komendant Zenon Pisiewicz.
7: Jeżeli pod kątem pirotechnicznym jest bezpieczny taki obiekt, to wówczas nasi strażacy sprawdzają pod kątem właśnie chemicznym, pod kątem radiacyjnym, czy nie ma jakiegoś tam źródła promieniowania. I jeżeli to jest sprawdzone właśnie w ten sposób już później przez naszych funkcjonariuszy, dalej to jest przekazywane już do działań, do czynności dochodzeniowych, śledczych, właściwym służbom.
0: Podejrzanych zdarzeń przybywa, choćby ostatnie pożary w Skarżysku Kamiennej czy w Lublinie. Dlatego ważne są procedury działania. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
4: Mieszkania wciąż świetnie się sprzedają. Wakacje tego nie zmieniły, a deweloperzy spodziewają się, że do końca roku ten ruch będzie rósł.
3: Na rynku jest w czym wybierać. Co czwarte mieszkanie, jakie ostatnio wybudowali deweloperzy, czeka na lokatorów, a ceny stoją w miejscu. I z tych powodów całkiem sporo można u dewelopera utargować. Mówiła w EKG w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Ewa Palus, główna analityczka portalu tabelaofert.pl.
8: Lubimy promocje, lubimy rabaty i deweloperzy też już tych rabatów bardzo chętnie udzielają.
9: No i co da się utargować?
8: To zależy. Jeżeli mówimy o dużym mieszkaniu, to pole do takiej negocjacji cenowej jest na pewno większe, ale oprócz samej ceny, która może być niższa, można też negocjować kwestię miejsca postojowego. Może niższej ceny, a może takie miejsce postojowe być gratis. Bardzo często i bardzo chętnie deweloperzy zgadzają się na taki preferencyjny harmonogram płatności. To jest akurat dla nabywcy dosyć korzystne, bo mogą później uruchomić kredyt.
9: A sporo deweloper jest w stanie zejść z ceny mieszkania?
8: Oj, to bardzo, bardzo zależy od polityki dewelopera, od jego sytuacji, to jaką ma ofertę. Są deweloperzy, dla których 2% ceny to jest takie maksimum i większego rabatu nie da, ale są też tacy, co potrafią

0: tym kilka procent, 10% zejść z ceny wyjściowej.
1: 2% może brzmi niewiele, ale kiedy przełoży się to na wartość mieszkania, to już mogą się okazać całkiem konkretne pieniądze.
0: To już może się okazać, że jest cena kuchni.
2: I prognozy na kolejne miesiące są całkiem niezłe. Jak mówi ekspertka, deweloperzy dużo mocniej wierzą dziś we wzrost sprzedaży niż we wzrost ceny. To jest TOK 360, 18.10, Adam Ozga, razem ze mną była Marietta Wiśniewska, a już teraz kolejny gość. A gościem TOK 360 jest generał Marek Dukaczewski, były szef Wojskowych Służb Informacyjnych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Dzisiaj przed posiedzeniem rządu premier nawiązał do sprawy dwóch pożarów, do których doszło w ostatnich dniach. W zakładzie produkującym drony w Skarżysku Kamiennej oraz w hali produkcyjno-magazynowej firmy wspierającej zakłady lotnicze w Świdniku. No i Donald Tusk mówi, że w przypadku Skarżyska Kamiennej nie ma żadnych wątpliwości. Był to akt sabotażu. W przypadku Lublina nie ma tego typu dowodów. Nie można jednak wykluczyć, biorąc pod uwagę także charakter produkcji, że tam również doszło do celowego podpalenia. Niemcy z kolei wyciągają konsekwencje po incydencie na lotnisku w Lipsku. Już wiadomo, że za tym incydentem miał stać obywatel Łotwy pochodzenia rosyjskiego i Rosjanin pochodzący z Białorusi. Oni są podejrzani o to, że wysłali drona z materiałami wybuchowymi w kierunku ukraińskiego Antonowa, który miał transportować amunicję, i Niemcy zamykają konsulat Rosji w Bonn, rosyjski dom w Berlinie i wprowadzają też kilka drobniejszych restrykcji. I to mnie prowadzi do pytania, jakie my mamy możliwości odpowiadania na te akty dywersji, do których w Polsce ewidentnie dochodzi, bo te możliwości dyplomatyczne, takie mam wrażenie, one powoli się kończą.
3: No tak, jesteśmy w stanie wojny hybrydowej z Rosją, z Białorusią, bo takie działania od długiego czasu, przynajmniej od ponad 4 lat, obserwujemy wobec naszego kraju, ale również wobec krajów sojuszniczych. Ta doktryna prowadzenia wojen hybrydowych ma następujące elementy: dyplomacja, informacja, działania militarne, działania ekonomiczne i działania technologiczne. Rosjanie od długiego czasu prowadzą wobec nas działania informacyjne, ale prowadzą też działania mające charakter poniżej progu wojny militarne poprzez pozyskiwanie osób do wykonywania akcji sabotażowych, dywersji, i to niestety realizują. Jakie mamy możliwości? No oczywiście to, co zostało zrobione już w przypadku naszego kraju, gdzie został zamknięty jeden z konsulatów generalnych Federacji Rosyjskiej. Niemcy podjęli podobne działania po tych udokumentowanych już przez ich służby i policję faktów, że za tymi atakami przeprowadzanymi w Niemczech mogła stać Federacja Rosyjska. To są te działania. Mam nadzieję, że wizyta szefa CIA Radcliffe'a w Moskwie, przynajmniej tak jak mówią to oficjalne strony Białego Domu, służyła również przekazaniu ostrzeżenia, że jakiekolwiek działania podejmowane wobec krajów natowskich przez Federację Rosyjską w ramach działań hybrydowych, czyli poniżej progu wojny, będą traktowane jako zagrożenie. Ja mam nadzieję, że takie sformułowania tam w Moskwie padły, chociaż nie mamy jednoznacznego potwierdzenia tego, czego dotyczyła rozmowa Radcliffe'a z Naryszkinem.
2: Ale tam rzeczywiście mogło paść jakieś ostrzeżenie. Natomiast wspomniał pan o tym, co zrobili Niemcy, czyli zamykaniu konsulatu w Bonn. Rzeczywiście my po którymś z ataków hybrydowych, chyba chodziło o atak na tory, zamknęliśmy konsulat w Gdańsku, tak? No i skończyły nam się konsulaty do zamykania.
3: No niestety, bo wcześniej te różne trudne sytuacje powodowały, że wpływaliśmy na zmniejszenie personelu dyplomatycznego placówek do likwidacji włącznie Federacji Rosyjskiej, ale pamiętajmy również o tym, że jest to narzędzie, które działa w dwie strony. Że jeżeli my zdecydowaliśmy się na zamknięcie placówki konsularnej, Rosjanie zrobili to samo w przypadku naszej placówki na Dalekim Wschodzie. Także musimy mieć świadomość tego, że jeżeli chcemy utrzymać jakiś poziom relacji dyplomatycznych, to też mamy ograniczone możliwości. Widzieliśmy reakcję ambasadora Federacji Rosyjskiej po wezwaniu do MSZ-u i nieprzyjęciu stanowiska polskiego, które było w MSZ-cie przekazane, mimo ostrzeżenia, jak sądzę, przekazanego podczas tego spotkania w MSZ-cie, Rosja nadal podejmowała działania, które trudno zakwalifikować jako pomyłkę wojenną, ze względu na to, że te działania, które rejestrowaliśmy, były działaniami sterowanymi. I jest pewna prawidłowość, która jest niezwykle ważna do uchwycenia zarówno w krajach bałtyckich, w Polsce, w Słowacji, w Niemczech, w Danii, również w Wielkiej Brytanii. Sprawa rakiet Storm Sparrow, które są przeznaczone dla Ukrainy, to też mogą być podejmowane przez Rosję jakieś działania o charakterze sabotażowym, czy to działania w cyberprzestrzeni, żeby wychwycić ten mechanizm, bo w tej chwili Niemcy potwierdzili, że za tymi działaniami stała Rosja, podjęli działania natychmiastowe. Często trudno będzie wykazać, że za jakimiś działaniami stała Federacja Rosyjska.
2: No ale tak, bo Rosjanie posługują się obywatelami innych państw, między innymi Ukrainy, wiesz, żeby w tej sferze informacyjnej oddziaływać.
3: Werbują różnych obywateli różnych krajów. Poprzez pełną analizę aktywności na portalach społecznościowych wyłapują osoby, które mogą być w ich zainteresowaniu, profilują te osoby i przedkładają konkretne oferty.
2: A to może wsparcie w takim razie Ukrainy ostentacyjne jest jakąś metodą odpowiedzi na te ataki hybrydowe, skoro kończą się środki dyplomatyczne? No bo nie mówię, żeby im też coś podpalić. No.
3: Panie redaktorze, absolutnie z panem się zgadzam, że w tej sytuacji pełne wsparcie Ukrainy, czyli ten sygnał, który czytelnie został przekazany teraz Niemcom, ale wcześniej innym krajom, szczególnie flanki wschodniej, że Rosjanie są w stanie wojny hybrydowej i realizują to konsekwentnie, że to musi być bardzo jednoznaczne stanowisko. Skoro kroki dyplomatyczne są na wyczerpaniu, no bo możemy placówki pozamykać, wtedy w ogóle nie mamy relacji dyplomatycznych. Możemy wysyłać tylko posłanników, którzy będą coś tam negocjować, ale pozostaje nam pełne wsparcie Ukrainy, zarówno w działaniach militarnych, ale również tych, które wspierają powodzenie w działaniach militarnych, a więc pełna informacja wywiadowcza i dostęp do tej informacji, którą kraje NATO posiadają. Zostało to przez obecną administrację amerykańską spowolnione. Ta informacja nie jest przekazywana w takim zakresie, jakim powinna być przekazywana, a są to działania, które rzeczywiście przez Rosję będą odczuwalne. Sam fakt, że technologie, które Ukraińcy u siebie wdrożyli, pozwalają im na prowadzenie ataków na elementy infrastruktury krytycznej w głębi Federacji Rosyjskiej, a więc lotniska, z których startują bombowce, samoloty, na rafinerie, na magazyny materiałów pędnych i smarów. Wszystko to, co jest kluczowe z punktu widzenia logistyki do zabezpieczenia działań wojsk Federacji Rosyjskiej. Wsparcie Ukrainy również w tych działaniach, a więc umożliwienie im wydłużenia zasięgu rakiet, dyspozycji, których są, no, a które są po prostu ograniczane przez producentów, plus wsparcie amunicją i sprzętem. Ukraina wystrzeliwuje w ciągu tygodnia roczną produkcję Europy, jeżeli chodzi o amunicję i rakiety. A więc mamy sytuację, to jest w tej chwili, jesteśmy jakby pod ścianą. Wsparcie Ukrainy staje się w tej chwili kluczowym działaniem, bo technologicznie ten piąty element tego dajmetu, tego działania charakteryzującego zagrożenia hybrydowe, tu jesteśmy w przodzie. Ukraina pokazała, że jest w stanie w warunkach wojny rozwijać nowe technologie, wykorzystywać je skutecznie. Również te bronie, którymi dysponują kraje europejscy, członkowie NATO, są broniami niezwykle skutecznymi. Jest to problem dostarczania tego i umożliwienia pełnego wykorzystania.
2: Generał Marek Dukaczewski, były szef Wojskowych Służb Informacyjnych, był gościem TOK 360. Bardzo, bardzo dziękuję. 18.19, 18.20 informacje TOK FM. A poza tym rząd przyjął autopoprawkę do projektu nowelizacji regulującej najem krótkoterminowy i będzie można tworzyć strefy bez najmu krótkoterminowego. Bardzo jestem ciekaw, czy podoba się to prezesowi Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego. No to zapytam po informacjach.
4: Reklama.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Czasem trzeba uciec, by odnaleźć to, co nosisz w sercu. Wyrusz w niezapomnianą podróż filmową. 500 mil pełnych wzruszeń już w kinach. A twój niedzielny bilet daje wsparcie dzieciom.
10: First Women. Od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
4: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 18.21. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Jest wniosek o aresztowanie kierowcy samochodu ciężarowego, który wczoraj wjechał w pojazdę ekipy remontującej jezdnię na autostradzie A1. Wniosek skierował do sądu. Częstochowska prokuratura. W wypadku zginęły 4 osoby, a 4 inne zostały ranne. Mężczyzna jest podejrzany o nieumyślne sprowadzenie katastrofy i ukrywanie kart 2 innych kierowców. Cieśnina Trumpa zamiast cieśniny Ormus. Prezydent USA sugeruje, że mógłby zmienić nazwę spornej cieśniny i nazwać ją własnym nazwiskiem. Donald Trump po raz kolejny zapewnił, że Stany Zjednoczone kontrolują ten szlak wodny. USA utrzymują blokadę morską irańskich portów, natomiast Iran kontynuuje ataki na statki. Ponad 700 niewybuchów pochodzących z II wojny światowej znalazł podczas prac polowych rolnik spod Płońska. Amunicja strzelecka, granaty ręczne, pociski do granatników, zapalniki i inne przedmioty znajdowały się w ziemi około 20 metrów od zabudowań, podała policja. Ziskiem zajęli się saperzy.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Adam Ozga, a gościem TOK 360 jest Grzegorz Żurawski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego. Dzień dobry.
13: Dzień dobry panu.
2: Rząd przyjął autopoprawkę do projektu nowelizacji regulującej najem krótkoterminowy. Do projektu wrócą przepisy uprawniające gminy, wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe do zakazywania najmu krótkoterminowego, czyli wracamy trochę do jednego z punktów wyjścia. Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły podjąć uchwały o zakazie świadczenia usług najmu krótkoterminowego w danej nieruchomości, a gminy będą mogły stworzyć strefę, na przykład gdzieś w centrum miasta, gdzie też takich mieszkań w tym systemie najmu krótkoterminowego, Airbnb, nie Airbnb, nie będzie można wynajmować. Podoba się to panu?
13: No, zacznijmy od tego, że nie wszystko z tego wróciło do ustawy, bo tych przepisów, które upoważniają wspólnoty czy spółdzielnie, w ustawie nigdy nie było. One dopiero teraz pod wpływem pewnych nacisków z mediów społecznościowych, zresztą dochodzą do nas takie informacje, że są to opłaconych, no, rząd podjął taką decyzję, żeby przepisy, które wcześniej były przez ten sam rząd uznawane za niekonstytucyjne, w tej ustawie się znalazły, więc jesteśmy bardzo ciekawi, co na to Biuro Analiz Sejmowych, co na to konstytucjonaliści, ale nie tu jest problem w tej ustawie. Również my nie mamy żadnego problemu z tym, żeby samorządy miały możliwość wprowadzania tego typu stref. Tylko samorządy, które tutaj są gospodarzem, pamiętajmy, że to samorządy gminne, odpowiadają za ten rodzaj, za nadzór nad tego rodzaju usługami hotlarskimi. One są zdecydowanie przeciwne zarówno temu upodmiotowieniu wspólnot czy spółdzielni, jak i takiemu narzędziu, które im w tej chwili chce rząd dać. I spółdzielnie chciałyby mieć inne narzędzie, o którym mówią, inny sposób wyznaczania tych stref, taki, który chroniłby prawa nabyte tych, którzy już działają, już są zarejestrowani i funkcjonują. No ale rząd tutaj, no, nie wiadomo dlaczego tak do końca, czy to jest kwestia politycznych rozgrywek, czy to kwestia tego, że się zbliżają wybory, no gra trochę pod publiczkę i ta ustawa już teraz kompletnie nie realizuje celu, do którego miała być przygotowana.
2: No, celem miało być uporządkowanie rynku najmu krótkoterminowego, który ma bardzo...
13: Myli się pan, panie redaktorze. Ta ustawa została przygotowana tylko i wyłącznie dlatego, że Parlament Unii Europejskiej przyjął 2,5 roku temu rozporządzenie i dał nam czas, tak jak innym krajom Unii Europejskiej, do 20 maja tego roku na wprowadzenie przepisów likwidujących szarą strefę. To jest powód przygotowania tej ustawy i ta ustawa zahacza o wszystkie możliwe aspekty dotyczące tych usług hotelarskich, a nie likwiduje szarej strefy. Ale... Więc mało, że jesteśmy spóźnieni, no to jeszcze nie realizujemy tego celu, który ustawa miała realizować.
2: No dobra, ale wracając do tych niedogodności, które wiążą się z najmem krótkoterminowym. Ja kiedyś w Poznaniu byłem w takim obiekcie noclegowym, który był w nowym budownictwie i tam działała recepcja. Tam było pełno mieszkań właśnie wynajmowanych w systemie najmu krótkoterminowego. I jeżeli ktoś miał pecha i kupił tam mieszkanie, to ja mu naprawdę nie zazdroszczę, bo ja nocując tam jedną noc odczułem, jak bardzo uciążliwe jest to sąsiedztwo. I myślę sobie, że jednak mieszkania powinny w dużej mierze służyć do mieszkania, a częścią tego, żeby to mieszkanie było komfortowe, jest właśnie znośne sąsiedztwo.
13: No przede wszystkim popatrzmy na to od strony operatorów najmu krótkoterminowego. My się domagamy narzędzi, które dałyby nam możliwość likwidowania wszelkich uciążliwości, jakie mogą być związane z tego typu usługami, a one są związane z tym, że goście, nasi goście, wbrew regulaminom zachowują się w sposób, który nie powinni się zachowywać. I od dawna domagamy się tego typu narzędzi. Jednak ta ustawa nam żadnych narzędzi nie daje, a wręcz przygotowane przepisy w autopoprawce powodują, że jak sami byśmy wezwali policję do na przykład imprezujących naszych gości, bo chcielibyśmy się ich stamtąd pozbyć po to, żeby sąsiadom oni nie przeszkadzali i nie dewastowali nam mieszkania, to wówczas możemy stracić wpis do ewidencji, ponieważ ta autopoprawka przyjmuje, że 3 interwencje policji w pół roku mogą powodować wykreślenie z ewidencji. Więc teraz rząd zamiast dać nam narzędzia, no to powoduje, że teraz 2 razy się każdy zastanowi, czy wezwać policję, żeby zlikwidować taką imprezę w obsługiwanym obiekcie, czy nie ma sensu, bo to może grozić. Więc
2: tak jak pana słucham, to mam wrażenie, że jeżeli te przepisy wejdą w życie, to dla ludzi, którzy zainwestowali w takie apartamenty, kosztem często ludzi, którzy wcześniej mieszkali na przykład w centrach miast, w kamienicach, nie kamienicach, to będzie katastrofa.
13: No wie pan, tracimy 1 miliard złotych rocznie jako budżet państwa na szarej strefie. I ta ustawa, która miała wreszcie z tym skończyć, miała nam dać pieniądze i miała dać zastrzyk pewnej energii polskiej turystyce. Pamiętajmy, że najem krótkoterminowy to jest prawie tyle samo miejsc, co w, nazwijmy to, hotelach, czyli wszystkich innych obiektach hotelarskich. No, niestety spowoduje, że stracimy po pierwsze pieniądze, które nie napłyną od turystów, stracimy pieniądze, które nie wpłyną z tytułu podatków i wpływ turystyki na polskie PKB znacząco się zmniejszy. No też niektóre miasta będą musiały prawdopodobnie oddawać środki, które dostały z KPO na rozwój turystyki, no bo bez najmu krótkoterminowego tej turystyki po prostu nie da się rozwinąć.
2: No to jeszcze przepraszam za populizm, ale zapytam... Co pan w tej sytuacji, jaki komunikat ma dla starszej osoby, której za ścianą po prostu noc w noc trwa impreza albo kręcenie filmu pornograficznego?
13: No nie wiem, w jakich obiektach pan był i kto kręcił te filmy pornograficzne, bo to ja się z tym pierwszy raz spotykam z pana relacji. Ale ja już panu powiedziałem, co sądzimy o imprezach. My chcemy mieć narzędzia, żeby do imprez nie doprowadzać, bo ja nie znam obiektu, w którym imprezy byłyby dopuszczalne. My mamy problem z tym, że nie mamy narzędzi, na przykład takiego, którego się domagaliśmy, czyli możliwości karania finansowego osoby rezerwującej za szkody wyrządzone przez jakąkolwiek osobę przebywającą w obiekcie w trakcie rezerwacji. To narzędzie było w ustawie, ale zostało z niej wykreślone. Domagamy się przywrócenia obowiązku meldunkowego w usługach hotelarskich. Zarówno my, jak i hotelarze bardzo potrzebujemy braku anonimowości naszych gości, bo też jest wiele hoteli samoobsługowych, a hotelarze też nie mogą tak naprawdę zgodnie z prawem legitymować gości. I tak naprawdę my nie wiemy, kto w naszych obiektach jest, nie mamy kogo pociągnąć do odpowiedzialności, więc przy takiej anonimowości i takim poczuciu bezkarności i braku narzędzi do wyrzucania takich gości, no niestety takiej starszej osoby nie mamy do zaoferowania kompletnie nic, bo polskie państwo niestety wbrew apelom nie chce nam tego dać. I to mówię zarówno o najmie krótkoterminowym, jak i takich tradycyjnych usługach hotelarskich, gdzie ten problem również jest. Więc zacznijmy od tego, że powinno nam się najpierw dać narzędzia, sprawdzić stan tego najmu krótkoterminowego, ile tych obiektów i gdzie jest. I taka propozycja pierwotnie z rządu wyszła. No niestety teraz ta ustawa stała się karykaturą samej z siebie, czyli nie realizuje tego celu, do którego miała być przygotowana, czyli nie likwiduje szarej strefy, bo to jest głównym problemem, nie zapominajmy o tym, a wprowadzać ma pewne rozwiązania, które są kuriozalne. Ja też panu powiem na przykład, że my będziemy musieli oświadczać, że spełniamy warunki, mimo że te warunki będą przygotowane najwcześniej za półtora roku.
2: No to już jest kwestia legislacyjna, natomiast myślę też, że przepisy, które wróciły do tej ustawy przez na przykład sąsiadów mieszkań na wynajem mogą być przyjęte z dużą, dużą ulgą. Bardzo dziękuję. Grzegorz Żurawski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego, był gościem TOK 360, 18:31. A obok mnie już Przemysław Pozowski, to jest Sport 360.
14: Dobry wieczór, jestem.
2: Czy ja mogę zadać pytanie, którego nie zdążyłem zadać wczoraj, bo tak zacząłeś mówić o US Open, że czas minął?
14: Tylko musisz powiedzieć mi, w ilu zdaniach albo słowach mam odpowiedzieć.
2: Potrzebuję od ciebie minutowy raport z tego, co wydarzyło się w ostatnich 24 godzinach na US Open i minutową odpowiedź na pytanie, czy balonik napompowany wokół Mai Chwalińskiej nie był przypadkiem zbyt duży.
14: Dobra, czyli 120 sekund w sumie.
2: 18:32:20.
14: Dobrze, więc tak, deszcz i deszcz. To już 5 sekund mamy, bo tego deszczu było naprawdę bardzo dużo, jak się patrzyło po prostu w tych alejkach między głównymi kortami US Open. To tam lało niemiłosiernie, kałuże, parasole, ale było też dużo dobrego show. Przede wszystkim, to może ja nie opowiem o polskich meczach, bo one nawet wczoraj nie zostały dograne do końca. Magdalena Fręch i Magdalena będą musiały jeszcze dziś wrócić na kort, ale jeszcze sobie troszeczkę na to poczekają. Natomiast 40-letni, obchodzący 40 urodziny Gael Monfils wczoraj grał mecz z Paragwajczykiem młodym, 18 lat młodszym Vallejo, i tam w 4 setach, w tym ostatniego wygrał do zera, wygrał właśnie Gael Monfils. Kilka innych ciekawych nazwisk też zdążyło rozegrać mecze, chociażby Mirra Andrejewa dość szybko swoje spotkanie wygrała. Natomiast tak, Polacy musieli poczekać. 18:33:20.
2: Dobra. A jak jest z tą Mają Chwalińską? Bo też z drugiej strony, mam poczucie tego napompowanego balonika, ale z drugiej strony myślę sobie też, że może po kontuzji odniesionej na Wimbledonie nie ma co już stawiać na niej krzyżyka, że French Open to był tylko incydent.
14: Oczywiście, że takie głosy się pojawiają. To jest łatwo w ogóle wygłosić taką opinię. O, już przeczytałem taką, nawet wiesz, w poważnej, teoretycznie sportowej prasie. O, to na pewno już Maja Chwalińska nic więcej nigdy nie osiągnie. Nie. To nie jest tak, że ona nie wygra już nigdy żadnego turnieju. Czy dojdzie do finału Wielkiego Szlema? To jest bardzo trudne pytanie i pewnie mało kto byłby w stanie powiedzieć tak, na pewno tak będzie. Pewnie dużo większe ma na to szanse na Rolandzie Garrosie, czy na tym Wimbledonie, z którego pechowo odpadła, bo pamiętamy mecz, w którym przecież prowadziła wyraźnie i wtedy właśnie te skurcze, kontuzja, która potem sprawiła, że jej przygotowanie na twardą nawierzchnię się opóźniło. No i rzeczywiście troszkę tak naprawdę uczy się tej nowej rzeczywistości. Przegrała z Taylor Townsend tą pierwszą rundę z tenisistką, z którą pewnie mogłaby spokojnie wygrać w tej swojej top dyspozycji, no ale nie jej nawierzchnia, jeszcze trochę ten świat, może nie chcę powiedzieć nie jej, ale taki, do którego się przyzwyczaja. Musimy po prostu dać jej jeszcze troszeczkę cierpliwości. Ona będzie startować jeszcze w ważnych turniejach do końca roku.
2: Wiesz, za co lubię piłkarski Puchar Polski?
14: No wiem, bo nigdzie nie obejrzysz meczów drużyn, które zajmują, nie wiem, 10. miejsce w drugiej lidze, a potrafią postawić się najlepszym, czyli drużynom z ekstraklasy. Było już tak wczoraj, bo chociażby przecież Zagłębie Lubin odpadło, czyli ekstraklasowicz z Siarką Tarnobrzeg. Drużyna, która kiedyś grała też na najwyższym poziomie rozgrywkowym, więc kibice tam akurat mogą się cieszyć. Były inne niespodzianki. No akurat Motor Lublin gra w pierwszej lidze, ale też przecież pokonał Legię Warszawę. A Legia dobrze gra w lidze. Właściwie wszystko albo wygrywa, albo wyszarpuje remisy.
2: No to będzie miała jeszcze więcej czasu na przygotowania do kolejnych spotkań ligowych, żeby jeszcze lepiej
14: no tak,
2: sobie radzić w lidze, bo
14: nie ma
2: 3-0
14: też europejskich pucharów.
2: Puchar Polski, papa.
14: Tak, ale jeszcze nie papa, bo jeszcze też są mecze dziś i jutro tej pierwszej rundy, więc zresztą trwają mecze, więc tutaj jeszcze będzie sporo
2: Wisła
14: emocji.
2: Wisła Płock najadła się strachu.
14: Tak, to prawda. 2-3 było, prawda?
2: Weekend Luzino, Wisła Płock 2-3, decydująca bramka. Padła w 64 minucie z rzutu karnego, ale jeszcze w doliczonym czasie gry na 2-3 piłkarze Weekendu wyciągnęli.
14: Tak, i najciekawszy mecz wieczoru, no to jednak mecz ekstraklasowiczów, chociaż wiem, że ty lubisz te drużyny takie jak typu Sokół Kleczew na przykład, który gra z Sokołem Ostruda, ale dzisiaj widzę Łódź Korona Kielce. Na ten mecz pewnie warto spojrzeć, bo jeden z ekstraklasowiczów znów odpadnie.
2: Przemysław Pozowski, to był Sport 360. Dzięki wielkie, Adam Ozga, wracam jeszcze za chwilę na chwilę.
4: Reklama.
15: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
16: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
17: Potwierdzamy, klapki Klemens lewy
18: i Klemens prawy
17: meldują się na breloczkach.
16: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
19: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
20: Desnoran?
19: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
20: Naprawdę?
19: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
20: Jak?
19: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
21: Masz pomysł na prostą grę logiczną lub słowną? Wymyśl grę i wygraj 10 tysięcy złotych. Najlepszy pomysł zrealizujemy w aplikacji wyborczej. Zgłoś pomysł na nowagra.wyborcza.pl.
22: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: First Women od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 18.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Do 1225 wzrosła łączna liczba ofiar śmiertelnych katastrofalnej powodzi błyskawicznej, która przed tygodniem zniszczyła pogranicze Nepalu i Chin. Ponad 4000 osób uznaje się za zaginione. Po stronie chińskiej ratownicy udrożnili drogę prowadzącą do zmytego z powierzchni ziemi przejścia granicznego, co ma zintensyfikować poszukiwania w epicentrum katastrofy. Dowództwo Centralne Wojsk Amerykańskich zaprzeczyło, by celowo atakowało cele cywilne w Iranie. Według irańskich ratowników siły USA zbombardowały wczoraj dom, w którym odbywało się wesele. Zginęły 4 osoby, a 67 zostały ranne. Rzecznik irańskiego MSZ określił atak jako zbrodnię wojenną. Rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie. Na stacji hydrologicznej na bulwarach zanotowano 98 cm. Wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dotychczasowy najniższy zarejestrowany poziom rzeki na tej stacji wynosił 100 cm i został osiągnięty pod koniec ubiegłego tygodnia. Obecnie w całej Polsce łącznie obowiązuje 91 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Adam Ozga. Chwila minęła, a obok mnie już Paweł Sulik.
6: Dzień dobry. Czy to mi się tylko tak wydawało?
5: Czasem staram się zastanowić nad tym, co powiem. Rzadko, ale czasem staram się.
6: To słowo to namysł, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki. Tak brzmi namysł w Radiu TOK FM.
5: Relacjonujemy w informacjach TOK FM i w TOK 360 kolejne zatrzymania w sprawie zonda krypto. W TOK 360 też rozmawialiśmy dzisiaj o tym, jakie są szanse odzyskania pieniędzy, które zostały w tę giełdę kryptowalut zainwestowane i co by ułatwiło ewentualnie odzyskanie tych pieniędzy pod kątem prawnym, a ty z jakiej strony chcesz do tego podejść w programie Mikrofon TOK FM?
6: Tak, w ogóle dzisiaj zapytamy słuchaczy, jaka jest rola państwa w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z kilkunastoma, kilkudziesięcioma tysiącami ludzi. Ja znalazłem takie dane, z których wynika, że do 2,5 miliona osób w Polsce korzysta z kryptowalut inwestycyjnie. To trudno to zbadać z prostego względu. Część z tych osób wcale nie chce odpowiadać na pytanie, czy korzysta, czy nie korzysta. Ale jeśli to dotyczy rzeczywiście tak wielu osób, to warto sobie to kluczowe pytanie zadać, na które dziś będą musieli odpowiedzieć słuchacze i słuchaczki. A mianowicie, czy i w jakiej formie państwo powinno udzielić wsparcia tym osobom? I jak to zrobić? Ja od 2 dni spędzam bardzo wiele czasu na forach, gdzie osoby, które straciły pieniądze w aferze zonda krypto, na giełdzie, przypomnę, największej giełdzie kryptowalut w Polsce, one dyskutują nie tylko o tym, nie tylko wymieniają się informacjami, jaki jest ich aktualny stan, jakie są możliwości odzyskania przynajmniej części tych pieniędzy. Oni również dyskutują właśnie o tym. A mianowicie, w zasadzie jaka teraz jest rola państwa? No bo państwo, czy społeczeństwo, świetnie wie, że część z nas trochę chciała uciec od państwa z tymi swoimi pieniędzmi.
5: Taka jest trochę idea kryptowalut.
6: Tak. Ale z drugiej strony tam pojawia się świetny argument, a mianowicie, no dobrze, ale jak osoba nieodpowiedzialna pod wpływem alkoholu w sandałach wchodzi na rysy, to czy GoPro nie powinien jej ratować tylko dlatego, że ona zrobiła to, co zrobiła? Mało tego, czy ona nie była ubezpieczona i to celowo nie była ubezpieczona, jeśli chodzi o turystykę górską. Co my robimy z takimi ludźmi, że nie ratujemy, nie ratujemy? Więc to jest bardzo ciekawe, tam też są porównania, one kilkakrotnie o nich czytałem, że to część z tych osób sądzi, że tak jak w przypadku frankowiczów doszło do jakiejś takiej masowej sytuacji, no to mamy do czynienia po prostu z oszustwem.
5: Tak.
6: Że państwo powinno się jednak zająć jakąś formą rekompensaty. Bardzo mnie ciekawi, co słuchacze dziś o tym powiedzą. Rozpoczniemy od rozmowy z doktorem Jakubem Janusem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który w swoim dorobku naukowym ma właśnie analizy systemów monetarnych, w tym sensie, że spróbuję na początku, o to go poproszę, powiedzieć nam w zasadzie, w jaki sposób funkcjonuje coś, co jest między nami mówiąc kwestią umowy, pewnej umowy i to nawet trudno nazwać umowy społecznej. Myśmy przyszli na świat, ty i ja, i waluta już była, pieniądze były, banki centralne gwarantujące tą wypłacalność tych już były, tak? Myśmy, ty ani ja nie podejmowaliśmy decyzji wchodzimy w to albo nie. Nie.
5: No dobra, ale ale też było jasne, że bank jest objęty Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, kryptobank nie jest objęty Bankowym Funduszem Gwarancyjnym.
6: Dobrze, ale jest jeszcze coś takiego, co...
5: I to nie było wcale malutkim druczkiem.
6: A, musimy kończyć, ale znaczy kończyć, my dopiero o 20 zaczniemy, bo o 20 mikrofon Tok FM, przypomnę. Dziś pytamy państwa, czy i jak państwo powinno regulować obrót kryptowalutami. To jest pytanie do słuchaczy i słuchaczek. Nasz numer to 22 44 044, a można pisać do nas już teraz na adres mikrofon@tok.fm.
5: Paweł Sulik zaprasza na mikrofon Tok FM po godzinie 20, po 19 dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego. Tok 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Marietta Wiśniewska, Natalia Witkiewicz, Adam Szuraj, Adam Ozga. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16. Tok 360 też w samo południe, a teraz o samochodach, którymi nigdy nie będę jeździł.
2: Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny w środę. W środę zawsze opowiadamy państwu o tym, jak być może będzie wyglądała przyszłość motoryzacji. Nie inaczej będzie dzisiaj. Sławek Poruszewski, Jacek Balkan.
7: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. A zaczniemy chyba od szalonego planu koreańskiej marki, bo i ty, i ja zapoznaliśmy się z tą informacją, która z Hyundai'a przyszła. I nie wiem jak ty, ale ja troszeczkę przecieram oczy ze zdumienia.
7: No znaczy wiesz, to aż nieprawdopodobne, tak jakby ktoś dodał 1-0 przez pomyłkę, bo Hyundai zapowiedział, że będzie miał w ciągu najbliższych... No przez, dajmy im szansę, przez 5 lat od 2000...
2: No ale jak 5 lat?
7: Dobra, to 4,5. No poczekaj, 30, 29, 28, 27, 4,5 mamy połowę roku 2026. 100 nowych modeli, ale uwaga, na całym świecie. Co może wyjaśnia, dlaczego ich tak dużo będzie?
2: Ale 41 w Europie, to i tak jest, wiesz, na 5 lat.
7: I słuchaj, i sprzedaż taką ma zwiększyć do ponad 5 milionów samochodów rocznie, też na całym świecie. A auta zelektryfikowane to ma być udział, no dobrze, ponad połowę, ile oni tu podają? 60%. No,
2: oczywiście. Słuchaj, w Europie chcą sprzedawać w ciągu 5 lat prawie 4 razy więcej. Teraz sprzedają 116 tysięcy aut rocznie. Chcą sprzedawać 420 tysięcy.
7: Słuchaj, nawiązanie do wczoraj, do poniedziałkowej audycji, też będą się rozwijać autonomiczną jazdę, sztuczną inteligencję w oprogramowaniu w samochodach. No i wprowadzą też samochody z rozszerzonym zasięgiem. Chyba w Hyundai'u tego nie było, czyli to silnik benzynowy służy do doładowywania akumulatora, a silniki elektryczne napędzają koła, tak w skrócie. No to tyle. Słuchaj, no jest to...
2: Słuchaj, nie, to nie tyle.
7: Znaczy to ważne, wejdzie to w Santa Fe. A czy nie, tyle mówię, jeśli chodzi o napęd RF, czyli rozszerzać zasięgu. No.
2: Słuchaj, to ja jeszcze uzupełnię. Hyundai będzie chciał wejść w samochody użytkowe. W tym momencie tylko Kia PV5 jest, powiedzmy, furgonetką, którą można sobie i tylko elektryczną. Był jeszcze Hyundai Staria, natomiast Staria spalinowa została wycofana. Wielka szkoda. Niektóre modele będą faworyzowały napęd hybrydowy. To będzie ten cały mainstream, taki jak Tucson na przykład. Też prawdopodobnie zrobią... tutaj trochę się tego obawiam, bo wiesz, jeżeli popatrzymy sobie na ich linię samochodów elektrycznych, czyli mamy elektryczną Kona i Ioniki. Mamy Ionika 3, 5...
7: No, 3 to będziemy mieli zaraz, bo...
2: Tak, 5, 9, 6 i zobacz, 6 jest sedanem, 5 nie jest SUV-em, 9 jest SUV-em, Kona elektryczna jest SUV-em, natomiast Inster... No nie za
7: no,
2: bardzo.
7: No crossover mały, to no.
2: Tak. I zastanawiam się, czy będą chcieli utrzymać, no jakby na to nie patrzeć, te niszowe segmenty, bo najprościej by było zrobić SUV-a, ale wiesz, pytanie, czy oni przypadkiem nie wytrzymali dobrze, w sensie nie wytrzymali na takiej zasadzie, że wiesz, że ta moda na SUV-y kiedyś minie. Zobaczymy. Ale wiesz, co jest jeszcze w tym wszystkim przedziwne? Wczoraj opowiadaliśmy o Volkswagenie Golfie GTI i o Golfach R i opowiadaliśmy o tym, że ten samochód nie ma już konkurencji. Kiedyś ta konkurencja była. A ostatnią konkurencją, która była, był Hyundai z literką N. Była i 30 z N-ką, była i 20 z N-ką. Ja tych samochodów jakoś specjalnie za nimi nie lubiłem.
7: Ale 30 ma wrócić, miała 280 koni, 2 litry 280 koni, to ostatnio.
2: Sławek, 7 nowych N-ek ma się pojawić w najbliższym czasie. 5 z nich będzie spalinowych.
7: No, tak, bardzo dobrze. Znaczy, niech one będą jako jakąś tam, niech to, na, to słowo nisza padnie, niech one będą dostępne. O, może tak. Wiesz co, no, a ta jazda, zobacz, ale tak dla nas, Europejczyków i w Polsce, to przede wszystkim czekamy na tą trójkę, którą będziemy mogli za chwilę pojeździć, mam nadzieję, bo Ioniq 3 jest ładnym samochodem. Zauważ, on, ja właściwie bym powiedział, że to jest samochód po prostu kompaktowy, a nie jakiś crossover. Przynajmniej tak to wynika, on był pokazywany już statycznie. Zasięg 500 kilometrów. No i ta Santa Fe, która z rozszerzaczem zasięgu. Co prawda, to poczekamy jeszcze rok, bo ona jest też chyba produkowana w Stanach, więc nie wiem, jak ona do Europy dojedzie, czy szybko, czy nie, ale Santa Fe ostatnio omawialiśmy. To jest ciekawy, udany samochód i rozszerzacz zasięgu umożliwi taki zasięg na jednym tankowaniu i ładowaniu prawie 1000 kilometrów. To te dwa modele. O Genesisie to też dziś nie będziemy mówić, ale jest taka submarka i w Genesisach też mają być przecież te rozszerzacze zasięgu, to wiemy. Mocniejsze baterie, większe baterie, ta jazda autonomiczna nawet na poziomie czwartym. Zobacz, to całe spotkanie, ta prezentacja Hyundai'a, to właściwie moglibyśmy parę audycji zrobić, bo nie możemy teraz powiedzieć i tyle, bo to naprawdę na każdym kontynencie jest podawane, ile jest tych, sam powiedziałeś, że w Europie ile? 41, tak? Patrzyłem, tak, że w Chinach 22 modele, tu widzę dalej Ameryka Północna 58 modeli. Niewiarygodne, ale wiesz, to takaś jak brzmi jak bajka trochę. No jak można przez 4 lata 58 modeli na jednym kontynencie, czyli głównie w Stanach Zjednoczonych, w samej Korei?
2: No nie, no Stany Zjednoczone, Korea, nie?
7: No dobra, no okej, okay, no ale to...
2: Ale wiesz co, nie wiemy jednej rzeczy, czy, bo Hyundai to jest grupa kapitałowa, nie tylko marka, czy oni nie doliczają też do tego Kianek, czy nie doliczają też do tego modeli Genesis, bo mogą.
7: Mogą, patrzę na te zdjęcia, co, jak to wygląda, no nie widzę tu nigdzie logo Kia. No trudno mi powiedzieć, chyba to by wtedy miało sens rzeczywiście, to znaczy byłoby to bardziej prawdopodobne, chociaż w tej informacji jest jako marka, a nie jako koncern.
2: Tak, tak, znaczy wiesz, też patrzę na te...
7: I nie ma modeli Kia żadnych, wiesz, bo...
2: Tak, też patrzę na te modele, patrzę na te grafiki.
7: Bo jest, zobacz, Hyundai Elantra, jest nowy Tucson hybrydowy, Santa Fe,
2: tak,
7: już
2: widzę,
7: mówi.
2: Widzę.
7: Raczej to jest okay, marka, no, chyba, wiesz?
2: Sławku, to wszystko, co się dzieje, to oczywiście może mieć związek i prawdopodobnie ma związek z tym, że po prostu chińska motoryzacja zmierza w stronę Europy coraz śmielej. Na razie to jest tak, że wiesz, przez 3 ostatnie tygodnie jeździłem chińskimi SUV-ami, niestety. I mam ich dość. No i mam dość na pewien czas tej chińskiej motoryzacji, która, wiesz, jak masz okazję się faktycznie z tym wszystkim zapoznać i tego skosztować, to w pewnym momencie możesz sobie wyrobić własne zdanie, czy to lubisz, czy to akceptujesz. Ja tego nie lubię i z trudem akceptuję. No ja... Są lepsze, są no gorsze
7: właśnie,
2: modele, ale na dłuższą metę, Sławek, na dłuższą metę nie chciałbym żadnego chińskiego auta, nawet żeby pojechać nim na wakacje.
7: Nie, to ja to ja mam inne zdanie, bo wieloma jeździłem i może to nie były wakacje, ale długie, długie trasy, premiery nawet za granicę po tysiąc...
2: Ale nie, Sławek, w porządku, tylko ja mówię o tym, że jak biorę sobie na tydzień czy na 10 dni kaptura LPG, czy Rafale, czy cokolwiek takiego, wiesz, co, to ja jakby nie wysiadam z tego potwornie zmęczony, natomiast zdarza mi się wysiadać z potwornym zmęczeniem po dwugodzinnej jeździe jakimś chińskim SUV-em, no, który ma super hybrydę plug-in i ona w mieście, wiesz, fajnie, mało pali i tak dalej, ale na trasie powyżej 120 zaczyna wyć. Ten
7: ale
2: samochód
7: to
2: też dziwnie
7: nie,
2: przenosi wiesz, masę, bo okay, jest za
7: nie,
2: ciężki.
7: Nie zgadzam się. Jeździłem kilkudziesięcioma samochodami, są tak różne, że wrzucanie ich do jednego
2: są
7: worka...
2: Są różne, ale wiesz co, ale ja sobie wrzucę je no do jednego dobra, worka. Niektóre są lepsze, niektóre tak. są gorsze, natomiast...
7: Akurat hybrydą plug-in, o którą zresztą będziesz jeździł za parę dni, bo bierzemy ją do testu na tydzień, dojechałem z jednym noclegiem aż pod Wiedeń i w ogóle nie byłem zmęczony.
2: Ale Sławek, to są indywidualne rzeczy. No, każdy jest inny, tak samo jak każdy słyszy inaczej i widzi inaczej.
7: Ciekawy jestem, jak będziesz miał wrażenia po tych paru dniach jazd, dlatego tylko przypominam.
2: Dobra, słuchaj. Chińska motoryzacja moim zdaniem będzie sobie szła jakąś równoległą ścieżką w Europie, ale nie mówię o wszystkich markach, dlatego że są takie, na które czekamy z ogromną niecierpliwością, ja przynajmniej, i jest nią marka Xiaomi. To jest niewykluczone, że będzie to będzie to ten chiński, brzydkie słowo, game changer, że będzie to ta, marka, która troszeczkę zmieni nasze podejście do chińskiej motoryzacji, może nie, ale nie jest wykluczone, że na Xiaomi będziemy patrzyli tak jak na Toyotę, na Mazdę, na Volkswagena i do tego będzie cała masa tych chińskich marek, które będą się pojawiać i znikać. Czekam na Xiaomi. Mam wrażenie, że to będzie produkt, bo nie jeździłem, że to będzie produkt dobrze zrobiony. Są dwa modele, SU7 i YU7 i słuchaj, one jeżdżą już po Niemczech. W Niemczech, w Monachium, firma otworzyła Centrum Rozwoju i Centrum Projektowania. W przyszłym roku samochody Xiaomi, no prawdopodobnie obydwa, czyli i YU7 i SU7 będą dostępne.
7: Sedan i YU7 to taki SUV właściwie, tak, prawda?
2: Będą dostępne w przyszłym roku w sprzedaży w Europie. Prawdopodobnie również w Polsce, bo pominięcie naszego rynku, na którym chińskie marki mają kilkunastoprocentowy udział w rynku, byłoby jakimś totalnym nieporozumieniem, bo nigdzie w Europie samochody chińskie nie sprzedają się tak dobrze jak u nas.
7: Wielka Brytania? Norwegia, Wielka Brytania, też trochę Turcja, Ukraina, to są kilkunastoprocentowe udziały. Natomiast my jesteśmy rzeczywiście wysoko w czołówce, tak, tam Irlandia. Mhm. Oczywiście jesteśmy powyżej średniej europejskiej, która wynosi niecałe 10%. Tak.
2: O, to chyba bardziej do tego. No więc w przyszłym roku poznamy Xiaomi, natomiast na razie, i to jest też śmieszne, że oni, słuchaj, trochę trzymają wszystkich w niepewności, dlatego że te samochody już są. One już jeżdżą, są rejestrowane w Niemczech. Na razie są testowane. Ale tak, ile będą kosztować? Nie wiemy. Jakie będzie to dodatkowe cło wyrównawcze? Nie wiemy. Jak koszt homologacji, transportu, dystrybucji, gwarancji, serwisu i Bóg wie czego będzie, jak to wszystko wpłynie na cenę tych samochodów? Chińskie ceny znamy. W Europie prawdopodobnie będą te samochody po prostu dwa razy droższe, czyli 250 tysięcy trzeba będzie zapłacić za najtańsze SU7. Może nawet trochę większe. Konkurencja. Tesla Model 3, BMW i4. Przede wszystkim. Myślę, że tutaj to Xiaomi w nich będzie się starało
7: uderzać. Jeszcze Porsche Taycan, ale wiesz co, żebyśmy tak uporządkowali, znaczy przekazali, jakie to są mniej więcej samochody. Rozmiary to są SU7 i U7 to są 5-metrowe auta. Z rozstawem osi około 3 metrów, no z bagażnikami przyzwoitymi, około 500 litrów przynajmniej w tym sedanie. Od tego sedana już oglądamy od paru lat, bo uwaga, bo on jest produkowany w Chinach od 3 lat, prawda? Mm-hmm. To właściwie można by powiedzieć, no ładne to jest auto, no, można by powiedzieć. Mnie się podoba po prostu, no tak już. I jest jeszcze SU7 Ultra, to jest rzeczywiście jakiś rekordowy samochód, który nawet w Niemczech, nie pamiętam już na którym torze, czy to był Nürburgring, tak, na Nürburgring 2 sekundy do setki, prędkość maksymalna 350 km na godzinę, 1500 koni ma, no to też jest jakieś świadectwo tej chińskiej technologii, a ten drugi, to też mówiłeś, on jak się nazywa, że mnie przekręcił, U7? U7, też.
2: YU7.
7: Też ma 5 metrów, to taki SUV coupé, no wiadomo, no bo to już chyba podkreślaliśmy, też elektryk, no i tutaj to raczej... Nie wiem, co tutaj. Tesla też może być konkurentem. Pewnie jakiś X-Peng, bo tam takie mają.
2: No, Tesla Y przede wszystkim, no właśnie, Sławek. Tylko, że to jest samochód narysowany prawie jak Ferrari. Kłaniamy się pięknie. To był codzienny magazyn motoryzacyjny i serdecznie zapraszamy na kolejne jutro.
8: Reklama.
9: Co za dzień.
8: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
5: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Są nowe dowody, nowe zatrzymania w sprawie afery Zonda Krypto, ale brakuje rozwiązań prawnych, jak zadośćuczynić pokrzywdzonym. Atak rakiet czy dronów. Ukraina wdraża nowy system bezpieczeństwa. Czy cieśnina Ormus wkrótce zmieni swoją nazwę? Minęła 19. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Służby doprowadziły do prokuratury krajowej w Katowicach inwestora Rafała Z., zatrzymanego w związku ze śledztwem w sprawie giełdy kryptowalut. Według doniesień medialnych zatrzymany ma związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem i jego giełdą BitPay, poprzedniczką Zonda Krypto. Policja zatrzymała w tej sprawie jeszcze dwie inne osoby o inicjałach JW oraz AP. Mimo postępów w śledztwie brakuje rozwiązań prawnych, które pozwoliłyby uczciwie rozdysponować skradzione środki pokrzywdzonym osobom, mówi w TOK FM mecenas Robert Nogacki z Kancelarii Prawnej Skarbiec.
17: Nie ma takich mechanizmów prawnych, które pozwalałyby szybko dystrybuować tą kwotę między pokrzywdzonych. Więc to jest taki wątek, gdzie polityka by się nam bardzo przydała. Nie tylko by nie szkodziła, ale bardzo politycy mogliby pomóc. Stworzyć rozwiązania prawne, które pozwoliłyby dzielić te środki między pokrzywdzonych w możliwie sprawny sposób.
16: Służby zabezpieczyły rzeczy osobiste zatrzymanych osób, m.in. luksusowe samochody, biżuterię i znaczną ilość gotówki należącą do aresztowanych osób w związku ze śledztwem wokół Zonda Krypto. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeszukali też budynki Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Ukraina wdraża nowy system alarmowy, który będzie rozróżniał przeprowadzane przez Rosję ataki rakietowe i dronowe. O sprawie poinformował prezydent Ukrainy. Wprowadzone zostaną dwa poziomy alarmów, żółty i czerwony, z różnymi sygnałami dźwiękowymi. Alarm żółty będzie dotyczył ataków dronów, zaś czerwony zagrożenia atakiem rakietowym. Nowe zasady mają być reakcją na nasilenie rosyjskich ataków w ostatnich miesiącach. Jakie są różnice? W przypadku ataków dronowych cel oddalony o kilkaset kilometrów osiągany jest w kilka godzin. W przypadku rakiet w zaledwie kilka lub kilkanaście minut od odpalenia. Prezydent USA Donald Trump zasugerował, że mógłby zmienić nazwę cieśniny Ormus i nazwać ją własnym nazwiskiem. Amerykański przywódca po raz kolejny zapewnił, że Stany Zjednoczone kontrolują ten szlak wodny. USA utrzymują blokadę morską irańskich portów, natomiast Iran kontynuuje ataki na statki. Według władz Arabii Saudyjskiej w poniedziałkową noc ostrzelano saudyjski tankowiec, a w wyniku tego uderzenia zginęło dwóch członków załogi. Najdłuższe tramwaje w Polsce wyjadą na tory w Gdańsku. Miasto podpisało właśnie umowę na dostawę 20 pojazdów. To rekordowa inwestycja w gdańską komunikację miejską, na którą pójdzie ponad 500 000 000 zł. Paweł Radzewicz.
18: W tej chwili po Gdańsku kursują 30-metrowe tramwaje. Zamówiony właśnie model będzie wyraźnie dłuższy, zapewnia szef przewozowej spółki Maciej Lisicki.
19: Tak, bardzo długi, 46 metrów i 80 centymetrów, ale to nie wynika z jakiejś naszej fanaberii, tylko dlatego, że takie są potrzeby przewozowe na tej trasie.
18: Trasie, która będzie budowana równolegle z flotą i połączy Wrzeszcz z południowymi dzielnicami.
19: Tramwaj ma jeździć co 5 minut, ma być bardzo pojemny. Tak zgodnie z normą to powyżej 300 osób, w tym 100 miejsc siedzących, a więc też bardzo wysoki komfort w stosunku do tych tramwajów, które dzisiaj posiadamy.
18: Najdłuższe w Polsce tramwaje wyjadą na gdańskie tory za 3 lata. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
16: A ja za chwilę wracam do Państwa z prognozą pogody na jutro. Teraz natomiast przyszła pora na sport w TOK FM.
20: Przemysław Pozowski, zapraszam. Deszcz storpedował wtorkową rywalizację na nowojorskich kortach, ale pierwszy dzisiejszy mecz na US Open już za nami. Jessica Pegula pokonała

0: Uniqlu. Nowe kolekcjonerskie jednodolarówki można kupić w rolkach po 25 sztuk za $61 lub w specjalnych torbach po 100 sztuk za $154,5. Zainteresowanie kupnem jest na tyle duże, że aby wejść na stronę, na której prowadzona jest sprzedaż, trzeba odczekać w wirtualnej kolejce kilkadziesiąt minut. W TOK FM czas teraz na sport.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz walczy o awans do trzeciej rundy wielkoszlemowego US Open. Nasz tenisista pierwszego seta w meczu z Benem Sheldonem przegrał 3-6 po nieco ponad pół godzinie gry. W drugiej partii Hubi prowadzi jednak 3-2. Iga Świątek na swój mecz drugiej rundy czeka do jutra, kiedy zmierzy się z Nadią Podorowską. Z 29-letnią Argentynką rywalizowała dotąd raz. Półfinale Rolanda Garrosa w 2020 roku. Wówczas sięgnęła po swój pierwszy wielki szlem.
2: Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy. To było 6 lat temu, więc właśnie nie pamiętam, więc na pewno jak trochę obejrzę i przygotuję się z Francisem, to będę miała więcej do powiedzenia, chociaż też nie będę mówiła dużo przed meczem.
1: W Nowym Jorku Świątek może liczyć na rodaków.
3: Tak, śledzimy wszystkie jej mecze, również innych tenisistów z Polski,
4: również
3: ale głównie
4: w czasie pracy, ale mam nadzieję, że moje szefostwo tego nie słyszy.
3: Tak, no biegamy między meczami a pracą, żeby wszystko obejrzeć, głównie w tych godzinach nocnych też.
4: Trzymamy kciuki. Jazda, Iga!
1: Ja też śledzę mecze Igi Świątek w pracy, ale chyba mogę. A swoje mecze przerwane przez deszcz teoretycznie dokończą dziś Magdalena Fręch i Magda Linet. Fręch remisuje w pierwszym secie z Iwą Jowicz 4-4, a Linet przegrała pierwszą partię z Francesco Jones 4-6. Siatkarki Serbii pokonały w Brnie Grecję 3-0. Jako pierwsze awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. W nim zmierzą się ze zwycięzcą spotkania Turcja-Niemcy. W drugim dzisiejszym meczu 1/4 finału Włochy grają za Szwecją. Jest 1-1. Natomiast jutro o 15 mecz Polek z Holenderkami. Wyjazdowe zwycięstwo występujących w Serie B piłkarzy Cremonese nad ekstraklasową Parmą 2-0 w 1/16 finału Pucharu Włoch nie wystarczyło, by uratować posadę trenera Marco Giampaolo. Szkoleniowiec został zwolniony natychmiast po wygranym spotkaniu, ale to dlatego, że piłkarzom z miasta Skrzypiec źle idzie w lidze. Brytyjczyk Matthew Brennan wygrał w miejscowości Lorca 11 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas. W sporcie teraz to wszystko, za chwilę pogoda.
0: W nocy, na północy, we wschodniej połowie kraju i na południu miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu. W regionach południowych mogą też wystąpić burze. Na wschodzie i południowym wschodzie prognozowane są mgły. Temperatura minimalna przeważnie od 10 do 14 stopni. Chłodniej na ziemi łódzkiej i w kotlinach karpackich.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: 8 minut po godzinie 8, słuchamy Radia TOK FM. Przyszedł czas na program Mikrofon TOK FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydawać będzie dzisiejszy program. Program, który będzie realizowała Karolina Kubicka. Cała nasza trójka zaprasza Państwa już za 20 parę minut na antenę Radia TOK FM. Proszę do nas dzwonić i mierzyć się z pytaniem dzisiejszego programu, które brzmi: czy i jak państwo powinno regulować obrót kryptowalutami? Zgodnie z zapowiedzią rozpoczynamy od rozmowy z doktorem Jakubem Janusem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
6: Jesteśmy w samym środku afery, która rozpala emocje. Ludzie się w Polsce zastanawiają nad bardzo wieloma różnymi rzeczami. Wątkiem politycznym, bo okazuje się, że część polityków miała kontakty z firmą, która oszukała część osób. Wątek ekonomiczny, bo mówimy, to są bardzo różne szacunki, ale mówimy po prostu w pewnym momencie o miliardach. Wątkiem technologicznym, ponieważ dalej część z nas nie do końca rozumie w zasadzie, w jaki sposób funkcjonuje coś takiego jak giełda kryptowalut i co to są te kryptowaluty. I tak dalej, ale to pytanie, które na końcu zadamy naszym słuchaczom, które pan też usłyszy pewnie na końcu, czyli jaka tu jest, a jaka powinna być rola państwa, jeśli chodzi o tą nową technologię, no to jest coś, co pewnie też jest tematem rozmowy. Ale zacznijmy od tego, co jest najczęstszym, takim zasadniczym powodem, dla którego ludzie inwestują w kryptowaluty z takim założeniem, że może pan się nawet nie zgodzi na słowo inwestują, czy to jest dobre określenie, ale najczęściej ludzie, którzy to robią, deklarują co, że dlaczego to robią?
7: Zacznę od tego słowa, bo rzeczywiście tutaj semantyka jest istotna, jeśli mówimy o zaangażowaniu klientów czy też inwestorów. Wspomniał pan redaktor przed 20 o frankowiczach, więc możemy tutaj porównywać w pewnym sensie konsumentów, inwestorów,

0: gra, czy nawet możemy powiedzieć na tym rynku. Co do kryptowalut, no to możemy powiedzieć, że jest to inwestowanie w tym sensie, że większość osób, i to wiemy, bo badania są dość dokładne prowadzone dotyczące motywów, które kierują ludźmi. W państwach zaawansowanych gospodarczo, w Stanach Zjednoczonych, w Europie, również w Polsce, tym dominującym motywem, i to powiem zaraz, dlaczego jest ciekawa sprawa, jeśli chodzi o kryptowaluty, jest oczywiście wysoka stopa zwrotu. Więc jest to aktywo spekulacyjne, tutaj nie ma co w ogóle owijać w bawełnę moim zdaniem. Przede wszystkim jest to aktywo spekulacyjne, które służy temu w zamyśle inwestorów, żeby osiągać wyższe stopy zwrotu niż daje rynek akcji, rynek obligacji, złoto, jakiekolwiek inne aktywa finansowe, które możemy sobie nabyć na różne sposoby i za pomocą różnych giełd i pośredników.
1: Muszę pana tutaj zatrzymać na chwilę, bo nie daj mi spokój jedna rzecz. Otóż dwa dni temu przeczytałem taki komentarz na jednym z forów, na którym właśnie osoby pokrzywdzone przez zonda krypto się wymieniały różnymi informacjami. I tam jedna z osób napisała coś takiego. Tyle czasu, to w skrócie tak to wyglądało, tyle czasu, tyle miesięcy przekonywania ludzi, że trzymanie pieniędzy na rachunku w banku jest stratą, że inflacja zabiera nam nasze pieniądze i okazuje się, że tutaj stracić też można było. I to jest inne nastawienie niż inwestycja. To jest próba ochrona swojej, tak jakby myślenie, czy pan czy takie motywacje wchodzą w rachubę? Ochrona jakby swojego majątku przed, nie wiem, krwiorzeczym systemem podatkowym. Wie pan, co mam na myśli, że to nie jest inwestowanie.
0: Oczywiście, że tak. Tutaj właśnie to był, powiedzmy, ta druga noga, na którą chciałem przejść, to znaczy przede wszystkim w państwach, w których niższe jest zaufanie do tego systemu bankowego, niższe jest zaufanie do rynku kapitałowego, albo też niższa wiedza czy możliwości, takie jak zainwestować swoje środki chociażby w giełdę krajową czy zagraniczną, no to oczywiście wysoka inflacja, która powoduje straty tych pieniędzy, które mamy gdzieś na rachunkach bankowych, dewaluacja, utrata wartości przez waluty. Tak, kryptowaluty są bardzo popularne w krajach afrykańskich na przykład, ale też na Ukrainie, no bo tam ta waluta krajowa traci albo już straciła bardzo mocno na wartości. Tam, gdzie są różnego rodzaju obostrzenia co do wykorzystania waluty w obrocie międzynarodowym. I teraz ja oczywiście w pełni sympatyzuję z tą opinią, którą pan redaktor przytoczył, że rzeczywiście ktoś miał środki na lokacie, widział, że tam ta lokata przynosi mu 3%, 4%, a inflacja zjada mu 8 czy 10% i zainwestował. Rzeczywiście, no to nie jest sytuacja do pozazdroszczenia. Natomiast z drugiej strony wiemy o tym, no, że tutaj to ryzyko inwestycyjne jest, będzie i jakkolwiek byśmy rynku nie regulowali, to ryzyko zawsze dla tego typu aktywów będzie charakterystyczne. To jest bardziej, wydaje mi się, kwestia dobrej, rzetelnej informacji niż już nawet regulacji giełd.
1: Tak, tak, tylko wydaje mi się, że istotne jest, żebyśmy złapali ten moment w naszym myśleniu o tym, w jakim państwie funkcjonujemy, w jakim społeczeństwie funkcjonujemy. Czy że część z nas może myśleć, że jest tak opresyjny i myśli, że to jest tak opresyjne podejście do mojego majątku, że ja muszę szukać takich, być może ryzykownych metod, żeby nie robić tego, co uważam, że jest złe, czyli trzymać pieniędzy na koncie, patrzeć właśnie na to, jak inflacja idzie do góry. To jest inne nastawienie psychologiczne, niż po prostu ryzykowne inwestowanie celem, tak jakby między chciwością a bezpieczeństwem się w jakiś, gdyby, rozumie pan, się jest
0: rozumiem,
1: szereg postaw.
0: Rozumiem. Na dwie rzeczy zwróciłbym uwagę, że to myślenie, ja nie wiem rzeczywiście, na ile takie motywacje są istotne. Mamy badań, które znamy, między innymi Bank Rozliczeń Międzynarodowych w Bazylei, takie szerokie badania prowadził, z tego co pamiętam, w prawie 100 krajach po 2015 roku, dotyczące motywacji. I tam rzeczywiście ta chęć zysku, czy też zainteresowanie technologią, i to może w tym zainteresowaniu technologią rzeczywiście tak nieprecyzyjnie zostało uchwycone to, o czym pan redaktor mówi, chęć jakby ucieczki w pewnym sensie z tego systemu, wykorzystanie jakichś nowych możliwości, to na pewno jest, i to się zresztą wiąże bardzo mocno z przyczyną, dla której w ogóle kryptowaluty powstały. Przypomnijmy sobie, że dlaczego powstał Bitcoin w 2008-2009 roku? No z niezadowolenia z kryzysu, wielkiego kryzysu finansowego globalnego lat 2007 i kolejnych. Z spadku zaufania do systemu bankowego, bailoutów, czyli publicznego ratowania instytucji finansowych z portfeli podatników, a później prywatyzacji zysków przez instytucje finansowe, więc w pewnym sensie odpowiadałoby to też jakby tym pierwszym motywom, dla których w ogóle kryptowaluty powstały. Natomiast zwrócę też uwagę na jedną rzecz tutaj, to nie dotyczy tylko rynku kryptowalut, ale też na przykład bardzo mocno w Polsce nieruchomości, czy media społecznościowe, influencerzy też budują tego typu narracje. Po to, żeby oczywiście zachęcać ludzi do tego, żeby inwestowali w tych różnych giełdach.
1: Dotarliśmy do bardzo ważnego momentu. Nie tak? Dlatego, że pan mówi o influencerach, którzy mają wpływ, a ja tu akurat w mediach pracuję i to trochę też nasza sfera. Ale tak, muszę pana zapytać o to. Właśnie co w tym przekazie influencerów i tych osób, które namawiały, dominowało? Czy raczej ta wizja bogactwa, które jest w zasięgu ręki, czy też raczej tego bezpieczeństwa twojego majątku, ochrony swojego majątku? Czego tam było więcej w tym przekazie?
0: Wydaje mi się, że przed tym wybuchem inflacji, czy podam przed 2022 rokiem, no to przede wszystkim właśnie wysokie zwroty i tutaj no też mamy badania, które pokazują, dość sporo jest teraz badań empirycznych, takich rzetelnych już dotyczących rynku Bitcoina, że ludzie rzeczywiście inwestowali no, na górkach bardzo mocno w tego Bitcoina, więc te akcje medialne były tak w ten sposób wprowadzone, żeby ludzi zachęcać, tworzyć taki rodzaj pędu, momentum na tym rynku i większość osób traciła rzeczywiście. Są nawet takie szacunki, że 75% początkowych inwestycji w kryptowaluty przynosi straty. Tak? No więc jakby to był ten główny motyw. Natomiast po 2022 roku, w tym okresie wojny, inflacji, geopolitycznych napięć, wydaje mi się, że się nieco przesunęła ta wajcha. Natomiast wciąż sądzę, że jakby w Polsce, już przechodząc na nasze podwórko, my nie mamy jakby specjalnie, nawet w porównaniu do krajów Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych, takich jakby powodów do tego, żeby może poza problemem frankowiczów, no rzeczywiście, tak, to znamy doskonale, ale nie mamy też jakby takich powodów jakiegoś takiego systemowego kryzysu bankowego, który by nas dotknął w ostatnich latach, który by skłonił ludzi do tego, żeby bardzo mocno przenosić swoje środki gdzieś do jakichś alternatywnych miejsc.
1: Ale to zaraz. Czy pan teraz mówi, że myśmy nie byli dotknięci przez kryzys 2008 roku, ale inflacja jednak w 2023 była w pewnym momencie prawie na poziomie 18%. No to jednak część osób mogła właśnie pomyśleć, coś dzieje się niepokojącego, ja muszę właśnie ochronić mój majątek, on powinien być bezpieczny. O, jest system kryptowalut.
0: Tak. I to prawda i rzeczywiście tak sądzę, że wydaje mi się, że przesunęła się ta narracja nie tylko co do kryptowalut, bardziej wydaje mi się, że nawet strony nieruchomości czy złota, tak, czy jakichś alternatywnych w ogóle inwestycji, tak, w sztukę czy wino. Tutaj jakby wydaje mi się, że kryptowaluty nie są czymś szczególnym, jeśli chodzi o ten okres po 2022 roku. Zgadzam się i to pamiętamy wszyscy i to wciąż wiele osób odczuwa. Te straty wywołane inflacją i poszukiwanie po prostu jakichkolwiek alternatyw. I na tej kanwie również pewnie kryptowaluty wypłynęły. Natomiast nie doszukiwałbym się, wydaje mi się, tutaj w polskim przypadku jakiejś takiego strukturalnej, powiedzmy, strukturalnego niezadowolenia czy braku zaufania do systemu bankowego.
1: Znaczy, rozumiem, że nie wydarzyło się nic tak spektakularnego, co by kazało nam, no nie wiem, wszyscy pamiętają przypadek Albanii, gdzie po prostu z powodu piramid finansowych to państwo runęło, tak? To nic tak wielkiego oczywiście
0: tak,
1: się...
0: Tak, albo krajów afrykańskich jak Nigeria, gdzie tam też większość już obrotu jest w kryptowalutach, czy Wenezuela, czy właśnie Ukraina, żeby nie szukać daleko.
1: Ale muszę pana zapytać o to, na ile sama ta technologia, sam ten pomysł na gromadzenie i pomnażanie majątku, albo utraty majątku, który oparty jest o dość jednak magiczną formułę, nie dla wszystkich zrozumiałą. Na ile ta sama idea powodowała, że część osób decydowała się, żeby powierzyć swoje pieniądze właśnie systemowi kryptowalut. Na ile to było coś, co... Nie wiem, jak to. Może to było w tych przekazach, o których pan wspominał parę minut temu, influencerów, że oto wreszcie mamy rozwiązanie technologiczne, które nie będzie opodatkowane, państwo ci tego nie zabierze, jest odporne na. Ten system w ogóle jest sam z siebie, jest odporny na wahania i tak dalej, i tak dalej. Na ile to technologia była czymś takim, co jeszcze parę lat temu, nie wiem, sztuczna inteligencja była takim hasłem, że wszyscy robiliśmy, o, sztuczna inteligencja. Teraz to się trochę zmienia, ale na ile to wtedy była taka nowinka technologiczna. I to samo w sobie mogło przyciągać ludzi, jak pan sądzi?
0: Na pewno, tak jak wspomniałem, według badań ludzie sami jakby wskazują, że motywem zainteresowania kryptowalutami jest technologia blockchain, czyli w największym skrócie pewne zdecentralizowany system księgowania, zawierania transakcji, no właśnie, który paradoksalnie powstał po to, żeby pośredników finansowych no, wyrugować z tych transakcji, tak? Czy znowu wracając do samego początku założeń, można powiedzieć pewnej filozofii nawet, tak? Gdzieś bazującej na takich troszkę libertariańskich wręcz korzeniach ekonomii, jak w pracach ekonomistów jak Hayek, czy ekonomistów szkoły austriackiej, którzy postulowali właśnie wprowadzenie wielu pieniędzy prywatne pieniądze, konkurencję pomiędzy pieniądzami w liczbie mnogiej emitowanymi przez różne prywatne podmioty. Ten Bitcoin właśnie miał tworzyć zdecentralizowany system. I tym jest właśnie paradoks takich sytuacji jak zonda krypto, moim zdaniem. Dlatego, że do jakiegoś dobrego, czy w założeniu dobrego rozwiązania, które miało no właśnie te złe instytucje finansowe, banki, pośredników finansowych z tego obrotu pomiędzy zwykłymi, szarymi ludźmi wyrugować, usunąć tych pośredników i zapewnić w ten sposób też dzięki tej nowej technologii anonimową wymianę. Tak, no to oczywiście ma swoje blaski i cienie. My dzisiaj doskonale wiemy też, że Bitcoin jest w dużej mierze wykorzystywany w transakcjach czarnorynkowych, nawet nie szarej strefy, tylko handlu bronią i innych nieprzyjemnych transakcji gospodarczych, to doprowadziło paradoksalnie, tak jak wspominam, no do sytuacji, w której jednak, żeby ludziom było łatwiej zawierać te transakcje, kupować kryptowaluty, powstały giełdy. No i jedną z tych właśnie giełd była zonda krypto, no, która tutaj jakby przy całej nowej technologii wykorzystała starą metodę oszustwa, tak? No bo to trzeba powiedzieć wprost, że tutaj jakby po tej stronie, powiedzmy, działalności tych ludzi nie ma nic nowego. To czy akurat oni handlowali złotem, tak jak kiedyś Amber Gold, tak? Czy jakimiś innymi aktywami tutaj w tym przypadku, jakby tą technologię bym w pewnym stopniu powiedzmy rozwiódł od samego oszustwa. Natomiast ma pan redaktor na pewno tutaj rację i też badania właśnie ankietowe, tak jak mówię, z wielu krajów na to wskazują, że ta technologia przyciąga inwestorów.
1: No właśnie i teraz pytanie. Żyjemy w czasach bardzo wielu, bardzo różnych i bardzo szybkich zmian. I obywatele takie i obywatelki takich krajów jak nasz mogą widzieć, no nie wiem, pojawili się kurierzy, którzy dostarczają nam pożywienie, pojawiły się usługi przewozu osób, paczki. Przecież to jest rewolucja, co się wydarzyło na naszym rynku przesyłek, prawda? Tam wszędzie jest jakiś rodzaj technologii, ale teraz państwo na to w różny sposób reaguje. I teraz pytanie, czy według pana jest jakaś taka uniwersalna zasada, którą powinno się państwo kierować w sytuacji, kiedy oto pojawia się nowa technologia, ludzie lokują tam swoje pieniądze, jest ten wątek, o którym pan wspomniał, zresztą też premier Donald Tusk o tym mówił kilkakrotnie, ten wątek bezpieczeństwa, no bo wiemy, że to może być użytkowane przez, nie wiem, terrorystów, wrogie nam kraje i tak dalej, przestępczość. Jest też wątek właśnie ludzi, którzy mogą zostać pokrzywdzeni i teraz co państwo, i to jest ileś ileś aspektów tej sprawy i konia z rzędem temu, kto powie, państwo powinno w tej sytuacji, kiedy tylko pojawi się taka technologia, taka możliwość, no właśnie co państwo powinno? No, jak pan sądzi, czy istnieje w ogóle taka możliwość, żebyśmy na tym etapie teraz powiedzieli, tak, jest uniwersalna zasada, nie, może w innych krajach jakoś najczęściej jest to regulowane z jakąś myślą, jak, w jakim kierunku to się reguluje?
0: Jest to... W moim odczuciu nie ulega kwestii, że ciągła, tak jak kiedyś mówiono o demokracji, ciągła praca u podstaw, ciągłe tworzenie nowych regulacji. Zobaczmy na system bankowy, tak? System bankowy, który no, funkcjonuje od, powiedzmy, w jakieś takie zręby we Włoszech w wieku XV, tak? Powiedzmy, że w takiej formie współczesnej funkcjonuje 150-200 lat. A ciągle zdarzają się kryzysy bankowe, ciągle zdarzają się oszustwa, ciągle zdarzają się nawet właśnie takie sytuacje niejasne, z szarej strefy, jak ten problem frankowiczów, o którym, który pan redaktor przypomniał, jakby jako pewne porównanie tej sytuacji z onda krypto, gdzie też odpowiedź nigdy nie jest prosta i zawsze wymaga no, zważania pewnych racji. Ja mogę powiedzieć, co jakby teoria, którą mamy regulacji, mówi w tej chwili o tym przede wszystkim z punktu widzenia inwestora, z punktu widzenia poszczególnych osób, które biorą udział w wymianie, czy nazwiemy inwestorami, czy konsumentami, czy graczami na tym rynku. Dobra regulacja ma przede wszystkim usuwać problem, który znamy, który jest taki kluczowy dla funkcjonowania rynków, nazywamy go asymetrią informacji. Czyli problem, który się pojawia wtedy, kiedy mamy do czynienia z jednym dużym graczem, a więc taką giełdą, która posiada pracowników, dobre programy komputerowe, miliardy złotych w aktywach i takim przysłowiowym Kowalskim, który posiada 10 tysięcy złotych, który chce zainwestować, żeby nie traciły mu na wartości. Nikt się temu nie dziwi właśnie w kryptowaluty. I teraz regulacja ma przede wszystkim sprzyjać temu, żeby miał ten inwestor dostęp do pełnych informacji, żeby nie został wprowadzony w błąd, żeby był poinformowany o wszystkich ryzykach, kosztach, takich potencjalnych również, czego nie było w przypadku frankowiczów, na przykład długoterminowych kosztów potencjalnych zawartego kontraktu czy też transakcji. No i regulacje nie mają niestety no jakby usuwać tego ryzyka inwestycyjnego, więc stabilność finansowa, do której mają prowadzić, nie ma sprawiać, że nikt nigdy nie straci pieniędzy. Tak? My te pieniądze możemy stracić albo ich część wtedy, kiedy na przykład kupię akcje, ceny spadną, to jest naturalna rzecz i jakby tutaj nie chcemy nawet przed takim scenariuszem się zabezpieczać, ale chcemy ograniczać właśnie oszustwa z jednej strony, takie powiedzielibyśmy ex ante, tak, a więc, że na przykład ci, którzy oszukują, będą wykazywali bardzo wysokie stopy zwrotu, ludzie będą do nich wpłacać pieniądze i w tym sensie będą oszukani, tak, no to musimy jakby znajdować rozwiązania na przykład wynikające z audytu, czy polegające na audycie, czy upublicznianiu bilansów pośredników finansowych i z drugiej strony no ex post, tak jak było w przypadku zonda krypto, a więc jeżeli już ktoś zainwestuje, no to również musimy mieć instrumenty. No i słowo tutaj na koniec, że nie musimy wyważać w tej chwili otwartych drzwi. Mamy MiCA, czyli mamy Marketing Crypto Assets, rozwiązanie legislacyjne Unii Europejskiej. No i teraz jest kwestia, żeby je zaimplementować w Polsce, co jak wiemy od dłuższego czasu, przynajmniej od grudnia zeszłego roku się nie udaje. A ja nie chcę mówić, że zonda krypto by nie było, bo pewnie afera by była, bo to byłoby już zbyt późno. No ale musimy w tej chwili gonić znowu króliczka, bo tak jest w tej chwili z tymi regulacjami, że one cały czas muszą gonić to, co się dzieje w sektorze prywatnym, więc żeby kolejne zonda krypto nie wystąpiło tak, ale nam pan... za lat 3 czy 5.
1: Tak, tylko skoro pan wspomniał o tej unijnej regulacji, to proszę powiedzieć, tu filozofia to nie jest do końca taka, jak pan mówił, żeby pilnować tak, żeby nie było tej asymetrii informacji, ale to jest chyba coś więcej w tym unijnym rozporządzeniu, wydaje mi się, przynajmniej tak to było przedstawiane, że to jest jedna jakaś forma kontroli tego rynku.
0: Tak, jest to forma kontroli. Rzeczywiście według tych projektów, nawet rządowych, no, Komisja Nadzoru Finansowego ma tutaj pewne uprawnienia do blokowania środków w przypadku, w którym wykryje jakieś nieprawidłowości, może wydawać ostrzeżenia, blokować wręcz dostęp do takich platform, może nakładać kary finansowe. Więc tutaj jakby instrumentarium jest różne. Natomiast na takim, mówię, na takim poziomie jakby fundamentalnym najbardziej, tak? To przede wszystkim jakby chodzi o to, żeby te informacje były jawnie dostępne, że wtedy, kiedy, tak, wszystko jest transparentne, przejrzyste u pośredników finansowych, to łatwiej jest podjąć inwestorom, konsumentom decyzję. Czy to sprawia, że nie będzie nigdy kryzysów? Oczywiście, że nie. Natomiast rozwiązania szczegółowe będą się zmieniać. Zapytał pan redaktor o to, czy wiemy coś jakby na pewno, i wydaje mi się, że to w ekonomii w tej chwili wiemy, tak, że to jest główna rzecz, którą musimy rozwikłać. Na różnych rynkach wygląda to różnie, bo są rynki, w których mamy już tradycje regulacyjne długie, tak jak rynki kapitałowe, i tam wiemy, że mamy różnego rodzaju narzędzia, tak jak raporty kwartalne, roczne, które prześwietlają nam firmy, i ja jako inwestor oczywiście pozyskanie tych informacji jest niezwykle kosztowne i czasochłonne, ale mogę się dowiedzieć, jaka jest sytuacja finansowa firmy. Jeżeli firma ją przedstawia w sposób zakrzywiony, ukrywa dane, czy też wręcz oszukuje, no to jest po prostu przestępstwo, są za to kary, tak? I są instytucje, które to monitorują. Natomiast z drugiej strony oczywiście ten MiCA, więc te regulacje europejskie i to rozporządzenie i jego implementacja w Polsce, to nie będzie ochrona konsumenta, tak jak, nie wiem, robi to bankowy fundusz gwarancyjny. Także jeżeli nam bank upadnie, no to mamy zabezpieczenie swoich środków do jakiegoś limitu. To nie jest ta skala regulacji.
1: A, to świetnie, no, że pan to powiedział.
0: Właśnie
1: świetnie, nowy, że pan to powiedział, bo to... Tak. Bo to jest ważne, żeby zrozumieć, że tutaj jest zasadnicza różnica. Bardzo dziękuję za to, że pan był z nami, dr Jakub Janus z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziękujemy bardzo, do widzenia, dobranoc.
0: Bardzo dziękuję, kłaniam się.
1: 20:32, za chwilę słuchacze i słuchaczki będą się mierzyć z pytaniem, które, jak państwo słyszeli, wcale nie jest takie proste. Brzmi ono tak: czy i jak państwo powinno regulować obrót kryptowalutami? Już ten czasownik regulować, przynajmniej z perspektywy tego, co mówił nasz gość, okazuje się być nieoczywiste, bo co to znaczy regulować? 22:44:044. Jeśli państwo mieli doświadczenia z rynkiem kryptowalut, doświadczenia pozytywne, negatywne, albo państwo się nad tym zastanawiali, albo rozmawiali o tym, czy nie zainwestować pieniędzy, proszę dziś śmiało do nas dzwonić, bo w kontekście afery Zonda Krypto my dzisiaj w jakimś sensie zastanawiamy się właśnie nad czymś, co być może, nad rozwiązaniami, które być może zostaną już z nami. Musimy z tą nową, no relatywnie, ale jednak nową technologią, blockchain, czyli z kryptowalutami, kryptoaktywami, nauczyć się jakoś jako społeczeństwo żyć, funkcjonować. Gdzie państwo widzą ciężar odpowiedzialności danego rządu czy parlamentu? Ochrona czy też nie? Nie ochrona, tylko przepływ informacji, zmuszenie do tego, żeby, jak to nasz gość powiedział, nie wystąpiła asymetria informacji. Czyli żeby nikt nie skutecznie nie mógł nas oszukać. To i tylko to. A może część z państwa powie, no nie, my myślimy inaczej w Polsce. Jednak jest zgoda, że jakoś frankowiczom trzeba było pomóc, no, osobom, które były poszkodowane, więc te pomagamy, no to tutaj też zobaczmy, kto najbardziej na tym ucierpiał, jaka jest jego sytuacja, i też może spróbujmy w jakiś sposób pomóc. 22:44:044 to jest numer telefonu do Radia Tok FM. Za chwilę państwa głosy na naszej antenie.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Reklama.
4: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
5: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach, już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze, i ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie, a co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
16: Reklama.
1: 20:36 trwa program Mikrofon Tok FM. Dziś pytamy, czy i jak państwo powinno regulować obrót kryptowalutami. Pod numer 22-44-044 zadzwonił pan Patryk z Pruszcza Gdańskiego. Dobry wieczór, panie Patryku. Halo, czy my się słyszymy, panie Patryku?
17: Tak, słyszymy się.
1: Wspaniale. Słuchamy pana.
17: Dzień dobry wieczór, panie Pawle. No myślę sobie tak, że państwo oczywiście mogłoby to jakoś uregulować, ale jeśli chodzi o pomoc, to uważam, że absolutnie nie, przynajmniej w tej teraz sytuacji. Pan tutaj fajnie teraz podał przykład a propos frankowiczów, kiedy ludzie jakby wierzyli, brali kredyty, a na końcu też okazał się jakiś kawałek. Ludzie zostali, te raty bardzo wzrosły i ludzie mieli wielkie, duże problemy. Żeby to wszystko opłacać.
1: Ale to przepraszam, panie Patryku, ale pan nie zna nikogo, kto w takich kryptowalutach stracił pieniądze, też w dobrej wierze myślał, że no skoro to funkcjonuje, ale... jest legalne, no to i co, i takim osobom by pan nie pomagał.
17: Wie, a jak pan pojedzie do zakopanego albo do większego miasta, to jak grają w 3 karty, to też to funkcjonuje, widzi pan?
1: Ale to jest chyba nielegalne.
17: Ale to nie, a kryptowaluty też są nielegalne, po prostu... To,
1: nie, no ale jak to nielegalne? Nie, właśnie były legalne, panie Patryku, mi się wydaje.
17: Czyli to, co... Nie.
1: Są
17: to,
1: legalne. Może pan dzisiaj zainwestować.
17: To, co nie jest zabronione, jest dozwolone.
1: No ale gra w 3 karty jest zabronione z grą hazardową.
17: No okej, dobra, jest grą hazardową, niech będzie.
1: A to pan wie, przepraszam, panie Patryku, a pan widział w Zakopanem, jak grałem w 3 karty? Czy to był taki przykład?
17: Pewnie, że widziałem. Tylko, że ci od razu przeganiają ogólnie, jak za długo patrzysz, a nie grasz, nie? Aha. Ale dobra, ale to nie w tym rzecz. Proszę pana, od 2014 jest, była ta... przepraszam, to co teraz mówimy, tylko inaczej się nazywało.
1: BitBay. Na początku nazwa tej firmy BitBay. To była BitBay, później Zonta Krypto.
17: Dokładnie, BitBay. I po 4 latach Komisja Nadzoru Finansowego i inne instytucje państwowe informowały. A jednak ludzie woleli oglądać helikoptery, Mercedesy, Ferrari tego gościa. To bardziej do nich przemawiało. Każdy chciał być, nachapać się jakby szybciutko i bezproblemowo. A gdyby tak było, sobie myślę, to przecież banki też by dawały świetne oferty. I inne...
1: Tak, ale panie Patryku, jeszcze raz, a czy pan zna kogoś, kto stracił albo zyskał na kryptowalutach?
17: Nie, absolutnie nie.
1: Ale rozmawiał pan z kimś znajomym z rodziny, że ktoś jest zainteresowany w ogóle tym? Czy ludzie...
17: Ja wie pan, nie mam za dużo znajomych, bo jestem szczery i nie mam za dużo znajomych, ale No po prostu bardziej gdzieś na giełdzie. Mam kolegę, który grał na giełdzie. Aha. I tam też gdzieś przegrał pieniążki, bo też tam komuś zaufał. Ale właśnie, bardziej grać na giełdzie papierów wartościowych.
1: Panie Patryku, ja rozumiem pana zdanie, bardzo wyraźne, jednoznaczne, a propos potencjalnej pomocy tym osobom. Świetnie, że pan do nas zadzwonił. Zobaczymy, jak się inni do tego odniosą. Pan Patryk z Pruszczach z Gdańskiego był z nami. Dziękujemy za pana głos. Do usłyszenia, panie Patryku. Pan Patryk ma jasne zdanie w kwestii przynajmniej pomocy. W kwestii tego, że świetnie, że pan Patryk przypomniał, że faktycznie Komisja Nadzoru Finansowego, wątpliwości prawne, tak. To jest lista firm upubliczniona w 2018 roku, w lutym, i tam te wątpliwości prawne Komisja Nadzoru Finansowego zgłasza. Ale wtedy giełda przenosi się za granicę, na Maltę i do Estonii. No i znowu ktoś może powiedzieć, ale zaraz, Estonia jest w Unii Europejskiej. No chyba nie może być tak, że jakaś firma działa w Unii Europejskiej i to są wstrętni oszuści. Więc bronię tutaj tych wyborów tych osób, albo próbuję bronić, żeby pokazać, że to nie jest wszystko takie oczywiste. Pod numer 22-44-044 pan Krzysztof z Warszawy zadzwonił. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
8: Dobry wieczór. Panie redaktorze, myślę, że trochę się wdarło bałaganu w tym całym problemie zonda krypto. Zonda krypto to jest po prostu jedna z giełd, na których ludzie obracają bitcoinami. Bitcoin to jest waluta elektroniczna i to nie jest problem, że bitcoin jest B, tylko ktoś założył sobie nie do końca legalną giełdę, która skupiła te bitcoiny i z tego, co ja rozumiem, to pan Kral tłumaczy się, że pan Suszko ma kody dostępu do tych jakby sejfów, które są schowane, klucze i w tym jest problem.
1: Panie Krzysztofie, ale jak pan słyszy takie pytanie jak dzisiaj, na które odpowiadamy sobie, próbujemy odpowiedzieć sobie wszyscy, co w takich sytuacjach powinno robić państwo? To jak pan odpowie na to pytanie?
8: Znaczy, wie pan, no to jest tak samo, czy państwo powinno czerpać korzyści, nie wiem, z narkotyków to złe słowo porównanie może, no ale inaczej powiem.
1: Ale to jest dobre, panie Krzysztofie, świetne porównanie. Pan mówi narkotyki i tu państwo mówi, jasne, że mam kontrolę. Jasne, że mam kontrolę. Nie ma sprzedaży, nie tylko młodzieży, w ogóle nie ma sprzedaży narkotyków i nie będzie, właśnie, mówi państwo.
8: Ale wie pan, ale moim zdaniem bitcoin to jest, no jakby powiedzieć, dla dorosłych ludzi zabawa. Tylko problem jest taki,
1: czyli co, państwo nie powinno w ogóle regulować tego rynku?
8: Moim zdaniem nie, dlatego że, wie pan, regulowanie to znaczy czerpanie zysków z obrotu. Czyli
1: Nie, to nie chodzi nam... My dzisiaj nie pytamy o czerpanie zysku z dochodów, pytamy na przykład, czy jakaś działalność jest legalna. Tutaj ewidentnie jest.
8: Jest.
1: W przypadku narkotyków Bitcoin... ewidentnie nie ma.
8: Bitcoin jest, wie pan, oficjalnym, legalnym produktem.
1: Tak.
8: Tylko giełda, na której część ludzi wpłaciła, i wie pan, też to jest zastanawiające, jakoś o tym się do końca nie mówi, że padają kwoty tam 300-400 milionów złotych, ale poszkodowanych jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi, ale 1500 chyba się zgłosiło do prokuratury. To znaczy, że ludzie uciekali w bitcoina i w te waluty, mogący sobie...
1: Świetnie, że pan o tym mówi. Tak,
8: pieniądze.
1: Tak, świetnie, że to mówi. Jaki z tego wniosek jest dla państwa? Jak państwo jak powinno w takim razie regulować ten rynek?
8: Znaczy, wie pan, moim zdaniem jest zabawa, jest ryzyko, jest szampan.
1: Nie, ale to według pana powinno regulować, czy nie powinno regulować?
8: Nie.
1: Nie powinno regulować. Nie. To dlaczego regulujemy rynek narkotyków?
8: No ale wie pan, to znaczy, jeżeli...
1: Nie, ale panie Krzysztofie, to jest proste pytanie. Ale, dlaczego w Polsce nie można kupić sobie w sklepie kefir, chleb i narkotyki?
8: No dobra, ale pan mówi, reguluje, to znaczy zakazuje.
1: Tak? W tym przypadku zakaz, tak.
8: No to teraz jeżeli państwo ma zakazać bitcoina, to nie istnieje temat. Nie ma bitcoinów, nie ma giełd, nie ma wpłacania pieniędzy. Natomiast moim zdaniem bitcoin powinien być legalnym, tak jak jest legalny. I obrót też jest legalny, tylko że ludzie, którzy wpłacili do tej giełdy pieniądze, wpłacili po to, żeby zarobić pieniądze. Część zarobiła, a teraz nagle się okazało, że facet, który trzyma, nie wiem, kody dostępu do tych sejfów, mówi, że nie mam pana płaszcza, i co mi pan zrobi.
1: Panie Krzysztofie, a pan w ogóle zna takie osoby, które inwestowały w...
8: Nie. Nie. I wie pan co,
1: a pan się w ogóle zastanawiał nad tym kiedykolwiek, czy by nie zainwestować?
8: Nie, nigdy. Wie pan co, to jest tak, że gdybym miał takie napisy finansowe, jak ludzie, którzy wpłacali te pieniądze, to każdy rozsądny człowiek inwestuje w coś, na czym ma jakąkolwiek kontrolę.
1: Natomiast no właśnie, żeby to było takie... Świetnie, że pan mówi o tych napisach finansowych. 11% tych, którzy inwestowali, deklarowało powyżej 50 tysięcy, a co trzeci inwestor przeznaczył na ten cel kwoty nieprzekraczające 1000 złotych.
8: No ale wie pan co, no, zawsze są ludzie, którzy szukają szczęścia. I tylko panie redaktorze, jeszcze na koniec jedną rzecz powiem. Aha. Wydaje mi się, że dużo w rozkręceniu tej, no jest to afera na pewno,
1: ewidentnie.
8: W rozkręceniu tego całego szumu robi zarówno strona rządząca, jak i opozycyjna. Bo
1: teraz
8: rządzący pokazują, jak to krypto, znaczy jak to zonda krypto finansowała działalność partii politycznej pod tytułem PiS, a PiS twierdzi, że to jak zwykle wszystko wina Tuska.
1: Tak, i bo myślę, nie zadbał.
8: No, gdyby, wie pan, to trafiło w innym czasie, to po prostu, no są takie przypadki. Jest,
1: ale to ma pan rację, panie Krzysztofie, to ewidentnie, ma pan rację, że to jest teraz rozgrywane politycznie, tylko na samym końcu są osoby, które po prostu straciły pieniądze i część z nich może mieć pretensje, że to nie było lepiej regulowane.
8: Ale panie redaktorze, może trochę za ostro, ale ja tych ludzi w ogóle nie żałuję tych ludzi, bo ci ludzie inwestując w bitcoiny i w tą giełdę wiedzieli, że to jest wysokie ryzyko, a jeżeli ktoś nie był wysokim ryzykiem świadomy, no to znaczy, że po prostu jest nie do końca, nie nadaje się do takiej działalności.
1: Panie Krzysztofie, rozumiem pana tutaj nastawienie do tej całej sprawy. Bardzo dziękuję, że pan zadzwonił do nas podzielić się ze swoim poglądem na tę kwestię. Czy jak państwo powinno regulować obrót kryptowalutami? To jest pytanie do słuchaczek i słuchaczy. Pan Waldemar z Krakowa jest z nami. Dobry wieczór, panie Waldemarze.
9: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór wszystkim.
1: Słuchamy pana.
9: Odpowiadając, czy tak, państwo powinno regulować kwestie związane z kryptowalutami? Na odpowiedź jak? No przede wszystkim, ja tutaj może porównam kwestie zakładów rozrywkowych, tak? Czyli de facto kasyna, które pod którymi piecze ma Skarb Państwa, że tak powiem, największe udziały, tak? Czy tam większość udziałów, tak? No i teraz tworzymy normalną polską grupę kryptowalutową, tworzymy rynki kryptowalutowe. Może to być rynek altcoinów, może to być rynek zwykłych kryptowalut, może to być rynek tokenów. Chodzi o to, żeby patrzeć na ten rynek blockchainowy z perspektywą 30-50 lat i zrobić taką giełdę kryptowalutową albo taki rynek kryptowalutowy, który będzie pozycjonował Polskę wśród liderów obrotu kryptowalut.
1: Panie Waldemarze, a co by pan powiedział takiej osobie, która zainwestowała, straciła, została oszukana i mam pretensje, dlaczego państwo wcześniej nie zadziałało, nie przyjęło tej chociażby unijnej dyrektywy MiCA, która mówi bardzo wyraźnie, że...
9: Dlatego, że 8 lat temu, przez 8 lat sprawował władzę PiS i jemu nie zależało na tym, żeby uregulować ten rynek, tylko żeby czerpać korzyści z tego rynku poprzez różnego rodzaju zonda krypto czy cokolwiek innego i powiązania z tym wszystkim.
1: Ale nie, ale to by pan tak wytłumaczył tym ludziom, którzy zainwestowali, byli przekonani. To, nie, ale
9: czyli tylko
1: wola polityczna według pana, tak? Dobrze, panie Waldemarze, pana rozumiem. Tylko wola polityczna, tak?
9: Panie redaktorze, 30-40 tysięcy klientów zonda krypto, których niby zostało oszukanych albo zostało oszukanych. Mogę panu powiedzieć, że tych 30-40 tysięcy ma jeszcze dodatkowe konta na innych giełdach kryptowalutowych na świecie, czy na Binance, czy na Bitrexie, czy na jeszcze innych i tam ma o wiele większe ilości pieniędzy.
1: Pewnie tak, panie Waldemarze, ja tego nie mam. Proszę mi powiedzieć, ale czy pan z tego, co słyszę, to pan chyba inwestuje w kryptowaluty, tak?
9: Dobrze pan słyszy.
1: Aha. I nie ma pan obaw, że któraś z tych giełd po prostu okaże się być miejscem, gdzie pan straci swoje środki, a jednocześnie nie będzie pan mógł się odwołać do państwa?
9: Giełdy upadają, natomiast jedna z kryptogiełd została okradziona i postawiła się PR-owo, zagrała w ten sposób, że oddała po prostu wszystkie bitcoiny, które się należały klientom. I właśnie w tej na tej giełdzie mam ulokowane kryptowaluty i środki.
1: Dobrze, no ale, to, ale panie Waldemarze, ale nie obawia się pan, że tam na jakiejś giełdzie innej, nie wiem, ma pan ulokowane środki i coś się z tym stanie? Czy na ile się pan... Tak jakby...
9: Ale wie pan, wie
1: dla
9: pan,
1: pana jest, to jest bezpieczna inwestycja? O to chcę zapytać. O.
9: Wie pan co, jest jeszcze coś takiego jak zimny portfel, tak? Na którym mam tak zwanego pendrive'a, gdzie mogę, że tak powiem, mieć kod dostępu i mogę z tym zimnym portfelem jeździć po całym świecie i wydawać czy kryptowaluty.
1: Rozumiem. A pani Waldemarze, to inaczej zadam to pytanie. Czy kiedy afera Zonda Krypto wyszła na jaw, albo nawet już nie wiem, wcześniej, jak pan usłyszał, że Komisja Nadzoru Finansowego wpisuje firmę na listę ostrzeżeń publicznych w związku z wątpliwościami prawnymi, to czy to zmieniło pana podejście do inwestowania w kryptowaluty?
9: Nie, ja na BitBayu, ja na BitBayu miałem bardzo minimalne, że tak powiem, ilości finansowe, tak żeby tylko ewentualnie szybko wybrać pieniądze.
1: I co, ale udało się panu z tego BitBaya, poprzednika Zonda Krypto, wybrać?
9: Tak, bo aha, wie pan co, BitBay miał kilka czy kilkanaście kryptowalut i to tyle. Wie pan, są kryptogiełdy, które mają kilkaset kryptowalut.
1: Co pan sądzi? Zapytam pana, bo widzę, że pan, mówię kolokwialnie, siedzi w temacie. Co pan sądzi o tej propozycji, żeby tak wdrażać tą dyrektywę europejską, żeby po prostu Komisja Nadzoru Finansowego u nas miała takie możliwości, że tam, gdzie...
9: Dyrektywa proszę mówić. Europejska jest dyrektywą europejską. My powinniśmy być na tyle elokwentni i na tyle inteligentni, żeby wyznaczać własne kierunki.
1: Czyli?
9: Tego rynku.
1: Czyli jak to powinno wyglądać?
9: Normalnie powinna powstać grupa, która będzie tworzyła ten rynek kryptowalutowy.
1: Ale jaka grupa? Spółki Skarbu Państwa?
9: Wie pan co, może to być związane na przykład z bankami, tak jak jest tworzona giełda papierów wartościowych. Tak?
1: Ale ci ludzie, którzy inwestują w kryptowaluty, bardzo często mówią, właśnie nie chcemy żadnych banków, my dlatego inwestujemy w kryptowaluty.
9: Dobrze, to można powołać inny podmiot, który będzie, że tak powiem, cały czas miał pieczę nad tym rynkiem. Oczywiście musi być dostęp do white papersu, czyli do...
1: Ale podmiot jaki? Prywatny czy regulator?
9: I to. Niech to będzie po 50%.
1: To w tym projekcie ustawy jest Komisja Nadzoru Finansowego, która mówi, przyglądamy się, ostrzegamy,
9: Tu nie ma przyglądania.
1: A na samym końcu mówimy, że trzeba zamknąć.
9: U nas jest Komisja Nadzoru Finansowego i czy jest napisane, czy przyglądamy się? No nie, jest to kwestia rozrywkowa, tak?
1: No nie, ale zaraz. No jednak wtedy, kiedy jednak w lutym 2018 roku na najważniejszej liście ostrzeżeń publicznych w związku z wątpliwościami prawnymi umieszczono firmę, to jednak bardzo dużo ludzi pomyślało, coś jest nie tak. I Komisja Nadzoru Finansowego ma tą listę przecież i to ona ogłasza.
9: W 2018 roku zarządów Bidena czy zarządów wcześniejszych prezydentów w ogóle był zakaz inwestowania w kryptowaluty. Zmienił się prezydent Trump i on, że tak powiem, stawia na kryptowaluty.
1: No ale nie o tym rozmawiamy przecież, panie Waldemarze. Pan chce powoływać instytucję, ja mówię, ale już mamy jedną, KNF.
9: Ale KNF jest nadzorem. Tak samo KNF nadzoruje...
1: A ta instytucja pana byłaby czym? Czy jakby działała?
9: Słucham?
1: Ta pana instytucja jakby działała w takim razie, jeśli nie jako nadzór?
9: Byłaby pośrednikiem, tak jak jest giełda papierów wartościowych pośrednikiem.
1: No tak, i wtedy wracamy do... I tak, ale panie Waldemarze, wracamy do tego, że część osób po to chce mieć kryptowaluty, żeby nie było żadnych pośredników właśnie. Ale panie Waldemarze, super, że pan do nas zadzwonił, bo pan ma olbrzymią wiedzę. A tymczasem tłumy ludzi chcą się wypowiedzieć na naszej antenie i musimy już kończyć naszą rozmowę, za którą bardzo panu dziękuję. Pan Waldemar z Krakowa był z nami, osoba zorientowana w rynku kryptowalut. Pani Anna z Warszawy. Dobry wieczór, pani Anno.
16: Dzień dobry.
1: Słuchamy.
16: Ja chciałam zauważyć taką rzecz. Jeżeli ktoś inwestuje w te kryptowaluty, to znaczy się, że jest człowiekiem zamożnym raczej. Bo przynajmniej ma oszczędności.
1: Ale pani Anno, przepraszam, ale wyjaśnijmy sobie, bo ja też byłem zdumiony tym, ale jednak co trzecia osoba, która to zrobiła, nie przeznaczyła większej kwoty niż 1000 złotych. To nie są bardzo zamożni ludzie.
16: Ale dlaczego? Nie dlatego, że jest biedna, tylko dlatego, że po prostu inwestuje w rozmaite sprawy. I między innymi postanowiła spróbować. Tak jak ten poprzedni pan, który się wypowiadał, z ciekawości. Na zabawę. On to tak jakoś określił, że rozrywkowo. No w każdym razie i No i tak. Natomiast ci biedacy, którzy nie mają oszczędności, a któraś z tych audycji była poświęcona temu, że duża część naszego społeczeństwa nie ma oszczędności, no to przecież oni nie inwestują w kryptowaluty.
1: I wniosek z tego jest jaki, że państwo w takim razie nie ma obowiązku wsparcia tych ludzi, którzy zainwestowali, tak? Bo powinno bardziej się osobami mniej zamożnymi.
16: Jest też loteria i też są i nikt, dlatego że ktoś nie wygra totolotka, to nikt mu nie na otarcie łez nie daje nic.
1: A jak pani traktuje... Pani Anno, ale zatrzymajmy się, bo tu ja rozumiem to, co pani mówi, tylko skoro myśmy wszyscy jednak solidarnie pomogli frankowiczom, można tak w skrócie największym powiedzieć, no bo z pieniędzy jednak wspólnych naszych składanych w bankach ta pomoc dla frankowiczów była, to tutaj pani widzi, że jest różnica pomiędzy tymi, którzy brali kredyty we frankach, a tymi, którzy inwestowali w kryptowaluty, tak?
16: Ja osobiście też miałam mieszane uczucia, jeśli chodzi o tą pomoc dla tych frankowiczów.
1: Aha,
16: już ale wtedy, nie do tego stopnia, jak w tym przypadku. W tym przypadku jestem zdecydowanie przeciwna. I jeszcze dlaczego?
1: Ale jedni i drudzy mogli zostać oszukani, pani Anno.
16: Tak, ale w tamtym przypadku frankowitów to państwo większą ponosiło odpowiedzialność, dlatego że jednak powinno w przypadku banków, uważam, że państwo ma większą odpowiedzialność, jeśli chodzi o kontrolę nad nimi. I to, że nie zadziałało odpowiednio szybko, ten proceder trwał dosyć długo, to uważam, że to jest wina po stronie państwa. I dlatego tutaj jeszcze przyjęłabym, że w porządku. Natomiast tutaj, jeszcze zważywszy na to, co się dzieje ostatnio, że na przykład nauczyciele walczą, mając zarobki niewiele większe od najniższej krajowej, to im się tłumaczy, że przecież mogliby zarabiać tyle, co lekarze, co jest oczywistą bzdurą. No, w każdym razie uważam, że byłoby wielką niesprawiedliwością, gdyby dostali ci, którzy inwestowali w te kryptowaluty, a nauczyciele nie dostali.
1: Pani Anno, jak pani tak to zestawia, no to rzeczywiście to myślę, że dla wielu słuchaczy i słuchaczek jest uderzające. Bardzo dziękuję za to, że pani do nas zadzwoniła. Pani Anna z Warszawy była z nami. Dziś pytamy, czy i jak państwo powinno regulować obrót kryptowalutami. Zaczęliśmy od rozmowy z doktorem Jakubem Janusem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który przypomniał, że ta filozofia, jeśli już regulacji, to nie jest regulacja, najczęściej przyjęta, to zazwyczaj jest po prostu zapewnienie nam wszystkim takiej sytuacji, że wszyscy wiemy mniej więcej to samo. To znaczy, albo inaczej to ujmując, utrudnienie oszukania nas. Tyle i tylko tyle. To jest najczęstsze rozwiązanie w sytuacji, w której jesteśmy teraz. Ta unijna dyrektywa mówi państwom, też pilnujcie tego, żeby wasi obywatele, skoro jednocześnie są obywatelami Unii Europejskiej, mieli dostęp do informacji. To jest wasza rola jako państwa. Czyli musi być jakiś rodzaj nadzoru, w naszym przypadku byłaby to Komisja Nadzoru Finansowego i ten nadzór powinien działać. Czy i jak intensywnie ingerować w rynek kryptowalut, czyli czy jest możliwość, żeby można było zamknąć na przykład taką giełdę, kiedy jest ewidentny powód do tego, na przykład próba oszustwa i tak dalej. Oto toczy się już polityczna dyskusja, bo przypomnijmy, to jest w projekcie ustawy, ale ustawa została trzykrotnie zawetowana przez prezydenta. Jeszcze dzisiaj premier informował, że bardzo liczy na tych wszystkich, którzy w parlamencie mogliby to weto prezydenckie do tej ustawy cofnąć. Czyli weto weta, że się tak wyrażę. Za 2 minuty godzina 21 i informacje Radia Tok FM. Przedstawi je dla państwa Sylwia Chryczańska. Po informacjach państwa odpowiedzi na pytanie, czy i jak państwo powinno regulować obrót kryptowalutami. Nasz numer to 22 44 044.
18: Autopromocja.
19: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
20: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
19: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
18: Autopromocja.
21: Reklama. Pan Rembiszewski?
22: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
23: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
24: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
25: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
24: Travisto Fast i Travisto.
25: Aflofarm.
26: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
27: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
28: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
21: Reklama.
18: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
29: Zatrzymano kolejne osoby, zabezpieczono mienie, które może pokryć straty pokrzywdzonych. Służby poinformowały o najnowszych działaniach w sprawie zonda krypto. Amerykański minister finansów o wysokie ceny ropy obwinia Ukrainę. Pierwszy zarejestrowany w Polsce samolot elektryczny zaprezentowano w Katowicach. Za kilka minut sprawdzimy, komu posłuży maszyna. Na zegarach minuta po 21. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje Tok FM. Przedstawiciele służb przeprowadzili dziś działania w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Po 4 godzinach przeszukania wyszli z dokumentami dotyczącymi współpracy z Zonda Krypto. Zabezpieczono też środki finansowe, biżuterię, luksusowe zegarki i samochody. Na polecenie prokuratury krajowej zatrzymano 3 kolejne osoby. Jak przekonuje minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, zatrzymani mogą przyczynić się do wyjaśnienia nie tylko afery w Zonda Krypto, ale także być może przyniosą odpowiedzi w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, uznawanego za króla krypto walut, który zaginął w marcu 4 lata temu.
30: Te dwa śledztwa dotyczące jedno właśnie poszkodowanych w aferze Zonda Krypto, a drugie między innymi śmierci właściciela giełdy BitBay, która stała się później Zondą, zostały połączone, więc prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Suszka.
29: Służby doprowadziły do prokuratury krajowej w Katowicach inwestora Rafała Z. Według doniesień medialnych zatrzymany ma związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem oraz jego giełdą BitBay. Policja zatrzymała w tej sprawie jeszcze 2 inne osoby o inicjałach JW oraz AP. Mimo postępów w śledztwie brakuje rozwiązań prawnych, które pozwoliłyby uczciwie rozdysponować skradzione środki pokrzywdzonym osobom. Mówił o tym w Tok FM mecenas Robert Nogacki z Kancelarii Prawnej Skarbiec.
31: Nie ma takich mechanizmów prawnych, które pozwalałyby szybko dystrybuować tą kwotę między pokrzywdzonych, więc to jest taki wątek, gdzie polityka by się nam bardzo przydała, nie tylko by nie szkodziła, ale bardzo politycy mogliby pomóc, stworzyć rozwiązania prawne, które pozwoliłyby dzielić te środki między pokrzywdzonych w możliwy sprawny sposób.
29: Służby zabezpieczyły rzeczy osobiste zatrzymanych osób, między innymi luksusowe samochody, biżuterię i znaczną ilość gotówki należącą do aresztowanych. Zabezpieczony majątek może w przyszłości pokryć część strat poniesionych przez osoby pokrzywdzone w aferze. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził w komunikacie zniszczenie rosyjskiego samolotu myśliwskiego MiG-29 oraz śmigłowca K-27. Sztab podał, że ostatniej nocy zaatakowano szereg rosyjskich celów wojskowych w okupowanej części obwodu donieckiego, w tym skład amunicji czy skład zaopatrzenia jednostki rosyjskich wojsk. Wyższe ceny ropy naftowej są m.in. efektem ukraińskich ataków przeciwko rosyjskiemu sektorowi naftowemu. Taką tezę wysnuł amerykański minister finansów Scott Bessent. W wypowiedzi podkreślił, że Ukraina zdecydowała zdecydowała, że chce rozwalać rosyjskie aktywa energetyczne i rafinowane produkty, co tworzy presję na globalne ceny. Jako drugą przyczynę wysokich cen ropy naftowej podczas wywiadu w telewizji Fox News Besant wymienił wojnę w Iranie, jednak zaznaczył, że ten konflikt się skończy. A resort zdrowia w Teheranie przedstawił najnowszy bilans ofiar amerykańskich ataków na Iran. Minionej nocy zginęło 18 osób, a 108 zostało rannych. Według władz irańskich podczas amerykańskich nalotów zaatakowano m.in. dom na południu Iranu, w którym odbywało się wesele. Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei stwierdził, że była to zbrodnia wojenna. Amerykańskie siły zbrojne zaprzeczyły, by atakowały ludność cywilną. Stany Zjednoczone i Iran po ponad miesiącu przerwy w walkach wznowiły kilka dni temu wzajemne ostrzały. W niemieckim Weimarze rozpoczęło się spotkanie z okazji 35-lecia Trójkąta Weimarskiego. Do miasta przybyli już ministrowie spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Francji, Radosław Sikorski, Johann Wadepul oraz Jean-Noël Boiron. Główną część jubileuszowego spotkania zaplanowano na jutro. Jak poinformowało polskie MSZ, szefowie dyplomacji podsumują w Weimarze dotychczasowe efekty współpracy. Rozmowy będą też dotyczyły bezpieczeństwa w Europie, dalszego wsparcia dla mierzącej się z rosyjską agresją Ukrainy oraz perspektyw współpracy trójstronnej. Pierwszy

0: elektryczny.
1: Ten hałas, który mamy w tej chwili, zgenerowany przez śmigło,
2: sprawdził pilot, czy silnik osiąga maksymalne obroty startowe. Wyjdzie na pas i wystartuje, natomiast ani nie generuje w tej chwili spalin, ani żadnego hałasu.
0: Anna Przybył, dyrektorka Technikum Lotniczego.
3: Jest to na pewno niezwykłe doświadczenie dla naszych uczniów. Mają taką możliwość uczestniczenia w tworzeniu się, myślę, lotnictwa, tego małego lotnictwa elektrycznego.
0: Samolot, który kosztuje około 250 000 euro, został współfinansowany z funduszy europejskich. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOG FM.
4: Wręczenie Nagrody Złotego Lwa za całokształt twórczości George'owi Clooney'owi i projekcja konkursowego filmu Ink w reżyserii Danego Boyla o magnacie medialnym Rupercie Murdochu towarzyszyły inauguracji 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji. W głównym konkursie znalazło się 21 filmów z całego świata, które oceni międzynarodowe jury pod przewodnictwem amerykańskiej aktorki, reżyserki i scenarzystki Maggie Gyllenhaal. Łącznie podczas festiwalu wyświetlonych zostanie prawie 200 filmów krótkometrażowych, długometrażowych, dokumentalnych i eksperymentalnych. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji potrwa do 12 września. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 22. Teraz jeszcze pogoda. Jutro dzień z zachmurzeniem umiarkowanym, okresami wzrastającym do dużego. Miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu, lokalnie na wybrzeżu oraz Podkarpaciu burze. Rano na wschodzie i południowym wschodzie mogą jeszcze utrzymywać się mgły. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 20 do 23 stopni, chłodniej około 19 stopni nad morzem i na Suwalszczyźnie.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: 7 minut po godzinie 21. Słuchamy Radio TOK FM. Trwa program Mikrofon TOK FM. Dziś pytamy, czy i jak państwo powinno regulować obrót kryptowalutami. Afera Zonda Krypto, czyli firmy, która oszukała swoich użytkowników czy klientów, no, też można mówić o inwestorach z drugiej strony, przynajmniej część tych osób tak pewnie to widziała, zatacza coraz szersze kręgi w tym sensie, że dzisiejsze aresztowania, o których informowaliśmy, czy też wcześniejsze doniesienia mówiące o tym, że związek pomiędzy tą giełdą a tą firmą, a światem polityki rysuje się coraz wyraźniej, powoduje, że bardzo wiele osób w Polsce się zastanawia w takim razie, czy mamy tu do czynienia po prostu z firmą, która oszukała swoich klientów, koniec, kropka, czy też czymś więcej. Otóż część z państwa myśli sobie, akurat jeśli chodzi o tak nieoczywiste, dalekie od standardowych systemy, gdzie są angażowane pieniądze, no to tam trochę łatwiej jest po prostu o różnego rodzaju niebezpieczne, ryzykowne sytuacje. Ergo państwo powinno jakoś inaczej działać niż w innych przypadkach. Czyli powiedzieć wyraźnie, jest niebezpieczeństwo, proszę się pilnować. Albo wręcz ingerować w sposób jednoznaczny i zamykać na przykład takie giełdy. Pod numer 22 44 044 pan Krzysztof z Poznania zadzwonił. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
7: Dobry wieczór.
6: Słuchamy
7: panie
6: pana.
7: Panie dyrektorze, granica między oszukać klienta, a mieć pecha w biznesie i po prostu przegrać swój projekt jest dość cienka. I jeżeli teraz weźmiemy sytuację taką, że kryptowaluty nie były, giełda nie była regulowana w Polsce w żaden sposób, no to wkładcy byli całkowicie bezbronni i podani na tacy właściwie tym twórcą tej metody.
6: Czy to z tego wynika, panie Krzysztofie, że pan by oczekiwał teraz wsparcia ze strony państwa wobec osób poszkodowanych przez Zonda Krypto?
7: Żadnego wsparcia, proszę pana. Wsparcie było, był czas na wsparcie lat temu 6, 7, 8 i wtedy można było prowadzić, zamiast na przykład wywieszać durnowate komunikaty przez KNF na stronie gdzieś tam, których nikt nie ogląda, po prostu zamówić w telewizji 10 programów półgodzinnych i edukować ludzi. Uważam, że przynajmniej połowa z nich nabrałaby jakichś podejrzeń.
6: Co do komunikatów, których nikt nie ogląda, akurat komunikaty Komisji Nadzoru Finansowego przez osoby, które inwestują, w ogóle inwestują w kryptowaluty również, są bardzo, bardzo oglądane, panie Krzysztofie.
7: Okej, jasne. Super, że pan podniósł ten temat, ale jeżeli teraz weźmiemy kredyty frankowe i klauzule abuzywne, to tak. Przecież umowy kredytowe banków przez kilkanaście lat podlegały kontroli KNF-u. I co zrobił KNF? KNF nie zrobił nic.
6: Panie Krzysztofie, świetnie, że pan podał ten przykład. Ale co z niego wynika? Jaka konsekwencja? Że w takim razie tym osobom, które poczuły się

0: poszkodowane przez kredyt frankowy nie powinniśmy pomagać?
1: Nie, że w znacznej części nadzór KNF-u jest iluzoryczny, fasadowy i należy tę służbę wzmocnić. W taki sposób, żeby miała prawo ingerowania i do tego potrzebuje jakichś przepisów prawa, prawda? Czyli potrzebuje jakiejś ustawy. I nie jest rolą klienta. No jeżeli są różni ludzie, akceptują, kręci kogoś tam duży poziom ryzyka i przewidywane, spodziewane duże zyski, ale za dużymi zyskami mało kto pamięta, że idą też możliwość dużych strat. To jest elementarz kompletny poza oglądaniem stron KNF-u.
0: No tak, tak, tak. Tylko pan wraca do tego KNF-u, tylko przypomnę, zgodnie z faktami, jednak jesteśmy stacją informacyjną, że akurat wtedy, kiedy był największy boom w 2006-2008, to KNF akurat, czy jako Komisja Nadzoru Bankowego najpierw, a później jako Komisja Nadzoru Finansowego, to jednak mówiła o tym, że kredyty frankowe mogą być niebezpieczne, w skrócie.
1: Mówiła. Mówiła. Jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego ma odpowiednie uprawnienia, to wkracza władczo w tekst umowy i mówi nie, to jest nieważne.
0: A, to pan ma na myśli ten rodzaj regulacji?
1: No czego jest odmówienie?
0: O to się toczy teraz polityczny bój, bo już trzeci raz prezydent zawetował właśnie taką możliwość, o której pan mówi, a ona jest właśnie w ustawie.
1: To jest fakt, natomiast ja tych ustaw nie czytałem, nie znam jaka jest relacja tekstu tych ustaw do rozporządzenia Unii Europejskiej, co tam jest więcej, co tam jest mniej.
0: Ale panie Krzysztofie, najważniejsze jest chyba to, nie wiem czy pan się zgodzi, że to co pan przed chwilą zaproponował, to w ustawie jest. To znaczy, że regulator, Komisja Nadzoru Finansowego mówi, proszę natychmiast zamknąć tę stronę, bo oszukujecie ludzi, kropka.
1: Dobra, ale tam też są jakieś opłaty, które zdaje się, nie wszyscy się na to wyrażają zgody, czy możliwość jakiegoś szybkiego wkraczania. No to trzeba dogadać. I ja nie odpowiadam za proces legislacyjny. I panie redaktorze, przecież jeżeli chodzi o KNF i umowy frankowe, to samo gadanie, u nas właśnie powstaje taka wiara. Będzie ustawa, będzie dobrze. Nic nie będzie dobrze. Musi być jakiś nadzór.
0: Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Krzysztof z Poznania był z nami. Bardzo dziękujemy. Nasz numer to 22 44 044. Pan Konrad z Krakowa. Dobry wieczór, panie Konradzie.
2: Dobry wieczór.
0: Słuchamy pana.
2: Czy ja na początku chciałbym się odnieść do tego, o czym mówił pan Waldemar. Tworzenie jakiegoś, właśnie nie wiem, czy to miał być, ale tak mi się wydaje, ze słów pana Waldemara, jakiś państwowy chyba podmiot, pośrednik, który miałby tutaj stać na straży, właśnie nie wiem, rozumiem, że to miała być jakaś giełda stworzona przez państwo, wydaje się jakąś aberracją, gdyż same u podstaw tworzenia kryptowalut było to, aby one były właśnie poza tą sferą publiczną. Natomiast mamy teraz zgodnie z dyrektywą MiCA giełdy, które są objęte różnego rodzaju regulacjami i ja z takiej giełdy korzystam.
0: Ale to w Polsce jest ta giełda? Nie, to za granicą gdzieś.
2: Zagraniczne, ale one są zarejestrowane w krajach europejskiej i one musiały pójść procedury zgodne właśnie.
0: Rozumiem.
2: I są to giełdy, które są w tym momencie kontrolowane. One co miesiąc muszą do wszystkich użytkowników tych giełd wysyłać tak zwany proof of reserve, czyli taki dokument, w którym potwierdzają, że mają odpowiednie ilości rezerw kryptowalut, najczęściej oczywiście bitcoina, które pozwala im na takie ciągłe funkcjonowanie. Przed MiCA tego nie było, chociażby Zonda Krypto nie musiała takiego obowiązku spełniać, więc ci klienci de facto nie wiedzieli, jaki jest stan faktyczny tego, co...
0: Ale to panie Konradzie, to jak na pana na przykład aktywność, taką kryptoaktywność wpłynęła afera z Zonda Krypto? Kiedy pan już się dowiedział, co się wydarzyło, co się wydarza, to pan jakoś inaczej zaczął inwestować, nie wiem, patrzeć na inne rzeczy?
2: Ja nigdy z Zondy nie korzystałem. W momencie, kiedy zacząłem się interesować kryptowalutami, zrobiłem sobie po prostu research, które giełdy na świecie są, mają długie doświadczenie, są w miarę stabilne, bezpieczne i po prostu podjąłem decyzję, na której giełdzie lokować swoje środki, z tym, że i tutaj to jest najważniejsza zasada, jeśli chodzi o inwestowanie, zwłaszcza długoterminowe w kryptowaluty, giełda służy tylko do zakupu i sprzedaży kryptowalut. Jeżeli chcemy je dłużej trzymać, kupujemy sobie zimny portfel,
0: Panie Konradzie, a pan zna wiele osób, które w ten sposób inwestują, czy trzymają takie aktywa w kryptowalutach? Wiele osób pan zna? Jak oni komentują tą kwestię afery z Onda Krypto?
2: Ja ze swoimi znajomymi o finansach nie rozmawiam, więc nie wiem w zasadzie, czy oni inwestują, czy nie inwestują w kryptoaktywa, czy w jakieś w ogóle inne produkty finansowe, więc nie wiem. Ja natomiast jakby temat Zondy był dla mnie neutralny z mojego punktu widzenia, bo ja na Zondzie nigdy nie inwestowałem.
0: A czemu?
2: Bo po pierwsze sprawdziłem sobie w momencie, kiedy zacząłem się interesować kryptowalutami, która giełda jest najbezpieczniejsza. Tą wybrałem. Zonda się tam nie znalazła w tym zestawieniu. Mhm. I dopiero dyrektywa MiCA spowodowała, że musiałem zmienić giełdę, ponieważ giełda, na której wcześniej byłem, pod MiCA no nie uzyskała po prostu regulacji.
0: Panie Konradzie, to bardzo ciekawa historia. Czyli tak, wchodzi unijne rozporządzenie, to MiCA, o którym pan mówi, i pan dokonuje takiej zamiany na giełdę, która...
2: Moja giełda nie spełniła regulacji MiCA, więc od 1 lipca tego roku w zasadzie nie mogłem na niej inwestować. Ja mogłem oczywiście te środki dalej tam trzymać, ale z punktu widzenia bezpieczeństwa stwierdziłem, że lepiej przenieść te środki na giełdę, która jest regulowana MiCA. I to zrobiłem.
0: To trzeci raz pan już mówi o bezpieczeństwie.
2: Ja te środki i tak trzymam na tym zewnętrznym portfelu. Giełda służy mi tylko do sprzedaży kupna krypto. Więc nawet
0: panie Konradzie, trzy razy pan już mówił o bezpieczeństwie. To w sumie, to pan inwestuje w kryptowaluty w sumie dlaczego? Pan chce zarobić, czy pan chce ochronić swoje pieniądze? Co jest
2: to jest jakby część mojego portfela inwestycyjnego. Mogę ją określić na około 20%.
0: Czyli chce pan zarobić? To jest po prostu inwestycja.
2: Tak, to jest mój portfel ryzykowny, na który w założeniu w najbliższych 10 latach ma dobrze zarobić. Głównie tam inwestuję oczywiście w Bitcoina, bo to jest najbardziej stabilna kryptowaluta. Natomiast, to jest około 20%.
0: Rozumiem. Panie Konradzie, według pana my powinniśmy pomóc osobom, które czują się oszukane przez Zonda Krypto? W sensie państwo powinno pomóc?
2: Moim zdaniem nie.
0: A gdyby się panu powinna noga i to pan był w grupie tych osób, które nie mogą odzyskać swoich pieniędzy?
2: Nie wchodziłem na rynek kryptowalut, będąc całkowicie zielony. Tak jak wspomniałem na początku, zanim na niego wszedłem, dokonałem pewnego researchu, trochę poczytałem na ten temat i stwierdziłem, że jestem w stanie zaryzykować jakąś część moich środków, która potencjalnie ma dać mi duży zysk.
0: Ale pan czuje, że pana środki są tak chronione, jakby były w banku? Nie, one są trochę mniej chronione jednak.
2: One są chronione w tym momencie na portfelu, który leży sobie w mojej skrytce.
0: Ale jakby pan to porównał z ochroną banku, także po prostu jest ten międzybankowy fundusz gwarancyjny i tak dalej.
2: Powiem tak, naprawdę bardzo trzeba się postarać, żeby środki na zimnym portfelu stracić.
0: No dobra, ale mieliśmy kryzysy, banki padały, no przecież pamiętam, 2008 rok, było.
2: To całkowicie odcięty od internetu, więc... W żaden sposób tutaj jakieś...
0: Czyli pan jest pewien, że to jest po prostu bezpieczne miejsce?
2: To jest najbezpieczniejsze miejsce i każdy ekspert z kryptowalut panu to powie. To jest w ogóle podstawowa zasada inwestowania w kryptowaluty. Jeśli chcesz kupić, trzymać je długo, kup sobie zimny portfel i tam je trzymaj.
0: Panie Konradzie, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Konrad z Krakowa był z nami. Pan Krzysztof z Łodzi. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
3: Dobry wieczór.
0: Słuchamy pana.
3: Ja może nie jestem tutaj bezstronny, ponieważ inwestowałem na Zonda Krypto i straciłem te pieniądze, można powiedzieć. Ale generalnie jest tak, że nie zostaje poruszona jedna bardzo ważna kwestia. Mianowicie to, że każdy inwestor, przynajmniej uczciwy, nie mówię o tych, którzy nawet nie zgłosili się do prokuratury, bo akurat w moim przypadku jest tak, że ja takie zgłoszenie poczyniłem. Ale o co mi chodzi? Mianowicie o to, że w momencie, kiedy zacząłem inwestować, bodajże już chyba 3 lata, od 3 lat inwestowałem, no i oczywiście tam jest taka złota zasada, że jeżeli człowiek wychodzi sobie do tak zwanego pieniądza fiducjarnego, musi złożyć zeznanie podatkowe. I oczywiście to jest PIT 38. Mhm. I o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że państwo odcina się i właściwie opinia publiczna zawsze mówi w takim sensie, jakby ci inwestorzy byli, no mówiąc kolosalnie, złodziejami, tak? Albo chcieli coś zataić. Jasne, jest w tym dużo prawdy, sądząc po tych liczbach osób, które się zgłosiły do prokuratury. Natomiast ja osobiście no czuję się trochę jako, cytując klasyka, drugi sort.
0: Ale zaraz, ale momencie, co, rozumiem pani Krzysztofie, pana emocje, tak, tylko tak, to co pan powiedział o tym PIT-ie 38, to czego to dotyczyło, w sensie...
3: Dotyczyło zeznania podatkowego, no, tak. No od zysków skryptowanych.
0: Czyli zapłacił czyli pan państwo, podatek.
3: Tak, czyli państwo okay. W momencie, załóżmy, no, dla łatwego liczenia 10 tysięcy złotych zarobiłem i od tego 19%.
0: Rozumiem. Ale to wniosek z tego jaki? To chyba to dobrze, tak, to panie Krzysztofie?
3: Tak. To wtedy, panie redaktorze, mówiąc kolokwialnie, te pieniądze naszemu rządowi i naszemu państwu nie śmierdzą.
0: Ale panie Krzysztofie, przepraszam, chyba się nie zrozumieliśmy. Czy pan powiedział, że pan się zgłosił do prokuratury?
3: Tak.
0: To znaczy, zapłacił pan podatek w tym państwie, w którym pan się zgłosił, w tym państwie do prokuratury?
3: Nie, w PIT normalnie zyski, jeżeli tak. Wychodzę sobie do pieniądza, normalnie do złotówek,
0: tak.
3: No to jest odprowadzany w Urzędzie Skarbowym w Polsce.
0: I do prokuratury polskiej się pan zgłosił?
3: Tak, dokładnie.
0: To znaczy, ten prokurator, tak wygląda, z pana podatków prokurator ma się zająć pana sprawą. Co tu nie gra, panie Krzysztofie? Proste pytanie. Co tu nie zagrało?
3: To jest taki jakby dualizm, tak? Mamy podmiot, który jest zarejestrowany w Estonii, natomiast...
0: Nie o tym mówimy, panie Krzysztofie. Pan zapłacił podatek i dobrze, tak. Bo z pana podatku tak, ten dokładnie. Prokurator teraz siedzi nad pana pracą. Przecież to on nie zarabia na wynajmie mieszkania, które wynajmuje, tylko on to jest prokurator.
3: Ale bardziej, panie redaktorze, chodzi mi o to, że no ja nie chcę, przynajmniej nie życzyłbym sobie, żeby opinia publiczna myślała, że każdy inwestor robi jakieś czarne interesy, bo to przynajmniej narracja jest do tej pory taka.
0: Ale nie, że... panie Krzysztofie, chwileczkę, to jest ważne, pan dotyka tu kluczowej rzeczy teraz, panie Krzysztofie.
3: Tak.
0: Chodzi o potencjalną pomoc osobom, które zostały oszukane.
3: Tak. No. Właśnie o to, że tak. W momencie, kiedy ja jestem uczciwy, rozliczam się, no generalnie to jest przecież dochód państwa, prawda? Jeżeli tak. Ja robię wszystko...
0: Z czegoś trzeba zapłacić pensję prokuratorowi, który zajmuje się teraz pana sprawą.
3: No dokładnie. Natomiast no, ja uważam, że w momencie, kiedy mam z tego zyski, no i państwo też generuje w ten sposób jakiś dochód, to...
0: Czyli pan uważa, że... Przepraszam, panie Krzysztof, pan uważa, że...
3: Wyobrażam sobie, że w momencie, kiedy ja oddaję pieniądze do Urzędu Skarbowego, rozliczam się... I państwo ma z tego pieniądze,
0: tak.
3: A nadchodzi taka ciężka sytuacja, bo tutaj też trzeba powiedzieć...
0: Ale właśnie, przecież prokurator się zajął tą sprawą. Pan chodzi o coś więcej.
3: Osoby, które zostały de facto w jakiś sposób okradzione. To nie są osoby,
0: no
3: które
0: właśnie.
3: Trafiły. Bo ja czyli... nie miał takiego żalu tak. do całej tej sytuacji w momencie, kiedy ja skraciłbym, bo wiem, jakie jest ryzyko, kalkulowałem to...
0: Rozumiem, ale panie Krzysztofie, czyli pan uważa, że jakaś forma pomocy jest po prostu sprawiedliwym działaniem? Tak się powinno wydarzyć.
3: No prawda, no jeżeli państwo jest...
0: A co jeśli za chwilę zadzwoni ktoś i powie, zaraz, ale to pan mówi, że pan zapłacił podatek, ale część osób nie płaciła żadnego podatku.
3: No ja się odcinam od takich osób, powiem szczerze.
0: Ale to im by pan pomagał, czy nie? Ale pomagałby pan im, czy nie?
3: Czy im bym pomagał? No generalnie...
0: Mam na myśli państwo.
3: W przypadku, kiedy ktoś jest nie fair wobec państwa, no to państwo też nie powinno być fair wobec takiego delikwenta.
0: Rozumiem.
3: No mam jasno sprecyzowane liczby osób, które się zgłosiły do prokuratury, więc jest to łatwo szacować.
0: No tak. No... Panie Krzysztofie, czy po aferze, w której no, sam pan powiedział, że pan stracił pieniądze, czy jakoś inaczej pan teraz patrzy na to inwestowanie w... Co to się zmieniło, proszę powiedzieć, z pana nastawieniu?
3: No generalnie to tak jak mówił też przedmówca, no też wiele rzeczy człowiek uczy się gdzieś tam w trakcie, tylko że to też jest ciekawa kwestia i też temat długiej polemiki, bo no. Większość osób, które teraz są w rynku, że tak powiem, inwestorów, oni pozyskują informacje z książek, z internetu, ale i czasami od osób, które są naganiaczami tak zwanymi.
0: Ale, panie Krzysztofie, ale czy... Ja chciałem pana zapytać, czy pan na przykład przestał po tej aferze z Onda Krypto, po tym jak pan stracił pieniądze, czy pan przestał w ogóle inwestować?
3: Na razie wstrzymałem, tak. Takie działania bardziej inwestuję w rzeczy, które są, nazwijmy to, trwałe i bardziej przewidywalne, typu jakiś rynek nieruchomości i tego typu rzeczy, tak.
0: Bardzo dziękuję za pana głos, panie Krzysztofie. Do usłyszenia. Pan Krzysztof z Łodzi był z nami. Pan Janusz z Kośminka. Dobry wieczór, panie Januszu.
4: Dobry wieczór. Wie pan, ile razy pan ma audycję o krypto, to ja muszę nas dzwonić. No.
0: Witamy na antenie. Słuchamy pana.
4: Przepraszam za to. Wie pan, i powtarzam to samo zawsze, za każdym razem. Aha. Jeżeli ktoś jest w stanie zarobić 50, 100 tysięcy, 500 tysięcy, milion swoją ciężką pracą, swoimi umiejętnościami, swoim wysiłkiem, kosztem swojej rodziny, czasu i tak dalej, i za te prawdziwe pieniądze kupuje impulsy elektroniczne, które biegną gdzieś po światłowodach albo są gdzieś szybują w chmurze i liczy na to, że ktoś później te impulsy elektroniczne od niego odkupi, co jest ciężkim frajerem.
0: Panie Januszu, no ale ja rozumiem pana zdanie. Tak, pan już tu je wyrażał, tylko 1/3 tych ludzi zainwestowała mniej niż 1000 zł. To znaczy, to byli ludzie, którzy, albo są ludzie, część z nich pewnie może zaraz zadzwonić, która powie, ja zostałem tak po ludzku oszukany. I tutaj
4: im... No to jest, wie pan co, to jest mały koszt w takim razie. Jeżeli ktoś utopił 1000 zł, czyli powiedzmy 4 zakupy w Lidlu czy Biedronce...
0: Ale to jest argument za to, żeby pomagać takim ludziom, czyli absolutnie, czy absolutnie nie?
4: Wie pan, już mówiłem na tej antenie. Nie. Państwo w ogóle nie powinno się w to bawić. Państwo nie powinno bawić się w stawianie kart tarota, horoskopy w gazetach, audycje jasnowidzów, które są w różnych dziwnych kablówkach i w kryptowaluty. Powinno po prostu ostrzegać w mediach, w takich porządnych, poważnych mediach jak wasze, dawać ogłoszenie przed każdym serwisem ekonomicznym, kryptowaluty to jest oszustwo.
0: A panie Januszu, ja to słyszałem, bo Jarosław Kaczyński to powiedział jakiś czas temu i nawet na prawicy zaczęli mówić, no, że prezes nie za bardzo rozumie, że to jest nowoczesność, nowe technologie, ale Jarosław Kaczyński co najmniej dwukrotnie powiedział, że my jakby co, to chcemy to zakazać w ogóle, tych kryptowalut.
4: No. Znaczy, wie pan, ja nie mówię o zakazywaniu. Ludzie mogą, wie pan, można włożyć, stworzyć drzwi, włożyć palec, ileś razy stuknąć tymi drzwiami w palec i zobaczyć, czy spuchnie. Więc to nie chodzi o zakazywanie. Chodzi o to, żeby państwo nie brało odpowiedzialności za to. Jeżeli ktoś wkłada nogę między drzwi i wali tymi drzwiami, a złamie sobie stopę, dobra, niech to robi.
0: Ale panie Januszu, ja rozumiem tą metaforę, tylko ona w ogóle nie pcha nas do przodu. Pchano nas do przodu, jak gadaliśmy, cały kraj gadał o frankowiczach i wszyscy się zastanawiali, czy w jakiej sytuacji jest osoba, która nie do końca rozumie zapis tej umowy.
4: Ale nie, to panie
0: i trzeba im jednak pomóc, mimo wszystko.
4: To jest zupełnie coś innego.
0: A tak? Czemu?
4: Temu, że franki równa się mieszkanie. Czyli osoby zaspokajały swoją podstawową potrzebę życiową, kupując kod do życia. W tym wypadku osoby ryzykują jakieś tam środki po to, żeby na tym wygrać. To jest jak gra w kasynie. Gdy gramy w kasynie, bawimy się tym. Ja słyszę głosy słuchaczy, którzy mówią, a zainwestowałem, straciłem. Cóż, mam inne portfele i tak dalej. I frankowicze to było zupełnie coś innego. Frankowicze to były osoby, które były niemalże przymuszone do uczestniczenia w tym dziadostwie, ponieważ chciały gdzieś mieszkać.
0: Ale to panie Januszu...
4: Klienci kryptowalut nie są, nie ma tego przymusu.
0: Nie ma przymusu, tak. Bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił. Bardzo dziękuję za pana głos, pana Janusza z Kośminka, który ma bardzo silny, mocny i moim zdaniem nie do zbicia argument, że porównywanie wsparcia dla frankowiczów ze strony państwa i potencjalnego wsparcia dla osób poszukanych przez Zonda Krypto, to są jednak dwie różne historie. Pan Maciej z Bytomia jest z nami. Dobry wieczór, panie Macieju.
5: Dobry wieczór, witam pana.
0: Słuchamy pana.
5: No, ja słucham państwa dyskusji i zaczynam się zastanawiać, czy rozumiemy, jaka sytuacja tu nastąpiła. Jeżeli mówimy o Zonda Krypto, to jest giełda. Giełda papierów wartościowych. I cała zabawa polega na tym, że ludzie zamiast wymienić i mieć te bitcoiny, oni je zostawiali. I to nie jest inwestowanie. To, że oni stracili, to jest po prostu kradzież giełdy, ich pieniędzy.
0: Ale bo jeżeli ja kupuję akcję na giełdzie... Panie Macieju, świetnie, że pan to tak opisał przez porównanie z giełdą. To teraz pytanie, które jest kluczowe dzisiaj, bo dzisiaj od początku próbujemy odpowiedzieć na nie. Czy jak państwo powinno regulować taki obrót? Czy to powinno... Może to nie powinno być legalne, że w takim razie... Jak pan to widzi?
5: Giełda nie ma prawa przechowywać. Jeżeli ja kupuję akcję na przykład Orlenu na polskiej giełdzie, to ja korzystam z giełdy, ale one są zaksięgowane na moim koncie w punkcie maklerskim. A tutaj giełda robiła, jak to się mówi, usługę przechowania. To jest nielegalne.
0: Jeszcze raz. Według pana państwo powinno mieć takie mechanizmy, żeby to, o czym pan przed chwilą powiedział, było niemożliwe, to tak jak jest w projekcie ustawy, że po prostu urzędnik może po prostu wydać komunikat, albo nawet unieruchomić taką giełdę, bo jest możliwość oszustwa?
5: Jeżeli giełda zajmuje się nie handlem, tak jak kantor, tylko przechowywaniem, to jest to nielegalne. Jeżeli idziemy do kantoru i zamieniamy 100 zł na dolary, to nie zostawiamy dolarów w kantorze.
0: W ustawie, która trzykrotnie została zawetowana przez prezydenta, Komisja Nadzoru Finansowego jest w stanie zatrzymać taki proces w ogóle, żeby ktoś nie stracił pieniędzy. Czy pan jest za tym rozwiązaniem?
5: Dla mnie rozwiązaniem dzisiaj mówienie o ustawie jest abstrakcyjne dla podmiotu, który nie jest zarejestrowany w polskich granicach.
0: Nie, tu chodzi w ustawie chodzi o podmioty zarejestrowane w Polsce.
5: Okej, okay, ale na dzień dzisiejszy mówimy o podmiocie, który był gdzieś i mówimy o mechanizmie. Jeżeli mówimy o mechanizmie, że giełda świadczyła usługę przechowania, do czego nie jest powołana,
0: tak.
5: No to już, jest to przestępstwo.
0: Panie Macieju, już trzeci raz o tym pan mówi. Czyli pan uważa, że wtedy powinna wkroczyć po prostu prokuratura, tak?
5: Natychmiast.
0: Rozumiem. Panie Macieju, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Maciej z Bytomia był z nami. A w międzyczasie na adres mikrofon@tok.fm napisał pan Piotr. I pan Piotr pisze tak. Dzień dobry. Odszkodowania? Ja się chyba przesłyszałem. Jeśli ktoś decyduje się powierzyć swoje pieniądze czy inne aktywa firmom, które nie są upoważnione do przeprowadzenia transakcji finansowych, pozostają poza legalnym obiegiem nadzorowanym przez państwo, firmom, przed którymi KNF, Komisja Nadzoru Finansowego, ostrzega co najmniej od 2018 roku, to oczywiście ten ktoś liczy na premię za poniesione ryzyko. I wielu inwestorów faktycznie zrobiło zdecydowanie ponad rynek, ale teraz dla niektórych to ryzyko się zmaterializowało i ponoszą konsekwencje swoich decyzji. Natomiast państwo, czyli de facto my, obywatele, tego ryzyka nie ubezpieczaliśmy, tak jak to się dzieje na przykład w przypadku banków. Więc dlaczego mamy ponosić koszty odszkodowań? Pyta pan Piotr i tym pytaniem kończy swój list. Panie Piotrze, dziękujemy za to, że pan do nas napisał. Powinien być z nami pan Mateusz z Białegostoku. Dobry wieczór, panie Mateuszu.
6: Dobry wieczór, panie redaktorze.
0: Słuchamy pana.
6: Tak, ja chciałem powiedzieć, że właśnie poprzedni słuchacz prawie że bijął mi z ust to chciałem powiedzieć, bo mam wrażenie, że w całej tej debacie publicznej bardzo wiele osób, które się wypowiada, oni uważają, że sami nigdy nie mieli nic wspólnego z kryptowalutami i że ci ludzie to są wszystko coś krętacze i... Mnie się wydaje, że główne niezrozumienie polega na tym, jaka jest istota rzeczy, że to nie chodzi o to, że ludzie, że ci ludzie, bo ja akurat należę do tych, którzy faktycznie na tej giełdzie przechowywali pieniądze i je straciłem, ale nie straciłem ich wartości, tylko po prostu one mi zostały w sposób brutalny zabrane, okradzione zostały nie z wartości tych pieniędzy, tylko z tych pieniędzy... De facto.
0: Panie Mateuszu, ale czy pan teraz właśnie w tym... To świetnie, że pan dzwoni, bo pana głos tej dyskusji jest bardzo ważny. Bo teraz tak, czy pan w tej sytuacji oczekuje, że państwo polskie wstawi się za panem? Prokurator zacznie działać, będzie szukał tych pieniędzy, będzie chciał je odzyskać i przekazać panu? Czy pan liczy na to?
6: Otóż to jeszcze raz powtórzę. Otóż ludzie wszyscy, którzy stracili na tej giełdzie, nie stracili dlatego, że... To nie była, znaczy okej, jeszcze tego do końca nie wiemy, natomiast wygląda na to, ja może podam analogię do kantoru. To jest tak, jakby pan chciał, przynosi pan 100 zł, chce pan wymienić na dolary. I kantorowiec idzie na zaplecze, mówi, że zaraz panu te dolary przyniesie i już nie wraca. To pan poniósł ryzyko kursowe?
0: Ja dzwonię na policję w takiej sytuacji. Tak, dzwonię na policję. Czy pan, a pan się zgłosił do prokuratora?
6: Oczywiście, że się zgłosiłem do prokuratury. Wszystkie papiery zaniosłem i ja oczekuję pomocy państwa w tym zakresie, w jakim normalnie państwo ściga złodziei.
0: Ale to jak pan traktuje...
7: A
0: jak pan traktuje w takim razie to, co przed chwilą pan Piotr nam napisał, że myśmy się nie umawiali na to, że będziemy ubezpieczali pana ryzyko?
7: Ale jakie jest ryzyko? To jest ryzyko, że ktoś mi, że ja przyniosę pieniądze do człowieka, który prowadzi giełdę, a on mi te ja się godzę na ryzyko, że ja stracę na wartości, że Bitcoin dzisiaj kosztuje tam, nie wiem, 100 tysięcy dolarów, a jutro kosztuje 50 i ja nie mówię, że ktoś mnie oszukał, bo Bitcoin stracił na wartości. Ja mówię, że ja dzisiaj wpłacam 100 tysięcy dolarów, a jutro mam 0 dolarów, po prostu ktoś mi zabrał te 100 tysięcy dolarów. Ale... Nie jest ryzyko, którego... To jest złodziejstwo, a państwo chyba złodziej ściga przecież.
0: No ale zaraz, ale państwo powiedziało panu w 2018 roku, że wpisujemy Zonda Krypto na firmę, na listę firm ostrzeżenie publiczne, bo są wątpliwości prawne, czy to w ogóle się kupę trzyma.
7: Nie, oczywiście nie. No, ja rozumiem, że różne są, ale to nawet można powiedzieć tego, to, co pan Piotr napisał, że przecież nawet gwarancje bankowe są do 500 tysięcy, a ja sobie znam ludzi, czy jest ogólnie wielu ludzi, którzy mają więcej niż 500 tysięcy. Jak oni trzymają te pieniądze w banku, to oni są idiotami i godzimy się na ryzyko.
0: W banku, w zwykłym banku?
7: Godzą się na ryzyko, tak, że bank może im te pieniądze po prostu zabrać i nie będą mieli prawa do tego, do swoich środków, mimo iż mieli więcej niż to, co gwarantuje im państwo.
0: Panie Mateuszu, bardzo dziękuję za pana głos. Świetnie, że pan do nas zadzwonił, bo to jest kapitalna puenta dzisiejszego programu. Pan Mateusz z Białegostoku, wypowiedź pana Mateusza z Białegostoku. W ogóle bardzo chciałem podziękować państwu za dzisiejszy program. Bardzo różne opinie i bardzo różne odpowiedzi na pytanie, czy i jak państwo powinno regulować obrót kryptowalutami i czy wspierać i pomagać w jakiej formie osobom, które zostały pokrzywdzone. Bardzo dziękuję w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która program przygotowywała i wydawała. Karoliny Kubickiej, która program realizowała. Za 4 minuty o 21.40 książka na głos. Książkę Agnieszki Dobkiewicz i Mateusza Mykietyszyna Zamek Książ. Historia opowiedziana głosami służących. Czyta dla państwa Olga Żmuda. A po 22.00 informacje, na które zaprasza Sylwia Chryczańska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
8: Dobry wieczór. Dzisiaj zajmiemy się tematem trudnym, śmiercią. A konkretnie spróbujemy zastanowić się nad tym, czy jest sens przygotowywać się do śmierci. Co zrobić, by w wypadku naszego odejścia ułatwić życie tym, którzy zostają? Jak im nie komplikować życia? A może także jak uspokoić samego siebie? Będzie też o tym, czy umiemy rozmawiać o śmierci. Zapraszam. Zaraz po informacjach o 22.00.
0: Zapraszam, Maciej Zakrocki. A jutro rano, kiedy państwo wstaną, proszę włączyć TOK FM. Karolina Lewicka prowadzi jutrzejszy poranek. Jej gościem po 7.20 będzie podpułkownik rezerwy, doktor habilitowany Jacek Siewiera, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. O aktach dywersji w Niemczech, o rosyjskich atakach hybrydowych, o tym, że prawdopodobnie Federacja Rosyjska planuje. Pytanie, co? O tym po 7.20, a po 7.40 doktor habilitowany Sebastian Płóciennik, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, o tym, że zbliżają się wybory w Niemczech, w których prawdopodobnie, wszystkie sondaże na to wskazują, AfD wygra. I pierwszy raz będziemy mieli taką sytuację, że za Audrą radykałowie prawicowi będą rządzić. Co to ma oznaczać w ogóle dla polityki niemieckiej i też jak my się mamy jako Polska wobec tego zachowywać. Po godzinie 8 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, przewodnicząca Polski 2050, Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa o najmie krótkoterminowym. Dziś się dowiedzieliśmy, że oto weszła wersja dość ciekawa, przynajmniej tak. Odwołam się tylko i wyłącznie do tego, że jutro po godzinie 8 będziemy o tym rozmawiali, ale też o aferze Zonda Krypto, o której dziś w mikrofonie było. A po godzinie 8.20 w części publicystycznej jutrzejszego porannego programu Andrzej Bobiński z Polityki Insight i profesor Cezary Obrecht-Prądzyński, kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Na jutrzejszy poranek TOK FM zaprasza Karolina Lewicka. Do usłyszenia, do jutra, do godziny 20.00, mówi Paweł Sulik.

0: Wydawnictwo Agora zaprasza. Agnieszka Dobkiewicz i Mateusz Myketyszyn. Zamek Książ. Historia opowiedziana głosami służących.
1: Kamerdyner Józef Hanussek wyszedł właśnie z zamku, gdzie zajmował pokój służbowy, gdy pomyślał o swoim równolatku, Józefie Lindenau. Był listopad. Przejmujący chłód przypominał, że zima tradycyjnie szybko zawita w tę stronę. Szczelnie okrywając się płaszczem i zaciągając kołnierz wysoko na uszy, mężczyzna wyobrażał sobie, jak przyjemnie musi być teraz na Rivierze Francuskiej. Na samą myśl o willi Marguerite, gdzie Lindenau przebywał z żoną, poczuł, jak dreszcze jeszcze mocniej przenikają jego ciało. Na zamkowym dziedzińcu, nawet w blasku rozświetlonych przez muszkieterów latarni, trudno było dostrzec wyciągniętą przed siebie dłoń. Gęsta mgła, wisząca niczym mleczna zasłona nad Zamkiem Książ i Doliną Pełcznicy, pogłębiała uczucie chłodu. Świat zamarł gdzieś między dniem i nocą i nawet bicie zegara z wieży bramnej nie pomagało ocenić, czy to nieprzyjemny początek dnia, czy może jego równie nieprzyjemne zakończenie. Hanuska ogarnęło poczucie beznadziei. Szedł po omacku wzdłuż ażurowej balustrady, nad którą co kilka metrów wyrastały z mlecznej wilgoci kolejne postaci. Odkąd mieszkał w zamku, posągi zawsze wzbudzały w nim lęk. Szczególnie, gdy na dworze brakowało słońca. W Książu pojawiły się one w wyniku wielkiej barokowej przebudowy zamku, jakieś 200 lat wcześniej za wspominanego tu zawsze z estymą Konrada Ernsta Maksymiliana, przodka Hansa Heinricha von Pless. Wtedy też obok starej wieży dobudowano drugą, a między nimi postawiono budynek bramny, gdzie służbę pełniła zamkowa straż. Tędy wchodziło się wprost na dziedziniec honorowy, w miejscu po rozbiórce części budynków. Książę Konrad Ernst Maksymilian zdecydował, by otoczyć ten teren balustradą i kazał postawić wzdłuż latarnię. Rzeźby, które wyłaniały się teraz kolejno nad głową zmarzniętego kamerdynera, stworzył rzeźbiarz August Gottfried Hoffmann, pochodzący z Drezna, ale mieszkający w niedalekiej Schweidnitz, Świdnicy. Hanussek nie wiedział, że za inspirację służyły mu słynne Metamorfozy Owidiusza. Dzieło podziwiane w baroku, nie rozumiał więc, dlaczego przedstawiały brutalne sceny porwań. Teraz nad głową 54-letniego służącego Herkules dusił Anteusza. Antyczny Heros z obojętną twarzą unosił przeciwnika nad ziemią, by pozbawić go mocy, którą z niej czerpał, i zgładzić. Pokonanie Anteusza było przedostatnią z 12 prac, którymi Herkules miał odpokutować zabicie w szale własnej żony i dzieci. Książeński Anteusz chwilę przed śmiercią wznosił oczy do nieba. Podobnie jak Boreasz, bóg wiatru północnego, skrzydlaty demon, który porywał właśnie do zimnej Tracji córkę króla Aten, Orejtyję. Kilka metrów dalej swoją tragedię na zamkowym dziedzińcu przeżywała nimfa Perymela, kochana przez bóstwo rzeczne Acheloosa. Za chwilę miała zostać zmieniona w wyspę przez Posejdona. Irracjonalnie ku niebu oczy wznosili też Pluton i Prozerpina. Bóg piekieł zabierał bowiem kobietę nie w stronę chmur, ale do swojego podziemnego królestwa. Na ziemi zwiastowało to nastanie zimy. Nim Hanussek doszedł do końca dziedzińca, minął po drodze jeszcze figury czterech mężczyzn, uosabiające ludzkie charaktery. Flegmatyka ze zwierzęcą maską, melancholika z zasłoniętymi oczami, sangwinika z lutnią i choleryka z mieczem. Gdy kamerdyner dojrzał w końcu wśród mgły groźne lwy z tarczami herbowymi hrabiego Konrada Ernsta Maksymiliana i jego trzeciej żony Dorotei, zrobiło mu się raźniej. Wiedział, że to koniec dziedzińca. Musiał jeszcze tylko minąć figury Apolla i Diany ustawione na postumentach kamiennego mostu. On symbolizował słońce i życie, ona była boginią księżyca i łowów. Tu dzień i noc zlewa się w jedno od zawsze, pomyślał z ulgą, mijając ostatnie barokowe potwory. Gdy nagle z mgły wynurzyła się idąca wprost na niego Gertrude Franz, omal nie krzyknął z przerażenia. Zażenowany własnym zachowaniem ukłonił się młodej pokojówce bez słowa. Choć Hanussek mieszkał w Książu już kilkanaście lat, nadal nie przyzwyczaił się do jego mrocznej strony, która ukryta latem i wiosną, pośród bujnej zieleni i śpiewu ptaków, ujawniała się późną jesienią. Zamkowa służba, gromadząc się wieczorami w pokojach, z wielką pasją plotkowała wtedy o zjawach i duchach przodków, które można było spotkać przy byle okazji. Nie lubił tego dusznego klimatu podszytego irracjonalną według niego potrzebą przeżywania strachu. Dlatego, gdy kilka tygodni temu dowiedział się, że ma opuścić zamek i jechać na Lazurowe Wybrzeże, by zastąpić Lindenaua w służbie u księżnej Daisy, bardzo się ucieszył. Tuż przed wyjazdem polecenie marszałka dworu von Deimhagena zostało jednak niespodziewanie cofnięte. I to przez samego księcia. Zawiedzione nadzieje pogłębiły nie najlepsze nastawienie kamerdynera do książeńskiej rzeczywistości.

Hanussek pochodził z Baranowic koło Rybnik. Teraz już Baranowic koło Rybnika na Śląsku. Gdy miał 23 lata, trafił na służbę do pobliskiej Pszczyny, należącej do księcia Hansa Heinricha XI, nazywanego przez rodzinę Faterem. 4 lata później przydzielono go do posługi jego najmłodszemu synowi Fritzowi, który był zaledwie o rok starszy od Józefa. Młody hrabia stoczył właśnie dramatyczną walkę z gruźlicą kości, która przez lata uniemożliwiała mu normalne funkcjonowanie. Poddany kosztownej kuracji przez praktykującego we Francji polskiego medyka, niespodziewanie ozdrowiał. Postanowił więc używać życia. Sytuacja majątkowa jego ojca umożliwiała mu spełnianie najbardziej wyszukanych fanaberii. Fater wybudował mu willę Montalto, niedaleko Florencji, dokąd Fritz wyjeżdżał po Bożym Narodzeniu. A wracał latem, gdy w Książu było już pogodnie i ciepło. W 1896 roku wyruszył w wielotygodniową podróż do Indii wraz ze starszym bratem Hansem Heinrichem i Daisy. Swoją szwagierkę zresztą uwielbiał i z wzajemnością. Księżna ochrzciła go adekwatnym przydomkiem Miracle Man, człowiek cud. Hanussek, który towarzyszył baronowi jako kamerdyner, pierwszy raz w życiu był w tak odległym miejscu. Zatrzymali się w Kalkucie, w oficjalnej rezydencji ówczesnego wicekróla. Józef zapamiętał, że Daisy sprowadziła sobie wtedy do książa 5 pięknych rumaków arabskich, które wywołały sensację w Niemczech. Po nie dyrektor stajni Alex Stewart jechał specjalnie na granicę. Józef czuł się wtedy naprawdę szczęśliwy. Dostrzegł, że poza Śląskiem istnieje inny, mniej duszny świat. U hrabiego Fritza służył przez kolejne 2 dobre lata. Po tym czasie, na 2 lata, trafił do domu byłej damy dworu królowej Wiktorii, Elizy Seymour, która po mężu odziedziczyła tytuł wicehrabiny Clifton, a następnie na kilka miesięcy do właściciela ziemskiego Charlesa Weld Blundella w Lancashire. W 1900 roku wrócił niestety do Pszczyny, ale los mu sprzyjał, bo tym razem podjął służbę jako kamerdyner u głowy rodu, księcia Hansa Heinricha XI. Hercog przekazał już wtedy książ pod zarząd najstarszemu synowi i jego niedawno poślubionej żonie, a sam z żoną Matyldę przebywał głównie właśnie w Pszczynie. Choć Hanussek ani Pszczyny, ani książa nie lubił, to jednak starego księcia od zawsze szczerze podziwiał. Był on przyjacielem cesarza Fryderyka III, oddanym po grup Hohenzollernom i idei monarchizmu. Wierzył przede wszystkim w pruską armię i choć kariery w niej nie zrobił, pozostawał wierny cechom, które w nim zaszczepiła. Z dyscypliną i ścisłym wypełnianiem poleceń na czele. Tego też wymagał od swojego kamerdynera. Było to dla Hanuska zupełnie nowe doświadczenie po służbie u jego syna Fritza, który prowadził życie kolorowe i dyplomatycznie mówiąc nieuporządkowane. Hercog sam stracił ojca w wieku 22 lat, więc olbrzymie majątki w Pszczynie i Książu odziedziczył jako bardzo młody mężczyzna. Dało mu to prestiż i pieniądze, ale odebrało młodość. Książę jednak nie stracił na loterii życia. Korzystając z koniunktury na węgiel kamienny, rozbudowywał swoje kopalnie na Śląsku. Zadbał o połączenia kolejowe z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym oraz rynkami niemieckim i austriackim. Dzięki temu jego rodzina mogła żyć w dobrobycie i wygodnie podróżować po Europie. Dostrzegał też jednak pracujących na niego ludzi, szczególnie górników. Dbał o ich ubezpieczenia zdrowotne i zaopatrzenie emerytalne. Teraz i Hanussek nie musiał bać się starości. Hans Heinrich XI wdrożył cały program socjalny dla swoich pracowników. Inwestował w budownictwo socjalne i zakładał kolonie, w których górnikom dzierżawił ziemię. W jego dobrach powstały ochronki dla dzieci kobiet, które pracowały, oraz szkoły dla dziewcząt i chłopców do 16 roku życia, zatrudnionych w jego kopalniach. Jego książeńscy pracownicy mogli uprawiać ogrody i robić zakupy w domu towarowym na placu 4 domów. Zabezpieczył też dla nich emerytury i renty. Ta polityka księcia, choć innowacyjna, ograniczała i wykluczała wolność decyzji ludzi, których nią otaczał. A jednak większość osób, jak Hanussek, wychowana w feudalnej rzeczywistości niemal od dziecka,
darzyła księcia bezwzględnym uwielbieniem.

Pasją Hansa Heinricha XI były jeździectwo i myślistwo, które uprawiał głównie w pszczyńskich lasach, polując na jelenie i daniele. Od rosyjskiego cara Aleksandra II za 25 jeleni kupił 4 żubry z Białowieży, które umieścił w nadleśnictwie Murcki, rozpoczynając hodowlę tych majestatycznych zwierząt w pszczyńskich lasach. Goście księcia polowali też na mniejszą zwierzynę, bażanty czy muflony, które sprowadził aż z Korsyki. Fater próbował nawet hodowli reniferów. Jego dokonania myśliwskie sprawiły, że niemiecki monarcha Wilhelm I von Hohenzollern obdarzył go zaszczytnym stanowiskiem wielkiego łowczego. Odtąd jego przywilejem było organizowanie królewskich polowań. Pasję hercoga podzielała większość jego rodziny i traktowała ją śmiertelnie poważnie, co wywoływało zresztą wesołość w oczach ludzi niekoniecznie aż tak w nią zaangażowanych. Hanusek zapamiętał, jak wiosną 1909 roku do Pszczyny przyjechała księżna Daisy. Zapamiętał ten rok doskonale, bo skończył wtedy 30 lat, a ekscentryczna Angielka była 4 lata młodsza od niego. Pewnego dnia kazała sobie zaprzęgać powóz. Była znudzona. W południe księżna oznajmiła, że chce jechać na odstrzał. Trudno opisać, jakie wywołało to zamieszanie. Zazwyczaj taka wyprawa wymagała sporych przygotowań. Teraz, w pośpiechu ubrany w piękny zielony strój Leibjäger Relitz, trzymający pistolet i strzelbę w jednej ręce, usadowił się na koźle przed księżną, która opatulona w futro siedziała na małym podwyższeniu w środku. Obok niej stał kij zwieńczony flagą do trzymania się podczas oddawania strzałów w pełnym pędzie. Na Angielce ta jazda nie robiła jednak widocznie najmniejszego wrażenia, bo podczas podróży do Promnitz oddawała się lekturze dziennika Daily Mail i głośno komentowała informacje ze świata. Odłożyła gazetę dopiero wtedy, gdy wjechali do lasu. Czekał tam na nich Baker, także ubrany w zielony uniform leśnika, i poprowadził powóz w głąb. Po kilkuset metrach zatrzymali się, wysiedli i dalej ruszyli pieszo. Baker szedł pierwszy, za nim księżna, a ostatni Relitz, z 2 strzelbami na jednym ramieniu oraz płaszczem i futrem na nogi na drugim. W wolnej ręce niósł składany stołek. Gdy doszli do bagnistej łąki, Baker zamknął ich w małej zielonej budce i ku przerażeniu Relitza zniknął. Weidmannsheil, życzył im na odchodnym. Dobrego polowania! Za chwilę pojawiło się na łące 5 cietrzewi. Księżna złapała za strzelbę i oddała do nich kilka strzałów. Nie trafiła, bo budka była tak niska, że wysoka kobieta nie mogła się w niej wyprostować i złapać równowagi. Gdy głową w kapeluszu uderzyła w dach, ptaki uciekły, a na nią posypały się igły. Niezrażona postanowiła polować, leżąc na drewnianej podłodze. Relitz nie wiedział, co ma ze sobą począć i co zrobić z oczami, bo księżna szeroko rozłożyła nogi. Na szczęście dla niego jej kolejny strzał był celny.

0: Olga Żmuda przeczytała kolejny fragment książki Agnieszki Dobkiewicz i Mateusza Meketyszyna. Zamek Książ. Historia opowiedziana głosami służących. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. A co mają powiedzieć, gdzie, co mieszkają w Bieszczadach, gdzie oni mają pojechać, nie? Co mają rzucić i gdzie pojechać?
2: Jeżeli popatrzymy sobie na średnią czy na medianę zarobków w poszczególnych miastach, to widać, że te sufity płacowe są po prostu ustawione o wiele wyżej w Warszawie niż w Białymstoku czy w Lublinie, więc po co jakby zostawać tutaj?
1: Większość wyjechała, ja wyjechałem. Tak naprawdę jak przyjeżdżam tam w Bieszczady, no to jeżeli chciałbym się spotkać z kimś, z kim chodziłem do szkoły, no to jest to utrudnione, chyba że są to święta. Mało jest takich moich rówieśników, którzy zostali tam na miejscu w ogóle.
0: Tok FM,

0: Autopromocja.
1: Aż trudno uwierzyć, że w trakcie jednej operacji można było popełnić aż tyle błędów, błędów szkolnych, szokujących nawet dla laika. 54 lata temu w monachijskiej wiosce olimpijskiej palestyńscy terroryści wzięli na zakładników izraelskich sportowców. Próba ich odbicia na płycie lotniska to podręcznikowy przykład nieudolności i partactwa.
0: Powrót do przeszłości w każdą sobotę o 17:00. Zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Prokuratura podejmuje kolejne działania w sprawie zonda krypto, a rządzący apelują o przyjęcie przepisów w sprawie kryptoaktywów. W Rosji aresztowano założycielkę dziecięcego hospicjum. To za rozpowszechnianie informacji o wojnie z Ukrainą. Lekarze rodzinni apelują o niewprowadzanie przez NFZ nowych kryteriów oceny jakości pracy przychodni. Minęła 22. Sylwia Kryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Czynności z osobami zatrzymanymi w sprawie zonda krypto zostały zakończone, podała prokuratura. O dalszych krokach i czynnościach śledczy mają poinformować jutro. Dziś na polecenie prokuratury policjanci zatrzymali inwestora giełdowego Rafała Z, który według mediów miał związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem i jego giełdą kryptowalut BitBay, która działała przed zonda krypto. Jak ustalił Onet, zatrzymano też Jaromirę W., byłą żonę Mariana W., pseudonim Maniek, głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, oraz Annę P., jego bliską współpracowniczkę. Przedstawiciele służb przeprowadzili dziś też działania w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, gdzie zabezpieczyli dokumenty dotyczące współpracy BKOL-u z firmą Zonda Krypto. Przy okazji kolejnych wątków pojawiających się w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto wraca też temat przepisów w sprawie kryptoaktywów zawetowanych przez prezydenta. Premier Donald Tusk przywołał dziś jednak inne argumenty świadczące za koniecznością przyjęcia przepisów. Musimy przyjąć tę ustawę, żeby utrudnić Rosji działania na terytorium naszego kraju, mówił premier. I zwrócił się przy tym bezpośrednio do Karola Nawrockiego.
3: Proszę dać natychmiast znać wszystkim, którzy do tej pory blokowali tę ustawę, że zmienił pan zdanie, panie prezydencie, bo być może pan nie przewidział ponurych konsekwencji tego weta. Blokowanie tej ustawy to nie była tylko ochrona brudnych interesów jakichś partyjnych kolegów. To weto zablokowało także wejście w życie ustawy, która bardzo utrudniała finansowanie działań terrorystycznych, działań wrogich wymierzonych w bezpieczeństwo naszego państwa.
2: Donald Tusk przypomniał, że przy konsultowaniu ustawy o kryptowalutach swoją opinię przedstawiały służby specjalne, które walczą z aktami dywersji i nie miały wątpliwości, że uregulowanie rynku kryptowalut byłoby sporym ułatwieniem w walce z terroryzmem i dywersją. Założycielka moskiewskiego hospicjum dla dzieci Latarnia Morska, Lida Moniawa, została aresztowana pod zarzutem rozpowszechniania fałszywych informacji na temat działań rosyjskiej armii w Ukrainie, podała AFP, powołując się na prawnika aresztowanej. Zdaniem władz Rosji jej informacje na temat działań rosyjskiego wojska w Ukrainie są fałszywe i motywowane nienawiścią polityczną. Według obrońcy kobiety chodzi o wiadomość, którą Moniawa opublikowała w komunikatorze Telegram w pierwszą rocznicę rosyjskiej inwazji, w której informowała o tysiącach ofiar cywilnych na Ukrainie i apelowała o pomoc dla ukraińskich uchodźców. Moniawie grozi do 10 lat więzienia. Na starym cmentarzu Hołoskowskim w Lwowie ekshumowano szczątki 17 polskich i 7 niemieckich żołnierzy, poinformowała Rada Miejska Lwowa. Od 25 sierpnia trwają tam prace ekshumacyjne szczątków polskich żołnierzy poległych w obronie miasta we wrześniu 1939 roku, współprowadzone przez polski IPN. Wydobyte szczątki są oczyszczane, później zostaną poddane badaniom DNA. Jak podał IPN, ekshumacje stanowią kolejny etap działań zmierzających do odnalezienia, identyfikacji i zapewnienia godnego pochówku polskim żołnierzom poległym we wrześniu 1939 roku na terenie dzisiejszej Ukrainy. Nie chcemy rewolucji, mówią lekarze rodzinni o projekcie nowego rozporządzenia szefa NFZ-u. Chodzi o to, że od października jakość pracy przychodni lekarza rodzinnego ma być mierzona według nowych kryteriów, na przykład na podstawie tego, czy lekarz nie robi zbyt wielu teleporad albo czy nie ma problemów z wizytami domowymi. Jeśli w rankingu wypadnie gorzej, straci część kontraktu. To absurd, ocenia dr Teresa Dobrzańska-Pilichowska z Lublina.
4: Wszystko zależy od tego, jaką ma się populację, czy starszą, czy młodszą. Jeżeli jest młodsza populacja, to się wtedy więcej teleporad robi. Jeżeli jest starsza populacja, no to wtedy trzeba więcej wizyt domowych. Wszystko też od sytuacji. Bardzo trudno jest ocenić jakość pracy w POZ-cie i lekarzy rodzinnych tylko i wyłącznie na podstawie ilości teleporad czy wizyt domowych.
2: Jednym ze wskaźników jakości pracy lekarzy POZ ma być też to, jak wielu ich pacjentów korzysta z profilaktyki. Ale jak mówi wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego dr Tomasz Zieliński, ten wskaźnik też niczego nie pokaże.
5: W Polsce nie rejestrujemy w pełni wykonanych świadczeń profilaktycznych, że na przykład trzymając się cytologii, kobiety wykonują cytologię prywatnie, w gabinetach ginekologicznych, w szpitalach nieraz mają przy hospitalizacjach wykonywane i nie ma powodu, żeby drugi raz szły na to badanie, po to tylko, żeby statystycznie odfajkować, że jest wykonane świadczenie. Tak samo kolonoskopia.
2: Porozumienie Zielonogórskie, które skupia lekarzy rodzinnych, walczy, by zmiany w zaproponowanym kształcie jednak nie weszły w życie. Tiger Woods zgodził się na 5-letnie zawieszenie prawa jazdy i grzywnę w wysokości $1500 w ramach ugody zawartej z prokuratorami z Florydy, podała stacja ESPN. W marcu golfista spowodował wypadek i postawiono mu zarzuty prowadzenia auta po spożyciu substancji odurzających. Po incydencie przeszedł badanie alkomatem, ale odmówił poddania się testom na obecność innych zakazanych substancji. 50-letni golfista potwierdził, że po tym wydarzeniu podjął leczenie. Nie ujawnił jednak szczegółów. Woods jest jednym z najlepszych golfistów w historii. Tadej Pogaczar został wypisany ze szpitala w Barcelonie po udanej operacji obojczyka. Słoweński kolarz doznał kontuzji w sobotę na 8. etapie wyścigu Vuelta Espania. Wcześniej prowadził w klasyfikacji generalnej wyścigu.

0: Dobry wieczór. W środę 2 września to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w środy wraz z gośćmi malujemy portret Polaków. Dzisiaj zacznę wstęp do naszego spotkania nietypowo, może nawet zaskakująco. Będzie to bowiem fragment powieści Henryka Sienkiewicza Pan Wołodyjowski. Do klasztoru, w którym po sercowych przejściach zamieszkał mały rycerz, przybył Onufry Zagłoba z misją, by go stamtąd wyciągnąć. Rubaszny Zagłoba mówi tak. Wybacz, żem ci twe rozmyślania przerwał, ale już, że nie mogłem inaczej uczynić i sam mi słuszność przyznasz, gdy ci racyje moje przytoczę. Ej, Michale, siłaś my z sobą złego i dobrego zażyli. Znalazłeś, że za tą kratą jakową pociechę? Znalazłem, odrzecze pan Michał. W tych słowach, które tu co dzień słyszę i powtarzam, a które do śmierci chcę powtarzać. Memento mori. W śmierci jest dla mnie pociecha. Śmierć łatwiej na polu bitwy znaleźć niż w klasztorze, gdzie życie tak idzie, jakoby kto z kłębka powoli nić odwijał. Nie masz tu życia, bo nie masz spraw ziemskich i zanim dusza ciało opuści, już jakoby na innym świecie żywie. Kiedy tak, to już ci nie powiem, że się Orda Białogrodzka na Rzeczpospolitą w wielkiej potędze gotuje, bo cóż cię to obchodzić może? Pan Michał wąsikami nagle ruszył i prawicą mimowoli do lewego boku sięgnął, ale nie znalazłszy szabli, zaraz obie ręce pod habit schował, spuścił głowę i rzekł. Memento mori. Słusznie, słusznie, rzekł Zagłoba, mrugając z pewnym zniecierpliwieniem swoim zdrowym okiem. No właśnie, memento mori. Akurat dobrze, że pan Michał dał się z zakonu wyciągnąć, ale to przesłanie warto mieć z tyłu głowy. No bo nieraz słyszeliśmy o wielkich komplikacjach, albo sami doświadczyliśmy problemów, które się pojawiają, szczególnie gdy nagle ktoś z bliskich odejdzie. Okazuje się, że tyle spraw jest niezałatwionych. Brak upoważnień do kont, nie ma testamentu, zagmatwane są sprawy meldunkowe, kredytowe. Nieoczekiwanie zgłaszają się jakieś osoby, o istnieniu których nie mieliśmy pojęcia i twierdzą, że są, były jakoś ze zmarłym powiązane. I gdy zakończy się ceremonia pogrzebowa, którą jest względnie łatwo zorganizować, zaczynają się prawdziwe problemy. A wystarczy, że weźmiemy sobie do serca owe memento mori. Zajmiemy się za życia paroma sprawami, by potem wszystkim było łatwiej. Dzisiaj o tych sprawach porozmawiam z gośćmi, no i w ten sposób na portrecie Polaków pojawią się ci przezorni, zapobiegliwi, oraz ci, którzy wychodzą z założenia, gdy umrę, to niech inni się martwią. Ja za życia nie chcę o śmierci myśleć. Zapraszam. A pierwszym gościem dzisiejszej audycji jest pani dr Emilia Rutkowska, wojewódzki konsultant do spraw psychologii klinicznej województwa zachodniopomorskiego, Instytut Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Ośrodek Terapii Rodzin i Psychoterapii Kamienica. Dobry wieczór.
1: Dzień dobry Państwu, dobry wieczór.
0: Chciałem najpierw zacząć od takiego pytania, nawiązując do czegoś, co mnie samego w jakimś sensie poruszyło. Kilka lat temu podczas uroczystości pogrzebowej w kościele ksiądz, mówiąc do zgromadzonych, powiedział, że nie zdajemy sobie sprawy, że właściwie od momentu, kiedy przychodzimy na świat, zaczynamy umierać. I wiem, że to jakoś mocno na mnie podziałało, ale mimo, że już byłem bardzo dorosłym człowiekiem, jakoś nie zdawałem sobie sprawy, czy to jest tak, takie naturalne po prostu, że odpychamy tę świadomość, że właściwie z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej śmierci.
1: No, ja sobie myślałam, że w jakiś sposób jest to naturalne, że nasze życie jest skończone. Natomiast to jest taka sytuacja, w której no, myślę o własnej skończoności, o takiej sytuacji, w której wyobrażamy sobie rzeczywistość, w której sami już nie istniejemy, budzi naturalnie lęk i jest czymś trudnym. A z drugiej strony ta świadomość śmierci w jakiś sposób nas konfrontuje nie tylko z końcem życia, ale też z

0: samym życiem i z takimi pytaniami, czy dobrze żyję, ile mam jeszcze czasu, co jest dla mnie ważne, co chcę zrobić. Więc w tym myśleniu o naszej skończoności jest też taka perspektywa naszej teraźniejszości.
1: No ale czy to właśnie też oznacza, że to się bardzo zmienia, czy pani jako naukowiec właśnie też mogłaby znaleźć coś w rodzaju takiej cezury, że w momencie, kiedy jest się młodym czy nastoletnim, to w ogóle ta perspektywa jest tak abstrakcyjna, że nie pojawia się w myśleniu. Właściwie, no właśnie, no nie wiem, w jakim momencie, czy starość, czy emerytura, czy jest coś takiego, co zmienia taki moment, w którym zmienia się nasze podejście do tego?
0: No, to jest ciekawe zagadnienie. Badacze rzeczywiście się nad tym zastanawiali i wydaje się, że to jest ten moment przełomowy często jest takim momentem związanym z przełomem połowy życia. I nawet badacze coś takiego zaobserwowali, że kiedy jesteśmy, nie wiem, młodzi w wieku dziecięcym, nastoletnim i tak dalej, to bardziej liczymy ten czas od naszych urodzin, ile mamy lat. Natomiast przełom połowy życia, który jest jakby u różnych osób, no na różnym etapie, to jest mniej więcej połowa życia, ale czasami to jest 40 rok, czasami 50, czasami 55, różnie to bywa, no to jest takie bilansowanie swojego życia, trochę reflektowanie, co zrobić dalej, w którym momencie jestem, ale też przychodzi taki moment, że rzeczywiście ludzie zaczynają myśleć o własnej skończoności i trochę liczą ten czas. Nie zawsze od urodzin, na bardziej ile mi zostało do śmierci. Czasami starsze osoby w rodzinie pewnie, niektórzy mają takie doświadczenia, że zaczynają właściwie o tym mówić, o przemijaniu, o śmierci, no i też spotykają się z różnymi reakcjami. Nie wiem, babciu, dziadku, nie wiem, nie mów o tym, to nie umrzesz i tak dalej. Więc jednak taka refleksja no, w pewnym momencie się pojawia i jest to pewien rodzaj takiej chyba prawidłowości rozwojowej.
1: A czy udaje się wyodrębnić coś, co bym nazwał takim przejściem od lęku przed śmiercią, a pogodzeniem się z tym faktem? Tu podzielę się z panią i słuchaczami taką historią sprzed kilku lat. Policja przygotowała taki spot dla telewizji pod bardzo bulwersującym, jak się okazało, hasłem: idzie wiosna, będą warzywa. Chodziło o to, żeby przestrzegać szczególnie młodych ludzi przed brawurową, głupią jazdą na motocyklu. No i kiedy ta kampania zaczęła właśnie wywoływać bardzo duże oburzenie w wielu środowiskach, wywołani do tablicy przedstawiciele policji powiedzieli, to wszystko było zrobione w konsultacji z psychologami, którzy nam uświadamiali, że młodzi ludzie właśnie nie mają świadomości śmierci, więc się jej nie boją. I gdybyśmy zrobili kampanię nie jeździ jak wariat na motocyklu, bo zginiesz, to że jej efekty byłyby mizerne. Natomiast jeśli robimy kampanię nie jeździ jak wariat na motocyklu, bo możesz lata leżeć unieruchomiony i coraz mniej ludzi będzie cię odwiedzać, to że to jest dużo silniejsze. I jest coś takiego, że też można wyodrębnić jakąś taką granicę strachu przed śmiercią.
0: Ja sobie pomyślałam, że ta granica strachu przed śmiercią, taka przestrzeń własna do namyślania się nad tematem śmierci jest jakoś bardzo indywidualną sprawą. Ja sobie pomyślałam, że można tutaj rozdzielić jakoś dwie rzeczy. Sam lęk przed śmiercią, a drugie to takie poczucie własnej podatności na śmierć, że można wiedzieć, że ludzie giną, inni, a jednocześnie nie przeżywać tego jako coś, co to naprawdę mnie dotyczy. I też tak jak powiedziałam, rozwojowo młodych takie poczucie niezniszczalności jest no, czymś jakoś no, właściwym temu okresowi rozwojowemu i większość ludzi w tym czasie ma też większą skłonność do ryzyka, a takie konsekwencje, czy odległe, czy psychologiczne są mniej dla nich realne. Natomiast sama własna śmierć też jest takim elementem bardzo trudnym do jakiegoś mentalnego przedstawienia, a życie po wypadku no, można sobie wyobrazić i właśnie być może dlatego to uruchamia silniejsze emocje. Natomiast no też z kampanią ostrożnie też nie wiem, czy bym legitymizowała takie dosyć mocne hasło. Rozumiem mechanizm psychologiczny, na którym oparto kampanię, ale czym innym jest no właśnie rozumienie mechanizmu, a czym innym no pytanie o to, czy to rzeczywiście najlepszy sposób.
1: Trochę wracam do tego podejścia do śmierci w kontekście różnych okoliczności, dlatego że za chwilę chciałbym porozmawiać z panią o tym, jak rozmawiać o śmierci, no ale po prostu zastanawiam się też, jak sami myślimy o tym, to przecież zupełnie inaczej myślimy w kontekście dziecka, a przecież, no niestety, dzieci też umierają. No a inaczej będziemy myśleć o osobie w bardzo podeszłym wieku, znaczy o jej śmierci. Inaczej będziemy mówić o kimś, kto nawet jeśli nie jest jeszcze w podeszłym wieku, ale dopadła go jakaś straszna choroba, w wyniku której ta osoba cierpi. Czasami trwa to bardzo długo. To nawet jeśli ktoś tego nie wypowiada, to gdzieś przynajmniej z tyłu, czy gdzieś, gdzie mniej osób słyszy, się mówi, że właściwie to może byłoby lepiej, żeby ten ktoś umarł, tak? I innymi słowy, no jeszcze chodzi mi właśnie o te okoliczności, czy one w dużym stopniu wpływają na to, jak to ta śmierć jest postrzegana, jak jest traktowana?
0: To myślę, że to, jak postrzegamy śmierć, no to jest składowa wielu czynników, to znaczy i okresu rozwojowego, i takiego etapu, i kontekst ma znaczenie też czymś, co jakby jakie nadajemy znaczenie śmierci. Tutaj to, co pan powiedział, pomyślałam sobie, że to pragnienie zakończenia jakiegoś czyjegoś cierpienia nie musi oznaczać takiego realnego pragnienia śmierci tej osoby. Raczej jest to taki wyraz, nie wiem, bezradności, troski i że możemy, nie wiem, kochać człowieka i nie chcieć jego śmierci, a mieć takie pragnienie, żeby dana osoba jakoś nie cierpiała. Natomiast pomyślałam sobie, że te czynniki, które jakoś wpływają na to, jak tą śmierć postrzegamy, też są związane z chociażby takimi systemowymi czynnikami dotyczącymi jakby rodziny, tego, na ile w danej rodzinie są wytworzone przekonania dotyczące tego, czy w ogóle można rozmawiać o śmierci, czy nie można, czy wolno o tym mówić, czy tego lęku przed jakoś odchodzeniem, no nie wiem, nazywać nie można i jest to jakoś trudne.
1: Czy ludzie przeczuwają swoją śmierć? No oczywiście mówię tutaj właśnie już o osobach wiekowych, jak to zwykliśmy mówić, czy właśnie dodatkowo jeszcze chorych, bo czasami słyszymy, czytamy, widzimy, że ktoś mówi, że jestem już gotowy, albo że gdzieś zaczynam sobie wyobrażać właśnie jakąś podróż na drugą stronę i to nie zawsze musi być w jakimś kontekście religijnym. Często niektórzy mówią: wiem, że ktoś na mnie tam już czeka, tak? Ktoś, kto był bliski, a zmarł wcześniej. I jest coś, nie wiem, psychologowie odczytują czasami w rozmowach z osobami różnymi, że ktoś właśnie przeczuwa, że to nadchodzi?
0: Pomyślałam sobie, że to trudno jakoś odpowiedzieć na to pytanie w takim sensie, że to jest dosyć indywidualna sprawa. Takie wypowiedzi rzeczywiście się pojawiają, że no właśnie, że ktoś przeczuwa i tak dalej, że to się pojawia. Wydaje mi się, że no, jeżeli ktoś jest, że to jest taka rzecz, że my nie mamy wpływu na moment naszej śmierci. Oczywiście, jeżeli jest sytuacja taka, w której, nie wiem, ktoś jest terminalnie chory, dostaje jakieś rozpoznanie medyczne, diagnozę, to może no, jakoś namyślać się, że to w najbliższym czasie wystąpi. Natomiast no, tak naprawdę to jest taka rzeczywistość, która jest no, w jakiś sposób takim elementem, na który nie mamy wpływu. I czasami takie myślenie, nie wiem, o przeczuwaniu i tak dalej, może być takim elementem próby budowania poczucia wpływu na sytuację, która jest nieoswajalna, trochę niekontrolowalna. Czasami człowiek jakoś zauważa zmiany w swoim ciele, funkcjonowaniu wcześniej, ale i potrafi je racjonalnie nazwać, ale nie wiem, czy jest taka odpowiedź na to pytanie, czy człowiek to przeczuwa.
1: Pytam o to też między innymi dlatego, bo chciałbym właśnie przejść teraz do tego wątku, jak o tym rozmawiać, bo wydaje mi się, że jeśli ktoś no właśnie mówi, że jest gotowy, że jest przygotowany, że jest spokojny, to że w ten sposób też chce powiedzieć tym swoim bliskim, żeby no nie myśleli o tym z jakimś przerażeniem. I żeby właśnie nie unikać rozmów, które są nie tylko potrzebne z pragmatycznego punktu widzenia, ale również są właśnie potrzebne, no, żeby mieć ten kontakt, tak, do końca, ale niekoniecznie zawsze w atmosferze jakiegoś strasznego dramatu, kiedy ludzie się zaczynają zastanawiać, jak o tym rozmawiać? Albo jeżeli ktoś właśnie zaczyna mówić, to się mówi, daj spokój, tak? Nie mówmy o tym, przecież całe życie jeszcze przed tobą, wiele lat. Odsuwajmy ten temat. Jak się powinno rozmawiać o tym?
0: No, pomyślałam sobie, że to jest, rzeczywiście tak się dzieje, że osoby czasami chcą trochę ulżyć rodzinom i właśnie jakby trochę oswoić, żeby ktoś nie myślał z przerażeniem i tak dalej, ale pomyślałam sobie, że to jest tak, że każdy ma jakoś, nie wiem, i indywidualną gotowość psychiczną do rozmawiania o tym i czasami trudno tak rozróżnić, czy jakby nie wiem, czy rozmawiać, czy chować głowę w piasek, bo i tak jednoznacznie stawiać, że rozmowa jest czymś dobrym, a milczenie jest czymś niedobrym. To powinno być jakoś bardzo w zgodzie z tym, co czuję w danym momencie, na ile dana osoba ma gotowość. Można spytać, czy nie wiem, czy chce porozmawiać ktoś z naszych bliskich, sprawdzać, czy ma taką gotowość. Ale też tak sobie pomyślałam, że czasami o takich trudnych sprawach, odchodzeniu, śmierci, możemy też rozmawiać niekoniecznie w sytuacjach ostatecznych, ale w takich sytuacjach, w których my się spotykamy z tematem śmierci, no, w różnych momentach. W momentach, kiedy nie wiem, na przykład oglądamy jakiś film, odchodzi jakieś zwierzę komuś, umiera ktoś ze znajomych, dalszych sąsiadów i to też są takie przestrzenie na takie naturalne budowanie rozmowy o śmierci, nie zawsze w tych momentach, w których ona jakoś bezpośrednio dotyczy. Wtedy jest łatwiej, a jeżeli ten temat jest trochę oswojony wcześniej i znormalizowany, no to łatwiej też później rozmawiać w takich trudnych sytuacjach. Oczywiście z taką dużą uważnością na to, czy nasz bliski chce o tym rozmawiać, albo czy my sami, będący w takiej sytuacji choroby czy takiej perspektywy odchodzenia, w danym momencie mamy taką gotowość.
1: Nie chciałbym tworzyć kłopotliwej sytuacji, no bo to też jest kwestia środowiskowa, jeśli mogę tak powiedzieć, ale chcę się podzielić z panią, ze słuchaczami takim fragmentem wywiadu, jaki czytałem, przygotowując się do dzisiejszego spotkania z panią psycholog dr Aleksandrą Tomaszek. I ona, pytana o to, jak rozmawiać, powiedziała, nie powinniśmy z takich rozmów wyłączać dzieci, ani też odciągać ich od tego, że umieranie istnieje, że ktoś jest chory, że odchodzi. One też potrzebują czasu na oswojenie tego, na pożegnanie się po dziecięcemu. I jednocześnie pani doktor dodaje, W rozmowie z dziećmi nie mówmy: mama odeszła. Dla dziecka to jasny komunikat, to kiedy wróci? Albo dlaczego mnie zostawiła? Nie używamy również słów: babcia zasnęła, dla dziecka, bo oznacza ono, że skoro zasnęła, to się obudzi. I że powinno się mówić w sposób jasny. Nie wyjaśnia pani doktor, czy to ma oznaczać bezuczuciowy, na pewno nie. Ale jak pani patrzy na ten pogląd?
0: Jeżeli chodzi o kwestie rozmów z dziećmi czy towarzyszenia, wydaje mi się, że to jest złożony problem. To znaczy tak, jakby, że z jednej strony taka postawa, nie wiem, nierozmawiania, nieinformowania albo takiego informowania, które wprowadzałoby dziecko w błąd, no wydaje mi się, że nie jest najlepszym pomysłem. Dzieci bardzo często też czują, rozumieją, słyszą fragmenty rozmów i taka uważność na ich emocje, na to, jak oni to przeżywają, tą sytuację, wydaje się, że też ważna. Ale no, z drugiej strony szukanie, nie wiem, jakby dobrych słów, dawanie takich opisów tych sytuacji śmierci, odchodzenia dzieciom, które pozwolą im to łatwiej emocjonalnie udźwignąć. No właśnie, takie tłumaczenie zależnie od wieku. Nie wiem, że babcia umarła, znaczy, że jej ciało przestało działać, nie oddycha i że babcia nie wróci, ale możemy za nią tęsknić, możemy o niej rozmawiać dalej, jest dla nas ważna. To nie znaczy też, że rozmawianiem jakoś ochronimy dzieci przed przeżywaniem. To też jest naturalne doświadczenie, że w temacie śmierci i dorośli ludzie, i dzieci przeżywają taki rodzaj doświadczenia straty. I warto podchodzić do tego jak najdelikatniej możemy, ale z drugiej strony wydaje się, że każdy to poczucie straty też musi jakoś przeżyć, doświadczyć.
1: A można szukać też jakiegoś sposobu, w którym by cała taka historia, wiadomo, zawsze jest wokół niej sporo właśnie lęku, niepokoju, smutku, ale żeby właśnie sprowadzić ją do tego, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, że po prostu taka jest kolej rzeczy, że to jest no po prostu element życia, tak? Śmierć jest elementem życia. I tutaj jeszcze też krótki fragment i poproszę o słowo komentarza. Pamiętam pacjentkę, która bardzo prosiła, żebym przyszła, jak przyjedzie do niej córka. Pacjentka, osoba, która w hospicjum no właśnie zbliżała się do końca. Problem polegał na tym, że do córki w ogóle nie dochodziło, że mama umiera. Nie chciała o tym słyszeć. Wydawało jej się, że taka rozmowa tylko przyspieszy jej śmierć. Tymczasem matka bardzo chciała powiedzieć jej, w jakim stroju chce być pochowana. Kiedy do nich przyszłam, córka była cała we łzach. Tylko nie zapomnij założyć mi tych czerwonych sandałów, instruowała mama. W pewnym momencie zastygła bez ruchu, popatrzyła na mnie i powiedziała z wielkim znakiem zapytania: pani doktor, a jak umrę w zimie, to co będzie? To wtedy założymy czerwone, ciepłe kapcie. I wszystkie zaczęłyśmy się śmiać. Można, myśli pani, powinno się próbować przechodzić właśnie w rozmowach na ten temat nawet do, no właśnie, do takiego, nie chcę powiedzieć wesołego, tak, ale trochę i tak podejścia.
0: Ja sobie myślę, że to, o czym rozmawialiśmy też już wcześniej, że temat śmierci z jednej strony wiąże się z lękiem i z takim zadaniem, żeby sobie w kontekście, że to jest jakieś zadanie dla nas, żeby sobie z tym lękiem poradzić. I poczucie humoru, takie zdrowe, nieraniące, jest też takim zdrowym mechanizmem obronnym w takiej sytuacji, który pomaga jakoś sobie radzić z tym napięciem, które powstaje. Natomiast to, co pan wspomniał wcześniej, ten proces takiego oswajania wątku jakoś śmierci, odchodzenia i że jest to jednak jakoś egzystencjalnie naturalne, że nasze życie jest skończone i to, o czym mówiliśmy wcześniej, że to jest też o życiu, że i rozmawiając z dziećmi, czy rozmawiając z osobą umierającą, to jest też rozmowa o takim aspekcie życia dotyczącym tego, ile ta osoba dla nas znaczy, co dla nas jest tutaj ważnego w kontekście jakiegoś własnego rozliczenia z życiem też no właśnie, czy dobrze żyję, co mogę zrobić ze swoim czasem.
1: No tym bardziej właśnie, że kiedy już przychodzi ten moment, to potem ci, którzy zostają, no, muszą jakoś sobie z tym wszystkim radzić. No i dobrze, jeśli będzie ta sytuacja, jeśli mogę tak powiedzieć, zorganizowana, o czym porozmawiam za chwilę z gościem w drugiej części audycji, a pani pięknie dziękuję. Przypomnę, była z nami pani dr Emilia Rutkowska, wojewódzki konsultant do spraw psychologii klinicznej województwa zachodniopomorskiego, Instytut Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Ośrodek Terapii Rodzin i Psychoterapii Kamienica. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A drugim gościem dzisiejszej audycji jest pani mecenas Danuta Wawrowska, prawniczka, specjalistka od prawa rodzinnego. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panie redaktorze.
1: No właśnie, z pierwszej części naszej rozmowy wynika, że czasami odpychamy właśnie to, że ta śmierć może nadejść, albo nawet z osobą, która widzimy, że gdzieś już są sygnały, że być może niedługo się z nią pożegnamy, no to nawet dla takiego pocieszenia mówimy, wszystko będzie dobrze, jeszcze przecież długo z nami będziesz i tak dalej, ale czy to nie, jednocześnie nie jest właśnie w tej naszej kulturze taką zachętą do tego, żebyśmy nie myśląc o tym, czy odsuwając te tematy, no mówiąc krótko, nie przygotowali się do tego, co jednak nieuniknione?
2: No pełna zgoda, panie redaktorze. To jest bardzo dobra teza i ja uważam, że większość społeczeństwa nie chce myśleć o tym, co nieuniknione. Natomiast w momencie śmierci zaczyna się problem dla rodziny, jeżeli nie przygotujemy rodziny na nasze odejście. Śmierć generalnie wprowadza chaos w życie rodzinne, czasami też powoduje konflikty. Natomiast przygotowanie wskazówek to jest dla rodziny, to jest jedna z najbardziej odpowiedzialnych i pomocnych rzeczy, jaką można zrobić dla swojej rodziny. Śmierć bliskiej osoby to jest zawsze ogromny cios emocjonalny i konieczność jednoczesnego mierzenia się z formalnościami, poszukiwaniem dokumentów, domyślaniem się, w których bankach zmarły rodzic, przeważnie tu chodzi o rodzica, a może męża, no bliskiej osoby, miał konta i to potęguje stres. Bardzo dobrze jest pomyśleć o takim praktycznym przewodniku, często to się nazywa listem do spadkobierców albo segregatorem życia, który pozwala przejść bliskim przez ten trudny czas w sposób zorganizowany i w sposób bezpieczny.
1: No, przynajmniej jeśli chodzi o to, co obserwujemy choćby w filmach fabularnych, kiedy jesteśmy świadkami sceny, jak zbiera się rodzina u właśnie adwokata, mecenasa, który ma właśnie otworzyć testament. I czy z tego należy wnioskować, że w tym segregatorze, o którym pani wspomniała, najważniejszy dokument, jaki tam powinien się znaleźć i o którym powinniśmy pomyśleć zawczasu, to jest właśnie ten testament? I od razu dopytam, to proszę powiedzieć, co to jest i jak powinien być sporządzony, żeby był ważny.
2: A to ja jeszcze, zanim przejdziemy do otworzenia testamentu, to jest jeszcze ogromnie ważna rzecz. Spór o pochówek. Bo to się dzieje od razu po śmierci. Ja miałam takie przypadki w swojej pracy, że żona zaplanowała zgodnie z wolą swojego męża kremację i pogrzeb świecki. Natomiast rodzina zmarłego, matka, nie zgadzała się z tym. I przyszli do mnie zapytać, co mają w tej sytuacji zrobić. To jest taka bardzo trudna sytuacja, która wymaga jakby natychmiastowego rozwiązania, natychmiastowej
1: odpowiedzi. Ale to wyjdę słowo, ja właśnie myślałem, że testament jest jednocześnie spisaniem woli, a w tym, w tejże woli będzie również to, jak chce być pochowany, tak?
2: Ale nie zawsze testament jest dostępny dla najbliższych. Nie zawsze. Więc ja od razu tutaj odpowiadam, że polskie prawo przewiduje, jest to artykuł 10 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, pewną hierarchię dotyczącą jakby ważności głosów. Jest to przede wszystkim małżonek żyjący, mąż lub żona, później dzieci, wnuki, a dopiero w kolejnej, kolejni to są rodzice i dziadkowie, krewni boczni i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli chodzi o formę pogrzebu, to zawsze decydujący głos ma żona lub mąż albo dzieci, jeżeli małżonkowie nie żyją. I to się odbywa zanim być może znajdujemy testament, bo często zdarza się tak, że o tym, że jest testament, dowiadujemy się później, czyli po pochówku, prawda? Mhm. Natomiast odpowiadając teraz na pana...
1: Ale to przepraszam, że wracając do tamtej sytuacji, tak. No to jeżeli pani mówi, że najważniejsza w tym momencie jest informacja od osoby najbliższej, patrz, żony, trzymajmy się tego przykładu, no to sobie może, przepraszam, to nieładnie zabrzmi, mama zmarłego, no mówić co chce, ale mówi pani, że to prawnie jest rozstrzygnięte, no to właściwie nie ma sprawy, tak?
2: Jest rozstrzygnięte, ale nie ma świadomości prawnej w tym zakresie w społeczeństwie, bo była sytuacja tego rodzaju i to jest naprawdę przykład z życia wzięty, że był to pochówek świecki, przepiękna ceremonia, natomiast rodzina najbliższa zignorowała ten pochówek i później przyszła na cmentarz z księdzem odprawiać rytuał jakby kościelny ponownie, pomimo że już nastąpił pochówek. Także do takich sytuacji też dochodzi, bo nie ma świadomości w społeczeństwie, jaka jest właśnie hierarchia osób, które decydują o tym, w jakiej formule ma odbyć się pochówek. Mm-hmm. Takie to, no, jest, ale, to jest właśnie... No, to dobrze, jest, ale to jest uregulowane, ale to też nie jest
1: tak mocno... ciągnąć, tak. ale rozumiem, że no to po prostu powiedziała pani jak jest, tak, że decyduje tutaj informacja od żony i no ale to i tak może dalej prowadzić do konfliktu, no.
2: No to właśnie ten konflikt zostaje i wtedy bardzo dobrze jest, jak jest testament. I tutaj możemy właśnie przejść do tego, o co pan pytał, pan redaktor, bo testamenty mogą być różna. Forma testamentu, polskie prawo przewiduje testament zwykły, to jest ten testament holograficzny, który sporządza się własnoręcznie, w całkowicie musi być napisany własnoręcznie, nie można go sporządzić na komputerze, on jest bezwzględnie nieważny, w całości musi być spisany pismem ręcznym z datą i podpisany i wtedy testament jest ważny. Druga forma testamentu to jest testament notarialny, sporządzony u notariusza, on jest przechowywany później w kopiach u notariusza, w domu też może być, ale notariusz, gdyby taki testament zginął, zawsze będzie u notariusza. Od razu powiem, że ten testament własnoręczny też można przechowywać u notariusza. Też jest taka możliwość. Tylko później musi być właśnie informacja, co od spadkodawcy, czyli od osoby zmarłej, co gdzie się znajduje. I trzecia forma testamentu to może być testament alograficzny, się tak nazywa, czyli testament, który można sporządzić przed wójtem, burmistrzem, starostą, prezydentem i tak dalej, w obecności dwóch świadków, oświadczyć swoją ostatnią wolę. I ten testament jest również testamentem przewidzianym w polskim prawie i taki testament jest też ważny. Natomiast, i tu od razu zwracam uwagę, nie można napisać testamentu własnoręcznego i podpisać w obecności dwóch świadków, bo taki testament wtedy jest nieważny, bo świadkowie nie mogą wiedzieć, jeśli to jest testament własnoręczny, o treści testamentu. Więc to są te trzy formy, tak jak wspomniałam, własnoręczny w całości napisany, testament notarialny i testament sporządzony przed urzędnikiem w obecności dwóch świadków. Są też testamenty szczególne. Na przykład jeśli istnieje obawa rychłej śmierci, to można w obecności trzech osób niespokrewnionych wyrazić swoją ostatnią wolę. Ta wola może być spisana jeszcze za życia tej osoby, ale też może być po śmierci w ciągu, i tutaj przepisy przewidują bardzo precyzyjny czas, w ciągu 6 miesięcy od otwarcia spadku, a chwilą otwarcia spadku jest data zgonu spadkodawcy. Takie testamenty mogą być również sporządzane w czasie podróży na polskim statku, morskim lub powietrznym. I wówczas sporządza się je przed kapitanem statku powietrznego lub statku morskiego. To są te formy testamentu, które są przewidziane polskim prawem.
1: No ale to znowuż bardziej pewnie z filmów, więc niekoniecznie musi to być wiedza. Tym bardziej, że chyba te filmy, o których myślę, też nie są polskie. A który z tych testamentów jest jakby najsilniejszy, tak, że tak powiem? Czy one wszystkie są tak samo silne? No bo często słyszymy, że będzie rodzina podważać ten testament, bo albo osoba już nie była w pełni tam zdrowa, albo została przez kogoś przymuszona, albo zmanipulowana, albo coś takiego. Czy z punktu widzenia pani doświadczenia jest problem z uszanowaniem woli zapisanej w każdej z tych form testamentów, o których pani powiedziała?
2: Oczywiście, że są problemy. Najmocniejszą formą testamentu, który jest praktycznie nie do podważenia, jest testament notarialny. Notariusz w momencie, kiedy dokonuje sporządzenia takiej czynności, ma swoisty klucz do tego, żeby sprawdzić, czy osoba, która w tym momencie, kiedy on spisuje ten testament, a ona dokonuje rozporządzeń majątkowych, jest osobą mającą świadomość tego, co w danej chwili się dzieje. I ten testament jest praktycznie nie do podważenia. Natomiast są próby podważenia testamentu, bo zdarza się tak, takie sytuacje też miałam, że była osoba, rodzina wykazywała, że mama chorowała już na Alzheimera, że właśnie ktoś ją do tego notariusza zawiózł i ona nie wiedziała, co robi. Tak, natomiast to, że ktoś ma Alzheimera, nie wyklucza, że w momencie, kiedy składa oświadczenie woli, nie wie, o czym mówi i nie wie, co robi. I jest mnóstwo orzeczeń sądów powszechnych wskazujących na to, że choroba psychiczna nie wyklucza ważności testamentu notarialnego, bo notariusz ma ten klucz, który mu pozwala sprawdzić, czy ta osoba była w pełni świadoma w danym momencie, składając to oświadczenie woli. I tutaj bardzo często następuje zdziwienie, że faktycznie, bo nawet lekarze są powołani, biegli i tak dalej. I lekarze też wypowiadają się, tak, to nie jest tak, że ten stan nieświadomości jest non-stop, że on jest permanentny, że może być stan świadomości. I ktoś wie, jaki jest dzisiaj dzień, jak się nazywa, gdzie się znajduje, po co tu przyszedł, no to nie ma podstaw do tego, żeby zarzucić, że ta osoba była, działała pod wpływem kogokolwiek albo nie wiedziała, co robi, czyli to rozporządzenie testamentowe jest nieważne. Natomiast wracając do tych testamentów holograficznych, czyli tych testamentów, które sporządzamy sami, one są najczęściej podważalne, bo te testamenty urzędowe też są trudne do podważenia, dlatego że tu jest jakby, prawda, cztery osoby zaświadczają, że osoba, która złożyła to oświadczenie, ona była w pełni świadoma. Te testamenty holograficzne, one się najczęściej zdarzają tam, gdzie jest trudniejszy dostęp do notariusza. Ktoś mieszka, nie wiem, w Bieszczadach gdzieś, musi pojechać daleko, natomiast ma bardzo blisko urząd gminy i wtedy jedzie sobie do gminy i sporządza taki testament. Więc to też jest taka ważna informacja dla tych wszystkich, którzy chcą taki testament sporządzić. Natomiast i on też jest trudny do podważenia. Najtrudniejszy czy najłatwiejszy do podważenia jest właśnie ten testament własnoręczny. Dlatego, że tutaj każda ze stron zainteresowanych, ze spadkobierców, może wykazać właśnie to, o czym przed chwilą mówiłam, czyli że osoba, która ten testament sporządzała, w momencie, kiedy go sporządzała, nie miała na przykład jasności umysłu, tak? Więc te testamenty bardzo często udaje się podważyć.
1: No i teraz kilka słów, choć sprawa, domyślam się, że jest skomplikowana, o sytuacji, od której właściwie zaczęliśmy rozmowę, że przez to odpychanie czy nieumiejętność rozmawiania o odchodzeniu, właśnie często w rodzinach temat testamentu jest traktowany na zasadzie wręcz niegrzecznego pytania, tak? No jak możesz pytać mnie, czy ja napisałem testament tak, jak już byś widziała mnie na tamtym świecie, czy widział? No i dochodzi do sytuacji, w której tego testamentu nie ma. Ale w tym skoroszycie, no bo przynajmniej na tyle powiedzmy, że osoba była zorganizowana, można znaleźć no, rachunki bankowe, jakieś lokaty, jakieś środki w funduszach inwestycyjnych, czy dokumenty informujące o tych środkach, tak? Mhm. Może polisa na życie, jakieś dane dotyczące kredytów. No, mówiąc krótko, to wszystko, co było związane z życiem osoby, której już nie ma. Czy w takiej sytuacji, kiedy nie ma testamentu, polskie prawo porządkuje ten chaos, który się ujawnia? Czy to właściwie jest tylko sprawa już właśnie do, no albo ugody, jak rozumiem, w rodzinie między członkami w obecności, nie wiem, być może takiej osoby jak pani? Czy to jest już taka sprawa, którą właściwie tylko sąd może rozstrzygnąć? Jak to w praktyce wygląda?
2: To do zasady, jeśli nie ma testamentu, dziedziczą spadkobiercy ustawowi. Przepisy prawa mówią jasno, kto jest spadkobiercą ustawowym. To są stępni, to jest małżonek stępni. Małżonek stępni, czyli dzieci albo wnuki. Rzadko kiedy jest tak, też dziedziczą rodzice, ale rzadko kiedy jest tak, że to rodzice dochodzą do dziedziczenia, chyba że mamy do czynienia z jakimś nadzwyczajną okolicznością, nie ma dzieci, a ktoś ginie w wypadku i to są zwykle takie sytuacje. A jeśli następuje dziedziczenie ustawowe, bo wtedy, tak jak powiedziałam, spadek otwiera się z chwilą śmierci, no to mamy sytuacje dwie. Albo idziemy do notariusza jako spadkobiercy wskazani w ustawie i wszyscy zgodnie oświadczamy, że ten spadek przyjmujemy i wtedy możemy przystąpić do dzielenia się tym wszystkim, co jest. Bo spadek to są wszystkie aktywa, ale też pasywa. I możemy albo przyjąć spadek, bo takie oświadczenie też przyjmujemy z dobrodziejstwem inwentarza, albo go odrzucić. Więc no, tutaj dlatego notariusz jest bardzo pomocny w tej czynności, ponieważ on też wyjaśnia, jakie prawa przysługują osobom, które powołane są do dziedziczenia z ustawy, czyli tym spadkobiercom. Można iść, jeśli nie ma zgody, żeby pójść do notariusza, to musi być zgoda wszystkich spadkobierców, co nie zawsze się zdarza. Więc jeśli nie ma zgody, to wtedy jedna z osób musi wystąpić do sądu, a zwykle wcześniej bywa u prawnika, czyli u nas, u adwokaty, czy u adwokatów lub radców prawnych i tam otrzymuje całą taką pigułkę wiadomości, co może zrobić. I my wtedy informujemy, że ta pierwsza sprawa w sądzie to jest sprawa, w której sąd nie dzieli spadku, tylko określa, kto dziedziczy i w jakich częściach. I dopiero ten dokument, czyli postanowienie o stwierdzenie nabyciu spadku, upoważnia do działu spadku. W międzyczasie można złożyć oświadczenia przed notariuszem albo w sądzie, że albo przyjmujemy spadek, albo go odrzucamy. Jak odrzucamy, to wchodzą następni zgodnie z przepisami, czyli stępni osoby, która odrzuciła spadek, więc, ale w tym samym udziale, czyli na przykład jest dwoje rodzeństwa, no to po jednej, drugiej dziedziczą. Zakładamy, że nie ma rodziców. Jak są rodzice, to rodzeństwo dziedziczy w zbiegu z rodzicem. I wtedy proporcje, nie chcę o nich tutaj szczegółowo mówić, jest takie, że zawsze rodzic, który żyje, ma swoją połówkę, chyba że jest rozdzielność majątkowa, ale co do zasady ma swoją połówkę i dziedziczy w zbiegu z dziećmi, czyli dziedziczą w częściach równych, czyli po jednej trzeciej z tej jednej drugiej po tacie załóżmy, tak? Też nie wszyscy o tym wiedzą. I wtedy ten rodzic, który żyje, ma swoją jedną drugą plus jedną trzecią z jednej drugiej. Tak to wygląda. Natomiast jeśli nie ma rodzica, no to w częściach równych dziedziczy rodzeństwo. I to rodzeństwo dziedziczy i aktywa, i pasywa. I to, o czym pan redaktor przed chwilą mówił, czyli te różnego rodzaju zapisy, one są wskazówką dla spadkobierców bardzo często, czy przyjąć spadek, czy odrzucić. Przyjęcie spadku w tej chwili od kilku lat jest o tyle dobre, bo przyjmujemy spadek domyślnie z dobrodziejstwem inwentarza, czyli do wysokości długu spadkowego. Przepraszam, nie długu spadkowego. Przyjmujemy do wysokości, to do wysokości majątku spadkowego, czyli przyjmujemy długi i odpowiedzialność do wysokości majątku spadkowego. To jest to z dobrodziejstwem
1: inwentarza.
2: Czyli
1: nie ma takiej sytuacji, bo czasami się słyszy, że ktoś odziedziczył, nie wiem, firmę, ale okazało się, że ta firma jest zadłużona po uszy i teraz właściwie ten spadek tego, który go odziedziczył, no po prostu ciągnie go w jakąś otchłań. Tak nie jest.
2: Już w tej chwili nie. Od kilku lat zmienił się przepis, który właśnie chroni spadkobierców przed tym, że gdyby nie wiedzieli, że są jakieś tam długi, to żeby właśnie nie było tak, jak pan redaktor przed chwilą powiedział, że go będzie ciągnęło cały czas w dół. Nie. W tej chwili domyślnie jest z dobrodziejstwem inwentarza, czyli długi spadkowe, czyli spadkobierca odpowiada tylko do wysokości majątku spadkowego odziedziczonego. Czyli może się to wyzerować, ale nie może być więcej. Mm-hmm. Tak to jest. I tak sądy przyjmują zwykle. No,
1: dzisiaj
2: jesteśmy... To są sytuacje bardzo trudne, ale żeby je uporządkować właśnie, to każdy z nas w momencie, kiedy jest zdrowy, czyli w zdrowiu, a nie w chorobie. To jest właśnie taki najlepszy moment na zrobienie przygotowań do swojego odejścia, tak? Czyli pomyślenie o własnej śmierci to jest bardzo trudne, ale załatwienie tych wszystkich spraw w pełnym zdrowiu jest takim, już wspominałam, aktem ogromnej troski o bliskich. Choroba, podeszły wiek, przynoszą zawsze ból, stres, zmęczenie i one bardzo często utrudniają właśnie podejmowanie tych racjonalnych decyzji. A także to, że dzisiaj chcemy podjąć taką decyzję, będąc zdrowi, to też właśnie nas chroni przed podważaniem testamentu. Właśnie również tego testamentu własnoręcznego, bo wtedy nie można jakby unieważnić testamentu, czy nie można podnieść zarzutu, że sporządzaliśmy go będąc w ciężkiej chorobie, pod wpływem silnych leków, albo gdy nie byliśmy już świadomi. Więc to jest takie bardzo ważne. Kolejnym jakimś takim argumentem przemawiającym za tym, że powinniśmy jednak o tym myśleć, jest spokój psychiczny. Paradoksalnie, proszę mi wierzyć, uporządkowanie spraw majątkowych, spisanie wszystkich wskazówek daje nam ogromną ulgę. Zamykamy ten temat, odkładamy ten dokument, nie wiem, do szuflady, do szafy i sobie spokojnie żyjemy, wiedząc, że moja rodzina jest bezpieczna. I to jest ogromnie ważny argument za tym, żeby właśnie usiąść i uporządkować te sprawy.
1: No tak, chociaż jak wiemy, tak samo jest często z, nie wiem, chociażby badaniami zdrowotnymi, tak, że dopóki nie boli, to się mówi, da, to jutro. Chciałem zapytać jeszcze o taką rzecz, która, no, szczególnie już w dzisiejszych czasach może przynajmniej ja nie wiem, jak te rzeczy się rozwiązuje, natomiast zdarza mi się, że na jakiejś platformie społecznościowej, mimo że wiem, że dana osoba nie żyje już od jakiegoś czasu, pojawia się komunikat, no, załóżmy, że jest to ten Jan Kowalski. Jan Kowalski ma dzisiaj urodziny. Napisz mu życzenia, sprawisz mu przyjemność. Czy spadkobiercy, no tacy z automatu właśnie, no bo być może w momencie, kiedy jest ten testament, to jest inaczej, są jednocześnie władni, aby na przykład do administratorów takich portali się zwrócić o usunięcie konta takiej osoby? No między innymi po to, bo zakładam, że jeżeli po roku, dwóch pojawia się zdjęcie kogoś bliskiego i jeszcze z tekstem złóż mu życzenia urodzinowe, może to być trochę przykre. Podobnie, jak rozumiem, są problemy, co robić z czymś, co się dzisiaj mówi, że jest w chmurze. Czy poczta internetowa, że też to gdzieś jest, czy można to jakoś zamknąć i czy prawo jakby dzisiaj, no nie wiem, upoważnia, czy daje szansę, aby takie osoby, właśnie spadkobiercy, mieli prawo do podejmowania tego typu działań?
2: To znaczy, mogę panu odpowiedzieć, bo wiem, na pierwsze pytanie. Na pierwsze pytanie, tak, spadkobiercy mają prawo napisać do administratora o zamknięcie takiego konta, powołując się na to, że są spadkobiercami. Natomiast co do chmury, to nie wiem, a nie wiem dlatego, że w zasadzie polskie prawo chyba nie tylko w tej dziedzinie, jeśli chodzi o technikę tego rodzaju, no niestety, ale nie nadąża. Ja nie widziałam takiego uregulowania, nie słyszałam również o tym. Ja myślę, że gdzieś tam poprzez procedury cywilne można by się domagać. Natomiast nie jest to uregulowane jakby wprost, że w momencie, kiedy dana osoba odchodzi, to te wszystkie kwestie związane właśnie z tymi, z użytkowaniem przez nią poczty i tak dalej, że to automatycznie również powinno być jakby zamknięte, czyli z odejściem tej osoby zamykają się również i te kwestie. Ale ja panu nie odpowiem na to pytanie, bo ja po prostu nie wiem. I nie wstydzę się przyznać do tego, że nie wiem, dlatego że nie mam monopolu na wiedzę, natomiast myślę, że w takich sytuacjach, ja się też nie spotkałam z taką sytuacją co do jakby dostępu do haseł, do poczty, ale myślę, że tak właśnie głośno myślę teraz, u OKiK-u to też nie, ale w tych instytucjach, które jakby chronią nas w sieci, może tam znaleźlibyśmy odpowiedź, ale ja wprost nie jestem w stanie teraz takiej odpowiedzi udzielić, ale to jest dla mnie ważne pytanie, bo po prostu zacznę drążyć. Czy w ogóle my mamy jakąkolwiek ochronę wtedy? To znaczy my jako spadkobiercy, znaczy no wiadomo, że spadkodawcy to już nie za bardzo, ale my jako spadkobiercy, bo tutaj chodzi też o prawo cywilne, tak? Mamy takie prawo, żeby chronić jakby to wszystko, co jakby wiąże się z naszymi bliskimi po ich śmierci. I to jest właśnie te zdjęcia w chmurze, czy nie wiem, czy poczta i tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę, że pewno takie narzędzia moglibyśmy znaleźć w oparciu o uregulowania być może unijne, akt, ale ja w tej chwili nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie. Bo są to rzeczy, które
1: dziękuję,
2: wyprzedzają naszą rzeczywistość, tak.
1: Jasne. To też wielka zaleta, bo nie wszyscy potrafią powiedzieć, że czegoś nie wiedzą. Pięknie pani dziękuję. Przede wszystkim chciałbym, żeby nasi słuchacze, ja też, zapamiętali. Póki jesteśmy zdrowi i w pełni sił, załatwiajmy te wszystkie sprawy. Bardzo dziękuję. Pani mecenas Danuta Pawrowska, prawniczka-specjalistka od prawa rodzinnego, była z nami. Raz jeszcze bardzo, bardzo dziękuję państwu. Dziękuję za uwagę. Życzę dobrej nocy. Dzięki też dla Maćka Stępurskiego, wydawcy. No i usłyszymy się jutro o tej samej porze.
3: Autopromocja.
4: Jak oszukuje się na miłość? Kim są ludzie, którzy udają bliskość i zaangażowanie, by okradać? Czy można uwierzyć w bliską relację z Anthonym Hopkinsem, Bradem Pittem czy Michałem Szpakiem? Jak oszustom matrymonialnym pomaga sztuczna inteligencja?
5: Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Kocham Cię, zrób mi przelew. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
3: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Linie lotnicze rezygnują z lotów do Rosji, twierdzi Ukraina, która ogłosiła kampanię blokowania rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Przy okazji pojawiających się kolejnych doniesień w sprawie zonda krypto wraca temat zawetowanych przez prezydenta przepisów w sprawie kryptoaktywów. Do odrzucenia weta potrzeba jednak głosów opozycji. Będzie też o sporcie. Zajrzymy m.in. na US Open i siatkarskie Mistrzostwa Europy Kobiet. Minęła 23. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Pierwsze linie lotnicze zaczęły rezygnować z lotów na rosyjskie lotniska po ogłoszeniu zagrożenia dronowego w przestrzeni powietrznej Federacji Rosyjskiej. Takie informacje, jak poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski, posiada Ukraina. Kampanię blokowania rosyjskiej przestrzeni powietrznej Zełenski ogłosił wczoraj. W opublikowanym dziś nagraniu ukraiński przywódca ocenił, że taka decyzja jest właściwą i całkowicie logiczną reakcją na istniejące fakty. Podkreślił też, że Ukraina oficjalnie poinformowała już organizacje międzynarodowe i partnerów o rzeczywistej sytuacji w rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że chce spotkać się z Władimirem Putinem, ale dopiero wtedy, gdy Rosja i Ukraina będą gotowe do zawarcia porozumienia pokojowego. Trump odpowiedział w ten sposób na pytanie, czy ma nadzieję na kolejny szczyt z rosyjskim przywódcą. Trump ocenił, że choć przeszkodą w zawarciu pokoju jest animozja między przywódcami Rosji i Ukrainy, to uważa, że w rozmowach pojawił się nowy impuls energii, a porozumienie jest blisko. Według wcześniejszych zapowiedzi Kremla przywódcy USA, Rosji i Chin mogą spotkać się we trójkę podczas szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku w chińskim Shenzhen w listopadzie. Dalsze kroki i czynności będą przedstawione jutro, mówi prokuratura i informuje, że na dziś czynności z osobami zatrzymanymi w sprawie zonda krypto zostały zakończone. Na polecenie prokuratury policjanci zatrzymali inwestora giełdowego Rafała Z, który według mediów miał związek z zaginionym Sylwestrem Suszkiem. Jak ustalił Onet.pl, zatrzymano też Jaromirę W., byłą żonę Mariana W., pseudonim Maniek, głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, oraz Annę P., jego bliską współpracowniczkę. Przedstawiciele służb przeprowadzili też działania w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, gdzie zabezpieczono dokumenty dotyczące współpracy PKO z zonda krypto. Przy okazji kolejnych wątków pojawiających się w śledztwie dotyczącym zonda krypto wraca też temat zawetowanych przez prezydenta przepisów w sprawie kryptoaktywów. I w tej sprawie w Sejmie toczyła się dziś gorąca dyskusja. Sejmowa większość chce weto odrzucić, ale do tego potrzebne są głosy opozycji, a przynajmniej jej części. Politycy obozu władzy uważają, że skoro śledztwo w sprawie zonda krypto daje coraz to nowe fakty, to opozycja powinna zdanie zmienić i głosować za przyjęciem przepisów w sprawie kryptowalut, mówi Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
7: Poseł Moskal udał się na Ibizę, spotkał się z Przemysławem Kralem. Potem Prawo i Sprawiedliwość rękoma właśnie posła Moskala składało poprawki. To jest po prostu afera Prawa i Sprawiedliwości i polskiej prawicy.
6: Z kolei Rozwój Plus proponuje powołanie komisji śledczej. Mariusz Błaszczak z PiS ten pomysł odrzuca.
8: Każda komisja śledcza w większości takiej, jaka jest dziś w Sejmie, oznacza potwierdzenie tezy Donalda Tuska.
6: PiS proponuje nie komisję śledczą, ale komisję ekspertów, która zbada aferę zonda krypto. A głosowanie w sprawie odrzucenia weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach zaplanowano na piątek. To będą najdłuższe tramwaje w Polsce, a wyjadą na tory w Gdańsku. Miasto podpisało właśnie umowę na dostawę 20 pojazdów. To rekordowa inwestycja w gdańską komunikację miejską, na którą pójdzie ponad 500 000 zł. O szczegółach trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
9: W tej chwili po Gdańsku kursują 30-metrowe tramwaje. Zamówiony właśnie model będzie wyraźnie dłuższy, zapewnia szef przewozowej spółki Maciej Lisicki.
10: Tak, bardzo długi, 46 metrów i 80 centymetrów, ale to nie wynika z jakiejś naszej fanaberii, tylko dlatego, że takie są potrzeby przewozowe na tej trasie.
9: Trasie, która będzie budowana równolegle z flotą i połączy Wrzeszcz z południowymi dzielnicami.
10: Tramwaj ma jeździć co 5 minut, ma być bardzo pojemny. Tak zgodnie z normą to powyżej 300 osób, w tym 100 miejsc siedzących, a więc też bardzo wysoki komfort w stosunku do tych tramwajów, które dzisiaj posiadamy.
9: Najdłuższe w Polsce tramwaje wyjadą na gdańskie tory za 3 lata. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
6: Po 3 latach prac konserwatorskich od najbliższego piątku można będzie ponownie zwiedzać w Rzymie jeden z najbardziej spektakularnych zabytków, piramidę Cestiusza. Monumentalny grobowiec przy Via Ostiense został wzniesiony około 18-12 roku przed naszą erą. Forma grobowca o wysokości ponad 36 metrów nawiązuje do panującej w czasach cesarza Augusta mody na Egipt i architekturę krainy faraonów. Wewnątrz piramida została ozdobiona malowidłami w stylu pompejańskim. Jak ogłosiły władze Rzymu, piramida z nowym oświetleniem będzie udostępniona zwiedzającym bezpłatnie w ciągu dnia i wieczorem do końca października. Wcześniej jednak wizytę należy zarezerwować. Hubert Hurkacz przegrał z amerykańskim tenisistą Benem Sheltonem 3-6, 7-5, 6-7, 5-7 i na drugiej rundzie zakończył występ w wielkoszlemowym US Open. Kolejne dwie drużyny piłkarskiej ekstraklasy odpadły w pierwszej rundzie Pucharu Polski. W Pruszkowie miejscowy Znicz pokonał po rzutach karnych Krakowie 4-3. Natomiast w Łodzi w starciu dwóch zespołów najwyższej klasy Widzew przegrał z Koroną Kielce 0-1. Siatkarki Włoch pokonały w Brnie Szwecję 3-1 w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. W półfinale zmierzą się z Polkami albo Holenderkami. Początek spotkania biało-czerwonych jutro o 15:00. Awans do najlepszej czwórki turnieju wywalczyła już Serbia. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o północy. Dzień przed nami z zachmurzeniem umiarkowanym, wzrastającym okresami do dużego. Miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu, a lokalnie na Wybrzeżu i na Podkarpaciu możliwe burze. Temperatura maksymalna przeważnie od 20 do 23 stopni, nieco chłodniej nad morzem i na Suwalszczyźnie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Jak co środę zapraszam Państwa.

0: i w jakich sytuacjach dochodzi do pogryzień, jak im zapobiegać i po prostu, jak mądrze budować relacje dziecka z psem. Nazywam się Karolina Wiśniewska, znajomi mówią na mnie Kalna, a to jest podcast Kalna i Pieski. Dziś do studia zaprosiłam Darię Hoffman, behawiorystkę, trenerkę, ale też opiekunkę psów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Daria prowadzi na Instagramie profil o nazwie Dobre Życie z Psem i jest autorką e-booka pod tytułem Jak budować bezpieczną i przyjazną relację dziecka z psem, co ma bardzo duże znaczenie w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy. Dario, niedawno w mediach społecznościowych opublikowałam taką rolkę na temat wypuszczania dziecka z psem na spacer przez rodziców. Ona dotyczyła stricte takich kwestii prawnych. Mówiła o tym, że jeżeli na takim spacerze coś złego się stanie, to odpowiedzialność ponoszą rodzice, a nie to dziecko. I ta rolka naprawdę wywołała bardzo taką burzliwą dyskusję, zwłaszcza na TikToku, i pojawiło się pod nią mnóstwo komentarzy, już nawet nie tyle na temat tego prawa, ile właśnie relacji dziecka z psem. Jak to budować, żeby było mądrze i bezpiecznie? I napisała też do mnie jedna ze słuchaczek, pani Ewa, prywatną wiadomość, która przyznała, że rzeczywiście kilkanaście lat temu miała taką sytuację, że jako nastolatka prowadziła pieska i ten piesek kogoś pogryzł i rzeczywiście jej mama musiała wziąć za to pełną odpowiedzialność, pokryć koszty leczenia. Natomiast druga część wiadomości pani Ewy też była bardzo ciekawa i tak naprawdę skłoniła mnie do tego, żeby zostać przy tym temacie. Mianowicie brzmi ona tak. Dziś, równo 10 lat od tamtego zdarzenia, sama spodziewam się dziecka, no i jestem w dużym stresie. Jak Rafik to zniesie? Rafik to jest pies pani Ewy, jest ze mną od 6 lat, przyzwyczajony, że daje mu naprawdę dużo uwagi. Jak go do tego przygotować? Czy w ogóle się da? Czy nasza relacja nie osłabnie? Czy nie będzie zazdrosny o to dziecko? Chciałabym to wszystko jakoś mądrze poukładać. Pani Ewo, bardzo dziękuję, że podzieliła się pani ze mną tą historią. A do ciebie, Daria, pytanie. Co zmienia się w życiu psa, kiedy w domu pojawia się noworodek?
1: Ja bym chyba zadała tak przewrotnie trochę inne pytanie. Czyli co się zmienia w życiu rodziny, kiedy pojawia się dziecko?
0: Bo pies jest częścią tej rodziny.
1: Tak. I wtedy ta odpowiedź staje się i pełniejsza, i jaśniejsza, i możemy sobie lepiej wyobrazić, co rzeczywiście zmieni się w życiu tego psa. No otóż tyle, co nowy członek rodziny wprowadza do tej rodziny. Czyli zmienia się wiele, natomiast można przejść to wszystko trochę spokojniej, albo można poddać się różnym lękom i dużo bardziej nerwowo zadziałać. A musimy pamiętać o tym, że psy przede wszystkim patrzą na to, co się dzieje z nami.
0: Jako opiekunami.
1: Psy są bardzo wrażliwe na nasz język ciała przede wszystkim i on jest głównym źródłem informacji dla nich. Dlatego mówimy, że jak jesteśmy w emocjach albo w silnym stresie, to psy to wiedzą. One wiedzą, no nie dlatego, że mają jakieś paranormalne zdolności, ale są niezwykle, niezwykle takim wrażliwym obserwatorem naszego ciała, wyczulonym na każdą najmniejszą subtelność. Czyli kiedy się inaczej poruszamy, kiedy inaczej patrzymy, kiedy inaczej mówimy, a wiemy o tym, że jak jesteśmy zestresowani, no to zupełnie inaczej funkcjonujemy niż jak jesteśmy rozluźnieni i nic wielkiego się nie dzieje stresującego. Więc po tym pies wie, że się wiele zmienia. No pies jest w stanie odróżnić, w jaki sposób my wychodzimy z domu, kiedy idziemy z nim na spacer, a kiedy wychodzimy z domu i nie idziemy z nim na spacer. To są takie drobniutkie rzeczy, naprawdę subtelne różnice, które pies doskonale rozpoznaje. Albo wtedy, kiedy jeden członek rodziny schodzi, na przykład jeżeli pies mieszka w domu i jakiś członek rodziny schodzi z góry i on rozumie, on słyszy, jakie to jest tupanie. Czy to jest Kasia, czy to jest Basia, czy to jest tata, czy to jest mama.
0: Zanim jeszcze zobaczy tę osobę.
1: Oczywiście, oczywiście. Więc to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, ponieważ ma to wpływ na to, co się stanie potem, jak pojawi się ten członek rodziny. Czyli nasz spokój, nasza praca z naszymi lękami i obawami, nasza praca z naszym dobrostanem, z naszym układem nerwowym, z tym, jak my to przechodzimy, jest jednocześnie pracą z psem. I można bardzo dużo różnych zabiegów wykonywać, ćwiczyć z lalkami, które płaczą, z dźwiękami dzieci, nie wiem, nagle wykonywać jakieś takie treningi, izolacji i tak dalej. Oczywiście w pewnym sensie ma to znaczenie i na pewno o tym jeszcze powiemy. I różnego rodzaju zasady są bardzo ważne. Natomiast

0: Natomiast jeżeli zanim pojawi się to dziecko realnie w tym domu, już tak dużo zaczyna się w tym psim świecie zmieniać, bo właściciel, przewodnik, opiekun staje się nerwowy i zaczyna jakieś dziwne wprowadzać treningi i tak dalej, no to ten pies to odczuwa. On myśli sobie, okej, coś się zmienia, ale nie rozumiem co. Więc moja opinia jest taka, że spokój i dobrostan psa płyną ze spokoju, dobrostanu, relaksu człowieka. Więc może się w życiu tego psa zmienić jeszcze więcej, jeżeli jest bardzo nerwowo, albo mniej, jeżeli opiekun daje mu poczucie bezpieczeństwa. Jest to bardzo długa i trochę bardziej skomplikowana odpowiedź niż taka, że pojawia się nowy członek rodziny, który płacze, który dodaje nowe dźwięki, który się porusza i tak dalej, bo moim zdaniem psy sobie dużo lepiej radzą z tym, że się pojawia ten nowy bąbelek, którego wprowadzamy do domu i on jakoś pachnie, jakieś dźwięki wydaje i tak dalej, że jakby dużo lepiej radzą sobie po prostu z tym obiektem, tak to nazwijmy, nową istotą, która jest wprowadzona, a dużo gorzej, jeżeli towarzyszy temu bardzo dużo nerwów, lęków i stresu.
1: To jest bardzo ciekawe, bo też jak sama sobie myślałam, przygotowując się do naszej rozmowy, co dla psa może być najtrudniejsze, to myślałam, że to jest właśnie to, o czym ty mówisz, czyli ten płacz, ciągły hałas, zaburzenie jakiejś takiej rutyny, którą on miał. Natomiast teraz jak ciebie słucham, to myślę sobie, czy najtrudniejsze nie jest właśnie to, co dla ludzi jest najtrudniejsze, czy w sensie emocje, trudne emocje człowieka, jego opiekuna.
0: Tak. Tak, tak. Myślę, że to się oczywiście składa na taką całość, ale mam wrażenie, że w takim dyskursie jakimś publicznym na temat tego właśnie, co zrobić, jeżeli pojawi się w domu dziecko i jest pies, no to raczej opiera się ten głos internetu, powiedzmy, na tych właśnie takich, moim zdaniem, trochę bardziej przyziemnych kwestiach, czyli hałas, zmiana rutyny, nowe zapachy, nowe jakieś aktywności może. I to jest oczywiście ważne i to się wydarza. Ale nie mówi się o tym, że zmienia się jakby klimat i atmosfera, że zmienia się sposób funkcjonowania, że zmieniają się emocje, które temu towarzyszą i to wszystko ma wpływ na psa. Mhm. Nie?
1: To w takim razie co można zrobić, żeby psu tę zmianę ułatwić? Mhm.
0: Już mówię. Jeżeli i to będzie dla pani Ewy, i to będzie z pozdrowieniami dla wszystkich moich wspaniałych, podopiecznych kobiet, które pracowały ze mną, jak spodziewały się dziecka, a miały psa. Jeżeli zgłasza się do mnie kobieta, bo zazwyczaj jest to kobieta, jednak ona jest w ciąży i oczywiście mężczyźni też tutaj oddaję hołd, bo ja mam w ogóle ogromne szczęście do takich opiekunów czy klientów mężczyzn, zaangażowanych bardzo. Natomiast jednak są to kobiety, które się odzywają najczęściej właśnie w takiej panice, w takim lęku. Spodziewam się dziecka, jestem bardzo zestresowana, jak Reksio, Fafik poradzi sobie z tą zmianą. I już mam kupioną lalkę, która graczkuje i płacze. Trenuję z nim odwrażliwianie. Nie wiem, szczeka, boję się, że będzie szczekał, będzie budził dziecko. Jak to wszystko będzie? No jesteśmy bardzo związani, bardzo się przejmuję, no bo jak on emocjonalnie sobie z tym poradzi? Jak ja w ogóle podzielę tą uwagę? I tak dalej, i tak dalej.
1: Ale myślę sobie, że te obawy są normalne.
0: Tak, oczywiście. One się pojawiają w naszej głowie, ale jednak jest pewna gwiazdka. Myślę, że internet, fora internetowe bardzo to pogłębiają. Czyli kobiety, z którymi ja miałam do czynienia i pracowałam, mówiły, siedzę cały czas, czytam, co mam robić i po prostu dostaję kompletnego amoku, po prostu zalewają mnie lęki, po prostu potrzebuję jakiegoś jednego źródła informacji, które mi powie, co mam robić. No i właśnie, możemy przejść do pierwszego mojego zalecenia. Moje pierwsze zalecenie, jak ja spotykam się z taką kobietą, to jest nie zaglądasz do internetu. Po prostu nie rób sobie tego. Dlaczego? Dlatego, że tego dziecka jeszcze nie ma, ta rutyna się jeszcze nie zmieniła, a człowiek jest w bardzo dużym stresie i ogromnym lęku.
1: I pies już to czuje.
0: Tak. No bo już mamy jakieś treningi z jakąś lalką. Moim zdaniem treningi z lalką nie będą się przekładały na odwrażliwienie na realnie dziecko.
1: A to jest naprawdę bardzo częste, bo tak. Ja też przygotowując się do tej rozmowy sama zrobiłam taki research, wcieliłam się właśnie w rolę takiej kobiety w ciąży, tak, przyszłej mamy. I rzeczywiście ta lalka wyskoczyła mi niemal w każdym artykule.
0: No, ja jestem w szoku. To rzeczy. To jest naprawdę powszechne. I ja się tego dowiedziałam od moich podopiecznych, bo ja nie robiłam takiego researchu. Myślę, że ważne jest też to, że ja jestem mamą. W mojej rodzinie patchworkowej jest 5 dzieci. One są już teraz starsze. Natomiast ja te wszystkie etapy przeszłam. Co więcej, miałam taki okres w życiu, że pracowałam w Fundacji Rodzić po Ludzku. Więc ja w ogóle z tym tematem porodu i tak dalej, od strony takich zmian systemowych pracowałam, ale miałam do czynienia. No i sama mam za sobą 2 porody, więc dokładnie wiem, z czym to się je. Plus teraz pracuję z psami i dla psa naprawdę lalka, która wydaje jakieś mechanicznie dziwne dźwięki i się porusza, nie jest tym samym, co to dziecko, które jest teraz w brzuchu u jego opiekuna. Bo to dziecko nie będzie chodziło, raczkowało jak lalka. Poza tym jest to niezwykły jakiś taki skrót myślowy, no bo my nie przychodzimy do domu z raczkującym dzieckiem. To dziecko zaczyna raczkować gdzieś w wieku, nie wiem, 7, 8, 9 miesięcy mniej więcej. Więc my mamy te ileś miesięcy czasu, żeby ten pies oswoił się w ogóle z obecnością nowej istoty w domu. Zanim ona będzie gaworzyć, siadać, wyciągać rączki albo raczkować. I to będzie zupełnie inne raczkowanie niż raczkowanie tej lalki. Więc nie wiem, czy to jest jakaś kwestia świetnego takiej zagrywki marketingowo-biznesowej.
1: Być może tak.
0: Która niestety jest zawieszona i oparta o te lęki.
1: Więc no dobrze, czyli jeżeli nie lalka, to co?
0: Zadbać o siebie. Mhm. I odpuścić naprawdę wszystko. Po prostu żyć normalnie i zadbać o siebie. To jest absolutnie podstawowa, pierwsza rzecz, o którą ja proszę. Czyli jeżeli bardzo się lękasz, bardzo się boisz i masz bardzo wysoki poziom stresu, postaraj się zadbać o siebie. Czyli odpuść myślenie o wszystkich dodatkowych treningach, odpuść myślenie o dodatkowych zakupach, dodatkowych lalkach, dodatkowych różnego rodzaju zabiegach. Odpuść też myślenie takie, bo to myślenie wtedy robi się takie tunelowe i te wszystkie jakieś cechy mojego psa, które w ogóle mi nie przeszkadzają aktualnie, przepuszczone przez ten tunel, pojawi się dziecko i co się stanie, okazują się jakby puchnąć i robią się z tego jakieś wielkie wady tego psa. Miałam do czynienia z takimi właśnie przypadkami, że zgłosili się do mnie opiekunowie, małżeństwo, czekali na dziecko. Ktoś wcześniej im powiedział, że no ten pies, nie wiem, szczeka i w ogóle co to będzie i tak dalej. I oni w ogóle wpadli w ogromne lęki, ogromne obawy. Ja oceniłam tego psa zupełnie inaczej. Moim zdaniem on był cudownie ułożonym, już w starszym wieku troszeczkę kundelkiem. I powiedziałam im, że ten pies w ogóle nie będzie problemem. Jak urodzi się dziecko, to nie będziecie spać, będziecie lulać, będziecie zupełnie czymś innym zaaferowani. I najważniejsze, co możecie zrobić, to zachować temu psu rutynę, nie eskalować w swojej głowie tych problemów, i dbać o siebie.
1: A co to znaczy zachować rutynę? Czy to znaczy, że utrzymujemy podobny czas karmienia, podobny czas spacerów? Jak to rozumieć?
0: Tak, natomiast od razu otwiera mi się w głowie też, wiesz, jak ja powiem utrzymać rutynę, no to też nie chodzi mi o to, żeby sobie tak nasi słuchacze zakodowali, że jak nie będzie o 8.01 śniadania, to już jest dramat. Więc rutynę rozumiem jako takie ramy funkcjonowania, które były podobne przed i które będą podobne po, ale ta rutyna i tak na pewno się trochę zmieni, bo nie damy rady wszystkiego połączyć idealnie, perfekcyjnie, mieć wysprzątanego domu, wspaniale po prostu funkcjonującego, tylko śpiącego dziecka i psa, który funkcjonuje dokładnie tak samo na tym samym poziomie, co wcześniej. Więc luz, jakby, jak to powiedzieć, wyrozumiałość dla siebie i dbanie o siebie są bardzo ważne na tym etapie ciąży i przygotowania do porodu.
1: A co w sytuacji, jeżeli na przykład, tak jak pisze pani Ewa, ma pieska, któremu daje dużo uwagi, prawdopodobne jest, że po narodzinach dziecka no, tej uwagi może będzie trochę mniej.
0: Tak.
1: Czy w takim razie może powinnyśmy zacząć przygotowywać tego psa do tego, że są momenty, kiedy my mu nie dajemy tyle uwagi. Tak sobie myślę.
0: Tak, ja bym powiedziała szerzej, że my bez względu na to, czy czekamy na dziecko, czy nie czekamy na dziecko, masowo dajemy za dużo uwagi. Więc to jest taka uwaga, taka rada uniwersalna do wszystkich opiekunów psów, że psy są w dzisiejszym świecie przebodźcowane nie tylko tym, co się dzieje na zewnątrz, w środowisku, czy miastem na przykład, to jest bardzo częste, że psy sobie nie do końca radzą z miastem, ale przebodźcowujemy je również w domu. Cały czas mówimy, cały czas patrzymy, cały czas dotykamy i te psy mają po prostu za mało możliwości z takiego spokojnego odpoczywania i spania, a jest to kluczowe dla regulacji układu nerwowego i w ogóle dlatego, żeby pies był zregenerowany i lepiej sobie radził w naszym ludzkim świecie, do którego go zaprosiliśmy. Więc tak, jeżeli jest tak, że sposób funkcjonowania w domu jest taki, że cały czas jesteśmy w interakcji z tym psem, to jest to kolejna rzecz, którą ja wprowadzam, czyli proszę o to, żeby sobie najpierw zrobić taki eksperyment kilku dni w ogóle takiego detoksu. Czy umiesz nie za bardzo patrzeć, mówić, głaskać i tak dalej? Bo wtedy bardzo dużo rzeczy wychodzi. Najczęściej wychodzi to, że opiekunowi jest trudno, a psu wcale nie.
1: To bardzo ciekawe.
0: Psy po prostu nagle śpią, tam się przesmradzają po domu, odpoczywają. Oczywiście, że czasami proszą o uwagę, no bo są do tego przyzwyczajone. Też psy są po prostu takimi istotami, które, dla których ta nasza uwaga jest najważniejsza, w takim sensie też jest nagradzająca i one też dla nas robią bardzo dużo. Więc zdarzają się oczywiście takie sytuacje, bo do czegoś też są przyzwyczajone, ale w zdecydowanej większości przypadków okazuje się to bardzo trudne dla opiekuna. Czy ja mu nie robię krzywdy? Czy ja go nie opuszczam? Czy jemu jest dobrze? Czy on nie jest smutny? Projektujemy też na psy bardzo dużo tego, co nam się wydaje, nie? Takich ludzkich emocji, czyli czy on nie jest smutny, czy jemu nie jest przykro, jak ja mam to rozróżnić. Więc psy myślą dużo prościej i one jak mają mniej tych bodźców w domu, no to jest im trochę łatwiej odpoczywać i zrelaksować się. Więc zdecydowanie, jeżeli tej interakcji po takim wstępnym eksperymencie widzimy, że jest za dużo i że właściciel sobie otwiera oczy, wtedy mówi, Boże Święty, ja po prostu non-stop jestem z tym psem i to jest moja potrzeba. To rzeczywiście wprowadzamy takie momenty, hej, po spacerze, pies po prostu sobie śpi, ty robisz swoje, ty żyjesz swoim życiem, możesz wyjść, możesz zostać, możesz pracować w domu. Są oczywiście różne sytuacje i różnie kobiety w zależności od stanu zdrowia i tak dalej w tej ciąży funkcjonują, ale zachęcam do tego, żeby dać trochę psu więcej świętego spokoju, bo jemu to bardzo pomaga, to nie jest dla niego żadna kara. Jeżeli uregulujemy trochę tą właśnie intensywność uwagi, intensywność wspólnego bycia ze sobą w domu i trochę tego psa odizolujemy, znaczy może to nie jest izolacja, źle to powiedziałam, ale
1: przestaniemy go tak, ja to zawsze mówię też w schronisku ludziom, którzy są zainteresowani adopcją, żeby tego pieska tak nie jojać.
0: Tak,
1: po,
0: i nie osaczyć
1: zaraz
0: też.
1: Po adopcji.
0: Tak, tak. To jest bardzo ważne, to jest zupełnie inny temat adopciaków, ale moje zalecenia, jak prowadzę adopciaki od pierwszych dni w domu, są takie dosyć kategoryczne, żeby dać im bardzo dużo przestrzeni, bardzo mało do nich mówić, patrzeć, nie dotykać, dać im czas, bo psy tego bardzo potrzebują, nie? Jest to jeszcze związane z różnymi innymi takimi tendencjami, które mają adopciaki, ale to zupełnie inny temat. W każdym razie po prostu uważam, że dom powinien być miejscem odpoczynku, spokoju i relaksu, nie tylko dla nas, ale też dla psa. A żeby dla psa mogło tak być, to my musimy mu po prostu trochę odpuścić. Nie? Oczywiście nie jest to ani czarne, ani białe, więc nie chodzi mi o to, że nigdy nie możemy psa dotykać. Ja też się kładę z moimi psami na ziemi i je przytulam, ale pamiętam o tym, że one przede wszystkim powinny odpoczywać i one w domu po prostu mają bardzo dużo świętego spokoju. Więc tak, to jest jedna z rzeczy, o których na pewno trzeba pomyśleć i które na pewno trzeba sprawdzić właśnie w tym okresie ciąży. Jaką ja mam relację z moim psem, jak bardzo ja go angażuję w moje życie też wewnętrzne, emocjonalne i jak my ze sobą funkcjonujemy w kontekście tego, że na pewno to się zmieni po porodzie.
1: Jest jeszcze jedna taka internetowa porada, z którą bym się chciała rozprawić i myślę, że też się z nią spotkałaś. Mianowicie w tym momencie, kiedy dziecko już się urodziło, ale jest w szpitalu, to oczywiście jest wszędzie napisane, żeby przynieść coś do domu tego dziecka, albo jakieś ubranko, albo pieluszkę, żeby on poczuł zapach i mógł się jakoś z tym zapoznać. Czy to ma sens?
0: Nie zaszkodzi, ale na pewno nie jest żadnym gwarantem tego, że pies poznał dziecko. Natomiast myślę też, że jest to taka rada, która bardzo nie docenia węchu psiego i w ogóle tego, jak psy naprawdę wiedzą, co się wokół nich dzieje przez te 9 miesięcy ciąży. Bo przecież ten ojciec zazwyczaj wraca do tego domu i nie jest z tą mamą przez te ileś kilka dni, 3, 4, czasem 6, czasem tydzień, w zależności od tego, jak się czuje mama i jak się czuje dziecko. No i on cały pachnie tym wszystkim. On pachnie mamą, on pachnie szpitalem, on pachnie dzieckiem. Te psy doskonale wiedzą, że dzieje się jakaś duża zmiana. Więc tą pieluszkę można mu podać, można mu dać jakieś ubranko. Tak jak powiedziałam, nie zaszkodzi, ale czy to będzie gwarancją tego, że on już zapoznał się jakoś z dzieckiem, lepiej przyjmie? Nie sądzę. Myślę, że jednak jest to proces, a najważniejszą gwarancją jesteśmy my jako opiekunowie i to, w jaki sposób my przez to przechodzimy i jak prowadzimy to wszystko.
1: To zanim przejdziemy do kolejnego wątku, to może jeszcze tak sfinalizujmy historię pani Ewy. Czyli wiemy, że zadbać o siebie i swoje emocje, dać psu więcej przestrzeni i zobaczyć, jak też my się w tej sytuacji odnajdujemy. Tak. Czy jest coś jeszcze, co pani Ewa mogłaby zrobić? Co radzisz też swoim klientkom?
0: To, co my sobie wyobrażamy na temat tego, jak nasze życie będzie wyglądało po porodzie, jest w 99% zupełnie czymś innym. Połóg. I to jest jedna z rad, które daję bardzo często, czyli te pierwsze kilka tygodni po porodzie, kiedy kobieta fizycznie dochodzi do siebie. Jedna z moich głównych rad jest taka, żeby przede wszystkim zadbać o mamę, o to, żeby ona mogła spać, leżeć, karmić dziecko i w zasadzie nie robić nic więcej, mieć podsuwane jedzenie, wszystko jest ogarnięte, tak zaangażować rodzinę, żeby rodzina się tym wszystkim zajęła. Jeżeli jest mąż, który może jest w stanie wychodzić z psem, to on bierze na siebie te wszystkie rzeczy. Jeżeli nie, to oddajemy psa do dziadków, do rodziców, do kogoś, kto się może zająć, ponieważ może się okazać, że na przykład przez 2 dni jesteśmy razem, czujemy, że wszystkiego jest dla nas za dużo i dużo lepszym rozwiązaniem jest zadbać o mamę i o jej dobrostan, o dziecka, żeby ona była zadbana, bo wtedy też ciało dochodzi do siebie po prostu, niż żeby bardzo nerwowo wszystko łączyć. Czyli jeżeli mamy dziadków, u których pies kocha być, bo dostaje mięsko, ma super spacerki i tak dalej, to może być bardzo dobra pomoc, żeby zaplanować, okej, my wrócimy sobie do domu i będziemy razem na przykład kilka dni, ale potem Fafik jedzie do rodziców, odpoczywa sobie, a my organizujemy nasze życie na nowo, Fafik potem wraca, jesteśmy trochę razem. Jeżeli wszystkiego jest znowu za dużo, jesteśmy niedospani, nie dajemy rady i tak dalej, to znowu dobrze jest mieć taki plan B dla psa, gdzie on może też odpocząć od tego wszystkiego.
1: To jest bardzo ważne, co mówisz, bo myślę sobie, że mnóstwo rodzin, kobiet, związków może mieć w takiej sytuacji potworne wyrzuty sumienia. I ty to trochę, jak rozumiem, tak odczarowujesz po prostu, że to nie jest nic złego.
0: Nie, ja bym powiedziała, że to jest pomoc dla wszystkich, bo ten moment po powrocie ze szpitala potrafi być taki bardzo obezwładniający, bardzo emocjonalny, bardzo trudny po prostu. I nie musimy zmuszać się do tego, żebyśmy wszyscy siedzieli na kupie w stresie, bo nie ogarniamy rzeczywistości, bo uczymy się zmieniać pieluchy, karmić. Kobieta jest w połogu, więc ona ma ranę w środku po prostu. Ona się uczy też karmić piersią i tak dalej. Pojawiają się takie wyzwania, o których wcześniej nie myślimy. I teraz słyszysz, jak opowiadam o tym i trochę tak bardziej szczegółowo wchodzę w te różne szczegóły, to czy ten trening z tą lalką, która płacze w ciąży, ma wtedy w tym kontekście jakiekolwiek znaczenie? Nie ma. Nie? Bo to dziecko będzie raczkowało za to 8 miesięcy. Teraz jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości, więc ja nie uważam, że to jest jakakolwiek szkoda dla psa, wręcz przeciwnie. Rodzice dbają o siebie, uczą się życia z dzieckiem. Rodzice tych rodziców mogą pomóc. Są też fajne różne hoteliki, są super pet sitterzy, z którymi wcześniej jest zbudowana relacja i gdzie się pies dobrze czuje. To jest naprawdę bardzo dobre i potrzebne, żeby sobie pomóc w takiej sytuacji i zwolnić się z dodatkowych obowiązków i wiedzieć, że pies jest zadbany. Więc jak najbardziej zwalniam wszystkich z wyrzutów sumienia. Nie zachęcam oczywiście do tego, żeby oddawać psa na zawsze i tak dalej. Mam nadzieję, że jest to jasne, że jednak operujemy na tych odcieniach szarości, a nie tam, gdzie jest czarno albo biało. Tylko zadbajmy o siebie, o mamę przede wszystkim, o spokój, o relaks, o to, żeby rodzina i rodzice byli w dobrej formie, to wtedy psu będzie również dużo, dużo łatwiej.
1: Fajnie, cieszę się bardzo, że to wybrzmiało. I teraz odwróćmy sytuację i załóżmy, że mamy dom, w którym jest już dziecko i to dziecko coraz odważniej prosi rodziców, żeby mieć pieska w domu. I jak ci rodzice powinni podejść do tego tematu?
0: przede wszystkim chciałabym, żeby wybrzmiało to, że za decyzję o wzięciu psa i zaproszeniu psa do naszego życia jest odpowiedzialny rodzic. W moim e-booku jest taka, dowiedziałaś jak czytałaś, deklaracja odpowiedzialnego rodzica. Nawet graficznie jest zaprojektowana, jest zupełnie jakby odłączona ta strona od tekstu takiego stałego tam tekstu różnych rozdziałów. Ja nawet myślałam sobie o tym, że czasem można by było sobie to wydrukować i powiesić na lodówce. Bo to bardzo wiele zmienia, kiedy poczujemy, że rzeczywiście ta odpowiedzialność spoczywa na nas. My nie zawsze chcemy poczuć odpowiedzialność na naszych barkach, a musimy w tej sytuacji to zrobić. Dlaczego? Dlatego, że dziecko po prostu nie powinno być odpowiedzialne za wychowanie i prowadzenie psa, tylko my. I to jest pierwsza rzecz, czyli znowu mówię o tym, jak powinniśmy sobie to ułożyć w głowie. Więc oczywiście dzieci mogą różne naciski na nas wywierać. Mamo, tato, chcę pieska. Ale my musimy cały czas siebie zapytać, czy ja będę mieć czas, energię, zasoby czasowe, finansowe, emocjonalne, żeby tego psa wychować i żeby ogarnąć życie tej rodziny. Bo zazwyczaj to wcale nie musi być jedno dziecko, jest czasem więcej dzieci w rodzinie i pojawia się szczeniak albo dorosły pies, to różnie, ale często szczeniak i musimy ten cały kram ogarnąć. I musimy mieć zasoby ku temu, żeby to jednak zrobić. Więc dlatego odpowiedzialna decyzja polega na tym, żeby zadać sobie te pytania.
1: Jakie pytania? Jakie pytania konkretnie sobie zadać?
0: Czy będę mieć czas, żeby zadbać o tego psa, o potrzeby tego psa, czyli spacery przede wszystkim? Czy będę mieć pieniądze na tego psa, wizyty u weterynarza, jedzenie, no różne tam rzeczy, akcesoria. Ja akurat nie zalecam zbyt wielu zabawek i tak dalej, ale jednak to są też jakieś koszty. Więc czy będę mieć pieniądze na tego psa i czy mam zasoby emocjonalne, czyli czy mam przestrzeń w głowie, w emocjach, żeby tego psa wychowywać. Bo wyzwania jakieś będą. Wyzwania z psem, a już mam wyzwania z dziećmi, z rodziną, ze wszystkim tym, co się wiąże z posiadaniem rodziny. Więc do tego wszystkiego dokładam sobie jeszcze jeden pionek na tą planszę. Czy ja jestem w stanie te wszystkie pionki na tej planszy ogarnąć emocjonalnie.
1: Czyli czy w takim razie to dziecko można jakoś mądrze angażować do życia tego psa?
0: Można, oczywiście, bo to, że ja się czuję odpowiedzialny jako rodzic za wychowanie tego psa, nie oznacza, że dziecko nie może być jakoś angażowane. Czyli to są dwie odrębne rzeczy, bo najpierw sobie zadajemy te pytania, potem sobie zadajemy pytanie na przykład jeszcze takie pod tytułem, na ile my jesteśmy aktywną rodziną? Jakiego psa byśmy chcieli mieć?
1: No tak, bo jest jeszcze kwestia wyboru tego psa.
0: Tak. Mhm. Dlatego też w e-booku moim jest ta ankieta taka, która pomaga dowiedzieć się trochę więcej o tym, jaką my jesteśmy rodziną, czyli czy my damy radę poświęcać tyle i tyle czasu na spacery, czy my damy radę jakoś właśnie ogarnąć jakieś predyspozycje tego psa, no bo też często ludzie biorą pod uwagę po prostu rasowe psy, nie zawsze kundelki ze schroniska. Jeżeli bierzemy jakiegoś psa ze schroniska, który notabene też może być rasowym psem, ale to też musimy się jakby mierzyć zazwyczaj z tym, że to nie jest tak od razu wszystko kolorowo, że jakąś tam pracę trzeba wykonać, nie? Kogoś może się poradzić, że to zabiera czas, więc to są te pytania, na które musimy sobie odpowiedzieć, a angażowanie dzieci to jest odrębna kwestia. Dlaczego? Dlatego, że korem jest to, że my wzięliśmy tego psa, czuję się odpowiedzialny, odpowiadam za jego dobrostan, zdrowie, zaspokojone potrzeby, a nie moje dziecko. To po pierwsze. Ale oczywiście mogę zapraszać to moje dziecko do tego życia z tym psem. Ja to lubię tak nazywać w głowie. Dlaczego? Dlatego, że wtedy nie ma tej presji na dziecku. Chciałaś psa,
1: to teraz
0: a teraz
1: z nim
0: idź. I to jest właśnie, to jest to zdanie, które świadczy o tym, że my zrzucamy tę odpowiedzialność. A ta odpowiedzialność powinna być tu, nie? Czyli mogę poprosić dziecko, no właśnie, w twoim podcaście niedawno rozmawiałaś o tym, więc wiemy, że do tego 13 roku życia odpowiedzialność za ewentualne wydarzenia na spacerze spoczywa na rodzicach. W ogóle myślę, że odpowiedzialność, nawet jeżeli już dziecko jest powyżej 13 roku życia, to też taka, nie mówimy tylko o prawie, prawda? Bo prawo to jest jedna rzecz, a odpowiedzialność nasza rodzicielska to jest druga rzecz. Że my jednak jesteśmy odpowiedzialni za to. Ja mam dwa psy i o tyle, o ile z moją Sunią, z Panielką, dzieci, ale starsze, bo ja mam już starsze dzieci, to są już starsi nastolatkowie, część naszych dzieci jest już pełnoletnia, więc to były starsze dzieci, mogły wychodzić, bo ona jest niezwykle uniwersalnym psem, który sobie poradzi w każdych warunkach, ale też absolutna większość spacerów, prowadzenie jej, wychowywanie jej i tak dalej spoczywała na mnie i zawsze to było jasno powiedziane w rodzinie, chociaż dzieci bardzo chciały psa. Ale jednak ja wzięłam tego psa dopiero wtedy, kiedy ja czułam, że ja jestem gotowa na to, żeby tego psa unieść po prostu. A teraz mam bardzo dużego psa, prawie 60 kilo owczarka bośniacko-chorwackiego, który ma 14 miesięcy, jest w bardzo trudnym okresie dojrzewania i żadne dziecko z nim nie wychodzi. Tylko ja i mój mąż, bo jesteśmy obydwoje jedynymi osobami, które są w stanie odpowiedzialnie go przeprowadzić przez spacer i poprowadzić. Chociaż to nie jest pies, który by chciał pogryźć ludzi i tak dalej. On raczej się obawia, potrafi naszczekać, napiąć smycz, ale jednak to jest duży pies. Ale szczerze mówiąc, jak się prowadzi małego pieska, to również te sytuacje mogą się zdarzyć, więc możemy dziecko zapraszać do tego życia z psem. No i bardzo ważna rzecz, edukować to dziecko. Więc ono jak rośnie, to wie więcej o różnych rzeczach i dzieci na różnym etapie rozwoju są gotowe wziąć różny rodzaj jakiejś tam małej odpowiedzialności za to, żeby na przykład nakarmić psa, nasypać mu karmę do miski, tego typu rzeczy. Więc im dziecko jest starsze, tym więcej tej odpowiedzialności i jakichś obowiązków można mu dawać, ale nadal za wszystko, co się dzieje z tym psem, jak on funkcjonuje w świecie i jak on funkcjonuje na spacerach, czy on ma zaspokojone potrzeby, jesteśmy odpowiedzialni my jako rodzice, nie dzieci.
1: Czyli zostając jeszcze przy tych spacerach, czy taką formą zapraszania może być na przykład wspólne pójście na spacer, dorosły rodzic i dziecko?
0: Jak najbardziej i to się powinno wydarzyć, czyli zabieramy dzieci na spacery z tym psem i to dziecko widzi, co my robimy w różnych sytuacjach i ono się uczy. Więc opowiadam, ja na przykład, tak, bym opowiadała o tym, zobacz, on się tutaj zestresował, tutaj go zabieramy z tej sytuacji, tu jest pies, więc albo się witamy, albo się nie witamy, w zależności od kontekstu, dlaczego tak się dzieje, to jest ta edukacja, jakie ten pies wysyła sygnały, dlaczego on się tak zachowuje, jak my operujemy smyczą, jak my operujemy ciałem, ale żeby to robić, to sami musimy to umieć. To jest odrębna kwestia. Więc tak, edukacja to jest podstawa i powinna się wydarzać przez cały czas życia z psem.
1: Wrócę jeszcze na moment do kwestii wyboru psa, bo wspomniałaś, że bardzo często tym pieskiem, którego dzieci pragną, są szczeniaki. Czy twoim zdaniem to jest rzeczywiście dobry wybór dla domu, w którym są małe dzieci? Tak młodziutki piesek.
0: Powiem tak, może się udać, może się nie udać.
1: Od czego to zależy?
0: Od tego, jak jako rodzice sobie z tym poradzimy i jak to poprowadzimy. Myślę, że szczeniak w domu może być, i też zależy w jakim wieku mamy dzieci, bo dziecko, które ma roczek, dwa, zaczyna chodzić i tak dalej, ono tam oczywiście, że się zainteresuje, czasem wyciągnie rączki, ale myślę, że takie dzieci 4, 5 do 10, 11, to one będą najbardziej podekscytowane tym pieskiem. One po prostu będą tak czekać na tego pieska, że potem cały czas będą chciały być z tym pieskiem. A jak jesteśmy cały czas przy szczeniaczku i coś z nim cały czas robimy i dajemy zabawkę i to i tamto, a mogę wyjść na spacerek, a mogę to, a piłeczkę i w ogóle, to szczeniak jest rozwałkowany, jego układ nerwowy jest w bardzo złym stanie i zaczynają się wtedy kłopoty. Więc ja myślę, że to jest bardzo fajne ćwiczenie cierpliwości i miłości do zwierząt, że szczeniak najbardziej potrzebuje spokoju i snu. Żeby dziecko uczyło się w imię tej miłości, tego pragnienia tego psa, cierpliwości, samokontroli i tego, czym tak naprawdę jest miłość do tego zwierzęcia. Czyli nie tym, że ja zaspokajam swoje potrzeby zabawy piłeczką, tylko tym, że ponieważ kocham tego psa i chcę, żeby był w dobrej formie, to daję mu spać. Więc może przewrotnie trochę odpowiedziałam, ale to się może udać, jeżeli jest mądry rodzic, który w taki sposób to dziecko wytłumaczy. Może się też nie udać, jeżeli zupełnie nie będzie miał kontroli nad dziećmi, będzie sam tak myślał, no przecież szczeniaczka mamy po to, żeby oni się bawili. I nie postawi tej granicy dziecku, nie wytłumaczy też, jakie sygnały wysyła pies. No a potem to się wszystko nakręca i jesteśmy w sytuacji, w której pies warczy albo kłapie na przykład. No i wtedy co się dzieje? I wtedy pies dostaje karę, no i tak dalej, tak dalej, tak dalej. To już jest cała historia, która nie idzie w dobrym kierunku.
1: I to się łączy z kolejnym punktem, który chciałam poruszyć, bardzo ważnym, mianowicie bezpieczeństwo i pogryzienia. W swoim e-booku piszesz, zresztą też zaczynasz od tego tematu, że najczęściej pieski gryzą dzieci między 5 a 9 rokiem życia. Dlaczego tak się dzieje?
0: Tak, te dane nie są, że tak powiem, wyssane z palca. One są i zachęcam do tego, żeby się zapoznać z wynikami tego raportu. One pochodzą z raportu Izabeli Kadłuckiej we współpracy z siecią obywatelską Watchdog Polska. To jest taka organizacja strażnicza zajmująca się dostępem do informacji publicznej. Polecam ich działalność. I te dane pochodzą właśnie z tego raportu. Pani Izabela jest też biegłą sądową, więc ona postanowiła przyjrzeć się temu, dlatego że po prostu do niej trafiały akta spraw pogryzień, ale też pogryzień śmiertelnych. Więc chciała się po prostu przyjrzeć temu zjawisku, jak to wygląda z tymi pogryzieniami. Więc pogryzień jest dużo, a i tak te dane, które możemy przeczytać w tym raporcie, pochodzą tylko z oficjalnych, że tak powiem, zgłoszeń, na przykład inspekcji weterynaryjnych. Więc wiemy, że to w ogóle nie pokazuje całej skali. Ale teraz wracając do twojego pytania, które jest, zresztą to, co powiedziałam wcześniej, moje obserwacje dotyczące tego wieku dzieci, który jest najtrudniejszy i tego, co właśnie w raporcie możemy wyczytać, że między 5 a 9 rokiem życia one są spójne ze sobą. Dlaczego? Dlatego, że właśnie wtedy dziecko już jest trochę bardziej świadome tego wszystkiego, ale dzieci w tym wieku potrafią też zachowywać się tak, że a pociągnę trochę za ten ogonek, a tam za to uszko, a bardzo chcę przytulić. Bardzo mocno chcę przytulić tego pieska.
1: Bo dla dziecka to jest taki sygnał miłości, troski,
0: tak,
1: to przytulenie.
0: Bo ten język nasz ludzki jest innym językiem niż język psi. Więc myślę, że tutaj bardzo wychodzą na powierzchnię braki w edukacji rodziców i dzieci, ale też myślę, że w ogóle opiekunów psów. Czyli edukacja dotycząca sygnałów uspokajających i sygnałów grożących, w ogóle sygnałów, które wysyłają psy. Myślę, że najczęściej dochodzi do pogryzień właśnie dzieci w tym wieku, ponieważ one najczęściej przekraczają granice psa. Po prostu. To jest taki wiek, w którym jest to prawdopodobieństwo największe, bo tak jak powiedziałam, maluszek coś tam może podejdzie, podraczkuje i tak dalej, a nie za bardzo będzie rzucało samo z siebie piłką czy szarpakiem i cały czas tego psa zaczepiało. No a z kolei nastolatek już będzie zajmował się trochę bardziej swoim życiem, przyjdzie, przytuli się i pójdzie do siebie, nie?
1: A co to znaczy przekroczyć granicę psa? Podajmy może jakiś przykład.
0: Na przykład pies sobie śpi na kanapie, dziecko wchodzi do salonu, no i postanawia, że chce się przytulić. I idzie do tego psa, przytula się nawet do tego psa, czyli zamyka go w uścisku, tego psy już w ogóle nie lubią, ale powiedzmy, że pies to toleruje jeszcze. Potem odwraca głowę i oblizuje się, pokazuje, że nie chce. Albo odchodzi, ale dziecko za nim idzie i nadal to robi. I w moim domu, jeżeli dzieciaki podchodzą do psów, to po pierwsze wiedzą, że mają się tak nie nachylać i nie osaczać. Są psy, które to tolerują, akceptują i wytrzymują, ale są takie, które tego nie zrobią. Ale psy takich rzeczy nie lubią po prostu. Więc w ogóle wiedzą, że takiej presji ciała mają nie używać. Mogą podejść z boku, mogą się przytulić, ale jeżeli pies odejdzie, odwróci głowę, obliże się, a nie daj Boże, warknie po cichu, ale mojej suni w życiu zdarzyło się kilka razy warknąć, a ona żyła z dużą ilością dzieci, to kategorycznie mają odejść. Dlaczego? Dlatego, że gdyby nie odeszły, to ten pies się uczy, że te jego subtelne sygnały kompletnie nie działają. I wtedy mamy duży problem.
1: Czasami to są bardzo subtelne sygnały. Mówisz o odwróceniu głowy.
0: Tak, odwrócenie głowy, oblizanie się, takie wąskie oblizanie się. Nie takie jak po jedzeniu, że tak się psy oblizują, szeroko było pyszne. Nie, takie czubkiem języka, czubek noska, to jest jeden z sygnałów uspokajających. Wiemy, że wtedy pojawia się napięcie. Często ten sygnał jest używany przez samców, jak między samcami jest napięcie, one się obwąchują, to bardzo często się oblizują właśnie i mają takie napięte ciała, ogony do góry. Natomiast właśnie odwrócenie głowy, oblizanie się, odejście, to bym powiedziała, że chyba może być najczęściej takie wstępne sygnały dla dziecka, że już nie, już więcej nie. I jeżeli dziecko to szanuje, to naprawdę zaczyna się budować relacja oparta na dobrowolności, a nie na presji i zmuszaniu. I paradoks polega na tym, że jeżeli zaczyna się właśnie budować relacja oparta na dobrowolności, to tego przytulenia może być więcej. Bo pies też będzie tego chciał, no ale wtedy, kiedy będzie chciał, a nie zawsze na przykład, nie? No my też się nie chcemy zawsze przytulać. Więc to jest taki przykład, który mi przyszedł do głowy. Jeżeli warknie, no może to jest trochę niepopularna opinia, ale ja uważam, że warczenie jest bardzo fair sygnałem ze strony psa. I ja w różnych sytuacjach, nie tylko przy dzieciach, ale też jak prowadzę psy problemowe, to ja jednak pracuję w taki sposób, żeby szanować to, że pies zawarczał. Oczywiście można by było tutaj wchodzić w jakieś indywidualne historie, ale jeżeli chodzi o dzieci, to na pewno takie zawarczenie jest ważne, żeby co najmniej się przyjrzeć temu, co się wydarzyło, dlaczego tak się wydarzyło, nie? No bo to już, jeżeli pies warczy, to już nie ma tutaj, to nie jest zabawa, nie? To nie jest zabawa w rodzinę, bo pies jest po prostu drapieżnikiem, więc trzeba się zastanowić i objąć to refleksją i bardziej obserwować to, co się dzieje. No plus oczywiście jedną z podstawowych zasad jest to, żeby dziecko i pies nie zostawali bez nadzoru. No do tego nie można doprowadzać, więc pies powinien mieć w rodzinie z dziećmi swoje miejsce do spania. Oddzielny pokój, w którym można go zamknąć, albo bramkę do jakiegoś przedsionka czy gdzieś. I znowu, rodzice pewnie by pomyśleli, Boże, jaka kara. A ja myślę, jaka wspaniała nagroda dla tego psa, że nie musi być cały czas skazany na malucha, który raczkuje, chodzi, rzuca czymś i tak dalej. Bo jak nie ma tej oddzielności i możliwości zaspokojenia potrzeby snu i odpoczynku u psa, to zaczynają się problemy.
1: Zostanę przy tym, co powiedziałaś, żeby nie zostawiać dziecka z psem, bo wydaje mi się to bardzo ważne. Do jakiego wieku? Czy da się to określić? Czy może właśnie do jakby gotowości tego dziecka? Da się to jakoś ocenić? Jak taki rodzic ma zdecydować? Czy to już jest ten moment, kiedy rzeczywiście mogę ich zostawić i pójść do kuchni coś zrobić?
0: No maluchy na pewno nie. Maluchy takie do kilku lat życia. Chociaż to też zależy. W takim sensie, że zależy od psa, zależy od dziecka. Myślę, że to indywidualnie by trzeba było oceniać. Bo jeżeli dziecko jest malutkie, mówię o takim noworodku, czy potem niemowlęciu, czy takim rocznym, dwuletnim, trzyletnim, no to musimy to wszystko obserwować. Musimy wiedzieć, że i pies jest bezpieczny, i dziecko jest bezpieczne, a potem po prostu obserwujemy ten duet i jeżeli wiemy, że dziecko nie nachodzi, nie przekracza granic, nie szarpie, nie łapie za uszy i tak dalej. Dzieci niestety potrafią takie rzeczy robić też pod naszą nieobecność albo nawet bardziej, jak nie widzimy. No więc to zależy od dziecka, to zależy od psa i to zależy od tego, w jakiej oni są relacji, tak bym powiedziała. Więc jakiejś takiej cezury byłoby mi bardzo trudno powiedzieć, jaka jest cezura. Ja bym powiedziała inaczej, do takiego momentu, w którym jesteśmy pewni, że i dziecko, i pies są bezpieczni, jeżeli są ze sobą.
1: Dużo mówiłaś też o tych sygnałach uspokajających. Ja na pewno poświęcę temu jakiś osobny odcinek, bo to jest bardzo ważne, ale też zastanawiam się, w jaki sposób można uczyć dziecko tego psiego języka. Na obrazkach, na filmikach.
0: Ja myślę, że najlepszym materiałem jest po prostu nasz własny pies. I to, żeby opowiadać o tym, co się dzieje. Ja w tym e-booku też pewnie zwróciłaś uwagę, że te tabele z wypisanymi sygnałami uspokajającymi, to nie było tylko tak, że jest sygnał uspokajający, jakiś tam, dajmy na to, ziewanie, bo w odpowiednim kontekście ziewanie nie oznacza, że pies jest bardzo zmęczony, czyli na przykład jesteśmy w parku albo w mieście i on nagle ziewa bardzo dużo, to wcale nie znaczy, że on ma ochotę teraz się położyć i pójść spać. Tylko znaczy, że on się reguluje, że on potrzebuje, że tak dużo się dzieje, że on się reguluje, nie? To też jest jeden z sygnałów uspokajających. Więc ja opisuję ten sygnał uspokajający, jak on wygląda, no ale potem też wypisuję, jak można go wytłumaczyć dziecku i jak zareagować dla dziecka młodszego, dla dziecka starszego, co zrobić w takiej sytuacji, kiedy pies coś takiego prezentuje. Więc powiedziałabym znowu tak, przede wszystkim my powinniśmy umieć czytać naszego psa. Są książki dostępne, sygnały uspokajające, jest taka książeczka skandynawskiej, książeczka mówię, bo to jest malutka książeczka.
1: 20 kilka stron.
0: Dokładnie. Turi Druga, skandynawskiej behawiorystki. Polecam. Na pewno w internecie można znaleźć. W moim e-booku jest też lista sygnałów uspokajających, grożących, czyli tych już jakieś skala troszeczkę wyżej idziemy, jeżeli chodzi o to, co pies do nas mówi. Także zachęcam do tego, żeby samemu się wyedukować i wiedzieć, co do nas mówi pies, a potem w codziennym życiu po prostu opowiadać o tym dziecku. I myślę, że no jasne, obrazki, filmy, tak, ale jednak chodzi o tego naszego psa, chodzi o to nasze dziecko. Każdy pies też jakiś ma takie swoje ulubione sygnały uspokajające. Jedne częściej używają takiego, inne częściej używają trochę innego. Więc ważne jest to, żeby pracować na tym materiale, który mamy w naszym codziennym życiu i po prostu najzwyczajniej w świecie z dzieckiem rozmawiać i mu tłumaczyć różne rzeczy. A to z kolei jest rada no taka uniwersalna, żeby z dziećmi w ogóle o różnych rzeczach rozmawiać, więc o tym też można.
1: Ja też wysłuchając dzisiejszej rozmowy i tego wszystkiego, co mówisz, myślę sobie taki wniosek na zakończenie, że ta relacja dziecka z psem to może być coś pięknego, to może się udać, ale to też jest praca i to jest praca przede wszystkim dorosłego.
0: Tak.
1: Dario, bardzo ci dziękuję, że przyszłaś i podzieliłaś się z nami swoją wielką wiedzą. Państwa też odsyłam do e-booka Darii, jak budować bezpieczną i przyjazną relację dziecka z psem. I dziękuję, że zostaliście do końca. Jeśli ten odcinek wam się podobał, zachęcam, prześlijcie go innym opiekunom, którzy mają dzieci albo może spodziewają się dziecka. Być może coś z tej rozmowy przyda im się w tej wspólnej przygodzie. Do usłyszenia.
2: To był najnowszy, obszerny fragment nowego odcinka podcastu Kalna i Pieski. Podcast Karoliny Wiśniewskiej ma swoją premierę w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl w każde środowe popołudnie. A na antenie Tok FM słyszymy się z Karoliną już za tydzień, po 23. Zapraszamy. Za chwilę informacje Tok FM o północy. Do usłyszenia. Adam Szuraj.

0: Autopromocja.
1: Hej, masz psa? Wiesz, że rocznie na spacerach z naszymi czworonogami spędzamy nawet 20 dni? Sporo, prawda? Ale czy dobrze wykorzystujemy ten czas? Mam na imię Karolina. W podcaście Kalna i Pieski szukam odpowiedzi na pytania, jak myślą psy, co czują, czego potrzebują i co robić, by zapewnić im po prostu fajne życie. Nowe odcinki w każdą środę na tokfm.pl i w aplikacji tokfm.
0: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Premier apeluje o przyjęcie przepisów w sprawie kryptoaktywów, co, jak tłumaczy, utrudni obcym służbom działanie na terenie Polski. Tysiące Hiszpanów wyszło na ulice w protestach w sprawie dotkniętej kryzysem Ceuty. Lekarze krytykują pomysł NFZ-u o kontrolowaniu i ocenianiu POZ-ów. Minęła północ, jest czwartek, 3 września. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Po ponad 14 godzinach odblokowana została droga krajowa 42 w Stykowie, w powiecie starochowickim, w województwie świętokrzyskim, gdzie ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Jedna osoba zginęła, jedna została ranna. Nie ma żadnej wątpliwości, że doszło do aktu sabotażu. Tak premier Donald Tusk mówił o pożarze w Skarżysku Kamiennej. W nocy z niedzieli na poniedziałek zapalił się tam zakład produkujący systemy bezzałogowe. Z kolei w Lublinie zapłonęła hala magazynowa, w której produkowane są elementy do obiektów latających i niewykluczone, że to również efekt rosyjskich działań. Najlepszą odpowiedzią na takie incydenty jest dalsze wsparcie Kijowa w wojnie, mówił w TOK FM były szef Wojskowych Służb Informacyjnych generał Marek Dukaczewski.
3: Pozostaje nam pełne wsparcie Ukrainy, zarówno w działaniach militarnych, ale również tych, które wspierają powodzenie w działaniach militarnych, a więc pełna informacja wywiadowcza.
2: Straty w zakładzie w Skarżysku Kamiennej są szacowane na co najmniej 15 milionów złotych. Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo w sprawie pożaru tego obiektu pod kątem udziału obcego wywiadu w zdarzeniu. Premier Donald Tusk podkreślił też potrzebę przyjęcia przepisów w sprawie kryptoaktywów. Jak tłumaczył, to może utrudnić Rosji działania na terytorium naszego kraju. A że przepisy w sprawie kryptowalut zawetował prezydent, to premier zwrócił się przy tym bezpośrednio do Karola Nawrockiego.
4: Proszę dać natychmiast znać wszystkim, którzy do tej pory blokowali tę ustawę, że zmienił pan zdanie, panie prezydencie, bo być może pan nie przewidział ponurych konsekwencji tego weta. Blokowanie tej ustawy to nie była tylko ochrona brudnych interesów jakichś partyjnych kolegów. To weto zablokowało także wejście w życie ustawy, która bardzo utrudniała finansowanie działań terrorystycznych, działań wrogich wymierzonych w bezpieczeństwo naszego państwa.
2: Donald Tusk przypomniał, że przy konsultowaniu ustawy o kryptowalutach swoją opinię przedstawiały służby specjalne, które walczą z aktami dywersji i nie miały wątpliwości, że uregulowanie rynku kryptowalut byłoby sporym ułatwieniem w walce z terroryzmem i dywersją. Sejmowa większość chce odrzucić weto prezydenta do przepisów o kryptowalutach, ale do tego potrzebne są głosy opozycji. Głosowanie w Sejmie w tej sprawie w piątek. Tysiące Hiszpanów wyszło wieczorem na ulicę, by manifestować solidarność z Ceutą, hiszpańską eksklawą dotkniętą kryzysem po lipcowym masowym napływie migrantów. Manifestacja przed siedzibą władz Madrytu na placu Cibeles zgromadziła według oficjalnych danych około 50 tysięcy osób. Według hiszpańskich mediów demonstracje organizowane pod hasłem dla Ceuty przez Federację Hiszpańskich Gmin i Prowincji odbyły się w ponad 260 gminach. Stołeczni manifestanci, z których wielu przyszło z flagami Hiszpanii, skandowali przede wszystkim hasła nawołujące do ustąpienia premiera Pedro Sancheza. W Madrycie odbyła się także zwołana przez mieszkańców Ceuty mieszkających w stolicy demonstracja pod hasłem Ceuta nas jednoczy, do której dołączyli m.in. członkowie skrajnie prawicowych organizacji. Ta manifestacja zakończyła się starciami uczestników z policją. Ponadto zarówno w stolicy, jak i w kilku miastach odbyły się kontrmanifestacje pod hasłem Powstrzymajmy rasizm, popierane przez lewicę. Kilkudziesięciu żołnierzy Sił Powietrznych Szwecji zostało odznaczonych w ambasadzie RP w Sztokholmie medalami Wojska Polskiego. Wyróżnienia przyznano za udział w ubiegłorocznej 5-miesięcznej misji NATO w Polsce. Szwedzkim dowódcom, pilotom i personelowi naziemnemu złote, srebrne lub brązowe medale nadał wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Narodowy Fundusz Zdrowia chce ocenić jakość pracy lekarzy rodzinnych, a jeśli będą zastrzeżenia, zabierać część kontraktu. Projekt prezesa NFZ budzi duże emocje wśród lekarzy, którzy mają poczucie, że chodzi o próbę próbę szukania oszczędności. NFZ chce oceniać, czy lekarz nie miał zbyt wielu teleporad, czy nie za rzadko odwiedzał pacjentów w domu oraz jak wielu jego pacjentów skorzystało z badań profilaktycznych. Doktor Tomasz Zieliński przyznaje, że pomysły nie są dobre.
5: To jest bardzo zależne od dostępności lokalnie, bo są województwa, gdzie pracownik, gdzie można kolonoskopię w ramach programów profilaktycznych zrobić, jest bardzo mało. I teraz dlaczego te poradnie mają być karane za to, że nikt tego nie zakontraktował? Przecież lekarz rodzinny nie kontraktuje tych świadczeń, a który zostanie właśnie ukarany.
2: Lekarze buntują się też przeciwko temu, że nowe zarządzenie prezesa NFZ ma zadziałać wstecz. Oceniana ma być jakość świadczeń za ubiegły rok, mówi dr Teresa Dobrzeńska-Pilichowska.
6: Buntujemy się zawsze wtedy, bo prawo nie działa wstecz, że na bazie tego, co było, nie może iść to do przodu. Po pierwsze, to jest zastraszanie lekarzy, czego cały czas doświadczamy. Trudno jest ocenić na podstawie tylko i wyłącznie danych sprawozdawanych, bo nie wszystko do NFZ-u trafia.
2: Porozumienie Zielonogórskie, które skupia lekarzy rodzinnych z całej Polski, zabiega o rozmowę z NFZ-em i o to, żeby zaproponowane rozwiązania w obecnym kształcie nie weszły w życie od października. Magda Linette przegrała z brytyjską tenisistką Franceską Jones 4-6, 6-1, 3-6 i na pierwszej rundzie zakończyła grę w wielkoszlemowym US Open. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o pierwszej. Zapraszam w imieniu Arkadiusza Urbanka. A teraz jeszcze pogoda. Dziś w najcieplejszym momencie dnia przeważnie od 20 do 23 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej, około 19 stopni, pokażą termometry nad morzem i na Suwalszczyźnie. Rano na wschodzie i na południowym wschodzie mogą się jeszcze utrzymywać mgły. A dzień przed nami przeważnie z zachmurzeniem umiarkowanym, okresami wzrastającym do dużego. Miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu, a lokalnie na wybrzeżu oraz na Podkarpaciu mogą wystąpić burze.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: To jest środowy poranek TOK FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski. Dzisiejszą audycję wydaje Jakub Żebrowski, a realizuje Liwia Prądzyńska. Mamy drugi dzień września 2026 roku. Warto tę datę zapamiętać, a właściwie 1 września 2026 roku, bo to właśnie wczoraj Szymon Hołownia powiedział, że jeśli dostanie propozycję wejścia do rządu, to on jest gotowy i jest otwarty na różnego rodzaju propozycje. To w rozmowie z Moniką Olejnik w Kropce nad i. Namalowałem sobie już na drzwiach wicepremier. Codziennie ćwiczę przechodzenie i rozdawanie ukłonów. Oczywiście żartuję. Nie było takiej propozycji, jest dużo plotek i pogłosek, żartował

ale jak się nie przydadzą, to ja też sobie na spokojnie poradzę. Tłumacząc to na język polski, tę całą zawiłą wypowiedź Szymona Hołowni, Szymon Hołownia powiedział i mnie też, panie premierze, proszę do rządu wziąć. Jestem gotowy. Stanowisko wicepremiera plus jakieś ministerstwo i będzie dobrze. No proszę. Szymon Hołownia wraca do gry. Zobaczymy, co to oznacza i co, czy cokolwiek wniesie i czy jest taki możliwy comeback Szymona Hołowni i znowu, aby stał się jednym z czołowych rozgrywających na polskiej scenie politycznej. Tak, to jest taki wstęp sobie pozwoliłem zrobić, może nieco złośliwy wobec Szymona Hołowni, no ale samo się narzuca. Dzisiaj powiem szybciutko, zanim jeszcze przegląd prasy, po 7.20 gościem będzie Sławomir Ćwik, poseł Unii Centrum, członek Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Po godzinie 7.40 Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, poseł klub parlamentarny PSL Trzecia Droga. Godzina 8 Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. A po godzinie 8.20 komentatorki dr Małgorzata Bonikowska, Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Magdalena Rigamonti z Onetu. To się przedstawia, jeśli chodzi o gości, a teraz obiecany przegląd prasy. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Gangsterzy i Zonda Krypto. No bo Zonda Krypto to jest temat, który pojawia się wszędzie i wciąż pojawiają się nowe wątki, więc myślę, że to jest historia, która pozostanie z nami jeszcze co najmniej kilka tygodni. Gangsterzy i Zonda Krypto. Marian W., pseudonim Maniek, jest oskarżony o kierowanie gangiem, który wystawił fikcyjne faktury potwierdzające transakcje paliwowe na 1,5 miliarda złotych. Część tych pieniędzy miała zasilić Zonda Krypto. 42-letni Marian W. jest jedną z kluczowych postaci, które mogą wyjaśnić, kto inwestował pieniądze w Zonda Krypto, kto przed upadkiem giełdy kryptowalut zdążył wycofać środki, a także co stało się z Sylwestrem Suszkiem, jej założycielem. Wiele wskazuje na to, że kilka lat temu Maniek zainwestował w Zondę ogromne pieniądze pochodzące z transakcji paliwowych i miał nieformalny wpływ na zarządzanie tą firmą, mówi osoba znająca kulisy sprawy. To jest artykuł Marcina Pietraszewskiego, tylko dodam. Giełda kryptowalut powstała w 2014 roku w Katowicach i początkowo nazywała się Bitbay. Jej założycielem i szefem był Sylwester Suszek. Spółka w szczytowym momencie miała kilkaset tysięcy klientów, obracała miliardami złotych miesięcznie, a sam Suszek zgromadził gigantyczny majątek. Okrzyknięto go polskim królem kryptowalut. Gdy Suszek zrobił licencję pilota i kupił czerwony eurokopter, parkował w hangarze czelackiej firmy Mańka. Marian W. także jest pasjonatem lotnictwa, właścicielem śmigłowca Robinson. Wspólnie zainteresowania zbliżyły ich do siebie. To Maniek poznał Suszka z adwokatem Przemysławem Kralem. No i kiedy w niewyjaśnionych okolicznościach pan Suszek zaginął, to pan Kral zarządzał dalej giełdą. Wcześniej został jej prezesem, później zmieniła się nazwa na Zonda, a później na Zonda Krypto. W marcu 2020 roku Suszek przyjechał na teren bazy paliwowej Mańka w Czeladzi. Maniek jest ostatnią osobą, która go widziała i jako jedyna ma zarzuty związane z uprowadzeniem byłego szefa Bitbaya. Tu jest jeszcze bardzo ciekawy wątek. Śledczy mają zeznania świadka, który potwierdził, że wiosną 2021 roku w budynku dawnego hotelu Forum w Krakowie doszło do spotkania dotyczącego Bitbaya. Pojawili się tam czołowi krakowscy gangsterzy, znani kibole Wisły Kraków, a ze Śląska przyjechał Maniek z grupą, wśród których byli pseudokibice Zagłębia Sosnowiec. Rozmowy były burzliwe, upominano się o zwrot pieniędzy, były dyskusje o przejęciu nawet 25% udziałów giełdy. Coraz ciekawsza ta historia się robi, coraz więcej wątków. Szkoda, że zazwyczaj z takimi aferami finansowymi jest tak, że państwo polskie reaguje po fakcie. I zazwyczaj informujemy o wielkim przewale, o wielkich przekrętach, ale ludzie stracili pieniądze, pieniądze zniknęły i nikt nie potrafi ich odnaleźć. Mam nadzieję, że w końcu kiedyś nasze państwo będzie na tyle skuteczne, że będzie działało
wcześniej.

0: zanim dojdzie do nadużyć no, wielomilionowych. Państwo polskie też szuka wiatru w polu, czyli Marcina Romanowskiego. Polityka, świeżutkie wydanie, dzisiejsze. Skąd naprawdę Marcin Romanowski wysłał na początku sierpnia wniosek do sądu o list żelazny? To pytanie od kilkunastu dni rozgrzewa polityczne podwórko, pisze Anna Dąbrowska. Pomidor, stwierdził kilka dni temu mecenas Bartosz Lewandowski, między innymi prawnik Ziobry, ale Romanowskiego, w programie Super Expressu, pytany o miejsce pobytu Romanowskiego. Wątpliwości jest coraz więcej i nawet rozmówcy z PiS potwierdzają, że nie chodzi o list żelazny. Marcin, tak jak Ziobro, chce wylecieć do USA i o to wszystko się rozchodzi. Nie sądzę, choć też nie można wykluczyć, że ukrył się chwilowo u Rosjan, co dla nas w PiS nie wygląda najlepiej, mówi ważny polityk z partii Jarosława Kaczyńskiego. W połowie sierpnia premier Donald Tusk mówił, że Romanowski na 99% przebywa w Naddniestrzu. Tego samego dnia Gazeta Wyborcza podała, że Romanowski był widziany w Tyraspolu, stolicy Naddniestrza, powołując się na źródła w polskich służbach. Pojawiają się informacje, że korzysta tam z gościnności księży Sercan. Zakon ten na terenie Naddniestrza prowadzi 5 parafii. Związany jest z nim też ksiądz Michał O., jak Romanowski, oskarżony m.in. o udział w grupie przestępczej i przywłaszczenie milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Rzeczpospolita ujawniła, że list do prokuratury zawierał ślady biologiczne polityka, ale służby nie mają koronnego dowodu, że faktycznie przebywa on w Naddniestrzu i w ogóle według ustaleń Rzeczpospolitej nic się tu nie zgadza. Wniosek o list żelazny ma datę 12 lipca, a wysłany został prawie 2 tygodnie później. Romanowski twierdzi, że przebywa w Tyraspolu pod adresem, który okazał się pustym placem. Pieczęć na kopercie świadczy o tym, że list nadano z odległego o kilkanaście kilometrów miasta. Prokuratura Krajowa twierdzi, że były wiceminister blefuje, a informacje o pobycie w Naddniestrzu praktycznie nie można zweryfikować. Jeden z polityków PiS uważa, że mecenas Lewandowski wymyślił całkiem sprytną strategię. Potwierdzenie, że Romanowski jest w Naddniestrzu, oznaczałoby uchylenie przez sąd europejskiego nakazu aresztowania. Jeśli nie ma go na terenie Unii Europejskiej, to ENA nie obowiązuje. I o to w tym chodzi. A bez ENA, przepraszam, legalnie można sobie wyjechać gdziekolwiek zechce na świecie. Lewandowski oświadczył na X, że w związku z wnioskiem o uchylenie ENA dla Romanowskiego złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o przesłuchanie premiera. 27 sierpnia warszawski Sąd Okręgowy odrzucił wniosek mecenasa, uznając, że w rzeczywisty sposób nie zasługuje na uwzględnienie. No i trwa rozgrywka, tam też się pojawiają informacje o Zonda Krypto, ponieważ Waldemar Żurek w minionym tygodniu wydał oświadczenie dotyczące afery Zonda Krypto. I chodzi o finansowanie przez giełdę, której prezesem jest Przemysław Kral, między innymi działań podejmowanych przez osoby pomagające zbiegłemu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. W kwietniu wyszło na jaw, że powiązany z Ziobrą Instytut Polski i Suwerennej otrzymał 450 tysięcy złotych z kancelarii adwokackiej Krala. Czy z tych pieniędzy Kral finansował kogoś, by ten pomagał ukrywać Romanowskiego? Prokuratura tego ujawniać nie chce, ale Lewandowski twierdzi, że to uderzenie w niego, gdyż do 25 sierpnia był obrońcą Krala. Zapewnia, że ani Kral, ani Zonda Krypto nie finansowali jego usług dla Romanowskiego. Z ustaleń dziennikarzy Wirtualnej Polski i TVN24 wynika, że były wiceminister brał pod uwagę ewakuację do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i to właśnie w otoczeniu Krala. Jak donoszą media, szukano możliwości powołania w Dubaju podmiotu gospodarczego, co stworzyłoby politykowi Suwerennej Polski drogę do uzyskania tam wizy rezydenta. No ale nic z tego nie wyszło. Więcej w świeżutkiej, gorącej polityce. Rzeczpospolita donosi o tym, że wraca sprawa kasierki z CBA, która wyniosła 9 200 000 zł. Z kasy operacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ona została wraz z mężem, zostali skazani, ponieważ ona wynosiła te pieniądze, ponieważ mąż był hazardzistą i te wszystkie pieniądze przegrał. No ale zostali skazani. Natomiast Sąd Najwyższy uchylił wyrok ze względu na neosędzie w składzie rozpoznającym apelację. Dotąd nie ma nowego terminu jej rozpoznania. Za to jest tajemniczy ruch śledczych, jak donosi Rzeczpospolita z zespołu do spraw Pegasusa, który od czerwca bada akta sprawy karnej innej kasjerki. Czyżby świadek koronny jakiś się szykował w sprawie Pegasusa? Wszystko jest możliwe. Dziennik Gazeta Prawna donosi, że legalne prowokacje przynoszą efekt. Sypią się mandaty. Nabycia sprawdzające przeprowadzane przez Krajową Administrację Skarbową przynoszą coraz lepsze efekty. W 2025 roku znacząco wzrosła liczba wykrytych nieprawidłowości. Więcej było też mandatów. Liczba mandatów nałożonych przez Krajową Administrację Skarbową wzrosła o 46%. To jest jakaś masakra. I jest pytanie, czy przypadkiem nie ma tutaj wyścigu, znaczy zastanawia się Dziennik Gazeta Prawna nad tym, ale ja też, czy nie ma tutaj wyścigu o to, kto więcej przeprowadzi tych kontroli i kto więcej mandatów nałoży. Prezes KAS zapewnia, że nie ma takiej odgórnej, od takiego odgórnego zalecenia, no ale wiadomo, może i nie ma, ale wyścig chyba w najlepsze trwa. Więcej w Dzienniku Gazety Prawnej, w Dzienniku Gazecie Prawnej. Na tym kończymy przegląd prasy. To jest środowy poranek TOK FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną w studiu Sławomir Ćwik, poseł Unicentrum, członek Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Szymon Hołownia jest gotowy objąć stanowisko w rządzie. Co pan na to?
1: No myślę, że to są rozmowy pomiędzy Szymonem a panem premierem.
0: No nie, chyba nie, bo tam na razie był sądowany tylko.
1: Oby nie było takiej historii jak wicepremier dla pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz, bo taki serial na pewno by Szymonowi się nie przysłużył.
0: No on nawet sobie zażartował u Moniki Olejnik, że napisał, namalował sobie już na drzwiach wicepremier i codziennie ćwiczy przechodzenie i rozdawanie ukłonów. To taki chyba sygnał, że wejdzie do rządu, ale tylko jeśli będzie wicepremierem, prawda?
1: Nie, jeśli to nawet to był żart. Naprawdę nie chcę się znęcać nad Szymonem i jego przyszłością polityczną, natomiast na pewno w annałach polskiej politologii Szymon miejsce będzie miał jako osoba, która zdobyła bardzo duże poparcie, ale też w bardzo krótkim czasie je utracił.
0: Ja słyszałem taki dowcip a propos Szymona Hołowni i jego wejścia do rządu, że Szymon Hołownia obejmie ministerstwo dram, bo nikt tak jak on nie hamletyzuje. Myśli pan, że powstanie takie ministerstwo?
1: No nie sądzę, żeby pan premier się zdecydował jednak na utworzenie takiej instytucji.
0: Dobrze, zostawmy Szymona Hołownię, zobaczymy, czy będzie w rządzie, czy nie będzie. Pewnie ten spektakl jeszcze dopiero się rozkręca i pewnie potrwa. Ustawa o kryptowalutach, prezydenckie weto. Czy według pana jest możliwe obalenie tego prezydenckiego weta? Do tego koalicja potrzebuje głosów opozycji.
1: Nie, nie potrzebuje koniecznie głosów opozycji.
0: Nie?
1: Wystarczy, że część opozycji nie weźmie udziału w głosowaniu.
0: No dobrze, ale musi świadomie, jasne, ale musi świadomie nie wziąć udziału w głosowaniu.
1: Myślę, że szansa na obalenie tego weta w ten sposób była już przy drugim głosowaniu, odrzuceniu weta. I żałuję, że wówczas pan marszałek Czarzasty postanowił pokazać, że on rządzi na sali obrad. I nie dopuścił do głosu wówczas prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który wezwany niejako przez premiera Tuska chciał zabrać głos z mównicy i niewykluczone, że gdyby ten głos zabrał, to więcej posłów Prawa i Sprawiedliwości poszłoby wówczas jego śladem i wyjęło karty do głosowania, nie wzięliby udziału w głosowaniu, a wówczas weto zostałoby odrzucone. Czy to może się powtórzyć tym razem? Nie wykluczam. Bo myślę, że posłowie opozycji nie zagłosują wprost przeciwko prezydentowi, natomiast być może część z nich jednak przestanie się bać Karola Nawrockiego i przynajmniej nie weźmie udziału w tym głosowaniu po to, żeby Polacy mieli w końcu polski organ nadzoru nad kryptoaktywami, ale polskie firmy mogły wnioskować do KNF o wydanie licencji KASP.
0: No właśnie, bo wydawałoby się, że taka jest atmosfera teraz wokół kryptowalut w związku z Zonda Krypto, że powinna być to formalność, odrzucenie tego weta. Opozycja nie strzeli sobie w kolano, według pana, głosując, czy tam sprzeciwiając się odrzucaniu weta?
1: Znaczy, oni oczywiście zgodnie ze swoją szkołą, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, zgodnie jakby z zasadą, że złodziej najgłośniej krzyczy łapać złodzieja, będą starali się mówić, że zonda krypto to nie jest ich afera. Natomiast ja też przestrzegam przed utożsamianiem ustawy o kryptoaktywach ze sprawą zonda krypto. Bo celem tej ustawy jest przede wszystkim wdrożenie w polskim porządku prawnym rozporządzenia MiCA, które i tak obowiązuje.
0: Europejskiego rozporządzenia.
1: Tak, dokładnie, w sprawie kryptoaktywów. I każda z firm, która uzyskała licencję w jakimkolwiek kraju członkowskim Unii, może prowadzić w Polsce działalność na zasadzie paszportyzacji. Mhm. Tylko my w Polsce nie mamy dzisiaj polskiego organu nadzoru, który by nadzorował te firmy w zakresie ich działalności w Polsce, który by współpracował z ich organem nadzoru, który mógłby blokować na przykład strony podmiotów, które niezgodnie z prawem prowadzą działalność,
0: i który
1: mógłby nadawać też polskim firmom licencję KAS. Polskie firmy po prostu decyzją pana prezydenta Nawrockiego są zmuszone emigrować z Polski do innych krajów.
0: No dobrze, zobaczymy w takim razie, czy opozycja wyjdzie, tak? Bo pan na to liczy, że po prostu wyjdą i nie będą głosować albo wyciągną karty do głosowania.
1: No oczywiście nie będą wychodzić, bo to będzie blok głosowań, ale wystarczy, że wyjmą kartę, nie będą brali udziału w tym głosowaniu. Ta ustawa jest naprawdę potrzebna polskiemu rynkowi i polskim firmom, bo my dzisiaj jesteśmy outsiderem, nie mamy polskiego organu nadzoru nad rynkiem kryptoaktywów, który jest ważną częścią rynku finansowego, taką częścią się stał.
0: Pan inwestuje w kryptowaluty?
1: Nie, dlatego że ja inwestuję w taki sposób, który by wspierał polską gospodarkę, dlatego preferuję inwestycje kapitałowe na giełdzie papierów wartościowych w akcje polskich spółek. Natomiast spekulowanie, bo to nie jest inwestowanie, spekulowanie na kryptoaktywach w żaden sposób nie wspiera polskiej gospodarki.
0: Czy minister Berek zostanie sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
1: To myślę okaże się w piątek.
0: No wiadomo, bo głosowanie ma być.
1: Myślę, że w tej chwili takiej stuprocentowej pewności nie ma, dlatego że musi uzyskać bezwzględną większość głosów minister Berek, a to będzie też zależało od tego, jak ułożą się głosy. I tutaj też są naprawdę bardzo różne warianty głosowe.
0: No dobrze, ale co to może oznaczać dla koalicji? Nasz premier mówi, to jest kandydat nasz na sędziego. Koalicja Obywatelska mówi, nie zmienimy tej kandydatury, nie wycofamy, nie zaproponujemy nikogo innego. Berek ma być sędzią Trybunału Konstytucyjnego, bo to on zagwarantuje jakby oczyszczenie sytuacji i przywrócenie działalności Trybunału Konstytucyjnego. A jeśli zabraknie głosów, jeśli on nie zostanie sędzią, co to może oznaczać dla koalicji?
1: To będzie oznaczało albo powtórne głosowanie kandydatury Macieja Berka, lub też zgłoszenie innej osoby jako kandydata do sędziego Trybunału. Tutaj problemem oczywiście jest ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, którą przyjęliśmy w tym Sejmie.
0: Ale która nie weszła w życie.
1: Tak, ja jestem w tej niezręcznej sytuacji, że byłem w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka przedstawicielem wnioskodawców w czasie prac nad tą ustawą i wówczas zgodnie z projektem broniłem zasady 4-letniej karencji dla polityków przed powołaniem do Trybunału. Później to stanowisko reprezentowałem też jako sprawozdawca komisji przed Sejmem, przed Komisją Wenecką, przed Senatem i w naturalny sposób dla mnie niezręcznie dzisiaj jest głosowanie przeciw tej zasadzie. Z drugiej strony jednocześnie mam świadomość, że ta ustawa nie weszła w życie decyzją prezydenta powiązanego z Prawem i Sprawiedliwością, wobec czego strona prawicowa, która głosowała przeciw tej ustawie, była za wetem. Ta ustawa została przekazana do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie decyzję podejmuje polityk Prawa i Sprawiedliwości, utraciła moralne prawo do powoływania się na zapisy tej ustawy. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, biorąc pod uwagę, jak zachowuje się Bogdan Święczkowski, jak zachowuje się prezydent Karol Nawrocki, to przekładając to trochę na przykład na grę na boisku, to wygląda to tak, że jeden z zespołów ciągle fauluje, kopie po kostkach, przewraca zawodników drugiej drużyny, powinien dostać za to czerwoną kartkę, ale na boisku nie ma sędziego, który by to rozstrzygał. A od drugiej strony wymaga się, żeby odstawiała nogę i ustępowała. W ten sposób nie można wygrać meczu.
0: No dobra, to jak pan zagłosuje za tą kandydaturą?
1: Jesteśmy jeszcze umówieni, zapewne dzisiaj nawet na klubie, na rozmowę z kandydatem, z panem Maciejem Berkiem i wtedy też podejmę decyzję. Natomiast mam też świadomość.
0: Ale panie pośle, ale sprawa jest jasna. Jak sam pan przyznał, był pan sprawozdawcą ustawy, która zakładała, że ktoś, kto jest politykiem, może wejść, owszem, do Trybunału Konstytucyjnego, ale dopiero po 4 latach. Takie 4 lata karencji, żeby właśnie nie było takich czysto politycznych nominacji i ustawiania tego Trybunału Konstytucyjnego. No to jakie ma znaczenie spotkanie z panem Berkiem? Znaczy, to jest minister, który ma z rządu przejść do Trybunału Konstytucyjnego. No chyba sprawa jest jasna i oczywista. No, albo popierało się takie rozwiązanie, albo właściwie można robić wszystko i nieważne jest, co chcieliśmy wprowadzić, jak chcieliśmy wprowadzić. Dla doraźnej korzyści jakiejś tam politycznej zasad nie ma.
1: Ideę popieram. Ta ustawa przewidywała jeszcze jedną bardzo istotną ideę, że sędziów Trybunału będziemy wybierać większością 3/5 głosów, a więc we współpracy
0: z opozycją.
1: Ale opozycja odrzuciła te ideały. Także odrzuciła także ideę tej 4-letniej karencji. Spotkanie z ministrem Berkiem dla mnie jest o tyle istotne, że nie miałem wcześniej okazji poznać pana ministra. Chciałbym zobaczyć też, jakim jest człowiekiem. I tutaj jeszcze jedna bardzo istotna kwestia, która w mojej ocenie ma znaczenie. Obserwując to, co robi prezydent Nawrocki, nie przyjmując ślubowania wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, do czego jest zobowiązany, i współdziałanie z nim przez Bogdana Święczkowskiego jako pełniącego obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w mojej ocenie wypełnia znamiona przestępstwa z artykułu 128 Kodeksu Karnego. To jest nic innego jak zamach stanu na konstytucyjne organy państwa. Trybunał Konstytucyjny jest organem konstytucyjnym, a prezydent razem z Bogdanem Święczkowskim uniemożliwiają jego pracę poprzez niedopuszczanie prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
0: No i co im można zrobić? Nic.
1: No, Trybunał Stanu dla prezydenta Nawrockiego, natomiast w mojej ocenie prokuratura powinna w tym kierunku prowadzić postępowanie. Wiemy oczywiście, że jakieś postępowanie jest prowadzone, są wzywani do złożenia zeznań pracownicy kancelarii prezydenta. Natomiast jak zawsze u nas to w prokuraturze toczy się za wolno.
0: Czy jeśli Maciej Berek okaże się miłym, fajnym człowiekiem, to uzna pan, że polityk może od razu tak bezpośrednio trafić do Trybunału Konstytucyjnego?
1: To nie są kompetencje, których ja wymagam od sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To jest przede wszystkim oczywiście kwestia wiedzy, kompetencji prawniczych. Tutaj ze słyszenia to, co znam, są bardzo wysokie, jeśli chodzi o ministra Berka, ale też to jest kwestia cech charakteru, czy one pozwolą takiej osobie być niezależnym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, który będzie faktycznie pilnował przestrzegania w Polsce konstytucji, bo to jest tak naprawdę jedyna armia konstytucji, która broni jej praw.
0: W piątek okaże się, czy pan minister Berek zostanie sędzią Trybunału Konstytucyjnego. W czwartek zbiera się Komisja Sprawiedliwości, która ma zaopiniować tę kandydaturę, więc już w czwartek będzie gorąco na pewno i będzie gorąca dyskusja. W piątek przed głosowaniem, jak znam życie, też posłowie będą próbowali zabrać głos w tej sprawie. Bardzo dziękuję. Sławomir Ćwik, poseł Unii Centrum, członek Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii był naszym gościem.
1: To właśnie i Komisji Sprawiedliwości, także się wybieram.
0: Wybiera się pan w czwartek.
1: Tak, jak najbardziej.
0: No to zobaczymy, co się będzie działo. Bardzo panu dziękuję. Dobrego dnia.
1: Dziękuję, miłego dnia życzę.
0: Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, to jest Środowy Poranek TOK FM, a wraz ze mną w studio Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, poseł klubu parlamentarnego PSL Trzecia Droga. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czy pan P., bo chyba nie można wymieniać nazwiska, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego przestanie być prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego po tym, jak trafił na 3 miesiące do aresztu?
2: On nigdy nie powinien być prezesem Komitetu Olimpijskiego. Ja mówiłem to, mam ten komfort w 2023 roku przed wyborem. Apelowałem do wielu prezesów, których znam przecież od lat, żeby nie szli tą drogą. Wiadomo, w jaki sposób on kusił, żeby go wybrać. Dla mnie to było nieetyczne od samego początku, a dotykamy przecież funkcji...
0: Ale czym kusił, niech pan powie.
2: No, wszystkim obiecywał pieniądze ze spółek Skarbu Państwa i to było dość powszechnie kolportowane.
0: Związkom sportowym.
2: Związkom sportowym,
0: które głosowały na niego.
2: Nie widziały takich pieniędzy. One oczywiście tych pieniędzy później nie zobaczyły takich. Niektóre, tylko te, które według mnie do dziś gdzieś tam po cichu jeszcze, pomimo tego kryzysu, wspierają jego osobę. No i tak stworzył sobie ten dwór, natomiast bardzo szkodliwy dla wizerunku PKOL-u i samej funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, bo to jest taki polski, można powiedzieć, sport stał się, podobnie jak turystyka, taką softową dyplomacją na świecie, jedną z ostatnich, która gdzieś tam w sposób łatwy umożliwia dyskusje polityczne również politykom na całym świecie. Ja to potwierdzam jako ten, który odpowiada za turystykę, że tutaj jest takie zrozumienie. Można od tego zacząć, a potem wejść w grubsze tematy i budować te relacje międzynarodowe.
0: No dobrze, ale czy zostanie
2: odwołany? No, mamy taką sytuację, że jest ten dramatyczne doświadczenie, kiedy prezes Nurowski zginął w katastrofie smoleńskiej i nie mógł pełnić funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wtedy na bazie tego samego statutu członkowie PKOL-u podjęli decyzję, że do końca kadencji będzie funkcję pełnił, wybrany poprzez zarząd, jeden z wiceprezesów Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To jest jedna kwestia, która jest, można powiedzieć, sprawdzona. I myślę, że to jest jeden z wariantów, który będzie się rozgrywał w przyszłym tygodniu, bo wiemy, że 8 lub 9 spotka się, jedni mówią prezydium, drudzy prezydium i właśnie zarząd. Ale według mnie sytuacja kryzysowa jest na tyle poważna i trzeba odbudować wizerunek, że radziłbym, aczkolwiek nie chciałbym, żeby znowu tu politycy obsiedli PKOL i wskazywali, że o, ten powinien być prezesem, tamten powinien być prezesem, tam. Nie, to jest już odpowiedzialność tego środowiska, żeby wybrać osobę z autorytetem.
0: Ale sam pan powiedział, że środowisko zachowało się kompletnie nieodpowiedzialnie. Za obietnicę dużej kasy ze spółek Skarbu Państwa wybrali pana Piesiewicza, bo przypomniał mi nasz wydawca Jakub Żebrowski, że pan Piesiewicz zgodził się na publikację wizerunku i możemy mówić o nim pan Piesiewicz.
2: No więc pan prezes Piesiewicz jeszcze przed swoim aresztowaniem, zatrzymaniem dał pełnomocnictwo jednemu z wiceprezesów, czyli był przygotowany jakby na wariant taki, żeby bronić się również będąc po drugiej stronie. Wiemy, gdzie dzisiaj jest. Natomiast ten drugi wariant, bo chciałbym o tym powiedzieć, który jest według mnie lepszy, ponieważ odbudowuje mimo wszystko jakiś autorytet, daje odcięcie, nowe otwarcie, to żeby walne wybrało w szybszym terminie, nawet niż ten, który jest dziś statutowo przewidziany, czyli do kwietnia przyszłego roku trwa kadencja pana Piesiewicza, żeby zwołać nadzwyczajne walne i wybrać. Oczywiście środowisko sportowe jest takie, jakie jest. Ono jest trochę zniszczone według mnie i tu nie chcę się bić ja w piersi, bo ja zawsze jako szef Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki nie starałem się wpływać na to, kto będzie prezesem tu, kto będzie prezesem tam, ale apelowałem o to, żeby zmienili podejście i funkcjonowanie związków. I polityka powinna wspierać teraz taką zmianę, żeby dać temu środowisku jakąś szansę. No nie mamy innych prezesów, nie mamy innych zarządów i nie możemy tego rozbić wszystkiego, bo wtedy
0: no dobrze,
2: zerowa.
0: Jasne, ale czy wyobraża pan sobie sytuację, że Piesiewicz nadal jest prezesem PKOL-u?
2: No nie, ja sobie tego nie wyobrażam, no bo to będzie jeszcze mocniejsze upolitycznienie i obniżenie autorytetu, a przecież musimy też tym sportowcom coś powiedzieć, bo ci sportowcy zostali wykorzystani na ostatniej prostej tej piramidy finansowej, o której gdzieś tam w tle mówimy, do tego, żeby ich wizerunek uwiarygodnił już wtedy, kiedy te problemy się pojawiały i służby zaczęły wiedzieć. I myśmy czytali te kolejne projekty ustawy, jeden raz, drugi raz, trzeci raz, pamięta pan nawet raz pod zasłoną wszystkiego, bo drzwi były zamknięte, że tylko było to dla posłów posiedzenie, gdzie premier przedstawiał pewną informację. Dla niektórych to było śmieszne. Dziś chyba się nikt z tego nie śmieje, a jak się śmieje, no to ja już tego nie rozumiem.
0: Jak to jest w ogóle możliwe, że prezes PKOL-u podpisuje umowę sponsorską z Zonda Krypto, a zarząd Nawet nie dostał do wglądu, co w tej umowie jest. Umowa jest podpisywana w Monako. Tamten zegarek jeszcze w tle za 160 tysięcy.
2: To trzeba zrozumieć, według mnie taki portret wziąć sobie pana prezesa.
0: No, ale to jest, on traktował PKO jak własne księstwo, tak?
2: Jak folwark, ale proszę zwrócić uwagę, jakie były jego zamierzenia też, bo takie plotki też były wśród dziennikarzy, też chyba to jest gdzieś tam ta plotka zarejestrowana, że on nawet chciał iść na Nowogrodzką i powiedzieć, to ja powinienem być następcą Andrzeja Dudę, więc to
0: Onet donosi o tym.
2: A ja to potwierdzam. To ego, olbrzymie ego tego człowieka. Nie wiem, czy pan pamięta, że były takie billboardy wielkie.
0: Ja tylko wyjaśnię, bo Onet napisał rzeczywiście, że pan Piesiewicz zabiegał u Jarosława Kaczyńskiego, by być kandydatem PiSu na prezydenta.
2: Tak, tak, tak. I ja jeszcze przypomnę, że przed igrzyskami w Paryżu on też to ego sobie uwypuklił, prezentując w Polsce billboardy z wizerunkiem swojej osoby jako prezesa, czego kurde nigdy nie było, i wybitnych polskich sportowców. Jedziemy po medal. Ja przeraziłem się, mówię, w jakiej dyscyplinie będzie Piesiewicz występował, bo tutaj szanse były małe. Mówię, może jakieś kwalifikacje zdobył, ale nie wyglądało mi na to, że chce w maratonie wystartować.
0: No teraz musi się, jak rozumiem, gęsto tłumaczyć przed śledczymi. Czekamy oczywiście na ustalenia, czekamy na ostatecznie, co prokuratura w tej sprawie ustali, bo ta afera Zonda Krypto, no w ogóle wygląda jak jakaś taka ośmiornica, prawda? Się rozkłada. Myśli pan, że
2: każdego dnia możemy
0: więcej skorumpowanych osób się pojawi?
2: No myślę, że to jest sprawa rozwojowa. Jeżeli pan Kral wydaje się w sytuacji, kiedy poczuł, że jego bezpieczeństwo osobiste już jest tak zagrożone, że potrzebuje w jakiś sposób
0: Romana Giertycha.
2: Być może nawet tak. No to jest pytanie po prostu. A widać, że z tych informacji, które ja doczytuję między wierszami, że on wszystko to dokumentował. Nagrywał, dokumentował, czyli zabezpieczał się bardzo sprawnie. No to jest prawnik. Niektóre osoby znające go gdzieś tam, tą kancelarię, mówiły, że to jest prawny prawnik, więc jeżeli on to rzeczywiście udokumentował, no to mamy do czynienia ze sprawą bardzo rozwojową.
0: Studio nagrań.
2: No,
0: A co, ucieszyłby się pan, co?
2: Ja bym się nie ucieszył, bo dla mnie tragedią w tym wszystkim, która i tutaj jako polityk muszę powiedzieć, z jakąś tam sporym doświadczeniem, już 21 lat w Sejmie, dla mnie w tle są te dramaty ludzkie. To jest ponad 300 milionów w portfelach, które ubyło Polakom. I teraz oczywiście my się możemy tu naparzać, mówiąc językiem politycznym, i cieszyć się, że złoto polityczne. Dla mnie to złoto polityczne i według mnie dla moich kolegów, bo oni z klubu parlamentarnego i dla Władysława Kosiniaka-Kamysza, ważne jest, co zrobić, żeby choć trochę tych pieniędzy wróciło do kieszeni Polaków, a z drugiej strony, żeby wyciągnąć wreszcie z tego wnioski. Bo też jest pytanie,
0: no, czy uda się, na przykład,
2: czy komisja śledcza, czy już pan Kaczyński ma inny pomysł, bo pan Morawiecki powiedział, że on na komisję śledczą to by się zgodził. Ja uważam wyciągnąć wnioski bardzo, bardzo ponad podziałami. Nie wiem, czy to marzenie jest możliwe. Nie wiem.
0: Ja panu odpowiem. Nie.
2: No i tutaj zabija pan
0: nadzieję.
2: Ostatnią nadzieję.
0: No, a podobno nadzieja umiera ostatnia. Czy uda się obalić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach?
2: Ja też mam taką nadzieję, chociaż wiara moja w to, że to się uda, jest mała, ale to byłoby to, jakiej pan nadziei dzisiaj tutaj powiedział, że nie ma, że jednak będzie to okopywanie się w tych okopach i pokazywanie odwracania kota ogonem, tak żeby obronić tylko albo zakopać ten problem, który jest dzisiaj Zonda Krypto polityczne dla niektórych środowisk, to być może będzie zagranie taktyczne, a nie prawdziwe. No, ubolewam nad tym.
0: Szymon Hołownia zgłosił swój akces, znaczy pytany w TVN24 przez Monikę Olejnik, czy wybiera się do rządu, albo zgodziłby się pójść do rządu, powiedziałbym, że no właściwie jak dostanie taką propozycję, to tak. Nawet żartował, że na drzwiach już namalował sobie wicepremier, że ćwiczył ukłony. Chyba tak w stylu Szymona Hołowni zgłoszenie akcesu. Panie premierze, jestem gotowy, czekam, tak?
2: Szymon Hołownia, zanim został politykiem, był świetnym showmanem. Tak się dał poznać. I trochę używa takich, bym powiedział, grypsów w tej polityce. Nie wiem, czy to do końca się podoba, natomiast ja wciąż uważam, że właśnie Szymon Hołownia jest przyzwoitym, uczciwym człowiekiem. I w kategorii tej zachowuje pewne standardy. Tak jako człowiek mogę to powiedzieć. Może nie jest tak cwany jak inni politycy i dobrze się nie maskuje albo nie opowiada pewnych rzeczy w taki zaawalowany sposób, że to wszystko jest jakby poprzykryte. On dość mówi wprost, zapłacił za to cenę, zbudował formację polityczną, dziś złożoną, nie chcę powiedzieć z indywidualistów, ale z różnych osób, które jak widać
0: nie
2: stworzyły takiego teamu i on się z tego wyprzęgnął, mówiąc tak językiem woźnicy, a dzisiaj nie wiem, jakie będą plany na
0: jesieni. Ale widzi go pan w rządzie?
2: Ja bym tego nie przekreślał. Wiele w życiu politycznym widziałem, więc ciekawe, jakby się sprawdził tutaj, na przykład jako minister odpowiedzialny za kulturę, no jak showman, no to...
0: No właśnie.
2: To kultura, no chyba jakieś tutaj doświadczenie i kompetencje chyba by się gdzieś tam pojawiały.
0: Bo ja jako znany złośliwiec oczywiście wymyśliłem dla niego ministerstwo dramy, bo nikt tak nie hamletyzuje jak Szymon Hołownia.
2: Ale to też blisko
0: kultury, przecież, tak jest.
2: Tak, to by się potwierdzało.
0: Najm krótkoterminowy. Sprawa, która bulwersuje wiele osób. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zamieściła taki oto wpis na X-ie. Znowu wbiliśmy lobbystom gola. Właśnie spłynęła nowa wersja rządowej ustawy o Airbnb, czyli to jest ten najm krótkoterminowy. Jest decyzyjność wspólnot, spółdzielni i samorządów. Pato hotele, strzeżcie się, idziemy po was. Czasem warto być kłótnicą rządu. Tak napisała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Może się czuć rzeczywiście wygraną?
2: Ja nie chcę powiedzieć, kto się tutaj powinien czuć wygranym. Wygranym powinni się poczuć, tak jak premier powiedział, wszyscy, którzy dotykają tego zjawiska, z którego większość Polaków korzysta i w kraju, i w zagranicy, czyli wynajmowania mieszkań. No bo kto nie wynajął takiego mieszkania w Europie czy w Polsce, niech pierwszy rzuci kamień, prawda? Tak, tak. I z drugiej strony starałem się chronić przed polityką ten temat.
0: Nie da się.
2: No, nie da się, ale... Po pierwsze, idea Unii Europejskiej była taka, żeby zrobić wreszcie ten rejestr centralny i ograniczyć i dać możliwość krajom układania tego trochę po swojemu, ale bez kasowania jakby tego nowego zjawiska w turystyce światowej, bo turystyka światowa dzisiaj odpowiada za bardzo dużą część PKB, szczególnie europejska, u nas. To jest, wie pan, 2 razy większe PKB niż z rolnictwa. Mało kto o tym wie. Ja to podkreślam. To jest 180 miliardów złotych w tamtym roku. Taki jest...
0: No i cześć dzięki temu wynajmowi krótkoterminowemu.
2: Oczywiście, bo to jest ponad 100 według nas, bo tego nie wiemy, ile jest w szarej strefie, ile się zarejestruje. Czyli my nic nie wiemy. Pani Pełczyńska-Nałęcz bawi się trochę w takiego... W tym wszystkim pobawiła się w dużą politykę, bo nawet ten cytat, który według mnie... w ogóle nie jest prawdziwy, ale jest to jakiś pomysł na to, żeby swoją formację polityczną gdzieś budować na jakimś zapleczu. I tak to czytam politycznie. Natomiast tak jak powiedziałem, tutaj tych interesariuszy i biznes, i właściciele lokali, i ich prawa konstytucyjne, i tego było tak dużo, że trzeba było zważyć pewne rzeczy.
0: Ale ja rozumiem, że teraz...
2: Jej weto spowodowało wprowadzenie tego na bardzo duży taki rezon polityczny, no i z tego wyjdzie pewna ustawa. Ja mam nadzieję, że prezydent ją podpisze, no bo brak tego rejestru, a przecież mieliśmy czas do 20 maja. no to powoduje to duże opóźnienie i straty dla wszystkich.
0: Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, poseł klubu parlamentarnego PSL Trzecia Droga. Panie pośle, bardzo dziękuję. Dobrego dnia życzę.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Służby w Danii wykryły plany rosyjskich działań sabotażowych. Jednocześnie po ostatnich incydentach w innych krajach szefowa Komisji Europejskiej zapowiada większą presję na Moskwę. Ministerstwo Zdrowia przyznaje, reforma dotycząca zarobków lekarzy będzie opóźniona. Magda Linet odpadła w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Duńskie służby wykryły plany i przygotowania do rosyjskich działań sabotażowych na terenie kraju, których celem miały być głównie firmy z branży zbrojeniowej, poinformował duński dziennik Berlingske. Emil Gralsholm, szef kontrwywiadu w duńskiej służbie wywiadu wewnętrznego i bezpieczeństwa, przyznał, że wśród celów znajdują się przede wszystkim przedsiębiorstwa z sektora obronnego powiązane z pomocą wojskową dla Ukrainy. Wybór celów i poczynione przygotowania są na tyle konkretne, że uznaliśmy za konieczne poinformowanie opinii publicznej o istnieniu zagrożenia, które należy traktować poważnie, powiedział, wskazując na podpalenia jako jeden z możliwych elementów rosyjskich planów. Firmy z branży zbrojeniowej wezwano do zaostrzenia środków bezpieczeństwa. Zauważono, że Rosja próbuje również werbować do swoich działań zwykłych Duńczyków, często bez ich wiedzy, że pracują na rzecz Moskwy. Może chodzić na przykład o wykonywanie zdjęć lub nagrań wideo obiektów czy zakładów, które następnie mogą zostać wykorzystane do planowania sabotażu, wyjaśnił Grasholm. Europa i NATO nie tylko utrzymają presję na Rosję, ale ją zwiększą, zapowiada Ursula von der Leyen. Szefowa Komisji Europejskiej spotkała się z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Rozmowy dotyczyły ataku hybrydowego na lotnisko w Lipsku, o którego przeprowadzenie Niemcy oficjalnie oskarżyli Rosjan. Tomasz Archowski.
2: Rosyjscy agenci użyli wojskowych materiałów do przeprowadzenia ataku na terytorium Unii, mówiła o uderzeniu w Lipsku Ursula von der Leyen.
3: We will not tolerate it. We stand in
2: nie będziemy tego tolerować. W pełni solidaryzujemy się z Niemcami. Jeśli chcieli podkopać nasze wsparcie dla Ukrainy, tylko umocniło to moją determinację. Zastraszanie nie zadziała. Jeśli Rosja sądzi, że groźbami zdoła nas podzielić albo powstrzymać od wspierania Ukrainy, to się myli. Nasza jedność pozostaje niewzruszona, tak jak poparcie dla Ukrainy. Dodawał szef NATO Mark Rutte, rosyjskie ataki hybrydowe to też temat dzisiejszego spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych w Irlandii. Tomasz Orchowski, TOK FM.
1: Wczoraj doszło do wybuchu na dworcu w Augsburgu. Dzień wcześniej znaleziono również materiały wybuchowe w pobliżu elektrowni Jęczwalde, a awarii uległa stacja elektroenergetyczna pod Kolonią. Przypomnę też, że również polskie służby badają sprawę pożaru, który wybuchł w zakładzie produkcji dronów w Skarżysku Kamiennej. Nie ma żadnej wątpliwości, że doszło tam do aktu sabotażu, podkreślił premier Donald Tusk. Reforma dotycząca wynagrodzeń lekarzy złapie spore opóźnienie, przyznaje Ministerstwo Zdrowia. Nowe wersje ustaw dopiero powstają po tym, jak do poprzednich zgłoszono kilkaset uwag. Zapowiadana reforma miała być odpowiedzią na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym i ukrócić sięgające grubo ponad miliona złotych zarobki niektórych lekarzy. Nie tylko opóźni się przyjęcie reformy, ale także jej wejście w życie, bo już teraz ministerstwo mówi o co najmniej roku. O szczegółach opowie Błażej Kulesza.
4: Pracujemy intensywnie nad naprawą niektórych elementów systemu ochrony zdrowia.
5: Mimo tych zapowiedzi premiera Donalda Tuska sprzed miesiąca.
4: Fenomen uzdrowienia sytuacji w ochronie zdrowia. Wszędzie tam, gdzie to w trybie pilnym jest.
5: Słowo reforma i pilne nabiera opóźnienia. Powód?
6: Do projektu wpłynęło bardzo dużo uwag. Kilkaset.
5: Mówi Maciej Karaszewski, dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.
6: Stąd jest tyle wątpliwości. Nikt przed wysłaniem tego projektu na Komitet Stały Rady Ministrów nie chciałbym się wypowiadać o szczegółach, dlatego, że to tam zapadną ostateczne decyzje.
5: Jak słyszę w resorcie, nowa wersja ustawy ma być kompromisem, ale na wejście przepisów w życie trzeba będzie poczekać.
6: Sugerowano tutaj, by był to co najmniej rok.
5: Tyle czasu ma być potrzebne na przeformułowanie umów o pracę dla medyków. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: Ustawa zakładała ograniczenie zarobków medyków do 240 zł za godzinę, czasu pracy do dwóch etatów i wprowadzenia dokładnej ewidencji godzin spędzonych w placówkach. Ponad 700 niewybuchów pochodzących z II wojny światowej znalazł podczas prac polowych rolnik z gminy Płońsk. Amunicja strzelecka, granaty ręczne, pociski do granatników, zapalniki i inne przedmioty znajdowały się w ziemi około 20 metrów od zabudowań gospodarczych. Saperzy zabezpieczyli w sumie 271 sztuk amunicji strzeleckiej, 109 granatów ręcznych, 174 pociski do granatników i 56 zapalników oraz 100 innych niebezpiecznych przedmiotów. Policja przypomina, że gdy natrafimy na przedmiot przypominający niewybuch, należy oddalić się na bezpieczną odległość, nie dopuszczać do miejsca osób postronnych i niezwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Na koniec informacji jeszcze sport. Magda Linet odpadła w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Polska tenisistka przegrała z Brytyjką Franceską Jones 4-6, 6-1, 3-6. 34-letnia poznanianka jednak nie żegna się jeszcze z Nowym Jorkiem. Czeka ją rywalizacja w deblu w parze z Mają Chwalińską, która również odpadła w pierwszej rundzie gry pojedynczej. Trwa spotkanie pierwszej rundy Magdaleny Fręch z Amerykanką Iwą Jowicz. Iga Świątek natomiast pierwszy mecz wygrała już w poniedziałek. Dzień z umiarkowanym okresami dużym zachmurzeniem. W większej części kraju dziś przelotny deszcz, a na wybrzeżu i Podkarpaciu lokalnie burze. Rano na wschodzie uwaga na silne zamglenia. Na termometrach na przeważającym obszarze od 20 do 23 stopni. Chłodniej nad morzem oraz na Suwalszczyźnie, tam około 19 stopni.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: To jest środowy poranek TOK FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną w studio Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie ministrze.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
7: Ponad 64% Polaków jest przeciwnych przekazywaniu Ukrainie pocisków do wyrzutni rakietowych Patriot. Wynika z najnowszego sondażu Ibris dla Radia Z. Za tym, aby te pociski przekazać, jest... Ta sumuje zdecydowanie tak 7,2%, raczej tak 14,4%, to nie jest matematyka wyższa, więc to jest 21%. Zaskakują pana te
8: nie, nie zaskakują, dlatego że od wielu tygodni słyszymy narrację prawicy mówiącej o tym, że tych pocisków nie należy przekazywać. Nawet wtedy, kiedy przekazaliśmy niewielką liczbę 5 pocisków Patriot, mieliśmy olbrzymi krzyk, mimo że jest zapewnienie Stanów Zjednoczonych, że w przypadku, jak to można powiedzieć, oddania naszych patriotów, będzie zapewnienie Stanów co do ochrony naszych granic przez patrioty amerykańskie i patrioty krajów Unii Europejskiej, więc ta narracja mówiąca o tym, że my powinniśmy być bezpieczni, powoduje to, że ludzie odczuwają jednak strach i mówią, nie oddawajmy tych pocisków. Widzimy, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie. To jest ten efekt również wlotów w polską przestrzeń powietrzną tej rakiety, że Ukraina nie ma czym bronić powietrza. Dlatego zapowiedź między innymi Żeleńskiego, że niebo nad Rosją będzie dzisiaj niebezpieczne dla samolotów pasażerskich.

0: do ministra obrony narodowej, ale również do NATO, ponieważ to NATO będzie decydowało, w jaki sposób będzie wspierać dzisiaj Ukrainę w zakresie pomocy, w zakresie uzbrojenia.
1: Gdyby pan decydował, pan by przekazał te pociski?
0: Znaczy, gdybym ja decydował, po prostu analizowałbym, jaką mam pewność, że ze strony NATO będę miał zabezpieczenie i wiedząc o tym, że te pociski zestrzeliwują rakiety, które nie wlecą w polską przestrzeń, taką decyzję bym podjął.
1: Mariusz Błaszczak, pytany w Radiu Z o to, czy jeśli Rosja by zaatakowała któreś z państw nadbałtyckich, Litwa, Łotwa, Estonia, czy wówczas polscy żołnierze powinni ruszyć na ratunek sojusznikom z NATO? Mówił, że polscy żołnierze powinni bronić Polski. No, de facto podważył
0: całą ideę NATO, artykuł 5, który mówi jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. No, po to jest między innymi ten układ, po to jest to, od czego oczekujemy my od swoich sojuszników, między innymi od Stanów Zjednoczonych, relokując ich jednostki w Polsce, że jeżeli granica Polski zostanie zaatakowana przez jakiegokolwiek agresora, to NATO, również wojska amerykańskie, niemieckie, francuskie, włoskie, będą broniły naszych granic, że tu pojawią się żołnierze z tych krajów. Zresztą dzisiaj, jak widzimy, podczas sytuacji, kiedy w polską przestrzeń powietrzną mogą wlecieć rakiety ze strony rosyjskiej. W powietrzu mamy samoloty holenderskie, samoloty szwedzkie, samoloty niemieckie. W Jasionce stoją patrioty niemieckie, więc uważam, że to, co zrobił pan Błaszczak, jest nieodpowiedzialne i po prostu trzeba być politycznym szaleńcem. Mówiąc o tym, że jesteśmy w NATO, oczekujemy od swoich sojuszników pomocy, ale z drugiej strony, kiedy oni będą jej potrzebowali, to my będziemy stali i czekali, tak jak ewentualnie w 1939 roku Francja i Anglia, która mówiła, że nam na początku pomoże.
1: Zastanawiam się, jak polskie społeczeństwo by przyjęło informację, że polski żołnierz ma walczyć i być może umierać gdzieś właśnie na Litwie, Łotwie, Estonii.
0: Znaczy, panie redaktorze, dzisiaj najważniejsze jest bezpieczeństwo i czasami walka poza granicami Polski oznacza pokój dla naszego kraju.
1: Mamy do czynienia z aktami sabotażu. Tak przynajmniej to wygląda. Mówię o podpaleniu dwóch fabryk. Jedna to fabryka części dronów,
0: o WB Elektronik w Skarżysku Kamiennej. Mówimy o zakładzie w Lublinie, przy czym po pierwsze my nie łączymy tych dwóch wydarzeń. Co do Skarżyska Kamiennej mamy większą pewność, że mogło to nastąpić jak dywersji. Mamy...
1: No bo tam jest nagranie, tak?
0: Mamy człowieka, który podpala. W nocy z niedzieli na poniedziałek ochrona nagrała osobę zamaskowaną, która wtargnęła na teren tej fabryki, dostała się do jednych z pomieszczeń. Powiem tak, szybka reakcja spowodowała, że nie do końca udało się chyba zrealizować jej to, co oczekiwała, chociaż przybyły na miejsce służby w postaci policji, straży pożarnej, stwierdziły pożar w jednym pomieszczeniu blisko magazynów. Szybko udało się go ugasić. Natomiast wszystko wskazuje na to, co zastano na miejscu, że może być to akt dywersji. W związku z tym dzisiaj działają wszystkie służby w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Pod przewodnictwem wicekomendanta wojewódzkiego powołano specjalny sztab współpracujący z ABW, tak aby wyjaśnić przyczyny, a jednocześnie znaleźć sprawcę, który dzisiaj dokonywał tego aktu dywersji. Natomiast w Lublinie...
1: Znaczy, prokuratura to chyba zakwalifikowała jako akt terroru,
0: jednocześnie związany z dywersją. Natomiast w Lublinie mamy sytuację większego pożaru. Straty sięgają według strażaków około 30 milionów złotych. Ten pożar wybuchł w niedzielę. Ten pierwszy zakład, jak wiemy, produkował elementy dla dronów zarówno cywilnych, jak i wojskowych. Drugi produkował komponenty do samolotów zarówno cywilnych i wojskowych, więc po pierwsze to również może rodzić podejrzenie, że to może być jak dywersja, ale tutaj nie mamy jakikolwiek jeszcze w tej chwili ustaleń, tym zajmuje się prokuratura. Natomiast my ze swojej strony podejmujemy teraz szereg działań, po pierwsze sprawdzających, w jaki sposób te zakłady były chronione, dlatego że zakłady krytyczne, infrastruktury krytycznej, mówimy o energetyce, tak jak wspominał na antenie jednych z mediów pan minister Motyka, muszą mieć specjalne plany ochrony i muszą mieć również tą ochronę, która jest po prostu dla tych zakładów przewidziana. Natomiast zakłady mniejsze powinny mieć plany ochrony, które są uzgadniane z policją i sprawdzamy i określone procedury na wypadek ochrony. Sprawdzamy, w jaki sposób te plany ochrony

0: były w tym zakładzie, jak były realizowane, będziemy wyciągali wnioski, być może wydawali jeszcze rekomendacje do większości zakładów dzisiaj prywatnych, bo w wielu przypadkach zakłady prywatne celem oszczędności tą jednak tą ochronę zostawiają trochę na boku.
1: Kiedyś był w czasach PRL-u taki plakat, bądź czujny, wróg nie śpi.
0: No, widziałem taki, jeszcze pamiętam z moich też młodych lat taki ten plakat i oczywiście...
1: Może trzeba by było znowu taki plakat...
0: Wtedy on był skierowany głównie w kierunku NATO.
1: NATO, wiadomo.
0: Naszego sojusznika, naszego, powiedzmy, układ warszawski, powiedzmy, kierował go to w stosunku do, powiedzmy, do NATO. Dzisiaj być może to rzeczywiście bądź czujny i powiem tak, chyba największym bezpieczeństwem dla zakładów jest czujność obywateli. Jakiekolwiek informowanie policji, określonych służb w przypadku, kiedy widzi się osoby wzdłuż torów kolejowych chodzące, osoby obserwujące, fotografujące określone zakłady, czy próbujące przekroczyć płot, czy wejść na teren jakiegoś zakładu, który może mieć związek z produkcją elementów obronnych.
1: Ile, czy w ogóle są takie dane, ilu sabotażom udało się zapobiec?
0: Znaczy, powiem tak, nie jestem w stanie określić. Gdyby pan redaktor mnie poprosił, powiedzmy, na piśmie, to postarałbym się taką wiedzę...
1: To ja złożę na zdobyć, piśmie za tydzień.
0: Zdobyć, tak, zdobyć, natomiast nie jestem w stanie określić. Natomiast wiemy, że te przewiadki się pojawiają. One są już nie tylko w Polsce. Widzimy również po stronie niemieckiej próby po prostu wysadzenia w powietrze elektrowni, czy próby sabotażu z dronem z uzbrojonym na lotnisku.
1: Natomiast polskie służby... Wybuchały paczki w Niemczech.
0: Tak, natomiast nasze służby współpracują ze wszystkimi służbami krajów natowskich, tak żeby wymieniać się informacjami i po prostu zapewnić Polsce bezpieczeństwo, tak żebyśmy czuli się bezpiecznie.
1: I czy to jest dobry moment właśnie te... Naraz liczba, rosnąca liczba tych różnych dywersyjnych działań Rosji na terenie Europy, także w Polsce. Czy to jest dobry moment, żeby zapraszać rosyjskiego ministra finansów na szczyt G20? Amerykanie tak zrobili.
0: Znaczy ja powiem w ten sposób, no trochę nie rozumiem polityki Stanów Zjednoczonych, no ale Amerykanie próbują, wszędzie widzą biznes, wszędzie widzą po prostu interesy i zapraszanie dla mnie, gdybym ja mógł decydować, po prostu no nie usiadłbym do stołu z rosyjskim ministrem, który w ten sposób być może szuka jeszcze jakichś kontaktów, możliwości handlu Rosji, która no po prostu dzisiaj swoją całą gospodarkę przestawiła na tory wojenne.
1: Ale o co może chodzić Amerykanom według pana?
0: No nie wiem, być może z jednej strony po prostu próbują rozmawiać na zasadzie takiej, czy uda się doprowadzić do pokoju, a po drugie być może również prowadzić działalność gospodarczą, bo cały świat kręci się koło pieniądza biznesu, a dzisiaj wiemy, że pan prezydent Trump jest również osobą, która jest z zawodu biznesmenem.
1: Czy minister Berek zostanie sędzią Trybunału Konstytucyjnego? To głosowanie w piątek?
0: Znaczy, bym tak, jakby pan zapytał mnie prywatnie, to
1: pytam
0: ja
1: pana prywatnie.
0: Ja prywatnie, to ja za panem ministrem Berkiem bym zagłosował. Natomiast wczoraj jako klub mieliśmy wstępną dyskusję, upoważniliśmy panią przewodniczącą do rozmowy z innymi klubami. Wiadomo, że jeżeli ktoś zgłasza kandydata z koalicji, to nie po to, żeby ta kandydatura przegrała. Więc jeśli chodzi o moją ocenę pana ministra Berka, uważam go za znakomitego prawnika. Współpracuję z nim 3 lata. Jeśli chodzi o Stały Komitet Rady Ministrów, jest obeznany całkowicie z aktami prawnymi. W poprzednich latach bardzo wielu polityków, również z lewicy, trafiało do Trybunału. Przypomnę, również było posłami. Natomiast myślę, że tą decyzję my podejmiemy w piątek. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby w Trybunale znalazła się osoba spoza koalicji 15 października.
1: No tak, ale czy to jest z duchem zapowiedzi odpolitycznienia Trybunału Konstytucyjnego?
0: Znaczy, to nie jest z duchem, panie redaktorze, natomiast jedno jest najważniejsze, w tym Trybunale Konstytucyjnym trzeba przywrócić praworządność. Po prostu dzisiaj, powiem tak, ten Trybunał w ogóle nie funkcjonuje. To jest Trybunał, który dzisiaj składa się oczywiście z 15 członków, jednemu z nich wygasa we wrześniu kadencja, ale 4 w ogóle prawidłowo wybranych nie zostało dopuszczonych do orzekania, co jest w ogóle skandalem. Z drugiej strony państwo nie potrafią przygotować właściwie budżetu. W związku z tym można powiedzieć, że na rok 2027 mogą nie mieć w ogóle finansów, więc albo przywróci się tam normalność i funkcjonowanie, albo po prostu ta instytucja po prostu przestanie funkcjonować całkowicie. choć nie funkcjonuje od wielu lat.
1: Czyli lewica się zastanawia jeszcze w kwestii głosowania.
0: Lewica po prostu podjęła kierunkową decyzję, natomiast upoważniła panią...
1: Kierunkową decyzję jaką?
0: Panie redaktorze, pan, jeśli mogę, panie redaktorze, pozwoli mi dokończyć zdania, upoważniła panią przewodniczącą Annę Marię Żukowską do rozmowy z koalicjantami. Pani Żukowska, pani przewodnicząca, jest upoważniona do tego, żeby przedstawić ewentualne stanowisko.
1: Ale właśnie pani Żukowska powiedziała w TVN24, że zagłosuje przeciw tej kandydatce.
0: Panie redaktorze, po prostu w naszym klubie... Ale kiedy powiedziała?
1: Dzisiaj.
0: W naszym klubie...
1: Zdziwił się pan mocno.
0: Trochę się zdziwiłem, no ale po prostu w naszym klubie po prostu obowiązuje, powiem, demokracja. Każdy ma prawo głosować, jak chce głosować. Nikt nikomu nie zabrania głosowania w sposób odmienny, czy po prostu taki, jak chce po prostu podjąć. Natomiast myślę, że do piątku mamy czas na podjęcie decyzji.
1: Ale wyobraża pan sobie sytuację, w której lewica jest przeciwko?
0: Znaczy byłaby trudna po prostu do wyjaśnienia, że jeden z koalicjantów głosuje inaczej. Natomiast oczywiście dzisiaj jest to demokracja i głosowanie. Natomiast nie wyobrażam sobie, jeśli ktoś stawia kandydaturę, żeby ta kandydatura przegrała, bo to byłoby klęska koalicji.
1: Czy uda się obalić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach?
0: Powiem tak, wszystko zależy w tej chwili od kwestii związanej między innymi z ugrupowaniem pana byłego premiera Morawieckiego. Dlatego, że chciałem powiedzieć jedną rzecz. No, jeśli państwo chcą się odróżniać od Prawa i Sprawiedliwości, to po prostu powinni zagłosować za odrzuceniem tego weta. Jeśli zagłosują w sposób inny, czyli zagłosują tak jak Prawo i Sprawiedliwość, to znaczy, że nic ich nie różni od Prawa i Sprawiedliwości. Chcielibyśmy te weto odrzucić, chcielibyśmy rzeczywiście wprowadzić kontrolę nad rynkiem kryptowalut. Wiemy, do czego to doprowadziło, powiedzmy, dzisiaj te trzy weta i właściwie można powiedzieć, no również w oczach wielu po prostu osób dzisiaj czekanie na odzyskanie środków, które po prostu utracili w postaci namawiania nawet na jednej ze stacji telewizyjnych do tego, żeby korzystać z takiej formuły, można powiedzieć, inwestowania.
1: Bardzo dziękuję. Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, był naszym gościem. Dobrego dnia, panie ministrze.
0: Dziękuję bardzo.
1: Jest środowy poranek TOK FM, przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a na łączach mamy już panią dr Małgorzatę Bonikowską, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, a także adiunkta w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego oraz członka Team Europe Direct. Dzień dobry, pani doktor.
2: Dzień dobry państwu.
1: Czekamy na połączenie jeszcze z Magdaleną Rigamonti z Onetu. Czekamy sobie spokojnie. W tym czasie pytanie do pani doktor. 64% Polaków jest przeciwnych przekazywaniu Ukrainy pocisków do wyrzutni rakietowych Patriot. 21,6% jest na tak. Co to mówi o nas?
2: Że się boimy. Myślę, że Polacy po prostu nie chcieliby w jakikolwiek sposób odsłonięcia się polskiej obrony. Nawet jeżeli te przekazywane pociski miałyby wesprzeć Ukrainę, bo Polacy generalnie są za wsparciem dla Ukrainy. Ja bym tego nie odbierała jako sondaż antyukraiński. Natomiast wydaje mi się, że wszystko to, co do nas dociera, świadczy o tym, że Rosja może się przygotowywać do jakichś prowokacji, nie tylko wobec Polski, wobec jakiegoś państwa NATO. Te ostatnie doniesienia o wizycie, nie wiadomo, dziwnej jakiejś szefa CIA w Moskwie, to, że generalnie Putin i sytuacja w Rosji jest trudna i Putin może mieć wrażenie, że no nie tylko nie wygrywa tej wojny, ale że generalnie ona się przeciąga. Sygnały w rosyjskim społeczeństwie są bardzo złe. Rosjanie stoją po benzynę przez kilka godzin. Jednocześnie docierają do nich też generalnie coraz większe sygnały o zabitych. No, Rosjanie widzą po prostu ubytek swojej populacji, bo coraz większa liczba rodzin dostaje po prostu... No nie ma ich człowieka, brakuje ludzi. Ludzie to widzą, że nie ma sąsiada, nie ma kolegi. Myślę, że Putin może się naprawdę bać, że to może dla niego oznaczać jakiś trudny czas, o ile w ogóle nie kryzys. I Polacy świetnie rozumieją, że w takiej sytuacji może być jakaś dziwna decyzja, prawda? I ta obawa, myślę, że to dominuje, żeby broń Boże nie odsłonić jakiegokolwiek obszaru w Polsce, chociaż Polacy są moim zdaniem bardzo źle informowani o tym, co tak naprawdę w sumie jest z tą naszą armią i na ile my jesteśmy bezpieczni.
1: Bo dlaczego źle są informowani?
2: Dlatego, że polskie społeczeństwo, podobnie jak społeczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej, dawnego bloku wschodniego, jest wyczulone na propagandę. My nie lubimy propagandy, my potrafimy ją rozróżnić od rzetelnej wiedzy. A ze względu na walkę polityczną, która jest w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, no ale my to widzimy, my to odbieramy jako albo krytykowanie, albo przechwalanie się. A tymczasem potrzebna jest bardzo rzetelna informacja oraz taki stały dialog ze społeczeństwem dotyczący realnych zagrożeń. Myślę, że Polacy psychicznie byliby gotowi na przykład na to, żeby podobnie jak społeczeństwo fińskie chociażby, też być edukowani w zakresie zachowań no, w sytuacjach ryzykownych, awaryjnych, czy właśnie takich sytuacjach prowokacji. A ponieważ nie ma tego w takim ogólnopolskim wymiarze, to rosną różnego rodzaju spekulacje. No i to jest bardzo niedobre oczywiście, dlatego że to z jednej strony potęguje jakieś teorie być może spiskowe, a z drugiej strony potęguje też niepokój. No i tak bym odbierała wynik tego sondażu właśnie, jako rosnący niepokój.
1: Jest z nami już Magdalena Rigamonti. Dzień dobry, Magdo.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Do ciebie też to pytanie. Ponad 64% Polaków jest przeciwnych przekazywaniu Ukrainie pocisków do wyrzutni rakietowych Patriot. To jest najnowszy sondaż Ibris dla Radia Z. Jak byś skomentowała?
3: Ja bym nie była taka optymistyczna jak pani doktor Monikowska. Ja uważam, że to jest połączone z tymi nastrojami antyukraińskimi, które są ogromne w Polsce. Res Futura razem z Press Clubem i z jakby Centrum Mieroszewskiego przygotowuje cotygodniowe raporty dotyczące naszego stosunku w internecie, w komentarzach do Ukraińców. I ten raport z lipca, podsumowujący lipiec, pokazywał, że prawie 50% komentarzy w internecie to są komentarze antyukraińskie w stosunku do Ukraińców mieszkających w Polsce i antyukraińskie w stosunku do Ukrainy i Ukraińców jako narodu, kraju, który od lutego 2022 broni się przeciwko agresji rosyjskiej. Więc to jest, ja bym raczej kładła nacisk na NATO. Ten sondaż jest efektem nastrojów antyukraińskich. Co do strachu, co do paniki, o których pani doktor mówiła, to jest oczywiście druga noga. My się boimy, ale boimy się również dlatego, i tutaj odniosę się do tego, co powiedziała pani o komunikacji. Boimy się, przeczytamy, czy usłyszymy, zobaczymy to, co mówił premier Tusk na Westerplatte, to, co mówią inni politycy na temat potencjalnej agresji rosyjskiej, niebezpieczeństwa ze strony Rosji, ten strach potęguje. Jeśli chodzi o samą komunikację, no to pamiętamy w lipcu bodajże zeszłego roku, kiedy była rekonstrukcja rządu, premier Tusk zapowiadał z mównicy sejmowej, że no teraz to on rozumie, że trzeba się chwalić, że ta komunikacja do społeczeństwa, nie tylko do elektoratu Koalicji Obywatelskiej, ale do społeczeństwa była zbyt ograniczona i że będzie zupełnie inaczej. No ja powołał wtedy pana Szłapkę na rzecznika rządu. No ja nie widzę ogromnej zmiany w tej komunikacji. Jest problem z komunikacją rządu Donalda Tuska, jest problem z komunikacją na temat rozmaitych posunięć państwowych i również komunikacją dotyczącą naszego bezpieczeństwa, naszej armii, naszego tak zwanego potencjału militarnego. I myślę, że łatwo, jak nie ma komunikacji, to łatwo wzbudzać strach, łatwo wzbudzać panikę, bardzo łatwo manipulować polskim społeczeństwem. My musimy pamiętać o tym, że my naprawdę jesteśmy w wojnie hybrydowej. My jesteśmy w wojnie atakowani, jesteśmy codziennie dronami dezinformacji ze strony rosyjskiej. Ta nasza infosfera, a na tym bardzo wiele osób, bardzo wielu obywateli to, co przeczyta na tak zwanych platformach algorytmicznych, na tym opiera swoją wiedzę, na tym buduje swoje emocje. No i mamy z tego powodu ogromny problem. Ja jest ponad rok do wyborów, ja naprawdę zachęcam i premiera Tuska, i cały rząd, i parlament do tego, żeby tłumaczyli, komunikowali, wyjaśniali, a nie rzucali tylko w przestrzeń jakichś komentarzy. I też przestrzegamy przed tym X-em tak zwanym, bo komunikowanie w kilku zdaniach na X-ie różnych ważnych informacji dla nas, obywatelek i do obywateli, jest po prostu no, czymś nie na miejscu, czymś dziwnym.
1: Ja tylko tutaj powiem a propos tych informacji, które się pojawiają, to oczywiście te podpalenia, które miały miejsce, czy też znaczy w jednym przypadku jeszcze nie wiadomo, czy to było podpalenie, ale wiadomo, że jeśli chodzi o zakład produkcyjny WB Electronics, to tam komponenty produkowane były do dronów i tam doszło do podpalenia. Prokuratura zakwalifikowała to jako terror na rzecz obcego kraju. I w tym kierunku prowadzi śledztwo. W Niemczech znaleziono najpierw przy jednej z elektrowni niebezpieczne ładunki. Dzisiaj rano na dworcu głównym w Augsburgu eksplodował nieznany przedmiot. Dwie osoby lekko ranne. Budynek dworca i peron są obecnie zamknięte. Policja zaczyna dopiero prowadzić działania. Też widzę tutaj, że błysk i eksplozja miały miejsce w jednym z zakładów energetycznych w okolicach Kolonii. To z kolei na pasku w TVN24. Czy to oznacza, bo ja też nie chcę tutaj wzbudzać jakiejś paniki, ale czy to oznacza, że zaczyna się to, przed czym próbowano przestrzegać Putina, czyli jakąś mocną, zorganizowaną akcją dywersyjno-sabotażową?
3: No, czy ja mogę? Czy pani właśnie... doktor? Pani doktor?
1: Pani doktor, proszę, przepraszam. Pani doktor Małgorzata Bunikowska.
2: Na pewno rośnie przekonanie nie tylko wśród polityków, ale także społeczeństwa to odczuwają, że coś jest gdzieś na rzeczy, że się może zbliżyć jakiś rodzaj większej akcji rosyjskiej. My poza tym tutaj w Polsce i na wschodniej flance mamy już takie wrażenie, że jesteśmy ogarnięci tymi wszystkimi atakami hybrydowymi. Europa Zachodnia nie ma jeszcze takiego poczucia, że jest no de facto w stanie wojny. To nie jest wojna taka sama jak w Ukrainie, konwencjonalna, no ale Europa jest atakowana i tu jest pełna zgoda. My jesteśmy od 2022 atakowani hybrydowo, czyli ja przypomnę, są różnego rodzaju dziwne incydenty, chociażby, nie wiem, zagłuszanie sygnału GPS, to są ataki cybernetyczne, ciągłe. Natomiast no, dezinformacja to już jest w zasadzie codziennością od Krymu, od 2014 roku. Natomiast ciągle Europa Zachodnia nie ma takiego poczucia, że ta wojna jest u nas. No, ciągle jest takie myślenie, my pomagamy Ukrainie, ale wojna jest w Ukrainie. Myślę, że to jest najważniejsza rzecz, którą powinniśmy zrozumieć, że de facto Europa jest w stanie wojny, tylko innego typu. Wojna informacyjna to jest nasza codzienność i chcę przypomnieć, że właśnie rezultaty tych odczuć Polaków do Ukraińców są w dużej mierze również spowodowane dezinformacją rosyjską, dlatego że Rosjanie w Polsce za wiele nie ugrają, jeżeli by cokolwiek mówili pozytywnego o Rosji, więc to w ogóle nie ma miejsca. Natomiast to, co robią bardzo skutecznie, to jest wrzucają nam w przestrzeń informacyjną mediów społecznościowych i w debatę publiczną różnego rodzaju złe emocje, różnego rodzaju argumenty na rzecz tego, żeby właśnie być anty i żeby kogoś nie lubić. I bardzo skutecznie im to wychodzi w kontekście Ukraińców, co jest o tyle dziwne, że przecież Polacy przeżywali w roku 2022 jakąś euforię, jeżeli chodzi o swoje relacje do Ukraińców, także odczucia personalne. Ale jednocześnie ja chcę to podkreślić, jeszcze skomentując poprzedni wątek, że Polacy nadal są za wsparciem Ukrainy militarnym, w sensie takim, że rozróżniają swoje rosnące negatywne odczucia wobec Ukraińców, czy mieszkających w Polsce, czy w ogóle wobec narodu ukraińskiego i mają do tego jakieś swoje komentarze indywidualne, od tego, że Ukraina broni de facto Europy, także Polski przed Rosją.
1: I tutaj stawiamy przecinek, pani doktor. Jest środowy poranek, TOK FM, przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną są doktor Małgorzata Bonikowska i Magdalena Rigamonti. Przed informacjami pani doktor odnosiła się do kwestii naszej, Polaków, oceny Ukraińców i oceny wojny w Ukrainie i tego, czy wspierać Ukrainę militarnie, czy też nie wspierać. I zawiesiliśmy ten komentarz. Proszę bardzo, pani doktor.
2: To ja tylko chciałam dokończyć, że myślę, że jednak Polacy rozróżniają swoje odczucia do Ukraińców, które rzeczywiście no, są obecnie coraz bardziej negatywne z różnych powodów. Natomiast no, nie słabnie jednak przekonanie, że Ukraina się bije w słusznej sprawie i należy ją wspierać. Chociaż oczywiście w roku 2022 to było całkowite przekonanie, to nie było żadnych wątpliwości. Sondaże wtedy były bodajże, jeśli pamiętam, na poziomie 80% poparcia dla takiego przekazywania sprzętu i w ogóle wspierania Ukrainy. Teraz to jest niewiele więcej niż 50-kilka procent. I oczywiście najwięcej popierają zwolennicy obecnej koalicji rządzącej, bo to jest ponad 80% zwolenników koalicji za wspieraniem Ukrainy, również wojskowym, właśnie przekazywaniem sprzętu i tak dalej. To jednak to jest spadek o ponad 20%. Czyli faktycznie no, te negatywne odczucia wobec Ukraińców jakoś tam się przekładają na większy sceptycyzm, ale jednocześnie sprawa wojny, sprawa tego, żeby się postawić Rosji, no Polacy to łączą. Ja myślę, że jakby bardzo dużo teraz będzie zależało od przebiegu kampanii wyborczej w Polsce, bo faktycznie temat ukraiński podejrzewam, że może stać się jednym z głównych tematów wykorzystywanych przez polityków właśnie w tej kampanii. I ja mam nadzieję, że tego takiego sensownego myślenia Polaków nie wstrzyma tysiące argumentów, które będą płynęły do przestrzeni informacyjnej właśnie również w kontekście dezinformacji rosyjskiej. Bo przypominam, każde wybory, w tym i wybory w Polsce w przyszłym roku, to jest znakomita okazja dla rosyjskich troli, aby podrzucać różnego rodzaju rzeczy, które mają mącić w głowie. I w przypadku Polski to jest temat ukraiński.
1: No ale też Polscy... Tak, chcesz się odnieść, Magdalena Rigamonti?
4: Ja bym chciała się odnieść do tego, bo ja jestem, proszę Państwa, w Brukseli, tuż przy Parlamencie Europejskim. Za chwilę, przed godziną 11:00 będę w Parlamencie Europejskim, gdzie wraz z Jarosławem Włodarczykiem i Ewą Meissner z Pressklubu będziemy otwierać wystawę. Ona już wisi, już posłowie, ale też wszyscy, którzy są w Parlamencie Europejskim, od wczoraj tę wystawę mogą oglądać. Oczy wojny, zdjęcia polskich fotografów pracujących w Ukrainie od początku pełnoskalowej wojny, ale tej wystawie będą też towarzyszyć debaty na temat rosyjskiej dezinformacji, nie tylko działającej na rynku polskim, nie tylko działającej w polskiej infosferze, ale w Unii Europejskiej. My musimy sobie zdawać sprawę, że na walkę z dezinformacją Unia Europejska przeznacza, jak tak podzielić te ogromne pieniądze, to mniej więcej na kraj wychodzi po 3 miliony euro rocznie. To jest tak naprawdę kropla w morzu, to jest nic. Putin doskonale sobie zdaje sprawę od wielu, wielu lat, że dezinformacja to jest wspaniała broń. Tam w Petersburgu są całe budynki wypełnione, nie chcę powiedzieć trollami, tylko specjalistami od dezinformacji, którzy każdego dnia wrzucają do europejskiej infosfery te, powtórzę, drony dezinformacyjne, które mają nas dzielić. Nie tylko polskie społeczeństwo mają nas dzielić, mają manipulować, mają doprowadzić do tego, żebyśmy byli no, po różnych stronach barykady, a tak naprawdę wszyscy powinniśmy być po jednej walczyć. I ja mam takie poczucie, to trochę to już zostało powiedziane przez panią doktor, że tutaj w Unii Europejskiej, nie mówię o tym naszym regionie środkowo-wschodnim, trochę jeszcze i do polityków, i do całych społeczeństw nie dociera informacja, że Putin to jest wróg, który od dawna toczy wojnę z Unią Europejską, toczy wojnę dezinformacyjną, a teraz to, co się dzieje, to, co ty, Tomku, powiedziałaś o tych podpaleniach, o tych no już takich fizycznych działaniach, to są oznaki fizycznej wojny. Europejskie społeczeństwo ciągle myśli, że to jest gdzieś daleko, że ta Ukraina to jest jakiś naprawdę dziki Dziki Wschód, w ogóle to ich nie dotyczy. Natomiast no, politycy, bo w ich rękach są pieniądze, w ich rękach są ustawy, w ich rękach jest realne działanie. No, mam poczucie, że jeszcze ciągle uważają, że no, nad tym panują. Natomiast ten krytyczny punkt już miał miejsce. I nie wczoraj, nie tydzień temu, tylko wiele, wiele lat temu, zaraz na początku wojny, rosyjskiej wojny przeciw Ukrainie. Ja myślę, że no, ja jestem dziennikarką, ty Tomasz też jesteś dziennikarzem. My to, co my możemy zrobić, jakie mamy narzędzia, to mówić o tym, robić takie rzeczy, jak ja tu teraz robię w Brukseli, czyli pokazywać wystawę i mówić, tłumaczyć, otwierać oczy również politykom europejskim, żeby zakasali rękawy i działali, no bo to nie jest, że wróg jest u bram, ten wróg jest wśród nas już i on działa, Putin działa, jest naprawdę mistrzem, jeśli chodzi o działania dezinformacyjne.
1: To są działania dezinformacyjne rosyjskie i rosyjska propaganda, która wpływa na umysły Europejczyków. No ale sami politycy dokładają, jak to się mówi kolokwialnie, do pieca. Mariusz Błaszczak, były minister obrony i pewnie z ochotą by znowu został tym ministrem obrony, gdyby Prawo i Sprawiedliwość wróciło do władzy. W Radiu Z pytany o to, czy jeśli na któryś z krajów nadbałtyckich, czyli Litwa, Łotwa, Estonia, napadłaby Rosja, czy polscy żołnierze powinni zostać tam wysłani, aby bronić tych krajów? Powiedział, że polscy żołnierze powinni bronić Polski. No i od razu oczywiście dyskusja na temat artykułu 5 Paktu Północnoatlantyckiego. No takie wypowiedzi też sieją chyba zamęt w głowach Polaków. Doktor Małgorzata Bonikowska.
5: Ja cały czas podkreślam we wszystkich wypowiedziach medialnych, że sprawa bezpieczeństwa państwa i polityki zagranicznej powinny być wyjęte, te tematy, ze sporu politycznego. Bo to, że politycy się kłócą próbują jedni wygrać wybory, drudzy utrzymać się u władzy, to jest oczywiste. Natomiast no, są pewne sfery działania państwa, które nie mogą, nie powinny być w to wplątane, dlatego że wtedy mamy zupełnie inną kalkulację. Politycy kalkulują wyłącznie w kontekście tego, co dana wypowiedź może oznaczać w sondażach, a nie w kontekście tego, jaka jest sytuacja, jaka jest racja stanu polskiego państwa. I to jest moim zdaniem jedna z tych wypowiedzi. Ale myślę, że niestety nie dotyczy to też tylko Polski, chociaż wydaje mi się, że w Polsce widać to bardzo wyraźnie, że właśnie to poszło za daleko. My mamy dodatkowo jeszcze ten nieszczęsny, potężny spór polityczny między obozem prezydenta i obozem rządzącym. Co mówię, w przypadku polityki krajowej ma oczywiście wymiar taki, że byłyby turbulencje różnego rodzaju i rząd ma bardzo trudno z tym obecnym prezydentem, ale w przypadku polityki zagranicznej, na przykład fakt, że nie można powołać pełnych ambasadorów, jest niezrozumiany na świecie. I to jest taki przykład kolejny, który nie powinien mieć miejsca w żadnym kraju, dlatego że no są przykłady koabitacji, chociażby we Francji, prawda? To się zdarza, że jest prezydent z jednej opcji, a premier z drugiej, ale nigdy racja stanu Francji nie jest mniej istotna od kłótni politycznych. I teraz no w Polsce tego typu rzeczy powinny być ponad podziałami jednak dogadywane w taki sposób, żeby była decyzja związana z możliwościami funkcjonowania polskiej dyplomacji. Tym bardziej dotyczy to różnego rodzaju nie tylko komentarzy, ale działań właśnie w przypadku obszaru bezpieczeństwa, który jest dzisiaj przez wszystkie zresztą sondaże pokazywany jako najważniejszy dla ludzi w ogóle w Europie. Ludzie w Europie mają takie przekonanie, że coraz gorzej się dzieje z tym bezpieczeństwem europejskim. Nie wiedzą szczegółów, ale wiedzą, że generalnie jest nie za
1: wesoło. Narasta poczucie zagrożenia.
5: W naszym regionie, tak jest. W naszym regionie to widać szczególnie, więc jest oczekiwanie zarówno wobec rządów krajowych, ale także wobec Brukseli. To też jest bardzo ciekawe, że sondaże czy badania Eurostatu pokazują bardzo wyraźnie, że numerem jeden dzisiaj, jaki Europejczycy adresują do Unii Europejskiej jako organizacji, jest właśnie bezpieczeństwo, zapewnienie bezpieczeństwa, więc to wszystko trzeba brać pod uwagę i podejść do tego bardzo, bardzo poważnie. Są też pewne przykłady pozytywne, chociażby jak przyjechały do Polski te, o ile pamiętam, F-35, no to tutaj się udało przynajmniej mieć takie wrażenie też w komunikatach medialnych, że jakby no jest pewnego rodzaju wspólna radość z tego, że za poprzedniego rządu to zostało podpisane, za obecnego zostało dostarczone, więc niejako obie strony tutaj uważają, że to jest coś bardzo pozytywnego. Takich sygnałów powinno być w obszarze bezpieczeństwa więcej i przede wszystkim mniej powinno być mówienia różnych rzeczy, tego typu komentarzy jak ten, a więcej powinno być bardzo jasnej, wspólnej polityki właśnie, gdzie i opozycja, i rząd, i prezydent powinni mówić jednym głosem.
1: Magdalena Riga-Monti, ja się odniosę... wierzysz w to, że takie porozumienie ponad podziałami jest możliwe?
3: No, słowa powinno, jak mówiła pani doktor Bonikowska, to tak, ja się zgadzam ze słowem powinno być. Powinna być współpraca, powinniśmy mówić w sprawach bezpieczeństwa. Mówię od razu o politykach jednym głosem, ale widzimy to od czerwca zeszłego roku, w zasadzie od sierpnia, kiedy stanowisko prezydenta objął pan Karol Nawrocki. To jest niemożliwe, to jest bardzo, bardzo trudne. Widzimy też w wypowiedziach pana Karola Nawrockiego, że on chce no, tak na miękko zmieniać konstytucję, to on chce być, rządzić polskim bezpieczeństwem i być realnym zwierzchnikiem sił zbrojnych. No to widać w jego wypowiedziach w zasadzie prawie wszystkich od początku, jeszcze zanim został zaprzysiężony na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Odnosząc się do tego, co powiedział pan były minister obrony narodowej, pan Mariusz Błaszczak, ja naprawdę proszę, panie ministrze, najpierw myślimy, potem mówimy, bo to, co pan mówi, właśnie budzi panikę, budzi strach i tak naprawdę niepotrzebny taki zły wizerunek Polski na arenie międzynarodowej. To, co pani doktor powiedziała o ambasadorach, ja bym się chciała też do tego odnieść, bo my mamy ambasadora Stanów Zjednoczonych, znaczy nie mamy formalnie ambasadora Stanów Zjednoczonych, pan Bohdan Klich, no, nie został jakby podpisany przez pana Karola Nawrockiego. Teraz mamy problem w innym, dość istotnym, malutkim państwie, a mianowicie w Watykanie, bo już wiadomo, że formalnie pan Adam Kwiatkowski, który pełnił funkcję ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej przy Watykanie, nie będzie pełnił tej funkcji, jest bodajże do końca września. Watykan, maleńkie państwo, ale jednak trochę centrum zarządzania światem. Przypominam tylko, że tam rosyjska ambasada zwiększyła liczbę swoich dyplomatów, tutaj mówię w cudzysłowie. Powstała ambasada Białorusi, która też się bardzo, bardzo rozrasta, a my w sytuacji no, kryzysowej, bo no, Putin robi to, co robi, Rosja robi to, co robi. Decydujemy się, mówię tu o panu ministrze Sikorskim, na to, żeby przestać mieć ambasadora w Watykanie i jeśli zostanie powołany ktoś nowy, to, no to możemy sobie sami tutaj odpowiedzieć na pytanie, co zrobi Karol Nawrocki. Nie podpisze tej nominacji. Czy to będzie, nie wiem, Roman Giertych, bo różne nazwiska na tej giełdzie nazwisk latają, nie podpisze nominacji na ambasadora Polski w Watykanie. A jak nie będziemy mieli ambasadora, no to nikt się w Watykanie nie będzie z nami liczył. Mówię tutaj o...
1: Magda, musimy kończyć.
3: Parolinie, tak, przepraszam, się rozgadałam, ale to jest istotna kwestia również dla naszego bezpieczeństwa, również dla naszego wizerunku.
1: Bardzo dziękuję. Magdalena Riga-Monti, Onet oraz dr Małgorzata Bonikowska, prezeska Centrum Stosunków Międzynarodowych, członek Team Europe Direct, były naszymi gościniami i komentowały to, co się dzieje w Polsce i na świecie. Dobrego dnia panią życzę.
3: Bezpiecznego dnia. Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
1: Dziękuję bardzo. Środowy poranek TOK FM wydawał Jakub Żebrowski. Program realizowała Liwia Prądzyńska. Bardzo wam dziękuję. Tomasz Sekielski, bardzo dziękuję za ten poranek.
6: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Premier Donald Tusk podkreśla, że nie ma wątpliwości, że w zakładzie produkcji dronów w Skarżysku Kamiennej doszło do aktu sabotażu. Spotkam się z Władimirem Putinem, kiedy Rosja i Ukraina będą gotowe zawrzeć pokój, mówi prezydent USA. W informacjach również kolejne działania w sprawie afery Zonda Krypto. Służby weszły do siedziby Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Nie ma żadnej wątpliwości, że doszło do aktu sabotażu, tak premier Donald Tusk mówi o pożarze w Skarżysku Kamiennej. W nocy z niedzieli na poniedziałek zapalił się tam zakład produkujący systemy bezzałogowe. Z kolei w Lublinie zapłonęła hala magazynowa, w której produkowane są elementy do obiektów latających i niewykluczone, że to również efekt rosyjskich działań. Najlepszą odpowiedzią na takie incydenty jest dalsze wsparcie Kijowa w wojnie, mówił w TOK FM były szef Wojskowych Służb Informacyjnych generał Marek Dukaczewski.
2: Zostaje nam pełne wsparcie Ukrainy, zarówno w działaniach militarnych, ale również tych, które wspierają powodzenie w działaniach militarnych, a więc pełna informacja wywiadowcza.
1: Straty w zakładzie w Skarżysku Kamiennej są warte co najmniej 15 milionów złotych. Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo w sprawie pożaru tego obiektu pod kątem udziału obcego wywiadu w zdarzeniu. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że chce spotkać się z Władimirem Putinem, lecz dopiero wtedy, gdy Rosja i Ukraina będą gotowe do zawarcia porozumienia pokojowego. Ocenił jednak, że może to stać się wkrótce. Trump odpowiedział w ten sposób na pytanie, czy ma nadzieję na kolejny szczyt z rosyjskim przywódcom. Trump ocenił, że choć przeszkodą w zawarciu pokoju jest animozja między przywódcami Rosji i Ukrainy, Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim, to uważa, że w rozmowach pojawił się nowy impuls energii, a porozumienie jest blisko. Według Kremla przywódcy USA, Rosji i Chin mogą spotkać się w trójkę podczas szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku w chińskim Shenzhen w listopadzie. Biały Dom dotąd nie potwierdził tych doniesień w podobnie optymistyczny sposób. Trump mówił o szansach na zakończenie wojny z Iranem, twierdząc, że może do tego dojść całkiem wkrótce. Powiedział, że nie wie, ile reżim jeszcze wytrzyma i spekulował, że Irańczycy mogą ponownie wyjść na ulicę, by obalić władzę. Przedstawiciele służb weszli do siedziby Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Po 4 godzinach przeszukania wyszli z dokumentami dotyczącymi współpracy z firmą Zonda Krypto. Zabezpieczono też środki finansowe, biżuterię, luksusowe zegarki i samochody. O szczegółach Maciej Kluczka.
3: Zdaniem wiceministra sportu Piotra Borysa, te wydarzenia to kolejny poważny powód, by Radosław Piesiewicz przestał być prezesem Komitetu Olimpijskiego. Piesiewicz zresztą właśnie w związku z tą sprawą jest w areszcie.
4: To wszystko trzeba po prostu przerwać, dlatego poprosiliśmy o zwołanie prezydium i zarządu, co będzie miało miejsce, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu i dokonanie radykalnego odcięcia po prostu tego raka polskiego sportu w postaci odwołania pana Piesiewicza.
3: Dobrze, że prokuratura zabezpiecza dokumenty, bo to zabezpieczy tok śledztwa, mówi Tomasz Trela z Lewicy.
5: Kral poszedł na współpracę, to on teraz będzie mówił, z kim, o czym rozmawia.
3: Piesiewicz usłyszał zarzuty m.in. powoływania się na wpływy. W zamian za luksusowy zegarek miał pomóc szefowi zonu.